0: Czy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w nocnym rosyjskim ostrzale okolic Kijowa. Wojskowa administracja miasta informuje o kilkunastu uszkodzonych obiektach w rejonie Buczy, Fastowa oraz Obuchowa na południe i zachód od ukraińskiej stolicy. Wieczorem 7 osób zginęło, a ponad 70 odniosło obrażenia w rosyjskich atakach na Pawłochrad w południowo-wschodniej części Ukrainy. Lokalne władze poinformowały o użyciu przez Rosjan dronów, pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, które spadły na 5 dzielnic miasta. Wczoraj w ciągu dnia Rosja uderzyła około 30 razy w rejonie miasta Dniepr. Pociski uszkodziły m.in. zakład międzynarodowej firmy rolniczej. Rozpoczął się o północy, potrwa do południa. Mowa o proteście maszynistów. Pociągi w całym kraju zwolniły. Przejeżdżają przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. To reakcja na tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba. Kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach.
1: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet dwie minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
1: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
3: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
1: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Według wstępnych informacji kilka osób zginęło, są też ranni w wypadku holenderskiego autokaru w Szwajcarii. O szczegółach Katarzyna Wadrojen.
4: Do wypadku doszło około godziny 17 między miejscowościami Zemes a Susz. Na zdjęciach widać autokar leżący na boku w rowie. Według szwajcarskiej policji kilka osób zginęło. Ich tożsamość jest ustalana. Turyści w poniedziałek wyjechali z Holandii na wakacje do Austrii. Do wypadku doszło, gdy wracali z jednodniowej wycieczki po Szwajcarii. Rzecznik firmy turystycznej OAT poinformował portal Nuenel, że autobusem podróżowało 48 Holendrów. Nie wiadomo, czy byli tam również obywatele innych krajów. Przyczyny wypadku nie są znane. Nie wiadomo także, czy autokar był jedynym pojazdem biorącym w nim udział. Miejscowe media piszą, że w miejscu, gdzie do niego doszło, prowadzone są roboty drogowe. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: To są aktualności jedynki.
0: Próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z amunicją w bagażu, może spędzić do 8 lat w więzieniu. Mowa o 43-letnim Ukraińcu, który usłyszał zarzut nielegalnego posiadania ostrej amunicji, tłumaczy Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Mężczyzna w toku przesłuchania przed prokuratorem przyznał się do tego czynu, złożył też wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: Pracownicy ochrony znaleźli u mężczyzny 7 sztuk ostrej amunicji. Podczas kieleckich targów doszło też do innego incydentu. Na jednej z hal, gdzie swój sprzęt wystawiał Izrael, rozlano kwas masłowy. W tej sprawie zatrzymano dwie młode kobiety. A na koniec Rumunia, która wbrew fałszywym informacjom nie wysyła swoich żołnierzy na Ukrainę. Władze w Bukareszcie dementują rozpowszechniane w internecie fake news.
7: W ostatnich dniach w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rumunia miałaby wysłać wojskowych do udziału w wojnie przeciwko Rosji. Bukareszt określił je jako fałszywą i alarmistyczną narrację. Administracja prezydencka wyjaśniła, że Rumunia rzeczywiście planuje udział w wielonarodowych siłach wsparcia dla Ukrainy, ale chodzi o maksymalnie 20 rumuńskich żołnierzy. Będą to oficerowie sztabowi zajmujący się planowaniem, dowodzeniem i koordynacją, a nie walką. Bukareszt oskarża autorów internetowych pogłosek o próbę wywołania nieuzasadnionych obaw przed wciągnięciem Rumunii w wojnę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy lokalnie opady deszczu na Pomorzu, temperatura minimalna od 6 do 13 stopni. W ciągu dnia będzie oczywiście cieplej, choć od 12 stopni tylko na południu, ale do 20 na zachodzie Polski. Popada dziś na południu właśnie, w południowo-wschodniej i północnej części kraju.
8: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A moim i Państwa gościem dzisiaj w magazynie Saldo jest pan Marek Zuber, ekonomista i ekspert Akademii WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, inflacja, surowce, dane makro, takie elementy tej ekonomicznej układanki możemy wyczytać w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które, przypomnijmy, zakończyło się wczoraj. Dzisiaj oczywiście czekamy na konferencję prezesa NBP, pana profesora Adama Glapińskiego. No i teraz pytanie. Jeszcze w lipcu wszyscy liczyliśmy na to, że ten wrzesień będzie takim momentem, kiedy będzie na przykład 3,5% ta stopa referencyjna. Nic z tego. 3,75 dalej.
2: No po pierwsze, przed ostatnią, czyli tą przedwakacyjną konferencją Adama Glapińskiego, to tak nie za bardzo liczyliśmy na te kolejne obniżki stóp procentowych. To było tak 50 na 50 i myślę, że jedno o 25 punktów. Tak mniej więcej do tego podchodził rynek. Natomiast rzeczywiście na tej ostatniej konferencji czerwcowej Glapiński rozkręcił trochę oczekiwania dotyczące tego, co mogłoby się wydarzyć. Na lipcowej, przepraszam, rozkręcił oczekiwania dotyczące tego, co by się mogło wydarzyć. Oczywiście dlatego, że mieliśmy porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mieliśmy w związku z tym bardzo mocny spadek cen ropy. Ja przypomnę, że w ciągu 2,5 tygodnia ta ropa potaniała, mówię o ropie Brent, tym benchmarku europejskim, z 95 na 72 dolary. Mieliśmy w związku z tym spadek inflacji w Polsce. Tutaj ten element bezpośredniego udziału cen benzyny, oleju napędowego w koszyku inflacyjnym się uwidocznił. No i Glapiński zaczął mówić, że faktycznie może tak być, że przeważą te głosy, żeby stopy procentowe obniżać. I to spowodowało oczywiście rozkręcenie nastrojów pod kątem tańszego kredytu po wakacjach, obniżki wrześniowej, może nie jednej, może dwóch, może pół punktu procentowego w sumie do końca roku. Ale nam się sytuacja diametralnie zmieniła. Dobiliśmy znowu do 100 dolarów za baryłkę Brent, czyli bardzo wysoka cena. Nawet biorąc pod uwagę ten okres od czerwca, mamy w zasadzie rekordowe poziomy po tym nieudanym porozumieniu. Oczywiście na szczęście to nie są poziomy z początku ataku na Iran, gdzie było prawie 120 dolarów, ale jednak cena jest bardzo wysoka. Mało tego, do tego dochodzi drugi element, czyli gaz. Ten gaz, który oczywiście związany jest z sezonem grzewczym, on także dość mocno podrożał na początku konfliktu, potem potaniał, ale te poziomy, które obserwujemy dzisiaj, czyli 75-78 dolarów, euro, przepraszam, za megawattogodzinę, no to są ceny rekordowe, biorąc pod uwagę to, co obserwowaliśmy przed atakiem, czyli powiedzmy w lutym. Jak gaz drożeje, no to oczywiście mamy wyższe ceny bardzo, bardzo wielu towarów i usług. Wiemy, że ceny gazu, że kontrakty gazowe są kontraktami długoterminowymi, ale jednak ta cena TTF, bo o niej mówię, to jest ten benchmark z kolei holenderski, który zawsze podajemy, mówiąc o cenach gazu w Europie, ona ma wpływ na kontrakty długoterminowe, więc to się też może przekładać na ceny wielu towarów i usług. Jak gaz podrożał, to oczywiście podrożał także węgiel. No tutaj nie mówimy o jakichś rekordowych poziomach, ale 140-150 dolarów za tonę, no to również są bardzo wysokie wartości, biorąc pod uwagę to, co było rok temu. I nam się to wszystko niestety, panie Marku, rozkręca. I to jest ten element, który niepokoi Radę i nas wszystkich. Mało tego, ostatnie dane inflacyjne z Polski, one też pokazują to, że to, co nie działo się w pierwszych miesiącach, czyli właśnie w, nie wiem, w kwietniu, w maju, w czerwcu, nawet w lipcu jeszcze, czyli przenoszenie się tych wyższych cen energii na inne towary i usługi, że to niestety trochę się już w Polsce zaczęło. Nas ratują póki co bardzo niskie w wielu przypadkach ceny żywności, no ale rzeczywiście te perspektywy inflacyjne są trochę gorsze. Ja absolutnie dzisiaj nie stawiam tezy, która wynika rzeczywiście z kontraktów RA, o podwyżkach stuprocentowych w przyszłym roku. Moim zdaniem bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ten poziom, który dzisiaj mamy, on się po prostu dłużej w Polsce utrzyma. Czyli nie będziemy mieli właśnie zejścia do 3,5-3,25, tylko raczej to 3,75 w dłuższym okresie czasu. Czyli podwyżki to jest dzisiaj bardzo pesymistyczny scenariusz na najbliższe kilkanaście miesięcy. No ale wydaje się, że o obniżkach stóp możemy zapomnieć. Czyli tak jak powiedziałem, pewnie te ceny kredytów, które dzisiaj mamy, ten koszt kredytu, który dzisiaj mamy, on będzie

0: Polsce na dłużej.
1: 3,75, czyli do tej wartości powinniśmy się przyzwyczajać, ale ja jestem też bardzo ciekawy, bo coraz częściej słyszę od ekonomistów takie zdanie, że być może ta busola ze wskazaniami i z kierunkiem działań polityki pieniężnej w Polsce powoli się nam obraca, jeśli się obraca, to tylko o 180 stopni i że częściej jednak w prognozach, w przypuszczeniach też będzie pojawiało się takie zdanie, że niewykluczona jest podwyżka stóp procentowych. Przyjmując, że faktycznie jesteśmy teraz na takim etapie, że mamy taki zalążek scenariusza mocno inflacyjnego. Czy dopuszcza pan rzeczywiście taką myśl i taki scenariusz, że na przykład rok 2027 rozpoczniemy z czwórką z przodu, jeśli chodzi o stopę referencyjną?
0: Po pierwsze, pierwszy raz usłyszeliśmy o możliwości zmian, jeśli chodzi o kierunek polityki pieniężnej, czyli ten ostatni okres to były obniżki stóp procentowych, chociaż oczywiście Glapiński cały czas powtarzał, to nie jest cykl, my nie jesteśmy w cyklu, tu chodziło oczywiście o pewien wydźwięk dla rynku w kwestii decyzyjności Rady. Chodziło po prostu o to, żeby podkreślić, że Rada cały czas na bieżąco analizuje sytuację i to nie jest to, że musi te stopy obniżać. Jak się coś wydarzy, to oczywiście obniżać ich nie będzie. No ale jak zwał, tak zwał, byliśmy de facto w cyklu obniżania stóp procentowych. Po raz pierwszy w marcu, właśnie wtedy, kiedy ta ropa dobijała do 120 dolarów na skutek ataku na Iran, zaczęto przebąkiwać o tym, że może być inaczej, że może być tak, że właśnie jeszcze w roku 2026 zobaczymy podwyżki, jeżeli oczywiście scenariusz będzie negatywny. Ja bym powiedział, że dzisiaj nie mamy zwrotu o 180 stopni. Ja myślę, że to jest takie 90 stopni, czyli od momentu obniżamy, przesuwamy się do momentu, czekamy, czyli jesteśmy na stabilnym poziomie, ale to nie jest tak, jeszcze raz to powtórzę, to co powiedziałem przed chwilą, ja absolutnie na dzisiaj nie stawiam tezy, to nie jest moja teza, że musimy mieć podwyżki stóp procentowych w roku 2027. Ja raczej zakładam kilkanaście miesięcy, główna stopa referencyjna na poziomie 3,75. Ale panie Marku, jeżeli nam się ten konflikt jeszcze bardziej rozkręci, jeżeli na przykład, takie głosy w Stanach Zjednoczonych też pan może przeczytać, Donald Trump mimo wszystko próbuje być dość powściągliwy, bo za chwilę ma wybory uzupełniające, więc nie chce, żeby potencjalnie zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych zabrało mu parę punktów poparcia. Ja twierdzę, że te parę punktów poparcia może mu droga ropa zabrać. No ale zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy w ciągu tych najbliższych miesięcy. Więc na razie jest powściągliwy, ale jeżeli republikanie te wybory wygrają, czyli on zachowa tą bardzo, bardzo dużą władzę, którą ma w tej chwili i dopiero zacznie angażować się w Bliski Wschód, czyli mówiąc krótko, no, nam się to wszystko skomplikuje i będziemy mieli jeszcze gorszą wojnę niż to, co jest w tej chwili, to ja nie wykluczam, nie wiem, 140 dolarów za baryłkę. No i w takiej sytuacji oczywiście przerzucenie tego wszystkiego, oczywiście gaz, oczywiście inne surowce, przerzucenie tego wszystkiego na inflację będzie znacznie mocniejsze, także w Polsce i wtedy podwyżki stóp procentowych w roku 2027 oczywiście zobaczymy, ale nie jest to dzisiaj dla mnie scenariusz bazowy. Więc tak, jest to możliwe, że będą podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Natomiast ja wciąż uważam, że najbardziej prawdopodobna wersja mimo wszystko, znaczy nie wierzę, znaczy mam nadzieję, że jednak ten konflikt gdzieś tam zostanie w perspektywie miesięcy mocno ograniczony, że dojdzie do porozumienia, co nie znaczy, że ono będzie oczywiście takie bardzo trwałe i pewnie jakieś incydenty będą się zdarzać, ale będzie na tyle trwałe, cieśnina zostanie odblokowana, cieśnina Ormuz oczywiście, że nam się ta sytuacja na rynku surowcowym uspokoi. I w takiej sytuacji będziemy mieli właśnie te kilkanaście miesięcy bez zmian stóp ani w górę, ani w dół w Polsce.
1: Pod koniec sierpnia poznaliśmy taki wstępny odczyt inflacji i doskonale wiemy, że pewnie oczywiście ta wartość była brana pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy raz jeszcze, 3,4% to więcej niż przewidywał rynek. No i teraz pojawia się taka obawa, a także pytanie, czy po 13 miesiącach, tak, 13, grozi nam, że wyskoczymy z tego pasma, dopuszczalnego pasma wahań wokół celu inflacyjnego. Wszystko na to wskazuje. No i pytanie, jak wysoko możemy poszybować.
0: Tak, grozi nam. To wszystko będzie zależało od tego, ile będzie kosztowała ropa. I panie Marku, kontynuując tam miejsce sprzed chwili, nie mam zielonego pojęcia, bo jak pan widzi, to było oczywiście najbardziej widoczne na początku ataku, na początku tej wojny. Każdy wpis Trumpa, każda informacja,

0: Inflacja mogła powodować zmiany nawet o kilkanaście procent, jeżeli chodzi o cenę ropy. Może teraz nie mamy aż takiej wrażliwości na to, co Trump mówi. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jedno jest, to jest to, co on mówi, drugie to jest to, co on robi. Ale jednak no, choćby te ostatnie dni, czyli właśnie z jednej strony atak Iranu, z drugiej strony odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Mam tutaj na myśli oczywiście atak Iranu na bazy amerykańskie w krajach Bliskiego Wschodu. Atak na amerykański lotniskowiec, nieudany, ale jednak ten atak gdzieś tam nastąpił. Teraz mamy znowu kwestię tego drona, okrętu podwodnego, który został prawdopodobnie schwytany, jeżeli mogę użyć takiego słowa, przez Irańczyków. Te wszystkie informacje, one oczywiście powodują wzrost napięcia, no i dlatego Brent przekroczył $100 za baryłkę. Go chyba jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu żeśmy się nie spodziewali, bo z kolei pamiętam przecież parę dni temu, nawet nie 2 tygodnie temu, wypowiedź irańskiego prezydenta, która sugerowałaby jednak, że jest szansa na to porozumienie. Więc naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile będzie ropa kosztowała za 3 czy za 4 tygodnie. No bo widzi pan, że zależy to od niemalże jednostkowych wydarzeń podejmowanych niemalże przez pojedyncze osoby. Mam tutaj przede wszystkim na myśli oczywiście to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale mamy absolutnie ryzyko tego, że wyskoczymy powyżej górnej granicy. Tyle tylko, że to wcale nie musi oznaczać, że od razu dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Oczywiście, no jeżeli ta górna granica mocno zostanie przekroczona, to po pierwsze, jesteśmy w sytuacji ujemnych, realnych stóp procentowych. Na razie jeszcze tego nie ma, ale dużo nam nie brakuje. No i po drugie to jest pytanie, o ile ta granica zostanie przekroczona. No jest jakiś taki poziom, przy którym Rada oczywiście zareaguje, ale tak jak powiedziałem, ja mam nadzieję, że to nie będą jednak mocne zmiany. I jeszcze jedna rzecz. Ja jednak uważam, że pomimo tego, co dzisiaj słyszymy, że będzie problem ze znalezieniem tych pieniędzy, jeśli miałoby nam się to rozkręcać, rząd znajdzie pieniądze na program CPN, na jego kontynuację, co oczywiście z punktu widzenia przekładania się cen benzyny i oleju napędowego na inne towary i usługi nie ma wielkiego znaczenia, bo przedsiębiorcy, gdyby doszło oczywiście znowu do obniżenia VAT-u, ten VAT sobie rozliczają, ale bezpośredni udział wtedy cen oleju napędowego i benzyny w koszyku inflacyjnym byłby znacznie bardziej korzystny. To oczywiście ograniczyłoby nam inflację, więc moim zdaniem ten program CPN zostanie znowu wprowadzony, jeżeli miałoby być tak jak teraz albo gorzej przez dłuższy okres czasu.
1: Ale to jest arcytrudne do skalkulowania. Zresztą jestem ciekawy, gdyby takie obliczenia rzeczywiście były prowadzone, bo rząd musi też się zastanowić, co się bardziej opłaca. I tutaj już abstrahując od czynników politycznych wyłącznie, no też wiemy doskonale, że ten CPN nas kosztował. I to kosztował niemało, ale z drugiej strony, jeżeli pojawiłyby się negatywne skutki tych wysokich cen paliw, to również to w taki czy inny sposób negatywnie odczujemy. Pytanie, to może w takim razie obniżka akcyzy byłaby tutaj bardziej na miejscu niż obniżka VAT-u, bo wtedy też skorzystaliby przedsiębiorcy i może ta niewidzialna ręka rynku byłaby mniej łasa na podwyżki cen również innych produktów.
0: Na pewno tak, tylko tu mamy dwa problemy. Po pierwsze mamy jednak coś, co na poziomie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej uznajemy za minimalny poziom akcyzy. I to jest ten poziom, który mieliśmy podczas pierwszego programu CPN. No i ten ruch w związku z tym, ten spadek cen jest dużo, dużo mniejszy niż przy zmniejszeniu akcyzy z 23 na 8%. Więc zakres zmian cen byłby dużo, dużo mniejszy. I to jest oczywiście problem. Ale bardzo dobrze, że pan Marku wspomniał o tym, o tych kosztach i o tym liczeniu różnego rodzaju zależności. Bo proszę zobaczyć, taka prosta sprawa. Jeżeli nie będzie programu CPN, jeżeli w związku z tym inflacja mocniej wzrośnie i to zachęci Rady Polityki Pieniężnej do podwyższenia stóp procentowych, no to wiemy doskonale, że wyższe stopy wpłyną na rentowność obligacji. Rentowność obligacji to jest koszt pożyczenia pieniędzy przez polskie państwo. Ten koszt będzie wyższy, jak wiemy, on już wzrósł z różnych powodów w ostatnich miesiącach. To też jest koszt dla budżetu, prawda? Oczywiście on się nie pojawia z całą siłą od razu, bo przecież dotyczy tylko obligacji, które dzisiaj są sprzedawane, ale nie zmienia to faktu, że to też jest koszt. Druga rzecz, ja cały czas nie wiem, bo takiej informacji nie dostaliśmy precyzyjnej. Te 1,7 mld, 1,6 mld złotych miesięcznie, mówię o pierwszym CPN-ie, ten drugi był oczywiście tańszy, bo nie było obniżenia akcyzy, miesięcznie ten koszt dla budżetu, czego on dotyczy? Czy planów na rok 2026 w kontekście wpływów ze sprzedaży paliw? Czy też strat w sytuacji, gdyby nie obniżono akcyzy i VAT-u, czyli cena byłaby znacznie znacznie wyższa, ale pytanie

0: ile wtedy sprzedawano by tego oleju napędowego i tego paliwa, bo pewnie Polacy jednak trochę ograniczyliby zakupy. Więc w stosunku do czego ta strata jest liczona. I jeszcze jedna rzecz, panie Marku, oczywiście kwestie polityczne. Przecież ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli przy tak wysokich cenach paliw albo wyższych nie będzie kolejnego programu wsparcia, to będzie to jeden z najważniejszych elementów kampanii wyborczej w przyszłym roku. Myśmy to potrafili zrobić, a wy zrobiliście tylko na chwilę, czyli w tych pierwszych miesiącach. No przecież taki argument na pewno padnie. Więc moim zdaniem rząd trochę nie będzie miał wyjścia, także jeśli chodzi o kwestie polityczne, i będzie musiał tutaj zareagować, kontynuując po prostu ten program.
1: Najtrudniejsze w tym równaniu, przyzna pan, jest właśnie to, aby oszacować, o ile mniej byśmy tankowali w sytuacji, gdyby tego CPN-u nie było. A jeśli jeszcze doliczymy turystykę paliwową za naszej zachodniej granicy, no to też gdzieś, no nie chcę powiedzieć, że to się równoważy, ale minimalizuje trochę te straty.
0: No właśnie, równoważyć się na pewno nie równoważy. Zresztą a propos tej turystyki, to na pewno też słyszał pan ten argument, że nie możemy bardziej obniżyć ceny tutaj w kontekście dogenerowanych marsz. Tutaj z kolei jest ta zależność. No proszę zobaczyć, przecież jeżeli Orlen gigantycznie więcej zarobił w drugim kwartale z uwagi na wzrost cen ropy, bo naliczał sobie tą marżę procentową, może troszeczkę niższą, ale procentowo od tej wyższej bazy wynikającej ze wzrostu cen ropy, no to co za problem, żeby obniżyć tą procentową marżę, prawda? I zmniejszyć te zyski. Nie możemy tego zrobić, bo nas wykupią, mówili przedstawiciele Orlenu i nie tylko oni. No, panie Marku drogi, przecież to nie jest tak, że ktoś z, nie wiem, Hamburga przyjedzie do Polski, żeby kupować polskie paliwo. Jeżeli już będzie to dotyczyło rejonów przygranicznych, to nie będzie 4 zł tańsze paliwo, więc z tym wykupywaniem to bym tak mocno nie przesadzał. Jednak te rezerwy, które mamy, te możliwości zakupowe, które mamy, one na pewno nie doprowadzą do tego, że nam paliwa w Polsce zabraknie, a jest dokładnie tak, jak pan powiedział. No nawet jeżeli ta marża byłaby niższa, ale te paliwa tego paliwa sprzedawanego byłoby nieco więcej, no to jest dodatkowy wpływ przecież do Orlenu, to jest dodatkowy zysk. Więc nawet przy tych niższych marżach i tak można by było zarabiać więcej, niż gdyby nie było takiego mocnego wzrostu cen ropy. To też jest narzędzie, którego teoretycznie można by było użyć. No więc tutaj też jakieś możliwości się pojawiają. Ale właśnie, no mówiąc o tych stratach, to ja mam zawsze wątpliwości, czego tak naprawdę dotyczy ta wielkość, o której mówią nam przedstawiciele rządu. Zresztą dokładnie tak samo było oczywiście wtedy, kiedy za czasów PiS-u mieliśmy obniżony VAT, początek wojny w Ukrainie. Było dokładnie to samo. Mamy straty, ale w stosunku do czego są te straty? Też wtedy nie dowiedzieliśmy się, więc to jest też taki element, który warto by było wyjaśnić.
1: Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego wątku, który pan poruszył, że dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie niemal jednoosobowo albo w jakimś bardzo wąskim gremium podejmowane są decyzje, które potem przekładają się na rynki, między innymi na ten potężny rynek ropy naftowej. Jeden wpis w mediach społecznościowych wystarczy, aby zmienić kierunek notowań. Czy doczekaliśmy czasów, w których analiza techniczna i fundamentalna przestały mieć sens w niektórych obszarach? Czy jesteśmy w stanie przeprowadzić dzisiaj jakiekolwiek miarodajne prognozy, tak jak to było chociażby kilka lat temu?
0: No to jest pytanie, oczywiście zawsze będziemy się tym posiłkować, natomiast no, każdy, kto mocno siedzi w analizie technicznej, wie, że ona najlepiej działa wtedy, kiedy nie wydarzają się takie rzeczy nadzwyczajne. My mamy takie brzydkie, nawet nie tyle angielskie, co amerykańskie określenie na takie sytuacje, więc nie będę go oczywiście w radio publicznie, szczególnie w radio publicznym cytował. Jeżeli chodzi o fundamenty, no to panie Marku, ta niestabilność wynikająca choćby z decyzji krajów OPEC, to też jest fundament, który trzeba brać pod uwagę. Więc tutaj ta analiza fundamentalna jak najbardziej ma sens, tylko że mamy dodatkowe elementy, które musimy brać pod uwagę, dodatkowe czynniki, które wpływają nam na cenę. Rynek ropy nie jest rynkiem wolnym. To znaczy nie jest rynkiem, w którym popyt i podaż są wynikiem tylko i wyłącznie gry rynkowej. Podaż oczywiście związana jest z decyzjami podejmowanymi przez dużą grupę producentów, oczywiście jak wiemy nieco mniejszą teraz, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z grupy krajów OPEC, co dla mnie jest dobrą informacją z punktu widzenia cen w przyszłości. Mało tego, ten ostatni nawet okres, czyli te pół roku, to już są jednak zmiany na rynku ropy, choćby w kontekście wyraźnego zwiększenia produkcji w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z ropy łupkowej.

0: przygotowań do istotnego zwiększenia produkcji w Wenezueli. Największe zasoby na świecie, chociaż oczywiście uruchomienie ich wymaga czasu i gigantycznych pieniędzy, ale to się zaczyna dziać. Więc jak popatrzymy sobie na taki dłuższy okres, to ja mam wrażenie, czyli zakładamy, że kończy się taka faza wojny z Iranem, jaką dzisiaj obserwujemy, bo spokój na Bliskim Wschodzie to jest coś, czego nie było od dziesiątków lat, jak wiemy, więc na to nie liczę, chociaż oczywiście bardzo chciałbym, żeby panował tam pokój, ale nawet jeżeli nie będzie pokoju, tylko wrócimy do tego, co było przed marcem, to w perspektywie, chciałem powiedzieć długookresowej, ale niektórzy przez długi okres rozumieją 3 lata, moim zdaniem to się znacznie szybciej stanie, w perspektywie miesięcy, co najwyżej kilkunastu, ja absolutnie widzę szansę na to, żeby cena ropy padła grubo poniżej $60 za baryłkę. Więc może się to wszystko ustabilizować nam bardzo, bardzo ładnie. I mam wrażenie, że parę przyspieszaczy w takiej sytuacji także jest efektem tego, co się dzisiaj dzieje, czyli wojny z Iranem. Tak swoją drogą oczywiście mamy kolejną teorię spiskową, która znowu w Stanach Zjednoczonych wróciła. Najpierw marzec i teraz właśnie początek września. Mianowicie Donald Trump specjalnie to wszystko przeciąga. No bo przecież Stany Zjednoczone w rozumieniu amerykańskie koncerny na tym zarabiają. Eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 40% od lutego. No oczywiście cena ropy jest dużo wyższa. Zresztą Trump co chwilę mówi, my na tym zarabiamy. To nie jest wcale taka zła sytuacja. My, Ameryka, zarabiamy na tej drogiej ropie. Więc to też jest taki kontekst, który gdzieś tam trzeba brać pod uwagę. Chociaż, tak jak powiedziałem, moim zdaniem on jednak musi brać pod uwagę także przeciętnego Amerykanina, a nie tylko tych wielkich oligarchów, którzy mają produkcję ropy, są współwłaścicielami czy właścicielami firm naftowych i całej branży naftowej. A ten przeciętny Amerykanin płaci dzisiaj dużo więcej za benzynę na stacji benzynowej i to może mieć wpływ oczywiście na wynik wyborów w listopadzie.
1: Pełna zgoda. Przeciętny Kowalski niestety też płaci więcej. Bardzo dziękuję. Pan Marek Zuber, ekonomista, analityk, a także ekspert Akademii WSB. Bardzo dziękuję za rozmowę w
0: Polskim Radiu
1: 24.
0: Dziękuję również.
1: Również dziękuję. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Stan dnia.
3: Ale na początek polityka, a to dlatego, że Kancelaria Prezydenta skierowała pismo do Marszałka Sejmu w sprawie Macieja Berka. Pyta w nim o formalne okoliczności procedowania jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. No to przenosimy się teraz na ulicę Wiejską, bo w Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Michale, o co dokładnie chodzi i jakie mogą być konsekwencje tego pisma?
4: Zdaniem Kancelarii Prezydenta są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Stąd właśnie pytanie do Sejmu, czy ten wymóg formalny został spełniony. Politycy koalicji rządowej zapewniają, że tak. Marszałek Sejmu mówi, że odpowiedź zostanie wysłana w odpowiednim czasie. Jednocześnie Włodzimierz Czarzasty oczekuje, że prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka.
5: Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Pan Berek jest wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jest osobą, która zajmuje się prawem konstytucyjnym. Między innymi jest wybitnym specjalistą. Ma taką samą siłę jak każdy z innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: No ale otoczenie prezydenta pytane o organizację właśnie tego ślubowania prosi o cierpliwość. Urzędnicy prezydenta mówią mniej więcej tak, że najpierw odpowiedź, a potem ewentualne ślubowanie. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zastanawia się, czy nie jest to próba szukania pretekstu do tego, aby zablokować orzekanie Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Pan Berek został legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jakaś taka próba nękania ze strony Kancelarii Prezydenta osoby pana Berka ma w tej chwili miejsce. Nie wiem, czy oni szukają pretekstu w tej chwili, żeby tego ślubowania nie przyjąć. To trochę wtórne, bo tak naprawdę Maciej Berek jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Rządzący uważają, że jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania, to po prostu złamie konstytucję. Opozycja uważa natomiast, że prezydent jest strażnikiem konstytucji i dlatego, jak mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał

0: Bochenek ma prawo nie przyjąć ślubowania, jeśli potwierdzi się, że Maciej Berek nie spełnił wymogu formalnego.
1: Pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, ponieważ pan Maciej Berek jest człowiekiem, który nie spełnia kryteriów ustawowych. Jest wymóg 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego i pan Maciej Berek tego zawodu, wiemy doskonale, że nie wykonywał przez 10 lat.
0: Część polityków koalicji rządowej mówi, że jeśli prezydent nie zaprosi Macieja Berka na właśnie taką uroczystość, podczas której mógłby złożyć, przyjąć od niego ślubowanie, no to być może trzeba będzie taką uroczystość zorganizować w Sejmie, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy, że taka uroczystość odbyła się właśnie w obecności marszałka Sejmu. Obie strony z politycznego sporu wzajemnie oskarżają się o próbę przejęcia władzy nad Trybunałem Konstytucyjnym. Z drugiej strony zarzucają oponentom, że ci przeszkadzają w pracach tej instytucji, dążą do wprowadzenia chaosu prawnego. Przypomnę, że obecnie w Trybunale formalnie orzeka 11 z 15 wymaganych sędziów, bo wcześniej prezydent nie przyjął ślubowania od 4 legalnie wybranych sędziów.
2: I to jest bardzo ciekawe tłumaczenie. Dążą do chaosu prawnego w Trybunale Konstytucyjnym, jakby już tego chaosu nie było. Michał Wabisiak, jak prosto z Sejmu. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję również.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: No i między innymi o tym będziemy już teraz rozmawiać z politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego, panią profesor Danutą Plecką. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: No to zacznijmy proszę od kwestii Macieja Berka, bo mamy głos z jednej i z drugiej strony. Rządzący mówią, że kancelaria prezydenta nęka nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei opozycja twierdzi, że prezydent jest strażnikiem konstytucji w tej kwestii. A pani zdaniem, która z tych dwóch stron ma więcej racji?
4: Panie redaktorze, może uporządkujmy. Kandydatura pana Berka była w mojej ocenie dość wątpliwą kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim dlatego, że wprost z polityki, z tej części władzy wykonawczej polityki trafia do wybrany większością, zgodnie zresztą z konstytucją, większością Sejmu, bo to Sejm decyduje o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Moje wątpliwości wokół tej kandydatury wiążą się przede wszystkim z takim filarem, jakim dla demokracji liberalnej niewątpliwie jest trójpodział władzy, czyli trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, przy czym ta władza sądownicza ma być kagańcem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. No i tu się pojawiają wątpliwości, czy osoba, która czynnie uprawiała politykę, w końcu była prawą ręką premiera Donalda Tuska, czego nigdy nie ukrywano, czy ta osoba faktycznie będzie bezstronna i będzie mogła być takim bezstronnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I przypomnę państwu, że te wątpliwości również mają byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Ale skoro się tak stało i taka jest decyzja większości sejmowej, żeby pan Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent jako strażnik konstytucji ma obowiązek przyjąć ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to nie jest jak gdyby taka prerogatywa prezydenta mówiąca o tym, że bez tego ślubowania pan Berek nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo on już jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i wszelkie działania, które w tej chwili podejmuje kancelaria prezydenta, to jest tak naprawdę odwlekanie w czasie takiego obowiązku, który prezydent spełnić powinien. Tak, wiem. Już w przypadku 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego ten obowiązek nie został spełniony i to jest złamanie konstytucji, a nie stanie na straży konstytucji.
2: No i dojdziemy do takiego arcy dziwnego, przyjmując oczywiście scenariusz, w którym prezydent nie odbierze tego ślubowania, dojdziemy do takiego absurdalnego punktu, w którym ci nowi sędziowie w Trybunale będą mieli większość, ale będą mogli być kwestionowani tak jak dublerzy ze względu na te wątpliwości. czy to jest realne zagrożenie, jeśli chodzi o te instytucje, czy w ogóle przed nią jest jakaś jasna przyszłość? Czy da się z tej sytuacji wyjść? Bo tak jak pani profesor wspomniała, no, są też

0: wątpliwości, jeżeli chodzi o samego Macieja Berka, o to przejście z jednej władzy do drugiej, więc nawet przyjmując scenariusz, w którym zmieni się władza w 2027 roku, no to te argumenty pozostaną.
1: Argumenty pozostaną. Trybunał Konstytucyjny przestał być Trybunałem Konstytucyjnym w takim założeniu misji dla tego Sądu Konstytucyjnego. I myślę, że dla wszystkich obywateli jest to zauważalne. Wątpliwości pozostaną. Ja bym jednak nie porównywała sytuacji czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z regułami, od których nie przyjął ślubowania pan prezydent. Nie porównywałabym tej sytuacji z sytuacją z 2016 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborem dublerów, bo to też musimy o tym pamiętać, że pospieszyła się większość parlamentarna w 2015 roku i wybrała za wcześnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak bym to najoględniej ujęła. No i to rozpoczęło argumenty, jak gdyby uruchomiło argumenty rządzącej większości w latach 2015-2023, czyli Prawa i Sprawiedliwości i jego przystawek, Porozumienia Gowina i Suwerennej, czy najpierw Solidarnej Polski. Będzie przepychanka wokół Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że każdy rządzący wie, że kto ma większość w Trybunale Konstytucyjnym, ten jest w stanie rządzić skutecznie. A proszę pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest już tak zdegradowaną instytucją w tej chwili, no, że idealną sytuacją byłoby przecięcie tego węzła gordyjskiego, czego nie uda się zrobić. I to będzie ten element sporu, ale cała sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że Trybunał Konstytucyjny jest elementem sporu politycznego pomiędzy różnymi ugrupowaniami, tu konkretnie Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, ale problem polega na tym, że my jako obywatele tracimy ochronę. Dlatego, że zostaje w ramach tego trójpodziału władzy, o którym wcześniej mówiłam, zostanie właśnie jak gdyby stępiony czy unieruchomione, zostaje unieruchomiona instytucja, która miała stać na straży naszych, przede wszystkim naszych praw i nas jako obywateli chronić przed uzurpacją władzy. I ja widzę tutaj tylko zagrożenie i nie jestem konstytucjonalistą, nie jestem prawniczką i szczerze mówiąc nie wiem, jakie rozwiązanie przyjąć. Szkoda, że większość rządząca, większość, która ma w tej chwili, ta większość parlamentarna, czekała na wybory prezydenckie w 2025 roku, żeby cokolwiek zrobić z władzą sądowniczą. Teraz już jest czasu bardzo mało. Prezydent Nawrocki, no powiem szczerze, ja nie sądzę, że przyjmie ślubowanie od sędziego Macieja Berka. Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo to nie jest w interesie tych, którzy idą ewentualnie po władzę w przyszłym roku, ale podkreślam w tym wypadku to słowo ewentualnie, bo jeszcze się wszystko absolutnie może w tym zakresie zdarzyć. To, co robi prezydent, jest na pewno niekonstytucyjne. Szczerze mówiąc, nie widzę wyjścia z tej patowej sytuacji. I będzie tak, jak pan redaktor powiedział. Będzie większość wybrana przez Sejm kadencji 2023-2027, większość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, która będzie niedopuszczana do orzekania przez prezesa Święczkowskiego.
0: I to wszystko dzieje się w 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego. A pozostając jeszcze przy prezydencie Karolu Nawrockim, pani profesor, mamy taką ciekawą kwestię, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego i Szymona Hołownię, bo były lider Polski 2050 namawia w mediach, żeby ustawy rządzący konsultowali właśnie z kancelarią prezydenta. Część polityków z koalicji rządzącej wprost mówi, że ufać Karolowi Nawrockiemu nie można i zastanawiam się, czy to jest zauroczenie Szymona Hołowni, czy może jakiś taki szerszy plan na to, że jeśli nie da się wystartować pod własnym szyldem, to później może formacja, w której Szymon Hołownia będzie mogła się zjednoczyć z jakimiś siłami, które pod patronatem Karola Nawrockiego będą chciały przejąć władzę.
1: A to jest w ogóle

0: bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, dlatego że ja byłam mocno zaskoczona, kiedy w 2020 roku Szymon Hołownia wystartował jako kandydat w wyborach prezydenckich. I byłam też zaskoczona, kiedy tak bardzo uwierzyli mu obywatele, że w tych wyborach, w tej konkurencji prezydenckiej, że się tak brzydko i po sportowemu wypowiem, zajął trzecie miejsce. Wokół swojej osoby zbudował ugrupowanie, które miało służyć tylko i wyłącznie promocji i działaniu Szymona Hołowni, bo Polska 2050, przypomnę państwu, to była Polska 2050 Szymona Hołowni. Więc to było ugrupowanie stworzone przez Szymona Hołownię, dla Szymona Hołowni w celu zwycięstwa czy odniesienia sukcesu w 2025 roku w wyborach prezydenckich. I proszę zauważyć, że obecność Szymona Hołowni i Polski 2050 w koalicji rządzącej w mojej ocenie jest przypadkowa i również miała służyć tylko i wyłącznie temu, żeby Szymon Hołownia wygrał wybory prezydenckie. Cała kampania prezydencka, którą prowadził, to była kampania prowadzona przeciwko swoim koalicjantom. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo dla Szymona Hołowni przeciwnikiem nie był Karol Nawrocki, ale przeciwnikiem był Rafał Trzaskowski, to przeciwnikiem numer jeden. Słynna debata w Końskich, na którą Trzaskowski zaprosił Nawrockiego, a pojawił się znienacka Hołownia i w zasadzie uderzał przede wszystkim Trzaskowskiego. To jest jeden z wielu przykładów. Kolacja ubielana po przegranych wyborach prezydenckich, kolacja ubielana z Kaczyńskim, to jest kolejny przykład braku lojalności względem koalicjantów. I teraz mamy kolejny przykład braku lojalności Szymona Hołowni w stosunku do koalicjantów, dlatego że Szymon Hołownia za wszelką cenę chce pozostać w polityce, bo nie ma na siebie już innego pomysłu. Poza tym władza uzależnia i Szymon Hołownia wpadł w tę pułapkę. I wygląda to na dzień dzisiejszy tak, że zawrze pakt z diabłem wbrew wartościom i ideom, które głosił wcześniej, tylko dlatego, żeby nadal Szymon Hołownia był w polityce.
1: A spodziewa się pani profesor, że przed wyborami zostanie powołana komisja śledcza, która miałaby wyjaśnić aferę Zonda Krypto? Mamy nowy sondaż SW Research dla Onetu. Nieco ponad połowa Polaków zgodnie z tym badaniem chciałaby takiej komisji śledczej. Dzisiaj do tej sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który powiedział, że byłby to tylko spektakl polityczny, bo prokuratura dobrze sobie z tym radzi. No ale ten spektakl mógłby zrobić wrażenie w kampanii.
0: Jedyny spektakl pod tytułem Komisja Śledcza, który zrobił wrażenie na Polakach, to była Komisja do Spraw Afery Rywina w czasach zamierzchłych. Te komisje śledcze, które zostały powołane po przejęciu władzy przez obecnie rządzących, one zostały powołane przede wszystkim dlatego, że celem komisji śledczej jest rozwianie wszelkich wątpliwości, zebranie dowodów wtedy, kiedy instytucje państwa sobie nie radzą. Przy okazji Zonda Krypto widzimy, że instytucje tego wymiaru sprawiedliwości sobie radzą, bo słyszymy o kolejnych zatrzymaniach, o kolejnych aresztowaniach. Kolejne fakty wypływają na światło dzienne, szeroko są komentowane w ramach opinii publicznej. Tu podzielam zdanie ministra Waldemara Żurka, że ta komisja nie jest do niczego potrzebna, dlatego że instytucje państwa radzą sobie z aferą Zonda Krypto. Natomiast to, bo tutaj mamy również byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który nawołuje do powołania takiej komisji. Wydaje mi się, że mogłaby ona służyć politykom przede wszystkim do tego, aby dowiedzieć się o tym, czego nie ma w przestrzeni publicznej, a co mogłoby im bezpośrednio zagrażać.
1: I profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była razem z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pozostajemy przy tym temacie, rozszerzymy go nieco bardziej o kwestię bezpieczeństwa, a pomoże nam w tym wszystkim prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, pan Adrian Furgalski. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
1: Panie prezesie.

0: Za każdym razem, gdy w mediach pojawia się jakieś nagranie z monitoringu na przejeździe kolejowym, to zadajemy sobie to samo pytanie. Jak to w ogóle możliwe, że przy dzisiejszej technologii, systemach ostrzegania wciąż dochodzi do tylu tragedii na torach? Co nam mówią statystyki? Czy my się uczymy na błędach? Czy wręcz przeciwnie, bo patrząc na to, co w ostatnich dniach się dzieje i patrząc na filmy, które widzimy w mediach społecznościowych, no to można mieć wrażenie, że wręcz przeciwnie.
1: No jakoś nie chcemy się nauczyć, bo... No... Przejazd kolejowo-drogowy, sama nazwa mówi drogowo-kolejowy, no nie jest gdzieś oderwany, nie lewituje, jest elementem też sieci drogowej i na drogach, tam gdzie nie ma styku z koleją, to myśmy kawał dobrej roboty odwalili przez ostatnie lata. W 1000 już tak zamierzchłe czasy, może niewiele osób pamięta, 89, wchodziliśmy w budowę zupełnie innego kraju. 7 tysięcy osób ginęło na naszych drogach, czyli miasteczko znikało. Dostajemy nagrody europejskie za to, że ta tendencja cały czas jest taka, jak powinna być, czyli spadkowa. W ubiegłym roku to już było, no ciężko powiedzieć tylko, ale 1660 osób, więc bardzo duży spadek. A nie jesteśmy w stanie złapać takiej tendencji spadkowej właśnie na przejazdach. Mniej więcej, no bo tam jak jest taki jeden rok, że może tam 10 wypadków mniej, jedna ofiara śmiertelna, a potem wracamy 30 więcej wypadków, 5 trupów więcej. Więc cały czas mniej więcej są podobne te liczby. Teraz no, jest niepokojące, że to rośnie, a co jeszcze bardziej jest niepokojące, to o tym też mówił minister infrastruktury, wiceminister, że wczoraj do tej tragedii, bo ja też sobie próbowałem przypomnieć, kiedy jakiś pasażer zginął kilkanaście lat temu, ale to było połączenie regionalne, właśnie na skutek nieprawidłowego zachowania kierowcy, który uderzył w pociąg na przejeździe. Ale teraz mamy już, i to chyba były dane, które uwzględniały także dwa kolejne wypadki, bo ten tragiczny był około 11, ale potem mieliśmy dwa wypadki, gdzie pociąg też Intercity uderzył i znów samochód ciężarowy. Czyli mamy bardzo duży wzrost kierowców zawodowych. Ja dzisiaj wszyscy są mega zajęci, więc ja im nie będę dorzucał takiego zadania, ale jak się trochę sytuacja uspokoi, mam nadzieję też, że strajku nie będzie, to chciałbym się dowiedzieć, jaki był staż tych kierowców. Czy to są naprawdę doświadczenia? Więc przejeżdżają tysiące kilometrów nie rocznie, ale miesięcznie. I coś się nagle wydarzyło, czy może młody staż, bo my narzekamy na braki kierowców zawodowych, na braki także maszynistów, na braki motorniczych tramwajów. W sumie musi nawet 150 tysięcy kierowców by nam się zawodowych przydało. Czy my nie idziemy jakoś błyskawicznie z tymi szkoleniami? Uczymy się, słuchaj, tego, to na pewno się trafi. Uczmy się na pamięć, by jak najszybciej dać gospodarce kierowców. Tak zastanawiam się, no bo wszyscy sobie to zadają pytanie, no nie można tak na nosa powiedzieć, ale jedno z takich może nam coś powie, jak zobaczymy, może tu coś złapiemy, jeżeli się okaże, że tutaj to jest właśnie stosunkowo niewielkie doświadczenie. Takie same problemy były z kierowcami autobusów miejskich. Tu też parę razy złapały rogatki, zamknęły się w środku autobus. Światło widać na nagraniu, świeci się, mruga. Kierowca zawodowy nic sobie z tego nie robi, jedzie dalej. Nie wiem, też jak się uda porozmawiać z tymi, którzy byli sprawcami wypadków i przeżyją. To oni na przykład, no ten kierowca wczorajszy, też nie wiem w jaki sposób go zapytano, skoro on jest na intensywnej terapii, tam stan jego jest ciężki, ale miał się tłumaczyć światłem, że go słońce raziło. No słońce jest elementem. Mamy rozmaite sposoby, żeby się zabezpieczyć, a na pewno wtedy trzeba jechać bezpieczniej. Ale bardzo często ludzie mówią, także tacy, którzy nie jadą samochodem, ale druga taka kategoria, gdzie najwięcej jest wypadków śmiertelnych i też tego nie możemy obniżyć, to jest przechodzenie, a też przez przejazdy, czy w miejscach niedozwolonych, rogatki opuszczone, mamy ponad 2000 kamer. Więc te dziwactwa, które ludzie, kierowcy potrafią zrobić, to wszystko mamy nagrane. Pod rogatkami, bo nie słyszę, nie widzę. Jedna taka ważna rzecz, można ją zapamiętać. Pociąg, który jedzie 160 na godzinę. Mówię dlatego o takim pociągu, bo linie powyżej 160 w polskim prawie nie może być przejazdów w poziomie. Do 160 one mogą być. Więc taki pociąg 160, jak się wydaje, daleko.

jeszcze tak ledwo go widzę, on w ciągu sekundy, jednej sekundy przejeżdża 45 metrów, więc kilka sekund i on niestety może mieć kontakt tragiczny z nami. Więc musimy się nad tym zastanowić. Generalnie minister powiedział, że chce zrobić rewolucję, jeśli idzie o szkolenie kierowców, żeby

0: Nie byłem w takiej sytuacji. Może no, na pewno są tacy ludzie, którzy nagle gdzieś tam rozum im odcina dopływ i wpadają w panikę, w jakieś takie odrętwienie. I tu między innymi, bo bardzo dużo jest spotkań teraz Komisji Infrastruktury właśnie o sytuacji na przejazdach, jakie są pilotaże nowych rozwiązań, co można zrobić. Jeden sposób, powiedział taką prosta rzecz. I wiceminister odpowiedzialny za kolej powiedział, tak, pójdziemy w tym kierunku, posprawdzamy, jakie są doświadczenia w innych krajach. Że jak już ktoś jest zamknięty pomiędzy rogatkami, to nie wychodzić, nie sprawdzać, a gdzie dokładnie ten samochód stoi, czy go przepchnę, czy ten pociąg jest daleko. No, oczywiście natychmiast wyłamywać i żeby przypomnieć tę zasadę, to jest taka propozycja, żeby, wiem, czy to wielkie litery naklejone na tej rogatce od tej wewnętrznej strony, czy wielka tabliczka, wyłam rogatkę, po prostu, jasno, wyłam rogatkę, nie zastanawia się, bo jak idzie o to, żeby uratować życie swoje, też może pasażerów, bo nie zawsze, no, w przypadku widzimy ciężkich samochodów, może dojść do tragedii, pociągi bardzo często ulegają wykolejeniu. W takich przypadkach wyłamania rogatek nie ma żadnego automatyzmu, że nie musisz pokryć koszty zainstalowania ponownie, że jest mandat. Więc kolejarze mówią, nie bój się, bo to zastanowienie może naprawdę kosztować ciebie, życie, zdrowie, parę innych osób.
1: To widzieliśmy to z perspektywy kierowców i z perspektywy tego, co może się wydarzyć. A jak to wygląda z perspektywy maszynisty? Co może zrobić osoba, która, użyję takiego kolokwializmu, prowadzi pociąg, gdy nagle zza zakrętu dostrzega auto na torach? Ja celowo pytam, żeby uświadomić kierowcom, że ten pociąg nie stanie w miejscu.
0: No można powiedzieć, że nic. Ja kiedyś mówiłem, bo już czasami no, brakuje się tych zdarzeń, jest tak dużo i ja mam dzisiaj jeszcze chyba z 10 jakichś wywiadów. Mówiłem to chyba z 3 tygodnie temu, też gdzieś był taki problem. Ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, no, jak maszynista jest wierzący, to może się pomodlić, żeby skutki były jak najmniejsze. Ale on może tylko zaciągnąć hamulce, uciec oczywiście jak najdalej w głąb lokomotywy, żeby nie być na jej czole, bo przecież nie będzie patrzył, co się dzieje. Czasami nie da się uciec od tego widoku i to wszystko, no to masa, prędkość, no uczono nas w szkołach, pewnie zapomnieliśmy, ale zwłaszcza jak to jest uderzenie w samochód osobowy, no, leciutki, to naprawdę my mówimy o cudzie, jeżeli uda się przeżyć tej osobie, osobom, które są w samochodzie, a czasami się udaje. Samochód wygląda potwornie, a tu ktoś sobie ręki nie złamał. Ale zazwyczaj niestety, dosyć tak obrazowo, też nawet w Sejmie mówił dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo, no, to co zostanie z człowieka rozwleczone jest na wielu, wielu metrach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z samochodem ciężarowym, no to tu też wchodzi jego masa wtedy w grę. Jeżeli to nie była taka teraz sytuacja wczoraj rano, że samochód utknął na przejeździe, tylko on wjechał w pociąg, który już przejeżdżał i dlatego no, to uderzenie w wagon i śmierć pasażerki, ale wtedy jak ta z boku jest tego typu uderzenie, no to dochodzi do wykolejenia, dochodzi też do strat w infrastrukturze. No Intercity ma olbrzymiego pecha, bo potem wczoraj wieczorem kolejne dwie lokomotywy wyłączone, ta, która tam leżała, obróciła się prawie 180 stopni, idzie do kasacji, a w tym kontekście wzrostu zainteresowania koleją my cały czas mówimy o problemie, że brakuje nam taboru, żeby tych ludzi przewieźć. Więc tutaj ta sytuacja robi się jeszcze bardziej krytyczna. To, że maszyniści, też tu jest racja, właściwie niewielu jest takich, którzy nie uczestniczyli w jakichś wypadkach. Oni oczywiście natychmiast są odsuwani od obowiązków, jeżeli uczestniczą w wypadku, jeżeli jest ofiara śmiertelna. Mam nadzieję, bo tu wszyscy szefowie spółek, gdzie ci maszyniści pracują, mówią, że natychmiast jest otoczenie opieką psychologa, więc mam nadzieję, że tak, bo no, ciężko sobie wyobrazić ktoś, kto nie brał udziału w takim wypadku, jak się czuje. No, on też musi wyjść z tej lokomotywy, jego pytają, sprawdzają, czy jest trzeźwy. Niejednokrotnie no, widzi skutki tego wypadku, więc to na pewno też trudno powiedzieć swoimi słowami, skoro się nie brało w tym udziału, co oni czują. Ale mimo wszystko ja mam nadzieję, bo będę mówił takimi samymi słowami jak minister, bo byliśmy razem dzisiaj kongres, co prawda lotniczy otwierali, ale też potem dyskutowaliśmy szybko o tych rozwiązaniach prawnych.

0: i pytałem właśnie, jak sytuacja z tą akcją na dzień jutrzejszy wygląda. Wiem, że w Intercity jest sztab kryzysowy, pewnie taki sam sztab jest u Narodowego Zarządcy Infrastruktury, no bo tam wywaliłby się cały rozkład, a to nie są tylko pasażerskie, bo przecież jeżdżą też techniczne pociągi towarowe, ale mam nadzieję, to są te same słowa, myśmy użyli, że pasażerowie nie będą wzięci za zakładnika, żeby tutaj, okej, chcemy, czy szef związku chce tego komfortu lepszego pracy, poprawy bezpieczeństwa. Mówię, może dajmy szansę, skoro wkurzył się sam premier te prace. Rzeczywiście to nie jest tak, że się coś udaje, a zapomnimy i za miesiąc nikt o tym nie będzie mówił, bo no niestety za parę godzin, bo to tam chyba co 8 godzin jest wypadek na przejeździe, więc zaraz będzie kolejny niestety wypadek i te zmiany, zaostrzenie kar, ale równocześnie mówiłem ministrowi, jak tylko tam będziemy jakieś mandaty sypać, no skąd te mandaty? Mamy tylko 10 urządzeń automatycznych, które robią zdjęcie, jeśli ktoś wjedzie na przejazd przy światłach już pulsujących. No by policja, nie ustawimy w krzakach przy każdym przejeździe. Cały system karania, żeby te mandaty się nie przedawniały, żeby nie było zabawy kierowców z państwem. Nie ja prowadziłem, ciocia mówi, nie ja, kuzynka z Ukrainy, wtedy szukaj wiatru w polu. To wszystko trzeba naprawić. Tam były dyskusje od wielu dziesiątek lat, czy to jest konstytucyjne, żeby kara szła na właściciela pojazdu, a nie na kierowcę. No i to kierowcy wielu wykorzystuje, bo właśnie nie chce podać kto, albo myli tropy. Tu minister mówi, że chyba jest już to też przezwyciężone, więc te zmiany też w technologii karania, żeby było tak, jak wiele osób mówi, co z tego, że podniesiemy kary, postraszymy, jak nie będą egzekwowane, jak te mandaty nie będą przychodzić, to rozluźnienie natychmiast nastąpi.
1: Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wszystkim. Bezpiecznej drogi.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie gród Kraka wybrali na stolicę generalnego gubernatorstwa? Jakie ambicje miał Hans Frank? I co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji? Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbohistorii odpowie Jan Jakub Grabowski, historyk i autor książki Okupowany Kraków, przewodnik po dawnej stolicy generalnego gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
4: Czy prokuratura jest dziś niezależna od polityków? Co naprawdę zmieniło się w polskim wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w 2023 roku? I gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością polityczną a odpowiedzialnością karną? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prokuratorek będzie gościem podcastu Strefa Wpływów. Piątek, godzina 18, Polskie Radio 24. Zapraszam, Jacek Czarnecki.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Minionej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się zapobiec prowokacji na granicy. O udaremnionym ataku informował premier w Bratysławie. Donald Tusk wziął tam udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej.
1: Udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
0: Szef rządu ostrzegał przed możliwymi podobnymi incydentami w najbliższym czasie. Otrzymał w tej sprawie raport od szefa CIA. Z kolei przed

0: Wylaniem rosyjskiej dezinformacji przestrzegał minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu powiedział, że żyjemy w czasach przedwojennych i musimy być gotowi na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
1: Wytworzyła się prawda emocjonalna, która jest uzależniona tylko od liczby podań dalej i lajków. To jest najbardziej niebezpieczna broń, która używa Federacja Rosyjska. Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna, jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
0: Wicepremier odniósł się też do nadchodzących w Polsce wyborów. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie to wybór między cywilizacją wschodu a zachodu. Włoska prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 19-letniego polskiego piłkarza. Bartosz Malinowski, zawodnik Lechii Zielonogóra Zasła, był podczas pływania w jeziorze Albano niedaleko Rzymu.
2: Do tragedii doszło w środę w Castel Gandolfo. Jak informuje Corriere della Sera, młody Polak pływał z dwoma kolegami około 10-15 metrów od brzegu, gdy nagle zasłabł. Koledzy wyciągnęli go z wody i wezwali pomoc. Na miejscu pojawili się ratownicy, w tym załoga śmigłowca. Mimo prowadzonej przez kilkanaście minut reanimacji, 19-latka nie dało się uratować. Ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Rzymie, a sprawę bada prokuratura w Velletri. Bartosz Malinowski był związany z Lechią Zielona Góra, a ostatnio występował na wypożyczeniu w Warcie Międzychód. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: To są aktualności jedynki.
0: Będzie debata w Parlamencie Europejskim i rezolucja na temat kryzysu migracyjnego w Ceucie. Polska stawiana jest jako przykład rozwiązań prawnych i skutecznej ochrony granic. W przyszłym tygodniu deputowani przywołają doświadczenia naszego kraju w walce z atakami hybrydowymi na granicy z Białorusią i nielegalną migracją. Współautor rezolucji, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, podkreśla, że osoby nielegalnie przedostające się na teren Unii Europejskiej nie powinny mieć prawa do azylu.
4: W Polsce poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem migracyjnym. Zawieszenie prawa azylowego było przedmiotem pewnych kontrowersji, a nawet pogróżek, potencjalnego karania. Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem, które jest możliwe w sytuacjach kryzysowych, czyli w tym wypadku możemy mówić o Ceucie, że też Hiszpania ma, czy mogłaby mieć tego rodzaju możliwość.
0: Debata na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w najbliższy wtorek, a rezolucja ma być się głosowana w czwartek. Ponad 300 tysięcy osób poszkodowanych przez awarię brytyjskiego systemu kontroli ruchu lotniczego prawdopodobnie nie otrzyma odszkodowań. Wtorkowa awaria sprawiała problemy w kolejnych dniach. Mimo to sytuację uznano za nadzwyczajną okoliczność, za którą nie odpowiadają linie lotnicze.
5: Dla podróżnych to kolejny cios. Wielu z nich godzinami czekało na lot, a później na własną rękę szukało noclegu. Wśród nich była Susan, której powrót z wakacji przesunięto o dwa dni. Spędziłam noc na lotnisku, czekałam w sumie 12 godzin. Sama musiałam znaleźć hotel i za niego zapłacić. Linia nie zaoferowała żadnej pomocy, a teraz nie dostanę odszkodowania, mówiła telewizji Sky News Susan. Pasażerowie mogą jednak odzyskać część poniesionych wydatków. Za odwołany lot przewoźnik musi zwrócić pieniądze albo zaproponować inne połączenie. Sytuacja na brytyjskich lotniskach wraca już do normy. W ciągu dwóch dni nie odbyło się ponad 2000 zaplanowanych lotów. Największe problemy były na londyńskim Heathrow. Zakłócenia dotknęły też Gatwick, Manchesteru i Stansted. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Piątek przyniesie opady deszczu na południu, południowym wschodzie i północy Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie kraju.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
6: Komentarz.
7: Połączony z nami o poranku pan Artur Bartkiewicz, publicysta Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry panie redaktorze.
8: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od tego sondażu, który dzisiaj Rzeczpospolita publikuje na pierwszej stronie. Które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto? Tak brzmi pytanie w tym badaniu, w tym sondażu. Prawo i Sprawiedliwość na tę partię wskazuje najwięcej respondentów, ponad połowa, 53%. I co ciekawe, i o czym także można przeczytać w komentarzu pana redakcyjnego kolegi do tego badania, Michała Kolanko, no to tutaj nawet wyborcy opozycji także winią Prawo i Sprawiedliwość. Co to oznacza?
8: Tak, to...

0: Ten sondaż pokazuje, że PiS ma problem z aferą Zonda Krypto, dlatego że po pierwsze jest jednoznacznie identyfikowany jako ta partia, która jest nią najbardziej obciążona, bo proszę zauważyć, że w tym kontekście wymienia się też Konfederację. Wiemy o tym przepływie z Zonda Krypto do fundacji związanej z Przemysławem Wiplerem, ale Konfederacja tutaj znajduje się na dalszych miejscach. Widać, że jednak te związki Zonda Krypto z szeroko identyfikowanym takim otoczeniem prawicowym, bo to chodzi też o związki z Telewizją Republika, czy próby dotarcia do prezydenta Karola Nawrockiego, są jednak w pierwszej kolejności identyfikowane z PiS. Ale to, co jest najpoważniejszym problemem dla PiS-u, jest właśnie ta druga rzecz, o której pani powiedziała, czyli to, że aż ponad 40% wyborców partii opozycyjnych uważa, że to PiS jest głównym winnym, co oznacza, że pewnie, bo partie opozycyjne to oczywiście partie prawicy, ale też partia Razem, ona jest w opozycji, natomiast no, skoro jest to aż 41%, to zapewne również w elektoracie PiS są takie osoby i to jest, to grozi PiS-owi po pierwsze demobilizacją elektoratu, bo elektorat, który nie jest takim żelaznym, tylko głosuje na PiS pragmatycznie, uważając, że ta partia realizuje jego interesy, może uznać, że jednak te związki z Zonda Krypto są na tyle rozczarowujące, że na przykład wyborcy ci nie pójdą do urn, albo jeżeli pójdą, to poprą jedną z innych dostępnych partii prawicowych. I to jest chyba dzisiaj najpoważniejszy dla PiS-u problem. I to jest też, o czym ja piszę w komentarzu Rzeczpospolitej, jak się wydaje, element strategii koalicji rządzącej, która zapewne nie zgodzi się na komisję śledczą w sprawie Zonda Krypto, która pozwoliłaby w jakiś sposób zacząć wpłynąć przynajmniej przez PiS na narrację wokół tej afery, tylko będzie koncentrować się na wyjaśnianiu jej przez prokuraturę, bo wtedy jakby kontrola nad całą narracją jest po stronie rządu, a PiS może tylko reagować na kolejne fakty, które się tutaj w tej sprawie pojawiają, a widzimy, że tych właśnie nitek, które łączą PiS z tą aferą, które być może nie pozwalają na postawienie nawet twardych zarzutów, ale pokazują, że te kontakty otoczenia środowiska Zonda Krypto z PiS-em były, jest coraz więcej i każdego dnia w zasadzie dowiadujemy się o nowych wątkach.
1: Ciekawe jest to, że no, zagrożeniem ta afera dla Prawa i Sprawiedliwości jest, to widać w tych sondażach, ale czy jest szansą to, co się dzieje wokół Zonda Krypto dla rozwoju Plus i dla otoczenia premiera byłego Mateusza Morawieckiego? No bo tutaj nie słyszymy o nazwiskach tych osób, które z Mateuszem Morawieckim odłączyli się od Prawa i Sprawiedliwości, którzy byliby powiązani z Zonda Krypto, z tą aferą. Czy to może być jeden z tych tematów, na którym Mateusz Morawiecki i jego ludzie zbudują swój wizerunek i swoją też odrębność od PiS-u?
0: No, takie próby są już podejmowane, bo Mateusz Morawiecki przecież sygnalizował, że on ostrzegał swoje środowisko, swoje otoczenie polityczne jeszcze jak był w PiS-ie przed Zonda Krypto, na co zresztą reagował Jarosław Kaczyński, twierdząc, że nic takiego się nie stało, więc skoro była reakcja prezesa Kaczyńskiego, to znaczy, że dostrzegł on tutaj pewne zagrożenie. Na pewno tak, na pewno Rozwój Plus może być beneficjentem całej tej sprawy, podobnie zresztą jak Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, bo tak jak mówię, ci wyborcy PiS-u, którzy nie są tym twardym, żelaznym elektoratem, który jest dość taki no, odporny na informacje płynące niekorzystne dla PiS-u. On po prostu ich nie przyjmie albo odbierze je, zostaną mu one przedstawione w mediach związanych z PiS-em w taki sposób, że nie będzie on obciążający dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale już wyborcy, którzy nie są twardymi wyborcami, mogą się zacząć zastanawiać, czy PiS, który przecież rdzeniem tej partii było poszanowanie prawa, zrywanie wszelkich kontaktów takich niejasnych z biznesem. Przypomnę, że w 2007 roku w kampanii wyborczej PiS kręcił spoty, gdzie jacyś biznesmeni, tacy palący cygara, raczej popierali Koalicję Obywatelską. I to zawsze taka była narracja z tej strony, że to liberałowie i te partie wielkomiejskie mają jakieś związki z biznesem, często niejasne, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast teraz się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Przypomnę, że mamy potwierdzone i to akurat jest, temu nikt nie zaprzecza, że był przepływ finansowy do fundacji Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Te 450 tysięcy. Oczywiście tutaj Donald Tusk to podgrzał, mówiąc, że sugerując, że to była jakaś próba rozliczenia się za przyszłe ukręcenie UBA, cytując premiera, sprawą związaną z Zonda Krypto. Tego na pewno nie wiemy. To ma wynikać z zeznań Przemysława Krala, ale sam przepływ finansowy był.
1: A i to przyznaje nawet Jarosław Kaczyński, prawda?
0: I mówi, że to był błąd, co pokazuje, no, że to naprawdę jest poważny problem, bo politycy rzadko mówią, że ktoś popełnił błąd, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiceprezesa partii, bo Zbigniew Ziobro cały czas wiceprezesem PiS-u, PiS-u jest.
1: A jak długo nim pozostanie, pana zdaniem?
0: No, moim zdaniem na razie tutaj się pewnie nic nie zmieni, bo gdyby zostały wyciągnięte jakieś

0: poważniejsze konsekwencje teraz wobec Zbigniewa Ziobry albo wobec Michała Moskala, bo pamiętajmy, że on też w tej aferze się pojawił, a to polityk bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu. Gdyby akurat teraz zostały wyciągnięte wobec nich konsekwencje, no to by było trochę przyznanie się do winy, bo narracja PiSu jest taka, że oczywiście te kontakty były, oczywiście były błędem, ale PiS przekonuje, że wynikało to z takiej trochę lekkomyślności, trochę niesprawdzenia, z kim mają do czynienia, a nie z jakichś tutaj powiązań o charakterze korupcyjnym czy niezgodnym z prawem. No bo problem jest taki, że płynęły pieniądze z piramidy finansowej do partii, która no, Prawo i Sprawiedliwość sobie umieszcza nawet w nazwie.
1: Panie redaktorze, zmieńmy temat na równie bliski panu serca, czyli kwestię obronności, zbrojeń i ewentualnych lokalizacji stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Agnieszka Drążkiewicz, nasza radiowa ekspertka, specjalistka od spraw bezpieczeństwa i obronności z targów w Kielcach, donosi, że to jest kwestia już nie dni, a nawet godzin, kiedy poznamy te lokalizacje, kiedy dowiemy się czegoś więcej i te plany stworzenia stałych baz amerykańskich wojskowych w Polsce zaczną nabierać bardzo określonych kształtów. Naprawdę jest aż tak blisko?
0: No tutaj ja zalecałbym o tyle powściągliwość. Znaczy, dzisiaj być może coś usłyszymy, bo w Polsce trwa rzeczywiście rekonesans jest prowadzony przez Amerykanów dotyczący stworzenia stałych baz, bo zauważmy, że nagle pojawiła się liczba mnoga. Polska starała się o bazę, a teraz mówimy nawet o być może dwóch bazach na zachodzie Polski. To jest element większych ruchów Pentagonu związanych z rozmieszczeniem wojsk w Europie, bo trwa cały czas, przypomnę, przegląd tych sił amerykańskich w Europie, który rozpoczął Pete Hegseth, i ten przegląd może zakończyć się poważnymi przesunięciami i być może nawet redukcją liczebności amerykańskich wojsk w Europie. Nie wiadomo, czy powstanie tych baz nie będzie na przykład wiązało się z jakimś przesunięciem żołnierzy, którzy już dzisiaj stacjonują w Niemczech, bo wiadomo, że Niemcy są w Stanach Zjednoczonych u administracji Trumpa na cenzurowanym, po tym jak Friedrich Merz dość ostro krytykował kampanię irańską Trumpa, kiedy Stany Zjednoczone nie uzyskały poparcia tutaj w tym zakresie. Natomiast powściągliwość bym zalecał dlatego, że pamiętamy, że kilka miesięcy temu rząd i prezydent ogłosili sukces w postaci przekonania Trumpa do tego, żeby wysłał dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski i żeby ta rotacja, która została wstrzymana, została wznowiona. Dotychczas oprócz deklaracji nic się tutaj nie stało, więc musimy dzisiaj, nawet jeżeli usłyszymy dzisiaj o tych bazach, no to dopóki, że tak powiem, nie będzie decyzji takiej twardej administracji, no to musimy tutaj brać poprawkę na to, że administracja obecna amerykańska jest taka dość labilna, że tak powiem, i potrafi zmieniać tutaj zdanie. Tym niemniej sam fakt, że taki sygnał idzie, jest dla Polski ważny, bo pokazuje on, że jesteśmy strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone, nawet jeżeli rozważają jakieś redukcje sił w Europie, to nie dotyczy to Polski. A to jest dla nas ważny sygnał ze względu na nasze bezpieczeństwo i to też ważny sygnał dla naszych przeciwników.
1: Panie redaktorze, stać nas na to, żeby te bazy w Polsce powstały, czy wręcz przeciwnie, nie stać nas, żeby nie powstały?
0: No ja bym powiedział, że nie stać nas na to, żeby nie powstały. Wiemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej znalazła się Polska, a jednocześnie wiemy, że Stany Zjednoczone dokonują pewnej reorientacji w polityce zagranicznej, że jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i swoje zaangażowanie militarne, będą coraz bardziej patrzeć na Pacyfik, będą przesuwać siły w tamten rejon, no bo takim rywalem najpoważniejszym Stanów Zjednoczonych dzisiaj są Chiny. Wiemy o tej koncepcji NATO 3.0, która zakłada, że to Polska i Niemcy będą odpowiadać w głównej mierze za konwencjonalną obronę Europy i to dobrze i dobrze, że nasz rząd o tym wie i zresztą obie ekipy rządzące rozbudowują armię między innymi w tym celu, ale obecność wojsk amerykańskich stała w Polsce jest dodatkowym wzmocnieniem bezpieczeństwa. Nawet jeżeli Amerykanów będzie w Europie mniej, to oni będąc tutaj stale sprawiają, że jakikolwiek atak na Polskę będzie jednocześnie wciągnięciem w konflikt Stanów Zjednoczonych, a na tym nam powinno zależeć.
1: Czy to mogło być jednym z tematów rozmów amerykańskich wysłanników, a właściwie wysłanników amerykańskiego prezydenta z przedstawicielami najwyższych władz Rosji, z Władimirem Putinem na czele? Wiemy o tym, że był tam w Moskwie szef CIA niedawno, przedstawiciele specjalni, wysłannicy prezydenta Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff.
0: No, zapewne, chociaż no, tutaj możemy głównie spekulować, z tych informacji medialnych wynika jednak, że szef CIA, który jest takim dość ostro nastawionym do Rosji politykiem, to nie jest Steve Witkoff, który jest taki bardziej prorosyjski, tylko że dyrektor Radcliffe jest no tutaj bardziej antyrosyjski. Wiemy, że dyrektor CIA prawdopodobnie pojechał tam, żeby ostrzec Rosję przed eskalacją i zapewne elementem tego ostrzeżenia przed eskalacją, której tutaj na Zachodzie wielu się spodziewa, mówi o tym zresztą Donald Tusk, który mówi, że najbliższe kilka miesięcy będą trudne.

0: i mogą być kluczowe dla losów tej wojny. Więc elementem tego ostrzeżenia przed eskalacją niewątpliwie było wysłanie po raz kolejny Rosji sygnału, że nie jest tak, jak Rosja mogłaby liczyć, iż jakaś prowokacja na flance wschodniej nie spotka się z reakcją NATO. Amerykanie zapewne sygnalizują, że zarówno NATO, jak i Stany Zjednoczone dalej są zdeterminowane, żeby bronić każdego centymetra terytorium NATO i chcą powstrzymać Rosję przed jakimiś próbami prowokacji, bo nie musi chodzić o taką pełnowymiarową agresję oczywiście, nic takiego się nie szykuje, ale słyszeliśmy, że mogłoby dojść na przykład do jakichś ograniczonych prowokacji wojskowych na przykład w państwach bałtyckich, a być może na pograniczu Polski.
1: Pan Artur Bartkiewicz, publicysta Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie poranne. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A naszym gościem już jest pan profesor Wojciech Janicki, profesor nadzwyczajny oraz dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To panie profesorze, najpierw wydarzenia polityczne, bez wątpienia tu nawet nie ma miejsca na zawahanie, czyli spotkanie grupy V4, Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie na Słowacji. Na to spotkanie udaje się premier Donald Tusk, czyli będzie rozmowa z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, a także z premierem Irlandii, która to w lipcu objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Możemy zgadywać, jakie tematy pojawią się podczas tego spotkania. Zapewne będzie to m.in. kwestia Ukrainy, kwestia Rosji, relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast na początku chciałem zapytać w ogóle o formułę grupy V4, bo w ostatnich latach było przynajmniej kilka takich momentów, kiedy bardzo głośno padały takie pytania, czy grupa V4, czy w ogóle tego typu inicjatywy mają jeszcze rację bytu.
4: To, o czym właśnie pan wspomniał, brzmiało bardzo jednoznacznie i wyraźnie raptem przed 3 miesiącami, w czerwcu, podczas spotkania na Węgrzech, tego, które zwołał nowy premier węgierskiego rządu, gdzie jasno i wyraźnie powiedziano o potrzebie rewitalizacji. No nie rewitalizuje się czegoś, co działa dobrze, a więc to już jest jasny sygnał, że nawet w opinii członków Grupy Wyszehradzkiej ten format funkcjonuje niezbyt dobrze. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to, o czym jest mowa dzisiaj, to nie sygnał, że nagle zacznie to fantastycznie działać, tylko próba pokazania w przestrzeni międzynarodowej, że te 4 państwa członkowskie, które o tej grupie stanowią, zatem Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, być może w pewnych kwestiach znowu będą mówić jednym głosem, chociaż widząc, co dzieje się w warstwie politycznej, czy to w Czechach, czy na Słowacji, nie podejrzewam, aby ten wspólny głos choćby w sprawie Ukrainy rzeczywiście tu wybrzmiał.
3: Bo panie profesorze, na ile w takim razie na przestrzeni lat zmieniły się jednak okoliczności, zmieniło się otoczenie Grupy Wyszehradzkiej? No bo chyba możemy w daleko idącym uproszczeniu powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka powstała trochę po to, żeby móc silniej reprezentować w Unii Europejskiej 4 nowe państwa ze słabą gospodarką, ze słabym głosem, który bardzo często się nie przebijał na forum unijnym. No i rzeczywiście wtedy V4, czyli jak gdyby ten jeden głos reprezentujący 4 państwa, to był pomysł, nad którym warto się było pochylić i który przynosił, zapewne nie zawsze, ale dosyć często wymierne, pozytywne efekty. No ale ta rzeczywistość chyba się w dosyć radykalny sposób na przestrzeni lat zmieniła.
4: Jest faktem, że im silniejszy jest organizm, który jakikolwiek głos na forum publicznym podnosi, tym większa jest szansa na przebicie się i na realizację zgłaszanych postulatów. No, żebyśmy dobrze ulokowali Grupę Wyszehradzką na tle Unii Europejskiej, a więc organizmu liczącego nieco ponad 450 milionów ludzi, to tutaj mówimy o nieco ponad 60 milionach, to jest około 14% Unii Europejskiej, czyli co siódmy mieszkaniec Unii mieszka w Grupie Wyszehradzkiej, w jednym z państw.

0: czterech państw tej grupy. Jednocześnie, jeśli popatrzeć na PKB tych państw, sumę PKB tych państw, to jest poniżej 9% PKB całej Unii.
1: Ale to przepraszam, to tylko czy aż 9%?
0: To jest mniej niż Francja. Mhm. To jest mniej niż, już nie w ogóle nie próbując tego porównywać z Niemcami, które w Unii Europejskiej liderują. Nie oznacza to, że ja podważam sensowność inicjatywy, która łączy głos tych czterech państw w jeden głos. Broń Boże, to jest zdecydowanie rozsądne, natomiast nie przeceniałbym znaczenia i wagi tego formatu, jak zresztą żadnego innego formatu, bo słowo format, którym w przestrzeni publicznej często się operuje, ja chciałbym przenieść na troszkę inny grunt. Czym bowiem jest Grupa Wyszehradzka, czym jest trójkąt weimarski, format normandzki i mnóstwo innych, które tutaj długo można by wymieniać. To jest tak naprawdę stół, przy którym siadają reprezentanci określonej grupy państw. Obok stoi drugi stół, który ma inny szyld, inny tytuł i tam siadają reprezentanci tych państw, które akurat przy tym stole zwyczajowo zasiadają. Innymi słowy, poza organizacjami, które naprawdę są istotne, mają ogromne znaczenie polityczne, gospodarcze, niekiedy militarne, jak chociażby Unia Europejska czy NATO, wszystkie te pozostałe organizacje są trochę jak taka, powiedziałbym, grupa przyjaciół na WhatsAppie, która sobie założyła wspólne konto i akurat w określonym miejscu wymienia się informacjami. To nie jest organizm, który jest niejako samonośny i który realizuje rzeczywiście duże zadania w przestrzeni publicznej, a tylko grupa, która na forum innych ważniejszych organizacji usiłuje jednym głosem mówić. Tak bym to spuentował.
1: No ale z drugiej strony, jeżeli uznamy nawet, że tego typu formaty jak Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski, nawet jeżeli nie mają takiego realnego przełożenia, nie decydują o pewnych kwestiach, nie realizują pewnych, nie wiem, planów, założeń, a potraktujemy je choćby nawet tylko jako pewnego rodzaju forum do konsultacji ważnych tematów, no to rozumiem, że w świecie polityki to też ma swoją wagę.
0: Oczywiście to swoją wagę ma, dlatego że pozwala bardzo krótko i jednoznacznie pokazać pozostałym partnerom całej Europie, czy wręcz niekiedy światu, że istnieją pomysły na realizację określonych zadań, pod którymi się podpisuje nie jedno państwo, nie dwa, tylko najczęściej kilka, niekiedy kilkanaście. No weźmy taką inicjatywę Trójmorza. Jeśli przyjrzeć się ambitnym planom i deklaracjom zgłaszanym na tym forum, to można by pomyśleć, że jest to coś gigantycznego, naprawdę znaczącego, łączącego, jak nazwa wskazuje, państwa przyległe do aż trzech mórz: Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Ale jeśli popatrzymy na projekty, które faktycznie zostały zrealizowane, to okazuje się, że jest ich skrajnie niewiele i okazuje się, że zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakiś projekt, to on nie będzie realizowany w kilkunastu państwach naraz. On jest realizowany w jednym, dwóch albo w trzech. Te dwa lub trzy mają interes w ich realizacji, a te pozostałe mówią zaraz, a dlaczego mamy realizować ten projekt, a może zrealizujmy inny? I zawsze szuka się tutaj drugiego dna. Tym drugim dnem i takim klasycznym absolutnie celem jest zawsze najsilniejsze państwo danego formatu czy danej grupy. W przypadku inicjatywy Trójmorza to będzie oczywiście Polska, która jest tam najsilniejsza, a jeśli kogoś to nie przekonuje, to posłuchajmy, co w Polsce mówi się na temat roli Niemiec w Unii Europejskiej bardzo często, że przecież Unia Europejska realizuje pewne działania głównie w interesie Niemiec. To w przestrzeni publicznej przecież to jest nasza codzienność, słychać to bez ustanku.
1: Jeżeli chodzi o inne formaty, to takie zarzuty spotykają Polskę?
0: Polska w niewielu formatach jest najsilniejszym graczem. No,
1: ale to wspomniał pan o Trójmorzu, czy też o Grupie Wyszehradzkiej?
0: W Grupie Wyszehradzkiej przyznam, że nie słyszałem o tego typu bardzo ostrych i jednoznacznych sformułowaniach, w których Polska byłaby niejako obwiniana za to, że usiłuje metodą takiego znanego powiedzenia grabki grabią do siebie, ku sobie przyciągać benefity z członkostwa w tej grupie. Tutaj chyba jest to uczciwie rozgrywane, takie mam

0: odczucie, kiedy porównuję sobie działania na forum Grupy Wyszehradzkiej z innymi i my szukamy w tych trzech pozostałych państwach sprzymierzeńców do realizacji naszych pomysłów, ale jednocześnie jesteśmy gotowi wspierać ich. Ale uwaga, tylko do tego momentu, kiedy to nie staje w kontrze do naszych interesów. I tutaj znowu relacje z Ukrainą są pięknym kontrprzykładem, czy też przykładem pokazującym, że nie zawsze się to udaje.
1: To trochę wracając do tego, o czym pan wspomniał, czyli do tych słów Petera Maggiara dotyczących V4, w jaką stronę ten format powinien skręcać, czy też zmierzać, albo inaczej, no, które z tych pól powinien rzeczywiście najmocniej wykorzystywać, żeby nadal odgrywać jakąś istotną rolę w uprawianiu polityki?
0: Gdyby zadał mi pan to pytanie w momencie, w którym w każdym z tych czterech państw dominowała ta siła polityczna, która w kwestiach bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa regionu związanego przede wszystkim z tym, co dzieje się na wschodzie, na terytorium Ukrainy w związku z wojną z Federacją Rosyjską. Gdyby w tych wszystkich czterech państwach zatem dominowała siła nastawiona identycznie do kwestii ukraińskiej, to wtedy bez wahania powiedziałbym tak. Doskonale, że rozmawiamy, ponieważ w tej sprawie będziemy stanowić wspólny front. Nie stanowimy wspólnego frontu, bo Polska, cóż, miała zupełnie inną perspektywę niż Węgry i Słowacja, a potem jeszcze po zmianach politycznych w Republice Czeskiej także Czechy dołączyły do tamtej grupy. Teraz niejako Węgrzy wracają do perspektywy typowej dla Polski, ale znowu Czechy ze Słowacją w niej nie są. Żałuję ogromnie, że tak się ta sprawa toczy, bo ona jest tutaj kluczowa. Drugą najważniejszą są oczywiście relacje z Unią Europejską i to, że jeśli się porozumiemy w pewnych kwestiach, na co bardzo liczę, wówczas będziemy mogli stanowić nie przeciwwagę dla Niemiec, nie przeciwwagę dla Francji, ale jednak ważny głos. Będziemy znacznie silniejsi na przykład niż kraje nordyckie, jeśli chodzi o siłę, wagę i znaczenie mierzone choćby liczbą głosów w Parlamencie Europejskim.
1: A czy możemy w Europie wskazać taki format tego typu właśnie rozmów, relacji między państwami, który rzeczywiście cały czas jest aktywny, odgrywa swoją rolę i rzeczywiście można powiedzieć, że mógłby być przykładem dla innych tego typu formatów?
0: Nie wiem, czy pana rozczaruje, ale chyba nie widzę takiego formatu, bo...
1: Czyli to nie jest tylko nasza bolączka w takim razie, tak?
0: Nie, broń Boże. Te formaty, czyli te nowe stoły budowane są najczęściej w odpowiedzi na potrzeby chwili. No weźmy, nie wiem, E3, tak? Albo weźmy grupę Rammstein. No w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać, jakaś grupa państw się skrzykuje i stwierdza, dobrze, to my w tym gronie będziemy o tej sprawie rozmawiać. Niektóre inicjatywy są znacznie bardziej długotrwałe, przechodzą ewolucję, jak Grupa Wyszehradzka jest tutaj akurat dobrym przykładem. Intensywność jej działań jest trochę jak sinusoida, czasem mamy wzrosty, czasem mamy spadki. Czasem słyszymy nagle o trójkącie weimarskim, a więc nagle Polska zaczyna rozmawiać z Niemcami i Francją o czymś, a potem nagle to w przestrzeni publicznej zanika. To są tak naprawdę odpowiedzi na bieżące potrzeby, które się pojawiają i zanikają. I tak naprawdę to samo w sobie jest chyba dowodem na to, jak duże bądź raczej nieduże jest znaczenie większości tych formatów, bo te tutaj cudzysłów formaty, które rzeczywiście są ważne i istotne, działają cały czas nieprzerwanie. To NATO, to Unia Europejska. Dodam jeszcze, że to nie jest typowe dla Europy. Na całym świecie mamy to samo. Weźmy takie BRICS, prawda? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa. Czasem mówi się o rozszerzaniu tego formatu, czasem o nim się nie mówi, ale tak naprawdę jest to kolejny stół, przy którym te państwa zasiadają, żeby na forum międzynarodowym znaleźć punkty wspólne, wspólne interesy i wspólnie je realizować.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, teraz chciałbym poprosić o komentarz do innego wydarzenia, czy też do innego tematu, bo niedawno głośno było o nowej mapie promowanej.

0: zaproponowanej przez ONZ. Zmiana na tej mapie polega na tym, że w inny sposób odwzorowane są kontynenty. Ich wielkość, rozmiar, kształt są bliższe temu rozmiarowi, czy też kształtowi rzeczywistemu, ponieważ te mapy, których używaliśmy do tej pory, one te kontynenty i granice krajów dosyć mocno zniekształcają. Te kraje, czy też te kontynenty, które są bliżej równika, one z założenia są jakby trochę mniejsze, bardziej ściśnięte. Z kolei te, które są na północy i południu, są o wiele bardziej rozciągnięte, co prowadzi do daleko idących dysproporcji. My się do nich przyzwyczailiśmy, natomiast ONZ proponuje teraz, aby ten nowy sposób odwzorowywania świata no, był bliższy prawdzie. No i właściwie można by było powiedzieć, że nic w tym kontrowersyjnego. Gdyby nie Ukraina, a dokładniej rzecz biorąc, gdyby nie Krym, który na tych nowych ONZ-owskich mapach pojawił się w takim bardzo dziwnym wydaniu. To znaczy on nie jest ani ukraiński, ani rosyjski. No i właśnie przeciwko takiemu zabiegowi Ukraina bardzo mocno protestuje. Nie poparła rezolucji ONZ-u nawołującej właśnie do korzystania z tego nowego rodzaju map, ale jak na razie ten głos Ukrainy no, trochę odbija się od ściany. Dlaczego, w jaki sposób mogło dojść do, no właśnie, do, nie wiem, do takiego błędu, do takiej podmiany, takiej prowokacji politycznej?
1: Poruszył pan tutaj dwa wątki, ja pozwolę sobie odnieść się do nich w tej właśnie kolejności. Wątek pierwszy to jest mapa jako taka wyglądająca inaczej niż wcześniej. Absolutne podstawy kartografii to stwierdzenie, że nie da się w sposób obiektywnie najlepszy odzwierciedlić powierzchni naszej planety, a więc kuli, na płaszczyźnie tak, aby nie było zniekształceń. Zależnie od tego, jakie mamy potrzeby, czy chcemy żeglować przez Pacyfik, czy chcemy pokazać prawidłowo odległości na mapie, czy też proporcje powierzchni różnych obiektów. Takie stosujemy odwzorowania kartograficzne i wystarczy otworzyć zwykły szkolny atlas geograficzny, aby przyjrzeć się temu, jak różne mapy w tym atlasie się znajdują. W polskiej kartografii szkolnej dominuje tak zwane odwzorowanie Mollweidego, czyli takie, na którym świat jest przedstawiony trochę jak taka piłka do rugby, taka mocno spłaszczona kulka i to jest odwzorowanie wierno-powierzchniowe, a więc takie, które ma stosunkowo niewielkie błędy w przedstawianiu relacji powierzchni pomiędzy na przykład Afryką a Europą czy tą Grenlandią, która jest klasycznie wręcz porównywana do Afryki i mówi się, że ona przecież jest wielokrotnie mniejsza. Tak, ona jest 14-krotnie mniejsza. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że w świecie anglosaskim, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, fundamentem i mapą najczęściej, odwzorowaniem najczęściej stosowanym do przedstawiania świata jest tak zwane odwzorowanie Mercatora, które nie jest złe. Ono jest fantastyczne do żeglugi na morzach i oceanach, bo jest wiernokątne. Każdy żeglarz będzie oczywiście natychmiast rozumiał, o co chodzi. Bierzemy azymut, płyniemy w linii prostej i ta linia prosta jest rzeczywiście tak samo odzwierciedlana na mapie. To jest świetne, ale do żeglugi, a nie do przedstawiania całego świata. I Amerykanie, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, oprotestowali tę rezolucję ONZ, mówiąc, nam się ona nie podoba. Inna rzecz, że ta rezolucja nie ma żadnego sensu i żadnego praktycznego wymiaru, bo nie istnieje coś takiego jak uniwersalna mapa świata, którą wszyscy stosują albo przynajmniej powinni. To jest taka... Takie zaproszenie do tego, żebyśmy trochę inaczej popatrzyli na świat. Ono jest w sumie adresowane do Amerykanów, którzy jako jedyni zawetowali tę rezolucję.
0: A jeżeli drugi, chodzi o Krym? Tak, bo to jest być może ciekawszy wątek.
1: A wątek ukraiński, wątek Krymu, ja bym skomentował następująco. Każdy z nas ma dostęp do internetu i mapy Google, proszę sobie na tej mapie znaleźć dowolny obiekt polityczny o kontrowersyjnej przynależności politycznej. Weźmy sobie chociażby Kosowo. Kosowo to państwo, które jest uznawane przez sto kilkanaście innych państw na świecie i przez około 80 jest kwestionowane. Te blisko 80 państw mówi, nie istnieje państwo Kosowo. Ono jest częścią Serbii, która to część

0: nielegalnie od serwisu się oderwała. I teraz co na to mapy Google? Mapy Google na linii granicznej pomiędzy de facto Kosowem i de facto Serbią rysują te linie rysują to jako linię przerywaną, a wszystkie inne granice państw są linią ciągłą. Dlaczego tak? Dlatego, że Google nie chce precedensu i nie chce, aby ktoś użytkował mapę prezentowaną przez Google jako argument w dyskusji, czy Kosowo państwem jest, czy nie. Google mówi tak, czytaj to sobie jak chcesz. Jak uważasz, że Kosowo istnieje, proszę, jest linia. Jak uważasz, że nie istnieje, to uwaga, ta linia jest przerywana, inna niż wszystkie. I teraz z Krymem jest generalnie dokładnie tak samo. Jeśli chcemy pokazać mapę uniwersalną, to jest to bardzo łatwe tam, gdzie granica jest niekwestionowana. A w momencie, kiedy ktokolwiek tę granicę kwestionuje, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Krym jest de facto w rękach Rosji, a de jure, w sensie prawnym, prawa międzynarodowego, on jest częścią Ukrainy. Teraz pytanie, co pokazać? Jak to pokazać? Czy pokazać, że to jest ukraińskie, chociaż nie jest w Ukrainy rękach od 12 lat? Czy pokazać, że to jest ukraińskie, bo tak powinno być i na dodatek my chcielibyśmy, żeby tak było. To jest sytuacja zupełnie typowa, kiedy pokazujemy kontrowersje polityczne na świecie.
1: No i czasami warto takie wątpliwości, że też takie kontrowersje wyjaśnić albo rzucić na nie trochę inne światło. Profesor Wojciech Janicki, profesor nadzwyczajny oraz dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
0: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: I zmieniamy temat. Już teraz naszym gościem jest pan dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, dosyć, nie wiem czy zaskakująca, ale bez wątpienia ciekawa inicjatywa i pewien zwrot, jeżeli chodzi o kwestię finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że odpowiedzialnym za budżet Trybunału Konstytucyjnego powinno być Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, który taki budżet powinno zatwierdzić. Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, nie zdecydował się na zwołanie posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego. To z kolei stało się powodem, dla którego Ministerstwo Finansów no, nie uwzględniło potrzeb Trybunału w budżecie, ale jak się okazuje, to nie jest koniec tej historii, ponieważ prezes Trybunału przekazał Radzie Dialogu Społecznego projekt budżetu Trybunału na rok 2027. Zwrócił się również do Rady Dialogu Społecznego o zajęcie przez nią stanowiska, tak aby minister finansów i rząd ujęli dochody i wydatki Trybunału w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Dosyć ciekawy zabieg.
3: No, zabieg być może ciekawy, natomiast nie są zgodne z prawem. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju, a przecież obserwujemy te różnego rodzaju zabiegi prawne, które są w przestrzeni publicznej w Polsce od kilku lat prowadzone, to znaczy taką interpretację przepisów, żeby może jakaś tam czynność nie wynikała do końca z przepisu prawa tak wprost, ale żeby była dopuszczalna przez prawo, to w tym wypadku działania prezesa Święczkowskiego można by było określić jednym znanym dosyć powiedzeniem, kulą w płot. To znaczy absolutnie nie jest to, nie wynika to z przepisu prawa, bo z przepisu prawa, z przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i postępowaniu przed Trybunałem wynika wprost, że musi to zrobić Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma innej opcji i pod tym względem wcale nie dziwię się ministrowi finansów, że nie chce wziąć pod uwagę tego dokumentu przesłanego przez prezesa, ponieważ prezes z punktu widzenia prawa jest podmiotem nieuprawnionym do tego, żeby taką zestawienie dochodów i wydatków przedstawiać.
1: No ale w takim razie, jak w takiej sytuacji, ja wiem, że zapewne w przeszłości nikt takiego momentu i takiego sporu nie przewidział, ale jak w sytuacji, kiedy rzeczywiście tego budżetu nie ma, tego budżetu uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne nie ma, to w jaki sposób powinno wyglądać finansowanie Trybunału? Rzeczywiście brak takiego zatwierdzonego budżetu oznacza zero pieniędzy dla Trybunału?
3: Znaczy, jest sprawa dosyć skomplikowana, bo wiadomo, że to jest pokłosie tego sporu o Trybunał Konstytucyjny dopuszczenia sędziów do

0: orzekania przez prezydenta Święczkowskiego, uznania legalności, powiedzmy, czy skuteczności może nawet bardziej, ślubowania dokonanego przed notariuszem de facto, czyli w Sejmie. To jest pokłosie tego sporu. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny ma pewnego rodzaju autonomię finansową na gruncie ustawy o finansach. I teraz tak, z jednej strony nie ma teraz de facto tego budżetu. Z drugiej strony oczywiście budżet może zostać uzupełniony w Komisji Finansów.
1: Ale przepraszam, może zostać uzupełniony, czy musi zostać uzupełniony? Bo Jerzy Stępień, były już prezes Trybunału Konstytucyjnego, no, mówi o obowiązkach wynikających z Konstytucji i mówi o tym, że nie ma możliwości niezabezpieczenia środków na Trybunał Konstytucyjny.
0: I to jest znowuż spór szerszy, czyli to jest pytanie o to, czy Trybunał Konstytucyjny w obecnej formie to jest ten Trybunał, o którym mowa w Konstytucji. Natomiast zgodzę się z panem prezesem na pewno w jednej kwestii, to znaczy muszą zostać zabezpieczone środki na po pierwsze działalność administracyjną Trybunału Konstytucyjnego, na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i wszystkich pracowników merytorycznych Trybunału Konstytucyjnego, na uposażenia sędziów w stanie spoczynku. Co do tego myślę, że komisja powinna sejmowa podjąć działania i rzeczywiście rozwiązać ten problem. Natomiast co z uposażeniami obecnych sędziów? Kwestia jest otwarta i pewnie będzie rozwiązana politycznie. Natomiast z punktu widzenia prawnego rzeczywiście te podstawowe środki do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego są konieczne, a co do działalności, powiedzmy, Trybunału, tej merytorycznej działalności Trybunału, no pytanie ja osobiście stawiam otwarte, bo to jest też kwestia ocenna. Spojrzymy na wokandę Trybunału Konstytucyjnego, możemy się zastanawiać, na ile on służy jeszcze obywatelom, a na ile celom politycznym.
1: No to jeżeli pan pozwoli, to zostawmy kwestię pieniędzy i budżetu, bo można zgadywać, że ten apel obecnego prezesa Trybunału do Rady Dialogu Społecznego to jest zapewne wstęp do kolejnej batalii, do kolejnej rozgrywki o pieniądze dla Trybunału. To teraz kolejny temat, no, pytanie czy jeszcze bardziej niekontrowersyjny, dotyczący nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który został przegłosowany przez Sejm, pan Maciej Berek, czyli nowy, przynajmniej teoretycznie, albo inaczej, formalnie, tak powinno być, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No ale już właściwie nie przypuszczamy i nie musimy domniemywać, że będzie opór ze strony Kancelarii Prezydenta i samego prezydenta, ponieważ Kancelaria już oficjalnie wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o, cytuję, gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni stan radcy prawnego.
0: Tak, no tutaj są wątpliwości, powiedziałbym, wielorakie. Po pierwsze, ja byłem przeciwny tej kandydaturze, nie będę ukrywał, pomimo że uważam, że pan doktor Berek jest wspaniałym prawnikiem, wyśmienitym prawnikiem z ogromną wiedzą, to mój głęboki opór rodzi przejście z ław rządowych do Trybunału Konstytucyjnego. I powiem szczerze, że że po prostu nie da się odpolitycznić Trybunału metodami, które jeszcze wczoraj krytykowało się jako jego upolitycznienie. Po prostu, oczywiście, ta kandydatura najprawdopodobniej jest legalna, za chwilę się odniosę do tego, co powiedział pan redaktor. Natomiast z punktu widzenia tego, czy Trybunał będzie dalej działał, czy nie i w jakiej formie, czy będzie on też miał społeczny posłuch, moim zdaniem przegłosowanie tej kandydatury spowodowało, że Trybunał prawdopodobnie straciliśmy na zawsze, on na zawsze umarł i już nigdy nie zmartwychwstanie. Ale to jest moja oczywiście subiektywna opinia. Co do tych wątpliwości, rzeczywiście pan minister Berek przedstawił zaświadczenie z Rady, z Izby Radców Prawnych, przepraszam, o tym, że jakby był wpisany na listę radców prawnych przez określony czas, bodajże chyba 17 lat z tego, co pamiętam. Natomiast pytanie, czy on rzeczywiście wykonywał zawód, jest pytaniem otwartym.
1: No bo to przepraszam, czyli samo wpisanie na listę to zbyt mało?
0: Z punktu widzenia formalnego być może to jest wymóg spełniony. Z punktu, powiedzmy, ducha prawa to może być rzeczywiście trochę zbyt mało.

0: zostało. Znowuż spór o pewnego rodzaju interpretację prawa. W moim przekonaniu może być to problematyczne, bo też w środowisku konstytucjonalistów się mówiło o tym, że ten wymóg nie do końca jednoznacznie może być spełniony. Natomiast przypuszczam, że formalnie, jeżeli przyjmiemy taką tylko wykładnię językową prawa, no to pewnie by należało uznać, że wykonywał. Tym bardziej, że co do kompetencji pana Berka nie ma wątpliwości, tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Zakładając w ogóle, że on zasiądzie w tym Trybunale Konstytucyjnym...
1: A do tego chciałem dojść jeszcze, tak.
0: To przecież on będzie musiał się wyłączać z bardzo dużej liczby spraw, jeżeli to ma wszystko być legalne, w której brał udział jako minister. W związku z tym, jakby mam wątpliwości, jaka ma być rola pana ministra Berka w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż de facto, jeżeli chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to była naprawa Trybunału Konstytucyjnego, on powinien z bardzo dużej części spraw po prostu rezygnować z orzekania w nich. I to też jest kolejny problem z jego kandydaturą do Trybunału.
1: No to jeżeli pyta pan o rolę, to w takim razie proszę nie traktować tego jako odpowiedzi, ale no nie ukrywam, że w tym momencie od razu pomyślałem o artykule na łamach Wirtualnej Polski. To jest wypowiedź europosła Koalicji Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza. Wchodzi Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego i chciałbym, żeby wszedł kopniakiem w drzwi i zrobił tam porządek. Krytykom tej nominacji pan europoseł odpowiada: to jest wojna i trzeba zawodników.
0: Trudno mi się komentuje takie wypowiedzi polityczne, bo oczywiście politycznie pan Arłukowicz z pewnością retorycznie trafia do swoich wyborców. Natomiast z punktu widzenia prawa, walki o demokrację, o praworządność, to jest wypowiedź, która jako kolejna pogłębia kryzys konstytucyjny. Jeżeli idzie się do wyborów z flagami, transparentami, konstytucja, demokracja, praworządność, to myślę, że wyborcy oczekują też od takich polityków, żeby takie po prostu postulaty zostały spełnione. Nominacja ta, pomimo że merytorycznie jest, tak jak mówiłem, dobra, to w moim przekonaniu będzie pogłębiała kryzys konstytucyjny. Nie ma pomysłu na to, jak rozwiązać sprawę Trybunału Konstytucyjnego poprzez brak określonych większości konstytucyjnych do zmiany konstytucji. Natomiast niestety, ale obawiam się, że Trybunał Konstytucyjny przestanie pełnić swoją rolę, właściwie przestał już i właściwie nie ma za bardzo widoków, pomysłu na to, żeby to zmienić. I te wszystkie ruchy niestety chyba dalej pogrążają Trybunał Konstytucyjny w kryzysie. I chyba my się przyzwyczailiśmy trochę już też jako obywatele do funkcjonowania bez tego Trybunału Konstytucyjnego. Pewnie sędziowie też trochę już się do tego przyzwyczaili, sądów powszechnych, stosując bezpośrednio konstytucję. Więc formalnie mamy Trybunał Konstytucyjny, ale materialnie bym powiedział, że ten model kontroli konstytucyjności, który nazywaliśmy scentralizowanym, gdzie Trybunał Konstytucyjny miał ten największy, najważniejszy głos, przeszliśmy trochę nieformalnie do modelu zdecentralizowanego, gdzie to sędziowie sądów powszechnych także badają zgodność przepisów z konstytucją. Jest tylko jedno ale. Oni nie mogą usuwać przepisów z systemu prawa, do czego ma uprawnienie Trybunał Konstytucyjny, ale co też się nie wykonuje, bo pamiętajmy, że rząd w związku z tym kryzysem nie publikuje ani nie wykonuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
1: To w takim razie tu dwie kwestie, jeżeli pan pozwoli. Pierwsza kwestia to jest oczywiście, wracając trochę do tych wątpliwości ze strony prezydenta i kancelarii prezydenta, no i tego żądania wyjaśnienia tych wątpliwości, to tu natychmiast pojawia się, i to też nie jest zaskoczenie, między innymi wypowiedź wiceministra sprawiedliwości, który mówi tak, że prezydent nie może dokonywać kontroli czynności Sejmu w sprawie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Konstytucja stanowi nam wprost, rzeczywiście to Sejm wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I rzeczywiście są różnego rodzaju wątpliwości co do tego, prezydent może dokonywać takiej kontroli. Bo z jednej strony, ja chyba nie odpowiem na to pytanie, z jednej strony jestem zwolennikiem tego rozwiązania, że jeżeli prezydent nie chce wysłuchać ślubowania od wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to należy mu umożliwić to w inny sposób, ponieważ rzeczywiście wydaje się, że nie może być dowolności prezydenta w kontroli, bo to nie wynika z przepisów, w kontroli takiego powoływania. To nie jest prerogatywa prezydenta. Z drugiej strony zawsze prawnicy zastanawiają się nad zupełnie inną sytuacją. A co, jeżeli to by było dokonane z rażącym naruszeniem prawa, taki wybór? Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której wybór przez Sejm, na przykład

0: nie spełnia warunków formalnych wynikających z ustawy czy z konstytucji.
1: Rozumiem, że prezydent idąc za tym argumentem, czy też za tą wątpliwością, odmawia przyjęcia ślubowania od takiego sędziego.
0: Dokładnie tak, no bo tak prawdopodobnie powinien zrobić, tak się powinien zachować, ponieważ prezydent stoi na straży konstytucji, jest tą głową państwa, która jest za to odpowiedzialna.

0: powinien tak naprawdę być zobowiązany do tego, że to ślubowanie przyjmuje i koniec, no to właściwie ta rola prezydenta jest taka czysto instrumentalna. On tutaj właściwie nie odgrywa żadnej roli, więc pytanie brzmi, do czego nam jest to odebranie ślubowania tak naprawdę potrzebne?
1: Rzeczywiście przepisy w ten sposób...
0: Jeżeli tak będziemy interpretować te przepisy, oczywiście.
1: Tak, przepisy rzeczywiście w ten sposób są skonstruowane, że nie mówią o tym, że na przykład prezydent odbiera, co się często w publicystyce myli, ja to widzę, czy że jest odpowiedzialny za odebranie ślubowania, tylko prezydent jakby, czy przyjęcie ślubowania, tylko sędzia trybunału składa ślubowanie przed prezydentem. Czyli prezydent jest jakby taką stroną bierną. Można się, kiedyś gdzieś żartowaliśmy sobie, że to jest takie troszeczkę jak stojąca szafa czy żyrandol. Oczywiście to nie jest porównanie godne prezydenta, absolutnie, ale chodzi o to, że on nie ma tej strony czynnej w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie ma kwestii tej uregulowanej w Konstytucji. W związku z czym to jest przepis ustawowy. No i teraz znowu, w związku z tym, że mamy hierarchię źródeł prawa i Konstytucja jest wyżej od ustawy, to powinniśmy robić wszystko i w ten sposób interpretować przepisy prawa, ażeby spełnić przede wszystkim, wypełnić przepis konstytucyjny, a nie przepis ustawowy, który w tym momencie jest w ten sposób interpretowany, ażeby był, że powoduje sprzeczność z Konstytucją. Musimy tą sprzeczność rzeczywiście usunąć. A samo ślubowanie jako pewnego rodzaju, powiedziałbym, działanie o charakterze takim czy honorowym,
0: no,
1: czy
0: czysto symbolicznym, w tym wydaniu oczywiście.
1: Tak, dokładnie. Ma powodować jakby tą możliwość objęcia przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego obowiązków, ponieważ on, ten podmiot wysłuchujący, że tak powiem, czyli prezydent, de facto w tym wypadku reprezentuje naród. Czyli de facto taki sędzia Trybunału Konstytucyjnego nam ślubuje, że będzie robił wszystko i będzie tak orzekał, żeby
0: stać a prezydent jest, rozumiem, pośrednikiem w tym przekazaniu do tego ślubowania obywatelom.
1: Tak, oczywiście. Dlatego też pojawiały się różnego rodzaju koncepcje też na to ślubowanie. Oprócz tej koncepcji z aktem notarialnym, który został wysłany. I znowuż tutaj wydaje się, że takie wykonanie, trochę zapożyczenie z prawa cywilnego, że jeżeli podmiot się uchyla, to robimy wszystko, żeby tam pewnego rodzaju roszczenie, powiedzmy, czy czynność wykonać, to przecież też było omawiane takie kwestie, jak na przykład ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym. Czasami niestety trzeba szukać tych wyjść zastępczych i oczywiście powiedzielibyśmy, że wysłuchanie przez prezydenta jest opcją optymalną, że on zaprasza do Pałacu Prezydenckiego i wysłuchuje tego ślubowania. Tylko w obecnej sytuacji w Polsce, oprócz tych rozwiązań optymalnych i idealnych, czasami trzeba poszukiwać niestety rozwiązań po prostu skutecznych, czyli nie czy coś jest efektywne, ale tylko to, czy to jest skuteczne, musi nam wystarczyć. Czy takie ślubowanie wysłane notariuszem, sporządzone przez notariusza, wysłane pocztą do prezydenta, do kancelarii prezydenta było skuteczne? W moim przekonaniu było skuteczne i powinno powodować dopuszczenie do orzekania, no ale tutaj znowu już wchodzimy w kwestie polityczne i tego sporu konstytucyjnego, który niestety... No, przeżera nam Trybunał Konstytucyjny.
0: Panie doktorze, to na sam koniec. Bardzo trudne pytanie, ale niestety proszę o bardzo zwięzłą odpowiedź, bo nie mamy czasu. Czy w takim razie, patrząc na doświadczenia ostatnich kilku lat i na to, co dzieje się wokół Trybunału, czy zasadnym jest pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę w ogóle jest nam do czegoś jeszcze potrzebny?
1: Trybunał Konstytucyjny, mamy różne modele badania konstytucyjności, zarówno rozproszone, czyli na przykład przez sądy powszechne, jak i te scentralizowane, jak na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, czy z Sądem Najwyższym, który jest do tego uprawniony. W Polsce przyjęto ten model centralny. Ja bym chciał, może być rozproszona kontrola konstytucyjności, tylko dobrze by było, żeby ona wynikała z samej Konstytucji, a my przeszliśmy z modelu scentralizowanego do modelu rozproszonego bez materialnej zmiany Konstytucji, czy bez formalnej zmiany Konstytucji, z materialną zmianą Konstytucji. I to jest największy problem. to ustrojodawca powinien wybrać któryś z tych modeli. Oczywiście nie musimy mieć Trybunału Konstytucyjnego, to może być Sąd Najwyższy, to mogą być sądy powszechne, ale to musi wynikać z przepisów prawa, a w chwili obecnej nie wynika to z przepisów prawa, ponieważ mamy Trybunał, który de facto jest bezzębnym Trybunałem, który nie jest w stanie kontrolować władzy. A trzeba pamiętać, że każdej władzy

0: Trybunał Konstytucyjny jest nie na rękę, ponieważ patrzy na jej działania i może derogować przepisy, które ta władza uchwala.
1: Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. O północy rozpoczął się ich protest, który potrwa do południa. Pociągi pokonują przejazdy z prędkością 20 km na godzinę. Podróżni mogą spodziewać się dużych opóźnień.
1: Protest Związku Maszynistów to reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Paweł Wójcicki, który kieruje pociągami szybkiej kolei miejskiej w Warszawie, mówi, że takie zdarzenia są niestety częste.
2: U nas w szybkiej kolei miejskiej duża część maszynistów, kolokwialnie mówiąc, ma na swoim koncie osobę śmiertelną.
1: Jak dodaje maszynista, swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie, więc informacje o tragicznych wypadkach nie rzutują na jego pracę.
2: Wiadomo, że z tyłu głowy zawsze to jest, ale no nie mogę sobie zaprzątać tym głowy, że coś może ktoś wyjść, nie wiem, czy zwierzyna, czy coś może zostać ułożone na międzytorzu. No, nie myślimy po prostu o tym, tak? Myślimy na bieżąco i to, co widzimy.
1: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Po otrzymaniu SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie należy wpadać w panikę. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali wiadomości związane ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Przede wszystkim zachowajmy spokój, radzi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Ten pierwszy SMS ostrzegawczy jest takim wyznacznikiem, że państwo działa, państwo monitoruje sytuację i widzi potencjalne zagrożenie. Także obywatelu bądź gotowy, że potencjalnie sytuacja może stać się trudna.
0: Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało łącznie 4 SMS-y związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę.

0: Ukrainie. Nie będzie dodatkowego czasu na wprowadzenie ustaw zdrowotnych regulujących czas pracy i płace lekarzy. Komitet Stały Rady Ministrów wykreślił 12-miesięczne vacatio legis. Zamiast tego zaproponował 30 dni. Pakiet ustaw jest już w kancelarii premiera. Z resortu zdrowia regulacje zostały wysłane z opóźnieniem, bo zainteresowane strony zgłosiły do niego kilkaset uwag. Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzeń ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i prawie 77 tysięcy zł brutto miesięcznie.
1: Na ostatniej prostej pracy nad projektami vacatio legis wydłużono do 12 miesięcy. Rozpętała się polityczna burza. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uspokajała, że 12 miesięcy to tylko propozycja, która była postulowana przez dyrektorów placówek i samorządy. Tłumaczyła, że resort nie wycofuje się z reformy ochrony zdrowia.
2: Cały czas podtrzymujemy to, co zaproponowaliśmy na początku.
1: Oburzenia nie kryli nie tylko politycy opozycji, ale też koalicji rządzącej. Tak mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
1: Komitet Stały Rady Ministrów pomysł resortu zdrowia dotyczący wejścia w życie ustawy na początku 2028 roku wykreślił. Zaproponował 30 dni od dnia ogłoszenia rozwiązań w Dzienniku Ustaw. Zgodnie ze ścieżką legislacyjną ustawy zostaną skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, a później pod obrady rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Litwa i groźby wysadzenia kilku szkół w Wilnie. Policja otrzymała anonimowe wiadomości dotyczące sześciu placówek, w tym polskojęzycznego liceum imienia Adama Mickiewicza.
5: Policja poinformowała, że wiadomości z pogróżkami trafiły do kilku instytucji państwowych. Zawierały one wiele błędów gramatycznych i stylistycznych, a ich autor mylił w nich nazwy państw. W tekście pojawił się m.in. wątek religijny. Autor twierdził, że na Litwie ograniczane są prawa jednej z religii i zapowiadał zemstę. Funkcjonariusze skontaktowali się ze wskazanymi szkołami. Jedna z nich postanowiła ewakuować uczniów. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, ale nie stwierdzono realnego zagrożenia. Policja zaleciła zachowanie czujności i kontynuowanie zajęć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Kropki, dynie i lustrzane pokoje Yaoi Kusamy w Amsterdamie. Od dzisiaj wystawę zmarłej 14 sierpnia japońskiej artystki można oglądać w Muzeum Stedelijk. Wyjątkowa ekspozycja przedstawia 70 lat pracy twórczej królowej kropek.
6: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła dwa razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Opady deszczu mogą dziś pojawić się na południu, południowym wschodzie i północy. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni na południu do 20 na zachodzie Polski.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Marek Klapa, dzień dobry.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: A moim i Państwa gościem dzisiaj w magazynie Saldo jest pan Marek Zuber, ekonomista i ekspert Akademii WSB. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No właśnie, inflacja, surowce, dane makro, takie elementy tej ekonomicznej układanki możemy wyczytać w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które, przypomnijmy, zakończyło się wczoraj. Dzisiaj oczywiście czekamy na konferencję prezesa NBP, pana profesora Adama Glapińskiego. No i teraz pytanie. Jeszcze w lipcu wszyscy liczyliśmy na to, że ten wrzesień będzie takim momentem, kiedy będzie na przykład 3,5% ta stopa referencyjna. Nic z tego. 3,75 dalej.
8: No po pierwsze, przed ostatnią, czyli tą przedwakacyjną konferencją Adama Glapińskiego, to tak nie za bardzo liczyliśmy na te kolejne obniżki stóp procentowych. To było tak 50 na 50 i myślę,

0: Myślę, że 1 o 25 punktów. Tak mniej więcej do tego podchodził rynek. Natomiast rzeczywiście na tej ostatniej konferencji czerwcowej Glapiński rozkręcił trochę oczekiwania dotyczące tego, co mogłoby się wydarzyć. Na lipcowej, przepraszam, rozkręcił oczekiwania dotyczące tego, co by się mogło wydarzyć. Oczywiście dlatego, że mieliśmy porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mieliśmy w związku z tym bardzo mocny spadek cen ropy. Ja przypomnę, że w ciągu 2,5 tygodnia ta ropa potaniała, mówię o ropie Brent, tym benchmarku europejskim, z 95 na 72 dolary. Mieliśmy w związku z tym spadek inflacji w Polsce. Tutaj ten element bezpośredniego udziału cen benzyny, oleju napędowego w koszyku inflacyjnym się uwidocznił. No i Glapiński zaczął mówić, że faktycznie może tak być, że przeważą te głosy, żeby stopy procentowe obniżać. I to spowodowało oczywiście rozkręcenie nastrojów pod kątem tańszego kredytu po wakacjach, obniżki wrześniowej, może nie jednej, może dwóch, może pół punktu w sumie do końca roku. Ale nam się sytuacja diametralnie zmieniła. Dobiliśmy znowu do 100 dolarów za baryłkę Brent, czyli bardzo wysoka cena. Nawet biorąc pod uwagę ten okres od czerwca, mamy w zasadzie rekordowe poziomy po tym nieudanym porozumieniu. Oczywiście na szczęście to nie są poziomy z początku ataku na Iran, gdzie było prawie 120 dolarów, ale jednak cena jest bardzo wysoka. Mało tego, do tego dochodzi drugi element, czyli gaz. Ten gaz, który oczywiście związany jest z sezonem grzewczym, on także dość mocno podrożał na początku konfliktu, potem potaniał, ale te poziomy, które obserwujemy dzisiaj, czyli 75-78 dolarów, euro, przepraszam, za megawattogodzinę, no to są ceny rekordowe, biorąc pod uwagę to, co obserwowaliśmy przed atakiem, czyli powiedzmy w lutym. Jak gaz drożeje, no to oczywiście mamy wyższe ceny bardzo, bardzo wielu towarów i usług. Wiemy, że ceny gazu, że kontrakty gazowe są kontraktami długoterminowymi, ale jednak ta cena TTF, bo o niej mówię, to jest ten benchmark z kolei holenderski, który zawsze podajemy, mówiąc o cenach gazu w Europie, ona ma wpływ na kontrakty długoterminowe, więc to się też może przekładać na ceny wielu towarów i usług. Jak gaz podrożał, to oczywiście podrożał także węgiel. No tutaj nie mówimy o jakichś rekordowych poziomach, ale 140-150 dolarów za tonę, no to również są bardzo wysokie wartości, biorąc pod uwagę to, co było rok temu. I nam się to wszystko niestety, panie Marku, rozkręca. I to jest ten element, który niepokoi Radę i nas wszystkich. Mało tego, ostatnie dane inflacyjne z Polski, one też pokazują to, że to, co nie działo się w pierwszych miesiącach, czyli właśnie w, nie wiem, w kwietniu, w maju, w czerwcu, nawet w lipcu jeszcze, czyli przenoszenie się tych wyższych cen energii na inne towary i usługi, że to niestety trochę się już w Polsce zaczęło. Nas ratują póki co bardzo niskie w wielu przypadkach ceny żywności, no ale rzeczywiście te perspektywy inflacyjne są trochę gorsze. Ja absolutnie dzisiaj nie stawiam tezy, która wynika rzeczywiście z kontraktów RA o podwyżkach 100% w przyszłym roku. Moim zdaniem bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ten poziom, który dzisiaj mamy, on się po prostu dłużej w Polsce utrzyma. Czyli nie będziemy mieli właśnie zejścia do 3,5-3,25, tylko raczej to 3,75 w dłuższym okresie czasu. Czyli podwyżki to jest dzisiaj bardzo pesymistyczny scenariusz na najbliższe kilkanaście miesięcy. No ale wydaje się, że o obniżkach stóp możemy zapomnieć. Czyli tak jak powiedziałem, pewnie te ceny kredytów, które dzisiaj mamy, ten koszt kredytu, który dzisiaj mamy, on będzie w Polsce na dłużej.
1: 3,75, czyli do tej wartości powinniśmy się przyzwyczajać, ale ja jestem też bardzo ciekawy, bo coraz częściej słyszę od ekonomistów takie zdanie, że być może ta busola ze wskazaniami i z kierunkiem działań polityki pieniężnej w Polsce powoli się nam obraca, jeśli się obraca, to tylko o 180 stopni i że częściej jednak w prognozach, w przypuszczeniach też będzie pojawiało się takie zdanie, że niewykluczona jest podwyżka stóp procentowych. Przyjmując, że faktycznie jesteśmy teraz na takim etapie, że mamy taki zalążek scenariusza mocno inflacyjnego. Czy dopuszcza pan rzeczywiście taką myśl i taki scenariusz, że na przykład rok 2027 rozpoczniemy z czwórką z przodu, jeśli chodzi o stopę referencyjną?
0: Po pierwsze, pierwszy raz usłyszeliśmy o możliwości zmian, jeśli chodzi o kierunek polityki pieniężnej, czyli ten ostatni okres to były obniżki stóp procentowych, chociaż oczywiście Glapiński cały czas powtarzał, to nie jest cykl, my nie jesteśmy w cyklu, tu chodziło oczywiście o pewien wydźwięk dla rynku w kwestii decyzyjności Rady. Chodziło po

0: po prostu o to, żeby podkreślić, że Rada cały czas na bieżąco analizuje sytuację i to nie jest to, że musi te stopy obniżać. Jak się coś wydarzy, to oczywiście obniżać ich nie będzie. No ale jak zwał, tak zwał, byliśmy de facto w cyklu obniżania stóp procentowych. Po raz pierwszy w marcu, właśnie wtedy, kiedy ta ropa dobijała do 120 dolarów na skutek ataku na Iran, zaczęto przebąkiwać o tym, że może być inaczej, że może być tak, że właśnie jeszcze w roku 2026 zobaczymy podwyżki, jeżeli oczywiście scenariusz będzie negatywny. Ja bym powiedział, że dzisiaj nie mamy zwrotu o 180 stopni. Ja myślę, że to jest takie 90 stopni, czyli od momentu obniżamy, przesuwamy się do momentu, czekamy, czyli jesteśmy na stabilnym poziomie, ale to nie jest tak, jeszcze raz to powtórzę, to co powiedziałem przed chwilą, ja absolutnie na dzisiaj nie stawiam tezy, to nie jest moja teza, że musimy mieć podwyżki stóp procentowych w roku 2027. Ja raczej zakładam kilkanaście miesięcy główna stopa referencyjna na poziomie 3,75. Ale panie Marku, jeżeli nam się ten konflikt jeszcze bardziej rozkręci, jeżeli na przykład, takie głosy w Stanach Zjednoczonych też pan może przeczytać, Donald Trump mimo wszystko próbuje być dość powściągliwy, bo za chwilę ma wybory uzupełniające, więc nie chce, żeby potencjalnie zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych zabrało mu parę punktów poparcia. Ja twierdzę, że te parę punktów poparcia może mu droga ropa zabrać. No ale zobaczymy, jak to się wszystko wydarzy w ciągu tych najbliższych miesięcy. Więc na razie jest powściągliwy, ale jeżeli Republikanie te wybory wygrają, czyli on zachowa tą bardzo, bardzo dużą władzę, którą ma w tej chwili i dopiero zacznie angażować się w Bliski Wschód, czyli mówiąc krótko, no nam się to wszystko skomplikuje i będziemy mieli jeszcze gorszą wojnę niż to, co jest w tej chwili, to ja nie wykluczam, nie wiem, 140 dolarów za baryłkę. No i w takiej sytuacji oczywiście przerzucenie tego wszystkiego, oczywiście gaz, oczywiście inne surowce, przerzucenie tego wszystkiego na inflację będzie znacznie mocniejsze, także w Polsce i wtedy podwyżki stóp procentowych w roku 2027 oczywiście zobaczymy. Ale nie jest to dzisiaj dla mnie scenariusz bazowy. Więc tak, jest to możliwe, że będą podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Natomiast ja wciąż uważam, że najbardziej prawdopodobna wersja mimo wszystko, znaczy nie wierzę, znaczy mam nadzieję, że jednak ten konflikt gdzieś tam zostanie w perspektywie miesięcy mocno ograniczony, że dojdzie do porozumienia, co nie znaczy, że ono będzie oczywiście takie bardzo trwałe i pewnie jakieś incydenty będą się zdarzać, ale będzie na tyle trwałe, cieśnina zostanie odblokowana, cieśnina Ormuz oczywiście, że nam się ta sytuacja na rynku surowcowym uspokoi i w takiej sytuacji będziemy mieli właśnie te kilkanaście miesięcy bez zmian stóp ani w górę, ani w dół w Polsce.
1: Pod koniec sierpnia poznaliśmy taki wstępny odczyt inflacji i doskonale wiemy, że pewnie oczywiście ta wartość była brana pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy raz jeszcze, 3,4% to więcej niż przewidywał rynek. No i teraz pojawia się taka obawa, a także pytanie, czy po 13 miesiącach, tak, 13, grozi nam, że wyskoczymy z tego pasma, dopuszczalnego pasma wahań wokół celu inflacyjnego. Wszystko na to wskazuje. No i pytanie, jak wysoko możemy poszybować.
0: Tak, grozi nam. To wszystko będzie zależało od tego, ile będzie kosztowała ropa. I panie Marku, kontynuując ten miejsce przed chwilą, nie mam zielonego pojęcia, bo jak pan widzi, to było oczywiście najbardziej widoczne na początku ataku, na początku tej wojny. Każdy wpis Trumpa, każda informacja mogła powodować zmiany nawet o kilkanaście procent, jeżeli chodzi o cenę ropy. Może teraz nie mamy aż takiej wrażliwości na to, co Trump mówi. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jedno jest to jest to, co on mówi, drugie to jest to, co on robi, ale jednak no choćby te ostatnie dni, czyli właśnie z jednej strony atak Iranu, z drugiej strony odpowiedź Stanów Zjednoczonych, mam tutaj na myśli oczywiście atak Iranu na bazy amerykańskie w krajach Bliskiego Wschodu. Atak na amerykański lotniskowiec, nieudany, ale jednak ten atak gdzieś tam nastąpił. Teraz mamy znowu kwestię tego drona okrętu podwodnego, który został prawdopodobnie schwytany, jeżeli mogę użyć takiego słowa, przez Irańczyków. Te wszystkie informacje, one oczywiście powodują wzrost napięcia, no i dlatego Brent przekroczył 100 dolarów za baryłkę. Go chyba jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu żeśmy się nie spodziewali, bo z kolei pamiętam przecież parę dni temu, nawet nie 2 tygodnie temu, wypowiedź irańskiego prezydenta, która sugerowałaby jednak, że jest szansa na to porozumienie. Więc naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile będzie ropa kosztowała za 3 czy za 4 tygodnie. No bo widzi pan, że zależy to od niemalże jednostkowych wydarzeń.

0: podejmowanych niemalże przez pojedyncze osoby. Mam tutaj przede wszystkim na myśli oczywiście to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale mamy absolutnie ryzyko tego, że wyskoczymy powyżej górnej granicy. Tyle tylko, że to wcale nie musi oznaczać, że od razu dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Oczywiście, no jeżeli ta górna granica mocno zostanie przekroczona, to po pierwsze jesteśmy w sytuacji ujemnych, realnych stóp procentowych. Na razie jeszcze tego nie ma, ale dużo nam nie brakuje. No i po drugie to jest pytanie, o ile ta granica zostanie przekroczona. No jest jakiś taki poziom, przy którym Rada oczywiście zareaguje, ale tak jak powiedziałem, ja mam nadzieję, że to nie będą jednak mocne zmiany. I jeszcze jedna rzecz. Ja jednak uważam, że pomimo tego, co dzisiaj słyszymy, że będzie problem ze znalezieniem tych pieniędzy, jeśli miałoby nam się to rozkręcać, rząd znajdzie pieniądze na program CPN, na jego kontynuację, co oczywiście z punktu widzenia przekładania się cen benzyny i oleju napędowego na inne towary i usługi nie ma wielkiego znaczenia, bo przedsiębiorcy, gdyby doszło oczywiście znowu do obniżenia VAT-u, ten VAT sobie rozliczają, ale bezpośredni udział wtedy cen oleju napędowego i benzyny w koszyku inflacyjnym byłby znacznie bardziej korzystny. To oczywiście ograniczyłoby nam inflację, więc moim zdaniem ten program CPN zostanie znowu wprowadzony, jeżeli miałoby być tak jak teraz albo gorzej przez dłuższy okres czasu.
1: Ale to jest arcytrudne do skalkulowania. Zresztą jestem ciekawy, gdyby takie obliczenia rzeczywiście były prowadzone, bo rząd musi też się zastanowić, co się bardziej opłaca. I tutaj już abstrahując od czynników politycznych wyłącznie, no też wiemy doskonale, że ten CPN nas kosztował. I to kosztował niemało, ale z drugiej strony, jeżeli pojawiłyby się negatywne skutki tych wysokich cen paliw, to również to w taki czy inny sposób negatywnie odczujemy. Pytanie, to może w takim razie obniżka akcyzy byłaby tutaj bardziej na miejscu niż obniżka VAT-u, bo wtedy też skorzystaliby przedsiębiorcy i może ta niewidzialna ręka rynku byłaby mniej łasa na podwyżki cen również innych produktów.
0: Na pewno tak, tylko tu mamy dwa problemy. Po pierwsze, mamy jednak coś, co na poziomie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej uznajemy za minimalny poziom akcyzy. I to jest ten poziom, który mieliśmy podczas pierwszego programu CPN. No i ten ruch w związku z tym, ten spadek cen jest dużo, dużo mniejszy niż przy zmniejszeniu akcyzy z 23 na 8%. Więc zakres zmian cen byłby dużo, dużo mniejszy. I to jest oczywiście problem. Ale bardzo dobrze, że pan Marku wspomniał o tym, o tych kosztach i o tym liczeniu różnego rodzaju zależności. Bo proszę zobaczyć, taka prosta sprawa. Jeżeli nie będzie programu CPN, jeżeli w związku z tym inflacja mocno nie wzrośnie i to zachęci Rady Polityki Pieniężnej do podwyższenia stóp procentowych, no to wiemy doskonale, że wyższe stopy wpłyną na rentowność obligacji. Rentowność obligacji to jest koszt pożyczania pieniędzy przez polskie państwo. Ten koszt będzie wyższy, jak wiemy, on już wzrósł z różnych powodów w ostatnich miesiącach. To też jest koszt dla budżetu, prawda? Oczywiście on się nie pojawia z całą siłą od razu, bo przecież dotyczy tylko obligacji, które dzisiaj są sprzedawane, ale nie zmienia to faktu, że to też jest koszt. Druga rzecz, ja cały czas nie wiem, bo takiej informacji nie dostaliśmy precyzyjnej. Te 1,7 mld, 1,6 mld złotych miesięcznie, mówię o pierwszym CPN-ie, ten drugi był oczywiście tańszy, bo nie było obniżenia akcyzy, miesięcznie ten koszt dla budżetu, czego on dotyczy? Czy planów na rok 2026 w kontekście wpływów ze sprzedaży paliw? Czy też strat w sytuacji, gdyby nie obniżono akcyzy i VAT-u, czyli cena byłaby znacznie wyższa, ale pytanie, ile wtedy sprzedawano by tego oleju napędowego i tego paliwa, bo pewnie Polacy jednak trochę ograniczyliby zakupy. Więc w stosunku do czego ta strata jest liczona? I jeszcze jedna rzecz, panie Marku, oczywiście kwestie polityczne. Przecież ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli przy tak wysokich cenach paliw albo wyższych nie będzie kolejnego programu wsparcia, to będzie to jeden z najważniejszych elementów kampanii wyborczej w przyszłym roku. Myśmy to potrafili zrobić, a wy zrobiliście tylko na chwilę, czyli w tych pierwszych miesiącach. No przecież taki argument na pewno padnie. Więc moim zdaniem rząd trochę nie będzie miał wyjścia, także jeśli chodzi o kwestie polityczne, i będzie musiał tutaj zareagować, kontynuując po prostu ten program.
1: Najtrudniejsze w tym równaniu, przyzna pan, jest właśnie to, aby oszacować, o ile mniej byśmy tankowali w sytuacji, gdyby tego CPN-u nie było. A jeśli jeszcze doliczymy turystykę paliwową za naszej zachodniej granicy, no to też gdzieś, no nie chcę powiedzieć, że to się równoważy, ale minimalizuje trochę te straty.
0: No właśnie, równoważyć się na pewno nie równoważy. Zresztą a propos tej turystyki, to na pewno też słyszał pan ten argument, że nie możemy bardziej obniżyć cen tutaj w kontekście dogenerowanych marż. Tutaj z kolei jest ta zależność. No proszę zobaczyć.

0: przecież jeżeli Orlen gigantycznie więcej zarobił w drugim kwartale z uwagi na wzrost cen ropy, bo naliczał sobie tą marżę procentową, może troszeczkę niższą, ale procentowo od tej wyższej bazy wynikającej ze wzrostu cen ropy, no to co za problem, żeby obniżyć tą procentową marżę, prawda, i zmniejszyć te zyski. Nie możemy tego zrobić, bo nas wykupią, mówili przedstawiciele Orlenu i nie tylko oni. No, panie Marku, drogi, przecież to nie jest tak, że ktoś z, nie wiem, Hamburga przyjedzie do Polski, żeby kupować polskie paliwo. Jeżeli już będzie to dotyczyło rejonów przygranicznych, to nie będzie 4 zł tańsze paliwo, więc z tym wykupywaniem to bym tak mocno nie przesadzał. Jednak te rezerwy, które mamy, te możliwości zakupowe, które mamy, one na pewno nie doprowadzą do tego, że nam paliwa w Polsce zabraknie. A jest dokładnie tak, jak pan powiedział. No, nawet jeżeli ta marża byłaby niższa, ale te paliwa tego paliwa sprzedawanego byłoby nieco więcej, no to to jest dodatkowy wpływ przecież do Orlenu, to jest dodatkowy zysk. Więc nawet przy tych niższych marżach i tak można by było zarabiać więcej, niż gdyby nie było takiego mocnego wzrostu cen ropy. To też jest narzędzie, którego teoretycznie można by było użyć. No więc tutaj też jakieś możliwości się pojawiają. Ale właśnie, no mówiąc o tych stratach, to ja mam zawsze wątpliwości, czego tak naprawdę dotyczy ta wielkość, o której mówią nam przedstawiciele rządu. Zresztą dokładnie tak samo było oczywiście wtedy, kiedy za czasów PiS-u mieliśmy obniżony VAT, początek wojny w Ukrainie. Było dokładnie to samo. Mamy straty, ale w stosunku do czego są te straty? Też wtedy nie dowiedzieliśmy się, więc to jest też taki element, który warto by było wyjaśnić.
1: Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tego wątku, który pan poruszył, że dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie niemal jednoosobowo albo w jakimś bardzo wąskim gremium podejmowane są decyzje, które potem przekładają się na rynki, między innymi na ten potężny rynek ropy naftowej. Jeden wpis w mediach społecznościowych wystarczy, aby zmienić kierunek notowań. Czy doczekaliśmy czasów, w których analiza techniczna i fundamentalna przestały mieć sens w niektórych obszarach? Czy jesteśmy w stanie przeprowadzić dzisiaj jakiekolwiek miarodajne prognozy, tak jak to było chociażby kilka lat temu?
0: No to jest pytanie, oczywiście zawsze będziemy się tym posiłkować, natomiast no każdy, kto mocno siedzi w analizie technicznej, wie, że ona najlepiej działa wtedy, kiedy nie wydarzają się takie rzeczy nadzwyczajne. My mamy takie brzydkie, nawet nie tyle angielskie, co amerykańskie określenie na takie sytuacje, więc nie będę go oczywiście w radio publicznie, szczególnie w radio publicznym, cytował. Jeżeli chodzi o fundamenty, no to panie Marku, ta niestabilność wynikająca choćby z decyzji krajów OPEC, to też jest fundament, który trzeba brać pod uwagę. Więc tutaj ta analiza fundamentalna jak najbardziej ma sens, tylko że mamy dodatkowe elementy, które musimy brać pod uwagę, dodatkowe czynniki, które wpływają nam na cenę. Rynek ropy nie jest rynkiem wolnym. To znaczy nie jest rynkiem, w którym popyt i podaż są wynikiem tylko i wyłącznie gry rynkowej. Podaż oczywiście związana jest z decyzjami podejmowanymi przez dużą grupę producentów. Oczywiście, jak wiemy, nieco mniejszą teraz, ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z grupy krajów OPEC, co dla mnie jest dobrą informacją z punktu widzenia cen w przyszłości. Mało tego, ten ostatni nawet okres, czyli te pół roku, to już są jednak zmiany na rynku ropy, choćby w kontekście wyraźnego zwiększenia produkcji w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z ropy łupkowej, przygotowań do istotnego zwiększenia produkcji w Wenezueli. Największe zasoby na świecie, chociaż oczywiście uruchomienie ich wymaga czasu i gigantycznych pieniędzy, ale to się zaczyna dziać. Więc jak popatrzymy sobie na taki dłuższy okres, to ja mam wrażenie, czyli zakładamy, że kończy się taka faza wojny z Iranem, jaką dzisiaj obserwujemy, bo spokój na Bliskim Wschodzie to jest coś, czego nie było od dziesiątków lat, jak wiemy. Więc na to nie liczę, chociaż oczywiście bardzo chciałbym, żeby panował tam pokój. Ale nawet jeżeli nie będzie pokoju, tylko wrócimy do tego, co było przed marcem, to w perspektywie, chciałem powiedzieć długookresowej, ale niektórzy przez długi okres rozumieją 3 lata, moim zdaniem to się znacznie szybciej stanie. W perspektywie miesięcy, co najwyżej kilkunastu, ja absolutnie widzę szansę na to, żeby cena ropy padła grubo poniżej $60 za baryłkę. Więc może się to wszystko ustabilizować nam bardzo, bardzo ładnie i mam wrażenie, że parę przyspieszaczy w takiej sytuacji także jest efektem tego, co się dzisiaj dzieje, czyli wojny z Iranem. Tak swoją drogą oczywiście mamy kolejną teorię spiskową, która znowu w Stanach Zjednoczonych wróciła. Najpierw marzec i teraz właśnie początek września, mianowicie Donald Trump specjalnie to wszystko przeciąga, no bo

0: przecież Stany Zjednoczone w rozumieniu amerykańskie koncerny na tym zarabiają. Eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 40% od lutego. No oczywiście cena ropy jest dużo wyższa. Zresztą Trump co chwilę mówi, my na tym zarabiamy. To nie jest wcale taka zła sytuacja. My, Ameryka, zarabiamy na tej drogiej ropie. Więc to też jest taki kontekst, który gdzieś tam trzeba brać pod uwagę. Chociaż, tak jak powiedziałem, moim zdaniem on jednak musi brać pod uwagę także przeciętnego Amerykanina, a nie tylko tych wielkich oligarchów, którzy mają produkcję ropy, są współwłaścicielami czy właścicielami firm naftowych i całej branży naftowej, a ten przeciętny Amerykanin płaci dzisiaj dużo więcej za benzynę na stacji benzynowej i to może mieć wpływ oczywiście na wynik wyborów w listopadzie.
1: Pełna zgoda, przeciętny Kowalski niestety też płaci więcej. Bardzo dziękuję. Pan Marek Zuber, ekonomista, analityk, a także ekspert Akademii WSB. Bardzo dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję również.
1: Również dziękuję. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Stan dnia.
3: Ale na początek polityka, a to dlatego, że Kancelaria Prezydenta skierowała pismo do Marszałka Sejmu w sprawie Macieja Berka. Pyta w nim o formalne okoliczności procedowania jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. No to przenosimy się teraz na ulicę Wiejską, bo w Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Michale, o co dokładnie chodzi i jakie mogą być konsekwencje tego pisma?
4: Zdaniem Kancelarii Prezydenta są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Stąd właśnie pytanie do Sejmu, czy ten wymóg formalny został spełniony. Politycy koalicji rządowej zapewniają, że tak. Marszałek Sejmu mówi, że odpowiedź zostanie wysłana w odpowiednim czasie. Jednocześnie Włodzimierz Czerzasty oczekuje, że prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka.
5: Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Pan Berek jest wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jest osobą, która zajmuje się prawem konstytucyjnym. Między innymi jest wybitnym specjalistą. Ma taką samą siłę jak każdy z innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: No ale otoczenie prezydenta pytane o organizację właśnie tego ślubowania prosi o cierpliwość. Urzędnicy prezydenta mówią mniej więcej tak, że najpierw odpowiedź, a potem ewentualne ślubowanie. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zastanawia się, czy nie jest to próba szukania pretekstu do tego, aby zablokować orzekanie Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym.
6: Pan Berek został legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jakaś taka próba nękania ze strony Kancelarii Prezydenta osoby pana Berka ma w tej chwili miejsce. Nie wiem, czy oni szukają pretekstu w tej chwili, żeby tego ślubowania nie przyjąć. To trochę wtórne, bo tak naprawdę Maciej Berek jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Rządzący uważają, że jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania, to po prostu złamie konstytucję. Opozycja uważa natomiast, że prezydent jest strażnikiem konstytucji i dlatego, jak mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, ma prawo nie przyjąć ślubowania, jeśli potwierdzi się, że Maciej Berek nie spełnił wymogu formalnego.
7: Pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, ponieważ pan Maciej Berek jest człowiekiem, który nie spełnia kryteriów ustawowych. Jest wymóg 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego i pan Maciej Berek tego zawodu wiemy doskonale, że nie wykonywał przez 10 lat.
4: Część polityków koalicji rządowej mówi, że jeśli prezydent nie zaprosi Macieja Berka na właśnie taką uroczystość, podczas której mógłby złożyć, przyjąć od niego ślubowanie, no to być może trzeba będzie taką uroczystość zorganizować w Sejmie, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniej wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy, że taka uroczystość odbyła się właśnie w obecności marszałka Sejmu. Obie strony z politycznego sporu wzajemnie oskarżają się o próbę przejęcia władzy nad Trybunałem Konstytucyjnym. Z drugiej strony zarzucają oponentom, że ci przeszkadzają w pracach tej instytucji, dążą do wprowadzenia chaosu prawnego. Przypomnę, że obecnie w Trybunale formalnie orzeka 11 z 15 wymaganych sędziów, bo wcześniej prezydent nie przyjął ślubowania od 4 legalnie wybranych sędziów.
3: I to jest bardzo ciekawe tłumaczenie. Dążą

0: Do chaosu prawnego w Trybunale Konstytucyjnym, jakby już tego chaosu nie było. Michał Wobisiak prosto z Sejmu. Bardzo dziękuję za relację.
1: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: No i między innymi o tym będziemy już teraz rozmawiać z politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego, panią profesor Danutą Plecką. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy proszę od kwestii Macieja Berka, bo mamy głos z jednej i z drugiej strony. Rządzący mówią, że kancelaria prezydenta nęka nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei opozycja twierdzi, że prezydent jest strażnikiem konstytucji w tej kwestii. A pani zdaniem, która z tych dwóch stron ma więcej racji?
3: Panie redaktorze, może uporządkujmy. Kandydatura pana Berka była w mojej ocenie dość wątpliwą kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim dlatego, że wprost z polityki, z tej części władzy wykonawczej polityki trafia do wybrany większością, zgodnie zresztą z konstytucją, większością Sejmu, bo to Sejm decyduje o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Moje wątpliwości wokół tej kandydatury wiążą się przede wszystkim z takim filarem, jakim dla demokracji liberalnej niewątpliwie jest trójpodział władzy, czyli trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, przy czym ta władza sądownicza ma być kagańcem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. No i tu się pojawiają wątpliwości, czy osoba, która czynnie uprawiała politykę, w końcu była prawą ręką premiera Donalda Tuska, czego nigdy nie ukrywano, czy ta osoba faktycznie będzie bezstronna i będzie mogła być takim bezstronnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I przypomnę państwu, że te wątpliwości również mają byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Ale skoro się tak stało i taka jest decyzja większości sejmowej, żeby pan Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent jako strażnik konstytucji ma obowiązek przyjąć ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to nie jest jak gdyby taka prerogatywa prezydenta mówiąca o tym, że bez tego ślubowania pan Berek nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo on już jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I wszelkie działania, które w tej chwili podejmuje Kancelaria Prezydenta, to jest tak naprawdę odwlekanie w czasie takiego obowiązku, który prezydent spełnić powinien. Tak, wiem, już w przypadku czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego ten obowiązek nie został spełniony i to jest złamanie konstytucji, a nie stanie na straży konstytucji.
0: No i dojdziemy do takiego arcy dziwnego, przyjmując oczywiście scenariusz, w którym prezydent nie odbierze tego ślubowania, dojdziemy do takiego absurdalnego punktu, w którym ci nowi sędziowie w Trybunale będą mieli większość, ale będą mogli być kwestionowani tak jak dublerzy ze względu na te wątpliwości. Czy to jest realne zagrożenie, jeśli chodzi o te instytucje i czy w ogóle przed nią jest jakaś jasna przyszłość? Czy da się z tej sytuacji wyjść? Bo tak jak pani profesor wspomniała, no, są też wątpliwości, jeżeli chodzi o samego Macieja Berka, o to przejście z jednej władzy do drugiej. Więc nawet przyjmując scenariusz, w którym zmieni się władza w 2027 roku, no to te argumenty pozostaną.
3: Argumenty pozostaną. Trybunał Konstytucyjny przestał być Trybunałem Konstytucyjnym w takim założeniu misji dla tego Sądu Konstytucyjnego. I myślę, że dla wszystkich obywateli jest to zauważalne. Wątpliwości pozostaną. Ja bym jednak nie porównywała sytuacji czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z regułami, od których nie przyjął ślubowania pan prezydent. Nie porównywałabym tej sytuacji z sytuacją z 2016 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborem dublerów, bo to też musimy o tym pamiętać, że pospieszyła się większość parlamentarna w 2015 roku i wybrała za wcześnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak bym to najoględniej ujęła. No i to rozpoczęło argumenty, jak gdyby uruchomiono.

0: miło argumenty rządzącej większości w latach 2015-2023, czyli Prawa i Sprawiedliwości i jego przystawek, porozumienia Gowina i suwerennej, czy najpierw Solidarnej Polski. Będzie przepychanka wokół Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że każdy rządzący wie, że kto ma większość w Trybunale Konstytucyjnym, ten jest w stanie rządzić skutecznie, a proszę pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest już tak zdegradowaną instytucją w tej chwili, no, że idealną sytuacją byłoby przecięcie tego węzła gordyjskiego, czego nie uda się zrobić, i to będzie ten element sporu, ale cała sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że Trybunał Konstytucyjny jest elementem sporu politycznego pomiędzy różnymi ugrupowaniami, tu konkretnie Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, ale problem polega na tym, że my jako obywatele tracimy ochronę. Dlatego, że zostaje w ramach tego trójpodziału władzy, o którym wcześniej mówiłam, zostanie właśnie jak gdyby stępiony czy unieruchomiona, zostaje unieruchomiona instytucja, która miała stać na straży naszych, przede wszystkim naszych praw i nas jako obywateli chronić przed uzurpacją władzy. I ja widzę tutaj tylko zagrożenie i nie jestem konstytucjonalistą, nie jestem prawniczką i szczerze mówiąc nie wiem, jakie rozwiązanie przyjąć. Szkoda, że większość rządząca, większość, która ma w tej chwili, ta większość parlamentarna, czekała na wybory prezydenckie w 2025 roku, żeby cokolwiek zrobić z władzą sądowniczą. Teraz już jest czasu bardzo mało. Prezydent Nawrocki, no powiem szczerze, ja nie sądzę, że przyjmie ślubowanie od sędziego Macieja Berka. Mam co do tego bardzo poważne wątpliwości, bo to nie jest w interesie tych, którzy idą ewentualnie po władzę w przyszłym roku, ale podkreślam w tym wypadku to słowo ewentualnie, bo jeszcze się wszystko absolutnie może w tym zakresie zdarzyć. To, co robi prezydent, jest na pewno niekonstytucyjne. Szczerze mówiąc, nie widzę wyjścia z tej patowej sytuacji. I będzie tak, jak pan redaktor powiedział. Będzie większość wybrana przez Sejm kadencji 2023-2027, większość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, która będzie niedopuszczana do orzekania przez prezesa Święczkowskiego.
1: I to wszystko dzieje się w 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego. A pozostając jeszcze przy prezydencie Karolu Nawrockim, pani profesor, mamy taką ciekawą kwestię, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego i Szymona Hołownię, bo były lider Polski 2050 namawia w mediach, żeby ustawy rządzący konsultowali właśnie z kancelarią prezydenta. Część polityków z koalicji rządzącej wprost mówi, że ufać Karolowi Nawrockiemu nie można, i zastanawiam się, czy to jest zauroczenie Szymona Hołowni, czy może jakiś taki szerszy plan na to, że jeśli nie da się wystartować pod własnym szyldem, to później może formacja, w której Szymon Hołownia będzie mogła się zjednoczyć z jakimiś siłami, które pod patronatem Karola Nawrockiego będą chciały przejąć władzę.
0: A to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, dlatego że ja byłam mocno zaskoczona, kiedy w 2020 roku Szymon Hołownia wystartował jako kandydat w wyborach prezydenckich, i byłam też zaskoczona, kiedy tak bardzo uwierzyli mu obywatele, że w tych wyborach, w tej konkurencji prezydenckiej, że się tak brzydko i po sportowemu wypowiem, zajął trzecie miejsce. Wokół swojej osoby zbudował ugrupowanie, które miało służyć tylko i wyłącznie promocji i działaniom Szymona Hołowni, bo Polska 2050, przypomnę państwu, to była Polska 2050 Szymona Hołowni. Więc to było ugrupowanie stworzone przez Szymona Hołownię, dla Szymona Hołowni, w celu zwycięstwa czy odniesienia sukcesu w 2025 roku w wyborach prezydenckich. I proszę zauważyć, że obecność Szymona Hołowni i Polski 2050 w koalicji rządzącej, w mojej ocenie, jest przypadkowa i również miała służyć tylko i wyłącznie temu, żeby Szymon Hołownia wygrał wybory prezydenckie. Cała kampania prezydencka, którą prowadził, to była kampania prowadzona przeciwko swoim koalicjantom.

0: prezydentom. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo dla Szymona Hołowni przeciwnikiem nie był Karol Nawrocki, ale przeciwnikiem był Rafał Trzaskowski, to przeciwnikiem numer jeden. Słynna debata w Końskich, na którą Trzaskowski zaprosił Nawrockiego, a pojawił się znienacka Hołownia i w zasadzie uderzał przede wszystkim Trzaskowskiego. To jest jeden z wielu przykładów. Kolacja ubielana po przegranych wyborach prezydenckich, kolacja ubielana z Kaczyńskim, to jest kolejny przykład braku lojalności względem koalicjantów. I teraz mamy kolejny przykład braku lojalności Szymona Hołowni w stosunku do koalicjantów, dlatego że Szymon Hołownia za wszelką cenę chce pozostać w polityce, bo nie ma na siebie już innego pomysłu. Poza tym władza uzależnia i Szymon Hołownia wpadł w tę pułapkę. I wygląda to na dzień dzisiejszy tak, że zawrze pakt z diabłem wbrew wartościom i ideom, które głosił wcześniej, tylko dlatego, żeby nadal Szymon Hołownia był w polityce.
1: A spodziewa się pani profesor, że przed wyborami zostanie powołana komisja śledcza, która miałaby wyjaśnić aferę Zonda Krypto? Mamy nowy sondaż SW Research dla Onetu. Nieco ponad połowa Polaków zgodnie z tym badaniem chciałaby takiej komisji śledczej. Dzisiaj do tej sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który powiedział, że byłby to tylko spektakl polityczny, bo prokuratura dobrze sobie z tym radzi. No ale ten spektakl mógłby zrobić wrażenie w kampanii.
0: Jedyny spektakl pod tytułem Komisja Śledcza, który zrobił wrażenie na Polakach, to była komisja do spraw afery Rywina w czasach zamierzchłych. Te komisje śledcze, które zostały powołane po przejęciu władzy przez obecnie rządzących, one zostały powołane przede wszystkim dlatego, że celem komisji śledczej jest rozwianie wszelkich wątpliwości, zebranie dowodów wtedy, kiedy instytucje państwa sobie nie radzą. Przy okazji Zonda Krypto widzimy, że instytucje tego wymiaru sprawiedliwości sobie radzą, bo słyszymy o kolejnych zatrzymaniach, o kolejnych aresztowaniach, kolejne fakty wypływają na światło dzienne, szeroko są komentowane w ramach opinii publicznej. Tu podzielam zdanie ministra Waldemara Żurka, że ta komisja nie jest do niczego potrzebna, dlatego że instytucje państwa radzą sobie z aferą Zonda Krypto. Natomiast to, bo tutaj mamy również byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który nawołuje do powołania takiej komisji, wydaje mi się, że mogłaby ona służyć politykom przede wszystkim do tego, aby dowiedzieć się o tym, czego nie ma w przestrzeni publicznej, a co mogłoby im bezpośrednio zagrażać.
1: I profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była razem z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pozostajemy przy tym temacie, rozszerzymy go nieco bardziej o kwestię bezpieczeństwa, a pomoże nam w tym wszystkim prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, pan Adrian Furgalski. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Panie prezesie, za każdym razem, gdy w mediach pojawia się jakieś nagranie z monitoringu na przejeździe kolejowym, to zadajemy sobie to samo pytanie. Jak to w ogóle możliwe, że przy dzisiejszej technologii, systemach ostrzegania wciąż dochodzi do tylu tragedii na torach? Co nam mówią statystyki? Czy my się uczymy na błędach, czy wręcz przeciwnie, bo patrząc na to, co w ostatnich dniach się dzieje i patrząc na filmy, które widzimy w mediach społecznościowych, no to można mieć wrażenie, że wręcz przeciwnie.
3: No jakoś nie chcemy się nauczyć, bo no, przejazd kolejowo-drogowy, sama nazwa mówi drogowo-kolejowy, no nie jest gdzieś oderwany, nie lewituje, jest elementem też sieci drogowej. I na drogach, tam gdzie nie ma styku z koleją, to myśmy kawał dobrej roboty odwalili przez ostatnie lata. W tysiąc zamierzchłe czasy, może niewiele osób pamięta, 89, wchodziliśmy w budowę zupełnie innego kraju. 7 tysięcy osób ginęło na naszych drogach, czyli miasteczko znikało. Dostajemy nagrody europejskie za to, że ta tendencja cały czas jest taka, jak powinna być, czyli spadkowa. W ubiegłym roku to już było, no ciężko powiedzieć tylko, ale 1660 osób, więc bardzo duży spadek. A nie jesteśmy w stanie złapać takiej tendencji spadkowej.

właśnie na przejazdach. Mniej więcej, no bo tam jak jest taki jeden rok, że może tam 10 wypadków mniej, jedna ofiara śmiertelna, a potem wracamy 30 więcej wypadków, 5 trupów więcej. Więc cały czas mniej więcej są podobne te liczby. Teraz no, jest niepokojące, że to rośnie, a co jeszcze bardziej jest niepokojące, to o tym też mówił minister infrastruktury, wiceminister, że wczoraj do tej tragedii, bo ja też sobie próbowałem przypomnieć, kiedy pasażer zginął kilkanaście lat temu, ale to było połączenie regionalne, właśnie na skutek nieprawidłowego zachowania kierowcy, który uderzył w pociąg na przejeździe. Ale teraz mamy już, i to chyba były dane, które uwzględniały także dwa kolejne wypadki, bo ten tragiczny był około 11, ale potem mieliśmy dwa wypadki, gdzie pociąg też Intercity uderzył i znów samochód ciężarowy. Czyli mamy bardzo duży wzrost kierowców zawodowych. Ja dzisiaj wszyscy są mega zajęci, więc ja im nie będę dorzucał takiego zadania, ale jak się trochę sytuacja uspokoi, mam nadzieję też, że strajku nie będzie, to chciałbym się dowiedzieć, jaki był staż tych kierowców. Czy to są naprawdę doświadczenia, więc przejeżdżają tysiące kilometrów nie rocznie, ale miesięcznie. I coś się nagle wydarzyło, czy może młody staż, bo my narzekamy na braki kierowców zawodowych, na braki także maszynistów, na braki motorniczych tramwajów. W sumie musi nawet 150 tysięcy kierowców by nam się zawodowych przydało. Czy my nie idziemy jakoś błyskawicznie z tymi szkoleniami? Uczymy się, słuchaj, tego, to na pewno się trafi. Uczmy się na pamięć, by jak najszybciej dać gospodarce kierowców. Tak zastanawiam się, no bo wszyscy sobie to zadają pytanie, no nie można tak na nosa powiedzieć, ale jedno z takich może nam coś powie, jak zobaczymy, może tu coś złapiemy, jeżeli się okaże, że tutaj to jest właśnie stosunkowo niewielkie doświadczenie. Takie same problemy były z kierowcami autobusów miejskich. Tu też parę razy złapały rogatki, zamknęły się w środku autobus. Światło widać na nagraniu, świeci się, mruga. Kierowca zawodowy nic sobie z tego nie robi, jedzie dalej. Nie wiem, też jak się uda porozmawiać z tymi, którzy byli sprawcami wypadków i przeżyją. To oni na przykład, no ten kierowca wczorajszy, też nie wiem w jaki sposób go zapytano, skoro on jest na intensywnej terapii, tam stan jego jest ciężki, ale miał się tłumaczyć światłem, że go słońce raziło. No słońce jest elementem. Mamy rozmaite sposoby, żeby się zabezpieczyć, a na pewno wtedy trzeba jechać bezpiecznie. Ale bardzo często ludzie mówią, także tacy, którzy nie jadą samochodem, ale druga taka kategoria, gdzie najwięcej jest wypadków śmiertelnych i też tego nie możemy obniżyć, to jest przechodzenie, a też przez przejazdy, czy w miejscach niedozwolonych, rogatki opuszczone, mamy ponad 2000 kamer. Więc te dziwactwa, które ludzie, kierowcy potrafią zrobić, to wszystko mamy nagrane. Pod rogatkami, bo nie słyszę, nie widzę. Jedna taka ważna rzecz, można ją zapamiętać. Pociąg, który jedzie 160 na godzinę. Mówię dlatego o takim pociągu, bo linie powyżej 160 w polskim prawie nie może być przejazdów w poziomie. Do 160 one mogą być. Więc taki pociąg 160, jak się wydaje, daleko, jeszcze tak ledwo go widzę, on w ciągu sekundy, jednej sekundy przejeżdża 45 metrów. Więc kilka sekund i on niestety może mieć kontakt tragiczny z nami. Więc musimy się nad tym zastanowić. Generalnie minister powiedział, że chce zrobić rewolucję, jeśli idzie o szkolenie kierowców, żeby nie biegać tam z linijkami po placu manewrowym i liczyć, czy na pewno nie wjechaliśmy na jakąś białą linię, bo nie uczymy takiego życia, z którym potem ten kierowca się zetknie, jak będzie sam w samochodzie. Nie będzie egzaminatora, nie będzie kogoś, kto go uczy. No i ląduje na tym przejeździe. Przecież no, przez to, że mamy tyle tych wypadków, to tyle jest rozmów w radio, tyle jest programów w telewizji, gdzie mówi się jedno, wyłam rogatki. I no, nie byłem w takiej sytuacji. Może no, na pewno są tacy ludzie, którzy nagle gdzieś tam rozum im odcina dopływ i wpadają w panikę, w jakieś takie odrętwienie. I tu między innymi, bo bardzo dużo jest spotkań teraz Komisji Infrastruktury właśnie o sytuacji na przejazdach, jakie są pilotaże nowych rozwiązań, co można zrobić. Jeden sposób, powiedział taką
Prosta rzecz. I wiceminister odpowiedzialny za kolej powiedział,

Tak, pójdziemy w tym kierunku, bo sprawdzamy, jakie są doświadczenia w innych krajach. Że jak już ktoś jest zamknięty pomiędzy rogatkami, to nie wychodzić, nie sprawdzać, a gdzie dokładnie ten samochód stoi, czy go przepchnę, czy ten pociąg jest daleko. No, oczywiście natychmiast wyłamywać i żeby przypomnieć tę zasadę, to jest taka propozycja, żeby, nie wiem, czy to wielkie...

0: może zrobić osoba, która, użyję takiego kolokwializmu, prowadzi pociąg, gdy nagle zza zakrętu dostrzega auto na torach? Ja celowo pytam, żeby uświadomić kierowcom, że ten pociąg nie stanie w miejscu.
1: No można powiedzieć, że nic. Ja kiedyś mówiłem, bo już czasami no, brakuje się tych zdarzeń, jest tak dużo i ja mam dzisiaj jeszcze chyba z 10 jakichś wywiadów. Mówię, no, mówiłem to chyba z 3 tygodnie temu, też gdzieś był taki problem. Ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, no, jak maszynista jest wierzący, to może się pomodlić, żeby skutki były jak najmniejsze. Ale on może tylko zaciągnąć hamulce, uciec oczywiście jak najdalej w głąb lokomotywy, żeby nie być na jej czole, bo przecież nie będzie patrzył, co się dzieje. Czasami nie da się uciec od tego widoku i to wszystko, no to masa, prędkość, no uczono nas w szkołach, pewnie zapomnieliśmy, ale zwłaszcza jak to jest uderzenie w samochód osobowy, no, leciutki, to naprawdę my mówimy o cudzie, jeżeli uda się przeżyć tej osobie, osobom, które są w samochodzie, a czasami się udaje. Samochód wygląda potwornie, a tu ktoś sobie ręki nie złamał. Ale zazwyczaj niestety, dosyć tak obrazowo, też nawet w Sejmie mówił dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo, no, to co zostanie z człowieka rozwleczone jest na wielu, wielu metrach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z samochodem ciężarowym, no to tu też wchodzi jego masa wtedy w grę. Jeżeli to nie była taka teraz sytuacja wczoraj rano, że samochód utknął na przejeździe, tylko on wjechał w pociąg, który już przejeżdżał i dlatego no, to uderzenie w wagon i śmierć pasażerki, ale wtedy jak ta z boku jest tego typu uderzenie, no to dochodzi do wykolejenia, dochodzi też do strat w infrastrukturze. No Intercity ma olbrzymiego pecha, bo potem wczoraj wieczorem kolejne dwie lokomotywy wyłączone, ta, która tam leżała, to obróciła się prawie 180 stopni, idzie do kasacji, a w tym kontekście wzrostu zainteresowania koleją my cały czas mówimy o problemie, że brakuje nam taboru, żeby tych ludzi przewieźć. Więc tutaj ta sytuacja robi się jeszcze bardziej krytyczna. To, że maszyniści, też tu jest racja, właściwie niewielu jest takich, którzy nie uczestniczyli w jakichś wypadkach. Oni oczywiście natychmiast są odsuwani od obowiązków, jeżeli uczestniczą w wypadku, jeżeli jest ofiara śmiertelna. Mam nadzieję, bo tu wszyscy szefowie spółek, gdzie ci maszyniści pracują, mówią, że natychmiast jest otoczenie opieką psychologa, więc mam nadzieję, że tak, bo no, ciężko sobie wyobrazić ktoś, kto nie brał udziału w takim wypadku, jak się czuje. No, on też musi wyjść z tej lokomotywy, jego pytają, sprawdzają, czy jest trzeźwy. Niejednokrotnie no, widzi skutki tego wypadku, więc to na pewno też trudno powiedzieć swoimi słowami, skoro się nie brało w tym udziału, co oni czują. Ale mimo wszystko ja mam nadzieję, bo będę mówił takimi samymi słowami jak minister, bo myśmy razem dzisiaj kongres co prawda lotniczy otwierali, ale też potem dyskutowaliśmy szybko o tych rozwiązaniach prawnych. No i pytałem właśnie, jak sytuacja z tą akcją na dzień jutrzejszy wygląda. Wiem, że w Intercity jest sztab kryzysowy, pewnie taki sam sztab jest u Narodowego Zarządcy Infrastruktury, no bo tam wywaliłby się cały rozkład, a to nie są tylko pasażerskie, bo przecież jeżdżą też techniczne pociągi towarowe, ale mam nadzieję, to są te same słowa, myśmy użyli, że pasażerowie nie będą wzięci za zakładnika, żeby tutaj, okej, chcemy, czy szef związku chce tego komfortu lepszego pracy, poprawy bezpieczeństwa. Mówię, może dajmy szansę, skoro wkurzył się sam premier. Te prace, rzeczywiście to nie jest tak, że się coś udaje, a zapomnimy i za miesiąc nikt o tym nie będzie mówił, bo no niestety za parę godzin, bo to tam chyba co 8 godzin jest wypadek na przejeździe, więc zaraz będzie kolejny niestety wypadek i te zmiany, zaostrzenie kar, ale równocześnie mówiłem ministrowi, jak tylko tam będziemy jakieś mandaty sypać, no skąd te mandaty? Mamy tylko 10 urządzeń automatycznych, które robią zdjęcie, jeśli ktoś wjedzie na przejazd przy światłach już pulsujących. No, policja, nie ustawimy w krzakach przy każdym przejeździe. Cały system karania, żeby te mandaty się nie przedawniały, żeby nie było zabawy kierowców z państwem. Nie ja prowadziłem, ciocia mówi, nie ja, kuzynka z Ukrainy, wtedy szukaj wiatru w polu. To wszystko trzeba naprawić. Tam były dyskusje od wielu dziesiątek lat, czy to jest konstytucyjne, żeby kara szła na właściciela pojazdu, a nie na kierowcę. No i to kierowcy wielu wykorzystuje, bo właśnie nie chce.

0: podać kto, albo myli tropy. Tu minister mówi, że chyba jest już to też przezwyciężone, więc te zmiany też w technologii karania, żeby było tak, jak wiele osób mówi, co z tego, że podniesiemy kary, postraszymy, jak nie będą egzekwowane, jak te mandaty nie będą przychodzić, to rozluźnienie natychmiast nastąpi.
1: Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wszystkim. Bezpiecznej drogi.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie gród Kraka wybrali na stolicę generalnego gubernatorstwa? Jakie ambicje miał Hans Frank? I co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji? Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbohistorii odpowie Jan Jakub Grabowski, historyk i autor książki Okupowany Kraków, przewodnik po dawnej stolicy generalnego gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zacznę od ostrzeżenia dla pasażerów. Podróże pociągami będą się dziś wiązać z ogromnymi opóźnieniami. Do południa ma potrwać protest kolejarzy. Pociągi zwalniają na przejazdach kolejowych i powodują i pokonują je z prędkością zaledwie 20 km na godzinę.
1: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że to są pewne utrudnienia dla podróżnych, ale zapewniam, że my musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
1: Powiedział szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
3: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą.
1: Powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Od dziś drożej na A2. Chodzi o fragment autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem. Kierowcy osobówek zapłacą o złotówkę więcej za każde 50 km tej trasy. Polskie drogi to jedne z najdroższych tras w Europie, zauważa Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha.
4: Cena za przejazd 1 km w Polsce na różnych autostradach jest zaskakująco wysoka, nawet wyższa niż w zasobnym i bogatym społeczeństwie jak Szwajcarii czy w innych państwach Unii Europejskiej.
0: Więcej zapłacą też motocykliści i kierowcy ciężarówek. Na A2 zaoszczędzą natomiast użytkownicy pojazdów korzystających z wideotollingu, czyli systemu automatycznie odczytującego tablice rejestracyjne. Dziś mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. Główne obchody odbędą się w Nowym Jorku. Na uroczystościach pojawił się wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nie będzie jednak Donalda Trumpa, który uczci ofiary zamachów w Pentagonie.
5: Główna uroczystość rozpocznie się przed 15 czasu polskiego na placu przy Grand Zero. Tak jak w poprzednich latach, bliscy ofiar odczytają nazwiska 2977 poległych. Poza rodzinami ofiar, strażakami i policjantami oraz lokalnymi władzami, na miejscu będą byli prezydenci Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie. Według amerykańskich mediów Trump zrezygnował z Nowego Jorku, bo nie mógł tam zabrać głosu. Biały Dom reprezentować będzie wiceprezydent J.D. Vance. Muzeum Zamachów z 11 września przypomina, że dotąd na uroczystościach bywali wszyscy żyjący prezydenci Stanów Zjednoczonych i zapewnia, że Trump jest zawsze mile widziany. Osobny spór dotyczy muzułmańskiego

0: Burmistrza Nowego Jorku. Zoran Mamdani zapowiedział udział w uroczystościach, ale petycję, by tego nie robił, podpisało ponad 100 tysięcy osób. Inne rodziny ofiar bronią prawa burmistrza do obecności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Kancelaria prezydenta pyta marszałka Sejmu, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcowski wymagany do objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Treść odpowiedzi może mieć wpływ na przyjęcie od niego ślubowania na sędziego Trybunału.
3: Marszałek Sejmu zapowiada, że odpowie na pismo z pałacu. Jednocześnie Włodzimierz Czarzasty wzywa prezydenta do przyjęcia ślubowania od sędziego Macieja Berka.
4: Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę.
3: Rządzący mówią, że brak przyjęcia ślubowania będzie złamaniem prawa. Opozycja uważa, że jeśli Kancelaria Sejmu nie udowodni, że Maciej Berek legitymuje się 10-letnim stażem radcowskim, to prezydent nie będzie miał wyboru.
5: Pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, ponieważ pan Maciej Berek nie spełnia kryteriów ustawowych.
3: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Rządzący podtrzymują, że na jesieni Trybunał zacznie orzekać w pełnym 15-osobowym składzie, choć nie chcą ujawnić, jak do tego doprowadzą przy obstrukcji ze strony prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: A na koniec ważna informacja dla fanów polskiej muzyki. Po 20 latach od premiery płyta Domino zespołu Pustki doczekała się reedycji na winylu przygotowanej przez Polskie Radio. Album po raz pierwszy trafił do serwisów cyfrowych. Domino to drugi krążek Pustek, ale to pierwsza płyta, która osiągnęła komercyjny sukces i zapisała się w historii polskiej muzyki. To zasługa Polskiego Radia, przyznaje współtwórca grupy Radek Łukasiewicz.
6: Trójka to była pierwsza duża antena, która się dla nas otworzyła. W czasach, w których taka muzyka wcale się tak łatwo nie przebijała. Potem już kolejne utwory, wcześniej Telefon do przyjaciela wchodziły na listę przebojów gdzieś wyżej i wyżej i wyżej. Więc Trójka, potem Jedynka, to były takie duże anteny, które zaczęły nas grać i to na pewno nam pomogło.
2: Powrót Domino z okazji 20-lecia wydania pozwoli odkryć tę płytę nowemu pokoleniu słuchaczy. To jeden z najważniejszych albumów polskiej alternatywy XXI wieku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Czuć już zbliżającą się wielkimi krokami jesień. Temperatura maksymalna na dziś od tylko 12 stopni na południu Polski do 20 na zachodzie. Popada na południu, południowym wschodzie i północy kraju.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Samozdrowie.
9: W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a w studiu Polskiego Radia 24 dziś razem ze mną i z Państwem doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska z Katedry Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Będziemy dzisiaj mówić o chorobie leśniowskiego Crohna, o wielkim problemie zdrowotnym, który dotyka ludzi również młodych i tych po 50, ale również tych, którzy rozpoczynają swoje życie zawodowe, rodzinne, co jest poważnym problemem, wielkim utrudnieniem. Będziemy również mówić o badaniach, które mają pomóc wyjaśnić, jak sobie z tą chorobą radzić i gdzie jest jej praprzyczyna. Gdy mówimy o chorobie leśniowskiego Crohna, to wiele osób nie bardzo wie, o co chodzi, chociaż o chorobach układu pokarmowego, chorobach jelit mówimy często, one czasami są mylone. Co jest takiego specyficznego właśnie dla choroby leśniowskiego Crohna?
10: Choroba leśniowskiego Crohna jest to choroba, która dotyczy niestety całego przewodu pokarmowego. Jest to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunizacyjnym. Natomiast w odróżnieniu do przedziejącego zapalenia jelita grubego, które dotyczy tylko jelita grubego, choroba leśniowskiego Crohna może się umiejscowić od jamy ustnej do odbytu. Także niestety każdy kawałek naszego przewodu pokarmowego i w zależności od tego, gdzie ona jest umiejscowiona, są bardzo różne dolegliwości. Takim typową lokalizacją jest prawy dół biodrowy, czyli połączenie jelita cienkiego, końcówka jakby jelita cienkiego w połączeniu z jelitem grubym. I to jest typowy taki, czasami pacjenci wręcz pierwsze objawy choroby spotykamy się z zapaleniem wyrostka robocznego. robaczkowego.
8: Mylą,
10: I dopiero
8: tak,
10: i dopiero w histopatologii widać.

0: że są ziarniniaki, co oznacza, że te zapalenie jakoby wyrostka robaczkowego było spowodowane po prostu chorobą leśniackiego krona.
1: Bo gdy mówimy o chorobie już samego tego odcinka jelita, no to mamy charakterystyczne objawy, bo to jest najczęściej
0: ból
1: biegunka,
0: biegunka. Tak, czasami bywa krwawienie z przewodu pokarmowego. Jeśli pacjent ma objawy okołoodbytowe, czyli ma przytoki okołoodbytowe, pacjenci wtedy czasami zgłaszają się do nas, bo mówią, że no niestety z okolicy odbytu mają jakiś wyciek. Albo zaczyna się ropniem okołoodbytniczym i pacjent wręcz nie jest w stanie usiąść, bo tak cierpi. Także w zależności od tego, gdzie jest ta choroba, jeżeli jest w górnym odcinku, czyli na przykład w żołądku, czasami są to młode osoby, które trafiają z bólami brzucha, trafiają do lekarza, mają robioną gastroskopię, no i stwierdza się owrzodzenia w żołądku. Tak typowo wtedy najczęściej nie ma infekcji Helicobacter pylori. Pacjent dostaje leczenie typowe inhibitorami pompy protonowej. Okazuje się, że kompletnie nie reaguje na to leczenie. I to już powinien być sygnał dla takiego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że coś jest nie tak, że jeżeli po pełnym leczeniu pacjent rzeczywiście w kontrolnej gastroskopii dalej te owrzodzenia ma, to może być to choroba leśniackiego krona.
1: A jeśli jeszcze wyżej są te ogniska?
0: Jeśli są zmiany, jeżeli są... Często mamy afty w jamie ustnej, to jest typowe przy jakimś nadkażeniu, ale jeżeli te afty nawracają, podkrwawiają, no to też może być sugestia, że jest to choroba leśniackiego krona. Natomiast jeżeli zmiany są w jelicie cienkim, to charakterystyczne jest to, że to są często właśnie dziewczyny, które są traktowane jak anorektyczki. One chodzą od jednego lekarza do drugiego, trafiają w końcu do psychiatry, no bo na pewno anoreksja, bo nie jedzą, bo wymiotują. Okazuje się, że one no, nie jedzą, bo je boli, a jak się robi badania endoskopowe, bądź też badanie z użyciem kapsułki endoskopowej, nagle okazuje się, że mają zmienione zapalnie jelito cienkie, a w jelicie cienkim wszystko się wchłania, w związku z czym one są potwornie chude, bo i ograniczają jedzenie, a po drugie nawet to, co zjedzą, no to się kompletnie nie wchłania. To są dziewczyny, które czasami przychodzą do nas z masą ciała 30 kg, wsłaniając się na nogach z niedokrwistością głęboką, wręcz z hemoglobiną 5. To są osoby, które do takiej niedokrwistości są przyzwyczajone. Także objawy mogą być przeróżne. Czasami pacjenci są kierowani przez dermatologów bądź reumatologów, gdyż te choroby wszystkie o podłożu autoimmunizacyjnym niestety lubią chodzić parami. I my ogólnie każdego pacjenta screeningujemy pod tym kątem po to, aby wiedzieć, czy oni nie mają chorób współistniejących, czyli na przykład spondyloartropatii albo różnych chorób skóry, które też są takie charakterystyczne. I często pacjenci są przysyłani przez naszych kolegów właśnie, albo dermatologów, albo reumatologów, albo okulistów, albo na przykład mądrych stomatologów, którzy widzą zmiany w jamie ustnej, które w żaden sposób inny się nie dają wytłumaczyć i kierują do gastroenterologa, aby wykluczyć chorobę leśniackiego krona.
1: Pacjenci bardzo często, to się nawet nazywa odyseją diagnostyczną, bo czasami ona trwa wręcz kilka lat, zanim
0: to
1: zostanie postawiona prawidłowa diagnoza.
0: Typowe niestety, że diagnostyka i dużo się zmieniło, bo jeszcze parę lat temu taki moment od rozpoznania, od wystąpienia pierwszych objawów, aż do zdiagnozowania choroby, czasami trwał nawet 10 lat. Teraz to jest dalej kilka lat średnio, niestety, ale jest już krócej. Mamy dużo lepsze możliwości diagnostyki przewodu pokarmowego i młode osoby też chętniej korzystają z tak zwanego doktora Gogla. No, jeżeli ktoś ma silne bóle brzucha, zaczyna nagle makabrycznie tracić masę ciała, no to jednak interesuje się, wpisuje w czata GPT obecnie i nagle wyskakuje mu parę chorób do wykluczenia i pacjent taki ma szansę rzeczywiście szybciej trafić do gastroenterologa, a potem już od nas, jakby do nas należy to, aby znaleźć ewentualnie wszystkie choroby, które u danego pacjenta występują, bo niestety często nie jest to jedna choroba.
1: Na szczęście mówi się teraz o tej chorobie coraz więcej częściej, bo na przykład do choroby o swojej diagnozie mówi przecież bez ogródek Agata Młynarska, otwarcie mówiąc o tym, co przysporzyło jej takiego ogromnego kłopotu w życiu i co było.
0: Tak, pani Agata jest naszą pacjentką naszej kliniki i jej bardzo dziękujemy za to, że ona nie wstydziła się powiedzieć o tej swojej chorobie. Bardzo pomaga nam, jeśli chodzi o aktywowanie naszych pacjentów do tego, aby szybciej się diagnozowali, aby walczyli też o swoje, o leczenie takie bezpieczne dla nich, ale również bardzo nowoczesne. Także dzięki niej rzeczywiście ta choroba nagle ujrzała światło dzienne i w telewizji, i w radio się zaczęło mówić o tej chorobie. A choroba, tak jak pani

0: Pani redaktor dobrze powiedziała, nie dotyczy tylko osób bardzo młodych. Kiedyś mówiono, że właściwie zaczynają chorować dzieci do 20 roku życia, że starsze osoby, no to tylko chyba, że zachorowały w dzieciństwie. Niestety nie, takie ostatnie badania pokazują, że mamy takie dwa piki choroby, czyli pierwszy około 25 roku życia, wtedy najwięcej osób zaczyna chorować, a drugi pik jest około 60 roku życia. I my coraz częściej widzimy, że właśnie nagle trafia do szpitala pacjent bądź pacjentka w wieku już no, starszym, tak 60 parę lat, u której o dziwo okazuje się, że znajdujemy typowe zmiany dla choroby zapalnej jelit.
1: To co jest tą praprzyczyną choroby?
0: A i tutaj właśnie trafiamy na największy problem. Niestety ta choroba, nie potrafimy pacjentowi powiedzieć, że ten pacjent zachorował dlatego i dlatego. Tu przyczyny są złożone. Musi być podłoże genetyczne. Oprócz tego przyczyny zaburzenia tego układu autoimmunologicznego i czynniki środowiskowe. Teraz coraz więcej się mówi właśnie o tych czynnikach środowiskowych. Bardzo dobrze wiemy, że na przykład palenie tytoniu bardzo wpływa na rozwój choroby i na wystąpienie też pierwszych objawów, a później na gorsze rokowanie, jeżeli pacjent nie rzuci palenia. Coraz więcej się mówi o zaburzeniach mikroflory jelitowej, które powodują również na tyle zmiany w przewodzie pokarmowym. My już wiemy, że pacjenci, którzy chorują na choroby zapalne jelit, już wyjściowo mają zmienioną florę bakteryjną, a co dopiero mówiąc, jeżeli dochodzi do różnego rodzaju powikłań, bo powikłania są bardzo niebezpieczne, bo może dojść do perforacji przewodu pokarmowego, może dojść do krwawienia masywnego z przewodu pokarmowego. Taką typową, początkową postacią jest postać luminalna, czyli są po prostu zmiany zapalne w jelicie. Ale jeżeli i wtedy my, jako gastroenterolodzy, mamy największą szansę na leczenie. Na tym samym początku, w tak zwanym oknie terapeutycznym. Natomiast w momencie, jeżeli już dochodzi do postaci zwężającej, czyli zaczyna nam włóknieć jelito i się zwężać, albo do postaci drążącej, czyli dochodzi do mikroperforacji i tworzą się przetoki, czyli takie nieprawidłowe połączenia i one mogą być zarówno między jelitami, ale mogą takie połączenia iść do układu moczowego, do pęcherza moczowego, do jajników, do pochwy. Mamy pacjentki niesamowicie biedne, które mają przetoki i z wyciekiem ropnym, z krwawym.
1: Zawartości
0: tak,
1: jelita.
0: Niestety,
1: do
0: zawartości jelita. Tak. Albo też przetoki jelitowo-skórne. Bądź też przetoki takie też typowe dla tej choroby, czyli okołoodbytowe. I jeżeli pacjent trafia do nas już w takim momencie, w tym momencie rozpoznajemy chorobę, to my wiemy, że ta choroba trwała już parę dobrych lat. Tylko była skąpo objawowa. No każdego z nas czasami boli brzuch, czasami mamy biegunkę. Jeżeli się nie pojawia krew, no to nikt na to nie zwraca uwagi w takim biegu naszym codziennym. Natomiast dopiero jeżeli się pojawiają takie powikłania typowe, niestety okazuje się, że choroba już jest na tyle zaawansowana, że my mamy dużo większe problemy, jeśli chodzi o leczenie tej choroby.
1: Wspominała pani doktor o oknie terapeutycznym. Ile ono trwa? I z czym tak naprawdę to okno terapeutyczne jest?
0: To różnie długo. No właśnie zależy, jaki pacjent ma tendencję. My na razie nie mamy właśnie markerów, które by nam powiedziały, że ten pacjent będzie w taki sposób chorował, inny w inny. Są pacjenci, którzy mają jeden rzut choroby, dostają podstawowe leki, dostają powiedzmy raz w życiu steroidy i później są do końca życia u nas tylko pod opieką, przychodzą raz w roku, żeby uzupełnić leki i powiedzieć, sprawdzić badania laboratoryjne, raz na kilka lat zrobić badania endoskopowe i nic się z nimi kompletnie nie dzieje. Natomiast są osoby, które mają ciężkie zaostrzenia raz za razem i my już musimy włączać leczenie również immunosupresyjne, bądź też leczenie biologiczne albo małymi cząsteczkami.
1: Mówimy o tym, że to choroba, o której na szczęście mówi się coraz więcej, ale cały czas jest no, dla większości osób jednak jakimś rodzajem tajemnicy. A zresztą rozmawiałyśmy o tym, że no, na świecie też mówi się o niej jako Crohn's disease, a nie uznaje
0: Polsce,
1: się tego,
0: tak,
1: że polski lekarz
0: rozpoznał właściwie pierwszy tak. tą chorobę. I w Polsce my nazywamy tą chorobą, no, ku czci tego doktora, jako chorobę leśniowskiego Crohna, natomiast w całym świecie funkcjonuje ona jako Crohn's disease.
1: Pani doktor już powiedziała mniej więcej, jakie mogą być te egzystencjalne problemy pacjentów, te problemy codzienności, no bo faktycznie, jeżeli dochodzi do perforacji w przewodzie pokarmowym, czy treść jelitowa wylewa się, mówiąc wprost, do innych organów, no to łatwo sobie bardzo wyobrazić, co się wtedy z pacjentem dzieje. To jest choroba, która właściwie paraliżuje normalne funkcjonowanie.
0: Tak, i to są osoby, które są młode, które są często na początku swojego życia, a tak naprawdę już muszą się mierzyć z no, z

0: różnymi ograniczeniami, bądź też wziąć pod uwagę nawet zmianę zawodu. To są osoby, które no, chciałyby mieć dzieci, boją się, czy mogą mieć dzieci. Na przykład charakterystyczne dla pacjentów z chorobami zapalnymi jest tak zwana dobrowolna bezdzietność, ponieważ pacjenci boją się, że przekażą właśnie geny swoim dzieciom i wręcz deklarują, że nie chcą mieć dzieci po to, aby dalej nie przekazywać tej choroby. Także to są osoby, które mają również pewnego rodzaju zaburzenia psychologiczne, no bo tutaj się nie ma co dziwić. Jeżeli młoda osoba, powiedzmy 18-letnia, nagle zaczyna w taki sposób chorować, no to ona, dla niej to jest na początku, dopóki nie trafi do lekarza, dopóki nie ma wytłumaczonego, że mamy dużo leków, że mamy, no jak jest taka potrzeba, możemy leczyć chirurgicznie, no ale na początku jest to na pewno szok i taka młoda osoba musi się mierzyć z różnymi ograniczeniami. Nigdy nie wiemy, czasami spędza, mamy pacjentów, którzy niestety nawet prawie rok leżeli u nas w szpitalu z powodu różnego rodzaju powikłań, ale mówię, nie chciałabym przerażać, bo większość pacjentów choruje w sposób taki łagodny, który da się opanować lekami. Chorzy często sięgają, tak jak mówiłam, do internetu. No, w internecie na pewno opisy choroby są dramatyczne.
1: Zwłaszcza tych ostrych, czasami ratunkiem okazuje się stomia i ona właściwie jest błogosławieństwem. Tak. No ale są też osoby, które oczywiście nie mają aż tak ostrego stanu, więc...
0: Tak, a najczęściej w internecie niestety historie są opisywane tych najcięższych pacjentów. Także myślę, że do nas należy przede wszystkim wytłumaczenie, na czym polega choroba, wytłumaczenie pacjentowi, na co musi zwracać uwagę i następnie zaproponowanie leczenia. Takie typowe leczenie podstawowe, czyli czy preparaty mesalazyny, czy steroidy, czy też leki immunosupresyjne, takie jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, one były, są na ryczałt i są dostępne od lat. Natomiast największym problemem zawsze było leczenie biologiczne. Kryteria włączenia do leczenia biologicznego były bardzo restrykcyjne. Teraz te kryteria są już dużo łagodniejsze. Właściwie pacjent w takim zaostrzeniu już nie makabrycznym, tylko łagodnym może wejść do programu lekowego, jeżeli to konwencjonalne leczenie będzie nieskuteczne. Po drugie, kiedyś mieliśmy program lekowy, który obejmował najpierw jeden lek, później dwa leki i mieliśmy na przykład tylko leczenie indukcyjne, czyli to początkowe. Później mieliśmy leczenie przez rok, później przez dwa lata. Natomiast teraz mamy leczenie a la long. Tak naprawdę my decydujemy wspólnie z pacjentem, czy to leczenie kończymy, bo powiedzmy pacjentka chce zajść w ciążę, albo inne są przyczyny, dla których chce zakończyć leczenie, albo już jest tak długo w remisji, że my nie musimy się bać, sprawdzamy, robimy badania endoskopowe, okazuje się, że pacjent ma również remisję endoskopową i możemy to leczenie wstrzymać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że już leków mamy dużo więcej. Mamy leki, w programie lekowym mamy leki, my ogólnie mówimy leki biologiczne, ale to są leki biologiczne i małe cząsteczki. Jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, mamy takie najbardziej znane preparaty anty-TNF-alfa. One działają w całym organizmie. Jest to infliximab i adalimumab. Tutaj mamy już właściwie wszędzie leki biopodobne, co oznacza, że one są bardzo tanie. Teraz tak naprawdę każdy pacjent mógłby sobie pozwolić na takie leczenie w domu.
1: Biopodobne, czyli generyczne?
0: To nie jest generyk. To jest ta różnica, że to jest też na hodowlach komórkowych, ale stworzonych naszymi rękami, że tak powiem, więc te leki są dużo tańsze niż te, które były jakby tymi pierwotnymi lekami i z tego względu, że również infliximab teraz jest w postaci podskórnej, tak naprawdę jest taki slogan od kilku lat IBD goes home, czyli że chcemy pacjenta leczyć w domu, więc tymi lekami pacjent mógłby się leczyć w domu, bo podskórnie lek każdy pacjent sobie potrafi podać. Jeśli chodzi o inne leki, mamy też ich coraz więcej, mamy wedolizumab, to jest lek antymatkam. Mamy teraz weszły świeżo leki przeciwciała przeciw interleukinie 23, ale nie mamy jeszcze wszystkich w Polsce. Obecnie w programie lekowym, jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, mamy guselkumab. Z niecierpliwością czekamy na ryzankizumab, którym
1: jest nadzieja.
0: Jest nadzieja, ale trzymamy mocno kciuki, żeby powiodły się rozmowy z Narodowym Funduszem. Jest też mirikizumab we wrzodziejącym, w Crohnie go jeszcze nie ma, więc też liczymy, że wejdzie. No, to są leki bardzo bezpieczne, najpierw podawane dożylnie, później podskórnie. Mamy jeszcze lek, małą cząsteczkę, czyli lek podawany doustnie, upadacytynib, też świetnie działający.
1: Ale muszę zapytać,

0: Też o badania,
1: Tak.
0: które prowadzone są, no właśnie, pod kierunkiem pani profesor Grażyny Rydzewskiej w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, bo wy szukacie
1: tak,
0: czego?
1: Przyczyn tej choroby? To jest nasz apel. Pani profesor, udało się włączyć nas, my jesteśmy głównym ośrodkiem w naszym szpitalu na Polskę, który będzie koordynował ten program w całej Polsce. Jest to badanie finansowane przez Unię Europejską. Jest to grant Unii Europejskiej. Badanie jest prowadzone w kilku krajach Europy, czyli już Portugalia weszła, Włochy, Dania, Francja jeszcze nie wiadomo, czy wejdzie. No, Polska weszła między innymi. My już rozpoczęliśmy. Badanie dotyczy tak naprawdę rodzin naszych pacjentów, bo to, o czym pani redaktor raczyła zacząć właściwie rozmowy, jakie są przyczyny. My nie potrafimy powiedzieć, jakie są przyczyny i dlatego do tej pory nie znaliśmy, nie byliśmy w stanie stworzyć tak zwanych markerów, które byśmy pobierali czy z krwi, czy z kału, aby stwierdzić, że na przykład w tej rodzinie jedna osoba zachorowała, a nikt nie chorował. Dlaczego ona zachorowała i czy ta reszta rodziny zachoruje? Już mówię krótko, na czym polega badanie. Badanie polega na tym, że my naszych pacjentów, u których mamy zdiagnozowaną chorobę leśniowskiego Crohna, zapraszamy do udziału, aby oni dali nam możliwość spotkania z ich rodziną. To muszą być osoby zdrowe, czyli to musi być siostra,
0: tak?
1: Brat, mama, tata, dziecko, ale w wieku od 18 do 35 roku życia. I tu jest ten cały problem, że bardzo ciężko w tym przedziale wiekowym mimo wszystko znaleźć tych krewnych pierwszego stopnia. To mają być osoby zdrowe. Zapraszamy tylko jeden raz do szpitala, do nas i ta osoba, nasz pacjent z chorobą leśniowskiego Crohna, musi wypełnić, no podpisać zgodę oczywiście na badanie i wypełniamy krótką ankietę dotyczącą właśnie tego, kiedy zachorował, gdzie są zmiany w przewodzie pokarmowym, jak był leczony, czy był operowany, to trwa dokładnie kilka minut. Natomiast ta zdrowa rodzina będzie musiała, aplikację zakładamy naszą, badanie się nazywa Intercept, czyli aplikację w jego telefonie, w jego czy jej telefonie, gdzie jest trochę więcej ankiet. Te ankiety dotyczą stylu życia, jedzenia, bardzo dokładne co do pokarmów, jaki spożywa. I pacjent wypełnia pierwszy raz u nas w szpitalu, a później już w domu raz na pół roku przez kilka lat, bo to jest wieloletnie badanie, również na te same pytania będzie odpowiadał, tylko co pół roku.
0: Natomiast ale pani mówi, wasz pacjent, czyli to nie mogą być pacjenci innych szpitali
1: mogą
0: w Polsce,
1: być,
0: mogą
1: właśnie,
0: być.
1: Ja mówię tak w skrócie, nasz pacjent, czyli pacjent z chorobą leśniowskiego Crohna z całej Polski. Także mogą państwo kontaktować się z naszą kliniką. Nawet pani Młynarska już podała na swoim Facebooku, pokazała, też mówi o tym badaniu i podała namiary do naszego badania. Jeżeli pacjent chce, może zadzwonić do naszej kliniki i umówić się na to badanie. I u tej zdrowej osoby my również pobieramy krew i kał do badania. I właśnie te próbki będą wysyłane do Amsterdamu, tak mniej więcej za rok, za półtora zaczniemy wysyłać te próbki. I tam będą oznaczane markery, które będą świadczyły, czy ten pacjent, ten zdrowy jeszcze, ma jakąś szansę na zachorowanie na chorobę leśniowskiego Crohna. Także tej osobie chorej jakby to badanie, można powiedzieć, nic nie da, ale dla jego rodziny i dla przyszłych pokoleń to będą badania niezwykle ważne, bo my może wreszcie znajdziemy taki marker, gdzie pacjent przyjdzie do nas, będzie miał objawy, będzie miał bóle brzucha, biegunkę, my będziemy mogli pobrać mu krew, kał, oznaczyć te markery i powiedzieć, czy ten pacjent ma szansę zachorować, czy nie będzie nigdy chorował na chorobę leśniowskiego Crohna. Także dla nas to jest badanie rewolucyjne, ono będzie kilka lat trwało. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Prosimy o kontakt z naszą kliniką. Można pisać maila również do nas, nawet do mnie maila. My mamy wszyscy, tak jak moje imię i nazwisko, czyli magdalena.kaniewska@ pim@msw.gov.pl. Zgłaszać się, my zawsze odzwaniamy do pacjenta, możemy umówić się w każdej chwili od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 13.30 jesteśmy w stanie i pacjenta, i rodzinę przyjąć i te badania wykonać.
0: Szanowni Państwo, ważny apel i zachęta do tego, żeby się zgłaszać. Zanim będzie za późno, pani doktor mówiła, to wręcz rewolucyjne badanie, które prowadzone jest dzięki funduszom unijnym także w Polsce. Gościem audycji

0: o zdrowie była doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska, gastroenterolog z Katedry Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Rozmawiałyśmy o chorobie leśniowskiego Crohna, o jej przyczynach, o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre osoby chorują. Przypominamy, chorują zarówno osoby te młode, jak i osoby po 60. Dwa takie piki chorobowe. Choroby, która ma bardzo wiele oblicz, ale może zasadniczo zmienić nasz tryb życia, bardzo nam to życie utrudnić, a ważne jest wczesne rozpoznanie, leczenie, do którego, jak słyszeliśmy, w Polsce dostęp jest, jeśli tylko jest też to ta postawiona diagnoza i rozpoznanie. Serdecznie dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że do końca lipca Polacy zwrócili ponad 3 200 milionów opakowań kaucyjnych. Przypomnę na początek, że ten system działa w Polsce od 1 października ubiegłego roku. Polega na tym, że niektóre opakowania, głównie butelki plastikowe i puszki aluminiowe, są objęte kaucją, którą można odzyskać przy ich zwrocie. Ale ten okres, te 10 miesięcy działania systemu pokazują nam też, co w nim wymaga poprawy. I o tym porozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia, Paweł Pomian. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i mamy bardzo świeżutkie dane dotyczące systemu kaucyjnego. Ponad 3 miliardy zwróconych opakowań. Tylko w lipcu to było aż 900 milionów. No można powiedzieć, że system nam się rozkręcił. Jak pan to ocenia?
4: To jest znaczny przyrost, co pokazuje, jakim wielkim zainteresowaniem cieszy się ten system. Oczywiście nie są to jeszcze liczby bardzo imponujące, ale patrząc na to i porównując to do krajów, które mają ten system od wielu, wielu lat, no to te dane faktycznie napawają optymizmem.
3: Tak, i można zakładać, że z każdym kolejnym miesiącem i kolejnym rokiem te liczby będą rosły, będzie rósł też, czy tak można założyć, że będzie rósł też odsetek osób, które z tego systemu korzystają regularnie, bo ministerstwo też chwali się takimi danymi, że według nich już zdecydowana większość Polaków o systemie wie i zdecydowana większość z niego skorzystała choć raz.
4: Na pewno liczba opakowań będzie rosnąć dosyć mocno. To pokazują też właśnie wyniki w tych krajach, w których system wprowadzono niedawno, że właśnie ten okres na uruchomienie wcale nie musi być taki długi, tak? Czyli że konsumenci dosyć szybko, rok, dwa potrzebują, żeby w pełni nauczyć się korzystać z systemu kaucyjnego. No i na pewno też to, że będzie rosła sieć butelkomatów, zwrotomatów, to na pewno też mocno może przyczynić się do tego, że te wyniki będą lepsze.
3: Ja na przykład jestem pozytywnie zaskoczony, bo kilka tygodni temu na moim osiedlu jeden z operatorów systemu kaucyjnego postawił na moim osiedlu po prostu takie zwrotomaty, czyli nie trzeba już iść do sklepu. Można to zrobić w zasadzie przed blokiem i łatwo odzyskać kaucję na przykład na swoją kartę.
4: No to jest świetny pomysł i mamy bardzo fajnie już funkcjonującą sieć z tych automatów, zwrotomatów w większych miastach, ale jednak spotykamy się z dosyć takim dużym wykluczeniem na terenach mniej zamieszkałych, na terenach wiejskich. Tam faktycznie ta sieć nie jest jeszcze na tyle dobra. Małe sklepy nie zawsze przyjmują, bo trzeba pamiętać, że małe sklepy nie mają obowiązku włączać się do systemu kaucyjnego. Aczkolwiek, co jest bardzo pozytywne, bardzo dużo małych sklepów, mimo że nie mają takiego obowiązku, do tego systemu dołączyła i to buduje takie zaufanie, jeżeli chodzi o swoich stałych klientów, że mają gdzie te opakowania zwrócić. No ale wiąże się to też z pewnymi jakimiś problemami, że ta zbiórka jest tam prowadzona głównie ręcznie. Sklepy sieciowe zainwestowały w automaty, no ale małe jakieś sklepy wiejskie czy osiedlowe, no jednak wciąż prowadzą zbiórkę ręcznie, no bo to jest dla nich

0: jedyna tak naprawdę opłacalna możliwość prowadzenia takiej zbiórki. No i w niektórych miejscowościach po prostu takich punktów nie ma, dlatego moim zdaniem fajnym właśnie pomysłem byłoby wprowadzenie takich, niezależnie od sklepu, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, butelkomatów, które po prostu sobie stoją, czy nawet takich gminnych punktów zwrotu, coś takiego jak mamy teraz PSZOK-i, gdzie możemy oddać zużyty sprzęt, meble.
1: Czyli mamy już zdiagnozowane taką pierwszą rzecz, która wymaga poprawy, czyli jeszcze lepsza, jeszcze większa dostępność tego systemu, szczególnie właśnie w mniejszych miastach czy na terenach wiejskich. U progu wakacji z kolei państwo też pisaliście między innymi w swoich mediach społecznościowych, że właśnie wakacje będą też takim momentem próby dla systemu kaucyjnego. Dlaczego? Jak ta próba wypadła?
0: Tak, no wakacje zawsze są takim właśnie momentem próby, jeżeli chodzi o konsumpcję napojów różnego typu, i alkoholowych, i bezalkoholowych. Wakacje w związku z tym, że wypoczywamy na łonie przyrody, że wędrujemy w górach, wypoczywamy nad morzem, ale też ze względu na temperatury, które mamy za oknem, no to po prostu ta konsumpcja napojów bardzo mocno rośnie. No i mamy już pierwsze właśnie wyniki, że i dane, że wakacje, o ile ta liczba opakowań, butelek plastikowych PET, tak, które są objęte kaucją, puszek aluminiowych, spada. Taki odpad po prostu przestał być śmieciem, tylko stał się właśnie odpadem, czyli wartościowym surowcem. Wartością tego jest oczywiście ta opłata z systemu kaucyjnego. No i takie odpady zniknęły, tak? Zniknęły butelki plastikowe, zniknęły puszki, zniknęły z lasów, z jezior, z rzek. Także to naprawdę napawa optymizmem, bo mamy choćby dane z lasów państwowych, jak duże kwoty lasy wydają na sprzątanie. W 2025 roku lasy państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie lasów i to starcza w porównaniu na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia. Także to są olbrzymie kwoty, które wydają właśnie spółki Skarbu Państwa na sprzątanie terenów, parki
1: narodowe. Trzeba zaznaczyć, że to są nasze pieniądze przecież, no bo
0: tak,
1: lasy
0: no,
1: państwowe
0: czy
1: parki
0: gminy,
1: narodowe nie
0: tak,
1: mają z nich swoich pieniędzy.
0: Gminy również muszą wydawać na sprzątanie, szczególnie te gminy bardzo mocno obciążone turystycznie, na przykład gminy nadmorskie albo gminy górskie, na których terenie znajdują się parki narodowe. No muszą po prostu przeznaczać gigantyczne, nieproporcjonalne wręcz nieraz fundusze na sprzątanie, na które składamy się my wszyscy podatnicy.
1: Tak. A czy mniej jest wszystkich śmieci?
0: No właśnie nie. Właśnie niestety rośnie z roku na rok liczba opakowań szklanych. Ma to związek z wieloma rzeczami. Przede wszystkim te opakowania są cięższe, więc mówi się dużo o tym, że każde opakowanie, które jesteśmy w stanie przynieść pełne, powinniśmy też później oczywiście puste móc zabrać, tak? Czy to są nawet wysokie góry, czy plaża, no to nie powinno to stanowić problemu. No a jednak niestety łatwiej często taką butelkę wyrzucić do morza, czy do rzeki, czy zostawić na szlaku, niż nieść ją z powrotem. No i rzuca się w oczy tutaj właśnie brak systemu kaucyjnego na opakowania szklane. My mocno zabiegamy, żeby całe szkło jednorazowe objąć właśnie systemem kaucyjnym, bo jest to olbrzymi problem. Na przykład dana akcja Czysta Odry, czyli takiej społecznej akcji sprzątania rzek, pokazują, że liczba opakowań szklanych w zbiórkach wzrosła z 30 do 50%. Dziś jak mamy system kaucyjny, to podejrzewam, że te dane, jeszcze ich nie mamy za ten rok, będą jeszcze wyższe.
1: Ale jak rozmawiałem z organizatorami rzeczywiście operacji Czysta Rzeka i podsumowywaliśmy tę tegoroczną akcję, to organizatorzy mówili, że zauważają, że zdecydowanie mniej butelek plastikowych, puszek aluminiowych, natomiast szkła jest coraz więcej. Ja mam takie doświadczenie w zasadzie tegoroczne, bo też wziąłem udział w tej akcji i sprzątaliśmy ze znajomymi rezerwat Ławice Kiełpińskie nad Wisłą w Warszawie i rzeczywiście tych butelek i puszek było no w zasadzie niewiele, było ich niewiele, a butelek szklanych bardzo dużo.
0: No mamy taką sytuację trochę absurdalną, jeżeli chodzi o prawo, bo teoretycznie kaucja na opakowania szklane istnieje.
1: Tak, to jest ciekawe, że informowaliśmy.
0: A jednocześnie nie ma ani jednego producenta, który by dołączył do systemu kaucyjnego, jeżeli chodzi właśnie o zbiórkę w takim systemie.
1: Tak, ja pamiętam, że przy starcie systemu informowaliśmy o tym, że opakowania szklane też są objęte kaucją. Kaucja wynosi złotówkę.

0: Natomiast, tak jak pan powiedział, ja nie znalazłem na półce sklepowej przez ten cały czas ani jednego opakowania objętego kaucją, opakowania szklanego.
1: Mamy opakowania szklane, oczywiście te wielorazowe, i to też jest bardzo ważne, że te opakowania szklane wielorazowe, szczególnie takie standaryzowane, tak, moim zdaniem są przyszłością, jeżeli chodzi o ten rynek, no bo jednak szkło, im więcej razy wykorzystujemy, a szkło ma taką możliwość, że można po prostu tą butelkę umyć i wiele razy użytkować, no jest bardzo dobrym i ekologicznie uzasadnionym pomysłem, jeżeli chodzi o ślad wodny, o ślad węglowy. Nie trzeba tego szkła później ponownie przetapiać i tworzyć nowych butelek, nie trzeba ponosić tak drogich kosztów odbioru i sprzedaży bardzo taniej na rynku sztuczki szklanej. Czyli tutaj ten zysk dla samorządów ze szkła jest, z zbiórki szkła, sztuczki szklanej jest stosunkowo niewielki. No i faktycznie na część butelek wielorazowych ta kaucja istnieje. Ale tutaj no, trzeba powiedzieć wprost, że browary bardzo mocno wylobbowały sobie w ministerstwie bardzo korzystne przepisy, że będą prowadzić zbiórkę na dotychczasowych warunkach, a wiemy już dziś, że ta zbiórka nie jest zbyt efektywna, ponieważ wiąże się z takim szeregiem ograniczeń, jak choćby to, że klient musi posiadać paragon zakupu danej butelki i może zwykle oddać ją tylko w tym sklepie, gdzie kupił. Tak? Tutaj browary obiecywały zmiany w tym zakresie, ale sprawdzałem i na ten moment nic się nie zmieniło.
0: Jedna rzecz to butelki na przykład po piwie szklane. Rzeczywiście ten system działa sobie trochę obok tego oficjalnego systemu kaucyjnego. A druga rzecz, na którą zwracają uwagę organizacje pozarządowe w zasadzie od samego początku funkcjonowania systemu kaucyjnego, państwo między innymi również, jeśli chodzi o opakowania szklane, to tak zwane małpki. Ile tych małpek w ogóle ląduje w środowisku? Ile ich Polacy kupują i potem wyrzucają? Nie zawsze tam, gdzie powinni.
1: To jest olbrzymia skala. Znaczy jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że tu mówimy o całym szkle jednorazowym, tak? Że mamy ten mały segment butelek po piwie, jeżeli chodzi o te butelki zwrotne, wielorazowe. To jest naprawdę mała ilość, a mamy całą masę butelek tych samych często, na przykład po piwie, które są sprzedawane w innej sieci sklepów i już są oznaczone jako jednorazowe. Mamy butelki po mocniejszych alkoholach, mamy butelki po sokach. Także ten cały obszar butelek szklanych jest naprawdę duży, a olbrzymią część stanowią właśnie małpki, małe opakowania po alkoholu, których Polacy konsumują bardzo wiele, nawet kilka milionów dziennie jest sprzedawanych takich małpek. No i to powoduje olbrzymią ilość szkła. To jest nawet do 110 ton samego szkła rocznie z samych właśnie małpek.
0: No to są olbrzymie ilości. Dlaczego te opakowania nie są objęte systemem kaucyjnym?
1: No tego właśnie nie wiemy. Tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że pochyli się nad tym problemem i włączy małpki, ale też i całe szkło jednorazowe do systemu, ale ten proces będzie trwać. My apelowaliśmy, żeby od początku małpki włączyć, bo wiedzieliśmy po prostu, uczestnicząc w zbiórkach tych takich społecznych, sprzątania lasów, parków, że tych małpek jest olbrzymia ilość. One właśnie są olbrzymim problemem, bo konsumenci często wypijają alkohol i nie pofatygują się, żeby wyrzucić nawet to do zwykłego kosza na odpady zmieszane, tylko taka buteleczka ląduje w krzakach. Wystarczy czasami w parku za jakimś krzakiem przeprowadzić akcję sprzątania na obszarze kilku metrów kwadratowych i można nazbierać dwa wory małpek. Sam taką akcję przeprowadziłem. No i naprawdę, żeby nazbierać dwa worki małpek, no to wystarczy tak naprawdę kilkanaście minut.
0: Tak jak pan powiedział, Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce w tej sprawie uruchomić proces legislacyjny jesienią. Taką zapowiedź już usłyszeliśmy od wiceministry klimatu Anity Sowińskiej pod koniec lipca. Ale przedsiębiorcy alarmują, że to się nie uda. Między innymi Konfederacja Lewiatan oświadczyła, i tutaj cytat: z niepokojem przyjmujemy publiczne wypowiedzi wskazujące, że decyzja o objęciu szkła jednorazowego systemem kaucyjnym została de facto przesądzona. Koniec cytatu. Skąd ten niepokój i opór?
1: Nie rozumiem, skąd ten niepokój i opór, ponieważ od początku wiadomo było, że szkło zostanie wprowadzone.

0: do systemu. Sklepy dostały dodatkowy tak naprawdę czas i operatorzy również, żeby przygotować się do tego i zaplanować logistycznie proces odbioru opakowań szklanych. No, szczególnie jeżeli patrzymy, że takie małpki są mniejsze, tak, niż na przykład butelki po piwie, a jakoś z butelkami po piwie w części tych opakowań zwrotnych sobie radzimy, tak. No, jest oczywiście szereg wyzwań, chociażby to, że logistyka jest na razie niedostosowana, że te automaty w większości nie są przystosowane do zbiórki szkła, aczkolwiek niektórzy producenci pomyśleli o tym, żeby przygotować automaty pod takie moduły, które w przyszłości będą mogły zbierać również opakowania szklane. No bo od początku tak naprawdę było wiadomo, że szkło zostanie włączone do systemu, tylko dostało trochę. No i jak ministerstwo mówi, pewnie też dostanie niestety większy okres na wdrożenie tego systemu.
1: Tak, czyli możemy podejrzewać, że nawet jeżeli te prace legislacyjne ruszą jesienią, to się nie stanie w najbliższych miesiącach, tylko pewnie za rok albo i dwa, żeby dostosować na przykład te obecne zwrotomaty do tego, żeby one mogły przyjmować szkło.
0: Niestety właśnie tego się obawiam, że to szkło może wciąż oczekiwać na takie pełne wdrożenie dość długo. No a problem wydaje mi się, że jest palący z wielu różnych względów, choćby w związku z tym, że teraz samorządy zostały z odbiorem odpadów szklanych, tą stużką szklaną. I wiąże się to z dosyć dużymi wydatkami ze strony gmin, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, szkło jest ciężkie, trudne w transporcie i tanie, tak? Tona szkła jest bardzo tania w porównaniu do tony butelek PET czy puszek aluminiowych, więc ten zysk dla gmin w zasadzie tutaj nie występuje, tylko występują koszty, które musimy ponosić.
1: A nie ma pan takich obaw, że jeżeli te tak zwane małpki obejmiemy systemem kaucyjnym, tu w zapowiedziach ministerstwa pojawia się, że to będą butelki o pojemności do 200 ml, no to zaraz niektórzy producenci zwiększą ich objętość do 210 ml, żeby w cudzysłowie przechytrzyć system.
0: Moim zdaniem całe szkło jednorazowe powinno być objęte systemem kaucyjnym i to jest taki nasz główny postulat, cel, no bo nie możemy tak połowicznie podchodzić do eliminacji problemu, no skoro mamy tak duży w ogóle problem z butelkami szklanymi w przestrzeni publicznej.
1: Także no, będziemy to obserwować, jak te prace będą wyglądały. A jeszcze dotykając jednego wątku dotyczącego systemu kaucyjnego, panie Pawle, jak pan ocenia w ogóle działania komunikacyjne ministerstwa przez te prawie 10 miesięcy? Czy system kaucyjny ma dobrą reklamę, czy jednak stał się przedmiotem jakiegoś sporu, także przedmiotem dezinformacji, takiej, żeby no, pewnej części społeczeństwa ten system zohydzić?
0: Tak, no niestety obserwujemy to, że system kaucyjny stał się właśnie przedmiotem dezinformacji, ataku takiego środowisk szczególnie prawicowych na ten system. No, uważam, że to jest zupełnie no, szkodliwe i niepotrzebne. Warto przypomnieć, że system przecież był projektowany i popierany jednogłośnie również przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziś bardzo głośno mówi o likwidacji systemu Konfederacja, ale tak naprawdę, mimo tej całej nagonki na system kaucyjny, to z naszych badań, też z badań innych pracowni, wynika, że Polacy dobrze przyjmują system kaucyjny, mimo że oczywiście narzekamy na niego, bo on nie działa jeszcze tak dobrze, jak by mógł działać. Głównie są to problemy ze zwrotem. Sam spotykam się z problemem takim, że maszyna nie przyjmowała opakowań z logiem systemu kaucyjnego i sprzedawca wówczas też nie ma możliwości takiego opakowania wprowadzić, przyjąć, no bo one nie zostało dobrze przez producenta po prostu wprowadzone i w pełni tam te wszystkie procedury nie są spełnione. No i takich sytuacji jest wiele. Ale wydaje mi się, że przez te ostatnie miesiące ministerstwo zrobiło dużo, jeżeli chodzi o informowanie o systemie kaucyjnym. No też nie oszukujmy się, no, zwrot butelek nie jest jakiś bardzo skomplikowany, tak? No, wymaga trochę przeorganizowania naszego życia, no ale skoro mamy miejsce na trzymanie pełnych butelek, skoro

0: mamy siłę, żeby nieść w góry, czy idąc na plażę, plecak czy torbę pełną butelek jedzenia, no to powinniśmy też mieć tą siłę, żeby później po sobie posprzątać i żeby te butelki odnieść najlepiej właśnie do zwrotomatu.
1: Tym bardziej, że przecież one opróżnione są zdecydowanie lżejsze i stanowią mniejsze obciążenie, na przykład podczas takiej górskiej wycieczki. I z tym apelem możemy Państwa zostawić. Wrzesień też jest popularnym miesiącem wyjazdów, czy to nad morze, czy w góry. Warto pamiętać o tym, żeby takie opakowania ze sobą zabierać z powrotem, a później zwracać, żeby na tym też nie tracić. A ja dziękuję bardzo za rozmowę na temat systemu kaucyjnego. Moim gościem był wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
0: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Naszym gościem jest ekspert do spraw obronności Wojciech Łuczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy my jesteśmy naprawdę już na ostatniej prostej, jeśli chodzi o ewentualną decyzję i budowę takiej bazy, czy to nadal jest bardzo mglista perspektywa?
4: Nie, ja myślę, że, przepraszam, że panu przerywam, ale myślę, że tak. Decyzje polityczne mniej więcej chyba zapadły, natomiast w tej chwili trzeba się skupić na technikaliach, bo my wszyscy zwykliśmy w mediach myśleć, że jak coś już jest, że tak powiem, włączone na on, no to już za chwilę będzie działać. To tak nie funkcjonuje, dlatego że jeśli mamy to włączone na on, to wymaga jeszcze bardzo wielu technicznych zabiegów, żeby to rzeczywiście działało. A żeby to rzeczywiście działało, potrzebne są uzgodnienia, przygotowania. Także trochę to potrwa. Natomiast jeśli pan by zapytał o targi, to mogę powiedzieć, że jest kilka takich sensacyjnych historii, bo mogę chyba ujawnić może po raz pierwszy słuchaczom PR24, że mówi się o Save 2. I to bardzo poważnie mówi się o Save 2 i ja się z tego strasznie cieszę, ponieważ w tym wypadku będziemy mogli grać rolę jednego z rozgrywających przy stole, a nie odbierających pieniądze. I w związku z tym ja sobie życzę jako podatnik, ale i jako ekspert, żebyśmy byli bardzo aktywni w tym, żebyśmy bardzo aktywnie uczestniczyli z korzyścią dla naszego przemysłu zbrojeniowego. Dam przykład, już konkretny. Mamy fantastyczną serię naszych okrętów małomagnetycznych niszczycieli min typu Cormoran. Jest taki pomysł, państwa bałtyckie potrzebują tak samo, a może nawet więcej niż my, takich zdolności zwalczania min, ponieważ Bałtyk jest idealnym miejscem do stawiania min, a nikt to inny wymyślił wojnę minową, tylko dawna Rosja, więc proszę sobie dalej dośpiewać i tutaj stawiam trzy kropki. I teraz, jak to się ma do Sejfu 2? Otóż bardzo prosto. Moglibyśmy dwa pierwsze okręty, albo jeden, przekazać, korzystając z pieniędzy Save 2, a sami dobudować jeszcze dwa nowoczesne, nowe niszczyciele min. W ten sposób rozszerzyliśmy produkcję, a zwłaszcza przede wszystkim możliwości grupy remontowa, ponieważ ta grupa zatrudnia wysoko kwalifikowanych spawaczy, a budowanie kadłuba takiego okrętu ze stali małomagnetycznej wymaga najwyższych kwalifikacji. Jeśli ta grupa się rozproszy, a dzisiaj spawaczy okrętowych wszędzie na świecie potrzeba, to stracimy te zdolności. Inaczej, chodzi o skorzystanie z Sejfu 2 po to, żeby rozszerzyć nasze możliwości budowy stocznia. A przecież to jest projekt polski. Ten niszczyciel jest to coś, czym możemy się pochwalić. I projekt, i założenia, i wykonanie. Wszyscy się śmiali kiedyś. Na przykład Niemcy, którzy też budują niszczyciele min ze stali małomagnetycznej, że Polakom się nie powiedzie. No, powiodło się. Teraz słyszałem od pani prezes pewnej wielkiej firmy, że przechodzili Niemcy niedaleko jej wystawy i szydzili, że to będzie Polnische Leopard, mówiąc o naszym czołgu, o naszym skończą K2.pl, no będzie jeszcze lepszy niż Leopard, zapewniam.
3: Produktem eksportowym, bo pan mówił o...
4: Ale rzeczywiście, że tak.
3: A jak wygląda w ogóle zainteresowanie partnerów z innych państw?

0: jeśli chodzi o te targi. Co cieszy się największym zainteresowaniem?
1: Ale jeśli chodzi o polski przemysł,
0: jeśli chodzi o polski, tak, jeśli chodzi o polski przemysł.

0: znajdą one, przed chwilą rozmawiałem między innymi z projektantami, znajdą one zastosowanie w nowych algorytmach i nowych rozwiązaniach nowego pocisku, ponieważ jeśli coś zostało sprawdzone na polach walki w Ukrainie, to już należy pomyśleć o czymś nowym i to nowe już powstaje. Kiedy to będzie? Za 2-3 lata, ale będzie to pocisk o nowych, zestaw o nowych zupełnie właściwościach, o których na razie nie sposób mówić otwarcie, ale będą znaczące, o tak bym powiedział. Na pewno również różne systemy polskie bezzałogowe są w orbicie zainteresowań, ale zwykliśmy zazwyczaj podsumowywać te targi pozytywnie, a ja bym chciał dorzucić tutaj łyżeczkę Dziegciu, mianowicie rozeszła się informacja, że te zakłady, które skorzystały już z sejfu, zostaną pozbawione wsparcia w postaci planu mobilizacji gospodarki. To jest taka specjalna kwota, która trafia do tych zakładów na to, żeby utrzymywały ciągłość zdolności produkcyjnych. No i okazuje się, nie wiem, czy to jest plotka, czy to jest prawda, ale no to jest, no jeśli to jest, no mówi się w formie negatywnej. Ja taką uwagę zgłaszam do kierownictwa resortu, żeby to wyjaśnić, ostatecznie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Natomiast no, drugą łyżeczkę Dziegciu jest to, że kupujemy mnóstwo rzeczy, które są fantastyczne, nowe, fantastycznie prezentują się na defiladzie, ale druga strona tego zagadnienia to to, że musimy pomyśleć o serwisowaniu, ponieważ koszty, które ponosimy na nowe, niektórzy by powiedzieli sarkastycznie, zabawki, muszą być również zmierzone z kosztami na serwisowanie, utrzymanie i remonty. I tutaj no, fajnie się kupuje nowy sprzęt, ale trzeba pomyśleć o tym, że ten sprzęt musi długo służyć, a raczej kupujemy, tak mi powiedzieli doświadczeni już na emeryturze wojskowi, którzy kiedyś zajmowali się tymi sprawami bardziej niż ja, że potrzeba nam zakupów na okoliczność kryzysową albo okoliczność W. To znaczy to, żeby to, co jest kupione, funkcjonowało i było doskonale serwisowane. No niestety u nas to tak bywa, że najpierw kupujemy, a potem się troszczymy o serwisowanie, remonty i tak dalej. Powinno być to absolutnie równoległe.
1: A no właśnie, bo tak naprawdę jeśli chodzi o ten life cycle cost, no to zakup to jest 30%, a utrzymanie i serwis 70%.
0: No
1: właśnie,
0: wymienił pan absolutnie perfekcyjnie angielski termin, tak jest. Natomiast obawiam się, że politycy nadal kształtują to, a ile to kosztuje, za pomocą prostego pytania, a ile to kosztuje. Więc na pytanie, ile to kosztuje, należy odpowiedzieć, jaki jest life cycle cost, aż do utylizacji. Niestety wszyscy w tej chwili nadal, decydenci polityczni, liczą, ile trzeba wydać na to, żeby ładnie pokazać na defiladzie, ładnie pokazać w powietrzu, na ziemi, na wodzie. Natomiast to wszystko, żeby to działało, no dam przykład z Abramsami amerykańskimi, które przecież mają silniki turbinowe. Silniki turbinowe palą ogromną ilość. Nie chcę mówić na antenie o konkretnych, ale to są naprawdę kolosalne ilości nafty lotniczej. W związku z czym no, trzeba było o tym zawczasu pomyśleć. Zawczasu to znaczy cysterny, ciągniki niskopodwoziowe, serwisowanie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym przypomnieć o tym, że nadal mamy, jakby się dobrze policzyło, prawie 7 typów czołgów. Proszę sobie wyobrazić, jeśli firma dysponuje 7 typami samochodów, no to koszty logistyki są kolosalne. No nikt o tym nie pomyślał. No z reguły politycy podejmują decyzję, że to trzeba kupić, tamto trzeba kupić, natomiast myślą krótkookresowo. Moja kadencja mija, niech następca się martwi o serwisowanie i utrzymanie. Zresztą następny rząd będzie ponosił koszty, a nie my. A tak naprawdę, proszę państwa, i tu mówię do naszych słuchaczy, to my wszyscy za to płacimy. I trzeba sobie czasami zadać pytanie, czy właściwie robimy, nie troszcząc się o to, zostawiając to w rękach tak zwanych decydentów lub tych, którzy podejmują ostateczne decyzje.
1: I pan Wojciech Łuczak, bardzo dziękuję.

0: za te rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie Gród Kraka wybrali na stolicę Generalnego Gubernatorstwa? Jakie ambicje miał Hans Frank? I co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji? Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbohistorii odpowie Jan Jakub Grabowski, historyk i autor książki Okupowany Kraków, przewodnik po dawnej stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają na przejazdach, pasażerów czekają utrudnienia. Będzie ślubowanie czy nie? Prezydent stawia warunki w sprawie Macieja Berka. Doping polskich kibiców na wagę złota. Zajrzymy na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Od północy do południa w całym kraju trwa protest maszynistów. Po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa na torach. Dziś na przejazdach pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerów czekają spore utrudnienia. Jak duże? O tym Michał Makowski.
2: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 na godzinę, pociąg gubi 2 minuty. Na trasie Warszawa-Poznań jest 140 takich przejazdów. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek powiedział Polskiemu Radiu, że kolejarze nie mogą zrezygnować z protestu.
3: Lepiej jak pociągi będą trochę opóźnione, ale ludzie na przyszłość bezpieczni zajadą do miejsca docelowego kolei.
4: Wychodzimy każdego dnia na służbę i nie wiemy, czy z tej służby wrócimy szczęśliwi do domu.
2: Dodaje warszawski maszynista Paweł Wójcicki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada pilne zaostrzenie przepisów. Kierowcy, którzy wjadą na przejazd na czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach, stracą prawo jazdy. To jednak nie wszystko.
5: Nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Dzisiaj pasażerowie pociągów muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nasi reporterzy są w różnych częściach kraju. Z bliska obserwują protest maszynistów. Ich relacje przez cały dzień na antenie Polskiego Radia 24. Będą też komentarze i ważne rozmowy. Po informacjach o 8:00 będzie z nami Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury. Mieszkańcy wschodniej i północnej Polski mogą się spodziewać alertu RCB. Wojsko będzie dziś testowało drony dalekiego zasięgu, przenoszące broń precyzyjnego rażenia. Mowa o ultranowoczesnym uzbrojeniu, które ma zasięg do 1000 km. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy, a także na północy. Drony nie są uzbrojone. Nie ma powodów do niepokoju. Ślubowanie Macieja Berka pod znakiem zapytania. Kancelaria Prezydenta w oficjalnym piśmie żąda wyjaśnień, czy nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma 10-letni staż radcowski. Od tego prezydent uzależnia odebranie od niego ślubowania. Według rzecznika PiSu Rafała Bochenka Berek nie spełnia wymogów.
6: Pan prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, ponieważ pan Maciej Berek jest człowiekiem, który nie spełnia kryteriów ustawowych. Jest wymóg 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego i pan Maciej Berek tego zawodu wiemy doskonale, że nie wykonywał przez 10 lat.
1: Innego zdania jest sejmowa większość. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego, kancelaria prezydenta nęka Macieja Berka.
7: Pan Berek został legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, czy oni szukają pretekstu w tej chwili, żeby tego ślubowania nie przyjąć.
1: Prezydent nie jest od tego, by podważać wybór Sejmu, dodaje Konwiński. Marszałek Sejmu zapowiedział, że podległemu służby odpowiedzą na pismo z kancelarii Nawrockiego. Dziś mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. W atakach na bliźniacze wieże World Trade Center zginęły 2753 osoby. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się w Nowym Jorku na placu przy Grand Zero. Poza rodzinami ofiar, strażakami i policjantami.

0: Nami na miejscu będą także byli prezydenci USA Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Zabraknie Donalda Trumpa, który uczci ofiary zamachów w Pentagonie. Szczegóły w poranku Polskiego Radia 24. Przed 6:30 połączymy się w tej sprawie z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Polscy siatkarze szykują się do kolejnego starcia na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w Sofii gładko pokonali Portugalię 3-0, a jutro zagrają z Izraelem. Biało-czerwoni bronią tytułu i złotego medalu. To, co niesie ich do zwycięstwa, to doping polskich kibiców.
1: Bardzo się cieszymy, że kibice są z nami, zawsze są wszędzie. W każdy zakątek Europy czy świata widzimy polskich kibiców. To jest naprawdę niesamowite. Czujemy się niezwykle uprzywilejowani i tacy dumni z tego faktu, że raz, że reprezentujemy nasz kraj, a dwa, że są z nami kibice. Gdziekolwiek tylko jesteśmy, kibicują.
0: I tak mówił Aleksander Śliwka. Jutrzejszy mecz z Izraelem o 15:00. Później podopiecznych Nikoli Grbicia czekają starcia z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek będzie pochmurny i deszczowy. Opadów spodziewamy się głównie na południu Polski, od Opolszczyzny aż po województwo lubelskie. Temperatura też nie rozpieszcza. Maksymalnie 14 stopni będzie na Śląsku i w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na Pomorzu Zachodnim.
2: Klima.
0: Jakość powietrza o poranku nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Zaledwie 8% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 9 do 12 warto ograniczyć zużycie prądu.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, mam świetny pomysł, jak ograniczyć zużycie prądu. Na przykład można nie wstawać z łóżka, ale wtedy państwo przegapią zjawiskowy, piękny, taki przyciągający oczy wschód słońca. Dzisiaj taki był. Czują to państwo? Jest taka PR-owa taka wojna. Wszyscy się rozpływają nad zachodami słońca, że są takie romantyczne, piękne, cudowne. No są. A o wschodach, ładnych wschodach to nikt nie mówi, tak? Taka biedniejsza siostra, prawda? W rodzinie. Piątek mamy, drodzy państwo. 11 dzień września, 254 dzień roku. Słońce w znaku panny wzeszło 3 minuty po godzinie 6, czyli już jesteśmy w tym czasie, że po 6. No cóż, zajdzie minutę po godzinie 19, a dzień będzie trwał 13 godzin bez 2 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Dagna, Felix, Hiacynt, Jacek, Jan, Pan, Pafnucy, Piotr i Prot. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Ja nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest kartka z kalendarza, bo od tego zaczynamy zwykle.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Abemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 11 września, lecz 210 lat temu zmarł Carl Zeiss, niemiecki optyk i przedsiębiorca. Zaczynał od niewielkiego warsztatu produkującego mikroskopy, założonego w Wienie. Zakład szybko się rozwinął w przedsiębiorstwo, będące jednym z liderów na rynku optycznym. Dziś setna rocznica urodzin malarza, grafika i filozofa Jana Tarasina.
13: Malarz to jest taki człowiek, co sam ze sobą musi wojować i sam siebie kontrolować. Czasem dobrze, jak można się samemu siebie pochwalić, tylko to coraz trudniej.
12: Jego najbardziej znane prace to seria płócien, na których prezentował przedmioty jako znaki i symbole ponadmaterialnych znaczeń. 11 września w roku 1932 w katastrofie lotniczej zginęli lotnik Franciszek Żwirko oraz inżynier Stanisław Wigura. Podczas lotu do Pragi polscy piloci zostali zaskoczeni przez gwałtowną burzę. Ich samolot RWD-6 rozbił się w Czechach pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. Okoliczności tragedii wspominał kapitan nawigator Józef Franek, który był świadkiem katastrofy.
14: Koledzy widzieli ten samolot lecący najpierw w stronę Ostrawy. Warszawy, a na tzw. kopcu Błędowickim zawrócił w stronę Cieszyna. Wichura oderwała skrzydła, no i później samolot też runął w dół. Zobaczyłem już zwłoki kapitana Żwirki. Wichurę także widziałem, by przy samolotu

0: samolocie było widać śmigło i mundur kapitana z oznaczeniami.
1: Na pamiątkę ich zwycięstwa w szalanżu w Berlinie 28 sierpnia obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego, wspólne dla lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. W roku 1949 urodziła się aktorka Ewa Szykulska.
2: Pewna pani powiedziała: a Szykulska, wiem, to ta, co ma taki zardzewiały głos.
1: Wystąpiła między innymi w Hydrozagadce, Seks Misji czy serialu Lokatorzy. 61 lat kończy dziś DJ i producent muzyczny Moby.

0: Artysta jest weganinem i aktywistą na rzecz praw zwierząt. 11 września w roku 1980 na terenie Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej zostało podpisane Porozumienie Katowickie, które było dopełnieniem porozumień sierpniowych ze Szczecina, Gdańska i Jastrzębia-Zdroju.
1: Zarówno porozumienie z Gdańska, ze Szczecina i z Jastrzębia same z siebie nie dawało żadnych gwarancji ani możliwości, że wszyscy ludzie pracy na terenie całego kraju mogą tworzyć jakiś nowy związek zawodowy.
0: Mówił Andrzej Rozpłochowski, jeden z sygnatariuszy porozumienia. W roku 1987 zmarł muzyk reggae Peter Tosh.

0: Był między innymi członkiem towarzyszącego Bobowi Marleyowi zespołu The Wailers. Ćwierć wieku temu miał miejsce zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone.
1: Dramat zaczął się kilka minut przed 15 naszego czasu. Dwa samoloty w odstępie 18 minut uderzyły w gmach World Trade Center w Nowym Jorku. Oba należały do linii American Airlines i wcześniej zostały porwane.
0: Informowało polskie radio. Łącznie w wyniku 4 zamierzonych katastrof lotniczych w zamachach zginęło prawie 3000 osób, w tym 6 Polaków. W roku 2005 zmarł grafik Henryk Tomaszewski. Jedną z jego najsłynniejszych prac jest plakat wyborczy dla Solidarności z roku 1989 pod tytułem 2 plus 2 musi być zawsze 4.
2: Wszystko, co Henryk stworzył, można nazwać klasyką, a jednocześnie czymś, co żyje nadal i potrafi być bardziej współczesne niż rzeczy powstałe wczoraj.
0: Uważał wieloletni asystent artysty Mieczysław Wasilewski. 5 lat temu odeszła piosenkarka, tancerka i aktorka Maria Mendiola. Dużą popularność zdobyła jako członkini duetu Bakara.

0: Kalendarium historyczne.
1: No i pięknie można tak sobie słuchać, stojąc w samochodzie, na przykład na przejeździe kolejowym. Kto za to odpowiada? Szczepan Pawłosek przygotowuje nasze kalendarium, a ten głos to Blanka Pietrzak. A propos Mobiego, bo był wspomniany, że dzisiaj 61 lat kończy ostatnio. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Był tak z miesiąc, dwa miesiące temu, w czasie wakacji w każdym razie. Był taki sławny filmik, jak Mobi, stojąc na balkonie jednej z kamienic przy krakowskim przedmieściu, nakręcił krakowskie przedmieście. Nie mógł się zachwycić talentem pani, która grała na ulicy. I był oczywiście cały wianuszek słuchaczy i oklaski też były. To wszystko nagrane, wrzucone do internetu, że w Polsce tak pięknie, ładnie. No, a potem były poszukiwania Mobiego. Ktoś go nawet uchwycił na swoim filmiku z kolei. Takie też ważne, ciekawe rzeczy w internetach są, prawda? A nie tylko polityka i polityka, ale spokojnie, do polityki też dzisiaj przejdziemy. 13 minut po godzinie 6, to jest poranek Polskiego Radia 24. No to co, gazetki?
2: Przegląd prasy.
1: No to zacznijmy od rzeczy ważnych. Horoskop jest. Nie, żartuję oczywiście. To w Fakcie i w Superekspresie państwo to znajdą. Rzeczpospolita. Dość karania menadżerów za ryzyko. Rzeczpospolita poznała szczegóły proponowanej reformy przepisów o przestępstwach majątkowych. Rezygnacja z

tak zwanej bezszkodowej niegospodarności, podwyższenie wysokości progu mienia znacznej i wielkiej wartości. To od tego właśnie zależy, jaka będzie sankcja, a jaka sankcja, no to potem kara. 500 tysięcy złotych. Do tej kwoty ma wzrosnąć z obecnych 200 tysięcy próg mienia znacznej wartości. No bo czasem państwo słyszą w uzasadnieniach, my to też w radiu cytujemy, że dokonał straty w mieniu znacznej wartości. No to co to jest ta znaczna wartość? To już teraz bijemy nie 200, a 500 tysięcy złotych. Fundusz kościelny zostaje. Prawdopodobieństwo likwidacji funduszu kościelnego w tej kadencji jest niemal zerowe, twierdzą nasi rozmówcy, a pisze o tym Rzeczpospolita. Tymczasem w przyszłym roku ma paść kolejny rekord jego wysokości. Ostatnio głośno o tym było w mediach, bo pojawiła się taka petycja, żeby były 2% odpitu, żeby każdy z wierzących, deklarujących się jako osoba wierząca, te 2% mógł zapłacić. No to chyba nie teraz. Niespełniona obietnica premiera. Czy Donald Tusk po raz drugi nie wywiąże się z obietnicy likwidacji bądź reformy Funduszu Kościelnego? To jest duży, sążnisty artykuł na trzeciej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kogo my tu mamy jeszcze? Ameryka powinna uważać na siebie. 25 lat po atakach na USA, to jest pierwsza strona dzisiejszej Wyborczej i tutaj Wyborcza przypomina to sławne zdjęcie. Pamiętają państwo, a jak nie pamiętają, to wystarczy obejrzeć jakikolwiek film z Nowego Jorku z lat 70., 80. i 90. Tam dwie wieże World Trade Center, no to był ikoniczny widok. A tutaj te płonące wieże World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku, po godzinie 15 polskiego czasu. Amerykanom udało się zapobiec powtórce wielkiego ataku terrorystycznego w ich kraju, ale zapłacili za to wysoką cenę. No i na pierwszej stronie na ten temat jest sporo, bo 25 lat. Dzisiaj my za chwilę też będziemy na ten temat mówić. Jak już Ola zapowiadała w serwisie, połączymy się z naszym korespondentem w Nowym Jorku. Tym razem oczywiście, gdzieżby indziej, jak nie w Nowym Jorku. Nie wystarczy być prymusem, by dostać się do prywatnego liceum. Same szóstki nie wystarczą. Podstawówki bardziej niż dzieci testują rodziców. Trudni odpadają. Rozpoczął się nabór do szkół niesamorządowych na przyszły rok. Ja sądzę, że tu trzeba mieć 6 zer bardziej na koncie niż szóstki na świadectwach, bo to zera w tych niepublicznych szkołach czasem decydują. Lista błędów Mentzena, o tym pisze też Wyborcza. Nowa Nadzieja nie zebrała wymaganej liczby podpisów pod kandydaturą Bartosza Bochańczaka na prezydenta Krakowa. Odpowiedzialność za tę kompromitację ponosi prezes partii Sławomir Mentzen, ale blamasz w Krakowie był to tylko jedno zdarzenie z długiej listy błędów partii. Te błędy partii przypomina na szóstej stronie artykuł w dzisiejszej Wyborczej. Polska Gazeta Polska codziennie. Napad cudaka Żurka na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. I tutaj jest o tym, że szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek postanowił wbrew zabezpieczeniu Trybunału Konstytucyjnego i z użyciem siły przejąć Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. W czwartek w siedzibie Szkoły Wyższej pojawił się doktor habilitowany Sławomir Cudak, który powołując się na dokumenty podpisane przez ministra przekonywał, że jest nowym rektorem komendantem. Po unikaniu odpowiedzi na pytania dziennikarzy, ukrywaniu się w toalecie oraz wezwaniu na miejsce policji, a następnie karetki uzurpator ostatecznie opuścił w pośpiechu teren uczelni. Jak się okazało, udał się do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wystąpił na konferencji z wiceministrą Marią Ejhart. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. No i mamy jeszcze oczywiście Polskę Metropolię Warszawską, jak zwykle ze świetną okładką dzisiaj. Państwo wiedzą, że był taki malarz austriacki w XX wieku i on miał charakterystyczną grzywkę i taki charakterystyczny wąsik. I dzisiaj to nawet nie trzeba nic pisać, rysować, tylko wystarczy ta zaczeska i ten wąsik już wszyscy wiedzą. Halt, czyli jak zatrzymać się marsz po władzę skrajnej prawicy w Europie. I tutaj okładka, bo muszę państwu opisać jakoś to słowami, jest ta charakterystyczna grzywka, a ten wąsik to są takie napisy Saksonia Anhalt, Saksonia Anhalt, Saksonia Anhalt. Czyli to jest właśnie to miejsce, gdzie AfD wygrało. Ale jak państwo wiedzą z wyborów w 2023 roku w Polsce, wygrać nie znaczy rządzić. No bo to trzeba czasem się z kimś dogadać, żeby te rządy stworzyć. No a jak się z takim radykalnym, no to pewnie się nikt nie chce dogadać. No i możemy to obserwować w Saksonii. Anhalt trwa takie wzmożenie po drugiej stronie.
na zatrzymanie marszu po władze skrajnej prawicy, bo od tej Saksonii Anhalt się zaczęło, znaczy w 1932 roku.

0: się zaczęło. Tam była Anhalt, wtedy nie Saksonia, no ale, ale to właśnie tam NSDAP wygrało jako w pierwszym niemieckim landzie. O tym dzisiaj Polska Metropolia Warszawska. Gratulacje za okładkę, bo naprawdę fenomenalna. Ja tak mówiłem, że warto sobie posłuchać muzyczki albo posłuchać o tym, co w gazetach, stojąc na przykład na przejeździe kolejowym. Jest taki przejazd niedaleko Warszawy, który często jest zamknięty i tam się stoi i stoi. Mówię tutaj o ząbkach, drodzy państwo. Na właśnie tym przejeździe kolejowym jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: A dzisiaj można tam będzie postać trochę więcej, bo pociągi zwalniają przed przejazdami kolejowymi do bezpiecznej prędkości. No, właściwie to trudno się dziwić. Jak jest niebezpiecznie, to maszyniści robią wszystko, żeby było bezpiecznie. No ale mam wrażenie, że akurat tutaj to bezpieczeństwo jest wzięte na zakładnika i trochę wykorzystują sytuację. Od północy trwa bowiem protest maszynistów, którzy po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych domagają się pilnych działań mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa. Poparcie dla protestu zadeklarowali kolejarze w całym kraju. Jak mówiłem, na przejeździe w Ząbkach podwarszawskich jest Krzysztof Polasik. Czy rzeczywiście pociągi zwalniają? Obserwowałeś już jakieś?
1: Muszę powiedzieć od razu, że nie wszystkie. Tutaj jest rzeczywiście duży ruch. Przejechało ich od 6 kilka. I na przykład 3 ostatnie pociągi kolei mazowieckich na pewno jechały szybciej niż 20 km na godzinę. To pokazuje, że decyzję o udziale w proteście finalnie podejmuje maszynista. Kiedy pociąg jedzie wolniej, to rzeczywiście różnice widać, ale z drugiej strony nie jest to ślimacze tempo, raczej porównywalne do szybkiego biegu albo prędkości hulajnogi elektrycznej. Ja rozmawiałem z kierowcą, który czekał tutaj na przejeździe, ale powiedział, że popiera protest.
2: Ciężko powiedzieć, no myślę, że dobrze. Dobrze to, co się dzieje, to, co kierowcy robią, no to nie jest dobre.
3: A to panu nie przeszkadza?
2: Nie, w niczym. No już spóźnię się do pracy 5 minut.
1: Zobaczymy, co będą mówili kierowcy za pół godziny, kiedy zaczną się tutaj robić prawdziwe korki. Teraz oddajmy głos maszynistom, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa na kolei. Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce przekazał, że tylko w tym roku doszło do 130 wypadków śmiertelnych na kolei. A ponieważ mamy wrzesień, to można powiedzieć, że średnio co drugi dzień ktoś ginie na torach, mówi maszynista szybkiej kolei miejskiej w Warszawie Paweł Wójcicki.
4: Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
1: Z kolei przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie, Bartosz Ciećka, zwraca uwagę, że wcześniejsze apele w tej sprawie nie przyniosły żadnych efektów.
5: Ja rozumiem, że opóźnienie i tak dalej jest frustracja, natomiast no my już nie mamy wyjścia. Tak? Mówimy o tym już od wielu lat, cały czas podkreślamy to, jesteśmy gdzieś tam bagatelizowani, nasz głos nie jest słyszalny i po prostu my już nie mamy wyjścia, jesteśmy przyparci do muru. Przepraszam wszystkich podróżnych, wszystkich pasażerów kolei, natomiast no proszę o zrozumiałość.
1: Przewoźnicy robią wszystko, żeby pasażerowie jak najmniej odczuli skutki protestu maszynistów. Większość z nich, m.in. PKP Intercity, Polregio, Koleje Śląskie czy Koleje Wielkopolskie, wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, żeby w razie dużego opóźnienia można było przesiąść się na inny pociąg w tym samym kierunku. Ja sprawdzam teraz oficjalny portal pasażera PKP i od razu widzę komunikat o tym, że protest powoduje opóźnienia. I na przykład, jeśli chodzi o Warszawę Centralną, nie ma pociągu, który by nie był spóźniony, ale na razie to są zaległości rzędu 30, 20 czy kilkunastu minut.
0: No, czyli właściwie można powiedzieć, że trochę norma. Na Centralnym sporo opóźnień. Powiedz, Krzysztof, jeszcze, bo była na ten temat dyskusja. Maszyniści mieli strajkować długo, a czy będą strajkować długo? Do której ten protest jest przewidziany? Wiemy coś na ten temat?
1: Będą protestować do godziny 12. To rzeczywiście jest zmiana, bo wcześniej ten proces był zaplanowany na całą dobę, jednak wczoraj po południu doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i kolejarzy, którzy organizują ten protest w siedzibie PKP. I wniosek był taki, że protest będzie, ale faktycznie krótszy. No mimo wszystko jednak to są godziny, w których w szczególności ten protest jest odczuwalny, bo 45% pociągów do godziny 12 realizuje kursy i to jest czas, kiedy pasażerowie śpieszą się najbardziej, bo dojeżdżają do pracy, a nie z niej wracają.
0: To prawda. Dbaj o siebie, bo chłodno o poranku. Krzysztof Polasik jest na przejeździe kolejowym w Ząbkach, to w Warszawie. Tam faktycznie spory ruch i szlabany często opuszczone. A propos tych szlabanów, drodzy państwo, ja tu się zgadzam w pełni z maszynistami. Oni protestują, bo chcą walczyć o swoje bezpieczeństwo. No i chcą też zwrócić uwagę, że no po wypadkach właściwie nic się nie dzieje, a rząd zapowiedział pilne zmiany w tej kwestii. Będziemy do tych tematów oczywiście wracać. No i jak się dzisiaj ktoś gdzieś spóźni, to bo pociągiem jechał, to proszę być wyrozumiałym.

0: Mamy teraz szybko przez ocean. Jesteśmy w Nowym Jorku. Pamięć blisko 3000 śmiertelnych ofiar uczczą dzisiaj Amerykanie. 25. rocznica zamachów na 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Witaj, Janku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Jak Nowy Jork przygotowuje się do obchodów?
1: Przede wszystkim jest zaduma, jest zastanowienie się i taki powrót do tego, co działo się 25 lat temu. Przeprowadziłem bardzo dużo rozmów i z naszymi rodakami, którzy na stałe mieszkają w Nowym Jorku, i z Amerykanami, ale także z turystami, którzy akurat są tutaj w Nowym Jorku i to zbiegło się z 25. rocznicą zamachów i każdy ma jakieś wspomnienia, każdy ma zadumę, każdy podkreśla, jak te wydarzenia zmieniły po prostu cały świat. Ja do mikrofonu Polskiego Radia specjalnie zaprosiłem naszych rodaków, którzy wspominają to wszystko teraz z perspektywy właśnie tych wydarzeń, to wszystko, co wydarzyło się 25 lat temu, tak jak to pamiętają dzisiaj. Posłuchajmy.
2: Wspominam to raczej z takim olbrzymim strachem, ponieważ tak się skończyło, że ja w tym momencie jechałem samochodem na autostradzie, tak zwaną East River Drive, i w pewnym momencie, a nie miałem radia włączonego, i widziałem, jak jechały samochody, karetki, policja. Mówię, kurde, przepraszam, coś się dzieje, coś się dzieje. I wreszcie włączyłem radio i mówię, wow, no niestety.
3: Im więcej było wiadomości, tym bardziej człowiek był zdenerwowany, wkurzony. Czy wracać do Polski, jak pan się pytał? No nie, nie, w tym momencie absolutnie nie. Bo ja bym powiedziała, może bardziej po iluś tam dwa lata, rok po, to może takie myśli przebłyskiwały. O, może my nie powinniśmy tu zostać, bo tyle terrorystów, jak już bombardują, mówię, samolotami wlatują w budynki, no to już nie jest nic dobrego. Nic absolutnie. Niech pan zobaczy, co dzisiaj się dzieje.
4: Pracowałem tam i te wspomnienia do tego czasu są bardzo przykre, bardzo źle to wspominam. Myślę, że nigdy coś takiego się nie wydarzy. Widziałem wszystko, jak tam wygląda. Ludzie po prostu w tych blokach, które ocalały jeszcze, myśmy to wszystko tam sprzątali, to niektórzy pozostawiali talerzyki z jedzeniem, zostawili to wszystko i uciekali stamtąd. Metro nie kursowało. Ludzie na pieszo szli z Manhattanu na Brooklyn przez most. Było bardzo naprawdę tragicznie.
1: Wydarzenia sprzed 25 lat wspominali Polacy na stałe mieszkający w Nowym Jorku. Dotychczasowe chwile ciszy, upamiętniające momenty uderzenia wieży World Trade Center, zawalenia się każdej z wież, ataku na Pentagon oraz katastrofy lotu numer 93 United Airlines w Pensylwanii, to każdy z takich momentów poprzedzany jest biciem dzwonu. Ale teraz te 6 chwil ciszy, minut ciszy, które są przerywane w momencie właśnie wyczytywania nazwisk i o godzinach dokładnie, kiedy doszło do tych tragicznych wydarzeń, to w tym roku jest takie zapoczątkowanie nowej tradycji, bo będzie nowa minuta ciszy. Ona będzie miała miejsce po odczytaniu nazwisk ofiar i stanie się stałym elementem corocznej ceremonii, począwszy właśnie od tej dzisiejszej 25. rocznicy ataków. Od 11 września 2001 roku tysiące osób, w tym funkcjonariusze służb pierwszego reagowania, ratownicy, pracownicy ekip usuwających skutki katastrofy, niosący pomoc oraz mieszkańcy Dolnego Manhattanu zmarło na choroby związane z tymi wydarzeniami. Podkreślono w komunikacie prasowym zapowiadającym właśnie zmianę przed ceremonią z okazji 25. rocznicy. Ta siódma chwila ciszy stanowi wyraz uznania i hołdu dla ich służby oraz poświęcenia, zaznaczyli organizatorzy uroczystości. Wiadomo, że nie będzie Donalda Trumpa na uroczystościach nowojorskich. Donald Trump będzie w Waszyngtonie. Natomiast ciekawie na ten temat napisał portal Politico. Prezydent Donald Trump opuszcza piątkową ceremonię 25. rocznicy w Ground Zero, podobno dlatego, że nie dano mu możliwości wygłoszenia przemówienia, poinformował portal Politico. I już na podsumowanie, władze Nowego Jorku potwierdziły tutaj ze względów bezpieczeństwa obecność umundurowanych funkcjonariuszy oddziałów antyterrorystycznych, zespołów uzbrojonych w broń ciężką oraz jednostek zwalczających drony na terenie Dolnego Manhattanu.
0: Jan Pachlowski.

0: o tym, jak Nowy Jork przygotowuje się do 25. rocznicy zamachów z 11 września. Dziękuję, Janku.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czy prokuratura jest dziś niezależna od polityków? Co naprawdę zmieniło się w polskim wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w 2023 roku? I gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością polityczną a odpowiedzialnością karną? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prokuratorek będzie gościem podcastu Strefa Wpływów. Piątek, godzina 18, Polskie Radio 24. Zapraszam, Jacek Czarnecki.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Tak wygląda protest maszynistów, który ma trwać do południa. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa na torach. Według portalu Pasażera przez pierwsze 2 godziny po północy mniej niż połowa pociągów będących w trasie jechała punktualnie. O godzinie 5 opóźnienia objęły 85% składów. Opóźnienie Podhalanina z Zakopanego do Świnoujścia sukcesywnie rosło z 1 do 3 godzin. W przypadku Baltic Expressu z Gdyni do czeskiej Pragi opóźnienie wzrosło do ponad 2 godzin. Teraz Skarżysko-Kamienna i próba uszkodzenia wodociągu miejskiego. Dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników przedsiębiorstwa. Prezydent miasta Arkadiusz Bogucki uspokaja. Nie doszło do uszkodzenia infrastruktury wodociągowej.
9: Była próba włamania się do włazu, natomiast tam są zamontowane specjalne czujki i te czujki zanotowały takie działanie. Pojawili się pracownicy MPWiK, podjęli stosowne czynności, czyli przepłoszyli sprawcę. Nie został w żaden sposób naruszony wodociąg ani rurociąg.
8: Sprawcy uciekli, ale policja ustaliła numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Ich zatrzymanie to kwestia czasu. Nie zanosi się na zmianę oprocentowania kredytów i lokat. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przypomniał, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Przed wakacjami Glapiński spodziewał się, że stopy będą obniżane, ale obecnie taki scenariusz jest nierealny.
10: Nie pytajcie państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. No ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami, no to powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
8: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest inflacja. Ceny produktów i usług rosną między innymi z powodu wzrostu cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Legendarny kombajn Bizon wyruszył w trasę z Krakowa do Poznania. Pasjonaci motoryzacji przejadą w ciągu tygodnia 400 km. Za tym wyzwaniem kryje się akcja charytatywna. Pieniądze zebrane od darczyńców pomogą zbudować dom dla 65-letniego Piotra, opiekującego się niepełnosprawnymi żoną i córką. Szczegóły wyprawy zdradza pan Grzegorz, kierowca Bizona z 78 roku.
11: Myślimy około 50 km dziennie robić. Możemy się poruszać wszelkimi drogami poza oczywiście autostradami i drogami ekspresowymi. Mamy 3 biegi, jedziemy generalnie na 3rzym biegu cały czas. Hamulców praktycznie nie używamy, tyle co do hamowywania tak naprawdę.
8: Bizon, który jak słychać ma moc, swoją podróż zakończy za tydzień w Poznaniu na Retro Motor Show. To największe targi pojazdów zabytkowych w Polsce.

Combine Bizon, strach z dzieciństwa. Zawsze jak byłem u cioci na wsi, jechałem rowerem i zobaczyłem z drugiej strony kombo. O Jezus, jakie było straszne. No dobrze, straszne są odczyty pogody, drodzy Państwo. O godzinie 6 w najcieplejszym miejscu w Polsce, i to był Hel, było 13 stopni. To proszę sobie wyobrazić, gdzie jest najzimniejsze miejsce w Polsce. To była Piła, już teraz podpowiem, i było tylko 3 stopnie. 3 stopnie o godzinie 6. Jak to wygląda w ciągu dnia? Parasole się dzisiaj przydadzą. A komu? Przydadzą się na południu.

0: Bardzo na południu, bo w Zakopanem może popadać i tylko 7 stopni ta noc. Z tej nocy będziemy wychodzić. Jeśli chodzi o cały dzień, to rozpada się i na Kielecczyźnie, i na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, w Małopolsce, na Śląsku, w Zagłębiu i na Opolszczyźnie. Tam 15, 14, 17 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, 20. I mają szansę na słońce. I 26 minut do 7. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja widzę, że przygotowany.
1: Kocham bizony. Kocham bizony.
0: A te kombajny?
1: Te kombajny.
0: Ja, przecież jak jechały, to jak
1: ale właśnie to było jechał, niesamowite. No. Ja potrafiłem, jak zahipnotyzowany, oglądać 10 godzin żniw, jak byłem mały.
0: Nie, no ja też, ale to z odległości, wiesz, tak. Spotkaj takie na drodze potem.
1: A ja czasem nieśmiało nawet podszedłem spojrzeć. Tak? A w ogóle ostatnio, i to te 2 tygodnie temu, albo i troszkę więcej, widziałem niedaleko swojego domu właśnie bizona w akcji. Mhm. No i też tak jak małe dziecko poszedłem, pooglądałem sobie.
0: Nie, no to ma w sobie taki
1: i to ładnie pachnie, takie skoszone zboże.
0: Ale też masz wrażenie, że w dzieciństwie one były większe, czy...
1: Tak, dużo większe i robiły większe wrażenie.
0: Zmalały teraz trochę.
1: Ale
0: to skurczyły się w
1: kraju. Ale tak wszystko. A wczoraj bizonami byli nasi siatkarze, a zbożem tak? Portugalczycy.
0: Taka rzeźnia?
1: Taka rzeźnia. Miało być 3-0 i było 3-0, co nas bardzo cieszy, bo no, czasami tak jest, że to są takie mecze pułapki. Jak musisz wygrać, jak wszyscy mówią, że wygrasz, no to wtedy się
0: coś
1: tam
0: może
1: świątek,
0: tak?
1: poplątać. No właśnie. No i całe mnóstwo zresztą, miliony sportowców tak naprawdę w historii sportu, ale polscy siatkarze wywiązali się z zadania. Nie było to najtrudniejsze zadanie, ale na początku takich wielkich turniejów, szczególnie kiedy jest się wielką drużyną broniącą tytuł reprezentacją Polski, no to trzeba się z takich zadań wywiązywać. 3-0 dla Polski w meczu z Portugalią. Z Sofii zgłasza się Cezary Gurjew.
2: Atakujący Kevin Sasak. Kevin, wszyscy pograli. Było ładnie, przyjemnie. Kibice z Polski. Wspaniała atmosfera.
3: Dokładnie tak. Myślę, że dla nas najważniejszy był wynik. To, że każdy gdzieś tam też poczuł boiska fajnie. Mam nadzieję, że wpłynie na te następne nadchodzące spotkania, bo będzie to, mam nadzieję, długi turniej dla nas. Może ta gra nie była u nas na najwyższym poziomie, ale graliśmy swoje stabilnie. Myślę, że pewnie prowadziliśmy w każdym secie i tutaj bez żadnych problemów po prostu dowieźliśmy zwycięstwo.
2: Aleksander Śliwka zaraz po meczu popędził do kibiców. To wspaniałe, że za wami przyjeżdżają, kibicują. No i dzisiaj byli w większości.
4: Dokładnie, gramy u siebie. Bardzo się cieszymy, że kibice są z nami zawsze, są wszędzie. W każdy zakątek Europy czy świata widzimy polskich kibiców. To jest naprawdę niesamowite. Czujemy się niezwykle uprzywilejowani i tacy dumni z tego faktu, że raz, że reprezentujemy nasz kraj, a dwa, że są z nami kibice, gdziekolwiek tylko jesteśmy, kibicują. Także coś niesamowitego i w ten sposób pójść do nich, zrobić sobie parę zdjęć, podpisać parę rzeczy. Jeśli to ma być rzecz, którą im podziękujemy, to będziemy to robić.
2: Trener Nikola Grbicz. Nikola, dzisiaj szybki mecz i też szybkie twoje decyzje, żeby każdy mógł się pojawić na boisku.
5: Tak, myślę, że mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jako jest na boisku. I dlatego myślę, że to był pomysł. Drugi pomysł jest, że jutro rano mamy trening o 10 rano. Oczywiście nie będę dużo tych sytuacji, w których możemy robić 6-6. Zaczynamy grać i dużo czasu jedziemy, dużo mniej będziemy miały szansę trenować. I dlatego każdy moment, każdy punkt, każda piłka, każda sytuacja jest ważna, żeby się przygotowali, żeby byli lepsi w momentu, w którym nasze najlepsze naprawdę będziemy potrzebowali wszystkich. Dlatego starałem się dać szansę każdym. Myślę, że to będzie pomysł za następne 2 mecze, bo naprawdę potrzebujemy. Jeśli nie mamy możliwości trenować mocno, myślę, że to dla naszych zawodników jest jedyna możliwość kontynuować, zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy. To jest pomysł za przyszłość.
1: No i żeby ten wysoki poziom towarzyszył naszym siatkarzom do końca turnieju, ale jeszcze długa droga. Trzeba na razie przejść przez fazę grupową, najlepiej suchą stopą. Jutro następny mecz z także niżej notowanym rywalem Izraelem. Teraz tenis i wielkoszlemowy US Open, w którym znamy już finalistki turnieju kobiet. O tytuł zagrają reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina i Białorusinka Aryna Sabalenka. Rybakina, która będzie wkrótce nową liderką światowego rankingu, wygrała z Amerykanką Coco Gauff, a broniąca tytułu Sabalenka pokonała inną reprezentantkę gospodarzy Jessica Pegule. Ten finał w sobotę wieczorem. I jeszcze piłka nożna i dotkliwa porażka drużyny Tymoteusza Puchacza na Old Trafford. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Sabach Baku przegrał z Manchesterem United 0-4. Dla Puchacza był to debiut debiut w Lidze Mistrzów. No i debiutu też nie będą miło wspominać dwaj piłkarze Slawii Praga, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Ich zespół przegrał bowiem z Lons 2-3, tracąc dwa gole w doliczonym czasie gry. W barwach francuskiej drużyny wystąpił Michał Skóraś. Co jeszcze działo się w Lidze Mistrzów? Bayern Monachium.

0: Nie dał szansy Bodo Glimt, wygrał 5-0, ale wszystkie gole padły dopiero w drugiej połowie spotkania. Inny niemiecki zespół RB Lipsk sprawił niemiłą niespodziankę, przegrał na wyjeździe z Como 1-4.
1: I już. Tak?
0: Tak.
1: Filip Jastrzębski powróci za godzinę.
0: Dziękuję.
1: Ja tak sobie zerkałem na mapę pogody, jeszcze te prognozy pogody, która publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak szukałem słońca dzisiaj i tej wysokiej temperatury. No to jak mówiłem, Szczecin, Świnoujście, tam będzie, to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie dzisiaj będzie powyżej 20 stopni. Wszędzie będzie poniżej 17, w Olsztynie 17, w Bydgoszczy, Toruniu, w Białymstoku, w Suwałkach, w Gdańsku 18, w Warszawie 17, w Łodzi 17, w Kielcach. No ale tam już się deszcz zaczyna, więc im bardziej na południe dzisiaj Państwo będą jechać pociągiem albo samochodem, to proszę uważać. A propos właśnie. Trwa protest maszynistów zorganizowany po serii wypadków na przejazdach kolejowych, kolejowo-drogowych. Tym tematem się dzisiaj będziemy zajmować, bo to będzie powodować opóźnienia. Już Państwo słyszeli w naszych informacjach, ile to godzin, już nie na minuty, ale na godzinę to liczymy, ile to godzin poszczególne pociągi, zwłaszcza na długich trasach, będą dzisiaj łapać to opóźnienie. Pociągi w pobliżu przejść kolejowo-drogowych zwalniają dzisiaj do 20 km na godzinę. Ale jak słyszeliśmy od naszego reportera, nie wszystkie. Ze względu na możliwy paraliż na kolei, wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się ze związkowcami i uzyskał deklarację skrócenia tego protestu. Początkowo, przypomnijmy, miał trwać 24 godziny, będzie trwał 12 i ma skończyć się w południe. Więcej na ten temat opowie Przemysław Lis.
2: W trakcie spotkania ze związkowcami minister Dariusz Klimczak zaproponował m.in. powołanie specjalnych zespołów, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa na kolei. Przekonywał również, że trwają intensywne prace nad zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych, a szczegóły zmian mają być przedstawione już na najbliższym posiedzeniu rządu. Po spotkaniu ze związkowcami minister Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia protestu.
3: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów Leszka Miętka, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę i trwał do godziny 12. To daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów. Nie mam wpływu na formę protestu, natomiast mam wpływ na swoje argumenty. Poprosiłem związkowców o to, aby nie ucierpieli na tym pasażerowie.
2: Jak jednak podkreślał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, protest nie mógł być całkowicie odwołany ze względu na olbrzymią skalę problemu.
4: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
2: Po spotkaniu głos zabrał również prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski, który zaznaczył, że skrócenie protestu do 12 godzin znacząco zmniejszy skalę problemów na kolei. Niemniej podkreślił, że pasażerowie muszą być gotowi na utrudnienia w ruchu pociągów.
5: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego. Nie planujemy odwoływania pociągów. Mogą być takie przypadki, tutaj podam kazus takiej linii kolejowej pomiędzy Krakowem a Zakopanem, gdzie jest 17 przejazdów. Będziemy po kolejarsku, powiem, obracać pociągi w Krakowie, a dalej zabezpieczać komunikację zastępczą, żeby minimalizować opóźnienia.
2: Protest maszynistów zorganizowano w reakcji na wypadek, do którego doszło w Sokolnikach Suchych, niedaleko Przysuchy. W środę przed południem ciężarówka wjechała tam na przejazd kolejowo-drogowy i uderzyła w jadący pociąg, doprowadzając do częściowego wykolejenia się składu. W wyniku tego tragicznego wypadku jedna osoba zmarła, a około 20 zostało rannych.
1: Było o bezpieczeństwie, teraz będzie o zdrowiu, drodzy Państwo, dokładnie o reformie całego systemu opieki zdrowotnej, bo cały pakiet ustaw z tym związanych jest już w kancelarii premiera i słowo już jest tutaj kluczowe, bo niczym pociągi te projekty łapały opóźnienie na poszczególnych etapach. Wyszły z resortu zdrowia z opóźnieniem, bo zainteresowane strony wysłały do niego kilkaset uwag. Potem dodatkowo podczas konsultacji wydłużono do 12 miesięcy vacatio legis, czyli okres wejścia tych przepisów w życie. No i skończyło się na tym, że mają one wejść na początku 2028.

0: mego roku. No ale nikt tak jak na kolei nie powiedział przepraszamy za opóźnienia. No i rozpoczęła się polityczna burza. Rozpętała się nawet polityczna burza, bo początek 2028? No to no tyle się czeka do lekarza, ale żeby tyle na ustawę czekać? Głosy krytyki uwzględnił Komitet Stały Rady Ministrów i co się z tym dalej działo, wie Sylwia Białek.
1: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy lekarzy ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i prawie 77 tysięcy zł miesięcznie. Projekt wprowadza również zasadę zatrudnienia medyka w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie wymagała już zgody pracodawcy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreślała, że kluczowy jest dostęp do grafików w czasie rzeczywistym, tak by móc kontrolować, czy lekarz nie jest obsadzany na dwóch dyżurach jednocześnie.
2: Ustawa poselowa działa. Pierwsze zebranie danych będzie w październiku i będziemy widzieli wtedy, ile tak naprawdę zarabiają lekarze. Cały czas podtrzymujemy to, co zaproponowaliśmy na początku, czyli stawka do 240 zł za godzinę brutto. Natomiast całe zasady i metodę wynagradzania będzie nadal ustalał pracodawca.
1: Pakietem ustaw reformujących system opieki zdrowotnej Sejm miał się zająć już na pierwszym posiedzeniu po wakacjach. Konsultacje zajęły sporo czasu, ale reforma będzie kontynuowana, zapewniała Jolanta Sobierańska-Grenda. Podczas prac nad ustawami do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag z ponad 90 instytucji i stąd opóźnienie. Podczas konsultacji wydłużono do 12 miesięcy vacatio legis. Zaproponowano, by zmiany weszły w życie na początku 2028 roku, czyli już po wyborach parlamentarnych. I tym zaskoczona była Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: Sama byłam zaskoczona wypowiedziami pani minister Grendy, która powiedziała o tym 12-miesięcznym vacatio legis, co jest rzeczywiście bardzo długim okresem. Wygląda na to, że zaskoczony jest również minister Domański i tutaj liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
1: 12 miesięcy to tylko propozycja, która była postulowana przez dyrektorów placówek i samorządy. Tak tłumaczyła Jolanta Sobierańska-Grenda. Podkreślała, że resort nie wycofuje się z reformy ochrony zdrowia. Kontynuujemy pracę, a ostateczne decyzje w tej kwestii podejmie rząd. Tak mówiła minister. Zaskoczenia nie krył też Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy podkreślali zresztą, że ten pakiet to tak naprawdę pudrowanie problemu.
4: To, co proponuje pani minister Grenda, to jest zachodzenie problemu od tyłu na jego finale. I druga rzecz, no ma to obowiązywać dopiero w 2028 roku, więc widać wyraźnie, że Donald Tusk i moja większość parlamentarna boi się jakichkolwiek odważnych ruchów przed wyborami.
1: Z kolei wicemarszałek Senatu Maciej Żywnos Polski 2050 tłumaczył, że ten dodatkowy czas jest potrzebny dyrektorom placówek na przygotowanie się do zmian.
5: Vacatio legis, jeżeli dopasuje do skutecznego wprowadzenia w życie, no to trzeba brać pod wzgląd głos środowiska lekarskiego i też środowiska zarządzających szpitalami, tak żeby to wprowadzić skutecznie, dobrze, bo mam takie poczucie, że często wprowadzanie czegoś w nagły sposób po prostu wywraca system.
1: Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował pakiet ustaw zdrowotnych. Zdecydował, że zmiany wejdą w życie szybciej niż chciało Ministerstwo Zdrowia. Vacatio legis zostało skrócone z 12 miesięcy do 30 dni. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich uważa, że przyspieszenie reform jest konieczne.
6: Odkładanie w czasie tego rozwiązania uważamy za niepotrzebne. Wolelibyśmy, żeby w tej sprawie nawet małymi krokami, ale system remontować, uzdrawiać.
1: Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał jednak, że długa jeszcze droga do tego, by ustawami zajął się Sejm.
7: Po to, że jestem na komitecie stałym, to naprawdę jeszcze długa droga, zanim z rządu wyjdą. Ja pracowałem w rządzie, wiem, ile trwa wypracowywanie rozwiązań na komitecie stałym, różnego rodzaju uwag, nieścisłości, czy pogodzenia przepisów pomiędzy resortami, wypracowywania takich rozwiązań, które będą akceptowane przez również inne resorty. To jest jeszcze naprawdę długa droga, bym powiedział, przez mękę.
1: Zgodnie ze ścieżką legislacyjną ustawy zostaną skierowane do Rządowego Centrum Legislacji. Następnie trafią do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, a w dalszej kolejności będą przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Teraz za granicą Bratysława, tam odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiano m.in. o unijnych finansach, bezpieczeństwie i współpracy. A to w kontekście zbliżającej się dyskusji o budżecie wspólnoty, to będzie duża dyskusja w Europie. Ten budżet na lata 2028-34. Szefowie rządów Polski, Słowacji, Czech i Węgier, bo to te kraje tworzą Grupę Wyszehradzką, podkreślali bieżące problemy związane z wysokimi cenami m.in. energii elektrycznej i nakładami, tu też rosnącymi oczywiście, na zapewnienie Unii bezpieczeństwa. Wyraźnie wybrzmiały również kwestie migracji i współpracy państw. W Bratysławie była Agata Król.
8: Grupa Wyszehradzka znowu

0: żyje i znowu jest zdolna do tego, aby wznowić wspólne propozycje i rozwiązania problemów regionu, podkreślał premier Słowacji Robert Fico i stwierdził, że współpraca w formacie V4 może przynosić efekty w obszarach, które łączą cztery państwa.
1: V4 jest opäť żywa.
0: Grupa Wyszehradzka znowu żyje i może przedstawiać wspólne stanowiska w najbardziej aktualnych tematach. Nie chcemy niczego niszczyć, chcemy być konstruktywni i kooperatywni, ale jesteśmy też czterema suwerennymi krajami, które będą walczyć o własne interesy narodowe. Spotkanie w Bratysławie podzielone było na dwie części. Najpierw premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z szefem irlandzkiego rządu, a po wspólnych oświadczeniach dla mediów odbyli jeszcze rozmowy w formule czterostronnej. W lipcu zarówno Irlandia objęła przywództwo w Radzie Unii Europejskiej, jak i Słowacja w grupie V4. Dlatego nie zabrakło rozmów na temat planów Dublina na najbliższe półrocze. Jednym z nich jest unijny budżet i próba pogodzenia różnych interesów państw członkowskich. Przyjechałem, aby wysłuchać i lepiej zrozumieć priorytety oraz obawy, które w szczególny sposób dotyczą tego regionu, mówił premier Irlandii Michael Martin. Finanse publiczne w wielu państwach członkowskich znajdują się pod presją, dlatego oprócz tradycyjnych składek analizujemy również, czy istnieją nowe źródła dochodów. Irlandia sprawuje prezydencję w kluczowym dla Europy momencie. Kontekst geopolityczny jest złożony i pełen wyzwań, a oparty na zasadach międzynarodowy porządek jest wyraźnie naginany. Mówił premier Irlandii, konkurencyjność Europy wobec globalnych partnerów handlowych pozostaje poważnym powodem do niepokoju. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska będzie blokować każde proponowane przez Unię Europejską rozwiązanie, które mogłoby powodować wzrost cen energii. Donald Tusk przyznał, że cena energii w naszym kraju jest jedną z najwyższych na świecie.
2: Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. Czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest kwestia być albo nie być. Nie tylko naszej czwórki, ale całej Unii Europejskiej.
0: Stąd przewidywania, że praca nad kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi Unii nie będzie łatwa. Budżet unijny będzie musiał uwzględniać wydatki związane z bezpieczeństwem, podkreślił premier Donald Tusk. Argumentował, że wkład Polski w ochronę wschodniej granicy wspólnoty jest ogromny, wymaga wysiłku, nie tylko finansowego. Z Bratysławy Agata Król, Polskie Radio.
3: To my z Bratysławy śledzimy trochę premiera, bo dzisiaj premier do Kielc się przenosi, bo tam ostatni dzień kieleckich targów zbrojeniowych i ważna umowa dotycząca rodzimej zbrojeniówki, o czym będzie mu opowiadać teraz Agnieszka Drążkiewicz, która w Kielcach jest. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Premier ma obserwować podpisywanie tej umowy. To jest umowa, która ma być sfinansowana z mechanizmu SAFE, a dotyczyć będzie czego? Opowiedz.
4: Oczywiście piorunów. To jest umowa, którą tak naprawdę kilkanaście dni temu podpisywała spółka zbrojeniowa MESCO i Agencja Uzbrojenia, ale była to wtedy umowa ramowa, a teraz mamy już po kilkunastu dniach umowę wykonawczą. Warta jest 8 miliardów złotych. Na razie mówimy o polskiej armii i dostawach dla polskiej armii około 5 tysięcy takich zestawów przeciwlotniczych, przenośnych, mobilnych piorun. No ale jak wiemy, ta umowa ramowa podpisana 24 sierpnia dotyczyła także państw bałtyckich, Norwegii, i bo pioruny to jest przecież nasz hit eksportowy i te kontrakty mają być realizowane też w najbliższym czasie. A jak eksport mówimy, no to nie sposób też nie przypomnieć, że tutaj w Kielcach właśnie, w których jestem i gdzie dzisiaj ten jest ostatni dzień targowy, no takich produktów Polska Grupa Zbrojeniowa, bo przecież MESCO to jest właśnie firma, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, prezentuje dużo więcej. Grupa wydała nawet taki specjalny katalog SAFE, zresztą się nazywa. Opisuje około 60 produktów, które możemy jako rodzima zbrojeniówka proponować unijnym partnerom właśnie w ramach mechanizmu SAFE. Już rozmawiamy z Hiszpanią i z Grecją właśnie o takiej przyszłej współpracy. Zdradził w rozmowie ze mną wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski.
5: Z Hiszpanią jesteśmy na bardzo wstępnym etapie rozmów, więc tutaj nie będę nic zdradzał. Natomiast z Grecją rozmawialiśmy o wojskach lądowych i o tym, jak wojska lądowe mogą być lepiej wyposażone w pojazdy ciężarowe, które będą miały na sobie różnego rodzaju amunicję. Możemy też mówić o innych krajach. Pamiętajmy też, że mamy common procurement, jeżeli chodzi o nasze zestawy piorun. Tutaj przecież Polska będzie produkować dla siebie i dla krajów bałtyckich. To jest bardzo duża, ważna, strategiczna umowa między Polską, Litwą a Łotwą.
4: Z kolei

Słowacja mocno interesuje się borsukiem. To jest bojowy wóz piechoty, który przecież rok temu, jak pamiętamy, robił tutaj rzeczywiście wielkie wrażenie. Teraz mamy też zresztą nową odsłonę pierwszego dnia targowego. Zobaczyliśmy borsuka w dużo cięższej, dozbrojonej wersji. Wokół tego stoiska, tak jak patrzyłam, rzeczywiście gromadzą się tłumy.

0: prowadziła duży rekonesans. W tle oczywiście mamy kwestię stałej obecności amerykańskich wojsk. Mówimy o bazie lub bazach, bo już taka narracja jest przedstawiana przez zarówno polski, jak i amerykańską administrację i polski rząd. I mówimy też o ewentualnym centrum serwisowym do pocisków PAC-3. Z delegacją ze Stanów Zjednoczonych taki tur po Polsce oczywiście prowadzi ścisłe kierownictwo resortu obrony, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i wiceminister Paweł Ubejda. Wicepremier Kośniak-Kamysz tak podzielił te zadania, że pani minister Sobkowiak odpowiada za rozmowy właśnie w sprawie centrum serwisowego do wyrzutni Patriot, a objazd po tych miejscach, gdzie mogłaby taka ewentualna baza być, jeżeli chodzi o stałą obecność amerykańskich żołnierzy, to nadzoruje minister Paweł Zalewski. I skupiano się wczoraj właśnie na objeździe po wszystkich tych lokalizacjach, gdzie mogliby Amerykanie w przyszłości się na stałe pojawić. Oba te obszary tych wczorajszych rozmów, objazdu podsumował wicepremier Kośniak-Kamysz.
1: Bardzo ważne jest to, że Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Ja zostałem przez Radę Ministrów upoważniony do tego, żeby podjąć wszystkie możliwe kroki i działania, zabezpieczyć środki finansowe, żebyśmy mogli na stałe gościć amerykańskich sojuszników. Ten proces trwa. Bardzo ważne jest po polskiej stronie współdziałanie w tym zakresie. Rola prezydenta Nawrockiego, jego dobre kontakty z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nasza aktywność i nasze zespoły negocjacyjne i zabezpieczenie finansowe, które musi zapewnić cały rząd, całe państwo.
0: Ten proces, o którym mówił wicepremier Kośniak-Kamysz, jeszcze z pewnością będzie trwał kilkanaście tygodni. Przecież pamiętamy zapowiedź z początku czerwca szefa Pentagonu Pita Hegseta, który w kwaterze głównej NATO w Brukseli zapowiadał taki przegląd sił amerykańskich w Europie. Dopóki ten przegląd nie zostanie zakończony, dał sobie wtedy pół roku, właśnie do późnej jesieni, to tak naprawdę na razie nie możemy się spodziewać ostatecznych decyzji, jeżeli chodzi o przetransformację. Tak bym to nazwała, sił amerykańskich na starym kontynencie, ale też no, chociażby właśnie takiej informacji o zmianie tej stałej obecności i na przykład właśnie pojawieniu się Amerykanów na stałe nad Wisłą.
2: Agnieszka Drążkiewicz z Kielc. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Pozdrawiam. A w studiu Marcin Zawada, który dzisiaj rozmawia z politykami. Dzień dobry,
3: dzień dobry.
2: Zajrzałem do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I może to tłumaczy pierwszego gościa.
3: Może i tak. Janusz Cieszyński z kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj z Rozwoju Plus. Były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji, ale będziemy mówić o czymś chyba co bardziej jednak cyfryzacji dotyczy, przynajmniej na początku naszej rozmowy, bo o zonda krypto, o tym, dla kogo to wciąż jest większy problem, jak na tę sprawę patrzą ci, którzy jeszcze w PiS-ie niedawno byli, dziś są w Rozwoju Plus, ale też oczywiście zapytamy o pensje lekarzy i o te zmiany, które miały wejść w życie szybko, wejdzie jednak później, bo za rok być może. Zobaczymy.
2: Za opóźnienia przepraszamy.
3: Oczywiście, to nie nasza wina. Skoro o opóźnieniach mowa, mój drogi, no to drugi gość właśnie z opóźnieniami dzisiaj jest związany, bo to przemysłowo.
2: Ale mam nadzieję, że punktualnie będzie o 7 minut po 8.
3: Gość, mam nadzieję, że punktualnie, chociaż ci z Państwa, którzy dziś pociągiem gdzieś się wybierają, to proszę się uzbroić w cierpliwość. Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, będzie tym drugim gościem. O tym, co dzieje się dzisiaj na kolei, o opóźnieniach dużych, niekiedy wielkich i jeszcze większych, które dzisiaj w Polsce będą. Protest maszynistów w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w środę, ale temat jest o wiele poważniejszy, bo tych wypadków jest naprawdę sporo. Sprawdziłem dane, zobaczymy, ile na ten temat, na temat danych i pomysłów ma do powiedzenia Przemysław Koperski, pomysłów, żeby po prostu te tragedie na torach w końcu się zakończyły.
2: Marcin Zawada dzisiaj rozmawia z politykami o poranku.
4: Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maszyniści walczą o poprawę bezpieczeństwa na torach. Pociągi zwolniły, są spore utrudnienia dla pasażerów. Donald Tusk wzywa sojuszników do czujności. Premier dostał raport od CIA w sprawie zagrożenia ze strony Rosji. Będzie też relacja z Grand Zero. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center. Jest siódma, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Do południa trwa protest maszynistów. Na większości tras kolejowych występują opóźnienia pociągów. W niektórych przypadkach sięgają 3 godzin. O tyle opóźnione są pociągi Intercity z Zakopanego do Świnoujścia i ten relacji Poznań-Ustka. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dziś na każdym z nich zwalniają do 20 km na godzinę. Z pasażerami na warszawskim Dworcu Centralnym rozmawia Arkadiusz Augustyniak.
2: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
3: Pański pociąg jest jakoś opóźniony, czy jeszcze nie ma takich informacji?
2: Jeszcze nie ma informacji, ale jedzie z Warszawy, więc pewnie będzie punktualny, a później zaczniemy łapać opóźnienia.
3: Dokąd pan jedzie?
2: Do Świnoujścia.
4: No niestety, no jak musi być, to ja czekam.
3: To chyba oznacza jakieś opóźnienia, myśli pani, że będą duże?
5: Myślę, że tak. Myślę, że jak nie ma żadnych protestów, to są zawsze opóźnienia, dość sporo jeżdżę. A dziś, gdy będą protesty, jestem nawet tego pewna.
1: Maszyniści od miesięcy alarmują, że na kolei jest coraz mniej bezpiecznie i dochodzi do coraz większej liczby wypadków.
6: Niedawna sytuacja z Jastrowia, gdzie koledzy właśnie ciężarówka wjechała w bok pociągu. Totalnie niewytłumaczalne sytuacje, czy to jakaś pomroczność tych ludzi dopada, czy nie. Większość się tłumaczy jakimś oślepieniem słońca.
1: Mówił nam Bartosz Ciećka, maszynista ze Szczecina z 14-letnim stażem. By poprawić bezpieczeństwo na przejazdach, rząd w trybie pilnym chce zaostrzyć kary dla kierowców, którzy wjadą na przejazd na czerwonym świetle. W grę wchodzi odbieranie prawa jazdy. O szczegóły dopytamy po informacjach o 8. Naszym gościem będzie Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury. Stany Zjednoczone ostrzegają Polskę przed Rosją. Po spotkaniu z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej i Irlandii w Bratysławie premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport od szefa amerykańskiego wywiadu. Europa musi być gotowa na rosyjskie prowokacje, tak mówił szef polskiego rządu.
7: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Według informacji premiera, poprzedniej nocy służbom polskim i ukraińskim udało się powstrzymać groźny incydent na jednym z przejść granicznych. Trwa amerykański rekonesans wojskowy w Polsce. Wysłannicy prezydenta Trumpa jeżdżą po naszym kraju i oglądają miejsca, w których mogliby w przyszłości stacjonować amerykańscy żołnierze. Chodzi o stałą bazę, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Decyzja po stronie amerykańskiej. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie trwa, zajmie on jeszcze kilka tygodni. Bardzo ważne jest to, że Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy.
1: W grę wchodzi kilka lokalizacji, przede wszystkim na zachodzie Polski. 19 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. 3 lata temu, tuż przed Bożym Narodzeniem, rozpędzony samochód uderzył w spacerującą chodnikiem rodzinę, zabijając na miejscu 3 osoby. Szczeciński sąd uznał Patryka F. winnym spowodowania wypadku, ucieczki z miejsca zdarzenia i prowadzenia auta pod wpływem narkotyków. Szczegóły ma dla nas Aneta Łuczkowska.
9: 19 lat pozbawienia wolności to mniej niż wnioskowali prokurator i pełnomocniczka rodzin ofiar, adwokat Patrycja Urban-Malada.
10: Na wypadek oczywiście dużo, natomiast żądania były i wniosek w akcie oskarżenia był o uznanie tego zachowania jako zabójstwo, no więc na zabójstwo średnio. Tak bym to oceniła.
9: Już pewne, że będzie w tej sprawie apelacja. Małgorzata Smok-Woźniak, matka, teściowa i babka ofiar wypadku, powiedziała mi, że to i tak zmieni niewiele.
11: Żaden wyrok mi nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wybór. To dla mnie to jest po prostu ból.

0: Sąd orzekł wobec Patryka F. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Oskarżony ma też zapłacić zadośćuczynienie krewnym swoich ofiar. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec Nowy Jork i 25. rocznica zamachów na World Trade Center. Strefę zero od kilku dni odwiedzali turyści z całego świata. Pamięć ofiar uczcili między innymi Polacy.
2: To jest dobrze upamiętniające. Mi się wydaje, że dobrze po prostu uczcili szacunek, po prostu okazali tym osobom. Nie powinno być to miejsce takie komercyjne, tylko po prostu powinno być to zostawione bardziej jako grobowiec. Takie jest moje zdanie osobiście.
3: No jak się jest tutaj już na miejscu, to dopiero się widzi rozmiar tego budynku chociażby, jaki stał przed laty. Widać, ile na pewno coś się zmieniło też w okolicy i jak ludzie tutaj odczuwają tą tragedię.
1: Głównym elementem Grand Zero są dwa ogromne baseny odzwierciedlające fundamenty zniszczonych wież. W zamachach z 11 września zginęło blisko 3000 osób. Był to jeden z najkrwawszych ataków terrorystycznych we współczesnej historii.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Początek weekendu chłodny, pochmurny i deszczowy. Według IMGW padać będzie głównie na południu Polski, w pasie od Opolszczyzny aż po województwo lubelskie. Temperatura niezbyt wysoka, maksymalnie 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na Pomorzu Zachodnim.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Coś jesiennie nam się zrobiło, jeśli chodzi o temperaturę, ale spokojnie, te wyższe, nieco wyższe jeszcze wrócą, ale tak bardzo, bardzo upalnie to już nie będzie. Wracając jeszcze na chwilę do Nowego Jorku, jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak pomysłowo, oryginalnie, powinienem bardziej powiedzieć, Nowojorczycy postanowili uczcić 25. rocznicę zamachów z 11 września, to wykorzystali do tego drony. One utworzyły nad Nowym Jorkiem sylwetki wież World Trade Center. Każde z 2977 świateł symbolizowało jedną ofiarę. Zdjęcia mamy na polskieradio24.pl. Polecam zajrzeć. Wygląda naprawdę przejmująco. Piękne zdjęcia. Piątek, 11 dzień września, to 254 dzień roku, a będzie trwał 12 godzin i 58 minut, bo słońce w stolicy zajdzie minutę po godzinie 19. Grzegorz Fontczak, proszę być z nami. Zapraszam do 9, bo do 9 poranek. A teraz już Marcin Zawada i rozmowa polityczna.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: A w naszym studiu Janusz Cieszyński, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie pośle, tak z ręką na sercu, cieszy się pan dzisiaj, że nie jest pan członkiem PiS-u?
8: Wie pan co, ja się przede wszystkim zajmuję tym, co robimy w ramach Rozwoju Plus. Myślę,
7: i
8: że...
7: o tym też porozmawiamy, obiecuję, panie ministrze.
8: I dlatego właśnie o tym mówię, że ja się cieszę tym, co robię w ramach Rozwoju Plus i na to, co się dzieje między nami a Prawem i Sprawiedliwością, ja zawsze mówię to samo. Ja mam taką bardzo dużą determinację, żeby w polityce zajmować się tym, co interesuje Polaków, obywateli. A ja myślę, że przepychanki między politykami
7: to może mnie
8: interesują, tak jak zeszłoroczny śnieg.
7: Ale interesuje za to Polaków kwestia kryptowalut i kwestia zonda krypto. Myśli pan, że kwestia tej afery to jest duży problem dla PiS-u?
8: Proszę pana, nas tak bardzo interesuje kwestia zonda krypto, że chcemy powołania komisji śledczej. Komisji śledczej, która wszystko wyjaśni. Wyjaśni kwestię, na przykład dlaczego jest tak, że obecny rząd doprowadził do sytuacji, w której kilkadziesiąt tysięcy osób straciło swoje pieniądze. Nie wiem, czy pan widział, ale ponad 400 milionów euro estoński syndyk mówi, że brakuje na kontach zonda krypto. Wie pan, ja o tyle...
7: Ja tylko dodam, pan minister mówi o estońskim... O państwie, o tym systemie, ponieważ tam zonda krypto się przeniosła, gdy już w Polsce nie mogła być, tam jeszcze Bitbay był wtedy, to najpierw Cypr, później Estonia, dlatego też
8: no
7: tak jest.
8: No tak, a dlaczego nie mogła być? Warto o tym przypomnieć. Dlatego, że kiedy rządził Mateusz Morawiecki, zostało wydane ostrzeżenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostrzeżenie dla każdego, kto potencjalnie inwestował wtedy w Bitbay, teraz w zonda krypto. Nie warto tego robić i dlatego te giełdy wyprowadziły się z Polski.
7: Tylko, że wtedy też, w tym samym czasie, kiedy były te ostrzeżenia i z KNF-u, i z NBP-u, bo to dwa ostrzeżenia były, to jest koniec roku 2017, wtedy premier Mateusz Morawiecki, to był chyba styczeń 2018 roku, już mówi, zakażemy kryptowalut albo je uregulujemy. No to się nie wydarzyło, to no, był 2017-2018 rok.
8: Doskonale pan wie, że wtedy trwały prace nad rozporządzeniem unijnym Markets in Crypto Assets i to rozporządzenie, prace nad nim zakończyły.

0: się w połowie 2023 roku. Nawet nie było chyba już posiedzeń Sejmu, żeby takie przepisy ewentualnie uchwalić. To jest naturalne, że się nie wprowadza takich reform w przeddzień kampanii wyborczej, czy to rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, to nie ma znaczenia. Zawsze tak jest i po wyborach nowy rząd dostał szansę, żeby to zrobić i co? Po pierwsze, nie zmieścili się w terminie, no ale to z pracy to oni nigdy nie słynęli.
1: A po drugie, kiedy przygotowali
0: słabą ustawę i ona została słusznie zawetowana przez pana prezydenta. Ja panu na konkretnym przykładzie, żeby nie było abstrakcji. Konkretny przykład. Blokowanie stron internetowych. Czy pan sobie wyobraża, co by się wydarzyło, gdyby zablokowano dostęp do zonda krypto, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli tego, że stamtąd skradziono pieniądze? Wtedy odpowiedzialność za całą panikę, która by wtedy nastąpiła, spadłaby na państwo. I dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zaproponował poprawkę. Poprawkę, która, czy właściwie inny sposób realizacji podobnego celu. Obowiązek zamieszczenia przez operatora usług internetowych ostrzeżenia, kiedy się wchodzi na taką stronę. I nawet tego ekipa Tuska nie chciała przyjąć.
1: Chociaż tutaj pan też wie, że gdyby się okazało, no już później, bo tego wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ci ludzie po prostu te pieniądze prawdopodobnie stracili, to myślę, że duża część z nich byłaby wdzięczna, że te strony jednak zablokowano, żeby tych pieniędzy więcej nie stracili.
0: Dlatego, że jeżeli się zablokuje taką stronę, to obejście takiej blokady to jest 5 minut oprogramowania typu VPN. Akurat się trochę na tym znam, byłem ministrem cyfryzacji. Wiem, jak ludzie postępują w takich sytuacjach. I na przykład, kiedy Australijczycy blokowali przed dziećmi strony, do których chcieli, żeby nie miały dostępu, to dokładnie tak się wydarzyło. W przypadku kogoś, kto jest zdeterminowany w sprawie kryptowalut, takie ograniczenie naprawdę nie ma żadnego sensu. I pan prezydent zaproponował konstruktywną zmianę. I dlaczego oni jej nie przyjęli? W czyim interesie oni działali? Bo moim zdaniem od samego początku we własnym politycznym. Bo dla nich to, że ludzie stracą pieniądze, nie ma znaczenia. Im chodziło wyłącznie o to, ale proszę pana, gdyby było inaczej, to dlaczego nie zablokowaliby firmy powiązanej z ruską mafią? Dlaczego nie wydano nakazu aresztowania europejskiego za złodziejem Kralem? Wie pan dlaczego? Dlatego, żeby mógł bronić Roman Giertych.
1: No a dlaczego to, żeby oni z tego zrobili w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy, kiedy prokuratura w Katowicach, też nieprzypadkowe miejsce, ona prowadziła wiele głośnych spraw. Też sprawę zonda krypto prowadziła, no bo chyba 5 różnych śledztw, one były umarzane systematycznie. KNF się odwoływało od tych umorzeń. Ostatecznie prokuratura krajowa się przychyla do tych umorzeń. Pamięta pan, kto był wtedy prokuratorem krajowym?
0: Tak, oczywiście.
1: Kto był?
0: Zbigniew Ziobro.
1: No właśnie, no ten, właśnie, który później przyjął pieniądze od zonda krypto.
0: Ale proszę pana, ale nie trzeba być żadnym ekspertem wielkim od polityki, żeby wiedzieć, że osoba, która składała zawiadomienie, czyli Jacek Jastrzębski, był osobą i jest osobą kojarzoną z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Konflikty pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim rozrywały koalicję Zjednoczonej Prawicy przez kilka lat. To wszyscy o tym wiedzą. To nie jest żadna tajemnica, także bardzo proszę ani mi, ani tu mojemu środowisku Zbigniewa Ziobry nie wciskać w brzuch.
1: Absolutnie tego nie robię, tylko próbuję ustalić fakty, co się działo po kolei i dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj.
0: Proszę pana, warto przypomnieć też o tym, że po zmianie władzy także śledztwa były umarzane i wtedy był ministrem sprawiedliwości pan Bodnar, teraz jest pan Żurek i sytuacja nie ulega żadnej poprawie, także...
1: No nie, no chyba jednak ulega. No prokuratura zajmuje się tą sprawą. Połączono śledztwa dotyczące zaginięcia pana Sylwestra Suszka, czyli założyciela BitBeja, z tym, co działo się później wokół zonda krypto. No to chyba to jednak jest coś więcej niż to, co działo się w ostatnich latach.
0: Wie pan co? Moim zdaniem kluczowym momentem było to, co wydarzyło się, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, czyli wydano ostrzeżenie. To jest podstawowy instrument na rynku finansowym. Każdy wtedy może się dowiedzieć. Nie wkładajcie tam swoich pieniędzy. Za każdym razem, kiedy rządzi Donald Tusk, jest afera finansowa, w której ludzie tracą pieniądze. Było Amber Gold, teraz jest zonda krypto.
1: No ale przyzna pan, panie ministrze, że przynajmniej do tej pory nie słyszeliśmy o przypadkach spotkań polityków Koalicji Obywatelskiej czy jakiejkolwiek innej partii dziś rządzącej z Przemysławem Kralem. A słyszeliśmy o takich spotkaniach. Michał Moskal sam powiedział, że miał takie spotkanie, bliski współpracownik prezesa Kaczyńskiego. Zbigniew Ziobro, jego fundacja przyjęła pieniądze od zonda krypto. Przemysław Wipler z Konfederacji, jego fundacja przyjęła pieniądze od zonda krypto. No to mówię, nie wszystko być może wiemy, ale póki co, no to jednak jest ta strona.
0: I dlatego my mówimy cały czas, powołajmy komisję śledczą, wyjaśnijmy wszystko, powiedzmy Polakom,

0: dlaczego ABW przysłuchiwało strażaków z OSP, zamiast zająć się zonda krypto. Niech się wszyscy dowiedzą, dlaczego za złodziejem Kralem nie wydano europejskiego nakazu aresztowania. Dlaczego ten człowiek sobie jeździł właśnie tam Hiszpania, Włochy i włos mu z głowy nie spadł. Czy prawdą jest, że chronił go taki nieformalny immunitet klientów Romana Giertycha?
1: No, to pytanie nie do mnie, to pytanie... Do prokuratury albo do Romana Giertycha?
0: Czekam, no właśnie.
1: To co będzie z tą komisją śledczą?
0: Pan zadaje do mnie pytania, które powinny też być nie do mnie, tylko do osób,
1: zadaje
0: które pan
1: politykom
0: wymienia.
1: Z najróżniejszych partii, którzy siadają przede mną w tym studiu.
0: No to ja rozumiem. A kiedy ostatnio pan Roman Giertych siadał?
1: No z Romanem Giertychem nie miałem tutaj jeszcze przyjemności, ale akurat w Koalicji Obywatelskiej wielu miałem i wielu też o to pytało.
0: Rozumiem, że Roman Giertych usiądzie tutaj i odpowie na pytania, jak tylko wróci z Radomia.
1: A jak wiadomo, do Radomia się chyba nie wybiera. Panie pośle...
0: Pięknie pan to podsumował.
1: Panie pośle, to wróćmy jeszcze do tej kwestii komisji śledczej. Jaką przyszłość pan przed tą komisją widzi? Ja pamiętam, kiedy posłowie rozwoju podchodzili po Sejmie, zbierali te podpisy. Pamiętam polityków jednej, drugiej, trzeciej partii mówili różne rzeczy, ale jaka będzie przyszłość? W którym momencie my dzisiaj jesteśmy z tą komisją?
0: Jesteśmy w takim momencie, że złożyliśmy wniosek podpisany przez 40 kilku parlamentarzystów i myślę, że będzie szybko głosowanie. No chyba nikt nie będzie czekał w sprawie zonda krypto, żeby kwestie takie głosować. I proszę pana, każdy, kto zagłosuje przeciwko tej komisji śledczej, powie jedno. Nie chce wyjaśnienia sprawy zonda krypto. I tyle.
1: No to zobaczymy, kiedy do tego głosowania dojdzie.
0: Wtedy będzie pan mógł pytać właśnie te osoby, które ewentualnie zagłosują przeciw. Dlaczego pani zagłosowaliście przeciw? Dlaczego nie chcecie wyjaśnienia tego, jak złodziej Kral mógł jeździć po całej Europie, kiedy pieniądze tysięcy klientów zonda krypto były ukradzione?
1: I obiecuję panu, że te pytania będziemy na pewno w Polskim Radiu 24 stawiać. Panie ministrze, minister cyfryzacji były przede mną, o tym mówiliśmy, o tej części też internetowej, zagrożeń z nim związanych i były wiceminister zdrowia, także przede mną to musimy o zdrowiu porozmawiać. Przepisy ograniczające najwyższe wynagrodzenia dla medyków. Czy ten pomysł pani ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy to dobry pomysł pana zdaniem, czy zły? Za chwilę powiemy, co się z nim dzieje, ale czy to całościowo dobry pomysł?
0: To jest pomysł nieprzemyślany. I to jest pomysł, który doprowadzi do gigantycznego chaosu w systemie ochrony zdrowia. Mówią o tym nie tylko lekarze, no bo tu wiadomo, można by powiedzieć, no tak, to nie jest w interesie, ale mówią o tym też organizatorzy systemu ochrony zdrowia, dyrektorzy szpitali, którzy mówią tak, pojawią się dwa zjawiska. Po pierwsze, wszyscy, którzy nie zarabiają tego maksimum, będą chcieli tyle zarabiać, czyli de facto sufit stanie się podłogą, a po drugie, ustalając te 240 zł, ustalono jedną rzecz. Stawkę, za którą można wyciągnąć każdego lekarza do systemu prywatnego. Jeżeli jest 240 zł, to da pan 300, no i bierze pan każdego. A każdy, kto zna ten rynek, wie, że 300 zł za godzinę w sektorze prywatnym to nie jest żadna niespotykana stawka. I teraz uwaga. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Dlatego, że ta regulacja dotyczy wyłącznie sektora publicznego. Jest strzałem w kolano publicznego sektora ochrony zdrowia. Co to oznacza? To oznacza, że skorzysta z tego system prywatny. A wie pan, jak to jest z tym systemem prywatnym? Od 2023 roku rośnie rekordowo szybko udział wydatków prywatnych, tych, które z własnych kieszeni ponosimy na zdrowie, w PKB. Dlatego, że ludzie wiedzą, że w publicznym systemie nie mają na co liczyć. I efekt tego jest taki, że idą do gabinetów prywatnych. I nie wiem, może zabrakło tam personelu i teraz pani minister Sobierańska-Grenda chce zadbać o to, żeby ten personel na pewno był za 300 za godzinę.
1: No i teraz przez 12 miesięcy mamy poczekać na efekty, no bo tyle pani ministra przesuwa ten pomysł. Z kolei Andrzej Domański, minister finansów, mówi, że te przepisy powinny wejść szybciej w życie niż na początku 2028 roku. Czym to się skończy pana zdaniem?
0: No, wejdą, na czy pewno wygra.
1: To jest mocniejszy w rządzie.
0: No, tu nie ma żadnej wątpliwości, że pomysły pani minister zazwyczaj nie są realizowane. Tutaj tak naprawdę moim zdaniem to nie są nawet pomysły z Ministerstwa Zdrowia, tylko to są pomysły właśnie ludzi pokroju Andrzeja Domańskiego, który nie wziął odpowiedzialności za ochronę zdrowia. Ja przypomnę, że Andrzej Domański odmawia podpisania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Andrzej Domański robi realne przeszkody, bo to wpływa na bieżącą pracę NFZ-u, w tym, żeby NFZ mógł wydawać pieniądze, które ma na leczenie Polaków. Andrzej Domański głodzi Narodowy Fundusz Zdrowia, nie pozwala na to, żeby tam dołożyć pieniądze, które są niezbędne. No i efekty mamy. Są rekordowo długie kolejki, jest gigantyczny chaos w ochronie zdrowia, zamykane są oddziały. To jest coś i to nie zamykane.

0: one w wyniku jakiejś przemyślanej reformy, tylko są zamykane chaotycznie. Tam, chociaż gdzie się skończą pieniądze, oddziały są zamykane.
1: Chociaż te słowa o tym głodzeniu NFZ-u, no, nie wiem, czy nie za mocne, ale to pan tak, jest...
0: nie są za mocne.
1: Pan był wiceministrem.
0: Chociaż
1: przyzna pan, że to, co dzieje się w publicznej służbie zdrowia, myślę, że nasi słuchacze się tutaj zgodzą, no to jest spory problem, ale to nie jest problem ostatnich miesięcy, dwóch, trzech, pięciu czy siedmiu lat.
0: Proszę pana,
1: to
0: ja
1: jest głębszy
0: mówię,
1: problem.
0: Proszę pana, ja operuję na liczbach, żeby nie było to emocji. Kolejki rekordowo długie. Tak, to prawda, kolejki się nie pojawiły wczoraj, ale tak długie jak teraz jeszcze nie były. Problemy, proszę pana, to są realne problemy realnych ludzi. Programy lekowe, leczenie najciężej chorych ludzi bardzo drogimi lekami, za które nikt sobie nie kupi ich w aptece, nie zapłaci z własnej kieszeni. To jest limitowane, bo nie ma pieniędzy. Wystarczy pójść do szpitali, pytać dyrektorów finansowych, popytać dyrektorów szpitali i oni panu powiedzą, nie ma pieniędzy na leczenie. I pacjenci są odsyłani z kwitkiem, z chorobami, które mogą być dla nich wyrokiem śmierci. I tego, proszę pana, nie było. I o tym mówiła
1: chociaż
0: nawet
1: było
0: pani...
1: też tak, że pieniądze na zdrowie były przekazywane trochę tak, powiedzmy, delikatnie obok budżetu, a nie w budżecie, żeby ten budżet się spinał,
0: tak?
1: Żeby to dobrze wyglądało.
0: O czym pan mówi teraz?
1: Panie pośle, rozmawialiśmy
0: właśnie,
1: o tym kilka miesięcy temu, kiedy pan
0: właśnie.
1: Był w tym, to była długa, burzliwa dyskusja, nie będziemy do tego teraz wracać.
0: Dyskusja, która no, niestety nie zakończyła się tutaj dzisiaj podsumowaniem faktami. Ja tylko się posłużę tym, co mówiła pani Izabela Leszczyna. Ona była ministrem zdrowia, prawdopodobnie najgorszym w historii. Pani Leszczyna powiedziała tak. Prawo i Sprawiedliwość rozpuściło dyrektorów szpitali. Wie pan czym? Że za wszystko płacili.
1: To panie ministrze, na koniec krótko wróćmy jeszcze do tej twardej polityki. Konfederacja Korony Polskiej wystawi 100 kandydatów do Senatu. Jak mówi rzecznik tej partii, nie ma woli związania paktu senackiego właśnie w skład którego mogłaby wchodzić ta formacja. Jak Rozwój Plus chyba się cieszycie, bo mówiliście jakiś czas temu pakt senacki, porozmawiamy, ale bez Grzegorza Brauna.
0: Znaczy to, że formacja Grzegorza Brauna nie działa na rzecz polskiej prawicy, tylko na rzecz, no sami się możemy domyślać, jakichś sił, to wiadomo od dawna i to mówiliśmy bardzo głośno. Ja sam zresztą przecież przez pana Brauna zostałem wskazany jako osoba, która będzie wisieć, więc no, ludzie, którzy się posługują takim językiem w polityce, powinni z niej jak najszybciej zniknąć.
1: A jakich sił doprecyzuje pan? Kogo ma pan na myśli? Na rzecz jakich sił działa Grzegorz
0: no,
1: Braun?
0: Myślę, że jego związki z Rosją, związki z tym, że tam są... Tak się zawsze składa, wie pan, że to samo, co mówi kremlowska propaganda, to w taki czy inny sposób powtarza ekipa Brauna. I w ten sposób zagospodarowuje osoby, które bardzo często rzeczywiście mają realne pretensje oparte o fakty do władzy. Ale partia pana Brauna nie jest tego rozwiązaniem.
1: Janusz Cieszyński, Rozwój Plus. Dziękuję, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: W weekendzie kulturalnym dziś po 21:00 zaproszenie do Laboratorium Filmowego w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. A ponieważ rok szkolny się rozpoczął, w tymże laboratorium eksperyment Skok w Dok. Czyli filmy dokumentalne dla młodej widowni, które tworzą dorośli, a młodzi są ekspertami i ekspertkami. Będzie filmowo i naukowo. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
2: Autopromocja.
4: Na zegarze 24 minuty po 7:00.
2: Przegląd prasy.
4: No i zaglądamy do Gazet Wyborcze. Dzisiaj przypomina 25 lat po atakach na USA. To właśnie dziś mija ta rocznica. Ameryka powinna uważać na siebie. Amerykanom udało się zapobiec powtórce wielkiego ataku terrorystycznego w ich kraju, ale zapłacili za to wysoką cenę. O tym dzisiaj Maciej Czarnecki na pierwszej stronie Wyborczej. No i zdjęcie przypominające to, co działo się ćwierć wieku temu. Płonące wieże World Trade Center w Nowym Jorku. 11 dzień września 2001 roku. Przejmujące to zdjęcie, to prawda. A w środku jest o tym, co trzeba mieć albo ile trzeba mieć, by dostać się do prywatnej szkoły. I to się okazuje, że prywatne szkoły nie sprawdzają uczniów, dadzą państwo wiarę, a bardziej sprawdzają rodziców. Znaczy raz, czy mogą zapłacić, a dwa, czy czy pasują do profilu szkoły. Niech tak będzie. O liście błędów Mentzena też państwo poczytają. Jest o tym, że zaufanie do rządzących rośnie. Wzrost o 7 punktów procentowych. 39% ankietowanych deklaruje zaufanie do Donalda Tuska. To jest informacja z Wyborczej.

0: Rzeczpospolita z kolei, już tu poszeleszczę trochę Państwu gazetami. Na pierwszej stronie też jest o ćwierćwieczu zamachów. Ameryka nie uczy się na błędach z kolei. Tu też jest przypomniana okładka Rzeczpospolitej z ćwierćwieku, atak na Amerykę. Jest też o funduszu kościelnym, który ostatnio był bardziej obecny w mediach, ale nie za sprawą, co tam się w tym funduszu dzieje, tylko za sprawą pewnej petycji, która została złożona do Parlamentu Polskiego, że tam mają być inaczej te pieniądze rozliczane, że to 2% od PIT-u, od osób wierzących, deklarujących i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie ta rzecz nie będzie rozpatrywana. Na pewno nic w funduszu kościelnym nie zmieni się teraz. Prawdopodobnie likwidacja funduszu kościelnego w tej kadencji jest zerowa. Nie ma szans na to. Czy to kolejna niespełniona obietnica premiera? O tym Rzeczpospolita na trzeciej stronie pisze więcej. Jest też o tym, że przywódcy tracą z pola widzenia kluczowy elektorat. Najskuteczniejszą odpowiedzią na opowieść o słabości Europy są namacalne dowody na jej siłę, zdrowy rozsądek i pryncypialność, piszą eksperci z think tanku European Council for on Foreigner Relations. Mowa o tym, że Europejczycy zdają sobie sprawę z trudnego położenia geopolitycznego. Ameryka bywa nieprzewidywalna, Rosja stanowi realne zagrożenie. I może na kanwie też tego, że kto się pokłóci z Ameryką, ten jakby bardziej serdecznym okiem zerka na Europę. To o Kanadzie wczoraj czytałem trochę i premier Kanady ma spotkać się z Ursulą von der Leyen w najbliższym czasie. No, do Unii Europejskiej wstępować nie będą, ale będzie te związki Kanady ze starym kontynentem będą coraz silniejsze. No to ma dotyczyć oczywiście spraw wojskowych czy gospodarczych, ale też kultury. Chociażby na przykład, nie wiem czy Państwo wiedzą, Kanada będzie w Eurowizji w przyszłym roku, to tak zupełnie. Ważą się losy stałej amerykańskiej bazy, to już z kolei dzisiejsza polska metropolia warszawska. Słyszeli Państwo pewnie u nas na antenie też, o tym mówiliśmy dużo, że to może być jeden z ostatnich kroków przed decyzją o powołaniu czy powstaniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Do końca tygodnia w Polsce gości szef zespołu Pita Hegseta, który rozmawia z przedstawicielami rządu o potencjalnej lokalizacji bazy. Tutaj w gazecie jest o bazie jednej, ale, no, były takie głosy, ja nie wiem na ile to prawdziwe, bo trudno to zweryfikować na tym etapie, że może dwie bazy, zobaczymy. No, na razie niech powstanie jedna, będziemy z niej na pewno zadowoleni. Już za dwa tygodnie do urn pójdą mieszkańcy Berlina oraz Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, landu sąsiadującego bezpośrednio z województwem zachodniopomorskim. Czy tam również wygra AfD, pyta dzisiejsza polska metropolia warszawska. I na ten temat mogą Państwo poczytać. Jest też opinia profesora Płóciennika, który mówi, że AfD chce podważyć obecny system polityczny w Niemczech. Jak chce podważyć i czy ma na to szansę przede wszystkim? O tym długa rozmowa z profesorem wewnątrz dzisiejszego wydania Polskim Metropolii Warszawskiej.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie Gród Kraka wybrali na stolicę generalnego gubernatora?

0: senatorstwa, jakie ambicje miał Hans Frank i co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji. Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbohistorii odpowie Jan Jakub Grabowski, historyk i autor książki Okupowany Kraków, przewodnik po dawnej stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek protest maszynistów. Od północy na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa na torach. Liczba wypadków i kolizji z udziałem pociągów od ubiegłego roku rośnie lawinowo, podkreśla przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie Bartosz Ciećka.
3: Ja rozumiem, że opóźnienie i tak dalej jest frustracja i w pełni to rozumiem, nasz głos nie jest słyszalny i po prostu my już nie mamy wyjścia, jesteśmy przyparci do muru.
2: Są opóźnienia w kursowaniu pociągów, głównie dalekobieżnych. Kilka składów notuje nawet 3 godziny opóźnienia. Aktualne rozkłady i informacje można znaleźć na portalu pasażera w zakładce utrudnienia. Zamieszanie na państwowej uczelni kształcącej funkcjonariuszy służby więziennej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ostatecznie odwołał rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego. Resort Sprawiedliwości dopatrzył się między innymi nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich. Rada Doskonałości Naukowej wznowiła 4 przewody doktorskie prowadzone w uczelni, powiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
4: Drugi argument to naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. No długotrwała aktywność polityczna rektora komendanta, którą łączy obecnie on ze swoją pełniącą funkcję, jest po prostu naruszeniem tego wymogu apolityczności.
2: Odwołany rektor odmówił przyjęcia pisma z decyzją ministra sprawiedliwości. Jego obowiązki przejął najstarszy wiekiem członek Senatu uczelni, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Woda w Sandomierzu nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Wyniki badań wykazały obecność bakterii. Woda pitna jest więc dostarczana mieszkańcom w beczkowozach oraz w specjalnych woreczkach, mówi prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tomasz Malinowski.
5: Woda jest w tej chwili chlorowana. Podjęliśmy w zasadzie wszystkie czynności, które powinniśmy podjąć w takiej sytuacji. Będziemy rozdawać wodę w takich woreczkach foliowych, będziemy ją rozwozić po terenie miasta.
2: Wyniki badań zaskażonego miejsca będą znane jutro. Do tego czasu miasto cały czas będzie dostarczało pitną wodę dla mieszkańców. Na koniec jeszcze kolejne zaskakujące słowa Donalda Trumpa. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła, stwierdził prezydent USA, przemawiając na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Okazją do tego spotkania są listopadowe wybory połówkowe. Amerykański przywódca powtórzył też obietnicę przekazania wszystkim dorosłym Amerykanom $5000 w razie wyborczego zwycięstwa jego partii.

0: Kto zatruł wodę w Sandomierzu? To brzmi jak tytuł nowego odcinka Ojca Mateusza. Najcieplej, drodzy państwo, o 7 było na Helu, a właściwie w Helu i w Nowym Sączu, 13 stopni. Najchłodniej w Pile, tylko 3,5. Ujujuj, ale zimno, ale zimno. Dzisiaj ciepło to nie będzie. Najcieplejszym miejscem będzie Szczecin, Świnoujście, Międzyzdroje, 20 stopni tam i tam nie będzie padać. A deszcz zacznie się mniej więcej tak na wysokości Wrocławia i wszystko, co dalej na wschód, to pod parasolami dzisiaj. I Katowice, i Opole, i Kraków, i Rzeszów, i Kielce, i Łódź, i Lublin, i Zakopane. W Zakopanem tylko 10 stopni, więc za to 17 stopni w Suwałkach, a tam niby najchłodniej. 17 też w Olsztynie, w Białymstoku i w Bydgoszczy oraz Gdańsku. Dwadzieścia sześć minut do godziny 8. Sport. Filip Jastrzębski, który powrócił.
1: Dzień dobry, ponownie.
0: Już masz futerka ze sobą, co miałeś przed godziną, takie
1: już
0: zimno.
1: Troszkę się rozgrzałem.
0: A, no właśnie, rozgrzewka, ważna rzecz.
1: Bardzo ważna w sporcie i wczoraj dobrze rozgrzali się polscy siatkarze, choć za długo rozgrzewać się raczej nie musieli, bo rywal dużo niżej notowany, Portugalia, ale i takie mecze trzeba wygrywać i to pewnie wygrywać, by budować pewność siebie do końca turnieju. 3

0: Do zera w Sofii wygrali biało-czerwoni z Portugalczykami. Jesteśmy świadomi swojego potencjału, tak mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
1: Najważniejsze, że udało się wygrać 3-0. Momenty, gdzie mogliśmy się zachować lepiej na boisku. Tak jest na początku turnieju. Najważniejsze, że nie daliśmy się drużynie z Portugalii rozwinąć. Wiemy, jaki mamy potencjał. Wiemy, że możemy wygrać z każdym. Musimy być skoncentrowani, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej.
0: Środkowy Bartłomiej Lemański zwrócił uwagę, że zespół zachował pełną koncentrację.
2: Dobre rozpoczęcie turnieju. Tak jak zakładaliśmy, dobrze rozpoczęliśmy. Myślę, że to też nam pozwoli się troszkę nakręcić na kolejne mecze, no, które naprawdę będą coraz trudniejsze. Mimo, że teoretycznie przeciwnik był słabszy, to i tak byliśmy gdzieś tam skoncentrowani i cały mecz to utrzymywaliśmy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie to wyglądało co najmniej tak jak dzisiaj.
0: W meczu z Portugalią zagrali wszyscy nasi zawodnicy, m.in. 21-letni środkowy Jakub Nowak.
3: Bardzo się cieszę, że pierwszy mecz, że każdy dotknął boiska i to jest fajne, bo nie zawsze jest łatwo przepuścić cały skład i wygrać 3-0. Czy nasz, powiedzmy, pierwszy, czy drugi, czy jakkolwiek ułożony skład, myślę, żeby poradził sobie z takim rywalem, jakim była Portugalia.
0: A selekcjoner Nikola Grbić tłumaczy, dlaczego chciałby każdy zawodnik pojawił się na parkiecie.
4: Mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jak jest na boisku. Zaczynamy grać, dużo czasu jedziemy, dużo mniej będziemy miały szansę trenować. I dlatego każdy moment, każdy punkt, każda piłka, każda sytuacja jest ważna, żeby się przygotowali, żeby byli lepsi w momentu, w którym nasze najlepsze naprawdę będziemy potrzebowali wszystkich. Dlatego starałem się dać szansę każdym.
0: Następny mecz już jutro. W sobotę reprezentacja Polski zagra z Izraelem. Teraz piłka nożna i Liga Mistrzów, w której wystąpili wczoraj czterej Polacy. W najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach zadebiutowali Tymoteusz Puchacz w barwach Sabach Baku oraz Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slawii Praga. Sabach Baku przegrało dotkliwie na Old Trafford z Manchesterem United 0-4, a Slawia uległa Lens w dramatycznych okolicznościach 2-3. W barwach francuskiej drużyny wystąpił Michał Skóraś. W innych wczorajszych spotkaniach Bayern Monachium wygrał z Bodo Glimt 5-0, Como pokonało RB Lipsk 4-1, Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1, a PSV takim samym wynikiem zremisowało z Szachtarem Donieck. W hokejowej Lidze Mistrzów mamy polski zespół, ale wciąż bez zwycięstwa GKS Tychy. Mistrz Polski poniósł trzecią porażkę, tym razem u siebie ze szwajcarską drużyną HC Davos 2-4. Kapitan GKS-u Bartłomiej Pociecha tak podsumował wydarzenia na lodowisku w Tychach.
5: Zabrakło bramek. Jakbyśmy wcześniej strzelili tą drugą bramkę w trzeciej tercji, to wywarlibyśmy jeszcze większą presję na przeciwniku, grałoby się im ciężej i tam byśmy upatrywali swoich szans. Tym bardziej, że gramy na swoim lodowisku, tutaj zawsze jesteśmy silniejsi, lepiej się czujemy. Mieliśmy swoje szanse, przewagę 5-3, później 5-4. Strzeliliśmy tego gola drugiego bardzo, bardzo późno, ale myślę, że ta piękna końcówka troszkę zamazuje ten początek meczu.
0: Następna szansa na zwycięstwo już jutro. GKS Tychy także u siebie zagra z innym szwajcarskim zespołem Servet Genewa. I jeszcze kajakarstwo górskie i czwarte miejsce naszej najlepszej zawodniczki Klaudii Zwolińskiej w zawodach Pucharu Świata w hiszpańskim mieście Laseu d'Urgel. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
6: Tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje? Mogłam paznokieć trochę do przodu bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce, a czeka mnie wiele, wiele startów, wiele przejazdów, więc nie ma co tracić teraz energii. Fajnie, w czołówce setną zabrakło, ale następnym razem już nie zabraknie.
0: Dziś Zwolińska wystąpi w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce. Co dziś jeszcze czeka nas w sporcie? Między innymi początek 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa zagra z Motorem Lublin, z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem. Nowego trenera będzie miał także Wizew Łódź, który wczoraj zwolnił, a raczej odsunął od prowadzenia zespołu Aleksandra Wukowicza po słabym początku sezonu. Dziś o 14.00 Wizew ma ogłosić nowego trenera, a w drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok.
7: Tak się zastanawiam, że wreszcie to zrozumiałem. Po co są tak długie paznokcie? Ta jedna setna.
0: Żeby wygrać, no właśnie.
7: Ta jedna setna. Pazurkiem
0: w wielu konkurencjach, z tego co wiem, przeszkadzają takie dłuższe paznokcie.
7: Tak? W szachach na przykład.
0: Się łamią na przykład.
7: No dobrze. Filip Jastrzębski o sporcie opowiadał. Dziękuję. Pewnie wrzucie młotem. też niespecjalnie pasują. Dzisiaj, drodzy Państwo, patrzymy na kolej i to dobrze, że patrzymy, bo tam są problemy. Dzisiaj protestują maszyniści. Po godzinie 6 łączyliśmy się z Krzysztofem Polasikiem, który był na przejeździe kolejowym w Ząbkach. Teraz najważniejsza stacja w Polsce, czyli Dworzec Centralny w Warszawie. Na miejscu jest Aleksander Przoniak. Witaj, Olku, dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
7: I nawet bez protestu mówi się, że

0: Najczęściej powtarzanym słowem na dworcu centralnym jest przepraszamy za opóźnienie. To dzisiaj pewnie przepraszać będą jeszcze częściej, a opóźnienia będą jeszcze dłuższe.
1: Oj, złośliwy jesteś. Kolejarzom by się to nie spodobało, natomiast rzeczywiście dzisiaj te przeprosiny się pasażerom na pewno będą należeć, dlatego że w związku z akcją protestacyjną maszynistów, no niestety, na większości tras kolejowych występują już opóźnienia pociągów. Dotyczy to w tej chwili ponad 200 połączeń. W niektórych przypadkach opóźnienia sięgają prawie 3 godzin. O tyle były opóźnione pociągi na przykład Intercity z Zakopanego do Świnoujścia i relacji Poznań-Ustka. Protest maszynistów dotknął szczególnie pociągi dalekobieżne, ale również pasażerowie pociągów lokalnych muszą się liczyć z utrudnieniami. Z tabeli kursów na dworcu Warszawa Centralna wynika jednak, że tych opóźnień w tej chwili nie ma tak bardzo dużo, ale pamiętajmy, że poranny szczyt dopiero się rozpoczął. Okazuje się, że w ogóle nie wszyscy pasażerowie wiedzą w tej chwili o tej akcji.
2: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Dokąd pan jedzie?
4: Do Świnoujścia.
3: Myśli pan, że o ile się wydłuży ta podróż?
4: Jeżeli będzie się zatrzymywał, zwalniał do 20 co chwilę, to myślę, że możemy złapać nawet 3 godziny.
5: Mamy nadzieję, że będzie planowo. Jeżeli jest jakiś cel tego protestu, no to myślę, że okej, no może być, tak? Wiadomo, że no, my na tym ucierpimy jako korzystający z usług, ale może jakiś cel jest.
1: Początkowo związkowcy chcieli, by protest trwał od północy do końca dnia, czyli do końca piątku. Jednak po rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury, które odbyły się wczoraj po południu, akcja związkowców została skrócona do południa. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uważa, że pasażerowie nie powinni być poszkodowani z powodu niedawnych wydarzeń na kolei.
6: Czy w związku z tym odpowiedzią maszynistów powinno być wzięcie na zakładników pasażerów? Zwłaszcza w piątek, kiedy wiele osób będzie wracało po pracy do domów, będzie jechało na weekend, na odpoczynek. Ten chaos może być rzeczywiście długi.
1: Przyczyną protestu jest cała seria wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ostatnią środę niedaleko miejscowości Przysucha na południu Mazowsza pociąg zderzył się z betoniarką. Jedna osoba zginęła. Ministerstwo Infrastruktury do wtorku ma przedstawić projekt wprowadzający nowe, ostrzejsze kary dla kierowców, którzy łamią zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Mówił o tym minister Dariusz Klimczak.
7: Druga sprawa, która jest w uzgodnieniu z ministrem Sprawiedliwości, to zmiana kodeksu karnego i dotyczy tych kierowców, którzy powodują zagrożenie w ruchu lądowym bądź powodują katastrofę w ruchu lądowym. Tutaj także dopominamy się zupełnie innych, wyższych kar. Z jednej strony nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1: A kierowcy, którzy na przykład wjadą na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy, będą musieli się liczyć z tym, że zostanie im na 3 miesiące odebrane prawo jazdy. A o godzinie 12 na dworcu zachodnim związkowcy podsumują dzisiejszą akcję.
0: Aleksander Przoniak prosto ze stacji Warszawa Centralna z głównego dworca w Warszawie opowiadał o tym, że jeszcze tych opóźnień tak bardzo, bardzo nie widać. Ale jeśli pociąg się państwu opóźni i to opóźnienie wynosi od 60 do 120 minut, to przysługuje państwu 25% ceny biletu. Jeśli opóźnienie będzie większe, powyżej 120 minut, to 50% ceny biletu. Wystarczy wejść na stronę PKP Intercity, to jest ten przewoźnik dalekobieżny, i tam w formularzu reklamacyjnym PKP państwo mogą wszystko wpisać, wyliczyć. Jeżeli ta rekompensata będzie wyższa niż 16 zł, to państwo też więcej niż 16 zł oczywiście otrzymają.
8: Komentarz.
0: A z nami profesor Marek Sitarz, ekspert do spraw kolei, kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od Sokolników Suchych, to jest to miejsce katastrofy kolejowej, bo tak to wydarzenie trzeba nazywać. Czy polskie przejazdy kolejowe to są przejazdy śmierci?
9: Przejazdy kolejowe są elementem całościowego systemu kolejowego i systemu bezpieczeństwa. I na przejazdach kolejowych w Polsce każdego roku dochodzi do dziesiątki czy wielu zdarzeń. mimo że w ostatnim czasie infrastruktura kolejowa jest

0: modernizowana, a kampanie społeczne przypominają o tych zasadach bezpieczeństwa, statystyki niestety są nieubłagalne. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nikt z instytucji czy osób, które zajmują się bezpieczeństwem, nie może nam dzisiaj powiedzieć, czy poziom bezpieczeństwa kolejowego w Polsce się pogorszył w stosunku do zeszłego roku, czy poprawił. Znaczy, moje zdanie jest, że na pewno się nie poprawił mimo tych wielkich inwestycji. Dwa, my tak samo nie wiemy, jaki jest poziom kultury bezpieczeństwa na kolei, mimo że i te wskaźniki powinni co roku państwo polskie, zgodnie z przepisami europejskimi, pokazywać społeczeństwu, czy to państwo jako państwo i każde przedsiębiorstwo kolejowe powinno takie statystyki pokazywać. Ja takich statystyk tylko widziałem raz, 9 lat temu, że taka statystyka była. Bo proszę zwrócić uwagę, nasi niektórzy politycy, ludzie związani z bezpieczeństwem czy instytucje mówią, że poziom, że kultura bezpieczeństwa się poprawia, bezpieczeństwo się poprawia, tylko nigdy nie powiedzieli, na jakiej podstawie oni to mówią, a powinni mówić na podstawie przepisów, które ich obowiązują.
1: I statystyk. Panie profesorze, a to jest trochę tak, że może powinniśmy rozmawiać bardziej o kierowcach, a nie o przejazdach kolejowych i infrastrukturze, bo powiem szczerze, naprawdę, ja sam jestem kierowcą, ale naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy wjeżdżają na, po pierwsze, że nie rozumiem, którzy wjeżdżają, ale zdarza się tak, że samochód wjeżdża jeszcze na otwartych szlabanach, te się zamykają, no ale przecież te szlabany nie są z jakiegoś tytanu, żelaza i nie wiadomo czego. To jest kawałek plastiku, można przejechać, wyłamać. I dlaczego ci kierowcy tego nie robią?
0: Ja powiem tak, była teraz, znaczy co roku jest konferencja dotycząca przejazdów kolejowych, na których te rzeczy są omawiane. My mamy bardzo dużo badań na ten temat i mogę powiedzieć, że wielu kierowców traktuje te przejazdy kolejowe jak zwykłe skrzyżowania. Różnica jest jednak zasadnicza. Pociąg nie ma takiej możliwości hamowania gwałtownego, a droga hamowania jest liczona w setkach metrów. Kierowcy podejmują te decyzje, one są mało niekiedy rozsądne. 70% myśmy zrobili badania, 70% respondentów przyznało, że widziało niebezpieczną sytuację na przejeździe. Znaczy, jakie są najważniejsze wnioski z tych przejazdów? To jest pośpiech, to najczęściej wykazywana ta przyczyna ryzykownych decyzji, nieuwaga, rozkojarzenie, szczególnie teraz w dobie smartfonów, złudne poczucie poczucia kontroli. Wielu kierowców wierzy, że zdąży przed pociągiem. Ja uważam, że tak nie jest. A szczególnie brak wiedzy. Proszę pana i proszę państwa, generalnie u nas nie tylko ludzie, którzy jeżdżą, nie wiedzą, co to jest, nie rozróżniają bezpieczeństwa od niebezpieczeństwa, nie rozróżniają zdarzenia kolejowego od wypadku czy poważnego wypadku. W związku z tym to nie tylko kierowcy, ale nawet ci, co zarządzają, tak bym powiedział, bezpieczeństwem, tych rzeczy nie wiedzą. Dwa, my nie mamy w zasadzie fachowców od bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to jest w ogóle nauka. Jak ktoś tego nie rozumie, że bezpieczeństwo to jest nauka. I ja pamiętam, nie dziwię się premierowi Buzkowi, znaczy premierowi Tuskowi, że się zdenerwował, że tak jest, bo pamiętam, również się zdenerwował w 2012 roku podczas Szczekocin. I tam zginęło 16 osób, wiele było rannych. I proszę zwrócić uwagę, czy coś się poprawiło. W zasadzie wydajemy bardzo dużo pieniędzy na modernizację.
1: Panie profesorze, przepraszam, że popędzam, ale czas nas goni. A może to jest tak, że może trzeba wrócić do dróżników? Oni byli, zamykali te szlabany, widzieli, pomogli w razie czego. Może to jest rozwiązanie?
0: Znaczy, dróżnicy w zasadzie znikają. Znaczy, ja powiem tak, że my możemy poprawić to bezpieczeństwo w czterech takich działach. To jest pierwsze, to jest edukacja, to jest fundament, który czas brakuje. Drugie to jest infrastruktura, modernizacja przejazdów. Dwa, z badań wynika, że my mamy więcej przejazdów kolejowo-drogowych niż Niemcy.
1: A sieć zupełnie inna, oczywiście.
0: To jest, wie pan, u nas jest co kilometr 600 metrów przejazd, a w Niemczech jest co 2,5 kilometra ponad.
1: Pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu, nie wiem jak dalej, bo nie podróżowałem, ale w okolicach Londynu widziałem, że tam nie ma żadnych przejazdów, tam wszystko jest albo wiaduktem, albo tunelem, albo jakoś. Kończąc, strajk maszynistów, oni mają rację, że dzisiaj strajkują?
0: Ja powiem inaczej, że dyskusja o bezpieczeństwie

0: jest potrzebna, ale nie ludzie, którzy są związani z koleją, gdzie w zasadzie teraz coraz lepsze jest zdanie pasażerów o kolei, to dlaczego akurat teraz strajkujemy? Mam pytanie takie. Przecież dlaczego też maszyniści nie strajkują wtedy, gdy ciągle mamy więcej ilość przejazdów na czerwonym świetle maszynistów? Racja jest, że powinniśmy dyskutować i poprawić bezwzględnie bezpieczeństwo. Tylko dlaczego my powinniśmy dbać o kolej na zasadzie promocji i budować tą kolej, modernizować, poprawiać. Czy ta forma coś nam da? Na dzień dzisiejszy sądzę, pan minister mówił o przepisach. Oczywiście, że powinno być nieuchronne, tak bym powiedział, karanie za przekroczenie tych przepisów. Powinny być jeszcze inne działania związane właśnie z niewiedzą kierowców. Kodeks drogowy powinien być również poprawiony i edukacja.
1: Właśnie. Profesor Marek Sitarz, ekspert do spraw kolei, kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej był z nami. Panie profesorze, miłego dnia. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za 9:08 i będzie o pieniądzach.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: I Boże Prośniewski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzisiejszy magazyn zaczniemy od pytania, co dalej ze stopami procentowymi. W środę Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Wczoraj natomiast na tradycyjnej, comiesięcznej konferencji prasowej głos zabrał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i powiedział coś, czego wszyscy właściwie się spodziewali, a mianowicie, że w nadchodzących miesiącach nie zanosi się na zmiany oprocentowania kredytów i lokat. Przede wszystkim dlatego, że w sierpniu dość negatywnie zaskoczyła inflacja, która wyniosła 3,4% w ujęciu rok do roku. Przyspieszenie wzrostu cen to oczywiście efekt wciąż niespokojnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i wysokich cen ropy naftowej, a co za tym idzie także paliw na stacjach. Według ekonomistów, jeśli obecna sytuacja będzie się dłużej utrzymywać, inflacja może rozlać się na całą gospodarkę. A zatem cięcia stóp w najbliższym czasie nie będzie. Jednocześnie coraz częściej zaczyna padać pytanie, czy RPP z uwagi na rosnącą inflację właśnie nie będzie musiała zareagować podwyżkami stóp. Prezes Glapiński i takiego scenariusza wczoraj nie wykluczał.
4: Ja przewiduję, że stopy będą przez dłuższy czas, ale to jest moje osobiste zdanie, ale na podstawie tego, co mówili 10 członków Rady, wszyscy obecni, że te stopy są stabilne. Tak, no myślę, do końca roku, do połowy przyszłego roku są stabilne. Niemniej, gdyby groziły nam tendencje wyższej inflacji, państwo będą mieli przecież te same dane i będą to obserwować, no to natychmiast będziemy reagować.
3: To może warto dodać, że na tę trudną sytuację związaną z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie już teraz zareagował Europejski Bank Centralny. EBC postanowił właśnie, zgodnie z oczekiwaniami analityków, podnieść stopy procentowe w strefie euro o 0,25%. Była to już druga podwyżka w tym roku i niewykluczone, że do kolejnej dojdzie jeszcze w grudniu. To orzeczenie mogło przesądzić los dziesiątek tysięcy frankowiczów w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał właśnie ważny wyrok w sprawie wzajemnego rozliczenia się banku z konsumentem. Mówiąc żargonem prawnym, chodziło o rozstrzygnięcie tego, jaką należy stosować metodę przy rozliczeniu nieważnej umowy frankowej. Czy teorię dwóch kondycji, czy być może teorię salda. Ta pierwsza jest korzystniejsza dla frankowiczów, druga dla banków. TSUE jednoznacznie tej kwestii nie rozstrzygnął i orzekł, że prawo unijne nie narzuca trybu rozliczeń między bankiem a konsumentem. A zatem, jak interpretuje ten wyrok sektor bankowy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować teorię salda. Według Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, to metoda, która opłaca się wszystkim stronom postępowania, także jest korzystna dla wymiaru sprawiedliwości.
5: To oznacza możliwość rozliczenia stron w jednym postępowaniu, czyli tak zwaną teorię salda, która w sposób oczywisty jest korzystna i dla wymiaru sprawiedliwości, ponieważ jest po prostu dwa razy mniej spraw, dla samego konsumenta, ponieważ oznacza znacznie łatwiejsze, szybsze i prostsze rozliczenie stron w jednym postępowaniu i mniejsze koszty, zwłaszcza wynagrodzenia dla prawnika. Oczywiście jest to wyrok także korzystny dla sektora bankowego w tym sensie, że będzie po prostu mniej spraw i łatwiejsze zakończenie istniejących postępowań.
3: Według prawników wpływ tego orzeczenia TSUE na praktykę będzie jednak niewielki i nadal będzie dominowała w rozliczeniach teoria dwóch kondycji. Przede wszystkim dlatego, że polskie sądy są związane ubiegłoroczną wykładnią

Sądu Najwyższego, który stwierdził, że rozliczenia nieważnych umów kredytowych powinny dokonywać się właśnie o tę metodę. A jak mówi mecenas Karolina Pilawska, ta metoda pozwala frankowiczom domagać się zwrotu wszystkich wpłat wraz z ustawowymi odsetkami. Natomiast bankowi przysługuje jedynie roszczenie o zwrot kapitału. W przypadku teorii salda

0: Era numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od północy trwa protest maszynistów. 1/3 pociągów Intercity notuje opóźnienia. Reforma ochrony zdrowia szybciej niż chciało ministerstwo. Chodzi o czas pracy i zarobki lekarzy. Będzie też wspomnienie najczarniejszego dnia w historii Stanów Zjednoczonych. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center. Jest 8. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W całym kraju trwa protest maszynistów. 1/3 pociągów Intercity notuje opóźnienia. To najnowsze dane. Baltic Express z Gdyni do czeskiej Pragi ma ponad 3 godziny opóźnienia. Podobnie Podhalanin z Zakopanego do Świnoujścia. 170 minut opóźnienia notuje pociąg z Poznania do Ustki. Opóźnienia mogą się zwiększać, bo pociągi pokonują każdy przejazd kolejowo-drogowy z prędkością 20 km na godzinę. PKP na bieżąco informuje pasażerów o utrudnieniach.
2: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Dokąd pan jedzie?
4: Do Świnoujścia.
3: Myśli pan, że o ile się wydłuży ta podróż?
4: Jeżeli będzie się zatrzymywał, zwalniał do 20 co chwilę, to myślę, że możemy złapać nawet 3 godziny.
5: Mam nadzieję, że będzie planowo. Jeżeli jest jakiś cel tego protestu, no to myślę, że okej, no może być, tak? Wiadomo, że no, my na tym ucierpimy jako korzystający z usług, ale może jakiś cel jest.
1: Cel jest w dodatku jasno określony. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na torach. Decyzja o proteście zapadła po środowym wypadku na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Protest maszynistów ma trwać do południa. Nasi reporterzy są w różnych częściach kraju i z bliska obserwują ten protest. Ich relacje przez cały dzień na antenie Polskiego Radia 24. Trwa amerykański rekonesans wojskowy w Polsce. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa oglądają miejsca, w których mogliby w przyszłości stacjonować amerykańscy żołnierze. Chodzi o stałą bazę. Jak przebiega wizyta gości zza oceanu, sprawdza Agnieszka Drążkiewicz.
6: Amerykanie wizytują wskazane przez resort obrony miejsca od wczoraj. Byli m.in. w okolicach Powidza i Poznania. Czy to oznacza, że niedługo poznamy ostateczną decyzję? Emocje studzi na razie szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Decyzja po stronie amerykańskiej. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie trwa. Zajmie on jeszcze kilka tygodni. Bardzo ważne jest to, że Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy.
6: Polska zabiega też o centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemu Patriot. Potencjalne lokalizacje pod przyszłą fabrykę pokazywał Amerykanom wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Czy udało mu się przekonać wysłanników prezydenta Donalda Trumpa? Na to również musimy poczekać, bo Amerykanie podobne rekonesanse chcą jeszcze przeprowadzić u Holendrów, Szwedów i Niemców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Samorządy z niecierpliwością czekają na reformę ochrony zdrowia. Pakiet ustaw, które ograniczą wynagrodzenia i czas pracy medyków, zaakceptował już stały Komitet Rady Ministrów. Teraz zajmie się nimi rząd i parlament. Zmiany mają wejść w życie szybciej niż chciało ministerstwo. Vacatio legis zostało skrócone z 12 miesięcy do 30 dni. I z tej zmiany cieszy się m.in. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
8: Wprowadzenie tych rozwiązań nie generowało dodatkowych kosztów, a wręcz odwrotnie, miało być próbą ich ograniczania. W związku z tym odkładanie w czasie tego rozwiązania uważamy za niepotrzebne.
1: Po zmianach maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia to 240 zł brutto na godzinę, czyli maksymalnie 77 tysięcy zł miesięcznie. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów z 11 września. W Nowym Jorku, Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło blisko 3 tysiące osób. Były to najtragiczniejsze.

0: zamachy w historii USA. Wydarzenia sprzed 25 lat przypomni Marek Wałkuski.
1: 11 września 2001 roku grupa 19 terrorystów z Al-Kaidy porwała 4 amerykańskie samoloty pasażerskie. Dwa z nich skierowali na górujące nad Manhattanem wieże World Trade Center. Za pośrednictwem telewizji nowojorski dramat rozgrywał się na oczach widzów na całym świecie. Trzecim z porwanych samolotów terroryści uderzyli w Pentagon, czyli siedzibę amerykańskiego resortu obrony. Czwarta maszyna, która leciała w stronę Waszyngtonu, rozbiła się niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Dziś nasi rodacy, nasza demokracja i nasza wolność zostały zaatakowane w serii celowych i śmiertelnych aktów terrorystycznych, mówił w przemówieniu telewizyjnym ówczesny prezydent George W. Bush. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku były najtragiczniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Na koniec jeszcze apel, by zachować spokój. Nasze wojsko będzie dziś testowało drony dalekiego zasięgu przenoszące broń precyzyjnego rażenia. Mieszkańcy wschodniej i północnej Polski mogą otrzymać alert RCB.
2: Co ważne, nikomu to nie grozi. Testowane przez nas rozwiązania nie są uzbrojone. Zamiast głowic bojowych posiadają atrapy.
0: Mówił pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Testowane będą ultranowoczesne drony o zasięgu do 1000 kilometrów. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy, a także na północy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno i deszczowo, tak zapowiada się piątek. Opadów spodziewamy się głównie na południu Polski, od Opolszczyzny aż po województwo lubelskie. Temperatura nie rozpieszcza, maksymalnie 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na Pomorzu Zachodnim.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Chyba musimy nagrać nowy sygnał do poranka. Chłodny poranek w Polskim Radiu 24, bo faktycznie za oknem termometry w kilku miejscach w Polsce to tak dziesiątki nie przekroczyły jeszcze. Piątek, 11 dzień września, a dopiero wrzesień, prawda? 254 dzień roku. Ten dzień potrwa prawie 13 godzin bez dwóch minut. Słońce w stolicy zajdzie minutę po 19. Grzegorz Szontczak, zapraszam. 7 minut po godzinie 8 to czas na rozmowę.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Marcin Zawada, witam Państwa ponownie. Moim gościem Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: To trudny dzień w ministerstwie?
7: Jeden z trudniejszych, na pewno.
6: Dlatego jeden z trudniejszych, ponieważ trwa protest maszynistów. Zwalniają maszyniści przy przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Czy pan minister wie, ilu pociągów w tym momencie dotykają opóźnienia i jakiego rzędu są te opóźnienia?
7: To jest kilkadziesiąt pociągów. Sytuacja jest lepsza niż się zapowiadało w dniu wczorajszym. Były bardzo dobre rozmowy.
6: Chociaż ten szczyt komunikacyjny dopiero się rozpoczyna.
7: To prawda, ale udało się porozumieć tak, żeby te działania ze strony związków zawodowych maszynistów trwały do godziny 12.
6: I czym ministerstwo, pan minister Klimczak, przekonali związkowców, żeby skrócić ten protest? No o połowę, bo miał trwać 24 godziny, trwa 12.
7: Przede wszystkim rozmowy. Trzeba wiedzieć, że najważniejsze jest życie, bezpieczeństwo, zdrowie pracowników. I ja rozumiem, że maszyniści podnoszą te kwestie związane z bezpieczeństwem. I jest pełne zrozumienie dla tych postulatów. Ja chcę podkreślić, że tylko w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 2 lat, 1000 takich przejazdów kolejowo-drogowych zostało zmodyfikowanych, 500 zostało zlikwidowanych, a 500 zostały podniesione kategorii bezpieczeństwa. Także te działania są podejmowane.
6: Tylko dodajmy, panie ministrze, że problem jest dość duży. Ja pana teraz nie będę egzaminował, bo akurat kolej nie jest w pana kompetencjach w ministerstwie. Nie będę pana pytał, do ilu wypadków rocznie dochodzi na przejazdach kolejowych, ale sprawdziłem to. Urząd Transportu Kolejowego, no czyli oficjalny urząd państwowy przygotował taki dokument, sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym 25 z ubiegłego roku. No i według tych danych

0: Do 186 wypadków doszło na tych przejazdach kolejowo-drogowych. To o 15 więcej niż rok wcześniej. Zginęły 52 osoby, czyli o 7 więcej niż w 2024 roku. 69 osób zostało rannych, w tym 19 ciężko. Czyli modernizujecie, prace trwają, no ale te dane są dramatyczne, bo one niestety rosną w tym najbardziej tragicznym bilansie.
1: Najbardziej satysfakcjonującym wynikiem byłoby wtedy, gdyby żadnego wypadku nie odnotowywano i nie było żadnych ofiar, żadnych tego typu zdarzeń. Ale one się zdarzają. To, co my możemy robić, to oczywiście maksymalnie redukować, ostrzegać, monitorować. I w związku z tym, że jestem odpowiedzialny za te kwestie finansowe w Ministerstwie Infrastruktury, mogę coś więcej o tych sprawach finansowych powiedzieć, że zostało przeznaczonych 800 milionów złotych na te działania zmierzające do tego, żeby poprawić, to mówimy o tych 1000 przyjazdach, żeby poprawić tutaj bezpieczeństwo. Rozszerzyliśmy system Red Light, to jest taki system, taki fotoradar, który rejestruje, jeżeli samochód przejeżdża na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych. Zostało to w tej chwili uruchomione już dzięki środkom z KPO dodatkowych 5 takich punktów. Jest i tutaj mówię w swoim imieniu, ale też moich kolegów, koleżanek z lewicy. My chcielibyśmy, żeby ten program został rozszerzony, żeby tych punktów było 100 kilkadziesiąt, najbardziej newralgicznych, ponieważ na tych, których zarejestrowany jest ten system, odnotowano 12 tysięcy wjazdów na czerwonym świetle.
0: I zaraz to, co
1: widzimy też, że jeżeli jest znak na autostradzie, jest na jakiejś drodze szybkiego ruchu, ale też w mieście jest znak, że uwaga, fotoradar, to kierowcy automatycznie zachowują się bardziej ostrożnie. To widać też po statystykach. Dlatego wydaje się, że takie ostrzeżenia na przejazdach kolejowych, że tutaj są zamontowane te systemy, a może ta świadomość, że może na tym przejeździe kolejowym w mojej okolicy być ten system Red Lightu, może być tym impulsem, że kierowcy będą po prostu zatrzymywać się, będą bardziej ostrożni.
0: Największy problem pod kątem tych dramatycznych danych, o których mówiłem, jest na przejazdach kolejowych kategorii D. To są przejazdy niestrzeżone. Tam z tych 186 wypadków, o których mówiłem w skali kraju, 107 wypadków, czyli zdecydowana większość takich przejazdów jest w Polsce ponad 4600, dokładnie 4667.
1: No nie ma świateł, to tamten system.
0: No właśnie, jaki jest pomysł na poprawę bezpieczeństwa na tego typu przejazdach, bo widać po statystykach jednoznacznie, że no to są te najtrudniejsze przejazdy.
1: Kwestia identyfikacji i odpowiedniego podnoszenia kategorii tych przejść drogowo-kolejowych, ale też trzeba mieć świadomość tego, co powiedziałem wcześniej, że tego typu przejazdów kolejowo-drogowych jest ponad 11 tysięcy i na pewno ten proces będzie procesem długofalowym, żeby zlikwidować je wszystkie. To będzie rozłożone na dziesiątki lat. Najważniejsze, żeby nastąpiła identyfikacja tych najbardziej zagrożonych punktów, tam gdzie można wprowadzić ten system fotoradarów czy tego monitorowania jak najbardziej tak. Te działania związane z likwidacją tych niebezpiecznych przejść też realizujemy, ale apel też do kierowców, żeby zachować zdrowy rozsądek, wyobraźnię, żeby zatrzymać się, popatrzeć w lewo, popatrzeć w prawo, to czego uczymy nasze dzieci, że jak wychodzą ze szkoły też, żeby patrzyły w prawo,
0: i zaraz
1: w lewo, na przejściu.
0: Rozmawiamy
1: tak samo
0: o tym,
1: kierowcy
0: czego
1: muszą się zachowywać, jak nasze dzieciaki po prostu.
0: No. Ale muszę jeszcze o jedną rzecz dopytać, panie ministrze, bo no, znów jest tak, i ja słyszę takie komentarze, i to słyszę te komentarze nie w studiu radiowym, ale słyszę te komentarze na ulicy. Ludzie o tym mówią. Znów doszło do tragedii i zaczyna coś się dziać. Czy gdyby nie doszło do tej tragedii w środę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, to działoby się coś szybciej a propos tych danych, no bo to są dane, które są znane od paru miesięcy,
1: tak,
0: te, które przedstawiłem.
1: Panie redaktorze, jakby wracam do mojej tej wcześniejszej wypowiedzi, że niezależnie od tej sytuacji, te środki finansowe zostały wygospodarowane na ten plan redukcji czy ograniczenia tych niebezpiecznych przejazdów. Mówiłem o tym, że ponad 500 zostało zlikwidowanych, a w 500 przypadkach ta kategoria została podniesiona, więc te działania są, środki finansowe są zabezpieczone.
0: A teraz będzie ich więcej? To będą szybsze działania?
1: Mamy zabezpieczone środki finansowe, tak jak mówiłem, te 800 milionów złotych, natomiast ja stoję na stanowisku, że tych działań powinno być więcej. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby jakby nie wyprzedzać pewnych rekomendacji, które są i z polskich linii kolejowych, i z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ponieważ można pewne rzeczy

0: czy we współpracy z tymi dwoma jednostkami może wprowadzić trochę szybciej, trochę taniej. Te działania są prowadzone. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, od tej ogromnej tragedii, działania w Ministerstwie Infrastruktury związane z bezpieczeństwem są prowadzone od samego początku, kiedy przyjęliśmy odpowiedzialność za to ministerstwo.
1: Panie ministrze, to wróćmy do kierowców, czyli no myślę, że do nas wszystkich, prawie do wszystkich też pewnie naszych słuchaczy, bo zdecydowana większość z nas jest kierowcą. Co się z nami dzieje, panie ministrze, że widząc te migające czerwone światła, widząc nawet opuszczone albo opuszczające się szlabany i tak wjeżdżamy, no co kilka dni w mediach widać było jeszcze przed tą tragedią ze środy zdjęcia, które pokazywały, czy to autobusy komunikacji miejskiej, czy to ciężarówki, czy samochody osobowe, czy pieszych, którzy po prostu przebiegają albo wjeżdżają, jeżeli mówimy o samochodach i innych pojazdach na takie przejazdy, kiedy te rogatki są zamykane albo też kiedy to czerwone światło się świeci. Co się dzieje?
0: Panie redaktorze, ja wczoraj słuchałem państwa audycji bardzo ciekawej i rozmowy z osobami, które prowadzą samochody i były różnego rodzaju propozycje, pomysły. Niektóre myślę, że mogłyby przemawiać bardzo do wyobraźni tych, którzy siadają za kółkiem, że jeżeli ktoś zostanie przyłapany na czymś takim, przekroczy prędkość, nie wiem, 10 km albo wjedzie na czerwonym świetle, to proszę bardzo, niech tam czeka 2 godziny albo 3 godziny na poboczu i żeby nie mógł ruszyć, to myślę, że by zadziałało na wyobraźnię. Takie propozycje były ze strony słuchaczy. Natomiast tutaj wydaje się, że najważniejsza jest to sprawa tej nieuchronności kary, to znaczy, żeby identyfikować te osoby. Ja podam przykład tych 5 funkcjonujących do tej pory na przejazdach kolejowych systemów red lightów, to tam wykryto 12 tysięcy jakby sprawców naruszenia tych przepisów, nie zatrzymania się na świetle stop. Ja mówię, a tylko i wyłącznie mówimy o takich 5 urządzeniach.
1: A co spotkało
0: więc
1: tych sprawców?
0: No to wiadomo, że są mandaty, ja chcę przypomnieć, że dzisiaj te kary są dotkliwe. To jest 15 punktów karnych, to jest 2000 zł, a w przypadku recydywy to jest 4000 zł. To nie można powiedzieć, że to są...
1: zmiana w tych karach? Że będą jeszcze bardziej dotkliwe?
0: Panie redaktorze, ja uważam, moja osobista opinia, przecież wiadomo, że o tym będzie, ta decyzja będzie podejmowana kolegialnie i na poziomie parlamentu, jeżeli chodzi też o zaostrzenie przepisów. Ja uważam, że tutaj kluczowa sprawa to jest nieuchronność tej kary. To znaczy, że ktoś ma świadomość, naruszając przepisy ruchu drogowego, że zostanie złapany. I wydaje się, że właśnie ten system monitoringu, połączenie tego, co ma Polskie Linie Kolejowe i to, co ma Główna Inspekcja Transportu Drogowego, właśnie ten system red lightów spowoduje, że ta sytuacja powinna się poprawić, ale również przede wszystkim apel i edukacja kierowców i ta świadomość tej nieuchronności tej kary. No, bo jeżeli ktoś przejeżdża na takim nieszerzonym przejeździe gdzieś w małej miejscowości, to może zakładać, że jeżeli przez pół dnia nie jedzie tam żaden pociąg, to może się uda. No, nie uda się, za którymś razem się nie uda, dlatego apel o tą ostrożność, o wyobraźnię.
1: A ten pomysł, który się pojawia w przestrzeni publicznej, czyli zabieranie prawa jazdy na 3 miesiące dla tych osób, które właśnie wjadą na przejazd kolejowy, kiedy albo będą rogatki opuszczone, albo będzie to czerwone światło się świeciło i będzie jakiś sygnał, że pociąg za chwilę przyjeżdża. To jest dobry pomysł, żeby zabierać prawo jazdy na 3 miesiące, czy nie?
0: Ja uważam, że ta nieuchronność kary jest tutaj najważniejsza.
1: A nie wysokość.
0: Natomiast to na pewno będzie poddawane analizie. Jest taka propozycja ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Wszystkie działania, które spowodują to, że tych ofiar śmiertelnych nie będzie, że tych wypadków nie będzie, są właściwymi działaniami. Ale kluczowe z mojego punktu widzenia, oczywiście oprócz zaostrzenia przepisów, to jest jednak mimo wszystko nieuchronność, ponieważ mamy świadomość tego, jak wielu kierowców, pomimo zatrzymanych uprawnień do prowadzenia pojazdów, nadal próbuje siadać za kółko, nadal łamie przepisy. Chociaż za recydywę te kary są wręcz drakońskie, to nadal są tacy, którzy się na to odważają. Więc nieuchronność jest ważniejsza chyba od tej wysokości kary.
1: Panie ministrze, to wróćmy jeszcze do tych rozmów, które wczoraj się toczyły między związkami zawodowymi a resortem. Ja słuchałem przedstawicieli związków, którzy wyszli z tych rozmów i oni mówili jednoznacznie, że boją się o swoje życie, że wychodząc na dyżur do pracy nie wiedzą, czy z tego dyżuru wrócą. Czym zakończyły się te rozmowy wczoraj? Poza tym, że skrócony ten dzisiejszy protest do 12 godzin, jakie kolejne kroki zapowiadają związkowcy?
0: Tutaj nie odpowiem na to.
1: Inne tego typu protesty jak ten dzisiejszy? Mówili coś o tym wczoraj w czasie rozmów?
0: Panie redaktorze, tutaj na to pytanie nie odpowiem, ponieważ nie brałem udziału w spotkaniu, które odbywało się pana ministra Klimczaka

0: ministra infrastruktury razem ze stroną społeczną. Wiem, jakie są ustalenia, natomiast nie byłem świadkiem tych rozmów, więc nie mogę przekazać, jakie były ustalenia. Natomiast to, co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem, to to, że te protest został skrócony do godziny 12. Na pewno ten dialog, z mojego punktu widzenia, ten dialog ze stroną społeczną, ze stroną związkową jest bardzo potrzebny. Bezpieczeństwo, to co powiedziałem na początku naszej rozmowy, to bezpieczeństwo i pasażerów, i bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo maszynistów jest absolutnie tutaj priorytetem.
1: Co by pan dzisiaj powiedział tym wszystkim ludziom, którzy teraz nas słuchają gdzieś na przykład na dworcach i wpatrują się w te tablice przyjazdów-odjazdów pociągów i widzą, że tam jest kilkadziesiąt minut opóźnienia, ponad 100 minut opóźnienia? Co by pan im powiedział?
0: W dniu dzisiejszym chyba cały czas mamy świeżo w pamięci te obrazy z tego tragicznego wypadku. I to nie można odmawiać jakby prawa do tego podnoszenia kwestii bezpieczeństwa przez maszynistów, ale oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że koleją dzisiaj podróżuje kilkadziesiąt procent więcej jeszcze pasażerów niż to się odbywało przed rokiem 2024, że jest ogromne zaufanie do kolei ze strony Polaków. I wielu z nich korzysta dzisiaj z tych środków transportu. Chcieliby dotrzeć na czas do szkoły, na studia, do pracy. I to, co mogę powiedzieć, to, że cieszę się, że ten protest został ograniczony do tej godziny 12, ale mamy świadomość tych ograniczeń, które są do południa. Musimy rozumieć jakby jedną i drugą stronę.
1: Teraz już ruch po stronie polityków, którzy to mogą zmienić, to prawo, żeby kara, o której pan minister mówił kilkukrotnie, ta nieuchronność kary, się pojawiła, no i żeby były pieniądze, to ten dział w ministerstwie, za który pan odpowiada, tak, żeby modernizowane były przejazdy, żeby po prostu było bezpiecznie. Panie ministrze, krótko na koniec.
0: Krótko, że te środki finansowe są zabezpieczone. Chcę powiedzieć, że te rozmowy dotyczące budżetu Ministerstwa Infrastruktury idą w bardzo dobrą stronę i te działania i te środki finansowe, które mamy przeznaczone i na polską kolej, i na polskie drogi, będą lepsze niż w roku 2026.
1: Jak to wczoraj przy okazji innej kwestii, bo mówiliśmy o tym przy okazji baz amerykańskich wojsk w Polsce, bezpieczeństwo nie ma ceny, tak samo i w tym przypadku powtórzę to.
0: Pełna zgoda.
1: Zdanie. Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, Lewica. Dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Spokojnego dnia państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 22 minuty po godzinie 8. To poranek w Polskim Radiu 24, nasze polanne rozmowy, a rozmawiał z politykami dzisiaj Marcin Zawada. Za kilka chwil na naszych stronach polskieradio24.pl proszę zerknąć. Przy okazji, gdyby państwo szukali opóźnień, to na portalu pasażera albo u nas na stronie, bo też o tym piszemy. Opóźnienia pociągów sięgają 3 godzin, prawie 200 połączeń z problemami. O tym na polskieradio24.pl, ale najlepiej takie informacje sprawdzać u źródła. Już chciałem powiedzieć, że przenosimy się, że otwieramy poranny chlebak, bo tak mówią na dworzec w Poznaniu. Ale to nie na chlebaku, nie w chlebaku jest, tylko na Starołęce, poznańskiej Starołęce. Maciej Szefer, nasz reporter w Poznaniu. Witaj, Maćku, dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Jak sytuacja w Poznaniu, jak opóźnienia pociągów, jak kierowcy reagują na to, że maszyniści zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami?
5: Jestem na jednym z najbardziej ruchliwych przejazdów kolejowych w Poznaniu, na poznańskiej Starołęce. To jest przejazd kolejowo-drogowy. Tutaj właściwie głównie korzystają z niego kierowcy, ale też bardzo wielu pasażerów, użytkowników komunikacji miejskiej, także naprawdę tutaj dzieje się bardzo dużo. Te rogatki zamykają się co kilkanaście minut, ale nie widzę tu większych korków niż te, które spotykam tutaj niemal każdego dnia, czyli zwyczajowo. Zatem warto wziąć pod lupę to z tej perspektywy, że po prostu te działania kolejarzy nie przełożyły się na wyraźnie większe utrudnienia dla kierowców. Zresztą posłuchajmy, co o tej akcji protestacyjnej mówią sami kierowcy.

0: pasażerowie troszkę są poszkodowani. No trzeba przetrwać, no.
1: Mają rację kolejarze, nie?
2: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców. Pośpiech, może nie tyle nieznajomość, co naruszenie przepisów ruchu drogowego i kolejowego. I to jest powód tego, co się dzieje, no bo przecież kto wjeżdża na tory? Kierowca.
3: Zwinę kierowców, 100%.
4: Kierowcy, jak widać, zgodni są co do tego, że to w gruncie rzeczy błędy użytkowników. Dramatyczne sytuacje, jak ta, o której mówimy w Polsce od kilku dni, ale wcześniej też dochodziło do dramatycznych wypadków. Sam byłem tu w Wielkopolsce na dwóch takich zdarzeniach. Jedno dotyczyło właśnie przejazdu kolejowo-drogowego. To była Garbatka, niedaleko Obornik Wielkopolskich. A wracając do sytuacji z dziś, bo dziś do południa potrwa ten protest, na większości tras kolejowych faktycznie pojawiają się opóźnienia pociągów. Największe problemy dotyczą pociągów dalekobieżnych. One mają opóźnienia rzędu kilku godzin, ale pociągi lokalne też notują kłopoty, bo te opóźnienia sięgają kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu niekiedy minut. Do południa maszyniści faktycznie będą zwalniać przy przejazdach kolejowych, ale tu akurat trafiłem na pasażerkę Kolei Wielkopolskich, która przyznała, że opóźnienia nie było.
5: Planowo, zupełnie planowo, to był przyspieszony ze środy. W środę wsiadałam, więc jechał zupełnie żadnego opóźnienia. Nawet planowo zatrzymał się tutaj.
4: Zwalniał na tych przejazdach inaczej?
5: Nie.
4: To była pasażerka Kolei Wielkopolskich i jak ona sama przyznała, faktycznie widziała na rozkładach jazdy, że te lokalne składy o kilka minut z reguły bywają opóźnione, ale jej z racji tego, że przyspieszony, po prostu tego opóźnienia właściwie nie miał. To wszystko, co się dzieje w okolicy przejazdów kolejowych czy na torach kolejowych, to przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, gdzie w zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści, kolejarze wskazują w ten sposób na to, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych po prostu wymaga większej uwagi.
6: Wymaga większej uwagi, wymaga rozwagi i przede wszystkim myślenia. Jeszcze raz myślenia. Tego żadne przepisy, żadne kary, nawet najwyższe nie zaordynują. Maciej Szefer i poznańska Starołęka. Bardzo dziękuję, Maćku. Jak państwo słyszą, od samego rana wszyscy reporterzy Polskiego Radia zaangażowani w informowanie o tym, co dzieje się. Krzysztof Polasik był o poranku z przejazdu pod warszawskich ząbkach. Był też Aleksander Przoniak z Warszawy Centralnej. No i teraz Maciej Szefer. Przez cały dzień będziemy do 12 oczywiście śledzić to, bo do 12 trwa protest maszynistów. O tym proteście mogą państwo przeczytać na portalu pasażera. Zerknąłem tam przed chwilą i widać te opóźnienia pociągów. Dokładnie to wszystko jest wyliczone. Mogą też państwo usłyszeć o tym na samych dworcach. Takie zapowiedzi na dworcach są emitowane. To jest poranek Polskiego Radia 24. To jeszcze zerknijmy szybko na naszą stronę polskieradio24.pl. Tutaj na głównej stronie pierwszy artykuł, jaki państwo znajdą, to właśnie ten o opóźnieniach pociągów. A one sięgają już nie miejscami 3 godzin. Wiadomo, że największe opóźnienie łapią te pociągi, które mają najdłuższe trasy, czyli powiedzmy taka klasyka, kiedyś mówiono rzeźnia na ten pociąg, czyli Świnoujście, Przemyśl, no to tak, to taki pociąg jedzie przez całą Polskę. Wiadomo, że tych przejazdów ma nie setkę, tylko 1000 pewnie po drodze. No i zwalniając na każdym, to łapie opóźnienie nawet wysokie. Szczegóły znajdą też państwo u nas na polskieradio24.pl.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 220 pociągów notuje opóźnienia. Poza rozkładem jedzie 1/3 składów Intercity. To efekt protestu maszynistów. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa na torach. Podkreślają, że liczba wypadków na przejazdach rośnie lawinowo. Żeby zwrócić uwagę na ten problem, zwalniają na przejazdach do 20 km na godzinę. Po wczorajszych rozmowach z maszynistami sytuacja jest lepsza niż się wydawało, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
5: Były bardzo dobre rozmowy, ale udało się porozumieć tak, żeby te działania ze strony Związku Zawodowych Maszynistów trwały do godziny 12.
4: Nasi reporterzy są na dworcach w całym kraju. Sprawdzają, jak protest maszynistów przyjmują pasażerowie. Oto co usłyszeliśmy w Bydgoszczy.
6: Czekamy na pociąg, nie wiemy, czy przyjedzie, czy nie. To jest jedyny sposób, żeby cokolwiek w Polsce osiągnąć. Trzeba strajkować.
7: Ale jeśli w słusznej sprawie, to niech walczą.
8: To są słuszne strajki z tego właśnie względu, że nikt nie chciałby brać udziału w takim wypadku. Każdy chce bezpiecznie dojechać do pracy i z powrotem do domu.
4: Warto sprawdzać rozkłady jazdy w portalu pasażera, a także słuchać relacji naszych reporterów. Więcej o proteście maszynistów powiemy w informacjach o 9. Ważą się losy utworzenia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Nie ma na razie decyzji o lokalizacji, mówi Polskiemu Radiu 24 wiceminister obrony Paweł Zalewski. Polityk wziął udział w spotkaniu z amerykańską delegacją w Warszawie. Wiceszef MON podkreślał, że decyzja o stałej obecności Amerykanów w Polsce zapadła, ale kwestia lokalizacji bazy lub baz nie została jeszcze ustalona.
9: Na pewno mówimy o kilku wariantach i te kilka wariantów polegają na tym, że może to być jedna baza, ale może to być kilka baz, tak.
4: Amerykanie oceniają potencjalne lokalizacje bazy. Pod uwagę brana jest wyłącznie zachodnia część kraju. Festiwal na otwarcie odnowionej siedziby Symfonii w Warszawie. Od dziś do 27 września na warszawskim Kamionku zaplanowano ponad 100 wydarzeń, koncertów, spotkań i warsztatów. Program festiwalu jest bogaty, zapewnia dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
10: Rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Warszawska. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
4: Na razie wyremontowano dwa pawilony i zabytkowy pałac Symfonii Warszawskiej. Najbardziej spektakularna zmiana to budowa nowoczesnej sali koncertowej, największej w Polsce, która ma być oddana do użytku w 2030 roku.

0: Tak od rana ciepło myślę o mieszkańcach Piły, bo to dzisiaj najchłodniejsze miasto w Polsce. Zaczęliśmy od 3,5 stopnia o 6, teraz jest 6 stopni. No nie wiem, dwa razy więcej ktoś powie, ale 6 stopni o godzinie 8.30 to też raczej nie rozpieszcza. Na przeciwległym biegunie, czyli najcieplejszym miejscem w Polsce jest Hel. Tam tylko, właśnie, tylko 13 stopni. A ile tych stopni będzie dzisiaj najwięcej? 20 stopni to najwyższa temperatura prognozowana dla Szczecina i dla Świnoujścia. Najwyższa w Polsce w ogóle, bo na przeciwległym biegunie będzie Zakopane, tam tylko 10, 14 w Krakowie, 16 w Rzeszowie, 17 w Kielcach, Łodzi i Lublinie, 18 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Dużo deszczu na południu i południowym wschodzie, na północy rozpogodzenia i słońce.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Za 26 minut 9.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A tym gościem jest dziennikarz Wirtualnej Polski Jonasz Jasnorzewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Prace nad zaostrzeniem kar dla kierowców za ignorowanie czerwonego światła przed przejazdami kolejowymi. To dobre prace, czy niekoniecznie?
2: Tak, no patrząc na to, co się ostatnio dzieje na polskich przejazdach kolejowych, to chyba dobre prace. Chociaż tam trzeba by trochę zmienić w obie strony, no bo jest też taki przepis, który mówi, że jak ten szlaban tak się nie do końca podniesie, nie osiągnie kąta 90 stopni, a ktoś już ruszy, no to też grozi mu za to srogi mandat. Może to by trzeba trochę zmienić, ale tak, generalnie trzeba na pewno zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach, bo mamy wysyp wypadków takich bezmyślnych, ale też oprócz zwiększenia kar, chyba, tylko właśnie, co tu zrobić? No, jakąś kampanię informacyjną, bo jak widzimy te filmiki, czasami te nagrania z jakichś kamer przemysłowych, jak zachowuje się kierowca, który już znalazł się na przejeździe między rogatkami, które przecież można bardzo prosto wyłamać, a mówiąc kolokwialnie, może trochę nieładnie, kierowcy dostają wtedy małpiego rozumu.
0: Kompletnie tego nie rozumiem. Jakieś przestawianie, ustawianie się pod kątem, żeby ten pociąg we mnie nie wjechał. Znaczy, ja usłyszałem kiedyś opinię, dlaczego kierowcy nie wyłamują tych rogatek, tych szlabanów.
2: No jestem ciekaw, bo się boją mandatu.
0: Dwie odpowiedzi były. Nie wiem, która głupsza. Pierwsza była, bo mnie za to obciążą i będę musiała zapłacić. A dwa, bo sobie porysuję samochód.
2: No oczywiście można zostać na przejeździe i samochodu logika, nie ma. Pociąg wtedy, samochodu nie porysuje, po prostu go zmiażdży albo włącznie z kierowcą, więc już ten kierowca nie będzie miał okazji zauważyć, że samochód został porysowany, jak w niego pociąg wjedzie, więc może ma to jakiś sens. Oczywiście.
0: A tym bardziej nie rozumiem tego niewyłamywania tych rogatek w przypadku tirów na przykład. No, że to jest gigantyczny samochód, nawet który pewnie by dotknął
2: tym bardziej, że nie wiem, czy wszystkie, ale wiele rogatek tych szlabanów jest konstruowanych tak, że tam wystarczy niewielki nacisk i on się po prostu podnosi, że nawet nie trzeba tego chyba wyłamywać. Może jakieś wielkie napisy na tych szlabanach, no może po prostu do niektórych trzeba mówić jak do osób niespełna rozumu i trzeba im wprost wykładać, że jeżeli po prostu wyłam szlaban, jeżeli już...
0: A to jest trochę tak, że politycy w Polsce są reakcyjni, w sensie, że jak się coś stanie, to zmieniamy prawo, zaostrzamy prawo. Zaostrzanie prawa jest odpowiedzią na wszystko u nas.
2: Tak, natomiast no tylko pytanie, czy każdy człowiek myślący w miarę zdroworozsądkowo wie, że jak się szlaban opuszcza, no to nie wjeżdżamy na przejazd kolejowy. Czy z drugiej strony, czy wszystko można uregulować? Czy wszystko można przewidzieć? Czy wszędzie można zastosować prewencję?
0: A wyobrażasz sobie na przykład polityka, który teraz wychodzi i niczym te windy na czwarte piętro, które przed każdą kampanią się pojawiają, przy okazji jakoś nie widać tego projektu, ale nieważne, i mówi, to teraz moja partia ma plan. Wszystkie przejazdy ze szlabanami przebudujemy, będą tunele. Albo będą wiadukty.
2: Nie wyobrażam sobie. To, no, to też chyba każdy, nawet najluźniej podchodzący polityk do publicznych pieniędzy wie, że to są po pierwsze gigantyczne koszty, po drugie pewnie nie wszędzie się da, no bo jest mnóstwo przejazdów gdzieś też niestrzeżonych z jakimiś małymi, no też nie wszędzie ma to sens.
0: Z jakimiś
2: polnymi drogami, skrzyżowania, budowanie tam za wiele milionów tunelu, jak tam jedzie na dzień 5 samochodów. No niestety zawsze się zdarzy, że ktoś, czy może się zdarzyć, że jeden z tych 5 samochodów, kierowca jednego z tych 5 samochodów nie do końca będzie dysponował szarymi komórkami.
0: Tylko tak, tory są prowadzone po łukach. Kiedyś pociąg jechał 70-60 na godzinę. Można było go zobaczyć, popatrzeć, pomachać. Teraz jak on przemknie 160, to jest inomik. Nawet nie zdążymy go zobaczyć.
2: Tak, to prawda. I czy ja mam taki nawyk, że jak dojeżdżam do przejazdu kolejowego, nawet strzeżonego, to i tak albo się zatrzymuję, albo maksymalnie zwalniam i się rozglądam. Czy na pewno
0: czy gdzieś tam nie jedzie,
2: bo miałem też sytuację w życiu, że dojeżdżałem do strzeżonego przejazdu, rogatki były, szlabany były podniesione i widziałem, jak przejeżdża pociąg. I zdarzyło mi się to za dwa razy w mojej przygodzie prowadzenia samochodu, więc wiem, że no, trzeba, tak jak na drodze, kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Dróżnik też może...
0: Teraz dróżników nie ma.
2: Czy tam dróżników nie ma, czy ktoś, kto te szlabany opuszcza, czy system, który za to odpowiada, też może się zawiesić, może nie zadziałać, więc no tutaj chyba najwięcej pracy jest, czy to nie jest jakaś wielka praca.

0: tylko jakieś wyrobienie sobie nawyku. Jak ktoś go nie ma, każdy, kto prowadzi samochód, żeby po prostu, jak dojeżdża do przejazdu, no straci te 10 sekund z życia za kierownicą, no ale zaoszczędzi
1: całe życie.
0: Całe tak. życie, tak.
1: Zmieniamy temat. Amerykanie podróżują, wprawdzie nie koleją, ale podróżują po Polsce. I nie mówię tu o turystach, tylko o amerykańskich, przedstawicielach amerykańskiego wojska i administracji amerykańskiej, bo szukają miejsca wspólnie z Polakami na lokalizację stałej bazy wojsk USA w Polsce. To będzie Polska Zachodnia, to już wiemy. Prawdopodobnie Poznań, albo Wrocław, albo Szczecin.
0: No pewnie teraz się podniosą głosy, czy... dlaczego nie Polska Wschodnia, dlaczego nie przy granicy.
1: Ja wczoraj słyszałem wypowiedź jednego z amerykańskich, przedstawicieli amerykańskiej administracji, który powiedział, że nie chcą bazy we wschodniej Polsce, żeby nie rozjuszać Rosjan. Taka była oficjalna odpowiedź. Ile w tym prawdy, nie wiem, nie sprawdzałem.
0: Tego nie wiemy, natomiast to chyba nie w przypadku obecności stałej, czy w ogóle jakiejkolwiek wojsk amerykańskich, czy wojsk sojuszniczych w Polsce, to czy ta baza będzie w Żeganiu, czy będzie pod Włodawą, nie ma chyba większego znaczenia. Ważna jest sama obecność. Ta obecność i tak jest symboliczna, bo to są zawsze kontyngenty no, po kilka tysięcy żołnierzy, zdaje się, czy to wiem, więc to też nie jest jakaś liczba żołnierzy, która robi przewagę w polu samą na polu walki, no tak, tylko chodzi o to, że oni tu są. I to chyba, to gdzie oni będą stacjonowali jest, myślę, wtórnym. Jest kwestią wtórną. Jeśli będą stacjonowali na zachodzie, niech stacjonują. Oczywiście wyobrażam sobie zarzuty, że oni będą tam stacjonować krytyków, że pewnie są że oni są po to tak naprawdę, żeby bronić wschodniej granicy Niemiec, a nie Polski. Natomiast to są absurdalne zarzuty. Stała baza...
1: Tak sobie myślę, że dla tych miejscowości, gdzie te bazy będą, to ogromny rozwój, bo to taka baza to...
0: No tak, jest to zawsze gospodarczy pewnie jakiś tak. krok do przodu dla lokalnych biznesów, dla małej gastronomii, dla sklepów, dla ludzi, którzy tam, dla miejscowych, którzy różne usługi wykonują, więc tak. I oczywiście no, też z tego powodu pewnie byłoby lepiej, gdyby ta baza była na wschodzie, który jest pewnie trochę mniej gospodarczo rozwinięty niż zachód Polski. Natomiast jak ona będzie na zachodzie, to też będzie dobrze, ważne, żeby była.
1: Sondaż Pracowni Opinia 24. Te sondaże będą się pojawiać coraz częściej, drodzy państwo, ale w sondażach najważniejsze jest to, co wyznaczają kolejne sondaże, a nie tylko jeden akurat, którego się trzymamy, bo to jest tak zwany trend. I o tym trendzie można mówić. Sondaż Pracowni Opinia 24. Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy spadła poniżej 20%, 17,5%. Konfederacja ma 12,6%, Lewica 7,2%, Konfederacja Korony Polskiej 6,9%. Po raz pierwszy od długiego czasu Konfederacja Korony Polskiej jest poniżej Lewicy. No i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,7. I teraz kto ma wzrosty, kto ma spadki? Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej ponad 2% spadki. Konfederacja się przejadła? Czy zaczyna się przejadać może o...
0: Tego chyba jeszcze nie wiemy, bo to może być taki chwilowy dołek. Nie stawiałbym chyba takiej tezy. To znaczy, co wcale nie musi oznaczać, że w wyborach, gdy już dojdzie do wyborów, to że zwłaszcza ta druga konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, czyli Grzegorz Braun, że wcale jakiegoś wybitnego wyniku nie zrobi, bo takie radykalne partie... To są takie partie trochę gniewu, partie protestu, partie sprzeciwu. Bardziej one górują w sondażach, bo ludzie chcą pokazać, że nie podoba im się to, co dzieje się wśród tych głównych partii, czy tej partii rządzącej, czy tej największej partii opozycyjnej. Natomiast jak już dochodzi do wyborów, no to ludzie mają jakąś taką refleksję, że to może jest zbyt...
1: Zbyt folklor, tak?
0: Tak, że folklor to może zbyt hardkorowy wybór i że jednak może lepiej na kogoś bardziej umiarkowanego postawić, chociaż wyniki na przykład AfD, chociaż AfD dokładnie jest jeszcze Konfederacja Grzegorza Brauna, tam są ich odpowiednicy.
1: Tak. No dobrze, ale skupmy się na tej konfederacji głównej. Tak. 12,6, spadek o 2,7 punktu procentowego. Partia, która jest Sławomir Mentzen między innymi i która nie złożyła finansowego sprawozdania na czas i z błędami, teraz nie zebrała podpisów, 3000 podpisów. Nie śmiejemy się, w Krakowie. Tak. No to tak sobie myślę, że wyborcy mówią, dobra, raz zawalili, no mogli tam ktoś nie źle policzyć, ale drugi raz, no to jak oni mają państwem rządzić?
0: A no właśnie. I pytanie, czy ten sondaż był robiony już po tej przygodzie w Konfederacji w Krakowie, czy przed, bo jeżeli po, to też może być trochę odpowiedzią, dlaczego jest

0: ten spadek, że Sławomir Mentzen, który kieruje się, który kreuje siebie i swoich ludzi jako takich rekinów biznesu, przedsiębiorczości, którzy doskonale, którzy zrobią z państwa, zwłaszcza z jego finansów i zarządzania państwem, doskonale naoliwioną machinę, pokazuje, że nie bardzo potrafi ogarnąć najbardziej podstawowe rzeczy w kierowaniu partią. I to faktycznie trochę jakąś refleksję może u ludzi wzbudzać. Natomiast nie mam pewności, czy to jest długotrwała refleksja, więc to do wyborów jeszcze sporo czasu, więc to się może odwrócić. Może być też tak, że Konfederacja, która zawsze budowała się jako ta partia antysystemowa, antyestablishmentowa, która ma przyjść i wywrócić stolik, będąc jednak w Sejmie, nawet nie będąc u władzy, ale będąc obecna czy w mediach masowych, trochę wchodzi do świadomości ludzi jako jednak już taka partia establishmentowa, że oni trochę z każdym rokiem mogą tracić ten powab takiej partii, która jest zupełnie inna, odmienna niż wszystkie inne, no bo też jak się spojrzy na to, jak zachowują się jej politycy, jakie oni błędy popełniają, to właściwie to jest kropka, to jest no, wypisz, wymaluj podobny schemat działania jak te największe partie i to też może powodować, że ludzie trochę zaczynają tę Konfederację postrzegać jako po prostu dużą, normalną partię, jako element systemu.
1: Ty jako ciekawostka, Sławomir Mentzen ma największy odsetek nieobecności w Sejmie w głosowaniach. Może ma inne zajęcia. Natomiast ciekawą pozycję na tej liście w sondażu Pracowni Opinia 24 jest pozycja, trudno powiedzieć, 10,4 i wzrost o 2,8 punktu procentowego. 10% badanych nie wie.
0: Tak, tak. To pokazuje, czeka, że ludzie są, nie do końca mają na kogo głosować, że są rozczarowani w ogóle chyba wszystkimi propozycjami na polskiej scenie politycznej. No tak, no co dziesiąty Polak uprawniony do głosowania w zasadzie nie widzi, bo ja to tak czytam, że póki co nie widzi dla siebie żadnego sensownego kandydata i pewnie dochodzi do wniosku, że w zasadzie to wszyscy są tak samo źli.
1: No tak, ale to teraz, jak my czytamy te sondaże, to czytają też politycy w partiach i mówią, aha, czyli 10% jest do złowienia, dobra, pół nie pójdzie, to mamy 5% do wyrwania. No i teraz zacznie się takie kuszenie tych 5%.
0: No i teraz zacznie kuszenie, no ale to jest zawsze ten dylemat, bo kuszenie tych, no to są pewnie ci, którzy gdzieś tam starają się, którzy nie mają aż tak bardzo radykalnych czy wyrazistych, mocnych przekonań, bo oni mają swoich przedstawicieli. Tylko ci, którzy są tacy umiarkowani. Teraz zawsze w tych największych partiach jest taki dylemat, czy próbować sięgać po tych umiarkowanych, nieprzekonanych i tym samym narazić się i trochę demobilizować może ten twardy elektorat, który chciałby dokręcania śruby.
1: Tak,
0: dokładnie tak. I zawsze jest jakaś taka próba wyważenia. No najgorzej, jak jakaś partia dochodzi do wniosku, że spróbuje przekonać tych, którzy mają kompletnie odwrotne poglądy do polityków tej partii.
1: Ale wiesz co, tak patrząc na to, słuchając tego, co mówisz, to PiS to dobrze rozgrywa, ponieważ PiS został przy betonowych, a Morawieckiego przesunął na odcinek tych niezdecydowanych.
0: Pytanie cały czas, czy to jest taka szatańska strategia, czy tam jednak doszło do jakiegoś przesilenia i konfliktu, i czy ten konflikt jest prawdziwy i ta wojna jest prawdziwa. Natomiast nawet jeśli Mateusz Morawiecki nie może patrzeć na Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobrę, no na niego to akurat nie musi patrzeć, czy nawet na Jarosława Kaczyńskiego, co wierzę, że może być i z wzajemnością, to jednak finalnie będzie kierował się rozsądkiem i wie, że prędzej zbuduje koalicję z Jarosławem Kaczyńskim niż pewnie z Donaldem Tuskiem. Więc tak, efekt, nawet jeśli to nie jest zamierzone, to efekt, to finał jest tego taki, że zbudowane są dwa skrzydła. Jedno, które idzie po ten twardy elektorat, drugi, który próbuje łowić w tym elektoracie umiarkowanym.
1: Jak to powiedzieć? Diabelska intryga, tak?
0: Szatański plan, diabelska intryga, nazywaj jak chcesz.
1: Dobrze, Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, o Macieju Berku nie zdążyliśmy, ale będziemy się przyglądać sprawie, bo Kancelaria Sejmu...
0: Podobno policja dzisiaj ma zapukać do Trybunału. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: No, ciekawe, kto otworzy.
0: I czy ktokolwiek.
1: To prawda. Za 11 minut będzie 9.

0: Za 11.09, a to jest czas, kiedy mówimy o kulturze w piątki w Polskim Radiu 24. Martyna Podolska na żywo w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Pociągi odjechały, że nigdzie nie pojechałaś, czy jak?
1: To prawda, ale też jest tyle wydarzeń w Warszawie, że warto w ten weekend być tutaj. Ale rozpoczynamy od Krakowa i od pewnej aferki, która się wczoraj wydarzyła, głośnej aferki. Rozpoczął się tylko sezon teatralny i od razu już afera, afera, afera w Teatrze Słowackiego. W Krakowie
0: takim
1: właśnie.
0: Miejscu?
1: No tak.
0: Afery?
1: Afera, afera. Tak celowo podkreślam to słowo, żeby troszeczkę państwa pobudzić. Krzysztof Głuchowski ogłosił, że nie weźmie udziału w konkursie, który został ogłoszony bez jego wiedzy. Nie porozmawiano z Krzysztofem Głuchowskim, czy dalej chce kontynuować swoją przygodę z dyrektorowaniem. No i Krzysztof Głuchowski powiedział, że nie weźmie udziału w tym konkursie.
2: Jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę i nie przeprowadza z dyrektorem rozmowy, nie robi jakiegoś audytu, nie sprawdza, co on właściwie zrobił, w jakim jest etapie i ten dyrektor jest w trakcie największych prac, największych przemian oraz w trakcie największego remontu, to rozumiem, że to jest wotum nieufności, to znaczy no, nie chce się z nim dalej pracować, no bo po co by to robić?
1: Co się wydarzy, tego nie wiemy. Oczywiście będziemy się przyglądać tej sprawie, ale oprócz tych afer to trwa ogłaszanie nowych planów repertuarowych. No i te teatry się przekrzykują. Wczoraj mówiłam, że w Starym Narodowym Teatrze w Krakowie, ale się zaplątałam, Starym Narodowym Teatrze w Krakowie Maciej Buchwald będzie reżyserował. No a w Nowym Teatrze w Warszawie debiutował będzie Jan Komasa. Tak, tak, ten Jan Komasa, czyli reżyser filmowy znany między innymi z Dobrego Chłopca, z Rocznicy. No i właśnie po Rocznicy, czyli swój autorski projekt zrealizowany w Stanach Zjednoczonych, będzie teatralnie tym razem sięgał.
3: Teraz tak się zastanawiam nad słowem, nad tym, żeby spróbować na scenie pracy ze słowem, z konfliktem, jakby, ale też wykorzystać może na scenie to, czego nie da się wykorzystać w filmie, czyli po prostu tego nawiasu, który daje teatr. Mój tato jest przede wszystkim aktorem teatralnym i zawsze wyszedł z teatru. Teatr w mojej rodzinie był zawsze gdzieś takim miejscem pomiędzy podwórkiem. Jak się idzie albo na podwórko, albo się idzie do szkoły, albo się idzie do teatru. Bo tam tata pracuje i byliśmy za kulisami, czy to w garderobie, czy z kolegami, koleżankami taty. Więc rosłem z tym, to jest część mnie, część nas. To też tak no, odkładałem przez lata to wejście na scenę, żeby, bo z ostrożnością patrzę na to. Ale jestem zafascynowany teatrem i ruchem, tańcem, obecnością aktora żywą przed tobą, a nie tylko na ekranie, nieprzewidywalnością teatru, no bo jednak każda sztuka jest jak osobne ujęcie.
1: Czekamy na premierę Rocznicy, teatralnej wersji tego tekstu, tego scenariusza w Nowym Teatrze w Warszawie. Podobno na wiosnę ma ta premiera się odbyć. Ciekawe, kto wcieli się w postać tej głównej bohaterki w filmie granej przez Diane Keaton. Są różne propozycje. Chyba Maja Ostaszewska, nie wiem, czy mogę to powiedzieć i nie wiem, czy to prawda. Na razie nie mówię. Ale teraz odwołanie filmowe, ale zapowiedź musicalu, który jutro będzie miał swoją premierę w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Ciekawe, czy państwo zgadną, o jaki film teraz państwa pytam.
4: Daniel, hi.
5: Could you make me a woman?
4: Honey, I'm so happy.
5: Oh, I know you'd understand.
1: No, czy stworzysz ze mnie kobietę? Takie zdanie wypowiedział Robin Williams w 1993 roku w kultowym filmie Pani Doubtfire i już jutro musicalowa wersja tego kultowego filmu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Ach, ja nie mogę się doczekać, kiedy pojadę, by zobaczyć. Podobno bardzo dużo scen zostało właśnie przeniesionych na deski teatralne, no ale jak to wybrzmi muzycznie, tego nie wiem. Ale muzycznie będzie się dużo działo w nowej siedzibie Symfonii w Warszawie. Nowe otwarcie. Rozpoczyna się dzisiaj festiwal właśnie w związku z tym nowym otwarciem w Warszawie. I już teraz o tym, co dzisiaj się wydarzy i nie tylko przez cały właściwie miesiąc, bo do 27 września szereg wydarzeń opowiada nam dyrektor instytucji Janusz Marynowski.
6: Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu, wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny.

0: klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Basowa. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
1: Ponad 100 wydarzeń, koncerty orkiestrowe, kameralistyka, recitale, warsztaty, wydarzenia familijne, wystawy, performensy, wiele, wiele innych. To wszystko właśnie na Grochowskiej 272. Trzeba ten adres zapamiętać. Tam wciąż trwają prace remontowe, chociaż już właśnie w tych wyremontowanych przestrzeniach te wyjątkowe formaty i świeża energia. Już teraz Państwa zapraszamy. Od dzisiaj rozpoczyna się ten Festiwal Sinfonii Varsovii, nowe otwarcie, a w Żorach na Śląsku trwa 5. Festiwal Żar Literatury. W tym roku ten festiwal literacki odbywa się pod hasłem Uważność, literatura w świecie chaosu. No bo literatura może być takim ukojeniem, o czym mówi nam profesor Andrzej Franaszek, literaturoznawca i krytyk literacki.
2: Internet już od lat nazywa się wessel, zaatakował, że z jednej strony oczywiście czerpiemy z tego niezwykle wiele korzyści, ale z drugiej potrzebujemy nowych bodźców albo wydaje nam się, że potrzebujemy. I owszem, myślę, że kontakt czy to z dziełami stworzonymi przez artystów, czy też pewne ich metody na osiąganie skupienia mogą się nam przydać, mogą nas czegoś nauczyć.
1: No i oczywiście dzisiaj piątek, zatem wybieramy się do kina. Przede wszystkim przypomnę, wczoraj już o tym Państwu opowiadałam, ale jeśli ktoś się do nas dołączył dzisiaj, od dzisiaj w polskich kinach znakomity polski dokument, który ma szansę zdobyć Oscara Bez końca Michała Marczaka. To jest opowieść o poszukiwaniach zaginionego nastolatka Krzysztofa Dymińskiego, które śledziła i uczestniczyła cała Polska, ale też głośny film i całkiem niezły dramat wojenny Niebo nad Normandią. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody, jak się okazuje. I tu w tym filmie główne role zagrali Andrew Scott. Tu dla mnie zaskoczenie, bo nigdy nie przepadałam jakoś za tym aktorem wyjątkowo, a tu świetnie, świetnie zagrał, chociaż główną rolę, czyli rolę generała, zagrał w tym filmie Brendan Fraser, który przeszedł gigantyczną metamorfozę. Mogą Państwo znaleźć zdjęcia tego aktora. Nie do tej roli, tylko życiową metamorfozę znaleźć w internecie. A czy metamorfozę z nową płytą przejdzie zespół Ira? No okazuje się, że chyba nie, ale jest pewna zmiana, bo Ira z nami gra i współpracuje z Polskim Radiem.
3: Cieszymy się, że wróciliśmy do Agencji Wydawniczej Polskiego Radia, bo mamy dobre wspomnienia, więc jest fajnie znowu wydać płytę z Polskim Radiem. A jeśli chodzi o piosenki, jest to taki utwór reprezentatywny dla płyty, bo oddaje w pełni to brzmienie, jakie ma ta nasza nowa płyta. Mocny gitarowy charakter. Na szczęście rock'n'roll cały czas żyje, chociaż niektórzy twierdzą, że muzyka rockowa już dawno umarła. My twierdzimy inaczej i próbujemy to podkreślić właśnie tą płytą.
1: Mówił Artur Gadowski.
4: A
1: singiel pod tytułem Za każdy dzień znajdą już Państwo we wszystkich serwisach streamingowych. Chociaż dzisiaj to chyba inny utwór powinien zabrzmieć w Państwa głowach. Nie wiem, czy pamiętasz. Wake me up when September ends. To chyba Green Day. Green Day, tak? 25 lat minęło.
4: To prawda. 25 lat temu tak... Mi po głowie chodzi inna piosenka, ale wtedy się wszyscy bali tego tytułu, więc nie będę mówił, żeby nie zapeszyć. Dziękuję bardzo. Martyna Podolska kulturalnie po całej Polsce i zawsze w czwartki, w piątki na koniec poranka o kulturze u nas. Grzegorz Łączek, ja też się Państwu kłaniam. Do usłyszenia.
5: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przez

przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.

0: Test sprawdzimy, jak duże są utrudnienia. Polska rozpoczyna unijną batalię o reformę systemu ETS. Chodzi o koszty energii uderzające w przemysł i nasze domowe budżety. Mobilizacja i skupienie w polskiej kadrze. Nasi siatkarze szykują się do kolejnego meczu Mistrzostw Europy. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Blisko połowa pociągów PKP Intercity notuje opóźnienia. Ich łączny czas to 2188 minut. Powodem jest protest maszynistów. Do południa na każdym z przejazdów zwalniają do 20 km na godzinę. Im dalsza trasa, tym więcej utrudnień. Dziś warto na bieżąco sprawdzać informacje o połączeniach, radzi Przemysław Zieliński z PKP PLK.
1: Zalecamy podróżnym, aby przed udaniem dzisiaj się w podróż koleją sprawdzić rozkład jazdy, sprawdzić aktualną sytuację, korzystając przede wszystkim z naszej aplikacji, z portalu pasażera, który podaje aktualne informacje dotyczące każdego połączenia.
0: W związku z protestem maszynistów obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Protest, jak już mówiliśmy nieraz, jest reakcją na wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Kolejarze apelują o poprawę bezpieczeństwa na torach. Tak skomentował to w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
2: Jest pełne zrozumienie dla tych postulatów. Ja chcę podkreślić, że tylko w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 2 lat, 1000 takich przejazdów kolejowo-drogowych zostało zmodyfikowanych, 500 zostało zlikwidowanych, a 500 zostały podniesione kategorii bezpieczeństwa. Także te działania są podejmowane.
0: Infrastruktura to nie wszystko. Resort chce też zaostrzyć kary za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. Spowodowanie wypadku ma być karane wieloletnim więzieniem, a także odbieraniem prawa jazdy. Teraz Parlament Europejski i początek batalii o kształt regulacji środowiskowych, które są kluczowe dla przyszłości polskiego biznesu i przemysłu. Chodzi o reformę ETS, systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Złagodzenie systemu jest dla Polski kluczowe. Szczegóły ma dla nas Beata Płomecka.
3: Polska alarmuje, że jest najbardziej obciążona w Unii kosztami ETS. Stanowią one prawie 40% cen energii. A to wiąże się z problemami dla przemysłu i podwyższonymi rachunkami za prąd dla obywateli.
4: Ta droga, którą musimy przejść, jest dłuższa niż w przypadku wielu innych państw.
3: Powiedział mi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
4: Unia musi nam dać możliwości elastycznego podejścia po to, żeby zanim zdekarbonizujemy polską gospodarkę, nie zabić polskiego biznesu, polskiego przemysłu.
3: Polska w tych negocjacjach będzie walczyć o więcej bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 i wolniejsze tempo ich redukcji, a także będzie zabiegać o pieniądze na przekształcenia w energetyce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Policja interweniuje w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu dochodzi do przepychanek. Pojawiła się tam między innymi posłanka PiSu Maria Kurowska i nowy rektor uczelni Sławomir Cudak. Wczoraj prokurator generalny odwołał dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości dopatrzyło się nieprawidłowości w przyznawaniu stopni doktorskich. Problemem jest także polityczna aktywność byłego rektora, który powinien być apolityczny. Dziś nowy rektor chciał zarejestrować dokumenty w sekretariacie, a dojście do gabinetu zablokowała mu posłanka PiSu. Stąd interwencja mundurowych. Polscy siatkarze szykują się do kolejnego starcia na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w Sofii gładko pokonali Portugalię 3-0. Jutro zagrają z Izraelem. Dobrej myśli jest atakujący Bartłomiej Bołądź.
5: Wiemy, jaki mamy potencjał, wiemy, że możemy wygrać z każdym. Musimy być skoncentrowani, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej.
0: Jutrzejszy mecz z Izraelem o 15:00. Później podopiecznych Nikoli Grbicia czekają starcia z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Początek weekendu z pogodą w kratkę. Dziś popada głównie na południu Polski w pasie od Opolszczyzny aż po województwo lubelskie. Temperatura niezbyt wysoka, maksymalnie 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na Pomorzu Zachodnim.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Krakowie, Krasnem i Mosinie. W pozostałych miejscach w kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo

0: bardzo dobra. Już 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. System działa stabilnie, ale między 13 a 18 warto oszczędzać prąd. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody na wybrzeżu. Ma to związek ze sztormem. Ostrzeżenie dotyczy Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych, Bałtyku Południowo-Wschodniego i Martwej Wisły.
1: Klimat. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut po godzinie 9.
1: Stan dnia.
11: A w stanie dnia zaczynamy od protestu maszynistów kolejowych. Ten protest rozpoczął się o północy i trwa w całej Polsce. Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym składy zwalniają do około 20 km na godzinę. To jest tak zwana bezpieczna prędkość. W ten sposób maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na kolei. Na dworcu Warszawa Centralna jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: To powiedz, jakie opóźnienia powoduje akcja związkowców? To pierwsze pytanie. No i drugie pytanie, co w tej chwili dzieje się na dworcu centralnym?
12: Na samym dworcu Warszawa Centralna opóźnienie notuje w tej chwili kilka pociągów, a te opóźnienia sięgają maksymalnie 50 minut. Te wartości jednak będą z czasem rosły. Jest piątek, bardzo duży ruch, a na dworcu jest też wielu pasażerów, którzy już chyba wiedzą, że muszą się dziś uzbroić w cierpliwość.
13: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
14: Jeszcze nie ma informacji, ale jedzie z Warszawy, więc pewnie będzie punktualny, a później zaczniemy łapać opóźnienia.
15: No niestety, no jak musi być, to...
16: Myślę, że tak. Myślę, że jak nie ma żadnych protestów, to są zawsze opóźnienia, dość sporo jeżdżę. A dziś, gdy będą protesty, jestem nawet tego pewna.
12: W tej chwili opóźnionych jest ponad 220 pociągów w całej Polsce, z czego połowa to jest pociągi Intercity. Opóźnienia niektórych składów sięgają nawet 3 godzin. Protest kolejarzy jest zaplanowany do południa, ale to nie oznacza, że po godzinie 12 ten ruch natychmiast wróci do normy. Przywracanie rozkładu jazdy potrwa co najmniej kilka godzin. Jak mówi Przemysław Zieliński z PKP Polski Linii Kolejowych, podróżni muszą dziś pilnie śledzić komunikaty.
17: Na godzinę 6 odnotowaliśmy 1637 minut łącznie opóźnienia dla wszystkich pociągów w całym kraju i od północy do godziny 6 w ruch zostało wyprawionych ponad 960 składów osobowych. My zalecamy podróżnym, aby przed udaniem dzisiaj się w podróż koleją sprawdzić rozkład jazdy, sprawdzić aktualną sytuację, korzystając przede wszystkim z naszej aplikacji, z portalu pasażera, który podaje aktualne informacje dotyczące każdego połączenia.
12: A to, co wywołało protest, to cała seria wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ostatnią środę niedaleko miejscowości Przysucha pociąg zderzył się z betoniarką. Jedna osoba zginęła, kilka wagonów zostało zniszczonych, lokomotywa także nie nadaje się już do niczego, tylko do pocięcia na żyletki. Ministerstwo Infrastruktury do wtorku ma przedstawić projekt wprowadzający nowe, ostrzejsze kary dla kierowców, łamiących zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

0: Zdaniem eksperta transportowego Karola Tramera konieczne jest zaostrzenie kar dla kierowców, bo wypadki, które powodują, zaburzają pracę kolei i powodują olbrzymie straty.
1: Mamy po pierwsze bardzo duże utrudnienia w ruchu kolejowym, blokadę linii kolejową wielogodzinną bądź nawet kilkudniową, zniszczenia infrastruktury kolejowej, zniszczenia taboru, poszkodowanych ludzi, zagrożenie dla pracowników kolei, zagrożenie dla pasażerów i wszystko to dzieje się w obliczu obowiązywania na polskiej kolei alarmu Charlie.
0: Dla pasażerów ważną informacją jest fakt, że przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety. Natomiast jeżeli pasażer nie chce dzisiaj jechać, a ma taki zakupiony bilet, może go zwrócić bez żadnych kosztów dodatkowych.
2: Aleksander Przoniak wprost z dworca centralnego w Warszawie. Bardzo dziękuję oczywiście do tego tematu. Będziemy regularnie powracać.
3: Komentarz.
2: A na naszej antenie pani dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, zawsze komentujemy wydarzenia polityczne i do tych wydarzeń politycznych się odnosimy. Mogłoby się wydawać, że ten protest maszynistów kolejowych akurat z polityką nie ma nic wspólnego. To jest odpowiedź na tragiczne zdarzenie, które mogliśmy obserwować, które śledziliśmy w ostatnim czasie. Przypomnijmy, jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Tylko mam takie wrażenie, że dziś żadne tego typu wydarzenie o takiej randze nie może być już wydarzeniem niepolitycznym, albo już nie jest wydarzeniem niepolitycznym.
4: Ale zdecydowanie, oczywiście, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która bezpośrednio będzie rezonowała na sytuację polityczną i znowu nie jako samo wydarzenie w sobie, czyli wypadek i związane z tym procedury bezpieczeństwa. Natomiast to, co się dzieje i to, w jaki sposób to dezorganizuje życie społeczne, będzie rezonowało zarówno w opinii publicznej, jak i będzie wpływało na sytuację polityczną.
2: To jakie mogą być konsekwencje tego dzisiejszego protestu? Bo tak jak mogliśmy usłyszeć, w tej chwili już mamy opóźnienia, w tej chwili mamy już niezadowolonych, czasami wściekłych wręcz pasażerów, ale tych niezadowolonych pasażerów z każdą minutą będzie po prostu przybywać.
4: Tak, oczywiście tu będzie niezadowolenie społeczne, tak? Dlatego, że tu zwróćmy uwagę, rząd zaczyna być, bo to już 3 lata rządzenia plus kolejny rok przed nami, czyli rok wyborczy. To jest ten moment, kiedy będzie analizowane sprawstwo rządzących i takie opóźnienia, niezależnie czym są spowodowane, będą przez wielu mogły być wykorzystane do tego, żeby te nastroje społeczne próbować przejmować dla siebie, budować na tym własny kapitał polityczny, czyli jednym słowem wskazując, że sytuacja, która nie jest bezpośrednio związana z rządem, bo to przecież nie rząd odpowiada za rozkład jazdy i za ewentualne opóźnienia, to jednocześnie będzie to będzie próba przynajmniej, tak, zbudowania takiej narracji, że rząd sobie nie radzi.
2: To na ile ta zapowiedź premiera, właściwie natychmiastowe słowa, które padły po tej katastrofie o potrzebie zaostrzenia przepisów, kar dla kierowców, to jest pewnego rodzaju taka, no, powiedzmy, ucieczka do przodu?
4: Znaczy tu powiem tak, patrząc w ogóle z punktu widzenia komunikacji kryzysowej, to pytanie, czy budowanie strategii na zasadzie bardzo silna emocja, więc my mówimy, od razu uderzamy w większe kary. Ja bym powiedziała, że w kwestii karania to byłabym bardzo ostrożna ogólnie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kara była wysoka, czy żeby ona była w tej chwili na przykład zwiększana, tylko chodzi o to, żeby ktoś miał pojęcie nieuchronności wykonania tej kary. A to jest zupełnie inny mechanizm, jeżeli popatrzymy, bo to nie musi być wielka kara, natomiast to ma być kara dotkliwa, czyli taka, którą ktoś odczuje, ale jednocześnie taka, gdzie wiemy, że ktoś jej nie uniknie po prostu. Więc ten dzisiejszy protest oczywiście maszynistów jest bardzo ciekawym do analizy, tak? Bo to jest w ogóle też troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj społeczeństwo przyzwyczajone jest do tak zwanych klasycznych strajków płacowych, a tutaj mamy projekt, który jest protestem zbudowanym wokół bezpieczeństwa. I tu bym powiedziała, że zmienia się jego potencjał polityczny.

0: No to w takim razie kolejny temat, który towarzyszy nam już od dłuższego czasu, czyli zonda krypto. Na antenie Polskiego Radia 24 Janusz Cieszyński powrócił do pomysłu, do takiego postulatu zgłaszanego już przez Rozwój Plus. Wcześniej mówił o tym Mateusz Morawiecki, aby w sprawie zonda krypto powołać specjalną komisję, sejmową komisję śledczą. Co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie Onet przeprowadził również taki sondaż dotyczący tego, czy powinna powstać komisja śledcza, która wyjaśni aferę zonda krypto. Nieco ponad 50% Polaków, albo inaczej, nieco ponad 50% badanych w tym sondażu opowiedziało się za taką komisją. Co ciekawe, ten pomysł komisji śledczej, który jako pierwszy zgłosił chyba Mateusz Morawiecki jakiś czas temu, został wtedy równie chłodno przyjęty zarówno przez koalicję rządową, przez koalicję obywatelską, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Z czego wynika ten wspólny front przeciwko temu pomysłowi, pani zdaniem?
1: Znaczy, tu byśmy powiedzieli w ogóle, że moim zdaniem warto byłoby powiedzieć, że zonda krypto tak naprawdę to już nie jest tylko afera dotycząca kryptowalut. To jest zasób polityczny. Co to znaczy? Stało się narzędziem budowania narracji o przeciwniku, rozliczania odpowiedzialności i walki o to, kto narzuci opinii publicznej sposób rozumienia całej sprawy. I dlatego tak naprawdę analizować to powinniśmy na co najmniej tych trzech poziomach, jeśli nie więcej, tak? Czyli mamy samą aferę, wojna o interpretację tej afery czy tej sytuacji i szerszy konflikt rządu z prawicą, opozycją i prezydentem, tak? W związku z tym to, co jest dla nas najciekawsze, to jest to, że ten spór w tej chwili nie dotyczy już tylko pytania, co się wydarzyło wokół zonda krypto, tylko mówiąc najprościej, czyja to jest politycznie sprawa oraz kto może ją wygrać narracyjnie. I teraz każda ze stron próbuje zbudować taką sekwencję faktów, obrazów i skojarzeń dla społeczeństwa, która pozwoli odbiorcy powiedzieć, okej, rozumiem, ta afera jest związana z tym lub z tym. Więc sam pomysł Morawieckiego dotyczący zonda krypto i komisji wydawał się ciekawym z punktu widzenia, przepraszam najmocniej, z punktu widzenia budowania swojego kapitału politycznego. Ale o ile sam pomysł może być dla polityków interesujący, to popatrzmy na to, czy rzeczywiście skutkiem tego będzie przypisanie, takie łatwe przypisanie tej afery jednej stronie sporu. Bo kiedy tego nie można przewidzieć, że rzeczywiście to się uda, to tak naprawdę ta komisja z definicji będzie uruchamiała pytania o kontakty różnych polityków z różnymi przedstawicielami firm. No i teraz jest pytanie, czy każdy jest na tyle czysty w tej sprawie, żeby spróbować tą narrację zbudować wokół siebie. Stąd też teraz oni już nie są tacy do przodu w kontekście komisji, zwłaszcza patrząc, że dotychczasowe komisje oprócz tego, że niewiele wynosiły, to spójrzmy jeszcze na rezonowanie tego przy budowaniu kapitału politycznego. Zazwyczaj koalicji nie opłacały się one w ogóle. Zyskiwał na tym PiS lub pomniejsze jednostki związane z innymi partiami.
0: Choć, przepraszam, zapowiedzi były absolutnie inne. To były komisje, które miały utopić, już właściwie zniszczyć do końca Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach.
1: Na przykład, tak? A wcześniej miały zniszczyć koalicję obywatelską. Więc tak naprawdę poza aferą Rywina, która rzeczywiście miała swoje reperkusje polityczne, czyli mówiąc wprost utratę władzy, to w innych przypadkach te komisje nie przekładały się na tak spektakularne sukcesy, poza interpersonalnymi, a właściwie, przepraszam, poza personalnymi zwycięstwami i budowaniem kapitału politycznego przez konkretne jednostki.
0: Ale to w takim razie jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego w tej sytuacji to właśnie Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus wychodzą z taką inicjatywą? Bo przecież nawet przy tym pierwszym zgłoszeniu tego pomysłu natychmiast w samym PiS-ie pojawiły się dosyć takie złośliwe komentarze, że akurat Mateusz Morawiecki nie jest tym politykiem, który powinien tak beztrosko proponować powołanie komisji śledczej.
1: Ale tu jeszcze zwrócę uwagę na dodatkowy element. Oni, jak mówili o powołaniu tej komisji, wskazywali, żeby ta komisja też analizowała lata, kiedy

0: u władzy był właśnie Mateusz Morawiecki. W związku z czym zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ciekawy efekt, albo inaczej, wykorzystanie mechanizmu na zasadzie nie mam nic do ukrycia, sprawdźcie mnie. I może być to oczywiście pójście wabank. Na zasadzie, dobra, i tak wiem, że to nie będzie nikomu na rękę, więc tej komisji nikt nie utworzy, ale ja w społecznym odbiorze jestem
1: zgłosić.
0: Oczywiście, tak? Natomiast pytanie, czy to był zabieg celowy, czy wyszło to przypadkowo?
1: No to w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie dotyczące tego, kogo w tej chwili tak naprawdę, no przynajmniej od tej strony medialnej, zonda krypto, ta afera najbardziej obciąża. Bo spoglądając w tej chwili na nagłówki, na te tematy wokół zonda krypto, to mam wrażenie, że głównym bohaterem stał się Zbigniew Ziobro.
0: No tutaj
1: jeżeli chodzi o polityków, każdej, oczywiście.
0: Tak, w każdej sprawie kozioł ofiarny tak jakby musi się znaleźć. Natomiast bym powiedziała tak. To, co zresztą mówiliśmy również u państwa wcześniej na antenie, że największe ryzyko tej afery to jest sprowadzenie narracji, bo wszyscy są tacy sami i widzimy, że ta narracja zaczyna bardzo mocno przebijać się, tak? Czyli wskazywanie już nie konkretnej opcji politycznej, tylko mówiąc kolokwialnie, że wszyscy politycy w jakiś sposób są mniej lub bardziej umoczeni. Jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to dla PiS-u byłoby wykorzystanie tej figury jako kozła ofiarnego kluczowym elementem tak naprawdę, ponieważ rozmywałoby to odpowiedzialność. Czyli mamy kogoś, kto jest winny, niech on o siebie walczy, ale z drugiej strony zobaczmy też inną rzecz, że z jednej
1: ale
0: strony...
1: Ale to jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości cały czas.
0: Tak, tylko pamiętajmy, że w tej chwili Zbigniew Ziobro już nie jest taką postacią na polskiej scenie politycznej, jaką był jeszcze rok temu czy półtora. Tam przepięknie kreował się z kolei na micie ofiary systemu. W tej chwili, jeżeli państwo zwrócicie uwagę, ta narracja, mówiąc delikatnie, osłabła. Czyli on już nie jest tak jednoznacznie postrzegany jako ofiara systemu, ten, który przez system jest prześladowany. Więc zbudowanie teraz z niego figury kozła ofiarnego jest zdecydowanie łatwiejsze niż byłoby półtora roku temu, a jednocześnie daje PiS-owi możliwość odcięcia się w dość taki, bym powiedziała, wyraźny sposób od tej afery. Plus oczywiście budowanie tej narracji, że wielu polityków spotyka się z różnymi przedsiębiorcami i nie zawsze mają, i to już też widzimy, tak, w narracji PiS-u, że spotykając się z różnymi osobami polityk, bo musi to robić z tytułu mandatu, który pełni, jednocześnie nie musi znać historii tych wszystkich osób.
1: Tak, ale nie musi też od nich przyjmować pieniędzy, nie znając historii tych osób.
0: Ależ oczywiście tu w ogóle jest kwestia finansowania fundacji politycznych przez podmioty, które powiedzmy mają znaczenie gospodarcze, tak? Bo to zawsze będzie podszyte i to przypomnijmy, że to nie jest tylko polski element, tak? Tu powinny być jasne warunki i wyznaczone granice. Kiedy to jest czysta sprawa i kiedy takie wsparcie do na przykład fundacji może płynąć, a kiedy zaczyna robić się to, mówiąc wprost, politycznym dealem?
1: To jeszcze jedna kwestia. Oczywiście w mniejszej lub większym stopniu związana z zonda krypto. No właśnie, pytanie, czy w większym, czy w mniejszym. Chodzi mi o najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. To są opinie 24. Pracownia Opinia 24 przeprowadziła ten sondaż i on przynosi dosyć ciekawe wyniki. Na pierwszym miejscu, i tu nie ma zaskoczenia, Koalicja Obywatelska ponad 31% poparcia. Skok do góry o ponad 1%, o 1% w tym sondażu w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, 17,5%. Bardzo, bardzo symboliczny spadek w dół. I na trzecim miejscu Konfederacja, 12,6% wskazań. I uwaga, prawie 3% spadku, czyli zmniejszenie poparcia o prawie 3 punkty procentowe. Konfederacja, która akurat, mam takie wrażenie, mimo pana Wiplera i jego dziwnych różnych powiązań, akurat w tej aferze zonda krypto mam wrażenie, jakby trzymała się trochę z boku.
0: Dokładnie. I tu w ogóle bym powiedziała tak, że nie przywiązywałabym nadmiernej wagi do przesunięcia o 1 czy 2 punkty procentowe, tak, w pojedynczym sondażu. Wydaje się, że znacznie ciekawsze tak naprawdę jest to,

0: co ten sondaż pokazuje nam w ogóle o zmianie struktury polskiej sceny politycznej.
1: No, Konfederacje słabną.
0: Tak,
1: jedna
0: ale
1: i
0: z
1: druga.
0: Drugiej strony Koalicja Obywatelska wygrywa sondaż, ale nadal nie wygrywa matematyki koalicyjnej. Czyli jednym słowem mamy powtórkę z poprzednich wyborów, gdzie PiS wygrało wybory, a nie było w stanie utworzyć rządu.
1: Ale tu jest jeszcze jedna, przepraszam, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo kiedy zaczniemy się bawić w matematykę, to nagle się okaże, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest minimalnie większe, ale jednak większe niż połączone poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
0: Tylko jeżeli popatrzymy,
1: choć zysk jest mizerny, to
0: minimalny,
1: fakt.
0: No właśnie, bo teraz patrzymy na to, kto będzie w stanie utworzyć rząd po wyborach, tak? Bo pamiętajmy, że to też nie jest taka prosta matematyka, bo my mamy system liczenia głosów, system Donta, tak? Czyli mówiąc wprost, jest tu minimalna przewaga wygrywającego, więc tu bym powiedziała, że będzie w tej opcji minimalna korzyść dla koalicji, jeżeli wygra te wybory. I oczywiście kluczowe też znaczenie będzie miało, ile partii znajdzie się poniżej progu, które będą startowały.
1: I teraz no, tu przechodzi jeszcze Lewica, powyżej
0: dokładnie.
1: Grzegorza Brauna i Rozwój Plus.
0: Rozwój Plus. Natomiast Rozwój Plus to nie jest automatycznie liczenie głosów dla KO, bym powiedziała wręcz odwrotnie. Jeżeli mielibyśmy się bawić w matematykę, to raczej te głosy będą skłaniały ku przeliczenia, że właśnie te 5,7 może sprawić, że będzie połączony, że tak powiem, rząd szeroko pojętej prawicy, najprościej i najkrócej mówiąc. Tak?
1: Choć wszyscy twierdzą, że z Grzegorzem Braunem żadnych układów nie będzie.
0: Powiem tak, w polityce nie ma wszyscy, nie ma zawsze i nie ma nigdy.
1: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia.
2: Reklama.
3: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry B jak w Babie Lato.
3: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 9:30, Aleksandra Kozera.

0: Zapraszam. Opóźnienia pociągów są, ale pasażerowie ze zrozumieniem podchodzą do protestu maszynistów. Po ostatnich wypadkach kolejarze chcą poprawy bezpieczeństwa na torach. Dlatego od północy na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę. Opóźnienia niepokoją pasażerów.
1: Tam pół godziny może być opóźnione, ale więcej to już długo czekać trzeba.
2: To są słuszne strajki z tego właśnie względu, że nikt nie chciałby brać udziału w takim wypadku. Każdy chce bezpiecznie dojechać do pracy i z powrotem do domu.
0: Mówią nam pasażerki pociągów. Protest maszynistów potrwa do południa, ale utrudnienia w ruchu kolejowym znacznie dłużej. Po godzinie 8 pociągi na całej sieci kolejowej były opóźnione łącznie o ponad 5 tysięcy minut, informuje PKP PLK. PKP Intercity przekazało, że co drugi skład spółki jest opóźniony. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Szef MSZ-u poinformował o tym w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z peronu kolejowego. Więcej o tej podróży powiemy w informacjach o 10. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Wczoraj dwaj nieznani sprawcy usiłowali przeciąć mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników miejskiej spółki. Do zdarzenia doszło w pobliżu ujęcia wody. Sprawcy uciekli, ale znane były numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Sprawę wyjaśnia policja, mówi Anna Sławińska z Komendy Powiatowej.
3: Kilka godzin później policjanci zatrzymali pojazd oraz dwie osoby znajdujące się w nim w centrum Skarżyska Kamiennej. Jest to 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby doszło do celowego naruszenia zabezpieczeń infrastruktury związanej z ujęciem wody.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Polski. Teraz zajmie się nimi sąd. Całą noc trwały poszukiwania 77-letniej mieszkanki wsi Gołutowo w powiecie elbląskim. Kobieta wyszła do lasu wczoraj po południu i gdy długo nie wracała, rodzina powiadomiła służby. W poszukiwania seniorki zaangażowano policję i strażaków, mówi rzecznik olsztyńskich strażaków Łukasz Wróblewski.
4: Po zakończeniu działań policji strażacy kontynuowali poszukiwania przez całą noc. Na miejscu działała m.in. specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Gdańska z 7 psami. Pomimo intensywnych działań kobiety nie odnaleziono.
0: Strażacy poinformowali, że cały wyznaczony rejon został sprawdzony, ale żaden z psów nie podjął tropu. Na razie działania zakończono, o ich ewentualnym wznowieniu zdecyduje policja. Na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na trasie S12 na Lubelszczyźnie doszło do karambolu. Przed węzłem Kurów na trasie w kierunku Radomia zderzyło się 5 pojazdów, 4 osobowe i bus. Jedna osoba jest ranna, na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Trasa jest obecnie zablokowana, na miejscu pracują pogotowie, policja i straż. Tworzą się także ogromne korki. I tym ostrzeżeniem kończymy poranne informacje. Kolejne o 10. Zapraszam w imieniu Rafała Boguty.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut godzina 10.
7: Stan dnia.
6: A w stanie dnia oczywiście regularnie powracamy do protestu kolejarzy. Przypomnijmy, o północy rozpoczął się protest. Maszyniści zwalniają na przejazdach do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. To oczywiście może powodować większe korki przy rogatkach i opóźnienia na trasach. A sytuację w Poznaniu na bieżąco śledzi Maciej Szefer. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Macieju, co w tej chwili dzieje się na poznańskich dworcach? No i jak ten protest jest komentowany przez podróżnych, no, kierowców, wszystkich zainteresowanych?
8: Jestem na jednym z najbardziej obleganych przejazdów kolejowych w Poznaniu, przejazdów kolejowo-drogowych. Poznań Sęka to jest dokładnie. Chętnie wybierany jest to przystanek przez zarówno pasażerów kolei, jak i przekraczają te tory, bardzo często też kierowcy czy piesi. No i faktycznie ruch tutaj jest całkiem spory. Te rogatki zamykają się dosłownie co kilka minut, ale korki nie są wyraźnie większe od tych, które widuję tutaj każdego dnia. Nie powoduje to wszystko dodatkowych utrudnień, czy wyraźnie większych po prostu korków. Tak akcje kolejarzy komentują zresztą kierowcy.
9: Pasażerowie troszkę są poszkodowani.
10: Mają rację kolejarze, nie?
11: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców. Pośpiech, naruszenie przepisów drogowego i kolejowego i to jest powód tego, co się dzieje, no bo przecież kto wjeżdża na tory? Kierowca.

0: W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych w skali kraju jest ponad 220 składów. Dotyczą one te opóźnienia prawie 50 pociągów PKP Intercity, a łączne opóźnienia wszystkich pociągów w kraju wynoszą już ponad 5 tysięcy minut. To dane ogólnopolskie. Wszystko dotyczy zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i tych lokalnych. Przy czym te pierwsze, czyli dalekobieżne, które jadą bardzo często przez całą Polskę, one notują opóźnienia rzędu nawet nie kilkudziesięciu minut, a kilku godzin. I na to też muszą przygotować się pasażerowie. Te lokalne składy spóźniają się mniej i rzadziej. Jedna z pasażerek powiedziała mi, że jej pociąg w ogóle się nie spóźnił.
1: Planowo, zupełnie planowo, to był przyspieszony ze środy. W środzie wsiadałam, więc jechał zupełnie żadnego opóźnienia.
0: Powiedzieć, że ta pasażerka miała sporo szczęścia, bo te lokalne pociągi też się spóźniają, o czym można się dowiedzieć na przykład z portalu pasażera. To często kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Protest ogólnie jest reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu, do którego tam doszło, ciężarówka uderzyła w bok pociągu. W tym zdarzeniu zginęła jedna osoba, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Protest maszynistów, protest kolejarzy potrwa dziś do południa.
2: A z Poznania o sytuacji na poznańskich torach i przejazdach mówił Maciej Szefer. Bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: A naszym gościem jest pan dr Mariusz Materniak, redakcja zagraniczna Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, nie wiem jak pan, ale ja w pierwszym momencie, kiedy usłyszałem o tej katastrofie w Sokolnikach Suchych, nie znaliśmy wtedy jeszcze absolutnie żadnych szczegółów. Nie wiedzieliśmy o ciężarówce. Była tylko informacja bardzo krótka, bardzo zwięzła o tym, że doszło do wypadku. Są ranni, nie wiadomo, czy są ofiary śmiertelne. To nie ukrywam, że moim pierwszym skojarzeniem było pomyślenie o tym, że być może jest to jakaś prowokacja. No idąc oczywiście tropem różnych wydarzeń, które miały miejsce w Niemczech, w Polsce na przestrzeni ostatnich dni, tygodni i miesięcy.
4: No niestety tak i niestety faktycznie, mówiąc szczerze, to też było moje jedno z pierwszych rzeczywiście skojarzeń, jedno z pierwszych pytań, czy rzeczywiście jest to po prostu wypadek, czy ma to jakiś inną przyczynę, jakieś inne tło, to co się wydarzyło. No i niestety, ale takie podejście jest uzasadnione, no bo nawet jeżeli nie brać pod uwagę tych ostatnich kilku tygodni, kiedy mieliśmy takich incydentów i w Polsce kilka i poza naszymi granicami również, no to przecież wystarczy przypomnieć zeszły rok, bodajże końcówkę listopada i ten przypadek aktu dywersji na torach w województwie, na pograniczu województw mazowieckiego i lubelskiego, kiedy najprawdopodobniej fragment toru został wysadzony przy użyciu ładunku wybuchowego właśnie po to, żeby być może najprawdopodobniej spowodować wypadek, sparaliżować ruch kolejowy. Więc niestety, no ale takie pytania są uzasadnione, no i ta sytuacja, która jest obecnie, wymusza też dodatkową ostrożność i też przy takich też zwykłych wypadkach wymusza sprawdzanie także tych innych hipotez dotyczących właśnie ewentualnych działań dywersyjnych.
2: No i nie ukrywam, że dokładnie ta sama lampka zapaliła się w momencie, kiedy pojawiły się też pierwsze informacje, jeszcze takie bardzo lakoniczne, bardzo suche, dotyczące tego, co wydarzyło się w Skarżysku Kamiennej, czyli próba dostania się do ujęcia wody miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Wiemy już, że tych dwóch sprawców, którzy próbowali tego dokonać, którzy zostali spuszczeni, ci dwaj sprawcy zostali ujęci, to są obywatele Polski, w tej chwili trwają czynności wyjaśniające, no ale znów to pierwsze skojarzenie. Zupełnie podświadomie było dokładnie takie samo, ale no, na ile w takim razie właśnie w te nasze skojarzenia wpisuje się również to, co wydarzyło się. Już teraz mówimy o rzeczach bardzo, bardzo poważnych, bo myślę o liście szefa CIA, Johna Radcliffe'a do Donalda Tuska. Sam premier mówił o tym, że właśnie szef CIA dostarczył mu dość precyzyjny raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Czego możemy się spodziewać, albo inaczej, czego możemy się obawiać, jeżeli chodzi o działalność Rosji? No bo tu akurat chyba ten kierunek jest jak najbardziej oczywisty.
4: No on jest oczywisty, jak najbardziej. To jest ten kierunek, na który musimy cały czas zwracać największą uwagę. Zresztą tak jest przez ostatnie kilkadziesiąt, co najmniej, lekko licząc, kilkadziesiąt lat i tak samo będzie też na pewno w najbliższej tej dającej się przewidzieć przyszłości. To, czego się możemy obawiać, to z pewnością

0: pewnością kontynuacja tych działań, które obserwujemy w ciągu ostatnich miesięcy, czyli różnego typu akcji dywersyjnych, podpaleń, prób zakłócenia ruchu kolejowego, być może także lotniczego, być może także innych działań, jakie będą miały, będą pewnie trochę, być może bardziej zbliżone do działań o charakterze terrorystycznym, być może będą to też działania takie, jak dosłownie wczoraj mieliśmy rok dokładnie, który upłynął od tego dnia, w którym, od tej nocy w zasadzie, kiedy doszło do masowego dość naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce. To było ponad 20 takich bezzałogowców, które wleciały nad nasze terytorium. I to są te scenariusze, których się możemy obawiać, które się nie wiadomo, czy się wydarzą, albo nie wiadomo, w jakiej skali się wydarzą, ale są całkowicie realne. Tym bardziej dlatego, że one już się wydarzyły, że to już podobne rzeczy się działy, więc na pewno można oczekiwać, że będą ewentualne kolejne wypadki tego typu, one będą zbliżone, a ich zadaniem ludzi, którzy to realizują, którzy wymyślają tego typu sytuacje, tego typu prowokacje, będzie po prostu wpłynięcie na nastroje społeczne, czy to w Polsce, czy to w innych krajach wschodniej flanki NATO, czy generalnie w całym NATO, czy w całej Unii Europejskiej. I na to trzeba być przygotowanym, że to się może wydarzyć, to się prawdopodobnie wydarzy, natomiast w tej czy innej formie, no bo te ostatnie choćby 2-3 tygodnie to udowadniają, że te obawy, o których rozmawialiśmy w poprzednich miesiącach, one do pewnego stopnia były uzasadnione. Natomiast też z drugiej strony też wydaje mi się, nie należy popadać w jakąś, powiedzmy, psychozę strachu, że teraz dojdzie po prostu do jakichś dramatycznych, masowych wydarzeń, no bo mimo wszystko, mimo że to są, że te rzeczy, które się dzieją, są spektakularne, dużo się o tym mówi w mediach, to są jednak mimo wszystko tylko incydenty, które wpływają w jakiś sposób na zakłócenie naszego funkcjonowania, ale jednak nie ma w tym momencie, nie widać, przynajmniej moim zdaniem, jakiegoś potencjału do tego, żeby miało dojść do czegoś poważniejszego, żeby miało dojść do jakiejś formy większej, rozbudowanej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce albo przeciwko innym krajom NATO.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówimy o takich incydentach, zdarzeniach, no, nazwijmy je twardymi, bo drony, sabotaż i tak dalej to są chyba rzeczy, które możemy nazwać takimi działaniami twardymi, ale myślę też o takich działaniach, powiedzmy, no, idąc tym tropem, czy też będąc konsekwentnym, o takich działaniach bardziej miękkich. Nie wiem, jakie były powody tego, co wydarzyło się w Kielcach na targach zbrojeniowych, ale myślę również o takich incydentach, jak na przykład rozlanie tego kwasu masłowego, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, na targach zbrojeniowych w Kielcach. Nic się nie wydarzyło, nikt nie był poszkodowany, ale pewne złe emocje jednak do mediów się przedostały i do odbiorców.
0: Znaczy, to była potencjalnie dość niebezpieczna sytuacja. Akurat tego dnia byłem właśnie w Kielcach na targach i to była niebezpieczna sytuacja z tego względu, że tam było bardzo dużo ludzi. W ogóle bardzo w ciągu ostatnich kilku lat targi w Kielcach się rozrosły do bardzo dużej imprezy. Tam jest bardzo dużo osób. Jest w tych miejscach, w halach wewnątrz, gdzie się odbywają targi, tam jest po prostu tłok. Czasami, żeby po prostu przejść 10 metrów, to trzeba czekać w kolejce, żeby te osoby, które wchodzą, wychodzą, się przemieściły. Więc w tym momencie taki wydaje się, no, nie chcę powiedzieć, że żad, ale taki, no, niewinny w jakimś sensie incydent w sytuacji, gdyby doprowadził do jakiejś paniki w takim tłumie ludzi. No niestety tutaj to już potencjalnie mogłyby się zdarzyć nawet ofiary śmiertelne. Więc jeżeli, zdaje się, były zatrzymania w tej sprawie, jeżeli uda się,
1: udałoby się znaleźć dwie młode kobiety zostały zatrzymane. Tak.
0: No niestety wobec tych osób należałoby wyciągnąć bardzo poważne, możliwe najsurowsze konsekwencje. No bo w tym momencie może nie wydarzyło się nic złego, ale potencjalnie to było jednak, według mnie przynajmniej, narażenie dużej grupy ludzi na potencjalnie na bardzo poważne zagrożenie. Więc na pewno to też trzeba brać pod uwagę. Na pewno też trzeba brać pod uwagę to, że łącznie z tymi incydentami, tymi poważniejszymi, które mamy w formie podpaleń czy podobnych sytuacji, czy właśnie takich, tego typu prowokacji. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że tu mamy jeszcze jedną składową, być może najważniejszą. I to są te wszystkie działania, które się dzieją w przestrzeni informacyjnej. To jest dezinformacja, to jest rosyjska propaganda, to jest to wszystko, co się cały czas pojawia w sieciach społecznościowych.

0: o wszystko, co ma za zadanie wpływać i niestety w niektórych przypadkach wpływa na nastroje społeczne. Weźmy tą zeszłoroczną sytuację z dronami. Wiadomo, że to były rosyjskie drony, wiadomo skąd wleciały, bo państwo, wojsko posiada informacje, gdzie śledziło te bezzałogowce, kiedy one się przemieszczały. Natomiast w sieciach społecznościowych pojawiły się bardzo szybko, nazwijmy je w ten sposób roboczo, hipotezy, teorie, że te drony wcale nie są rosyjskie, tylko są ukraińskie.
1: No tak, no i Ukraińcy nas prowokują do jakichś antyrosyjskich zachowań, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Mimo tego, że każdy, kto takiego drona kiedykolwiek widział, miałem taką okazję, będąc na Ukrainie, bez większego problemu może zidentyfikować, że dron jest rosyjski, nawet nie dysponując jakimiś bardziej szczegółowymi danymi. No ale jednak te teorie o tym, że to są drony ukraińskie, one się pojawiły i w pewnych miejscach niestety, powiedzmy sobie, to ziarno, które zostało zasiane, że tak można powiedzieć, zaowocowało, można powiedzieć, tym, że wyrosły nam takie informacyjne chwasty, jeżeli się mogę tą rolniczą terminologią w tym momencie posłużyć. I takich sytuacji będzie więcej, bo to tak naprawdę nie chodzi tylko o to, co się dzieje i jakie szkody spowoduje ten czy inny incydent, ale jaki to będzie miało wpływ na, używając tej metafory, serca i umysły tych ludzi, którzy będą się temu przyglądać, którzy będą te informacje z sieci społecznościowych czy z mediów później przyswajać.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, choć cały czas tak naprawdę nie odchodzimy daleko od tego głównego wątku, no bo skoro mówimy o relacjach polsko-ukraińskich, w tej chwili zeszliśmy na te relacje polsko-ukraińskie, które są w skuteczny sposób zatruwane właśnie przez taką dezinformację, to no, informacja prawie, że z ostatniej chwili, dzień dobry z Kijowa, tak napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na platformie X, dołączył do tego odpowiednie zdjęcie, niezapowiedziana podróż, niezapowiedziana wizyta polskiego ministra w Kijowie. Czemu ma służyć i o czym pana zdaniem minister Sikorski będzie w Kijowie rozmawiać?
0: No z pewnością o tych najbardziej aktualnych sprawach, czyli o tym, co jest ważne z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich, czyli tego, o czym rozmawiamy cały czas, o poprawie tych relacji nadszarpniętych.
1: No, to może być długa rozmowa w takim razie.
0: Z pewnością tak. Długa i na pewno trudna. No, z własnego doświadczenia wiem, że te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no, ale przede wszystkim one się muszą odbywać. Nawet jeżeli one są trudne, one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te historyczne, wymagają po prostu wyjaśnienia, wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Więc to jest ten wymiar dwustronny, który z pewnością będzie się tam pojawiał. Natomiast też kwestie te związane z wojną rosyjsko-ukraińską, które cały czas są aktualne. No teraz nawet być może bardziej, no bo mamy już prawie połowę września, zbliża się zima. Wiadomo, że to do tej zimy ta wojna się nie skończy. O tym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zeszłym tygodniu. Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy. Będzie potrzebowała w czasie tej zimy pomocy, bo ta zima będzie z pewnością bardzo trudna. Będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych, także pocisków do zestawu przeciwlotniczych, nie tylko pocisków Patriot, ale także wielu innych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną, być może o wiele innych aspektów, no bo należy się spodziewać, że o ile poprzednia zima ze względu na stan ukraińskiej energetyki i rosyjskiej ostrzały była trudna, no to ta z pewnością będzie po prostu jeszcze trudniejsza.
1: To oczywiście to jest jeden z wielu tych być może mniej znanych wymiarów wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo przecież ta wojna nie toczy się tylko na polu bitwy. Tak naprawdę ona jest o wiele szersza i o wiele poważniejsza i w dużo większym stopniu dotyka też zwykłych Ukraińców, którzy mieszkają setki kilometrów od linii frontu. No to teraz właśnie być może o tych Ukraińcach, którzy nie są na linii frontu, a cały czas są narażeni na rosyjskie ataki, ponieważ byliśmy teraz świadkami kolejnych potężnych i bezwzględnych uderzeń Rosji na Ukrainę. I mówimy o tych miastach położonych również w głębi Ukrainy. Kolejne ofiary, kolejni zabici, kolejni ranni, między innymi Pawłochrad, tam bardzo silny rosyjski atak. Mowa jest o dronach, które w tej chwili już wlatują po prostu do mieszkań. Te drony już nie uderzają w bloki mieszkalne, tylko potrafią przez otwarte okna, czy też przez różnego rodzaju jakieś luki, wybite szyby, wlatywać po prostu do ukraińskich mieszkań i tam są dopiero detonowane.

0: No, Rosjanom chodzi w tego typu atakach. No, da się jeszcze bardziej zastraszyć Ukraińców?
1: No, cały czas można próbować, to znaczy na pewno oni cały czas próbują i oni cały czas liczą na to, że będą w stanie wpłynąć na punkt widzenia, na nastroje społeczne na Ukrainie i że będą w stanie doprowadzić do jakiegoś kryzysu społecznego, który wymusi na rządzących Ukrainą negocjacje, no i jakiegoś typu kapitulację po prostu przed tymi żądaniami, które postawiła Rosja. No to jest jakby jeden aspekt, który cały czas jest przez Rosję realizowany. Natomiast no, drugi element jest no dużo bardziej niestety prostszy i bardzo brutalnie prosty. To znaczy im chodzi o to, żeby zwyczajnie zadać jak największe straty, żeby jak najwięcej zniszczyć, zabić jak najwięcej ludzi. No to jest bezpośredni cel tych działań rosyjskich, które są realizowane nie tylko na linii frontu, ale też na zapleczu. No bo bez zaplecza, bez stabilnej sytuacji, w miarę stabilnej sytuacji na tak zwanych tyłach, gdzie ludzie normalnie w miarę normalnie w tych warunkach nienormalnych, jakie tam są od ponad 4 lat. Muszą przecież pracować, musi funkcjonować transport, służba zdrowia, muszą też funkcjonować zakłady, fabryki działające na rzecz wojska, produkujące broń czy amunicję. W tych miejscach też ktoś musi pracować, więc jeżeli im więcej uda się zniszczyć, im więcej uda się zabić osób, które przecież cały czas funkcjonują w ramach ukraińskiego społeczeństwa czy gospodarki właśnie na zapleczu, no tym to zwycięstwo dla Rosji wydaje się być bliższe. No, dlatego to są takie najbardziej, można powiedzieć, prozaiczne cele tej wojny, no ale one są cały czas przez Federację Rosyjską realizowane, co przekłada się właśnie na ataki, na zniszczenia, no i też na śmierć albo rany kolejnych mieszkańców Ukrainy.
0: Ukraińcy z różnych powodów nie mają takich możliwości, żeby dokonywać tak masowych ataków po stronie rosyjskiej, ale wybrali inną taktykę i ta taktyka przynosi też bardzo ciekawe rezultaty. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że Ukraińcom udało się skutecznie zaatakować bazę rosyjskich bombowców Tu-95. No i dodajmy, że to nie są zwykłe bombowce, bo to są bardzo ważne z punktu widzenia rosyjskiej armii, czy też rosyjskiej siły uderzeniowej środki do przenoszenia pocisków nuklearnych.
1: No tak, to jest element rosyjskiej tak zwanej triady nuklearnej, czyli obok okrętów podwodnych i rakiet balistycznych odpalanych z ziemi, to te samoloty przynajmniej w teorii miały przynosić broń atomową. Natomiast fakt jest taki, że po tych prawie już, no po tym 4,5 roku, który upłynął, też intensywnej eksploatacji tych samolotów, one są już w takim stanie technicznym bardzo często, że ich zdolność operacyjna no, pozostaje w wielu przypadkach albo już nie istnieje, albo pozostaje symboliczna. I niestety, ale tu też widać zmianę, to znaczy Rosjanie też to wiedzą, oni też to zauważyli, że mają duży poziom zużycia tych maszyn, to po pierwsze, a po drugie, że ataki z wykorzystaniem właśnie pocisków manewrujących są coraz mniej skuteczne, bo Ukraina nauczyła się po prostu skutecznie niszczyć właśnie pociski manewrujące, które są dość drogie, mają co prawda duży zasięg, ale lecą stosunkowo powoli, więc są łatwym, a może nie tyle łatwym, co możliwym do zniszczenia celem przez samolot myśliwski, czy nawet przez taką grupę, która działa z ziemi, wykorzystuje czy karabiny maszynowe, czy pociski odpalane z ramienia, takie jak na przykład polski piorun. Więc Rosjanie poszli inną drogą, to znaczy zaczęli zwiększać liczbę produkowanych rakiet balistycznych, które są używane bardzo często, zwłaszcza do ostrzału Kijowa, a także zaczęli używać coraz więcej dronów o napędzie odrzutowym, które są też możliwe do zestrzelenia, natomiast są już trudniejszym celem z prostego powodu, lecą po prostu szybciej. A produkowane są w dużo większej liczbie niż pociski manewrujące, czy niż pociski balistyczne. No i to też się przekłada na zwiększenie intensywności tych ostrzałów terytorium Ukrainy.
0: To na koniec jeszcze jedna rzecz. Dziś wyjątkowa data, 11 dzień września, rocznica ataku na World Trade Center, właściwie ataku na Stany Zjednoczone, tego terrorystycznego ataku. To wydarzyło się, to też jest ciekawe, jak szybko ten czas mija, 25 lat temu. Jak dziś wygląda nasze bezpieczeństwo? Mówię oczywiście o bezpieczeństwie świata zachodniego, jeżeli chodzi o światowy terroryzm.
1: Wydaje się, że trochę, można by rzec, trochę lepiej niż to było te 25 lat temu. To znaczy udało się tej głównej organizacji,

0: te największe organizacje, które się zajmowały taką działalnością, czyli Al-Kaida, a później Państwo Islamskie, te organizacje w ciągu tego czasu udało się w dużej mierze rozbić, to znaczy udało się zneutralizować struktury, udało się w wielu przypadkach zabić też po prostu przywódców tych organizacji, więc pod tym względem akurat można powiedzieć, że do pewnego stopnia jesteśmy bezpieczniejsi. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że kraje, które były siedzibą, takie jak Afganistan. Afganistan znowu jest pod władzą tych ludzi co 25 lat temu, czyli talibów. Oczywiście w innej formie, ale ten kraj jest nadal bardzo mocno niestabilny i nadal ale potencjalnie to,
1: przepraszam,
0: może stać się
1: to są
0: miejscem.
1: To są ci sami talibowie, no bo nie brakuje głosów mówiących o tym, że jak dziwnie by to nie zabrzmiało, oni się jednak zmienili, znaczy w jakiejś mierze próbują się układać, dogadać z Zachodem. Na ile to jest szczere i na ile prawdziwe i na ile rzeczywiście o to chodzi, to już jest zupełnie inna sprawa.
0: No właśnie, to do pewnego stopnia próbują, ale też no, jest to powiedzmy reżim, który jest daleki od jakichkolwiek standardów, jeżeli można by było tak powiedzieć, no i jest potencjalnie miejscem, gdzie które jest niestabilne i potencjalnie może stworzyć nam jeszcze problemy. Tym bardziej, że wokół mamy też kraje, które też są dalekie od stabilności, dalekie są od funkcjonowania według tego pożądanego porządku międzynarodowego. Mamy przecież Iran, gdzie cały czas mamy wojnę, która się toczy wokół cieśniny Ormuz. Mamy w Jemenie też sytuację bardzo, bardzo nieciekawą. Też w ostatnich dosłownie godzinach tam też doszło do walk. No i cały ten region niestety Bliskiego Wschodu czy Azji Środkowej, on w dalszym ciągu jest daleki od takiego poukładania, od stabilnego funkcjonowania, no co potencjalnie w dalszym ciągu w kolejnych latach będzie nam groziło też zagrożeniami o charakterze terrorystycznym, chociaż na razie dla nas na plan pierwszy oczywiście wysuwają się te nasze lokalne tutaj związane z Europą Wschodnią, związane z tą działalnością, jaką prowadzi Federacja Rosyjska.
1: Trochę boję się zadać to pytanie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że być może warto ten wątek poruszyć. A możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nasz wschodni sąsiad sięga po takie narzędzie albo sięga po takie siły, żeby destabilizować Zachód?
0: Jak najbardziej tak i to nie byłoby w tym nic dziwnego, jeżeli spojrzymy na historię przecież chociażby Związku Radzieckiego po 1945 roku i tego, na ile on wpływał na funkcjonowanie różnych organizacji terrorystycznych w Europie Zachodniej, choćby frakcji Armii Czerwonej w Niemczech Zachodnich czy Czerwonych Brygad we Włoszech, no to niestety, ale to jest stała praktyka i albo to już zostało zrobione, albo kwestią czasu jest, kiedy to zostanie zrobione i będzie realizowane po prostu także przez Rosję.
1: No i tu w takim razie postawmy kropkę. Pan dr Dariusz Materniak, redakcja zagraniczna Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Paraliż na kolei w całym kraju. Protestują maszyniści.

wolności. To gest wsparcia dla walczącej Ukrainy. Minister Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Nowy Jork upamiętni ofiary zamachów. Z 11 września mija 25 lat od serii ataków terrorystycznych na USA. Minęła 10. Rafał Boguta. Dzień dobry.

0: Jak na kolejowy paraliż reagują podróżni? Na dworcu centralnym w Warszawie rozmawiał z nimi Arkadiusz Augustyniak.
1: Dokąd pan jedzie?
2: Do Świnoujścia.
1: Myśli pan, że o ile się wydłuży ta podróż?
2: Jeżeli będzie się zatrzymywał, zwalniał do 20 co chwilę, to myślę, że możemy złapać nawet 3 godziny.
3: Mam nadzieję, że będzie planowo. Jeżeli jest jakiś cel tego protestu, no to myślę, że okej, no może być, tak? Wiadomo, że no, my na tym ucierpimy jako korzystający z usług, ale może jakiś cel jest.
0: Protest maszynistów to element dyskusji o bezpieczeństwie na kolei, uważa Marek Sitarz z Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB. Gość Polskiego Radia 24 zauważył, że do wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi z powodu nieuwagi lub brawury kierowców.
4: To jest pośpiech. To najczęściej wykazywana ta przyczyna ryzykownych decyzji. Nieuwaga, rozkojarzenie, szczególnie teraz w dobie smartfonów, złudne poczucie kontroli. Wielu kierowców wierzy, że zdąży przed pociągiem.
0: W związku z akcją protestacyjną maszynistów obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. Wszelkie informacje o opóźnieniach można sprawdzić na portalu pasażera. A dotkliwe kary za wjechanie na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grożą kierowcom na Litwie. Każdego roku odnotowuje się tam około 2000 przypadków łamania przepisów w takich miejscach. O szczegółach Kamil Zalewski.
5: Takie wykroczenie może kosztować kierowcę nawet 560 euro. Niezależnie od grzywny traci on też prawo jazdy na okres od 2 do 6 miesięcy. Litewskie koleje LTG podają, że na przejazdach dochodzi średnio do około 10 wypadków rocznie. Od 2 do 3 kończy się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. Część przejazdów objęta jest zaawansowanym monitoringiem. Specjalne centrum pozwala m.in. automatycznie wykrywać zagrożenia i alarmować operatora. Docelowo system ma objąć około 90 przejazdów. W tym roku obowiązuje też specjalny rządowy plan poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, którego celem jest osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych. Zaktualizowana ma być lista najbardziej ryzykownych przejazdów, a w co najmniej 34 miejscach ma pojawić się nowe lub odnowione oznakowanie. Ponadto prowadzone są akcje edukacyjne skierowane nie tylko do kierowców, ale do całego społeczeństwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: A u nas, jak zapowiedział już minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w przyszłym tygodniu resort ma przedstawić gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał: "Dzień dobry z Kijowa". Program wizyty na razie nie jest znany, jednak jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór, wizyta ma na celu wsparcie naszych sojuszników.
6: Minister przyjechał tutaj, aby pokazać wsparcie dla broniącej się Ukrainy.
0: W trakcie, gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Kolejna akcja rumuńskiego lotnictwa w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek rumuńskie radary wykryły grupę bezzałogowców w rejonie ukraińskiego Wilkowa, tuż przy granicy z Rumunią. Poderwano 2 rumuńskie myśliwce F-16, które prowadziły rozpoznanie i monitorowały sytuację. Mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza otrzymali alert, który zakończył się nad ranem. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że tym razem nie stwierdzono wtargnięcia dronów do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Podobny alarm miał miejsce w czwartek w ciągu dnia. Wtedy poza myśliwcami sytuację monitorował również wojskowy śmigłowiec. Mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. W przeddzień tej rocznicy w Nowym Jorku strefę zero odwiedzali turyści z całego świata. Pamięć ofiar uczcili m.in. Polacy, a rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik do Nowego Jorku Jan Pachlowski.
7: To jest dobrze upamiętniające. Mi się wydaje, że dobrze po prostu uczcili szacunek, po prostu okazali tym osobom. Nie powinno być to miejsce takie komercyjne, tylko po prostu powinno być to zostawione bardziej jako grobowiec. Takie jest moje zdanie osobiście.
8: No jak się jest tutaj już na miejscu, to dopiero się widzi rozmiar tego budynku chociażby, jaki stał przed laty. Widać, ile na pewno coś się zmieniło też w okolicy i jak ludzie tutaj odczuwają tą tragedię. Robi wrażenie rzeczywiście to, jak jesteśmy na miejscu już, na własną oczy, tylko widzimy wszystko.
0: Główna uroczystość rozpocznie się przed godziną 15 czasu polskiego na placu przy Ground Zero. Poza rodzinami ofiar, strażakami, policjantami oraz lokalnymi władzami na miejscu będą Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. A Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek deszczowy w południowej części kraju, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: Więcej słońca w północnych regionach, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na południu, 17 w centrum i na północy do 20 na północnym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, w górach porywisty.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzić? Czy to szansa dla młodych, a może na wydłużenie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży? I czy lepiej, aby był to etat, a może firma dająca więcej wolności? O nowych formach pracy porozmawiam z ekspertami już jutro, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po godzinie 10.
7: Stan dnia.
10: Dziś podróż po torach kolejowych może się co nieco wydłużyć. Kolejarze po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych domagają się poprawy bezpieczeństwa na kolei. W ramach akcji do południa, od północy, część maszynistów zwalnia swoje składy na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Przy przejeździe obok stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czy dziś na rogatkach stolicy też trzeba trochę dłużej czekać w tej kolejce pociągów?
11: Tak, na tym przejeździe kolejowym widać różnicę. Można powiedzieć, że dziś wolna jest warszawska szybka kolej miejska. Zwalniają także pociągi dalekobieżne, jeden, który widziałem z PKP Intercity. Przed chwilą na moich oczach jeden z kierowców, kiedy zamknięte były szlabany, wysiadł z auta i zaczął uporządkować swój bagażnik. To taki przykład. Ale rozmawiałem z mieszkańcem okolicy, który przyznał dziś, siedząc w samochodzie, że naprawdę czeka dłużej.
12: Faktycznie ja już tutaj stoję dobre 15 minut, co no, jest dosyć sporym wynikiem, jak na tej standardy tego przejazdu.
13: Widocznie musiało dojść do tego, że to jest konieczne, no nie oszukujmy się, świadomość kierowców na temat tego, że wjeżdżają, kiedy się zapalają światła, rogatki są otwarte, no jest niska. No ja tu mieszkam, wiem o tym i jakby na to zwracam uwagę, ale jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak.
11: Wcześniej byłem w Ząbkach, gdzie regularnie zamykane są rogatki i powstają korki, ale jeżdżące w tym miejscu pociągi kolei mazowieckich nie zwalniały do 20 km na godzinę. Co najwyżej maszyniści trąbili, chociaż nie jest to wymagane na przejazdach ze szlabanami. Tam kierowcy tym bardziej ze zrozumieniem podchodzili do protestu.
14: Nie chciałbym mieć tej traumy, co ma ten kierowca, co tam wypadek był, tak? Czy jeden, czy drugi, czy trzeci?
15: Myślę, że to bardzo dobry pomysł.
16: Wiem, co, nie jeżdżę pociągami, aczkolwiek wiem, że kierowcy to też jeżdżą, jak jeżdżą, tak? Więc może coś to da, aczkolwiek uważam, że niewiele.
17: To panu nie przeszkadza?
14: Nie, w niczym. No już spóźnię się do pracy 5 minut.
15: Nie, to jest chwilę moment, przejazd jest zamknięty, za chwilę otwarty.
11: Utrudnienia bardziej niż kierowcy odczuwają pasażerowie, bo około 1/3 pociągów ma opóźnienia. Dotyczy to przede wszystkim połączeń międzyregionalnych. I tak dla przykładu na stacji obok mnie, to jest Warszawa-Olszynka-Grochowska, tak jak mówiliśmy, spóźnionych pociągów prawie nie ma. Z kolei na stacji Warszawa Centralna, jak czytam w oficjalnym portalu pasażera, na przykład pociąg ze Szczecina ma ponad 115 minut opóźnienia, z Wrocławia 50 minut, a z Piły pół godziny.
10: Krzysztof Polasik.

0: I stacja Warszawa Olszynka Grochowska. Bardzo dziękuję. Do tych relacji, do tych informacji dotyczących sytuacji na torach, oczywiście na antenie Polskiego Radia 24, będziemy wracać regularnie.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan profesor Dariusz Kozerawski, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był rektor Akademii Obrony Narodowej, uczestnik misji międzynarodowych w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu.
0: Panie profesorze, będą stałe bazy amerykańskie w Polsce czy nie?
2: No tutaj musimy uzbroić się, panie redaktorze, szanowni państwo, w cierpliwość, bo obecnie trwa rekonesans, czyli delegacja amerykańska wraz z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej wizytują miejsca i te oferty lokalizacyjne, które proponuje strona polska. No i zobaczymy, jak Amerykanie się do tego ustosunkują. Także tutaj, panie redaktorze, świetnie zadane pytanie, bo my jesteśmy bombardowani w ostatnich dniach przez różnego rodzaju ośrodki decyzyjne o tym, jakby te bazy już powstały, a ja myślę, że zaczekajmy na decyzje amerykańskie, a one nie nastąpią z dnia na dzień. Będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
0: No to o to właśnie chciałem trochę dopytać, bo można odnieść takie wrażenie, czytając przynajmniej od kilku dni różnego rodzaju informacji, śledząc informacje właśnie, gdzie pojawia się temat amerykańskich baz, tego sprawdzania kolejnych lokalizacji, to można odnieść wrażenie, jakby tak naprawdę sprawa tych amerykańskich baz, stałych amerykańskich baz była już przesądzona. Teraz jedyną niewiadomą jest to, gdzie ta baza powstanie. Rozumiem, że sprawa nie jest wcale jeszcze tak oczywista.
2: To znaczy to, że Polska zabiega o to, aby taka baza, przynajmniej jedna baza powstała na terytorium Rzeczypospolitej, to oczywiste, bo to jest w naszym interesie bezpieczeństwa w wymiarze politycznym. I jak jeszcze pan redaktor zechce, to ja rozwinę tę myśl. Ale i tak jak podkreśliłem, decyzja należy do Stanów Zjednoczonych z wiarygodnością Stanów Zjednoczonych jako sojusznika w NATO i w ogóle jako partnera w wymiarze międzynarodowym. Jest tak, jak jest. Ja tylko posłużę się takim przykładem. Wszyscy pamiętamy, iż ta rotacyjna obecność amerykańska w Polsce no, zogniskowała się tym, iż w maju nie dopłynęła rotacyjnie brygada amerykańska do Polski. Wtedy pamiętamy zapewnienia i z Pentagonu, ale szczególnie z naszego MON-u, jakoby ta sprawa miała być wyjaśniona w najbliższych tygodniach. Mówię o maju 2026. No i szanowny panie redaktorze, zbliża nam się połowa września, a ta brygada, blisko 4000 żołnierzy, ciągle nie dotarła do Polski. Mało tego, w Pentagonie Pete Hegseth, robi czystki, jeśli chodzi o ten korpus generalski oficerów starszych, jest zajęty różnego rodzaju sprawami wewnętrznymi i widzimy, że bardzo istotna dla nas strategicznie kwestia, czyli ta obecność amerykańska w wymiarze około 10 tysięcy żołnierzy, to blisko 40% tego stanu osobowego ciągle nie dotarło do Polski. Mówię o tym w kontekście tego, że za czasów prezydentury Donalda Trumpa w wymiarze bezpieczeństwa wiarygodność Stanów Zjednoczonych jest dość dyskusyjna.
0: No to w takim razie czego pana zdaniem możemy się spodziewać? Ja wiem, że to jest w tym momencie gdybologia, ale z drugiej strony trzeba rozpatrywać różne scenariusze.
2: Ja myślę, że przede wszystkim zostanie dokonany rekonesans. Strona polska, słusznie zresztą, zaproponuje kilka lokalizacji, ale ja myślę, że największe szanse zgodnie z zasadami, jakie dotyczą w ogóle organizacji baz stałych Stanów Zjednoczonych globalnie, będą zaproponowane dwie te najważniejsze lokalizacje, czyli pewnie okolice Poznania i okolice Wrocławia. Ja przypomnę, że już w rejonie Poznania Amerykanie mają bardzo ważne własne instalacje. Tam jest przecież wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, czyli bardzo ważny element, jeśli chodzi o pracę sztabową, planowanie i dowodzenie w sytuacji ewentualnego kryzysu. Także oczywiście Wrocław i Poznań to pewnie te rejony, gdzie takiej bazy należałoby się spodziewać. No i zobaczymy.

0: po prostu jak do tego podejdzie strona amerykańska, dla nas, jako dla państwa natowskiego, frontowego państwa wschodniej flanki sojuszu, instalacja stałej bazy na terytorium Rzeczypospolitej miałaby bardzo ważny wymiar taki polityczny, no bo pokazywałaby i znaczenie Polski, dobre relacje ze Stanami. No i myślę, panie redaktorze, że taki wymiar symboliczny, bo doczekalibyśmy się po tych kilkudziesięciu latach, prawda, jako kiedyś byłe państwo Układu Warszawskiego, a teraz bardzo ważne państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, doczekalibyśmy się wreszcie stałej obecności militarnej najważniejszego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim są Stany Zjednoczone. Czyli ten wymiar polityczny byłby bardzo znaczący, a z kolei nie przewartościowywałbym w odróżnieniu do mediów i przede wszystkim do różnego rodzaju ośrodków polskiej sceny politycznej znaczenia militarnego, ponieważ to znaczenie militarne nie będzie aż tak istotne. Jak pan redaktor będzie miał chwilę, to ja wyjaśnię, a gdyby nie, to pewnie następnym razem.
1: To za chwilę to wyjaśnimy, ale żeby rzeczywiście być może delikatnie ostudzić te emocje, to jeszcze jeden bardzo ważny głos w tej dyskusji. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski, który brał udział w spotkaniu z amerykańską delegacją w Warszawie.
2: To było moje drugie spotkanie, bo pierwsze było dwa tygodnie temu dokładnie w Brukseli. Dzisiaj rozmawialiśmy już bardziej szczegółowo, przedstawiliśmy nasze propozycje. Jak sobie wyobrażamy tę obecność, przede wszystkim jeżeli chodzi o zdolności amerykańskie w Polsce? No bo chcemy być aktywni, a nie tylko, że tak powiem, a nie tylko odpowiadać na propozycje amerykańskie. Nasze propozycje, ale też sposób myślenia amerykański, osadzone są w zadaniach, które mamy realizować wspólnie.
1: No to trochę być może te emocje studzimy, a teraz tak jak pan wcześniej wspomniał, panie profesorze, dlaczego nie powinniśmy zbyt wielkiej roli przywiązywać do tego aspektu militarnego, a bardziej skupić się na tym wymiarze politycznym, propagandowym, jeżeli chodzi o stałą amerykańską bazę?
0: Ja bym może powiedział, nawet panie redaktorze, bardziej PR-owo-militarnym, bo to, ale pewnie się zgadzamy, że tu chodzi bardziej o ten element informacyjny niż twarde zdolności militarne. Dlaczego? Już tłumaczę. Szanowni państwo, tak jak wspomnieliśmy już, obecność amerykańska to około 10 tysięcy żołnierzy. Pewnie gdyby ta baza się pojawiła, to gdzieś tam czytamy, że to mogłoby być kolejne kilka tysięcy żołnierzy plus rodziny, czyli w sumie to około 25 tysięcy osób, ale ja zaznaczam, czy to 10 czy 15 tysięcy żołnierzy, to jest bardzo niski szczebel taktyczny. Taka liczba żołnierzy, ona ma bardzo ważny wymiar polityczny i organizacyjny, ale mili państwo, to nie jest ten rząd wielkości, który mógłby decydować o skuteczności i zdolnościach obronnych największego i, podkreślę, najważniejszego państwa na wschodniej flance NATO, jakim jest Polska. I tu już, panie redaktorze, oczywiście, żeby nie być gołosłownym, ja podam przykłady. Ja nie chcę tutaj naszych drogich słuchaczy epatować jakimiś nadmiernymi liczbami, ale ja tylko chcę przypomnieć, szanowni państwo, w 2022 roku, w lutym, w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Ukraińcy mieli około 250 tysięcy armii czynnej, tylu żołnierzy, ale mieli ponad 900 tysięcy, lepiej czy gorzej, wyszkolonych rezerwistów. Czyli my tu mówimy o, rząd wielkości jest dobrze ponad milion żołnierzy. Czyli jak mówimy tutaj o liczbie 10 tysięcy żołnierzy w Polsce i oczywiście na wschodniej flance, to drodzy państwo, wojska natowskie, to dodatkowo to jest około 23-24 tysiące żołnierzy z różnych armii państw europejskich i żołnierzy amerykańskich. Czyli jak państwo zauważają, to jest taki wymiar symboliczny, wymiar polityczny i dyplomatyczny niewątpliwie szczególnie istotny. Ale militarnie te kilka czy kilkanaście tysięcy żołnierzy to nie decyduje o tym, że zyskujemy jakąś znaczącą przewagę, bo te potrzeby, panie redaktorze, szanowni państwo, na wschodniej flance są dużo większe.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz chciałbym zapytać o inny wymiar naszego szykowania się, czy też inaczej, naszej odporności na różnego rodzaju działania i zagrożenia. Myślę oczywiście o stanie naszej armii i o ostatnich umowach, które zostały podpisane, bo przypomnijmy, że Polska podpisała umowę w ramach takiego amerykańskiego programu FMF. Chodzi o 4 miliardy dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia, albo inaczej na zakup uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych.

0: W sumie w ramach tych umów z Amerykanami zapożyczyliśmy się już na 19 miliardów dolarów. Do tego dorzućmy jeszcze potężne umowy, które były zawierane między innymi z Koreą Południową. Do tego dorzućmy jeszcze program SAFE. I pojawia się takie bardzo delikatne pytanie. Oczywiście pamiętając o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy my te wszystkie obciążenia będziemy w stanie udźwignąć? To raz. Dwa. Czy tak potężne pieniądze wydawane w tak szybkim tempie jednak, czy one będą po prostu rozsądnie rozdysponowane?
1: Tu mamy, panie redaktorze, szanowni państwo, temat. Może ja bardzo krytycznie podchodzę do decyzji związanych z zakupami tych z lat 2022-2023. Wcześniej ówczesny rząd niewiele robił, jeśli chodzi o modernizację. Wybuchła pełnoskalowa wojna, pełnoskalowy konflikt w Ukrainie. Ówczesna władza się wystraszyła i zaczęła kupować na oślep, na szybko i bardzo drogo. Ja tutaj przykład tych czterech platform czołgowych, które mamy, oczywiście te pospieszne zakupy czołgów amerykańskich, czołgów koreańskich. Posiadaliśmy już wtedy czołgi niemieckie i jeszcze konstrukcję PT-91, czołgi konstrukcji tej radzieckiej, tak? Czyli te T-72 już przerobione na nowszy typ czołgu. To tylko chcę pokazać, drodzy państwo, nie ma drugiej takiej armii na wschodniej flance i w Europie, która miałaby cztery podstawowe czołgi, bo to jest ogromny problem logistyczny, szkoleniowy, nie można wymieniać załóg i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę dzisiaj rozwijał tego problemu. Ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, panie redaktorze, rzeczywiście te plany nasze, jeśli chodzi o wydatkowanie miliardów złotych polskich na uzbrojenie, to jedno. A co mnie niepokoi, ja wróciłem, panie redaktorze, przedwczoraj byłem na MSPO, to jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. I z wieloma osobami rozmawiałem, bo ja tam jeżdżę od kilkunastu lat, z producentami, wystawcami, z żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. Z kolegami zresztą moimi. I powiem tylko tyle. Wszyscy się niepokoimy tym, że tak ogromne pieniądze w takiej perspektywie najbliższych dekad my wydajemy bez wykorzystania podstawowych dokumentów strategicznych. My po prostu nie mamy planu strategicznego, czego potrzebujemy w najbliższych dekadach. Nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, nie mamy strategii obronności, nie przeprowadzamy strategicznych przeglądów obronnych. Czyli, panie redaktorze, ja podzielam to zastanowienie, tę obawę, że okej, same pieniądze, same faktury, nawet same zakupy sprzętu, bez takiej pogłębionej analizy strategicznej, bez planu strategicznego, bez strategii bezpieczeństwa narodowego, nad którą muszą zgodzić się wszystkie gremia polityczne w Polsce, wszystkie strony polskiej sceny politycznej, no to wtedy, szanowni państwo, no rodzi się pytanie, to na jakiej podstawie te zakupy, skoro nie korzystamy i nie mamy strategii?
0: To oznacza, że my to wszystko robimy trochę po omacku?
1: To oznacza, panie redaktorze, że partykularne, krótkoterminowe interesy polityczne decydują o naszych zakupach, a nie taka pogłębiona myśl strategiczna, bo strategia dotyczy najbliższych 5, 15, 30, a nawet 50 lat. Dobrze przygotowana strategia. A jak słyszymy, ja tutaj daję tylko taki przykład. Jest ciężki wóz bojowy, był pokazywany, on jest reklamowany jako hit targów tutaj w ramach tych targów w Kielcach, MSPO.
0: Na razie rozumiemy, mówimy o tym prototypie Borsuka 2, tak?
1: Tak, to jest Ratel, prototyp tego wzmocnionego, ciężkiego Borsuka. I teraz tak, pomysł techniczny na pewno ciekawy. My potrzebujemy wozów bojowych, ale to jest wóz bojowy na podwoziu Kraba, który ma współpracować z ciężkimi czołgami Abrams. A ja chcę tylko przypomnieć, że po pierwsze te ciężkie czołgi Abrams, tutaj ten teatr działań bojowych w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że one przez dużą część roku ze względu na teren podmokły, one nie mogą być wykorzystywane, nie są na tyle mobilne, na ile byłoby trzeba. Mało tego, dronizacja pola walki to jest bardzo poważne wyzwanie dla całego NATO, wschodniej flanki i Polski również przede wszystkim. I my tu mamy bardzo duże zaległości. Czyli ja powiem tak, my kupujemy sprzęt, ale te zakupy nie są poprzedzone opieraniem tych naszych planów strategicznych na strategii bezpieczeństwa narodowego, bo ta z 2020 roku, którą mamy, ona jest już wielokrotnie zdezaktualizowana. Większość państw w regionie napisało nowe strategie.

0: strategii bezpieczeństwa narodowego po wybuchu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
1: Minęły 4 lata.
0: Tak, tak, tak. A my mamy ciągle strategię za przeszłą, nieaktualną. No i nie potrafimy się politycznie dogadać ponad podziałami partyjnymi co do tego, jak ta strategia miałaby wyglądać, no i na niej opierać wszelkiego rodzaju decyzje. Szczególnie, panie redaktorze, te, o których pan zechciał wspomnieć. Decyzje finansowe, które przecież będą dotyczyły nie tylko nas, ale również kolejnego pokolenia Polaków.
1: To jeszcze jedna kwestia, no, skoro wspomniał pan o Borsuku 2, choć on w tej chwili funkcjonuje pod różnymi nazwami, ja się trzymam akurat tej nazwy Borsuk 2, to pojawiły się na przykład takie bardzo ciekawe komentarze z Ukrainy, no, tych blogerów, czy też komentatorów wojskowych, którzy uznali, że to jest bardzo ciekawy projekt, bardzo potrzebny polskiej armii, ale jednocześnie właśnie wskazali, że jak na wóz prototypowy, ten wóz tak naprawdę był goły, to znaczy tam nie było żadnych systemów antydronowych, żadnych systemów zabezpieczania niezbędnych na tym współczesnym polu walki. No więc można powiedzieć, że to jest na razie propozycja bardzo, bardzo niepełna.
0: Ja myślę, panie redaktorze, że pan redaktor ma, na pewno ma takie wrażenie, że szanowni państwo, zaczęła nam się już kampania wyborcza. Każda władza przed kampanią wyborczą szuka tematów i sukcesów. No i takie pospieszne przedstawienie tego wozu, ale bez odpowiedniego osprzętu, który jest wymagany na współczesnym polu walki, a konflikt w Ukrainie, na terytorium Ukrainy, ten konflikt rosyjsko-ukraiński wyraźnie wskazuje, jakie są dzisiaj potrzeby. Tu nie trzeba daleko szukać. My, Polacy, mamy wojnę za granicą naszego państwa. O tutaj no, po prostu siłą rzeczy pośpiech, no i to, co powiedzieliśmy, ten PR militarny, zapewne zdecydowały, że ten produkt, ten projekt już został pokazany. No, ja bym się też wsłuchiwał w głos szczególnie ekspertów ukraińskich, tych z doświadczeniem bojowym. Dlaczego? Dlatego, że nikt lepiej niż oni nie zna uwarunkowań pola walki i nikt lepiej niż oni nie wie, co jest potrzebne, aby przetrwać na polu walki i aby wykonać zadanie bojowe. Także tutaj ja myślę, że warto się wsłuchiwać w tego typu komentarze, ale ja myślę, że wystawienie tego wozu, takie pospieszne, z jednej strony cieszy, bo my mamy takie zdolności produkcyjne i konstrukcyjne. To bardzo dobrze, że Huta Stalowa Wola tego typu zdolności rozwija. A z drugiej strony, no, tu bardziej chodziło o platformę, pokazanie, że my taki projekt jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie zaproponować w wymiarze krajowym, ale i międzynarodowym, a oczywiście osprzęt, dodatkowe wyposażenie, etc., etc., no to się pojawi wtedy, jak będzie więcej czasu i będą znane już bardzo konkretne potrzeby taktyczne w stosunku do danej platformy bojowej.
1: I tu niestety musimy zakończyć. Pan profesor Dariusz Kozarewski, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i były rektor Akademii Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Kozerawski, panie redaktorze.
1: Przepraszam, się to pośpiech.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10:30, Rafał Boguta. Zapraszam. Ponad 250 opóźnionych pociągów i prawie 20 odwołanych kursów to efekt trwającego w całej Polsce protestu maszynistów, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa na torach. Od północy do południa kolejarze zwalniają na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. Na dworcu Gdańsk Główny z pasażerami rozmawiał reporter Polskiego Radia Tymon Nieśmiałek.
5: Tutaj na razie jest 7 minut, dlatego jeszcze jestem optymistyczny, ale zobaczymy. Wszystko zależy od punktu siedzenia. Jeśli na przykład jest to dla bezpieczeństwa, to oczywiście fajnie, że walczą, ale jeśli faktycznie no, mamy dużo ludzi, którzy po prostu planują sobie dzień i liczy na konkretny czas.
6: No odczuję, bo mam dwie przesiadki, jedę do Świnoujścia na wyprawę rowerową i muszę zdążyć na kolejne pociągi. Moja jedyna nadzieja w tym, że kolejne też będą spóźnione.
4: Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje.

0: informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Protest ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia w ruchu kolejowym potrwają znacznie dłużej. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram skierowała do Sądu Najwyższego kasację w sprawie Piotra Niemczyka. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu Ostatniego Pokolenia. Nagrania policyjne pokazały, że Piotr Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. Tym samym opozycjonista nie wypełnił znamion zarzucanego mu czynu. Z tego powodu Rzeczniczka Praw Obywatelskich wnosi do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku nakazowego i uniewinnienie ukaranego. Wojsko ostrzega, dziś w niektórych regionach będą prowadzone testy z użyciem dronów dalekiego zasięgu przenoszących broń precyzyjnego rażenia. Mowa o uzbrojeniu, które ma zasięg nawet do 1000 kilometrów. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy oraz na północy kraju, informuje pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1: Testujemy drony dalekiego zasięgu, amunicję precyzyjnego rażenia, tak zwaną niskokosztową. To amunicję, której odpowiedniki chociażby widzimy w Ukrainie. Co ważne, nikomu to nie grozi. Testowane przez nas rozwiązania nie są uzbrojone. Zamiast głowic bojowych posiadają atrapy.
0: Sztab Generalny wyjaśnia, że testy są po to, by wprowadzić na wyposażenie polskiej armii uzbrojenie dużo tańsze niż rakiety w wyrzutniach Patriot czy myśliwcach F-16. Rekordowo niski poziom bugu na Lubelszczyźnie. Wodowskaz we Włodawie wskazuje zaledwie 48 cm. To historycznie najniższy poziom rzeki w tym miejscu. Jest to rzeczywiście niepokojące, mówi specjalista do spraw środowiska Arkadiusz Iwaniuk.
2: W zasadzie od początku pomiarów tak niskiego stanu wody w rzece Bug we Włodawie nie obserwowano. Nawet tak wolno płynącej rzeki z niewielką ilością wody, no nie przypominam sobie. No jest to na pewno niewiele. No co ciekawe, że ten czas takiego niskiego stanu wody ciągnie się już od kilku ładnych miesięcy.
0: W całym kraju obowiązuje kilkadziesiąt ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej. Według danych IMGW absolutne minimum poziomu wody na Bugu we Włodawie to 62 cm z 1963 roku.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut godzina 11.
5: Stan dnia.
4: A w stanie dnia między innymi zajmiemy się Trybunałem Konstytucyjnym, który, uwaga, obchodzi dziś 40-lecie. Sędziowie zasiadający w sparaliżowanej dziś instytucji, która powinna orzekać o zgodności ustaw z konstytucją, zebrali się w dwóch różnych miejscach. Grupa czterech sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, spotyka się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Pozostali sędziowie wraz z prezesem świętują na oficjalnej konferencji w Trybunale Konstytucyjnym przy Alei Szucha. Już teraz łączymy się z Michałem Makowskim, który jest właśnie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
4: Michale, jedną kwestią jest oczywiście ta dzisiejsza 40. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego, ale być może bardziej palącą kwestią są te medialne doniesienia, medialne informacje mówiące o tym, iż dziś do Trybunału Konstytucyjnego ma wejść policja, ma się odbyć interwencja policji, aby uniemożliwić prezesowi Święczkowskiemu pełnienie obowiązków. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? No i na ile możemy w jakiejś mierze te doniesienia medialne potwierdzić lub też zdementować?
6: Na razie tylko zdementować. Te nieoficjalne informacje się nie potwierdzają. Wokół siedziby Trybunału Konstytucyjnego na tę chwilę nie widzę ani jednego policyjnego radiowozu, chociaż przed godziną 8 kilka radiowozów standardowo patrolowało okolice Alei Szucha. Na uroczystości w siedzibie TK poza sędziami Trybunału przyjechali m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości i także znany adwokat w obozie Zjednoczonej Prawicy, mecenas Bartosz Lewandowski oraz odwołany rektor komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński. Wzmożona aktywność policji dziś w Warszawie może wynikać za to z licznych manifestacji, jakie są zabezpieczane przez funkcjonariusze. Niemniej w ocenie konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja Trybunał Konstytucyjny po 40 latach swojego istnienia jest w fatalnej kondycji.
7: Mamy dublerów, osobę, która stoi na czele Trybunału, chociaż jej wybór był obarczony wadą. Mieliśmy Julię Przyłębską, również osobę, której wybór był obarczony wadą. Mamy ręczne sterowanie składami.

0: Mamy sędziów w ostatnich latach, którzy nawet nie pojawiali się w Trybunale. Mieliśmy wyroki, które przygotowywali asystenci pod określoną tezę.
1: Przypomnijmy też, że szef kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk, miał spotykać się, konsultować z prezes Trybunału Konstytucyjnego, byłą prezes Julią Przyłębską, kwestię trzech orzeczeń dotyczących m.in. wyższych emerytur dla kobiet urodzonych przed 1953 rokiem. Tak wynika z maili Dworczyka ujawnionych na portalu Poufna Rozmowa. Z kolei opozycja zarzuca rządzącym, że będą próbowali przejąć Trybunał Konstytucyjny, wprowadzając do niego tzw. swoich sędziów, których liderem będzie do niedawna prawa ręka premiera, czyli były minister Maciej Berek. Tak mówił przed chwilą, tutaj wchodząc na teren siedziby Trybunału Konstytucyjnego, były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiSu Marcin Warchoł.
2: Fakt, że Donald Tusk kieruje do Trybunału człowieka, który nie publikuje wyroków, jest wielce wymowny. Trybunał służy obywatelom. Każdy po wykorzystaniu drogi sądowej może się do niego zwrócić ze skargą konstytucyjną. Natomiast oni chcą zrobić z niego trzecią izbę parlamentu. Na wypadek przegranych wyborów chcą paraliżować przyszłą koalicję.
1: Nie ma też pewności, czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka. Zastrzeżenia dotyczą wymogów formalnych, chociażby stażu pracy byłego ministra w charakterze radcy prawnego. Koalicja rządząca zapowiada uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym na jesieni tego roku. Na czym to uzdrowienie miałoby polegać? No to pytanie na razie pozostaje otwarte.
3: Bardzo dziękuję. To była relacja wprost spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie część sędziów świętuje dziś 40-lecie powstania Trybunału. A o tych wszystkich kwestiach związanych z historią, ale również teraźniejszością mówił Michał Makowski. Bardzo dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, jedno pytanie dotyczące no, tej dosyć ciekawej rocznicy. Zapewne w innych okolicznościach pojawiłby się jakiś materiał, jakieś wspominki, być może głosy byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, być może odbyłaby się jakaś debata mówiąca o tym, na ile po 40 latach Trybunał Konstytucyjny nadal pełni skutecznie swoją rolę. Ale dziś, gdyby nawet doszło do takiej dyskusji, to zgaduję, że tematy czy też pytania brzmiałyby zupełnie inaczej.
5: Zapewne tak. Z jednej strony trzeba na to spojrzeć, to co chyba wybrzmiewa przy każdej rocznicy, że 40-lecie działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego to powinno być przede wszystkim święto polskiego konstytucjonalizmu. A tak naprawdę dziś jest obchodzone, no, nawet nie trochę, ale chyba wprost, no, po prostu równolegle. W dwóch miejscach, w dwóch środowiskach. I też chyba nie ma co tego ukrywać, z dwiema różnymi ocenami tego, czym dzisiaj jest Trybunał Konstytucyjny. I to jest taki symboliczny obraz stanu naszego państwa i symboliczny obraz kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. I to nie jest coś, co powinno napawać nas optymizmem. Z wielu powodów Trybunał Konstytucyjny, o czym wielokrotnie mówiliśmy na falach Polskiego Radia, jest sądem, który ma kontrolować władzę. Tę władzę, która stanowi w Polsce prawo. Czyli to jest sąd niezwykle istotny dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. Tego prawa, które obowiązuje wszystkich obywateli na terytorium Polski. I z tego powodu, tak trochę wracając jeszcze do tego, co powiedziałem na początku, żadna instytucja konstytucyjna, a zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny, nie może należeć do jakiegokolwiek środowiska, do jakiejkolwiek większości parlamentarnej, ani do jakiegokolwiek politycznego obozu. Trybunał Konstytucyjny jako organ polskiego państwa ma należeć i służyć obywatelom. Czyli to jest, tak jak powiedziałem, sąd, który powinien przynależeć do obywateli, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władzę. I w ogóle tak sobie jeszcze myślę, że państwo, które ma dwa jubileusze tego samego Trybunału, ma poważny problem, jeżeli chodzi o właśnie ten kryzys konstytucyjny, bo to jest tą egzemplifikacją tego kryzysu też. Nie ma co tego ukrywać. Ja teraz jakby zostawiam z boku oceny, bo to

0: czym rozmawiamy, nie wzięło się też znikąd, bo proszę pamiętać,
1: ale to, że przepraszam, panie prezesie, to przepraszam, że przerywam, ale skoro powiedział pan o tym, że skoro mamy dwa trybunały i dwa miejsca świętowania tej rocznicy, to świadczy to
0: dwa
1: o tym, że...
0: Jeden trybunał, dwa jubileusze. Tak,
1: dobrze,
0: tak,
1: to może w ten sposób. Ale ja odnoszę wrażenie, że właściwie, jeżeli chodzi o współczesność, nie ma w tym niczego zaskakującego. Ileż mamy uroczystości, ileż mamy rocznic, ileż mamy podobnych wydarzeń, które ze względów politycznych są świętowane w dwóch zupełnie różnych miejscach, o dwóch różnych porach.
0: Zgadzam się. Z tej perspektywy nie jest to zaskakujące, bo on wielokrotnie, tak jak pan zresztą powiedział, są różne wydarzenia, wielokrotnie niezwykle istotne z punktu widzenia albo historii Polski, albo najnowszej historii Polski, gdzie świętuje się te wydarzenia odrębnie i okazuje się, że już tak naprawdę mało jest rzeczy, które potrafią kogokolwiek, zwłaszcza polityków, łączyć, tylko w przypadku Trybunału Konstytucyjnego to jest ten obraz, o którym mówię, obraz kryzysu Trybunału Konstytucyjnego, ale obraz niezwykle taki wymowny, bo dotyczy wprost obywateli. No jeszcze raz powtórzę, i to jest dla mnie jakby najistotniejsze w tej całej dyskusji o tych dwóch równoległych jubileuszach. Trybunał Konstytucyjny jest sądem konstytucyjnym, który przynależy do obywateli, bo rozstrzyga o naszych, mówię tutaj w kontekście naszych obywatelskich prawach i wolnościach. To są takie sprawy, które często są bardzo przyziemne, jak mandaty, wycinka drzew, odpowiedzialność karna, podsłuchy, ubezpieczenia społeczne. Wszelkie kwestie, które łączą się z codziennym funkcjonowaniem, gdybyśmy przejrzeli katalog spraw, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny, w kontekście oczywiście przepisów regulujących te sprawy, to są naprawdę przede wszystkim sprawy przyziemne dotyczące obywateli. Panie redaktorze, tak sobie jeszcze myślę, jak mówimy o tym kryzysie i tym, co obserwujemy od wielu lat, zwróćcie państwo uwagę, że 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, 11 lat naznaczone jest kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, czyli rok 2015, okres wakacji, to jest ten moment, kiedy dochodzi do wyboru zbyt wielu sędziów na miejsca, które mają się w przyszłości zwolnić. I co warto podkreślić, wówczas i prawo, i Trybunał swoim orzeczeniem ratuje tę sytuację, jakby niejako broni się Trybunał przed działaniami polityków, ale politycy i tak decydują o tym, i tutaj już wchodzimy na grunt odbierania ślubowania nocami, sytuacji, w której Sejm, pomimo tego, że Trybunał orzeka w określonych sprawach, regulując kwestię nadmiarowego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pewnie pan pamięta, tam Trybunał bardzo prosto przeciął, wskazał, którzy sędziowie zostali zgodnie z prawem wybrani, a którzy nie. Ale politycy postanowili i tak zrobić po swojemu. I to też jest pewną egzemplifikacją tego, że prawo przestaje regulować funkcjonowanie niektórych instytucji i górę bierze polityka. I to jest też niezwykle groźne z punktu widzenia obywateli, bo mogę jeszcze raz powtórzyć, w zasadzie chyba już trzeci raz od naszej rozmowy. Trybunał Konstytucyjny przynależy do obywateli, jest organem polskiego państwa mającym służyć obywatelom przede wszystkim poprzez budowanie ochrony praw i wolności obywatelskich.
1: To jeżeli pan pozwoli, w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, jak ten problem powinien zostać rozwiązany. Dziś nad ranem pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że właśnie rano do Trybunału Konstytucyjnego ma wejść policja. Miało chodzić o zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. To były nieoficjalne informacje. Właściwie pierwsze tego typu informacje pojawiły się już wczoraj późnym wieczorem. To byłoby rozwiązanie tego problemu?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego że to nie jest też sposób w ogóle rozwiązania tego problemu. Ja mam też nadzieję, że to są tylko i wyłącznie pewne spekulacje. Zresztą pan redaktor...
1: Na razie są absolutnie niepotwierdzone, tak.
0: Tak, pan redaktor Michał Makowski, który relacjonował przed chwilą to, co widzi, tak? Czyli te obrazki, które teraz się dzieją przed Trybunałem Konstytucyjnym, opierają się na braku udziału funkcjonariuszy policji, więc myślę, że to są informacje niepotwierdzone. Natomiast, panie redaktorze, ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To znaczy, trudno mi sobie to wyobrazić, jeżeli to miałoby się dziać bez jakiegoś ważnego powodu. To znaczy,
1: no, mamy czterech sędziów, którzy są niedopuszczeni do orzekania.
0: Tak, ale proszę pamiętać, że policja tutaj niespecjalnie ma jakąś rolę do odegrania w takiej sytuacji. Problemem, który został wygenerowany przez polityków.

0: jest brak możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta przez tą czwórkę. Mamy to ślubowanie złożone w sędzie, przepraszam, w Sejmie. Z drugiej strony mamy taką, a nie inną postawę pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza czterech osób do orzekania. W związku z powyższym ten problem ogniskuje się właśnie na tym poziomie niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do orzekania. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który jest wybrany przez Sejm na podstawie konstytucji, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i na podstawie konstytucji ma wszelkie prerogatywy do tego, żeby orzekać. Ma tą inwestyturę pozwalającą na wykonywanie czynności sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jest ustawa, która mówi o konieczności złożenia ślubowania wobec prezydenta, natomiast proszę pamiętać, że ten przepis z punktu widzenia przepisów konstytucji, który nakłada niejako dodatkowy obowiązek nieprzewidziany w konstytucji i w mojej opinii poza delegacją ustawową konstytucja odsyła tylko do uregulowania trybu postępowania przed Trybunałem w ustawie i do uregulowania organizacji samego Trybunału również w ustawie, ale nie przewiduje prowadzenia ślubowania na poziomie ustawy, które miałoby być składane przez sędziego wobec prezydenta. Ale faktem jest, że taka ustawa jest, ona obowiązuje, póki co nie została skontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny. I ten dość specyficzny układ prawny powoduje ten klincz, który będziemy obserwować. Pan mnie zapytał o rozwiązanie stricte siłowe. Ja sobie tego rozwiązania po prostu nie wyobrażam. Nie uważam, że w taki sposób należy regulować sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ktoś łamie prawo, to powinien być pociągany do odpowiedzialności karnej na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów, czyli drogą uchylenia immunitetu i wyciągania wszelkich konsekwencji. Tutaj oczywiście myślę o potencjalnie panu Święczkowskim, jeżeli ktoś takie zarzuty będzie chciał postawić. Oczywiście był jeden wniosek o uchylenie uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, natomiast ten wniosek nie został pozytywnie rozstrzygnięty przez sam Trybunał i niestety obstawiam, panie redaktorze, że w tym swoistym klinczu, w tym problemie, który jest spleciony z szeregu okoliczności, Trybunał niestety jeszcze będzie dość długo funkcjonował. Ja mówiłem o roku 2015. Jak bardzo prosto policzyć, to jest 11 lat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kryzysu, który miał różne odsłony, bo na ten kryzys składał się szereg różnych czynników. Od wybierania sędziów na miejsca uprzednio prawidłowo zajęte przez niepublikowanie orzeczeń, na początku przez rząd pani Szydło, później poprzez naprawdę, bym powiedział, daleko wychodzące poza kognicję Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia. Myślę, że taką puentą tej działalności Trybunału jest to, że ludzie, którzy tam trafili, doprowadzili do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony politycy, a z drugiej strony sposób funkcjonowania Trybunału. Tylko proszę pamiętać, zarówno w polityce, jak i w Trybunale są ludzie. I to konkretni ludzie odpowiadają za kryzys, który właśnie łączy się z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: To jeżeli pan pozwoli, teraz trochę inny temat, ale pytanie, czy też nie pokazujący tego, w jakim miejscu jest polski wymiar sprawiedliwości, bo bardzo często możemy usłyszeć takie narzekania mówiące o tym, że polski wymiar sprawiedliwości jest nieskuteczny, przewlekły, że bardzo łatwo jest unikać kar, nie stawiający się podejrzani, nie stawiający się świadkowie, latami ciągnące się procesy, potem niemożność, nieumiejętność egzekwowania na przykład niektórych wyroków i niektórych kar. No i trochę złośliwie niektórzy powiedzieli, że wcale tak nie musi być. Proszę bardzo, gdy polski wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi być szybki, skuteczny i bezwzględny. A te komentarze dotyczą sprawy pana Piotra Niemczyka, byłego oficera służb specjalnych, byłego działacza opozycji w czasach PRL-u, który trafił do aresztu za udział w proteście w maju 2025 roku, więc tutaj mamy jednak dowód na to, że wszystko może się odbywać bardzo, bardzo szybko. Ba, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ on dostał wezwanie do sądu jako oskarżony, ponieważ miał wtedy, jeżeli dobrze wczytałem się w tę historię, złamaną nogę, tego wezwania na poczcie nie odebrał. Bez jego udziału odbył się proces. On mimo nieobecności podczas procesu został w tym procesie skazany na karę wykonania pracy społecznych. W proteście przeciwko takiemu trybowi skazania oskarżony pan Niemczyk odmówił wykonania tego wyroku, więc ten wyrok zamieniono mu na 15 dni dni więzienia.

0: więzienia, został zatrzymany, trafił do aresztu. Szybko i skutecznie, tak można powiedzieć.
1: Panie redaktorze, i to jeszcze za realizację tak naprawdę konstytucyjnego prawa do protestu, tak w dużym skrócie można powiedzieć. No pewien paradoks, tak? No, wymiar sprawiedliwości niestety ma na swoim koncie takie lub podobne historie. No ta sprawa też pokazuje to, co pan powiedział, że jeżeli wymiar sprawiedliwości chce, to potrafi działać szybko, ale jeżeli wymiar sprawiedliwości szeroki, nie mówię tylko o sądach, bo proszę pamiętać, że wymiar sprawiedliwości często też musi mieć element przygotowania określonego postępowania, no to wtedy to wszystko trwa i nie można doczekać się tak naprawdę końca i jednoznacznego rozstrzygnięcia o winie lub niewinności danej osoby. To znaczy, mówiąc wprost, z każdego punktu widzenia ma to wtedy znaczenie, bo zarówno oskarżony ma prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, jak i pokrzywdzony do otrzymania satysfakcji.
0: Ale natomiast proszę bardzo, sprawa... mamy wyrok nakazowy i tak naprawdę obecność oskarżonego nie jest nikomu do niczego potrzebna.
1: Tak, zgadza się. Wyrok nakazowy jest wyrokiem, który jest wydawany na posiedzeniu niejawnym przez sąd na podstawie materiałów skierowanych z aktem oskarżenia do sądu w ściśle określonych sytuacjach. Faktem jest, że od tego wyroku przysługuje sprzeciw. No, nie znam akt, pan pewnie też, ale opierając się na tym, co pan przytoczył, być może było tak, że faktycznie niemożliwe było już złożenie tego sprzeciwu. Być może trzeba też sprawdzić, czy nie było przestrzeni do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, ale myślę, że ten czas, bo to jest zawsze krótki, 7-dniowy termin, już upłynął, więc być może teraz jedynym realnym narzędziem, które jest dostępne w systemie prawa, jest kasacja skierowana do Sądu Najwyższego i według informacji, które zresztą państwo podaliście przed wiadomościami poprzedzającymi naszą, w wiadomościach poprzedzających naszą rozmowę, taka skarga ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich
0: została już złożona.
1: I teraz zobaczymy, panie redaktorze, jeżeli rozmawiamy o szybkości działania polskich sądów, pan Niemczyk, proszę pamiętać, odbywa tą karę 15 dni aresztu. Zobaczymy, jak szybko Sąd Najwyższy zadziała, czy jest przestrzeń na to, żeby doszło do wstrzymania wykonania tego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia kasacji, bo takie instrumenty oczywiście funkcjonują w obowiązujących przepisach regulujących postępowanie przed Sądem Najwyższym. Ciekaw jestem, bo muszę przyznać, że dobrze pan postawił pytanie, jeżeli chodzi o prędkość działania polskich sądów. Zobaczymy, czy w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że jest kasacja, bo umówmy się, no ta kasacja, jeżeli ta kara zostanie odbyta, de facto będzie w pewnym sensie tylko, jeżeli zostanie uwzględniona na korzyść pana Niemczyka, no pewną satysfakcją moralną. Tylko nie o to chodzi, żeby ludzie otrzymywali satysfakcję moralną, tylko chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości był skuteczny. Także właśnie w takich sytuacjach jak skierowanie kasacji do Sądu Najwyższego i ewentualne wstrzymanie wykonania kary, bo to jest formalnie możliwe. Zobaczymy.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja w żaden sposób nie chcę podważać trochę absurdalności tej sytuacji. Nie chcę również w żaden sposób podważać stanowiska, postawy pana Niemczyka, bo też uważam, że wydarzyło się chyba coś, co wydarzyć się nie powinno. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o sprawie z maja 25 roku. W tej chwili mamy wrzesień, więc minął nieco ponad rok. To wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę sądową, odbyło się bardzo, bardzo szybko. Ale myślę też o tym, co dzieje się w tej chwili. No bo to, że są różnego rodzaju protesty, środowisk byłych opozycjonistów, dziennikarzy i tak dalej, to mnie wcale nie dziwi. Ale nagle mamy błyskawiczną reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich i oczekujemy również równie błyskawicznej reakcji Sądu Najwyższego. No i zastanawiam się, przepraszam za wprost sformułowane pytanie, ale zastanawiam się, że gdyby podobna sprawa dotyczyła pana Jana Kowalskiego albo pana Zbigniewa Nowaka albo kogokolwiek innego, to czy to wszystko rzeczywiście działoby się tak szybko i tak spektakularnie?
1: Prawdopodobnie nie, bo faktem jest, że bywa różnie w tego typu sytuacjach. Ja wielokrotnie mam kontakt z ludźmi, którzy chodzą i poszukują pomocy po prawomocnym zakończeniu postępowania, bardzo mocno zwracając uwagę na krzywdę. No i faktycznie czasami czekają też latami nawet na odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, czy w ich sprawie możliwe będzie wniesienie, czy też nie kasacji, czy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnym, bo te sprawy w sprawach cywilnych, bo do tych spraw jest bardzo dużo i są to różne sprawy. Powiem panu tak, no z przykrością można tylko powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości nie zawsze działa właśnie w taki sposób w odniesieniu też do tego przysłowiowego pana Jana Kowalskiego. Chciałoby się powiedzieć, że dobrze by było...

0: żeby wszyscy mogli liczyć na równe traktowanie przez wszystkie urzędy. No to jest pewien model, do którego mam nadzieję kiedyś dobiegniemy w tym sposobie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ta rzeczywistość jest taka, jaką pan ją przedstawił. No, niestety można powiedzieć, powinno to inaczej wyglądać, ale wygląda jak wygląda. To myślę, że takie przykre podsumowanie tego wątku, ale tak, to też ta sprawa też pokazuje pewien paradoks. No, z drugiej strony...
1: Mam wrażenie, że kilka paradoksów, bo zaczynając oczywiście od tego, w jakiej formie pan Niemczyk został oskarżony, a potem skazany, w jakiej formie...
0: Od sposobu, od tego, że odbywa już karę, że jest kasacja, że czekamy ewentualnie na to, co zrobi Sąd Najwyższy. Pełna zgoda. Tu się z panem w 100% zgadzam, że ta sprawa pokazuje wiele paradoksów. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że my nie znamy akt, bo to jest bardzo ważne w wielu sprawach. To, co faktycznie się wydarzyło, a to, o czym faktycznie się mówi, często nie pokrywa się ze sobą. Ale wie pan, myślę jeszcze o jednej rzeczy. No, akurat ta sprawa, ale też wiele innych, które mają swój szczęśliwy finał, nie byłaby tak publicznie omawiana, tak jak i tych wiele innych różnych spraw, gdyby nie media. No bo to przecież dzięki temu, że media informują o takich problemach, to wtedy jest szansa na to, żeby szybciej czy też bardziej efektywniej przeprowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia sprawy. No to też paradoksalnie pokazuje pewną siłę mediów, bo gdyby media, zakładam, nie poinformowały o sytuacji pana Niemczyka, no to też nikt by de facto o tym nie wiedział. Ta sprawa byłaby jedną z wielu, które w sposób taki, a nie inny się skończyły przy takich, a nie innych wątpliwościach czy zależnościach procesowych.
1: To panie prezesie, to tu niestety musimy zakończyć. Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Duże opóźnienia pociągów w całej Polsce. Jeszcze przez godzinę będą protestować maszyniści. Wizyta potrwa do niedzieli. Szef polskiej dyplomacji przyjechał dziś do Kijowa. Pamięć o tych wydarzeniach jest nadal żywa. Amerykanie oddadzą hołd ofiarom zamachów z 11 września. Minęła 11. Rafał Boguta. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę potrwa ogólnopolski protest maszynistów na kolei. W geście sprzeciwu po katastrofie w Sokolnikach Suchych część pociągów zwalnia przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km na godzinę. Choć na tablicach informacyjnych przybywa opóźnień, część pasażerów podróżujących przez stołeczne dworce wykazuje zrozumienie dla kolejarskiej akcji.
2: Jeśli to ma zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa i podnieść bezpieczeństwo, no to myślę, że każda forma jest dobra. Zwolnienie do 20 km na godzinę i uświadomienie ludzi, co się stało. Myślę, że to jest dobry kierunek.
3: Życzę wszystkim bezpieczeństwa na przejazdach, oczywiście. Jeśli by to miało poskutkować, no to...

0: Dobrze, no mają prawo. Chciałbym też zdążyć do pracy oczywiście.
1: Mieliśmy 25-minutowe opóźnienie około, także jadąc z Pilawy do Warszawy

0: stopniu. Dlatego są te skutki takie tragiczne. To nie jest tak, że ona tak jak leży, jechała. Ona jest obrócona o 180 stopni.
1: Przejazd miał jedynie sygnalizację świetlną, sprawną, ale jednak to nie pierwszy wypadek w tym miejscu, podkreśla wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak.
2: Podejmowaliśmy również próby rozmowy na temat zabezpieczenia, lepszego zabezpieczenia tego terenu, ponieważ to nie jest pierwszy wypadek na tym torowisku. 6 lat temu pociąg towarowy miał kolizję również z samochodem ciężarowym.
1: Ruch jednym torem ma zostać wznowiony dziś późnym wieczorem. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: A minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w przyszłym tygodniu resort przedstawi gotowy projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Radosław Sikorski jest w Kijowie. Wizyta potrwa do niedzieli 13 września, poinformował MSZ. Wcześniej minister opublikował swoje zdjęcie z peronu w Kijowie. Minister przyjechał okazać wsparcie broniącej się Ukrainie, mówił Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W trakcie, gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Minister Waldemar Żurek skierował do władz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pismo z prośbą o powołanie nowego rektora komendanta. Do tego czasu obowiązki rektora ma sprawować Sławomir Cudak. Próbował on rozpocząć dziś pracę, ale przeszkodziła mu w tym m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Doszło do przepychanek, na miejscu była policja. Oczekuje od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora komendanta do 2028 roku, napisał w mediach społecznościowych minister Żurek. Pełniący obowiązki rektora Sławomir Cudak ma współpracować z Senatem w tej sprawie. Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem, podkreślił minister sprawiedliwości. Prokurator generalny odwołał wczoraj dotychczasowego rektora AWS Michała Sopińskiego. Resort sprawiedliwości dopatrzył się m.in. nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich i naruszenia zasady apolityczności służby więziennej. Pamięć blisko 3000 śmiertelnych ofiar czczą dzisiaj Amerykanie w 25. rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Pomimo upływu ćwierćwiecza, pamięć uczestników tamtych wydarzeń wciąż jest żywa. W Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski.
4: 25 lat temu amerykańskie media przed 9 rano czasu lokalnego zaczęły podawać pierwsze informacje o wydarzeniach z Nowego Jorku.
5: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
4: W momencie ataku Barbara znajdowała się w jednej z wież.
6: I was in the building when the plane
4: Byłam w budynku, gdy uderzył samolot. To wciąż jest we mnie żywe. Wy Polacy cały czas w pamięci macie atak nazistów. To dokładnie taka sama sytuacja. Często przychodzę w to miejsce, myślę o tym, co się stało, mówi Polskiemu Radiu Barbara. Drugi nasz rozmówca, Tomasz Moczerniuk, we wrześniu 2001 roku pracował zaraz naprzeciwko bliźniaczych wież. Tego dnia ze względu na stan zdrowia nie było go jednak na miejscu.
7: Miałem problemy z plecami. Jechałem do chiropraktyka i wszyscy tak jakby zwalniali na tej autostradzie. Każdy z niedowierzaniem wsłuchiwał się w to, co jest ogłaszane w radiu. Akurat w tym momencie, gdzie stanąłem, zawaliła się druga wieża. Tak naprawdę widać było tylko kurz, pył.
4: Opowiada Tomasz Moczerniuk. W zamachach zginęło od 6 do 8 polskich obywateli. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Nowojorskie uroczystości rozpoczną się przed 15 czasu obowiązującego w Polsce. I na koniec jeszcze zaglądamy do Kielc. Tam podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy piorunów dla Wojska Polskiego. Podpisały je Agencja Uzbrojenia i firma MESCO. To jest umowa wykonawcza dowartej ponad 8 miliardów złotych umowy ramowej na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Na miejscu jest premier Donald Tusk, który mówił m.in. jesteśmy dumni z piorunów. Wystąpienia premiera wysłuchają Państwo już po informacjach.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Parasole przydadzą się dziś mieszkańcom południowych regionów kraju. Tam dziś deszczowo, natomiast więcej słońca w północnych regionach, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na południu do 20 na północnym zachodzie.
9: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: W niedzielny poranek o 8.30 w Ogrodach Sztuki odwiedzimy Miasto Ogród, czyli Podkowę Leśną, by dowiedzieć się, jak to jest mieszkać w zabytku albo móc słuchać nad pobliskim stawem szmaragdowych brzmień muzyki. Ten wrześniowy poranek od 8.30 może okazać się całkiem sympatyczny. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
3: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Już prawie 9 minut po godzinie 11 i teraz przenosimy się do Kielc, gdzie dziś kończy się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W tej chwili przemawia premier Donald Tusk.
7: To jest szczególny dzień z wielu względów. Po pierwsze, pozwólcie, że przypomnę o tragicznym zdarzeniu sprzed 25 lat. Tak, dokładnie ćwierć wieku temu terroryści z Al-Kaidy porwali w Stanach Zjednoczonych 4 samoloty. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. W zamachach zginęło prawie 3000 osób, w tym 6 polskich obywateli. A w akcji ratowniczej zginęło bardzo wielu strażaków, 343. Wśród nich byli także Polacy. Dzisiaj wspominamy Józefa Grzelaka, Scotta Kopytko, Billa Krukowskiego, Alana Tarasiewicza i Stanleya Smagałę. Ten atak to był także wielki test dla całej zachodniej wspólnoty. Jak Państwo wszyscy pamiętacie, trudno z pamięci usunąć te dramatyczne obrazy. Trudno z serca usunąć emocje, które towarzyszyły nam wszystkim, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi byliśmy w tym czasie. Ale to był właśnie także test na solidność naszej wspólnoty, wspólnoty wolnego świata. I Polska nie tylko w tych tragicznych godzinach, ale także przez długie kolejne miesiące i lata pokazała, że jest sojusznikiem niezwykle stabilnym, lojalnym w razie potrzeby, gotowym do poświęceń. Ofiar było więcej. Akcja wymierzona w globalny terroryzm to także ofiara polskich żołnierzy. 43 z nich zginęło w czasie operacji, które były efektem bezpośrednim naszych wspólnych, całego świata Zachodu akcji przeciwko terroryzmowi. On the 25th anniversary of 9/11, Poland stands in full solidarity with the US to honor the victims of the deadliest terrorist attacks that also took the lives of 6 Poles and the brave Polish firefighters. Just like back then, you can count on us today, because Poland always treats its allied obligations seriously. And we expect the same from our allies. The principle one for all for one, must remain the foundation of our community. Today it is more important than ever before. Pozwoliłem sobie na te słowa solidarności, ale chciałbym, żeby te słowa i pamięć o tamtych dniach była

Kazaniem dla wszystkich bez wyjątku. Od Łotwy po Stany Zjednoczone, od Kanady po Finlandię. My w Polsce nikomu tego nie musimy przypominać, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem. Tylko wtedy, kiedy traktujemy się naprawdę serio, mamy szansę pokonać zło w tej nieustającej ze złem konfrontacji. Cieszę się, że w jakimś sensie też symbolicznie współgospodarzami targów tu w Kielcach są nasi sojusznicy z Kanady. Współpraca z Kanadą jest absolutnie najlepszym przykładem tego, jak powinni zachowywać się sojusznicy, zarówno jeśli chodzi o biznes, obronność, współpracę polityczną. Bardzo się cieszę, że nasze rozmowy i przyjaźń z premierem Kanady, niedługo będę składał wizytę w Kanadzie, że to przyniosło także ten owoc. Kanada jest jedynym państwem spoza Unii Europejskiej, które uczestniczy w mechanizmie SAFE. Nie ukrywam, że trochę też o to walczyłem, żeby właśnie z naszymi kanadyjskimi przyjaciółmi móc wspólnie wydawać te pieniądze i organizować nasze wspólne bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że to jest też bardzo ważny znak i sygnał dla wszystkich pozostałych sojuszników. My dzisiaj także z wielką satysfakcją i dumą mówimy o tym, co dzieje się w polskim przemyśle zbrojeniowym i szerzej w polskiej gospodarce. Dzisiaj będę starał się unikać jakichkolwiek złośliwości. Tu nie ma miejsca na politykę, więc powiem tylko, że dzisiaj jestem prawie pewien na 100%, że nikt już nie kwestionuje wielkiego waloru tego projektu SAFE. My dzisiaj mamy tutaj setki firm. Ten wielki sukces tego wydarzenia, które zostało odnotowane na całym świecie, wynika także z faktu, że miliardy euro, miliardy dolarów, miliardy złotych płyną do Polski, płyną do polskich firm. Bo współpracując ze wszystkimi partnerami zagranicznymi, nie zapominamy o tym, że SAFE, że nasze pieniądze, pieniądze polskich podatników, środki europejskie, a nawet środki amerykańskie, jak parę dni temu to potwierdziliśmy, służą rozwojowi także polskiej gospodarki. Te wielkie przedsięwzięcia, które są tutaj prezentowane, w tym gigantyczny udział tak zwanego dual use, a więc dziesiątek i setek polskich firm, które potrafią pracować, działać, produkować na rzecz pokoju i takich zadań cywilnych, ale równocześnie potrafią korzystać z pieniędzy, które są przeznaczone na obronę, bo ich produkty, ich działalność może służyć i służy zarówno w czasach pokoju, jak i w czasach zagrożenia. To jest jeden z wielkich sukcesów. To jest także wielka robota Polski. Unia Europejska przyjęła polski postulat. Byliśmy pierwsi i byliśmy zdeterminowani, żeby przekonać wszystkich partnerów w Europie, że dual use to jest metoda, w jaki sposób przy różnych, wiecie, wątpliwościach prawnych, traktatowych, w jaki sposób Europa może swoje wspólne środki wykorzystać na rzecz wspólnej obrony, nie łamiąc traktatów. I to jest polski patent, polski pomysł, żeby maksymalizować wydatki na coś, co może służyć właśnie celom cywilnym, celom pokojowym, ale także może być użyteczne w czasie zagrożenia wojną czy w czasie konfliktu zbrojnego. Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki SAFE-owi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Także dzięki SAFE-owi piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. SAFE i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje, tak jak powiedziałem, w polską gospodarkę. Tu Kielce dzisiaj to nie jest tylko przykład tego, że się mądrze i intensywnie zbroimy. To jest też dowód wielkiego gospodarczego sukcesu polskich firm, polskich talentów, polskich menedżerów, polskich wynalazców. O tym jeszcze za chwilę słowo powiem. Cieszę się też bardzo, że dzięki naszej wspólnej pracy wojskowych, ministrów, wiceministrów, przedsiębiorców, menedżerów, my nabraliśmy naprawdę takiego tempa, którym możemy się pochwalić na całym świecie. Przed chwilą jeszcze prezes Leszkiewicz mi uświadomił, że na Borsuka pracowaliśmy 7 lat nam zajęło ta praca, żeby Borsuk stał się faktem. A piorun, a
ten tak ciężki...

wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę, bo za chwilę nadamy mu nazwę. Zdradzę. Tak, niedźwiedź. Ten polski niedźwiedź. Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt. Ten polski niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu, rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem. I ten drugi dokument dzisiaj podpisany. Tu w pierwszym rzędzie siedzi Rafał Modrzewski. Nikomu nie musimy już ani w Polsce, ani na świecie go przedstawiać. Sam się przedstawił najlepiej, tak jak można było. I firma ISAI. Nasza współpraca też nabrała wyjątkowego tempa. Do końca roku będziemy już mieli 9 satelitów, które obrazują już w dużo szybszy sposób i taki, który jest bardzo przydatny także z punktu widzenia naszego wojska, planetę z każdego miejsca na Ziemi. Minister Tomczyk mi uświadomił, że jeszcze niecałe 3 lata temu wojsko zrobiło taki test i zamówiliśmy obrazowanie. Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to, przypomnij mi ile? Ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj, także dzięki, czy głównie dzięki talentowi, wyobraźni i determinacji naszego kolegi Rafała Modrzewskiego, ale także jego pracowników, jego kolegów, jego partnerów i także partnerów po stronie państwa polskiego, my dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu. Na tym nie poprzestajemy. Gdyby nie to, co już udało się uzyskać, gdyby nie to, że dzięki nie tylko ISAI-owi, ale to jest oczywiście ten największy powód do dumy, że Polska staje się aktywna i znacząca. Jesteśmy naprawdę znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki i w Europie stajemy się wiodącym państwem. Więc dlaczego nie powiedzieć, to jest jeszcze może marzenie, to jest jeszcze wizja, ale mam odwagę dzisiaj powiedzieć, że ta wizja chyba się zmaterializuje, bo jesteśmy zdeterminowani i mamy takich ludzi jako partnerów, jako naszych współpracowników, jak właśnie Rafał Modrzewski i jego ISAI. To nie jest mrzonka. Tak, to jest marzenie, to jest wyzwanie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink. To nie jest tylko kwestia, wiecie, naszej narodowej satysfakcji. Wymieniliśmy kilka kluczowych uwag także z generałem Gurką na temat tego, jak ważna jest suwerenność i autonomia także w tej dziedzinie. Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność. To jest absolutnie kluczowe. Właśnie bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki. I wydaje się, że Polska jest tym państwem i że stać nas na to. Bo mamy ludzi utalentowanych, zdeterminowanych, a państwo polskie jest dobrze zorganizowane i w tej kwestii jest państwem wiodącym, że Polska może stać się przykładem i takim państwem wiodącym dla nas, dla całej Europy, na rzecz budowy autonomii, prawdziwej suwerenności. Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie. Czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić we współpracy między innymi z ISAI i Rafałem Modrzewskim, to mówię wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat spotkamy się, bo pewnie to parę lat potrwa, mówię o finale, spotkamy się być może tutaj w Kielcach i pochwalimy się całemu światu, że mamy to. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, bez wyjątku organizatorom. Wiem, jak pan prezes jest dumny i słusznie z tego, że obaj mogliśmy to stwierdzić dzisiaj, jak bardzo różnią się, to wszystko, co nas otacza, od tego choćby, co było przed rokiem. Ten postęp jest gigantyczny i fakt, że tysiące ludzi z całego świata tutaj przyjechało zobaczyć, na czym naprawdę polega ten nasz wielki polski wysiłek i nie tylko polski, na rzecz nowoczesnego systemu bezpieczeństwa.

0: 45 czego? Osób. 45 tysięcy osób tutaj w tym miejscu z 60 krajów. Tak? Z 60 krajów. No, można dostać zawrotu głowy nie tylko od kosmicznych wyczynów, ale też od tej statystyki. Ale to pokazuje, że naprawdę wykonaliśmy wszyscy. I wam wszystkim za to dziękuję. Kawał wielkiej roboty. I dzięki wam Polska będzie bezpieczniejsza, bogatsza i będziemy mieli naprawdę czyste sumienie wobec przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.
1: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, który, przypomnijmy, trwa od 8 września. Dziś jego zwieńczenie, ostatni dzień.
2: Stan dnia.
1: I powracamy do polskiej polityki. Strzelał farbą na miesięcznicy w kontrmanifestantów oraz przewrócił jednego z nich. O kogo chodzi? O Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony i byłego marszałka seniora. A w Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To zacznijmy w takim razie od tego, co działo się rzeczywiście wczoraj w Warszawie. Czy wobec Antoniego Macierewicza zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje, czy będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Bo takie głosy, takie spekulacje się pojawiły. Co na ten temat mówią politycy?
3: No wiemy, że organizatorzy tej kontrmanifestacji złożyli już zawiadomienie na policję w sprawie właśnie zniszczenia mienia oraz zakłócenia legalnego zgromadzenia. To legalne zgromadzenie miało ich zdaniem zakłócić właśnie Antoni Macierewicz, który, tak jak wspomniałeś, strzelał, zdaje się, że z pistoletu na wodę, farbą właśnie w transparent, który ci kontrmanifestanci trzymali. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że zachowanie posła pod kątem pilnego zbadania, pod kątem prawa karnego oraz etyki poselskiej powinno właśnie zostać zbadane. No ale nie ma decyzji Sejmowej Komisji Etyki w tej sprawie. Nie wiemy, czy będzie się w ogóle zajmować tym incydentem. Pewnie dowiemy się tego w przyszłym tygodniu, kiedy posłowie zjadą właśnie do Warszawy na posiedzenie. A co ciekawe, politycy, których spotkałem dziś na sejmowych korytarzach, uważają, że mamy do czynienia, przede wszystkim mamy do czynienia z kompromitacją polityka PiSu, no ale też, że nie ma podstaw do tego, aby wyciągać wobec niego jakieś konsekwencje. Tak uważa chociażby poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
4: Nie szedłbym tak daleko. Uważam, że raczej to jest upokarzające dla samego Macierewicza, dla Prawa i Sprawiedliwości, upokarzające dla majestatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie widzę tutaj żadnej roli prokuratora czy nawet Komisji Etyki. Raczej powiedziałbym wstyd chyba. To jest najlepsze słowo.
3: Ten poseł Nowej Lewicy zauważa, że przecież Antoni Macierewicz to były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, no i były marszałek Sejmu. No i stawia pytanie, czy ktoś taki, kto właśnie zachowuje się w ten sposób, powinien w ogóle kiedykolwiek sprawować tak ważne funkcje państwowe i partyjne. Nie zapominajmy też o tym, że Antoni Macierewicz to legendarny działacz opozycji antykomunistycznej. No i takimi zachowaniami, jak mówią posłowie koalicji rządowej, no traci ostatnie resztki swojego autorytetu. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że na to, co wydarzyło się wczoraj, powinny zareagować służby, owszem, ale nie te, które ścigają przestępców.
5: Patrząc na wczorajsze zachowanie posła Macierewicza biegającego z pistoletem na wodę, w którym rozpuszczał jakąś farbę i przewrócił człowieka o kulach, mam wrażenie, że to już ani policja, ani prokuratura, tylko po prostu dobry lekarz.
3: No, ciekawe, jakie zachowanie Antoniego Macierewicza będą oceniać posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No, do rozpoczęcia tej relacji nie było przedstawiciela, żadnego z przedstawicieli tej partii, żaden nie pojawił się tutaj w Sejmie. Jak tylko zobaczę, już widzę, że jest jeden z nich, zdaje się, że właśnie Zbigniew Kuźmiuk rozpoczął rozmowę z dziennikarzami. Pewnie za chwilę też tam się udam, aby właśnie zapytać o właśnie Antoniego Macierewicza, o to, co wczoraj wydarzyło się na placu Piłsudskiego.
1: To jeżeli pozwolisz, jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat, który już wczoraj wieczorem rozgrzewał emocje, to znaczy zapowiedź wejścia policji do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, aby uniemożliwić wykonywanie pracy prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Ta akcja była zapowiadana na dzisiejszy poranek. Wiemy o tym, że do tej akcji nie doszło, ale czy pojawi

0: pojawiły się wśród polityków jakieś komentarze dotyczące tych informacji?
1: No, politycy są ci, z którymi rozmawiałem, a więc i Andrzej Szejna, i Krzysztof Kwiatkowski są zaskoczeni w ogóle tymi informacjami, które ukazały się w mediach. Andrzej Szejna mówi, że on nie wyobraża sobie, aby policja weszła do Trybunału Konstytucyjnego, że to zostałoby źle odebrane zarówno przez polskich wyborców, jak i instytucje europejskie, więc on w ogóle nie dopuszcza takiego scenariusza. Mówi, że praworządność, owszem, trzeba przywrócić się w tej instytucji, no ale nie przy użyciu policji. Zaskoczony również jest tymi informacjami Krzysztof Kwiatkowski. On mówi, że również nic nie jest mu wiadomo na temat tego, aby taka akcja policyjna w Trybunale była planowana. W jego ocenie to po prostu może być jakaś kaczka dziennikarska.
0: No i pytanie, czy tak rzeczywiście będzie? Na razie, spoglądając na zegar, wszystko na to wskazuje. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Dobrego dnia.
0: No i oczywiście do tych sejmowych politycznych komentarzy będziemy jeszcze powracać.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 11.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek nowe pioruny dla polskiego wojska. Agencja Uzbrojenia i MESCO podpisały pierwszą umowę wykonawczą w tej sprawie. Wartość kontraktu wynosi blisko 3 miliardy złotych. Zadowolony z umowy jest premier Donald Tusk. Szef rządu podczas wizyty w Kielcach na targach przemysłu obronnego podkreślał, że pioruny będą służyć nie tylko Polsce.
6: Jesteśmy dumni z piorunów, także dzięki Sejfowi. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko.
5: Dostawy piorunów dla Wojska Polskiego zaplanowano na lata 2026-2030. Jeszcze pół godziny potrwa protest maszynistów. Opóźnienia na kolei w niektórych miejscach mogą potrwać znacznie dłużej. Maszyniści protestują, by zwrócić uwagę rządu i kierowców na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. To reakcja na wypadek na przejeździe kolejowym, do którego doszło w środę na Mazowszu. Protest polega na tym, że maszyniści zwalniają na przejazdach, również tych z rogatkami, do 20 km na godzinę. To sprawia, że w całym kraju już teraz opóźnionych jest ponad 200 składów. Pociągi wjeżdżające na dworzec w Białymstoku notują na razie około 10-minutowe opóźnienia, ale pasażerowie są wyrozumiali.
7: Mój pociąg nie jest opóźniony akurat, tylko 10 minut i powinien jechać o czasie. Jak najbardziej liczę się z tym i nie mam z tym problemu.
8: Wiem, że są opóźnienia, nie wiem jeszcze ile. Ja ich rozumiem oczywiście, no tylko że to się odbija na nas, ale to już trudno, tak to bywa.
9: No zrozumiały w pewnym stopniu. No, ludzie po prostu nie mają chyba w ogóle żadnej wyobraźni, no i wolą zatrzymać się na przejeździe niż wyłamać te rogatki.
10: O proteście nie słyszałem o tych wypadkach, no słyszałem właśnie, że dużo ich jest ostatnio. Dobrze, nie protestuję, to mają rację moim zdaniem.
5: Opóźnienia pociągów można sprawdzić na stronie portalpasażera.pl. Alerty RCB powszednieją, tak uważają mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Wczoraj otrzymali 4 ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miały one związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Służby apelowały, by nie panikować i śledzić kolejne informacje. A jak to wyglądało w praktyce? Zapytaliśmy mieszkańców województwa lubelskiego.
11: No ja uważam, że jak wysyłają, to nic nie przeszkadza na pewno, więc zawsze na plus.
12: A nie wiem, to teraz przeczytałem, ale to nie jest nieważnego. Tak.
13: 4 były trochę może za dużo.
14: I tak to trochę. Zobojętnieli ludzie.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by alertów nie ignorować.

0: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ma nowy sprzęt. To 5 kładów, które pomogą funkcjonariuszom w codziennej ochronie granicy polsko-rosyjskiej, mówi rzeczniczka formacji Mirosława Aleksandrowicz.
1: Nowe kłady trafiły do placówki Straży Granicznej w Bezledach, Sępopolu, Górowie i Ławeckim i Dubeninkach. Podczas monitorowania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, tam gdzie nie dojedzie samochód, trudny teren właśnie pokona pojazd ATV.
0: 4 pojazdy za ćwierć miliona złotych kupił samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. 5. maszynę dokupiły wspólnie samorządy Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 12.
4: Komentarz.
3: Dziś podróżujący pociągami musieli i muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami. Wiceminister infrastruktury mówi, że jest lepiej niż się spodziewał. Przypomnijmy, od północy w całym kraju protestują maszyniści. Kolejarze zapowiedzieli, że podczas tego protestu będą pokonywać przejazdy kolejowe z prędkością, tak zwaną bezpieczną prędkością 20 km na godzinę. A wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że obawiał się większej skali opóźnień.
5: Sytuacja jest lepsza niż się zapowiadało w dniu wczorajszym. Były bardzo dobre rozmowy. Udało się porozumieć tak, żeby te działania ze strony Związku Zawodowych Maszynistów trwały do godziny 12.
3: No to w takim razie będziemy komentować to wszystko, co powinno się za mniej więcej 25 minut zakończyć. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, czego tak naprawdę ten protest dotyczył? Bo oczywiście wiemy, skąd się wziął. No, tragedia w Sokolnikach Suchych. Samochód, który na przejeździe uderza w bok pędzącej lokomotywy, pędzącego składu Intercity. Tam były takie doniesienia, w które na pierwszy rzut oka w ogóle trudno uwierzyć, że impet tego uderzenia był tak duży, iż lokomotywa no, niejako obróciła się o 180 stopni. Przecież mówimy o maszynie, która waży dziesiątki ton. To jest prawdziwy stalowy potwór, więc możemy sobie wyobrazić siłę, z jaką doszło do tego wypadku. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych w szpitalu, jedna z tych poszkodowanych osób zmarła. No i natychmiastowa reakcja kolejarzy, właściwie maszynistów, którzy właśnie w ten sposób, w ramach tego protestu, który jeszcze przez chwilę będzie trwał, chcieli zaprotestować przeciwko niebezpieczeństwom, które na nich czyhają między innymi właśnie na te przejazdy, które bardzo często są dla nich realnym zagrożeniem. Ale czy tylko o to chodziło?
6: Nie, ja myślę, że ten protest to jest swego rodzaju no, sytuacja, w której doszło do przelania czary goryczy, bo gdybyśmy cofnęli się w czasie i nawet można sobie wrzucić na internet, prawda, wypowiedzi pana Leszka Miętka czy innych maszynistów, ale głównie on zabierał głos, czy w Sejmie, czy na różnych spotkaniach, konferencjach, to w zasadzie maszyniści od wielu, wielu miesięcy, nawet mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo głośno mówią o sprawach bezpieczeństwa. Po części jest to oczywiście walka też o poprawę warunków pracy w tym znaczeniu, że maszyniści czują się na przykład pod presją szefów swoich firm, przewoźników, żeby trzymać się rygorystycznie rozkładów jazdy. To oczywiście nam pasażerom się podoba, ale oni twierdzą, że te rozkłady są układane nieracjonalnie, bo są po prostu napinane do granic możliwości, a polska kolej, przepustowość polskich sieci kolejowych jest dużo niższa niż w innych krajach zachodnich, gdzie tam pociągi rzeczywiście można na tym przysłowiowym kilometrze, czy może w dłuższym dystansie zmieścić więcej pociągów na szlaku niż to się dzieje w Polsce. Znaczy odstępy po prostu między tymi pociągami muszą być dłuższe. Więc jakby tutaj powodów jest wiele, natomiast niewątpliwie jakbym traktował to, że maszyniści wykorzystali, no może trudno powiedzieć pretekst, ale jest jednak ta katastrofa środowa, jest swego rodzaju pretekstem, taką właśnie tą kroplą, która przelała czarę goryczy, żeby w końcu zwrócić uwagę, nagłośnić sprawę bezpieczeństwa na kolei, bo rzeczywiście to bezpieczeństwo ono jest na niskim poziomie na przejazdach, zwłaszcza na przejazdach, dlatego że jeśli zerkniemy w statystyki, to w zasadzie od lat utrzymuje się na cały czas ten poziom około 200 wypadków na przejazdach kolejowych. Można powiedzieć dużo czy mało. No jednak jest to najgorsze, że ta tendencja jest wzrostowa, prawda, że tych wypadków tam o kilkanaście, o 20, o kilkanaście co roku rośnie. I można powiedzieć, że ponieważ

0: Ruch kolejowy jest coraz większy. My się cieszymy, że pociągów jest coraz więcej, że miliony pasażerów przesiadają się z samochodów na pociągi, ale jednocześnie ten wzrost ruchu powoduje też wzrost ryzyka wypadków kolejowych, a niestety państwo, mówię ogólnie państwo, bo to nie jest ani sprawa tego rządu, ani poprzedniego, tylko można powiedzieć, że kilku dekad, zaniedbań kilku dekad, robi niewiele, żeby właśnie o to bezpieczeństwo zadbać. Oczywiście ładniej wygląda to wszystko, jak się politycy pokażą na tle nowych pociągów, prawda, czy jakichś innych inwestycji kolejowych, czy drogowych, natomiast sprawy właśnie bezpieczeństwa niestety są spychane i no tu trudno dziwić się frustracji maszynistów czy innych pracowników. Protest zresztą miał trwać całą dobę. Ja myślę, że tutaj też był taki pretekst wykorzystany przez maszynistów, żeby trochę ustąpić ze swojej akcji, trochę ją skrócić, no bo po południu mamy przecież te powroty piątkowe ludzi do pracy. Niektórzy z dużych miast na przykład do mniejszych ośrodków wracają po tygodniu pracy, więc tutaj no, te opóźnienia jeszcze przez kilka godzin będą na pewno widoczne, no ale już będą mniejsze, prawda? Jak te pociągi od 12.01 zaczną już wyjeżdżać i będą normalnie jeździły, prawda? No to tych opóźnień będzie mniej, będą krótsze, no i też takie frustracja ludzi, pasażerów będzie po prostu mniejsza, tych, którzy będą wracali do domu z pracy.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego bezpieczeństwa i tych niebezpiecznych punktów, no bo jeżeli pamięć mnie nie myli, to gdy pojawiały się te informacje dotyczące okoliczności tego wypadku w Sokolnikach Suchych, to tam bardzo szybko pojawiła się informacja, że to był akurat przejazd z sygnalizacją i to z sygnalizacją, która była sprawna. No więc pytanie brzmi, cóż jeszcze można zrobić oprócz tego typu zabezpieczeń? No bo jeżeli jest sygnalizator, który wskazuje nam, że nadjeżdża pociąg, a my jako kierowca uznajemy, że nie będziemy się czymś takim przejmować, tylko wjeżdżamy na przejazd kolejowy. I nie odnoszę się teraz już konkretnie do tego zdarzenia w Sokolnikach Suchych, bo tam jest jeszcze kilka kwestii, które trzeba wyjaśnić. No ale mówię o różnych zachowaniach kierowców, bo nie raz i nie dwa razy mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju nagrania, filmiki z takich miejsc, gdzie kierowcy wjeżdżają mimo czerwonego znaku, mimo sygnalizacji, która jest włączona. Ba, kierowcy, którzy próbują przejechać pod zamykającym się szlabanem.
0: Nie, no bo oczywiście, jak pokazują też dane, chociażby Urząd Transportu Kolejowego o tym mówi, ale nie tylko, bo to są i badania też ekspertów kolejowych, naukowców. Można powiedzieć, 99% wypadków to jest wina kierowcy, który wjeżdża po prostu na przejazd kolejowo-drogowy. Pociąg się nie zatrzyma w miejscu, prawda? Zresztą samochód też się w miejscu nie zatrzyma. Więc 1%, powiedzmy, tam jakiś ułamek, no to jest, mogą być przypadki, że właśnie była awaria urządzeń. Tutaj w Sokolnikach, to może tak jeszcze wyjaśnię, to jest przejazd, gdzie jest sygnalizacja świetlna, nie ma rogatek, ale jest światło pulsujące, czerwone, które właśnie ostrzega każdego kierowcę. No tego się każdy uczy na kursach prawa jazdy.
1: Trudno tego nie zauważyć.
0: Od 10 lat. Trudno nie zauważyć. Natomiast niestety to jest nonszalancja, to jest nieuwaga. Nie wiemy, no czasami, znaczy na pewno czasami się zdarza, że do wypadków dochodzi, bo ktoś rozmawia przez komórkę, nawet jeżeli ma słuchawki, czy na głośno mówiący właśnie ustawił komórkę, no ale jednak jest zajęty rozmową, czegoś nie zauważy. Czasami to może być oślepienie przez słońce, ale to nie jest okoliczność łagodząca, bo jeżeli właśnie jest, warunki są takie, że jest ślisko na przykład, albo jest pogoda słoneczna, jak ktoś mówi, słońce bije po oczach, no to ja mam jako kierowca obowiązek tym bardziej zachować ostrożność, prawda? Przejazd tym bardziej, no... Powiem szczerze, że nawet po tym wypadku środowym wczoraj jechałem samochodem tam przez jeden przejazd na trasie między Warszawą a Kielcami. No i też byłem, powiem szczerze, zdziwiony, że ktoś wjechał po prostu prosto na przejazd. Tam były rogatki. Co prawda te rogatki były podniesione, ale jak mówię, one też mogą się zepsuć. Nawet jak rogatka jest podniesiona, to kierowca, świadomy kierowca, rozsądny, powinien się zatrzymać, rozejrzeć się, bo mówię, urządzenie może być zepsute, zwłaszcza gdzieś tam na jakiejś, prawda, trasie, gdzie nie ma nawet żadnego budynku obok kolejowego. Ono może być zepsute, prawda? Zanim kolejarze tam podjadą, ustawią nawet znak, że jest rogatka uszkodzona, to może minąć 15 minut, pół godziny, może nawet więcej, więc nawet w takich miejscach, gdzie rogatka jest podniesiona, musimy się zatrzymać, rozejrzeć się, a tym bardziej na przejazdach. W większości tych zdarzeń rzeczywiście dochodzi na przejazdach tych niższych kategorii. Na przykład to jest ta kategoria C, gdzie to w Sokolnika ten przejazd właśnie z sygnalizacją świetną, ale wyraźna. Są te przejazdy kategorii D, gdzie jest znak stop, ewentualnie Krzyż Świętego Andrzeja, są jeszcze przejazdy na takich bardzo lokalnych drogach. I oczywiście można, ktoś mógłby powiedzieć, no dlaczego wszędzie nie zamontujecie rogatek? No nie zamontujemy, bo przejazdów jest kilkanaście tysięcy. To byłyby gigantyczne koszty. A poza tym, no chyba nie ma sensu ustawiać rogatek na drodze, gdzie cztery samochody na dobę się poruszają, czy pięć, prawda? No to było

0: bez sens. Natomiast właśnie kierowców też gubi często rutyna, bo jeździłem ileś razy, nie było żadnego pociągu, bo to jest na przykład jakaś jednotorowa, lokalna linia. Tu pod Warszawą to mamy doskonały przykład linii numer 26, Nasielsk-Sierpc, gdzie praktycznie nie ma chyba kwartału, żeby nie dochodziło do kolizji, gdzie samochód wjeżdża pod szynobus kolei mazowieckich. Koleje ciągle muszą naprawiać te uszkodzone szynobusy w wyniku takich zdarzeń. Czasami są to wypadki też śmiertelne, niestety. Ale właśnie rutyna, brak wyobraźni, brak koncentracji przy pierwszych przejazdów. To samo, co zresztą się dzieje na ulicach, na skrzyżowaniach, też dochodzi do kolizji wypadków, tylko oczywiście one są mniej spektakularne, tak? No chyba, że kilka samochodów bierze udział, jest dużo ofiar, a te kolejowe są zawsze takie spektakularne. Tutaj jeszcze wracając do tego w Sokolnikach, oczywiście tragedia, mogło być ofiar nawet więcej, bo pędzący pociąg, gdy uderzyła w niego ciężarówka, to była betoniarka, no jednak jak się te siły razem złoży, prawda, i masy ciężarówki, to no niestety to doprowadziło do tego, szczęście, można powiedzieć, nieszczęściu, że tam uderzył tak w lokomotywę pierwszy wagon, bo gdyby na przykład w środek pociągu, to być może ofiar byłoby jeszcze więcej, tak? Gdyby tam gdzieś w środek pociągu uderzyła ta ciężarówka, ale to ten wypadek to pokazuje znaczenie właśnie zachowania kierowców. Niestety ja mam takie wrażenie, że mimo iż kolejarze organizują spotkania z instruktorami nauki jazdy, z egzaminatorami, wiadomo, że na to się zwracało uwagę, ale chyba trzeba też pomyśleć, oprócz tego karania kierowców, o czym wspomina rząd, to oczywiście też jest kierunek dobry, ale moim zdaniem należałoby pomyśleć przede wszystkim o monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych. To już nie są drogie urządzenia monitorujące, które rejestrują obraz, przecież nie muszą rejestrować głosu i tak dalej. Chodzi o zarejestrowanie samochodu i numerów rejestracyjnych samochodu, który łamie przepisy. A po drugie, no niewątpliwie trzeba by wprowadzić obowiązkowe, nie wiem jak to technicznie rozwiązać, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby samochodami wjeżdżać i niszczyć samochody na przejazdach, prawda, żeby wyłamywał kierowca rogatki na przykład, żeby też tego uczyć kierowców, no ale jakoś trzeba pomyśleć nad zmianami w systemie szkolenia kierowców, bo po prostu ruch samochodowy jest coraz większy. Już nawet na wsiach bardzo odległych od miast są samochody, jest tych samochodów dużo. One często pokonują właśnie te lokalne drogi, gdzie ten pociąg raz, można powiedzieć, na pół dnia, jak to się czasami mówi, jeździ, chociaż jest coraz mniej takich miejsc, bo nawet na mniej uszczęszczanych trasach już są, powiedzmy, 8-10 pociągów w jedną i drugą w obie strony jedzie, więc to nie jest tak mało. Już nie jest tak, że powiedzmy, że ktoś tam nie widzi pociągu nigdy na torach, więc tych zdarzeń będzie jeszcze więcej, bo samochodów nam przybywa, ludzi jeżdżących samochodami nam przybywa, mimo że przybywa i pasażerów kolei. Chcemy, żeby sieć kolejowa pociągów było jeszcze więcej pasażerskich, żebyśmy mogli swobodnie sobie w dogodnych godzinach dojeżdżać, więc tutaj trzeba pogodzić obie strony, więc na pewno monitoring na przejazdach kolejowych, na pewno edukacja kierowców, jakieś kampanie społeczne. One oczywiście nie do wielu osób nie trafią, to tam się nie będzie ktoś przejmował, niektórzy nie będą się przejmowali, ale do wielu być może by to trafiło. No i oczywiście system cały szkolenia kierowców, kary oczywiście za łamanie tych przepisów, ale mówię, to jest system naczyń połączonych. Tu i kolej ma swoje do zrobienia, ale także drogowcy. Na przykład mi brakuje takiego myślenia wspólnego, kolejowo-drogowego, bo przecież te wiadukty czy przejazdy podziemne pod torami, no korzystają z nich samochody. To się zrzuca na barki kolei, żeby kolej to finansowała. Natomiast no tutaj myślę, że więcej pieniędzy powinno pójść z funduszy drogowych właśnie na takie inwestycje typu wiadukt, przejazd pod torami, no bo z tego korzystają kierowcy, korzystają mieszkańcy, korzystają rowerzyści, piesi, więc te inwestycje no, w większym stopniu powinni wziąć na siebie też drogowcy, a to się, powiedzmy, tak składa, że no, robi kolej, to niech kolej to wszystko finansuje, prawda? Chociaż z tego korzystają przede wszystkim kierowcy.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedno, nie wiem czy zagrożenie, bo mówimy o tych problemach, o tych wyzwaniach, które mamy już w tej chwili. Natomiast bardzo często słyszymy o zapowiedziach na przykład kolei szybkich prędkości. No i zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, czy nasza infrastruktura w takim razie i inaczej, czy nasza mentalność na przykład jako kierowców jest już gotowa na takie wyzwanie?
0: To znaczy, kolei dużych prędkości się nie obawiał, dlatego że są to linie kolejowe całkowicie wygrodzone. Dlatego na przykład dziwne jest dla wielu ekspertów, kolejarzy też, że na przykład Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie już się odbywają testy na 250, nie będzie wygradzana całkowicie. Tak jak na przykład jest wygrodzona linia Warszawa-Gdańsk. Tam jak ktoś jeździ na przykład na

0: na wakacje, na urlopy, czy nawet służbowo, czy prywatnie, no to widzi, że są po prostu siatki, że tam jest, poza tym tam mnóstwo, tam niewiele zostało przejazdów już kolejowo-drogowych. Większość zdecydowana to są właśnie albo wiadukty, albo to są przejazdy pod torami, więc jest to też, no nie jest to KDP, ale jest to jednak szybka linia, tak? 160 kilometrów, miejscami 200 jadą pociągi. KDP będzie całkowicie wydzielona, więc tam jak ktoś, powiedzmy, no samochód tam się nie dostanie, no może ktoś wtargnąć pieszy, prawda, na tory, no ale to wpływu nie mamy, bo tam będą wiadukty, będą przejazdy podziemne. Tutaj jakby infrastrukturalnie nie jest problem. Natomiast problem niewątpliwie jest na CMK, gdzie są dalej, nie ma wygrodzeń i to może być problem. Z przejazdami może jest mniejszy, ale jednak tutaj też mówimy o wypadkach na przejazdach, ale więcej ludzi ginie przechodząc w niedozwolonych miejscach przez tory, więc to też jest ogromne zagrożenie. Też problem dla kolei, no bo po prostu z reguły w takich przypadkach, no to wiadomo, jak uderzy w człowieka pociąg, no to człowiek ginie. Jest to też potem problem i psychologiczny dla maszynistów. Maszyniści właśnie mają też, to może się o tym mało mówi, ale dla nich ta praca, no nie daj Boże wypadek właśnie śmiertelny, no nie była to wina maszynisty, tak? Ale on niestety, no jest to obciążenie, bo człowiek zginął, zderzył się z pociągiem, który ja prowadziłem, to nie jest moja wina, no ale niestety tak się stało, więc to jest tam proces terapii, nie, no jedni sobie lepiej z tym radzą, drudzy gorzej, więc myślę, że tutaj też właśnie mało się o tym mówi, ale maszyniści, no mają prawo mieć słuszne pretensje, że jakby o nich się tutaj mało mówi, no a oni też ponoszą właśnie chociażby te koszty psychologiczne takich zdarzeń, bo to nie jest oczywiście nic przyjemnego, no tak jak ten maszynista zresztą z ostatniego wypadku, no też wylądował w szpitalu, bo jest ranny, no ale samo to właśnie, że bierzesz udział w takim zdarzeniu, no to jest dla wielu osób potężne obciążenie psychiczne. Myślę, że nikt raczej nie powiedziałby, że prawda, otrzepie się i na drugi dzień może siąść za pulpitem w lokomotywie i dalej jechać, tak? Jest to jednak przeżycie, więc tutaj się parę rzeczy składa i dlatego i rząd, i przewoźnicy, i zarządcy infrastruktury, i media, i wszyscy mamy tam, każdy ma swoją określoną rolę w tych działaniach, żeby właśnie tych wypadków było mniej.
1: To jeszcze jedna kwestia. Wracając trochę do tego, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o zachowania kierowców. Na ile na przykład system szkolenia kierowców pozostawia tu wiele do życzenia. Na ile w tym systemie szkolenia kierowców rzeczywiście większy nacisk powinien być położony na to bezpieczeństwo, albo inaczej nasze zachowania w przypadku kolei, w przypadku torów kolejowych, bo ja sobie nie przypominam ze swojego, no minęło już wiele, wiele lat, ale nie przypominam sobie ze swojego kursu prawa jazdy jakiegokolwiek praktycznego odniesienia się do właśnie do tych tematów.
0: No ja pamiętam, że jeździłem przez przejazdy, ale dlatego, że ja jeszcze robiłem prawo jazdy w latach 80. i jak były zimy, to praktycznie były ulice nieodśnieżane i jedne z niewielu ulic, gdzie było mało lodu, to właśnie były ulice doprowadzające do przejazdów, ale jakby ale nikt specjalnie nie uczył, tak, to nie było czegoś takiego. I teraz też jak miałem okazję rozmawiać parę razy z młodymi kierowcami, którzy mieli szkolenia, to no jeden instruktor o tym wspomni, nawet jak to się mówi, przeczołga kursanta po przejazdach kolejowo-drogowych, no a inny nie zrobi w ogóle niczego. Na egzaminach, no też słyszałem, że bardzo rzadko się to pojawia, żeby właśnie egzaminujący kazał przejechać przez jakiś przejazd. Być może no, obawiają się instruktorzy czy egzaminujący, że, no, że ktoś tam się wysypie na tym, albo że jakaś sytuacja niebezpieczna, no ale jednak no, nie można chować głowy w piasek i to powinno być oczywiście wpisane obowiązkowo, no bo tych przejazdów, jak mówimy, jest kilkanaście tysięcy, linii kolejowych jest sporo. Będą powstawały być może nowe linie kolejowe, albo tak jak na Dolnym Śląsku są odbudowywane. Przejazdy są reaktywowane, bo przez lata nie było przejazdów. Właśnie to też jest problem, że ludzie zapominają na przykład, że kiedyś linia kolejowa przestała istnieć, na przykład 6 lat temu. Teraz ją się odbudowuje. Ona dalej jest linią jednotorową, lokalną, ruch jest nieduży, ale jednak pociągi są. I nie było tyle lat żadnych pociągów, więc się po prostu na pamięć jedzie. Więc tutaj jakby też na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast niewątpliwie no, program szkoleń, no to już się też w jakiś stopniu reguluje państwo, regulują też ośrodki ruchu drogowego, te programy szkoleń, więc tu też trzeba by siąść po prostu i ten aspekt wziąć pod uwagę, żeby był obowiązek po prostu przejażdżania, uczenia się, przejeżdżania przez przejazdy kolejowo-drogowe, bo być może no, nie jeden kierowca, który nie ma doświadczenia, nagle się trafi, wjedzie na przejazd, no trochę spanikuje, nie wie jak się zachować. Trzeba się uczyć właśnie i tego, że jeżeli już się znalazłem w tym przejeździe, są rogatki, to mogę je wyłamać. No oczywiście zapłacę odszkodowanie, mandat i tak dalej, no ale lepiej zapłacić ze własnego OC odszkodowanie.
1: Ale to przepraszam, to tu chciałbym się zatrzymać, bo akurat tego zachowania...

0: do końca nie rozumiem, bo wydawałoby się, że jeżeli rzeczywiście utknęliśmy na przejeździe, po obu stronach mamy szlaban, nie wiem, i słyszymy, wiemy, czujemy, że nadjeżdża pociąg, no to wydaje się, że chyba przełamanie tych barierek jest najmniejszym problemem w tym wszystkim.
1: To myślę, że też jest kwestia edukacji, bo część kierowców, no zwłaszcza tych, którzy powiedzmy dorastali w PRL-u, a ja pamiętam, to te szlabany, no to były konstrukcje naprawdę solidne, tego się nie dało wyłamać. I teraz na przykład myślę, że część kierowców może się obawiać, że no ten szlaban nie wygląda, prawda, jakoś tam monstrualnie, no to jest kawałek czy tworzywa sztucznego, czy drewna. Jego się rzeczywiście łatwo się go wyłamuje, natomiast no być może jest to jakieś takie podświadome, uszkodzę samochód albo uszkodzę
0: porysuje
1: to,
0: lakier?
1: To albo na przykład może bardziej nawet się boją kierowcy, że jak wyłamie, to nie wiem, będzie mnie policja, prokurator ścigała na dołek, mnie wpędzą, prawda, nie wiadomo, co tam ze mną zrobią, więc kombinuję, jak tu się schować, jak tu wjechać, może się zmieścić między szlabanem a torami bokiem, jakoś tak stanąć równolegle do torów i stąd się to bierze. To też jest kwestia właśnie edukowania kierowców, że to nic, no po prostu i tak karę zapłacę, bo złamałem prawo, a mogę jeszcze stracić życie, mogę kompletnie jeszcze jakąś katastrofę spowodować, więc lepiej wyłamać ten i bez obaw, że to jakieś tam wielkie, straszne uszkodzenia w samochodzie spowoduje, bo tam wielkich uszkodzeń nie będzie. Te rogatki teraz są tak konstruowane, żeby się dość łatwo dało je wyłamać. Ci, którzy się trochę znają na tym, to widziałem nawet takie filmiki, nie pamiętam z jakiego to było miasta, to nawet wiedział pan, co zrobić, żeby po prostu tę rogatkę gdzieś tam dotknął, coś, czymś ruszył, że ona po prostu opadła sama i samochód przejechał i ten, więc tam potem oczywiście miał postępowanie, wiadomo, no bo złamał przepisy ruchu drogowego, no ale wiedział, jak postąpić. Ale no mówię, no to jest kwestia właśnie edukacji i świadomości, że uszkodzę oczywiście samochód, gdzieś tam porysuję lakier, no ale uratuję życie, tak, swoje i innych. Więc tutaj trzeba towarzyszyć. Natomiast to są takie, myślę, obawy psychologiczne, że zniszczę samochód albo będę miał większe nieprzyjemności, bo jak to wyłamie, to mnie tam będą ścigali, prokurator może się mną zajmie i tak dalej, jakieś takie irracjonalne kompletnie obawy. Skończy się na interwencji policji i tyle, prawda? I ewentualnie jak coś poważniejszego, no to trudno, jak jakieś tam sankcje większe, no ale zawsze to ważniejsze niż utrata zdrowia czy życia.
0: W takim razie, pana zdaniem, takie rzeczy do wdrożenia na już. Co by to mogło być?
1: Ja myślę tak, oczywiście kary dla kierowców jak najbardziej, bo jeżeli ktoś, prawda, łamie w ten sposób drastyczny, no bo jak doprowadzi już do katastrofy, no to wiadomo, tam są inne zarzuty, ale jak stwarza ryzyko, no to oczywiście kary, zawieszenie prawa jazdy jak najbardziej. Drugie, to co myślę, to jest bardzo dobry pomysł, który, ale to już jakiś czas temu mówił prezes Ignacy Góra, szef Urzędu Transportu Kolejowego, żeby właśnie był wdrożony monitoring na przejazdach kolejowych. On na części jest oczywiście, na tych wyższych kategoriach, ale nawet na tych niższych, to nie są drogie urządzenia w tej chwili monitorujące, jak mówię, wystarczy obraz, nie musi być dźwięku, prawda, i się kierowcę już, czy po prostu samochód i po numerach rejestracyjnych można znaleźć kierowcę, czy właściciela, czy kierowcę. Oczywiście kolejna rzecz to jednak wprowadzenie takich obowiązkowych zmian w systemie szkolenia kierowców, żeby uwagę na te przejazdy, żeby się nauczyli po prostu przekraczać przejazdy i ewentualnie działać w sytuacjach zagrożenia, bo czasami po prostu może się zepsuć samochód, tak? I nie jest to wina kierowcy, że akurat, no niestety coś tam się stało, zepsuł się akurat na przejeździe. No to też trzeba wiedzieć, co zrobić, jak zepchnąć ten samochód, prawda, z przejazdu i jak ewentualnie właśnie wyłamać rogatki, zaporę, żeby się wydostać. No i kolejna, no na pewno ogromna rzecz, to trzeba by pomyśleć, to jest też zadanie i przewoźników, i zarządców infrastruktury, i rządu wspólne, bo to i pieniądze by się na to szybko znalazły. Właśnie jakieś kampanie społeczne, ale takie od jak to się mówi, od małego dziecka po dorosłego, bo czasami dzieci są
0: ale
1: uważniejsze.
0: Ale przepraszam, ja do dziś pamiętam kampanię z nosorożcem.
1: No i ona...
0: O przejazdach, dokładnie o przejazdach.
1: Tak, i ona przynosi dość dobre efekty, bo nosorożec chodzi po szkołach, on tam się pokazuje. Natomiast właśnie kwestia wznowienia kampanii, być może zrobienia jej bardziej intensywnej w mediach, bo chodzi panu o media, a nie tam powiedzmy jak spotkanie nosorożca w szkołach z dziećmi, no to oczywiście to mówię, na to pieniądze no, znaleźć mogą i przewoźnicy, i zarządcy infrastruktury, i rząd, prawda, i no, inne instytucje do tego powołane i na pewno taka kampania byłaby najbardziej wskazana. Oczywiście nie jestem ekspertem od odkreślenia jakichś planów, prawda, kampanijnych.
0: Tak, ale chodzi o wskazanie pewnych oczywistych kierunków.
1: Ale narzędzia są ku temu na pewno.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był pan Krzysztof Losz.

0: redaktor portalu nakolei.pl. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Czy prokuratura jest dziś niezależna od polityków? Co naprawdę zmieniło się w polskim wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w 2023 roku? I gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością polityczną a odpowiedzialnością karną? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prokuratorek będzie gościem podcastu Strefa Wpływów. Piątek, godzina 18, Polskie Radio 24. Zapraszam, Jacek Czarnecki.
10: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
12: Minęło południe, Rafał Boguta, dzień dobry. Protest maszynistów właśnie się kończy, ale to nie koniec utrudnień dla pasażerów. Zaczynamy od piątkowego paraliżu na kolei. Umowa wykonawcza na pioruny, zapowiedź pracy nad odpowiednikiem, własnym odpowiednikiem Starlinka i nowy wóz bojowy Niedźwiedź. Zajrzymy do Kielc, gdzie na tamtejszych targach wystąpił premier Donald Tusk. Pamięć o tragicznych wydarzeniach wciąż jest żywa. Mija 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone.
10: Suma wydarzeń.
12: Chcieli zwrócić uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na kolei po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od północy w całym kraju maszyniści kolejowi prowadzili protest. Choć akcja właśnie teraz się zakończyła, to nie zakończyły się utrudnienia. Powód? Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę, co wygenerowało opóźnienia na trasach. Na dworcu Warszawa Zachodnia jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku.
13: Dzień dobry, Rafał.
12: Olku, powiedz, jaka jest skala opóźnień na ten moment.
13: No warto też, a propos tego, co powiedziałeś, że te utrudnienia nie kończą się o godzinie 12 i warto zwrócić uwagę na to, że kolej to są naczynia połączone, więc fakt, że nie wszyscy maszyniści przystąpili do tego protestu, nie oznacza, że te pociągi zaraz przestaną się spóźniać, a te, które były kierowane przez maszynistów, którzy nie przyłączyli się do protestów, także mogą być opóźnione. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę i warszawski węzeł kolejowy, tutaj nie ma tak dużych opóźnień jak w innych regionach kraju. Na stacji Warszawa Centralna, gdzie byłem przez całe przedpołudnie właściwie, te opóźnienia sięgały koło 50 minut. Nie było ich zresztą też tak wiele. Najgorzej natomiast było na trasach do Szczecina i ze Szczecina. Rekordzista ma 290 minut opóźnienia. Jest to pociąg relacji Szczecin Główny Przemyśl Główny. Pasażerowie, choć dziś

0: Wspominałeś, w którym zginęła jedna osoba, pociąg częściowo się wykoleił, linia jest zniszczona, kolejarze szacują, że straty po tym, jak betoniarka zderzyła się z pociągiem, mogą wynieść nawet 100 milionów złotych. Sprawcami tych wypadków byli z reguły zawodowi kierowcy, którzy ignorowali ostrzeżenia przed najeżdżającym pociągiem. Tak było w okolicy właśnie miejscowości Przysucha. Wtedy właśnie jedna osoba zginęła. Zdaniem samych kierowców są to nieodpowiednie zachowania.
1: Pasażerowie troszkę są poszkodowani. No trzeba przetrwać. No.
2: Mają rację kolejarze. Nie?
3: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców. Pośpiech, może nie tyle nieznajomość, co naruszenie przepisów ruchu drogowego i kolejowego. I to jest powód tego, co się dzieje. No bo przecież kto wjeżdża na tory? Kierowca.
4: Zwinę kierowców, 100%.
0: Akcję kolejarzy skrytykował, natomiast wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazał, że niezależnie od postulatów i tego, że mogą być one słuszne, cierpią pasażerowie.
5: Piątki to jest taki dzień, gdzie najwięcej osób korzysta z kolei, dlatego ja wolę rozmawiać o tym, co się faktycznie dzieje w systemie kolejowym, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, a nie podejmować akcji politycznych, które są wymierzone przeciwko rządowi, bo tak to należy wprost powiedzieć, a wcześniej tych akcji nie było, bo gdy były inne uwarunkowania polityczne. Dlatego podkreślam raz jeszcze, jako kolejarz nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
0: Protest się zakończył o godzinie 12, natomiast te utrudnienia mogą jeszcze potrwać wiele godzin, a za chwilę sami związkowcy podsumują swoją akcję. Później o godzinie 12:20 planowane jest wystąpienie ministra infrastruktury.
6: Zakończył się protest maszynistów, mimo to jego skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez kilka godzin i akcje pracowników kolei podsumował Aleksander Przoniak. A my powracamy jeszcze raz do tematu ostatniego wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Wieczorem może tam zostać wznowiony ruch pociągów. Służby chcą do tego czasu naprawić pierwszy tor po wypadku, do którego doszło w środę na przejeździe kolejowym. Przypomnijmy, betoniarka wjechała tam pod pociąg pasażerski. Jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało ciężko rannych. O szczegółach Piotr Durys.
7: Lokomotywa wraz z pierwszymi dwoma wagonami trafią do kasacji. Ciężarówka wjechała wprost pod pociąg od strony drogi krajowej nr 12. O sile zdarzenia mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
8: Ta lokomotywa po zdarzeniu uniosła się do góry i obróciła się o 180 stopni. Dlatego są te skutki takie tragiczne. To nie jest tak, że ona tak jak leży jechała. Ona jest obrócona o 180 stopni.
7: Przejazd miał jedynie sygnalizację świetlną, sprawną. Ale jednak to nie pierwszy wypadek w tym miejscu, podkreśla wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak.
9: Podejmowaliśmy również próby rozmowy na temat zabezpieczenia, lepszego zabezpieczenia tego terenu, ponieważ to nie jest pierwszy wypadek na tym torowisku. 6 lat temu pociąg towarowy miał kolizję również z samochodem ciężarowym.
7: Ruch jednym torem ma zostać wznowiony dziś późnym wieczorem. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Zaostrzenie przepisów za wjazd na zamknięty przejazd kolejowy zapowiedział premier Donald Tusk. A w przyszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury ma przedstawić projekt zaostrzenia takich właśnie przepisów. Wstępny projekt przewiduje, że za wykroczenia będzie odbierane prawo jazdy, a za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym będzie grozić wieloletnie więzienie.
10: Sumę wydarzeń.
6: Ostatni dzień i ostatnie duże kontrakty. W Kielcach dobiegają końca targi zbrojeniowe. Organizowany od 34 lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził szef rządu. Premier Donald Tusk obejrzał m.in. stoisko rodzimej zbrojeniówki, gdzie podpisano wart 3 miliardy złotych kontrakt na dostawę do polskiej armii kilku tysięcy zestawów przeciwlotniczych Piorun. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Dzień dobry, Agnieszko.
11: Dzień dobry.
6: No więc co o tej umowie mówił szef rządu?
11: Szef rządu o tej umowie mówił krótko i bardzo prosto, ale bardzo ważne informacje. To jest umowa wykonawcza, która została podpisana pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Spółką ze Skarżyska Kamiennej z Meska. Co ciekawe, premier na to zwrócił uwagę, że 24 sierpnia ta dzisiejsza umowa miała jeszcze tylko charakter umowy ramowej. I w tak krótkim, tak szybkim tempie udało się ją sfinalizować, tak naprawdę doprowadzić do tego, że dzisiaj mówimy o tym, że już w niedługim czasie polscy żołnierze, polskie jednostki dostaną około 5000 tych zestawów piorun. Piorunów, które, jak podkreślał Donald Tusk, robią dużą furorę, bo interesują się nimi nie tylko oczywiście polscy żołnierze, ale także Litwa, Łotwa oraz Norwegia, bo to są też kraje, które no właśnie tę wspomnianą przeze mnie umowę

0: ramową pod koniec sierpnia podpisywały.
1: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Także dzięki sejfowi piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. Sejf i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje w polską gospodarkę.
0: W trakcie wydarzenia z udziałem premiera Donalda Tuska nie obyło się też bez takiej małej premiery, nie zaplanowanej i nieprzewidzianej, bo premier chwilę przed tym, jak umowę podpisano, oto oczywiście zobaczył jeden z tutaj z hitów, które prezentowała Polska Grupa Zbrojeniowa pierwszego dnia, w trakcie dnia tak zwanych premier. Mówimy oczywiście o ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsuk i Donald Tusk w trakcie tego przemówienia już po podpisaniu umowy na pioruny no troszeczkę się zdradził z tym, jaką nazwę, zwyczajową nazwę dostanie Borsuk.
1: My nabraliśmy naprawdę takiego tempa, którym możemy się pochwalić na całym świecie. Na Borsuka pracowaliśmy 7 lat. 7 lat nam zajęło ta praca, żeby Borsuk stał się faktem. A ten tak ciężki wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę. Zdradzę. Tak, Niedźwiedź. Ten polski Niedźwiedź. Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź, powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu, rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
0: Ten, kto czasami słucha wystąpień premiera Donalda Tuska, to nie powinien się też zdziwić, jeżeli powiem, że szef rządu zdradził też inną ważną informację, zapowiedź przyszłości, tak bym to określiła, dlatego że drugą umową, którą również podpisano w trakcie wizyty i w obecności Donalda Tuska, była także porozumienie pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą, spółką ICEYE, której współzałożycielem jest polski inżynier Rafał Mądrzewski. To jest oczywiście spółka ICEYE, jest specjalistą od obrazowania satelitarnego. Wiemy, że takie 9 satelitów w przyszłości dzięki temu porozumieniu powstanie. No i szef rządu w trakcie wystąpienia zdradził, że marzeniem i szefów właśnie ICEYE, ale też Polskiej Grupy Zbrojeniowej i stąd właśnie to dzisiejsze porozumienie podpisane między obu firmami jest to, aby w niedługiej przyszłości powstał polski Starlink i to dzięki takiemu systemowi polska armia będzie miała całkowitą, totalną niezależność informacyjną, co oczywiście w dobie też tego współczesnego pola walki jest bardzo ważne. I też odniósł się do tego w rozmowie, krótkiej bardzo rozmowie ze mną wiceminister aktywów państwowych Andrzej Gołota, który nadzoruje właśnie rozwój spółek Skarbu Państwa, tych zbrojeniowych spółek Skarbu Państwa. Pokusił się o takie krótkie podsumowanie, właśnie też nawiązując do tego, jak wiele produktów zostało w tym roku na targach pokazanych, takich produktów, które właśnie są produktami przyszłości.
2: Rekordowe targi, które pokazują przede wszystkim skalę rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Ponad 500 firm. Stoisko naszego narodowego czempiona, czyli PGZ-u, 3 razy większe niż w ubiegłym roku. Premiery, ciężki BW, Piorun 2 pokazywany prototyp, Nowgrod A3, który już trafia do naszych sił zbrojnych i całe spektrum tego, z czego korzysta polska armia i spotkania międzynarodowe, spotkania z przedstawicielami innych rządów, którzy przychodzą i mówią: wow, jak wy się rozwinęliście.
0: Na pewno wielkie wow będzie też już niedługo. O godzinie 13 rusza tutaj taka oficjalna gala, oficjalne zamknięcie targów i oczywiście punktem kulminacyjnym będzie rozdanie nagród targowych. To są Defendery i tutaj mamy nagrody specjalne, czyli od prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, od ministra obrony narodowej, też wyróżnienie specjalne od komisji, która pracowała nad Defenderami, plus jeszcze kilkanaście innych wyróżnień. W sumie do tego konkursu w tym roku zgłoszono ponad 100, z tego co dobrze policzyłam, 100 różnego rodzaju produktów zbrojeniowych.
3: Zatem podsumowując, podpisanie kontraktu na zestawy przeciwlotnicze Piorun, nowy polski wóz bojowy pod nazwą Niedźwiedź i zapowiedź prac nad własnym odpowiednikiem Starlinka i o tym prosto z Kielc Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. A w sumie wydarzeń pozostajemy jeszcze w temacie bezpieczeństwa. Wojsko ostrzega. Dziś mieszkańcy wybranych regionów Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów dalekiego zasięgu, przenoszących broń precyzyjnego rażenia.

0: zagrożenia. Mowa o uzbrojeniu, które ma zasięg nawet do 1000 kilometrów. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy oraz na północy kraju. O przebiegu testów mówi oficer prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Pietrzak.
1: Testujemy drony dalekiego zasięgu, amunicję precyzyjnego rażenia, tak zwaną niskokosztową. To amunicję, której odpowiedniki chociażby widzimy w Ukrainie, która uderza w głąb Federacji Rosyjskiej. Są to produkty polskiej produkcji. Te właśnie drony są testowane dzisiaj. Co ważne, nikomu to nie grozi. Testowane przez nas rozwiązania nie są uzbrojone. Zamiast głowic bojowych posiadają atrapy.
0: Drony z pociskami precyzyjnego rażenia były testowane od początku tygodnia. Bezzałogowce, które przeszły pozytywnie sprawdzian lądowy, wejdą w kolejną fazę. Wszystko po to, by wprowadzić na wyposażenie polskiej armii uzbrojenie dużo tańsze niż rakiety w wyrzutniach Patriot czy myśliwcach F-16.
2: Suma wydarzeń.
0: Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Sparaliżowana instytucja, która powinna orzekać o zgodności ustaw z konstytucją, obchodzi 40. urodziny. Prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. Z kolei rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału oraz nie uznaje władzy prezesa Święczkowskiego nad Trybunałem Konstytucyjnym. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim. Witaj.
3: Witam.
0: Michale, jakie możliwe scenariusze rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego widać na horyzoncie?
3: No cóż, koalicja rządząca ustami ministra sprawiedliwości zapowiedziała uzdrowienie sytuacji w Trybunale na jesieni. Wtedy to 8 sędziów wybranych przez Sejm głosami koalicji rządzącej miałoby większość i mogłoby odwołać prezesa Bogdana Święczkowskiego. Na tej chwili sprawy w Trybunale mają się fatalnie, ocenia konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
4: Jest to przykład upadku instytucji. Mamy dublerów, osobę, która stoi na czele Trybunału, chociaż jej wybór był obarczony wadą. Mieliśmy Julię Przyłębską, również osobę, której wybór był obarczony wadą. Mamy ręczne sterowanie składami, mamy sędziów w ostatnich latach, którzy nawet nie pojawiali się w Trybunale. Mieliśmy wyroki, które przygotowywali asystenci pod określoną tezę.
3: Na drodze planów koalicji rządzącej staje prezydent Karol Nawrocki, który nie przyjął ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm i do tej pory analizuje sytuację pod kątem prawnym. Z kolei na czele grupy sędziów TK chcących zmian w Trybunale miałby stanąć były minister Maciej Berek. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki w radiowej Jedynce poddaje w wątpliwość to, czy Maciej Berek spełnia wymogi formalne, aby zasiadać w Trybunale.
5: To najważniejsze, co do którego są najdalej idące bardzo poważne i uzasadnione wątpliwości, to jest kwestia wykonywania, a nie wpisu na listę radców prawnych, tylko wykonywania zawodu radcy prawnego, wykonywania tej praktyki przez okres co najmniej 10 lat.
6: Najpierw słyszałem, że moje kandydatowanie jest niewłaściwe, ponieważ zbyt blisko współpracowałem z premierem Tuskiem. Potem słyszałem o tym, że nie spełniam standardów wynikających z nieobowiązującej ustawy. Potem usłyszałem, że nie spełniam wymagań formalnych. Po czym minister Bogucki przybył do Sejmu i próbował posłów powstrzymać przed tym głosowaniem.
3: Odpowiada sam zainteresowany Maciej Berek. Z drugiej strony nominacja dla bliskiego współpracownika premiera rodzi pytania o apolityczność sędziów Trybunału i tak zwane plany wymontowania obrotowych drzwi między polityką a sądownictwem i Trybunałem Konstytucyjnym. Tego w rozmowie z Polskim Radiem 24 oczekiwał sędzia TK Krystian Markiewicz.
7: Teraz to jest rola doktora Macieja Berka, który niewątpliwie bardzo dobrym prawnikiem jest, żeby pokazać, co to znaczy niezależność każdego sądu od polityki, także oczywiście od formacji, dla której można powiedzieć, jako urzędnik pracował i tego będę oczekiwał.
3: Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do prokuratora generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes Trybunału Julię Przyłębską. Chodzi o podejrzenie ręcznego sterowania składami orzekającymi w Trybunale Konstytucyjnym. Z kolei obecny prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić do orzekania sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Były minister w rządzie PiS Michał Wójcik twierdzi, że sędziowie nie mogą orzekać bez zaprzysiężenia u prezydenta.
8: Z tego co wiem, to ślubowanie złożyli przed filarem, więc może filar ich dopuści. Przepraszam, że sobie ironizuję, natomiast jest pewna procedura, no, na coś się umawiamy, tak? Jeżeli ta władza nie potrafiła wybierać na tak zwaną zakładkę sędziów, a ustawodawca

0: Dawca tak przewidział, jeden kończy kadencję, następny zaczyna, no to przecież to było mądrze pomyślane, tak, żeby był zawsze była równowaga, bo jest kadencja 9-letnia.
1: Prezydent Karol Nawrocki napisał w liście, że Trybunał Konstytucyjny ma być instytucją Rzeczypospolitej, a nie jednej partii, środowiska czy większości parlamentarnej. Potrzebna jest zatem głęboka reforma konstytucyjna, która pozwoli odbudować jego pozycję. Jednak wobec bardzo silnej polaryzacji politycznej trudno oczekiwać w tej sprawie salomonowego rozwiązania.
2: 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego w cieniu kolejnego paraliżu i prób jego rozwiązania. O tym wszystkim mówił nam Michał Makowski. I pozostajemy jeszcze w stolicy. Trwa interwencja policji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu dochodzi do przepychanek. Pojawili się tam politycy PiS, w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, a także nowy rektor uczelni Sławomir Cudak. Prokurator generalny odwołał wczoraj dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego, nominata Zbigniewa Ziobry. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichardt tłumaczyła, że ministerstwo dopatrzyło się m.in. nieprawidłowości dotyczących przyznawania stopni doktorskich.
3: Drugi argument to naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. No długotrwała aktywność polityczna rektora, komendanta, którą łączy obecnie on ze swoją pełniącą funkcję, jest po prostu naruszeniem tego wymogu apolityczności.
2: Próby odwołania Michała Sopińskiego trwały od marca. Pełniącym obowiązki rektora jest profesor Sławomir Cudak, który w ciągu 14 dni ma przeprowadzić nowe wybory na rektora, komendanta uczelni.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski przyjechał dziś z niezapowiedzianą wizytą do ukraińskiej stolicy. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał: dzień dobry z Kijowa. Program wizyty nie jest na razie znany, jednak jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Maciej Wewiór, wizyta ma na celu wsparcie naszych sojuszników.
5: Minister przyjechał tutaj, aby pokazać wsparcie dla broniącej się Ukrainy.
2: MSZ poinformował, że wizyta potrwa do niedzieli. W tym czasie nie zabraknie także rozmów o relacjach dwustronnych, tak mówił w Polskim Radiu 24 Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej PAP.
6: Te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no ale one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te historyczne, wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Natomiast też Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną.
2: W czasie, gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono dwa alarmy przeciwlotnicze. Rosyjskie ataki odbijają się też na krajach sąsiadujących z Ukrainą. Rumuńskie lotnictwo ma za sobą kolejną akcję w związku z rosyjskimi dronami. W tym tygodniu radary wykryły także grupę bezzałogowców w rejonie ukraińskiego Wilkowa, tuż przy granicy z Rumunią. Więcej w relacji Piotra Piętki.
7: Poderwano dwa rumuńskie myśliwce F-16, które prowadziły rozpoznanie i monitorowały sytuację. Mieszkańcy północnej części okręgu Tulcza otrzymali alert. Alarm zakończył się nad ranem. Rumuńskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że tym razem nie stwierdzono wtargnięcia dronów do rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Podobny alarm miał miejsce w czwartek w ciągu dnia. Wtedy poza myśliwcami sytuację monitorował również wojskowy śmigłowiec. To kolejny taki incydent w rejonie Delty Dunaju. Rumuńskie władze od początku wojny odnotowały dziesiątki przypadków naruszeń lub zagrożeń związanych z dronami. A w ostatnich dniach na rumuńskim wybrzeżu znaleziono również szczątki bezzałogowców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: W Polskim Radiu 24 wracamy teraz do wydarzeń, które 25 lat temu zmieniły świat. Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku, Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii, zginęło wtedy 2977 osób.
8: The World Trade Center.
9: 11 września 2001 roku grupa 19 terrorystów z Al-Kaidy porwała 4 amerykańskie samoloty pasażerskie. Dwa z nich skierowali na górujące nad Manhattanem wieże World Trade Center. Za pośrednictwem telewizji nowojorski dramat rozgrywał się na oczach widzów na całym świecie. Trzecim z porwanych samolotów terroryści uderzyli w Pentagon, czyli siedzibę amerykańskiego resortu obrony. Czwarta maszyna, która leciała w stronę Waszyngtonu, rozbiła się niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Dziś nasi rodacy, nasza demokracja i nasza wolność zostały zaatakowane w serii celowych i śmiertelnych aktów terrorystycznych, mówił w przemówieniu telewizyjnym ówczesny prezydent George W. Bush. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku były najtragiczniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie.

0: Radio. Sumę wydarzeń.
1: Kierowcy muszą płacić więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od dziś obowiązują nowe, wyższe stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin. Kierowcy aut osobowych płacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha wskazuje, że ten fragment autostrady jest jednym z najdroższych w Europie.
2: Cena za przejazd 1 kilometra w Polsce na różnych autostradach jest zaskakująco wysoka, nawet wyższa niż w zasobnym i bogatym społeczeństwie jak Szwajcarii czy w innych państwach Unii Europejskiej. Stąd jest porównanie wskazujące, że przejazd w Polsce należy do jednych z najdroższych, przy wcale nie najwyższym, jeżeli chodzi o poziom życia i zarobki naszych obywateli.
1: Po podwyżkach opłat na koncesyjnym odcinku A2 w Wielkopolsce motocykliści zamiast obecnych 20 płacą 21 zł. Kierowcy większych pojazdów też muszą przygotować się na podwyżki. Mniej płacą z kolei użytkownicy pojazdów korzystający z wideo tollingu, czyli systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem a Poznaniem. To będzie ostatni sezon Krzysztofa Głuchowskiego w Teatrze Słowackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował informację o zamiarze zorganizowania konkursu na jego obecne stanowisko. Pełniący tę funkcję od 2016 roku Krzysztof Głuchowski zadeklarował, że nie zamierza wystartować w konkursie.
3: Jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę i nie przeprowadza z dyrektorem rozmowy, nie robi jakiegoś audytu, nie sprawdza, co on właściwie zrobił, w jakim jest etapie i ten dyrektor jest w trakcie największych prac, największych przemian oraz w trakcie największego remontu, to rozumiem, że to jest wotum nieufności, to znaczy no, nie chce się z nim dalej pracować, no bo po co by to robić?
1: Dyrektor Teatru Słowackiego dowiedział się o planowanym konkursie na jego stanowisko w czasie urlopu.
3: Podjęto uchwałę bez konsultacji ze mną, znaczy przepraszam, no bez informacji nawet, się o tym dowiedziałem z urzędowego ogłoszenia i pewnie nadal bym nie wiedział, gdyby, prawda, nie kazano nam tego ogłoszenia wywiesić w teatrze. W Polsce tak się traktuje ludzi kultury. Tyle, no ale z drugiej strony, czy ja muszę się do tego przyzwyczajać? To, że się nie spodziewałem, to nie znaczy, że nie mam zamiaru się przyzwyczajać.
1: Poprzedni zarząd województwa małopolskiego, kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość, próbował wielokrotnie odwołać Głuchowskiego po głośnej premierze Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Nowy zarząd, również kierowany przez PiS, przedłużył w 2024 roku kontrakt dyrektora. Jego kadencja wygasa w przyszłym roku. Krzysztofa Głuchowskiego wielokrotnie w czasie protestów bronił zespół teatru oraz widzowie. Krakowska scena między innymi dzięki głośnym spektaklom jak Dziady czy musical 1989 wyrosła na jedną z najważniejszych w kraju.
0: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Szybko i bez przeszkód. W takim stylu polscy siatkarze wygrali swój pierwszy mecz grupowy Mistrzostw Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem Portugalii 3-0. Mecz trwał niespełna 70 minut. O potencjale naszej drużyny mówił atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: Najważniejsze, że udało się wygrać 3-0. Były momenty, gdzie mogliśmy się zachować lepiej na boisku. Tak jest na początku turnieju. Najważniejsze, że nie daliśmy się drużynie z Portugalii rozwinąć. Wiemy, jaki mamy potencjał. Wiemy, że możemy wygrać z każdym. Musimy być skoncentrowani, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej.
1: Selekcjoner Nikola Grbić tłumaczy, że zależało mu, by każdy zawodnik wczoraj pojawił się na parkiecie.
5: Mój pomysł i mój fokus był, jak mój zespół gra, jak moi zawodnicy się czują, spróbować robić te rzeczy, na którym pracowaliśmy, żeby każdy od nich mógł czuć, jak jest na boisku. Oczywiście nie będę dużo tych sytuacji, w których możemy robić 6-6. Zaczynamy grać i dużo czasu jedziemy, dużo mniej będziemy miały szansę trenować. I dlatego każdy moment, każdy punkt, każda piłka, każda sytuacja jest ważna, żeby się przygotowali, żeby byli lepsi w momentu, w którym nasze najlepsze naprawdę będziemy potrzebowali. Dlatego starałem się dać szansę każdym. Myślę, że to będzie pomysł za następne 2 mecze, bo naprawdę potrzebujemy. Jeśli nie mamy możliwości trenować mocno, myślę, że to dla naszych zawodników jest jedyna możliwość kontynuować, zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy. To jest pomysł za przyszłość.
1: W kolejnym spotkaniu Mistrzostw Europy Polacy zagrają z Izraelem. To starcie jutro o 15:00. I jeszcze chwila na piłkę nożną. Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów zakończona. Bolesna i trudna do wytłumaczenia. Tak czeskie media komentują porażkę Slavii Praga z Lens 2-3. We wczorajszym

0: meczu nie zabrakło polskich akcentów. W podstawowym składzie czeskiej drużyny znaleźli się Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Z kolei w ekipie przyjezdnych od pierwszej do 62. minuty wystąpił Michał Skóraś. Czeskie komentarze po tym spotkaniu zebrał Wojciech Stopba.
1: Portal eSport pisze o okrutnym wyniku i podkreśla, że mimo gry w dziesiątkę przez niemal całą drugą połowę, Slavia była o krok od zwycięstwa. Także inne czeskie media zwracają uwagę na dramatyczny przebieg spotkania, heroiczną postawę gospodarzy i katastrofalną dla nich końcówkę. Porażka bardzo boli, jesteśmy zawiedzeni, mieliśmy 3 punkty w kieszeni, trudno było się bronić w 10, ale taka jest piłka. Zdobyte przeze mnie gole w ostatecznym rozrachunku nie mają żadnego znaczenia. Powiedział klubowym mediom Daniel Szturm, zdobywca 2 bramek dla Slavii. Wielu zawodników zagrało świetny mecz. Trudno im cokolwiek zarzucić. Dali z siebie wszystko, dlatego przegrana jest jeszcze bardziej gorzka. Dodał trener Jędrzych Trpiszowski. W spotkaniu Slavia Lens swój debiut w Lidze Mistrzów zaliczyło 3 Polaków. W podstawowym składzie Slavii znaleźli się Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, zmienieni przez Trpiszowskiego w końcówce drugiej połowy. W barwach Lens ponad 60 minut zagrał Michał Skóraś. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
0: I w sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a kolejna porcja najważniejszych informacji w Polskim Radiu 24 punktualnie o 13. Rafał Boguta, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie.
6: Tu Polskie Radio 24 i 29 minut pozostało do godziny 13.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Dziś w magazynie porozmawiamy m.in. o bardzo ciekawym raporcie przygotowanym przez Polski Alarm Smogowy i think tank Project Tempo. Nosi on nazwę Budynki do zmiany. Założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. W opracowaniu proponuje się m.in. całkowitą likwidację i zastąpienie programu Czyste Powietrze nową inicjatywą Ciepły Dom. Autorzy raportu proponują też utworzenie nowego resortu Ministerstwa Budownictwa, Mieszkalnictwa i Planowania Przestrzennego. Po co takie zmiany i co one miałyby przynieść? O tym porozmawiamy już za chwilę, a zaczniemy od garści doniesień ze świata gospodarki, ekonomii i finansów. Drugi tydzień września przyniósł dalszy wzrost cen paliw w Polsce. Benzyna bezołowiowa 95 jest już niemal rekordowo droga, a średnie ceny oleju napędowego nieznacznie przekroczyły marcowy szczyt wszechczasów. Jak poinformowało dziś biuro maklerskie Reflex, w mijającym tygodniu litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował przeciętnie 7,89 zł za litr. To o 18 groszy więcej niż przed tygodniem. Jeszcze bardziej podrożał diesel o 27 groszy na litrze. Tym samym olej napędowy przeciętnie tankowany w tym tygodniu był po 8,76. Według analityków w przypadku tego paliwa już za kilka dni możemy zobaczyć ceny zbliżone do 9 zł. A rekordowe ceny diesla są także za oceanem. Jak informuje Bloomberg, ceny oleju napędowego w USA po raz pierwszy w historii przekroczyły 6 dolarów za galon. W przeliczeniu na litr i złotówki daje to około 5,90 za litr. Takiej ceny w Polsce pewnie dziś byśmy sobie życzyli, ale dla Amerykanów to bardzo drogo. Diesel jest o 15,7% droższy niż w sierpniu i o ponad 68% niż rok temu. Według analityków drożający diesel zwiększa ryzyko dalszej inflacji spowodowanej wzrostem cen energii tuż przed szczytem sezonowego zapotrzebowania na to paliwo. W tym kontekście bardzo ciekawe będą dzisiejsze dane o inflacji w USA, bo te mogą przesądzić o podwyżce stóp procentowych za oceanem. Tymczasem, jak informują analitycy biura maklerskiego PKO, niespokojna sytuacja

0: na Bliskim Wschodzie może przełożyć się na to, ile w przyszłym roku zapłacimy za prąd. Według ekspertów ceny energii w taryfie dla gospodarstw domowych na 2027 mogą wzrosnąć o 19%. Obecnie w taryfie G cena za megawattogodzinę wynosi nieco ponad 495 zł. Po podwyżce może to być nawet 590. Powodem tego wzrostu jest przede wszystkim gwałtowny wzrost cen gazu po eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Gdyby te prognozy się ziściły, to według analityków przeciętne gospodarstwo domowe zapłaciłoby w 2027 roku za energię o 276 zł więcej niż w tym roku. A w magazynie Saldo teraz o tym, że wrzesień to ostatni moment, by wykorzystać zaległy urlop. Co prawda zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi wolnego w tym samym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo, jednak nie zawsze to się udaje. W takich przypadkach przechodzi on na kolejny rok jako zaległy. Taki urlop, który został nam z ubiegłego roku, jak mówi Aleksandra Zagajewska z Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, należy wykorzystać do końca września.
1: Może dojść do sytuacji, kiedy z różnych przyczyn obiektywnych pracownik był długotrwale nieobecny w pracy, tego urlopu pracownik nie wykorzysta. W przypadku urlopu zaległego pracodawca ma obowiązek udzielić go pracownikowi do końca września kolejnego roku. To udzielenie nie oznacza, że on musi cały ten urlop wykorzystać do końca września, ale musi zacząć jego wykorzystywanie do 30 września.
0: Co istotne, jak dodaje ekspertka, pracownik nie może wymienić swojego zaległego urlopu na ekwiwalent pieniężny. Mówiąc wprost, nie może on domagać się od pracodawcy dodatkowego wynagrodzenia w zamian za to, że zrezygnuje z wolnego.
1: Urlop wypoczynkowy zawsze jest wykorzystywany w naturze. Tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy, czyli krótko mówiąc, kiedy kończy się zatrudnienie, możemy mówić o wypłacie ekwiwalentu.
0: A za nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie pracodawcy grozi grzywna do 30 tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach może to być nawet 60 tysięcy. A my spójrzmy teraz na polską giełdę. Na razie przy książęcej dominują wzrosty. Właściwie wszystkie indeksy poza MWK 40 zyskują. Najwięcej, bo 0,71% zyskuje indeks WIG 20, czyli indeks skupiający największe spółki notowane na warszawskim parkiecie. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,73 zł. Kurs euro wynosi 4,32, za franka trzeba zapłacić 4,57 zł.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A teraz w magazynie Saldo, zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku minut, porozmawiamy o raporcie Budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Ten raport został przygotowany przez Polski Alarm Smogowy i think tank Project Tempo. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I może na początek tak nieco przewrotnie zapytam, bo proponują państwo założenia dla nowej polityki dla budownictwa. A ja się zastanawiałem, czy dziś w ogóle jakakolwiek sensowna polityka w tym zakresie jest realizowana.
3: To znaczy, chcieliśmy wziąć całą politykę, która jest realizowana w Polsce od samego początku, od założeń, które są dla nowego budownictwa, dla warunków technicznych, któremu musi podlegać nowe budownictwo. Skonsolidować to w jedną szeroko rozumianą politykę, również z programami wsparcia tych budynków, które już istnieją, które już wielokrotnie po prostu w przeszłości okazywały się, że są wampirami energetycznymi i budowały też problemy związane z czy to z dostępnością ciepła dla mieszkańców, czy z rachunkami. Trzeba to spiąć po prostu w jedną politykę. Z takiego założenia wyszliśmy i potraktowaliśmy to jako budowę polityki gospodarczej. Nie chcemy tego traktować jako budowę polityki socjalnej czy społecznej. To jest nowy impuls gospodarczy. W ten sposób to traktujemy.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jedna z tez państwa raportu jest taka, że prowadząc mądrą politykę w zakresie budynków, jesteśmy w stanie zyskiwać na tym gospodarczo i też nadrabiać pewne zapóźnienia gospodarcze, które wciąż mamy.
3: Tak, no jeżeli byśmy wrócili do tego roku 2022, który jest przywołany w raporcie, to był bardzo newralgiczny rok. To był rok agresji Rosji na Ukrainę, kiedy te ceny, przede wszystkim gazu, no, poszybowały bardzo mocno w górę, ale również pojawiły się problemy z dostępnością węgla, gdzie ja bym chciał tutaj przypomnieć, że

0: większość węgla, które jest wykorzystywane w polskich gospodarstwach domowych, pochodzi z importu. Ten rok 2022 był wtedy takim bardzo ciężkim rokiem, gdzie ten, jak państwo możecie pamiętać, ten węgiel płynął do nas z Kolumbii, Mozambiku, ze wszystkich stron świata, Australii, ze wszystkich stron świata. No i to miało dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, te wysokie ceny gazu, na które wtedy na cały import gazu w tamtym roku wydaliśmy 80 miliardów złotych, czego mniej więcej 20-25% trafia do gospodarstw domowych. Z drugiej strony kolejne kilkanaście miliardów złotych, które wydaliśmy na import węgla i na dopłaty do tego węgla. To są pieniądze, których można było uniknąć, prowadząc naprawdę mądrą politykę, jeżeli chodzi o modernizację budynków w Polsce. I takie też założenie sobie przyjmujemy. Pan redaktor tutaj przed naszym wejściem odczytywał ceny paliw na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że z gazem dzieje się to samo. Ceny węgla, one trochę mniej dotyczą Polski pewnie w tym momencie, jeżeli chodzi o energetykę, ale też podążają za cenami gazu. No i takie szoki gospodarcze, szoki energetyczne po prostu będą się zdarzać. Naszym celem jest uodpornienie też polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych na tego typu szoki.
1: No właśnie, bo też państwo w tym raporcie piszecie o tym, że gdybyśmy mieli w kraju lepszą tkankę budynkową, to moglibyśmy właściwie dość mocno obniżyć nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne, przez co, tak jak pan już wspomniał, mniej bylibyśmy zależni od tych szoków energetycznych, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, no bo jeszcze kilka lat temu to był szok związany z wojną w Ukrainie. Dziś najprawdopodobniej za chwilę będziemy obserwować te szoki związane z wojną na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, no gospodarstwa domowe są bardzo mocno niestety narażone i bardzo boją się tego typu problemów, co jest też jakąś tam przestrogą dla polityków, myślę, że i lekcją, którą można wyciągnąć. Jeżeli faktycznie te budynki byłyby dobrze docieplone, a mówimy tutaj zarówno o domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych, ale też o budynkach użyteczności publicznej w samorządach, no to przeanalizowaliśmy audyty na potrzeby tego raportu, przeanalizowaliśmy audyty z wykonywanych inwestycji, które były realizowane w ramach różnych programów dotacyjnych. Wielokrotnie zdarzało się tak, że zapotrzebowanie na energię tego budynku spadało o 70%. My tutaj założyliśmy, że to będzie około 50% średnio, że te nowsze budynki po prostu no, z racji tej lepszej bazy to zużycie energii trudniej będzie ciąć. Natomiast docelowo, jeżeli przeprowadzilibyśmy modernizację tych 2 miliona budynków, tak jak zakładamy w raporcie, to jesteśmy w stanie oszczędzić setki miliardów złotych z jednej strony na rachunkach, bo to są rachunki gospodarstw domowych, które one płacą, ale z drugiej strony kolejne dziesiątki, a w dłuższej perspektywie setki miliardów złotych nie tylko na paliwach kopalnych, bo z jednej strony oczywiście mamy gaz, mamy jeszcze ten importowany węgiel, no ale już pojawiają się coraz bardziej informacje. Dzisiaj, czy wczoraj pojawił się wywiad pana ministra Miłosza Motyki związany z problemem z cenami pelletu, gdzie pan minister już powiedział, że będzie chciał uniknąć tego, ale być może kwestia zwiększenia importu tego paliwa jest niezbędna po to, żeby zapewnić właściwe ceny na ten sezon grzewczy. Więc to troszeczkę idzie szerzej niż tylko paliwa kopalne. No, my tutaj postulujemy też w pewnym sensie mądrą elektryfikację tego ogrzewania w tej dłuższej perspektywie i to jest też taki element, który ma nas uodpornić. I wydaje mi się, że tak jak słucham nawet ostatnich debat, gdzie specjaliści od systemu elektroenergetycznego nie do końca są zwolennikami odejścia od węgla, to panuje jakiś taki, mam poczucie, konsensus, na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne i elektryfikacja właśnie tego ogrzewania też może być tego typu konsensusem.
1: To podkreślmy to, co pan powiedział przed chwilą, bo to wydaje się być kwestia zasadnicza. Dobra termomodernizacja budynku pozwala na to, aby oszczędzić 50, a nawet czasami 70% obecnie zużywanej energii, chociażby do ogrzewania takiego budynku.
0: Tak, i do ciepłej wody użytkowej. Myślę, że teraz będziemy mieć też narastające problemy i to lato nam to pokazało z utrzymaniem komfortu termicznego też w lecie, czyli te klimatyzacje. Natomiast to się uzupełnia. Klimatyzacja jest pompą ciepła, powietrze. Natomiast no, państwo tutaj musi poprowadzić tę politykę, czy w zasadzie zbudować ją od nowa w sposób dużo bardziej mądry niż to miało miejsce do tej pory. Stąd postulujemy właśnie zastąpienie na przykład programu Czyste Powietrze programem Ciepły Dom. Tylko chciałbym tutaj podkreślić, jeżeli ktoś z policymakerów będzie tego słuchał, żeby utrzymać program Czyste Powietrze do samego końca, do wejścia nowego programu.
1: No właśnie, to

0: Teraz porozmawiajmy o tych zasadniczych państwa propozycjach. Wspomniał pan przed chwilą o tym, aby zlikwidować program Czyste Powietrze, a w zamian wprowadzić program Ciepły Dom. I może zanim o konkretach tego nowego programu porozmawiamy, chciałbym zapytać o sam program Czyste Powietrze i o dotychczasowe jego efekty. No bo program już trwa kilka lat, wydaliśmy na niego wiele miliardów złotych, kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednocześnie, jak wskazują dane, problem smogu, który miał być rozwiązany między innymi przez program Czyste Powietrze, nie tylko nie ustępuje, ale się nasila. Zatem program Czyste Powietrze działa, czy to są zmarnowane pieniądze?
1: To znaczy, ja bym trochę chciał podzielić ten program i niestety mówię to z głębokim bólem na dwa okresy. Do lipca 2022 roku, kiedy ten program faktycznie był dosyć prosty, był realizowany w sposób taki, który był przejrzysty dla beneficjentów, jednocześnie nie pozwalał na te nadużycia. Potem mamy ten program po lipcu 2022 i styczniu 2023 po tych deformach pani minister Anny Moskwy, która doprowadziła do rosnącej liczby wniosków. Natomiast doprowadziło one do pewnych nadużyć, do wypłynięcia środków, które wcale z tego budżetu nie musiały wypłynąć, mogły być przeznaczone dużo bardziej efektywnie. No i mamy wreszcie program zawieszony w listopadzie 2024 roku i uruchomiony ponownie w marcu 2025. Też niestety trzeba to nazwać pewną deformą. I ten program po marcu 2025 roku, on po prostu nie żyje, mówiąc prosto.
0: No, nie odzyskał udawnego wigoru.
1: Zdecydowanie. Aplia udostępniła ostatnio dane właśnie dotyczące wymiany kopciuchów w programie Czyste Powietrze. No i jeżeli byśmy szli tą ścieżką dalej, oczywiście tym trendem, no to zajęłoby to nam kilkadziesiąt lat. Także zdecydowanie jest tak, że jakość powietrza w Polsce się poprawiła. To już nie jest to, co było w roku 2010, 11, 12, 13. Więc Czyste Powietrze na pewno przyniosło efekty, poprawiło też efektywność wielu budynków, natomiast no dzisiaj wymaga zmiany, bo po prostu po tych wszystkich przebojach, tych dwóch deformach wymaga głębokiej zmiany.
0: Zmiany polegającej na jego likwidacji, bądź też zastąpieniu nowym programem. Ten program państwo nazwaliście Ciepły Dom. Czym on miałby się różnić od Czystego Powietrza i co by miało sprawić, że on akurat odniósłby sukces i dzięki temu programowi te cele, które państwo też zakładacie, byłyby osiągnięte?
1: Po pierwsze, jest takie symboliczne nowe otwarcie. Jakby żegnamy się z tym starym, co było złe. Duża kampania promocyjna, która miałaby na celu promocję tego nowego programu, też jakby odcina generalnie to, co było złe marketingowo, te wszystkie artykuły, więc to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest znaczne uproszczenie tego programu. Ja się zajmuję tym programem w zasadzie od samego początku i jak ktoś mnie kiedyś prosił już po tych wszystkich reformach, żeby to wgryźć się trochę bardziej w te zasady, żeby mu pomóc, to powiem szczerze, że miałem poważny problem z tym, jaki poziom beneficjentowi tej dotacji przysługuje. I naprawdę normalny człowiek, będący z ulicy, bez jakiegoś głębszego doradztwa, nie jest w stanie się połapać, jakie na przykład jest w stanie uzyskać poziomy dotacji.
0: Choć dodajmy, takie doradztwo istnieje przynajmniej w części gmin.
1: Tak, w zdecydowanej większości, natomiast no, z jakością tego doradztwa też bywa różnie. To też do tego odnosimy się trochę w tym raporcie i proponujemy jednolity ogólnopolski system doradztwa energetycznego dla osób mniej zamożnych. Więc na radykalnym, zdecydowanym uproszczeniu, zaangażowaniu też takich narzędzi jak sztuczna inteligencja, jak uczenie się maszynowe w ocenianiu wniosków, w wyłapywaniu tych ludzi, do których należy pójść na kontrolę, żeby ta sztuczna inteligencja na przykład podpowiadała, że tutaj w tym domu raczej jest bardzo mała szansa, że wystąpi jakieś nadużycie, ale warto pójść do tego. To po pierwsze poprawia efektywność programu, po drugie też buduje bezpieczeństwo beneficjentów, poczucie bezpieczeństwa u beneficjentów.
0: Też w tym nowym programie państwo chcielibyście wprowadzić taką zasadę max 140, to znaczy po modernizacji zapotrzebowanie budynku na energię użytkową nie mogłoby przekraczać 140 kWh na metr kwadratowy.

0: gotowy rocznie. Gdybyśmy mieli tę wartość jakoś spróbować zwizualizować, bądź też odnieść ją do innych wartości, które by nam to rozjaśniło, to jaka to byłaby wartość? To znaczy, do czego to 140 kWh na metr kwadratowy możemy odnieść, aby zrozumieć, o co chodzi w tej zasadzie?
1: To jest poziom takiego przeciętnego domu w Polsce, troszeczkę podwyższony. Już tłumaczę, skąd ten limit. Dzisiaj on funkcjonuje w pewnym sensie, ale są trzy limity: do 80 kWh, między 80 a 140 i powyżej 140, co znacznie utrudnia beneficjentom połapanie się w zasadach tego programu. To jest tylko i wyłącznie zasada, która miałaby na celu wyeliminowanie takich domów, w których modernizacji już nie opłaca się inwestować środków publicznych. Taka osoba, która mieszka w takim domu, miałaby prawo do wymiany źródła ogrzewania po to, żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i dopłaty do paliwa w ramach właśnie wsparcia socjalnego, tak żeby właśnie z tym szacunkiem do pieniędzy publicznych się posługiwać. To jest znaczne też uproszczenie po prostu tych reguł, które są obecnie.
0: W sumie ten program miałby kosztować 120 miliardów złotych. Natomiast całościowy koszt tej polityki, którą państwo zaprojektowali, jest znacznie wyższy, bo to jest ponad 250 miliardów złotych.
1: Tak, chociaż ja nie lubię tego słowa koszt i pozwolę sobie go zamienić na słowo inwestycja. To wszystkie te pieniądze, które zainwestujemy faktycznie efektywnie w tkankę budynkową, to jest to, co nam się zwróci po pierwsze w rachunkach, bo o tym już mówiłem, w ograniczeniu importu paliw kopalnych, zależności też od innych państw, niezależnie czy mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Katarze, jakimkolwiek innym państwie, a z drugiej strony, no, chcemy też osiągnąć pewien efekt mnożnikowy. Do tej pory ja przeliczyłem, że na każdą złotówkę z dotacji, która była wydana w programie Czyste Powietrze, mniej więcej, to jest ciężkie do oszacowania, ale od złoty 50 do złoty 75 pojawiało się pieniędzy jeszcze dodatkowo rynkowych. Więc to jeszcze, to jest taki mechanizm, który uaktywnia też środki pochodzące właśnie z kieszeni obywateli, jeżeli chcą remontować, to dokładają tą swoją część. Następuje ten efekt mnożnikowy, no i chcemy wygenerować całościowo inwestycje na kwotę 400 miliardów złotych. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe elementy, więc łącznie to jest impuls dla gospodarki na poziomie około 500 miliardów złotych w dekadę. Wydaje się, że to jest taki impuls, który faktycznie może wpłynąć na wzrost gospodarczy, ale też dając właśnie tę drugą stronę pod kątem bezpieczeństwa i ograniczenia kosztów.
0: Ten impuls gospodarczy też miałby przynieść nowe miejsca pracy. Plan zakłada powstanie 200 tysięcy miejsc pracy, w tym 20 tysięcy w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy, a zatem, jak rozumiem, to byłby taki boost dla całej gospodarki, dla rynku pracy również.
1: Taki również był nasz cel. Różnie szacuje się te liczby, które bezpośrednio mogą wygenerować tego typu programy dotacyjne. My oszacowaliśmy, że te wszystkie programy, włącznie właśnie z programem też dla samorządów, który tutaj proponujemy, to jest też pewna nowość, są w stanie te 200 tysięcy miejsc pośrednio, bezpośrednio w gospodarce wygenerować. Faktycznie te 20 tysięcy, do tego się trochę może bardziej odniosę, jest dosyć ciekawym wątkiem, bo z jednej strony oczywiście jesteśmy potęgą eksportową, jeżeli chodzi o materiały budowlane, stolarkę okienną, tego typu materiały, jak wełnę mineralną na przykład. Natomiast ciągle mamy problem na przykład z urządzeniami grzewczymi. Tutaj ten rynek polskich pomp ciepła, producentów polskich pomp ciepła się nie rozwinął i proponujemy też bardzo mocne wsparcie, właśnie zbudowanie takiego housing techu w Polsce, gdzie ten eksport właśnie na przykład takich urządzeń grzewczych i innowacje w tym sektorze po prostu przyczynią się do wzrostu gospodarczego.
0: A gdyby udało nam się wdrożyć te założenia, które państwo proponują, to czy ETS-2, który ma objąć także emisję z budownictwa, byłby nam już niestraszny? Pytam też o to w kontekście, bo zdaje się, że w Unii Europejskiej dyskusja na temat reformy tego systemu nabiera tempa. Dziś mamy poznać raport a propos reformy ETS-1, no ale też niechybnie dyskusja o ETS-2 za chwilę powróci.
1: Na pewno byłoby łatwiej i polskim gospodarstwom domowym, i samorządom. No, celem ETS-u drugiego, ja nie chcę tutaj oceniać założeń i tego, w jaki sposób, bo to przecież to temat na jakąś inną audycję, natomiast no, on ma w założeniu wyeliminować

0: paliwa kopalne z ogrzewnictwa indywidualnego i z transportu. Nie wydaje mi się, żeby on był obecnie projektowany w takiej formule, która jest sprawiedliwa. Więc tak, z jednej strony faktycznie ta modernizacja zmniejszy zapotrzebowanie na gaz. Wydaje się, że docelowo naszym celem jest wyeliminowanie węgla z ogrzewnictwa indywidualnego. Proponujemy właśnie elektryfikację, czyli odnawialne źródło energii, jeżeli tak można nazwać, bo to nie do końca to jest precyzyjny termin, ale którym są przede wszystkim pompy ciepła. One pozwolą nam uodpornić gospodarstwa domowe faktycznie na ten ETS drugi. Natomiast obawiam się, że jeżeli faktycznie on wszedłby w życie w roku 2028, to po pierwsze nie zdążymy, no bo to planujemy plan rozłożony na dekadę, no a po drugie bardzo mocno dotknie polskie gospodarstwa domowe, w szczególności te najuboższe. Z drugiej strony też byłby pewnie elementem finansowania tego typu programu, bo 67,5% pieniędzy z ETS-u, które trafią do budżetu, muszą być przeznaczone na inwestycje.
1: Mówił pan przed chwilą o elektryfikacji i to jest faktycznie kierunek, który wydaje się być sensownym, ale żeby on był faktycznie sensownym, to ten prąd, który będziemy wykorzystywać, musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii, bo jeśli mówimy cały czas o prądzie produkowanym z węgla na przykład, bądź z gazu, no to ta transformacja trochę nie ma sensu. No i pytanie, czy nasze dostosowanie się do tych wymagań, to znaczy nasze przejście na OZE, będzie dotrzymywało tempa zmianom, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na prąd. Innymi słowy, czy będziemy w stanie dostarczyć tyle zielonego prądu, ile nasza gospodarka będzie potrzebować.
0: Ja się trochę pozwolę nie zgodzić z tą tezą, że tutaj jakby nawet przy pozostawaniu przy węglu, czy przejściu na gaz, którego będziemy chcieli mieć jak najmniej, no bo te elektrownie gazowe będą pełnić jakąś tam bardzo konkretną rolę, plus elektrownia atomowa. To znaczy, po pierwsze, to zmniejsza naszą zależność energetyczną. Jeżeli popatrzymy na transport, to import ropy naftowej, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, węgiel i gaz, więc to ma też jakiś tam głębszy sens. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tę odporność gospodarki, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o rachunki gospodarstw domowych, więc jakby tutaj zdecydowanie jesteśmy w stanie tą elektryfikacją, efektywność tych procesów po prostu elektryfikacyjnych. Samochody mają 100% efektywności w tym procesie, pompy ciepła tam na papierze 300-400%, no bo nie wchodząc w fizykę, urządzenie nie może mieć więcej niż 100, ale są w stanie pozyskiwać to ciepło z otoczenia. Więc jesteśmy w stanie bardziej efektywnie wykorzystywać te paliwa. Nie utrzymujemy też jakiejś drogiej na przykład sieci gazowniczej, bo utrzymanie sieci gazowniczej to jest pewien drogi element, który kosztuje naszą gospodarkę corocznie. Więc na pewno przejście na odnawialne źródła energii jest też istotne z tego punktu widzenia i tutaj dodałbym ten kontekst właśnie utrzymania tej energii cieplnej w lecie, kiedy ta fotowoltaika jest w stanie pracować, plus transport i też wczesną jesienią i późną wiosną, kiedy ta energia słoneczna już jest dosyć mocno pozyskiwana i jest w stanie na przykład prowadzić do dogrzewania pomieszczeń za pomocą pomp ciepła powietrze. Więc to jest taki, bardzo wiele puzli generalnie składa się, powiedziałbym, na ten obrazek.
1: I tu musimy stawiać kropkę, bo czas naszej audycji właśnie dobiega końca. Bartłomiej Orzeł z think tanku Project Tempo był naszym gościem. Rozmawialiśmy o najnowszym raporcie Project Tempo i Polskiego Alarmu Smogowego. Budynki do zmiany, założenia dla nowej polityki dla budownictwa w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W weekendzie kulturalnym dziś po 21:00 zaproszenie do Laboratorium Filmowego w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. A ponieważ rok szkolny się rozpoczął, w tymże laboratorium eksperyment Skok w Dok, czyli filmy dokumentalne dla młodej widowni, które tworzą dorośli, a młodzi są ekspertami i ekspertkami. Będzie filmowo i naukowo. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Choć dobiegł końca, to utrudnienia jeszcze potrwają. Za nami ogólnopolski protest maszynistów kolejowych. Premier uchylił rąbka tajemnicy. Nowy polski wóz bojowy będzie nosił nazwę Niedźwiedź. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Odwołany rektor złoży zawiadomienie do prokuratury. Minęła 13. Rafał Boguta. Zapraszam. Zakończył się protest maszynistów po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła wówczas jedna osoba. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek podkreślił, że protest był koniecznością w sytuacji dużej liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: W ramach protestu maszyniści zwalniali na przejazdach do 20 km na godzinę. Pasażerowie pociągów dalekobieżnych musieli liczyć się z opóźnieniami, jednak wielu z nich podkreślało, że podróż przebiegała spokojnie, a obsługa składów na bieżąco informowała o sytuacji na trasie.
3: Opóźniony nasz był pociąg o 17 minut.
4: I pociąg zwalniał na przejazdach?
3: Leciutko, leciutko. Ale informacja była bardzo dobra, także... Na razie spokojnie.
4: Na jakiej trasie? Jakie
5: to było? Na trasie z Lublina do Warszawy.
4: I jakie to było opóźnienie?
5: 15 minut, tak, tak.
4: I czuły panie, że ten pociąg faktycznie zwalnia na tych przejazdach?
5: Tak.
4: Jakie opóźnienie?
6: 20 minut. Do Sopotu jedziemy.
1: Bieżące informacje o opóźnieniach można znaleźć na portalu Pasażera. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Nowy polski wóz bojowy będzie nosił nazwę Niedźwiedź, ogłosił premier Donald Tusk na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Szef rządu podkreślił, że inwestycje w obronę to dowód na gospodarczy sukces Polski.
7: Ten tak ciężki wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę, bo za chwilę nadamy mu nazwę. Zdradzę. Tak, Niedźwiedź. Ten polski Niedźwiedź, nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź. Powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu, rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
1: Wóz bojowy piechoty Niedźwiedź będzie 12 ton cięższy od Borsuka, ale będzie przy tym bardzo stabilny. Pojazd będzie miał zwiększoną odporność na miny i pociski balistyczne. Części do Niedźwiedzia mają być wytwarzane w polskich zakładach, a seryjna produkcja wozu bojowego ma się zacząć w 2029 roku. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejnych 6 100 000 000 euro na dozbrojenie. Chodzi o zakupy systemów obrony powietrznej, w tym patriotów, dronów i systemów wojny elektronicznej. W sumie Unia przekazała Ukrainie ponad 28 miliardów euro na dozbrojenie. To wszystko w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. 2/3 mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na podstawę.

podstawowe usługi publiczne. Michał Sopiński, odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Wiceminister Sprawiedliwości

0: Jest profesor Sławomir Cudak, który w ciągu 14 dni ma przeprowadzić nowe wybory na rektora komendanta uczelni. Powodem odwołania Michała Sopińskiego były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. 50. regaty o Puchar Prezesa Piotrkowskiego Okręgu Związku Żeglarskiego Błękitna Wstęga na Zalewie Sulejowskim zostały odwołane. Powodem jest wyjątkowo niski poziom wody, który zdaniem organizatorów uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Jak mówił Polskiemu Radiu Łódź Jacek Firaza, prezes Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, wiele łodzi stoi na piasku. Dodatkowo istnieje duże ryzyko wejścia na mieliznę.
1: Nie ma żadnej reakcji Wód Polskich na to, co się dzieje nad zalewem. Jest tak niski poziom wody, że wypływając skądkolwiek, żeby dopłynąć do miejsca, gdzie regaty się odbywały, jest szansa duża, że po prostu te łódki wpłyną na mieliznę i trzeba je będzie ściągać.
0: Regaty o Błękitną Wstęgę mają wieloletnią tradycję. Organizatorzy obawiają się, że jeśli niski poziom wody w Zalewie Sulejowskim będzie się powtarzał, podobne problemy mogą pojawić się także w kolejnych latach.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo na południu, w centrum i wschodzie kraju, głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej. Więcej słońca dziś za to na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na południu do 20 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie słaby, w górach porywisty.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, a 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 16 do 18 zalecane jest oszczędzanie prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach ziemi lubuskiej występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju zagrożenie pożarowe jest małe lub w ogóle nie występuje.
2: Klimat. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
12: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie Gród Kraka wybrali na stolicę generalnego gubernatorstwa? Jakie ambicje miał Hans Frank? I co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji? Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbo Historii odpowie Jan Jakub Grabowski. historyk i autor książki o

0: okupowany Kraków przewodnik po dawnej stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05 Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Mamy 9 minut po godzinie 13, a dzisiaj piątek to 11 dzień września i witamy się z Państwem w składzie. Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński przed mikrofonem, Maciej Wolny. Zaczynamy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Zaczynamy od awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Michał Sopiński, nominat Zbigniewa Ziobry, odmawia uznania ostatecznej decyzji ministra sprawiedliwości Waldemar Żurek. Odwołał go ze stanowiska rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Sprawę skomentowała na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Maria Eichert.
3: Postępowanie w tej sprawie toczyło się od marca tego roku. Pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości została wydana pod koniec maja tego roku. Oczywiście pan były już rektor skorzystał z możliwości ponownego rozpoznania sprawy i złożył taki wniosek, złożył szereg wniosków dowodowych. Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie. Proszę Państwa, zgodnie z prawem w takiej sytuacji pełniącym obowiązki rektora komendanta jest najstarszy członek Senatu Uczelni. Tak też się stało. Najstarszym członkiem Senatu Uczelni w momencie, w którym decyzja została wydana, jak również i teraz, jest pan profesor Sławomir Cudak. Pan profesor Sławomir Cudak został poinformowany przez ministra sprawiedliwości o tym, że na mocy tego przepisu, to nie jest decyzja pana ministra, to wynika z przepisu, on pełni obowiązki rektora komendanta.
4: Co tam się dzieje w środku? No bo widzimy wszyscy obrazki policji wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wcześniej mieliśmy informacji, że pracownicy uczelni uniemożliwiali panu nowemu rektorowi komendantowi.
3: Tak, owszem, uniemożliwiali, co jest absolutnie niedopuszczalną sytuacją. W tej chwili pełniący obowiązki rektora, czyli pan profesor Sławomir Cudak, pełni już czynności, podejmuje pierwsze decyzje, no, stara się uspokoić sytuację. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, żeby uczelnia funkcjonowała. Najważniejsze jest w tej chwili dobro studentów, słuchaczy i pracowników uczelni i to jest celem rektora w tej chwili, żeby uspokoić sytuację i zapewnić ciągłość funkcjonowania uczelni. Pan Michał Sopiński doskonale wie, że toczył się postępowanie, bo tak jak powiedziałam, zostało ono wszczęte w marcu. Co więcej, pan Sopiński przez cały okres tego postępowania, wydaje mi się, że nie zajmował się niczym innym, jak tylko bombardowaniem tego postępowania. Składał tysiące wniosków, żądał wyłączenia ponad setki pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości od rozpoznawania tej sprawy. Siedmiokrotnie próbował wyłączyć ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka od możliwości podejmowania tej decyzji, więc oczywiście nie jest to. Był tutaj też kilkukrotnie, był wzywany do dostawał informacje o tym, że może zapoznawać się z aktami, korzystał z tej możliwości. Tak jak powiedziałam, pierwsza decyzja w tej sprawie odwołująca zapadła 28 maja tego roku i ponowna decyzja zapadła 9 września. Więc oczywiście o postępowaniu pan Michał Sopiński wiedział doskonale. Jeżeli chodzi o doręczenie, pan Sopiński nie odbiera korespondencji od ministra sprawiedliwości już od dłuższego czasu. Co więcej, zakazał odbioru korespondencji również swoim pracownikom. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje tak zwane doręczenie zastępcze. Minister sprawiedliwości postanowił niezwłocznie przekazać informację o podjęciu ostatecznej decyzji panu Sopińskiemu i skorzystał z możliwości, którą również daje kodeks postępowania administracyjnego, o przekazywaniu korespondencji pomiędzy w ramach jednego organu przez funkcjonariuszy. I tak też się stało. Na mocy decyzji dyrektora generalnego Służby Więziennej pracownicy, funkcjonariusze Służby Więziennej próbowali doręczyć tę decyzję panu Sopińskiemu i doręczyli ją. Doręczyli w sposób zastępczy, ponieważ on wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona. Jeszcze raz podkreślę, decyzja ministra sprawiedliwości jest ostateczna i jest wykonalna z chwilą podpisania.

0: Orzecznictwo sądów administracyjnych mówi o tym, że osoba, której dotyczy postępowanie, powinna wiedzieć o tej decyzji. Próba doręczenia, skuteczne doręczenie właśnie służyło temu, aby były rektor Sopiński dowiedział się o tym. Zresztą następnego dnia, czyli wczoraj, potwierdził to w telewizji, że wiedział, bo mówił o tym, zresztą dzisiaj też, że nie zgodził się, że nie chciał przyjąć, nie zgodził się na przyjęcie decyzji o jego odwołaniu. Także wiedział doskonale, że o tę decyzję chodzi.
1: A druga odwoławcza sądowa?
0: Droga odwoławcza w ramach tego postępowania przed ministrem sprawiedliwości została zakończona. Były rektor Sopiński może złożyć skargę do sądu administracyjnego.
2: Tak na konferencji prasowej mówiła wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. A teraz ten temat szerzej skomentujemy w Polskim Radiu 24.
3: Komentarz.
2: A nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, witam.
2: Czy sytuacja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pokazuje, że w Polsce mamy już nie tylko spór prawny i polityczny, ale też realny problem z następstwem w poszczególnych instytucjach?
4: Znaczy ja się trochę dziwię tej sytuacji, bo to jest takie trzymanie się pazurami pana rektora, byłego rektora Sopińskiego funkcji. Jak wiemy, historię ma ta sprawa długą, bo to jest od marca tego roku. Ja uważam, że to jest uczelnia państwowa i aktualnie rządzący mają prawo rozstrzygać, kto stoi na czele tej uczelni. Odpowiada za program edukacyjny, odpowiada za kształcenie ludzi. No, pan Sopiński, młody doktor prawa, nie znam jego kwalifikacji prawniczych, natomiast no, wiem, że był aktywny politycznie, znam jego tweety, znam jego wpisy. No nie jest to człowiek, który jest symbolem bezstronności, a myślę sobie, że no, tego typu postawa jest w najwyższym stopniu oczekiwana w instytucjach publicznych, państwowych, gdzie kształci się ludzi, którzy mają być zdystansowani do sporu politycznego, odpowiadać za instytucje, w tym wypadku służba więzienna. No nie sądzę, żeby partyjność była w tym fachu zaletą.
2: O co się w tym sporze w takim razie kruszy kopie?
4: No to jest walka polityczna czysto. To jest kontynuacja tego sporu o instytucje, które zawłaszczyła partia prezesa Kaczyńskiego w latach do 2023 roku. To nie jest jedyna taka instytucja. Pamiętamy, jakie boje toczyły się o telewizję publiczną, o Polską Agencję Prasową, o radio, o kolejne instytucje, gdzie zainstalowano funkcjonariuszy partyjnych i dbających o interes nie państwa, a partii. No i to jest kolejna odsłona tego sporu. Ja się trochę dziwię panu Sopińskiemu, że mając świadomość tego, że no jednak rządzi w tym kraju ktoś inny i większość parlamentarna wyłoniła rząd, który no niekoniecznie pozostaje w zgodzie z ideami pryncypała pana Sopińskiego, czyli Zbigniewa Ziobro, że on się po prostu nie uspokoił, że on po prostu nie wyciszył swojej aktywności, tylko wciąż demonstrował stanowisko polityczne. No, przypomnijmy, że to nie jest pierwszy konflikt. Była już taka sytuacja, że on no, wypisywał na Twitterze jakieś dość obraźliwe i kompletnie spolaryzowane opinie na temat choćby polskich historyków zajmujących się tematami żydowskimi. Także to młody człowiek, mam wrażenie, pomylił status szefa placówki edukacyjnej i naukowej z rolą publicysty politycznego i nie dziwię się, że minister Żurek postanowił to skończyć.
2: Na miejscu pojawili się też politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. poseł Sebastian Kaleta, ale po godzinie 11 również pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się do interwencji policji, do przepychanek, szczególnie też do sytuacji dość nerwowej z udziałem posła Kalety. Powiedział, że to jest kolejne złamanie prawa, całe rządy od 13 grudnia. To jest jeden wielki ciąg drastycznego łamania prawa i konstytucji, tak mówi Jarosław Kaczyński. Pan by się pod tym zdaniem podpisał?
4: My znamy narrację prezesa Kaczyńskiego. Przypominają mi się te chwile, kiedy ta sama ekipa polityczna broniła

0: jak, jak ojczyzny instytucji telewizji publicznej, zawłaszczonej przez partię. Pewnie państwo pamiętacie, że tam też były taka próba okupacji budynku w obawie, że ten budynek zostanie przejęty. W końcu oczywiście został przejęty, także nie mogę tego inaczej nazwać, jak takie trzymanie się pazurami przyczółków w sferze życia publicznego, która ta partia zawłaszczyła i którego nie chce oddać, mając przekonanie, że poprzez nie będzie miała wpływ na kształtowanie się postaw i charakterów ludzi, którzy za chwilę będą uczestniczyli w wyborach. Nie podzielam argumentacji prezesa Kaczyńskiego. Uważam, że honor, ale też godność osobista takich ludzi jak Sopiński powinna kazać im ustąpić ze stanowisk, gdzie nie są chciani po prostu.
1: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak mocno pana Sopińskiego broni? To znaczy, dlaczego ta Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest tak istotna dla Prawa i Sprawiedliwości w tym wypadku?
0: Myślę, że nie jest aż tak istotna. Istotne są za to wybory, które się odbywają w przyszłym roku. Prawo i Sprawiedliwość, jak państwo świetnie wiecie, ma słabe notowania po rozpadzie tej partii na dwie grupy, na Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Ona jest w totalnej defensywie i dzisiaj to jest takie prężenie muskułów, pokazywanie: tak, istniejemy, walczymy o wasze sprawy, jesteśmy pryncypialni, mamy siłę. Czyli mówiąc krótko, jest to demonstracja par excellence w najwyższym stopniu polityczna, przedwyborcza, która ma udowodnić, że partia jest mocna, silna, zdeterminowana do walki o Polskę. I tyle. A sprawa tej szkoły czy innej jest w tle.
1: Kolejny temat związany również z wymiarem sprawiedliwości, bo mamy 40-lecie działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to symboliczny obraz stanu polskiego państwa. W ten sposób prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rossetti skomentował dwie osobne uroczystości. Z okazji 40-lecia Trybunału na antenie Polskiego Radia 24 ocenił, że obecnie Trybunał Konstytucyjny utracił rolę organu kontrolującego władzę.
2: Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który ma kontrolować władzę, tę władzę, która stanowi w Polsce prawo. Żadna instytucja konstytucyjna, a zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny, nie może należeć do jakiegokolwiek środowiska, do jakiejkolwiek większości parlamentarnej, ani do jakiegokolwiek politycznego obozu. Państwo, które ma dwa jubileusze tego samego Trybunału, ma poważny problem, jeżeli chodzi o właśnie ten kryzys konstytucyjny.
1: Panie redaktorze, tak od strony społeczeństwa i naszego interesu jako obywateli zapytam, co politycy zrobili nam z Trybunałem Konstytucyjnym?
0: No, zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, pozbawili wiarygodności i autorytetu. Ja tak się składa, że wracam też z Karpacza, z tego forum ekonomicznego, gdzie na ten temat rozmawiałem z autorytetem, przynajmniej dla mnie prawniczym, profesorem Andrzejem Zollem, który, jak wiemy, pełnił bardzo wiele różnych ważnych funkcji publicznych w Polsce po 1989 roku. No i rozmawialiśmy również na temat Trybunału i jego konstatacja jest taka, że Trybunału nie ma. Trybunał nie funkcjonuje, nie działa, został błędnie obsadzony wielokrotnie. Ludzie, którzy tam pełnią rolę choćby sędziów bądź prezesa, nie mają do tego ani kwalifikacji, ani żadnego tytułu. W związku z tym myślę sobie, że to jest dramat polski, to jest dramat Polski instytucjonalnej, że są instytucje, które dla jednych są żywe, dla innych martwe, dla innych działają, dla drugich nie. I to nie świadczy dobrze. My się chwalimy, że polska gospodarka się rozwija, że Polska staje się 20. gospodarką świata. Mamy pełną gębę takiego samozadowolenia z tego, co się dzieje w kraju. Natomiast ten kraj na skutek polaryzacji, pewnej schizofrenii politycznej, która nas obciąża, jest w potężnym problemie. I jeśli mamy Sąd Konstytucyjny, który nie jest uznawany przez aktualną władzę na podstawie faktów prawnych, a przecież nie tylko woli premiera tego rządu, a zatem nie ma kontroli efektywnej Trybunału Sądu Konstytucyjnego nad rządem, no to jest poważny problem, z którym musimy się zmierzyć. No, z tego, co widzę i nad czym boleję, to kolejne lata, kolejne miesiące tylko pogłębiają ten problem. Dzisiaj mieliśmy rano informację o tym newsa politycznego, że prawdopodobnie dojdzie do interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym po to, żeby dopuścić do orzekania czwórkę sędziów zaprzysiężonych, właściwie zaślubowanych w parlamencie, których nie dopuszcza do orzekania prezes Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to tej sytuacji nie dojdzie.

0: ludzie, że to był jednak fake news. Natomiast oczywiście to, co się dzieje pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, pokazuje, że ta polaryzacja sięga ulicy już, prawda? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński byłby bardzo zainteresowany tym, żeby ulica jeszcze mocniej reagowała. Natomiast co do rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego, ja nawet parę dni temu, pisząc komentarz do Rzeczpospolitej, napisałem, że nie ma tak naprawdę innej możliwości niż usunięcie pana prokuratora Święczkowskiego, pełniącego funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, albo siłą, albo w drodze postępowania dyscyplinarnego. I cóż, i spuentuję to tak, jak powiedział to w Karpaczu profesor Zoll, i no nie ma innej niestety alternatywnej rzeczywistości. Trybunał Konstytucyjny nie działa. W interesie państwa jest przywrócenie jego funkcjonalności i trzeba taki wysiłek podjąć.
1: Teraz od spraw krajowych, od naszego krajowego podwórka spójrzmy na to, co dzieje się też na świecie, konkretnie w Stanach Zjednoczonych. 25 lat od pamiętnego zamachu terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku. 4 samoloty uprowadzone przez terrorystów z Al-Kaidy zostały użyte w zamachach samobójczych, zniszczyły 2 wieże w centrum Nowego Jorku, uszkodziły budynek Pentagonu. Ja wiem, że to będzie bardzo otwarte pytanie, panie redaktorze, ale jak od tego czasu zmienił się świat, a przede wszystkim jak zmieniły się Stany Zjednoczone?
0: Właściwie nie 4, a 3, bo 4 zostały prowadzone, ale tylko 3 sięgnęły celu. W ten 4. spadł, jak pamiętamy, wskutek walki, heroicznej walki pasażerów tego samolotu z terrorystami. Zginęli ludzie też tam. To było takie kryterium, które po raz... Może nie po raz pierwszy, bo pamiętajmy, że w 1996 roku doszło do zamachu na budynek Oklahoma City. To był zamach terrorystyczny, potężny, w wyniku którego zginęły setki ludzi. I to był ten moment pierwszy, kiedy ten sen o bezpiecznym świecie wolności, który wydawało nam się nastał po upadku żelaznej kurtyny, prysnął. To rzeczywiście ten zamach w Oklahoma City był autorstwa organizacji terrorystycznej amerykańskiej, wewnętrznej, konserwatywnej. Natomiast zamach na World Trade Center i to, co się wydarzyło 11 września, 9-11, to brzmi po angielsku, no to był taki ostateczny rozbrat z tą wizją spokojnego rozwoju cywilizacji. Sen Fukuyamy się nie sprawdził. Francis Fukuyama to był właśnie ten amerykański politolog, intelektualista, który powiedział, że po upadku żelaznej kurtyny kończą się spory, zaczynamy dążyć do tego, żeby żyć w pokojowym świecie. No, myśmy się wszyscy tym jego snem i tą wizją bardzo przejęli. Myśmy wierzyli w to, że rzeczywiście tak będzie. Polska odbudowywana po 1989 roku była odbudowywana na fali entuzjazmu. Wydawało mi się, że to koniec rzeczywiście imperiów, koniec wojny, koniec konfliktów, i wtedy tego popołudnia, też to nie było popołudnie, to się wydarzyło w Polsce, to było popołudnie, w Ameryce to była godzina 8 rano, prawda, kiedy te samoloty uderzyły w 2 wieże. Ja wtedy siedziałem w newsroomie Polsatu na Warszawie i myśmy oczywiście włączyli wszystkie monitory, oglądaliśmy to na żywo po ataku na pierwszą wieżę. A potem widzieliśmy na żywo, jak ten samolot uderza w drugą wieżę. I było to niezwykle mocne doświadczenie, przeżycie dla wszystkich tych, którzy to śledzili, dla Ameryki przede wszystkim. Jak powiedziałem, prysnął sen o pokoju i końcu historii Fukuyamy. Zrozumieliśmy, chociaż nie wszyscy wtedy jeszcze, że wchodzimy w zupełnie nową epokę, nowego typu konfliktów cywilizacyjnych, które opisał skądinąd polemista Fukuyama, Samuel Huntington, który pisał o zderzeniu cywilizacji. Tak, my w tym zderzeniu cywilizacji jesteśmy coraz głębiej. To się przekłada na bardzo różne rzeczy, na wojny na Bliskim Wschodzie, na konflikt z Iranem, także na proces migracyjny do Europy. To też jest element tego konfliktu, tego zderzenia cywilizacji. No i jak powtórzę, wtedy się o tym dowiedzieliśmy. To był ten inicjalny moment, który wyrwał nas z letargu i pokazał, że nowe konflikty będą targały ludzkością, polityką światową i trzeba się na to przygotować. Tutaj... To, co dzisiaj się dzieje w Polsce...

0: to te przygotowania między innymi.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Redaktor Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę.
0: Uprzejmie dziękuję, miłego dnia. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
6: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
5: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30, Rafał Boguta, zapraszam. Choć protest kolejarzy zakończył się, utrudnienia na kolei mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Największe opóźnienia sięgające kilkuset minut mają m.in. składy relacji Szczecin Główny, Przemyśl Główny, Zakopane Świnoujście i Poznań Główny, Ustka. Jak sytuacja wygląda w Poznaniu? Sprawdzał to nasz reporter Maciej Szefer.
8: Przyjedzie jak zawsze. No opóźnione oczywiście. Pendolino do Warszawy. Trzeba zachować spokój i plany zweryfikować.
9: Pani jedzie skąd, dokąd? Jak
10: z Opola do Bydgoszczy.
9: I faktycznie ten pociąg na tej trasie nie dużo opóźnił?
10: Nie ma. Było 9 minut, ale już się tam wyrównało, także spokojnie jest.
11: Z Warszawy do Szczecina. Nie jest opóźniony, jako chyba jedyny. Wszystko jest według, zgodnie z planem.
7: Maszyniści swoim protestem chcieli zwrócić uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Dlatego zwalniali tam do 20 km na godzinę. Dzięki programowi SAFE miliardy są wydawane na budowanie polskiej obronności i gospodarki, przekonuje premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym w Kielcach, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Premier podkreślił, że dzięki mechanizmowi Dual Use z pieniędzy korzystają firmy, których produkty mogą być wykorzystywane zarówno podczas pokoju, jak i w czasie zagrożenia.
12: Unia Europejska przyjęła polski postulat. Byliśmy pierwsi i byliśmy zdeterminowani, żeby przekonać wszystkich partnerów w Europie, że Dual Use to jest metoda, w jaki sposób Europa może swoje wspólne środki wykorzystać na rzecz wspólnej obrony, nie łamiąc traktatów. I to jest polski patent, polski pomysł, żeby maksymalizować wydatki na coś, co może służyć celom cywilnym, celom pokojowym, ale także może być użyteczne w czasie zagrożenia wojną czy w czasie konfliktu zbrojnego.
7: Szef rządu podkreślił, że inwestycje w obronę to dowód na gospodarczy sukces Polski. Wrocław upamiętnia ratowników z zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku sprzed 25 lat. Dolnośląscy strażacy pokonali dziś ponad 1000 schodów, wbiegając na Sky Tower. O symbolice tej wspinaczki mówi Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
13: Strażacy wchodzili na górę po schodach, aby ratować ludzi, którzy nie mogli samodzielnie opuścić tych pięter. Dlatego dzisiaj, żeby przypomnieć o tamtych tragicznych wydarzeniach, aby oddać hołd swoim kolegom, wchodzą na 49 piętro po schodach w aparatach w pełnym uzbrojeniu.
7: W zamachach na WTC zginęło niemal 350 strażaków.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 13.33.
2: Stan dnia.
1: Umowa na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii i budowa polskiej wersji Starlinka. Do tego ogłoszenie nazwy dla ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty produkowanego w Hucie Stalowa Wola. Od dziś dopancerzony Borsuk to niedźwiedź. Tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się ostatniego dnia kieleckich targów zbrojeniowych. Organizowany od 34 lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził premier Donald Tusk. Chwalił rodzinę.

0: Małą zbrojeniówkę za szybki rozwój i doskonałe, podbijające zagraniczne rynki produkty. Przenosimy się teraz do Kielc, tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co mówił na targach szef rządu i jakimi wrażeniami po zwiedzaniu stoisk się podzielił? Co też być może najbardziej przypadło do gustu Donaldowi Tuskowi?
1: To, co najbardziej spodobało się premierowi, to zaraz oczywiście zdradzę i opowiem Państwu. Natomiast jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś. Wspomniałeś o tym właśnie, że szef rządu chwalił polską rodzimą zbrojeniówkę za szybki rozwój, za doskonałe produkty, które podbijają zagraniczne rynki i są w zainteresowaniu właśnie partnerów i tych naszych bliskich sąsiadów, ale też z innych różnych państw europejskich. I rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć o piorunach, bo to są zestawy przeciwlotnicze mobilne, oczywiście przenośne zestawy, które dzisiaj mówimy o dozbrajaniu nimi polskich jednostek, no ale tak naprawdę trzeba się cofnąć do 24 sierpnia, no bo przecież wtedy została podpisana taka duża umowa ramowa, wstępna, nie tylko właśnie z Polską, co dzisiaj zostało sfinalizowane, ale również z naszymi sąsiadami z Litwy i z Łotwy oraz z Norwegami. Te państwa są zainteresowane no właśnie kupnem od nas piorunów ze skarżyskiej spółki, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej z MESKA i MESKA oczywiście w najbliższych tygodniach będzie kontynuowało jeszcze negocjacje z tymi zagranicznymi partnerami i będzie podpisywało już poszczególne umowy z poszczególnymi państwami. Oczywiście wszystko będzie to w ramach mechanizmu SAFE finansowane i realizowane, na co też zwracał dzisiaj uwagę szef rządu w trakcie tej krótkiej wizytacji głównie oczywiście polskich stoisk i polskich firm zbrojeniowych. Ty pytałeś właśnie o to, co szefowi rządu przypadło najbardziej do gustu. No oczywiście nie mogło być inaczej. Mówiłeś o Borsuku w tej ciężkiej wersji, który nosi nazwę od dzisiaj Niedźwiedź. I rzeczywiście ten ciężki sprzęt zachwycił szefa rządu Donald Tusk. No nie krył, że Niedźwiedź to jest adekwatna nazwa dla tego pojazdu, chociaż rzeczywiście o klasie akurat tego ciężkiego pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Przecież mówimy o bardzo mocnym silniku, który pozwala na, no jakbym to tak opisała obrazowo, zwinność tego pojazdu w terenie, możliwość pokonywania głębokich rowów, ale także ponadmetrowych przeszkód wodnych, choć ciężki, dozbrojony Borsuk przecież pływać jak ten lekki nie potrafi, no ale 1,20 m przeszkoda wodna, no to jest prawie tak jakby pływał. No i też trzeba do tego dodać kolejny parametr, czyli chociażby to, że zmieści się tam 8 żołnierzy, których można w bardzo szybki, bardzo bezpieczny sposób zabrać z pola walki, na przykład jeżeli będą wychodzić z czołgu, będą prowadzić inne działania, no to taki właśnie wóz, który będzie towarzyszył tym jednostkom pancernym, wóz Niedźwiedź, jak podjedzie, to zabierze tych żołnierzy, szybko przemieści się w inny rejon działania już bezpieczny i na to właśnie zwracał uwagę szef rządu i jeszcze dodatku Niedźwiedź powstał w bardzo szybkim tempie, ale zaraz o tym opowie premier, oddamy premierowi głos i tutaj od razu też wprowadzę trochę tę wypowiedź, bo szef rządu mówiąc właśnie o tym wozie, o tym, co mu się spodobało, przy okazji właśnie zdradził już zawczasu tę nazwę, chociaż ta nowa nazwa miała być dopiero po wizycie premiera Tuska tutaj na targach ogłaszana. Posłuchajmy, jak to było.
2: My nabraliśmy naprawdę takiego tempa, którym możemy się pochwalić na całym świecie. Na Borsuka pracowaliśmy 7 lat. 7 lat nam zajęło ta praca, żeby Borsuk stał się faktem. A ten tak ciężki wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę. Zdradzę. Tak, Niedźwiedź. Ten polski Niedźwiedź, nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu, rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
1: Mówiliśmy też o odpowiedniku systemu Starlink. Rzeczywiście w trakcie tej wizyty premiera podpisano kolejną bardzo ważną umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską spółką ICEYE. To jest firma, która już jest znana polskiemu wojsku i też rodzimemu przemysłowi zbrojeniowemu, ponieważ tak naprawdę od maja już dostarczyła 4 mikrosatelity i one już działają na orbicie ziemskiej, dostarczają zobrazowanie naszym jednostkom wojskowym. Te obie firmy, czyli ICEYE i Polska Grupa Zbrojeniowa, podpisały właśnie taką deklarację, taki list, który, jak mówił szef rządu, pozwoli no, spełnić takie duże marzenie, czyli właśnie zbudować niezależny niezależny od żadnej technologii zagranicznej. No

0: właśnie system łączności, który będzie podobny do tego, który działa obecnie i nazywa się właśnie Starlink.
1: To nie jest mrzonka. Tak, to jest marzenie, to jest wyzwanie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być i będzie polski Starlink. To nie jest tylko kwestia, wiecie, naszej narodowej satysfakcji. Wymieniliśmy kilka kluczowych uwag także z generałem Górką na temat tego, jak ważna jest suwerenność i autonomia także w tej dziedzinie. Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność. To jest absolutnie kluczowe. Właśnie bez łączności nie ma czego szukać na nowoczesnym polu walki.
0: Wspomniany przez szefa rządu generał Górka jest między innymi w polskim wojsku odpowiedzialny właśnie za tworzenie takich systemów łączności, za nadzorowanie tej łączności specjalnej, która jest odporna na różnego rodzaju, mogłaby być odporna na różnego rodzaju ataki przeciwnika. Ja tylko na koniec powiem Państwu i Tobie, Maćku, że oczywiście targi kończą się powoli. Część wystawców już zaczyna powoli pakować uzbrojenie, sprzęt, który tu wystawia. I jeszcze teraz trwa finałowa gala, w trakcie której będą wręczone nagrody targowe, Defendery. To jest konkurs organizowany od wielu, wielu lat. Są nagrody trzy specjalne od prezydenta, od ministra obrony narodowej i też nagroda specjalna targowa, plus 10 nagród dla produktów zgłoszonych do tego konkursu. W tym roku ponad setka takich produktów została zgłoszona.
2: Prosto z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego dla Państwa Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Dobrego dnia dla Ciebie.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A razem z nami jest pan generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Panie generale, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Na samym początku naszej rozmowy zapytam o ten system łączności, niezależny system łączności dla polskiej armii, czyli tak zwana polska wersja Starlinka. Jak to jest ważny projekt dla naszej obronności z perspektywy właśnie funkcjonowania armii?
4: No pokazuje to Ukraina. Dzisiaj Musk decyduje o powodzeniu wojny i gdyby zabrał z minuty na minutę swoje zdolności zwane ze Starlinkami, to prawdopodobnie Ukraina znalazłaby się w dramatycznej sytuacji. Ale również gdyby zgodził się na wykorzystanie Starlinków głęboko wewnątrz Rosji, to ta wojna mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Dzisiaj tego typu systemy satelitarne, systemy z użyciem zdolności kosmicznych nawet, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Nawet te wojny, które obserwujemy w Iranie, na terenie Ukrainy, pokazują, że bez takich zdolności, jakie symbolicznie nazywamy zdolnościami Starlink, nie ma możliwości ani skutecznej obrony, ani skutecznego nacierania, osiągania zwycięstwa.
2: Usłyszeliśmy też w relacji Agnieszki Drążkiewicz kwestię dotyczącą wozu bojowego Borsuk, tej dopancerzonej wersji, czyli już oficjalnie wiemy, że niedźwiedzia, to zdradził premier Donald Tusk podczas swojej wypowiedzi na miejscu tych międzynarodowych targów. Ja się zastanawiam a propos też tego przykładu dotyczącego niedźwiedzia, że Borsuk powstawał, potrzebowaliśmy 7 lat, żeby powstał Borsuk, na niedźwiedzia 12 miesięcy. Czy rzeczywiście w tym momencie nasza zbrojeniówka przyspiesza, jej rozwój jest szybki i jej rozwój jest i potencjał na dalszy rozwój jest, nie wiem, nieograniczony? Jak to wygląda?
4: No nie ma czegoś takiego jak nieograniczony, ale z całą pewnością tempo jest zupełnie inne i ono jest związane nie tyle z dobrymi chęciami, z motywacją, ale także zdanie możliwości. Jeżeli znalazły się pieniądze, duże pieniądze, zarówno pochodzące z naszego budżetu, bo to przecież prawie 5% PKB, jak i z programu SAFE, no to znaczy, że można inwestować, że można rozwijać, że można badać technologię i można produkować, że jest ktoś, kto to kupuje. Bo problemem polskiego przemysłu obronnego i tego, że trochę hamował albo czasami stał w miejscu, no było jednak coś, co się nazywało brakiem tych podmiotów, które korzystałyby z tego, również podmiotów polskich. To spory mankament naszego systemu. Dzisiaj na pewno to jest zielone światło, to jest 5 minut dla przemysłu, 5 minut dla wojska. Natomiast podkreśliłem, że nie ma czegoś takiego jak nieograniczoność i na razie cieszymy się bardzo, że kupuje to polskie wojsko i że polskie wojsko otrzyma naprawdę bardzo duże zdolności i

0: idziemy w tym kierunku dokładnie tak, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecia armia w NATO, trzecia armia w europejskiej części, być może nawet wyżej. W związku z powyższym to cieszy, ale żeby była pełna radość, to trzeba mieć na to zbyt. Ten zbyt w Polsce, no przyjdzie taki czas, kiedy będzie najpierw mniejszy, potem będzie malał i trzeba mieć rynki zbytu na to, co będzie dawał na rozwinięty, rozpędzony przemysł obronny gdzie indziej. Ja się cieszę bardzo, że na przykład są już kontrakty na pioruny i pójdą do Norwegii, pójdą do państw bałtyckich, patrzę na inne produkty produkowane w Polsce. Jest coraz większe zainteresowanie. Byłem na targach w Kielcach i zdumiało mnie to, co tam się dzieje. Rozmach tych przedsiębiorstw zagranicznych, najróżniejszych, które tutaj się znalazły, no świadczy o tym, że chcą walczyć na polskim rynku, że jest ogromne zainteresowanie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest liczba rozmów. Ja targi znam od wielu lat, ale chyba nie było jeszcze takich targów, żeby tak bardzo byli zajęci rozmowami wszyscy, którzy tam jako przedstawiciele swojej firmy występowali. To jest bardzo optymistyczne, to dobrze wróży na przyszłość zarówno naszej armii, jak i polskiemu przemysłowi obronnemu.
1: Wicepremier Radosław Sikorski przyjechał dziś z niezapowiedzianą trzydniową wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał dzień dobry z Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej PAP wskazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał ze stroną ukraińską o relacjach dwustronnych oraz o wsparciu dla Kijowa.
2: Te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no ale one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te historyczne, wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Natomiast też Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną.
1: Panie generale, jak ważna jest to wizyta i jak ważne są dobre relacje polsko-ukraińskie?
0: Wizyta jest bardzo ważna, tego typu wizyty i nie tylko deklaracje, ale i pomoc może się okazać kluczowa. Musimy mieć świadomość, że Władimir Putin rzucił wszystko, co było możliwe na jedną szalę i ta szala ma spowodować zwycięstwo. Zwycięstwo oznacza przejąć Ukrainę w znacznym stopniu i spowodować, że przestanie się bronić. To nie są żarty. Zbliża się jesień mocna i zbliża się zima i ewidentnie widać, to już nie są jakieś deklaracje czcze, a wyraźne decyzje Putina, że będzie się starał zdławić Ukrainę. Już dzisiaj liczba używanych pocisków manewrujących, rakiet, nie tylko dronów pokazuje, że to jest naprawdę rzucenie na tą szalę wszystkiego, co się da. I jedyny ratunek dla Ukrainy dzisiaj poza własnymi siłami, one są także znaczne. Ukraina zmieniła swój potencjał na plus bardzo, ale to nie wystarcza. Bez pomocy państw zachodnich, wszystkich, te, które deklarowały się dzisiaj, niektóre są same w trudnym położeniu, bo muszą uzupełniać swoje potencjały, ale taka wizyta jak wizyta pana premiera Sikorskiego i wielu innych, którzy odwiedzają i którzy u siebie czynią wiele, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, to jest coś ogromnie istotnego, bo podkreślam jeszcze raz, sytuacja na terenie Ukrainy jest bardzo poważna.
1: To jest też taki sygnał i symbol tego, że Ukraina nie jest w tej wojnie sama.
0: Ukraina nie jest sama i Ukraina bez pomocy tej wojny by nie wytrzymała tak długo. Jednak walcząc z o wiele silniejszym przeciwnikiem, jakim jest Federacja Rosyjska i jej siły. A co by nie powiedział, Rosja tej wojny nie wygrała, niezależnie od tego, kto ma przewagę w którym momencie. Dzisiaj Ukraina jak powietrza potrzebuje różnego typu środków pola walki, przede wszystkim służących obronie przeciwlotniczej, obronie powietrznej, potrzebuje dalszego wsparcia w rozpoznaniu, potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu, żeby zmniejszać wolę Rosji do przedłużania tej agresji i tego wszystkiego, co się dzieje. Trzeba pomóc Ukrainie, żeby nie przelewać krwi własnej na terenie naszych państw.
1: Z perspektywy naszego bezpieczeństwa wiele też się mówi o tym, że takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju byłyby dodatkowym odstraszającym elementem w kontekście ewentualnej potencjalnej rosyjskiej agresji. Pytanie, czy jest większa, coraz większa szansa na takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju? Ostatnio amerykańska delegacja oglądała w Polsce takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania swoich wojsk. Czy to oznacza,

0: że Polska jest dziś bliżej niż kiedykolwiek stałego zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej?
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak. Nie potwierdzam mojego myślenia co do tego, że na pewno one będą i przestrzegam przed chóra optymizmem. To jest rekonesans. To jest rekonesans, który jest prowadzony na terenie Polski, ale też na terenie kilku innych państw, które są kluczowe z punktu widzenia strategicznego rozmieszczenia tych permanentnych sił, które będą poprzez samo rozmieszczenie hamowały Rosję z pomocą Białorusi, być może przed agresją. W związku z powyższym to jest bardzo ważny akt i bardzo ważna decyzja. Jeżeli dojdzie do stałego rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie, niezależnie od tego w ilu bazach i niezależnie od tego w ilu państwach, ale ważne, że tu na terenie flanki wschodniej, to będzie miało to wymierne znaczenie, ponieważ to pokaże Rosji, że to nie są żarty, że to jest sprawa poważna i że Rosja musi zapomnieć o tym, że Ameryka odwraca się bokiem albo plecami od Europy, że Rosja znajduje się w ważnym miejscu strategicznych celów Stanów Zjednoczonych, a nie tylko państw europejskich.
0: A na ile możemy być, panie generale, w takim razie spokojni o amerykańskie zaangażowanie w Europie w obliczu czasami kontrowersyjnych decyzji obecnego prezydenta Donalda Trumpa, czy też chociażby tego przeglądu rozmieszczenia sił Stanów Zjednoczonych na świecie?
1: Ja tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, że strategicznym celem dla Stanów Zjednoczonych nie jest Europa, jest Daleki Wschód, jest Morze Południowochińskie, Tajwan, różnego typu wyspy, cieśniny, nie tylko Ormus stanowi piętę Achillesa w dzisiejszych relacjach geostrategicznych, geopolitycznych. W związku z powyższym świadomość, że znajdujemy się w miejscu, który jest jednym z ważnych miejsc dla Stanów Zjednoczonych, trzeba pamiętać, że jest miejsce ważniejsze i to jest to, o czym mówię. Natomiast to, co pociesza i to, co zdecydowanie daje optymizm, to to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone wycofały się, przynajmniej tak to wychodzi w tej chwili, wycofały się z tego odwracania się, może trochę ustawienia się bokiem co do napiętnowania albo krytykowania Rosji za jej działanie, za jej zachowanie. Skończyło się, przynajmniej w ostatnich tygodniach to widać, takie klepanie się po plecach i czerwony dywan z Władimirem Putinem. Dzisiaj widać wyraźnie, Donald Trump rozumie, że nie da się przekonać Władimira Putina dobrymi gestami i deklaracjami, że Putin kiwa Trumpa, po prostu oszukuje, nie dotrzymuje słowa i że trzeba z nim grać twardo i w tej twardej grze liczy się to, co się dzieje w tej chwili, ten rekonesans i być może rozmieszczenie amerykańskich wojsk na terenie Polski, na co bardzo liczymy.
0: No tak, ale z drugiej strony w sytuacji, kiedy to Władimir Putin kiwa Donalda Trumpa, prezydenta USA, tak jak pan generał to ujął, to czy sama obecność amerykańskich żołnierzy będzie działała rzeczywiście odstraszająco na Rosję?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ Władimir Putin i jego poprzednicy zresztą, a pewnie i następca będzie podobnie, liczą się nie z argumentami dyplomacji, a z argumentami siły. I argument siły to jest oczywiście silna gospodarka. I to, co proponował Joe Biden, na pewno miało też swój głęboki sens. Ale jak widać, to nie wystarcza, bo gospodarka rosyjska słabnie, a Rosjanie pokazali w historii, że mogą wiele wycierpieć, włącznie z głodem, niedostatkiem i wciąż potrafią wykazywać się tą swoją agresją. W związku z powyższym, to, z czym się liczy Putin, to jest siła militarna i dzisiaj Stany Zjednoczone są tym głównym państwem, wobec których Putin zachowuje się jednak ze znaczną pokorą.
0: Generał Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był naszym gościem. Panie generale, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Stan dnia. A teraz w Polskim Radiu 24 zmieniamy temat. Wracamy do sytuacji na kolei. 700 opóźnionych pociągów, kilkadziesiąt odwołanych połączeń. Takie są skutki protestu maszynistów kolejowych. Od północy do piątkowego południa maszyniści zwalniali w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W ten sposób domagali się poprawy bezpieczeństwa na kolei. Na dworcu Warszawa Zachodnia jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Alku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegał protest i jak długo będziemy odczuwać jego skutki?
2: Przebieg tego protestu nieco inaczej wyglądał na przykład na warszawskim węźle kolejowym.

0: i w innych regionach kraju. W okolicach stolicy, na stołecznych dworcach tych opóźnień nie było wiele i nie były one wyjątkowo duże. Zresztą tak jak niedawno, już po zakończeniu protestu, sprawdzałem na dworcach takich jak Warszawa Zachodnia, w okolicach którego w tej chwili jestem, tych opóźnień w tej chwili w ogóle nie ma, a w czasie protestu sięgały one 50 minut. To była najdłuższe opóźnienie. Najgorzej natomiast sytuacja wyglądała na połączeniach ze Szczecinem i z Świnoujściem. Tam opóźnienia przekraczały 200 minut, a rekordzista miał ponad 300 minut opóźnienia. Sytuacja mogłaby być gorsza, gdyby związkowcy protestowali do północy, jak wcześniej zapowiadali. Jak mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, skrócenie protestu to był gest dobrej woli.
1: Wiecie państwo, że skróciliśmy czas tych działań maszynistowskich ograniczających prędkość o połowę, do 12 godzin. Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
0: Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa. Chcą, by kierowcy, którzy zagrażają pasażerom i pracownikom kolei także, byli surowiej karani. Protest spowodowała seria wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zaostrzenie kary za łamanie przepisów. Wskazał, że niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie powodują.
2: Wczoraj w Łodzi kierowca autobusu miejskiego także nie zatrzymał się na czerwonym świetle, dojechał do torów, później panika w autobusie, no sceny, których nie chcielibyśmy widzieć, nie chcielibyśmy być uczestnikami ani świadkami tego typu wydarzeń. Dzisiejsza akcja zainicjowana przez Związek Maszynistów ma ważny cel – podniesienia świadomości.
0: Prezes PKP PLK Piotr Wyborski podsumował wydarzenia na kolei. Polskie linie kolejowe są zarządcą sieci. Piotr Wyborski powiedział, że w skali całego kraju opóźnienie, tak jak wspomniałeś, miało około 700 pociągów. To oznacza, że większość dojechała do miejsca przeznaczenia o czasie.
3: Dziś od północy zostało uruchomionych do godziny 12 3000 pociągów. Z tych 3000 pociągów 2600 do godziny 12 zakończyło swój bieg, dojechało do stacji docelowej. 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo. Punktualność od północy do godziny 12 wynosi 72%. Od północy nie zostało uruchomionych, zostało odwołanych 67 pociągów.
0: Pytałeś o skutki tego protestu. To jest tak, że nie będzie o 12, czy pod godzinie 12, tak, że te pociągi od razu będą punktualnie jeździć. Skutki tego protestu będą niestety odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Sieć kolejowa to naczynia połączone. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że przewoźnik będzie teraz robił wszystko, by te opóźnienia likwidować. W czasie weekendu powinno wszystko już działać normalnie.
4: Średnie opóźnienie pociągu to 37 minut. Oczywiście były pociągi, które miały opóźnienie zdecydowanie większe. No i automatycznie były też takie, które miały mniej niż 37 minut. PKP Intercity na tą chwilę nie odwołało żadnego pociągu. 6 pociągów pojechało w skróconej relacji.
0: Kolejarze zapowiadają rozmowy z ministerstwem i ministrem infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa na kolei. Te rozmowy mają się rozpocząć na początku października.
5: To była relacja Aleksandra Przoniaka. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty

0: zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny rozdział w śledztwie dotyczącym zonda krypto, przeszukania służb byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Inwestycje w dodatkowe urządzenia na przejazdach kolejowych to zapowiedź ministra infrastruktury po proteście maszynistów. Tysiące zestawów Piorun, nowy wóz bojowy i zapowiedź budowy polskiego Starlinka to podsumowanie ostatniego dnia salonu obronnego w Kielcach. Minęła 14. Rafał Boguta, zapraszam. Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdza. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie zonda krypto. Jak poinformował w mediach społecznościowych, cytuję, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Według ustaleń niewirtualnej Polski Artur Chodziński, były agent CBA, miał przekazywać szefowi zonda krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent zwany żołnierzem PiS miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracy z zonda krypto. Minister infrastruktury zapowiedział inwestycje w dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch na przejazdach kolejowych. To reakcja na wypadki w takich miejscach oraz dzisiejszy protest na kolei. Rząd chce również zmienić przepisy. Groźba utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Dariusz Klimczak mówił, że przy zmianach legislacyjnych głos osób pracujących na kolei będzie istotny.
2: Akcja zainicjowana przez Związek Maszynistów ma ważny cel. Podniesienia świadomości, tak aby wszyscy się dowiedzieli, jak wielki problem mamy z tymi wydarzeniami, które dzieją się na przejazdach drogowo-kolejowych. Że są przejazdy, na których kierowcy decydują się na wjechanie na czerwonym świetle. Oprócz zmiany przepisów deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
1: Tylko do godziny 12 pociągi miały łącznie około 20 tysięcy minut opóźnienia. Utrudnienia na kolei po proteście mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Wszelkie informacje o opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera. Umowa na 5 tysięcy zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii i budowa polskiej wersji Starlinka. Do tego ogłoszenie nazwy dla ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty produkowanego w Hucie Stalowa Wola. Od dziś dopancerzony borsuk to niedźwiedź. Tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się ostatniego dnia kieleckich targów zbrojeniowych. Organizowany od 34 lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził premier Donald Tusk. Na miejscu jest też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
3: Borsuk w wersji ciężkiej zachwycił się. Szefa rządu Donald Tusk nie krył, że niedźwiedź to adekwatna nazwa, choć o klasie pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Mocny silnik, możliwość pokonywania głębokich rowów i ponadmetrowych przeszkód wodnych. W dodatku, jak podkreślał szef rządu, ciężka wersja Borsuka powstała w ekspresowym tempie.
4: Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt. Ten polski niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy.
3: W trakcie wizyty premiera na targach padła też deklaracja przyszłości. Polska zbrojeniówka i firma ICEYE zbudują rodzimy odpowiednik Starlinka.
4: Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność.
3: W ramach porozumienia ze spółką ICEYE polskie wojsko buduje również własny system satelitarnej obserwacji. W maju na orbitę ziemską wysłaliśmy 4 wojskowe satelity. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o swoim wyjeździe do Kijowa. Szef dyplomacji dojechał tam rano, a na Ukrainie pozostanie do niedzieli. Wicepremier opublikował w mediach społecznościowych nagranie tuż przed tym, jak wsiadł do pociągu w kierunku ukraińskiej stolicy.
5: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać, okazać naszą

0: Solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie pokazać, że świat pamięta o ich walce.
1: W trakcie, gdy minister Sikorski był już w Kijowie, w mieście ogłoszono dwa alarmy przeciwlotnicze. Rano Rosjanie uderzyli w dwie stacje paliw w Kijowie. Dwie osoby zginęły, a cztery ranne są w szpitalach.

0: Zrobione przez komitet pana Mariana Banasia i komitet pani Marty Ratuszyńskiej. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Państwową Komisję Wyborczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można spodziewać się, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną w najbliższy poniedziałek.
1: W poniedziałek mają też pojawić się w przestrzeni miasta oficjalne listy z nazwiskami i informacjami o kandydatach na prezydenta. Kraków ma już 8 chętnych do rządzenia miastem. Wybory odbędą się 27 września.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś deszczowo w południowych regionach kraju, głównie na południowym wschodzie, ale także w centrum i na wschodzie. Więcej słońca dziś za to na północy i zachodzie kraju. Na termometrach w tej chwili od 11 stopni w Małopolsce i na Śląsku, 15 w centrum do 18 nad morzem.
3: Reklama. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Czy najem senioralny rozwiąże mieszkaniowe problemy osób starszych? Czy zlikwiduje tzw. więźniów czwartego piętra? Skąd gminy wezmą takie mieszkania i czy przypadkiem przepisy w tej sprawie nie pozostaną tylko na papierze? Te i inne kwestie poruszymy w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
12: Autopoprawka autopoprawki, czyli rząd znów poprawia swój własny projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Czy tym samym wracamy do pierwszej wersji? Dlaczego premier kazał znów poprawiać projekt? Jakie byłyby prawa wspólnot, spółdzielni i gmin, gdyby ustawę w tym kształcie przyjął Sejm i Senat? Odpowiedzi w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Mamy 9 minut po godzinie 14. Kilka minut temu Aleksander Przoniak podsumował dla Państwa protest maszynistów kolejowych. Oni domagali się w ten sposób właśnie poprawy bezpieczeństwa na kolei, a to wszystko związane z wypadkiem na Mazowszu kolejowym, wypadkiem, w wyniku którego zginęła jedna pasażerka. O tym teraz szerzej porozmawiamy w Polskim Radiu 24 od strony społecznej.
2: Komentarz.
14: Nasze zaproszenie przyjęła pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Po tym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, po tym wypadku kolejowym, wiele głosów się pojawiło mówiących o tym, że potrzebna jest zmiana

0: przepisów, w tym głosów polityków. To naturalne, m.in. premier Donald Tusk w tej sprawie się wypowiadał i zmianę tych przepisów zapowiadał. Czy jako społeczeństwo my potrzebujemy tragedii, żeby poważnie zainteresować się problemem, który wcześniej był gdzieś obok nas?
1: Te tragedie, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, są dosyć częste. Niestety od 2015 roku liczba wypadków i liczba ofiar, które tracą życie w tych wypadkach, pozostaje na niezmiennym poziomie. Jedyne, co jest pocieszające, to to, że ten ruch kolejowy jednak znacząco wzrósł, więc można powiedzieć, że nie jest to wzrost adekwatny do rozwoju samych kolei. No ale cały czas mówimy o wielu tragediach i o wielu osobach, które tracą życie na tych przejazdach. Nic też dziwnego, że rząd natychmiast reaguje na to. Wiadomo, że jest to temat, który jest w tym momencie bardzo gorący i chcielibyśmy jakiegoś rozwiązania tego problemu, rozwiązania szybkiego, w trybie natychmiastowym, żebyśmy mieli pewność, że więcej do takiej tragedii nie dojdzie. Szczególnie jeżeli chodzi o maszynistów. Ten zawód jest związany z tym, że te osoby, które nie przestrzegają przepisów drogowych, stają się sprawcami i ofiarami wypadków, które nie dotyczą tylko ich, ale również pasażerów i obsługi pociągu.
0: Dlaczego tak często my reagujemy właśnie dopiero wtedy, kiedy wydarzy się coś dramatycznego, no zamiast działać wcześniej? I chciałem tutaj dodać, kiedy problem jeszcze jest tylko takim potencjalnym zagrożeniem, no ale tak jak pani zwróciła uwagę, chociażby wypadki na kolei, na przejazdach drogowo-kolejowych się zdarzały, były ofiary, były osoby poszkodowane, więc to też z jednej strony nic nowego, no ale my za moment po danej dramatycznej sytuacji, po jakimś wypadku, po jakiejś tragedii jest chwilowa burza, wiele emocji, później chyba przechodzimy do porządku dziennego. Jak działa ten mechanizm?
1: Tutaj oprócz mechanizmu chciałabym powiedzieć, że kara jest dosyć wysoka już teraz. To jest 2000 mandatu i 15 punktów karnych, więc nie można powiedzieć, żeby ta kara nie była wysoko zawieszona. Natomiast tutaj chodzi o to, że ta kara nie jest stosowana. Nie mamy żadnych procedur do tego, żeby łapać te osoby, które stają na tych przejazdach kolejowych. Z drugiej strony mamy bardzo duże przyzwolenie społeczne na to, że przyjadę w ostatnim momencie, a jeszcze szlaban do końca się nie zamknął. I to jest kwestia regulacji społecznej, żebyśmy my sami zwracali uwagę na takie sytuacje, żebyśmy my zgłaszali kierowców, którzy łamią prawo. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy zaczynamy być państwem, które coraz bardziej stosuje się do tego prawa. Bardzo wiele rzeczy pilnujemy już jako społeczeństwo obywatelskie, czyli wprowadzamy pewne normy, które już nie muszą zawierać kar. My sami przestrzegamy tych norm. Można powiedzieć, że je zinternalizowaliśmy, uważamy je jako własne. Także jest tutaj jakby dwustronne. Z jednej strony jest ta kara, nierychliwość tej kary, czyli że rzeczywiście to nie jest tylko tak, że ona jest zapowiadana do końca, nie wiadomo kto ma przestrzegać tego, żeby ona była egzekwowana, ale z drugiej strony to jesteśmy my, społeczeństwo, którzy nie powinniśmy tolerować takich zachowań, którzy powinniśmy je zgłaszać, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy łamiemy to prawo, łamie bardzo niewielki odsetek naszego społeczeństwa, a my jako społeczeństwo powinniśmy również reagować i regulować takie zachowania, aby przestały występować.
0: No dobrze, a teraz ta zapowiedź ze strony polityków, żeby zaostrzyć prawo, że po takiej tragedii dojdzie do zaostrzenia tego prawa. Czy zaostrzenie samych kar po danej tragedii rzeczywiście zwiększa bezpieczeństwo, czy jest po prostu sposobem na pokazanie społeczeństwu, że władza coś robi?
1: Jest to na pewno pokazanie, że władza coś robi, że robi natychmiast i że słucha społeczeństwa i że odbiera komunikat o tym, że pewna grupa zawodowa czuje się niezauważona w tym problemie. Natomiast z przejazdami kolejowo-drogowymi jest tak, że tylko w 5 miejscach jest automatyczne rejestrowanie kierowców i pojazdów mechanicznych, które łamią prawo. Wobec tego bardzo trudno jest powiedzenie, czy zaostrzenie tego prawa w jakikolwiek sposób wpłynie na zmianę zachowań. Myślę, że tutaj bardzo potrzebujemy coraz częstszych kampanii. Były kampanie w telewizorze, był sławetny nosorożec, który uprzedzał, żeby nie włazić na te tory, żeby nie wjeżdżać tam samochodem, że to prowadzi do bardzo wielu tragedii. Ale myślę, że powinniśmy cały czas informować o tym i cały czas o tym mówić, aż w końcu zakodujemy sobie, że jest to zachowanie, które nie tylko jest karane, ale ono jest po prostu społecznie całkowicie nieakceptowalne.
0: A czy my mamy jako społeczeństwo taką tendencję do bagatelizowania ryzyka, dopóki nie zobaczymy jego realnych konsekwencji?
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że my jesteśmy gdzieś takim narodem, który potrzebuje nierychliwości kary. Czyli jeżeli wiemy, że przekroczymy prędkość i prawdopodobieństwo tego, że zapłacimy za to mandat jest bardzo wysokie, wtedy ściągamy nogę z gazu.

0: i po prostu jedziemy zgodnie z przepisami. Widać miejsca, w których są kamery załączone albo wiadomo, że patrol policji jest tam częściej. Widać, że kierowcy zachowują się zupełnie inaczej. Procesem w tym społeczeństwie obywatelskim powinno być to, żebyśmy my sami zrozumieli, że to dla naszego dobra mamy zdjąć nogę z tego gazu i że chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg publicznych i żebyśmy zaczęli myśleć, że to jest coś, co my chcemy przestrzegać. Jest wiele już takich rzeczy. Nie wiem, czujemy wyrzuty sumienia, kiedy rzucamy papierek koło kosza na śmiecie. Jeszcze jakiś czas temu było nam to całkowicie obojętne. Mieliśmy bardzo dużo do powiedzenia, dlaczego nie wyrzucamy tych śmieci do kosza. A teraz okazuje się, że wyrzucamy, a jak ktoś nie wyrzuci, to reszta patrzy na niego i zastanawia się, o co chodzi i dlaczego nie wyrzucił. Myślę, że z przepisami ruchu drogowego powinno być dokładnie tak samo. Powinniśmy być bardzo wyczuleni na łamanie prawa.
1: A czy żyjąc w świecie, w którym niemal natychmiast dowiadujemy się o każdej katastrofie, wypadku, o jakimkolwiek zagrożeniu, rzeczywiście jesteśmy my jako społeczeństwo bardziej świadomi niebezpieczeństw, czy po prostu bardziej się boimy?
0: Ja myślę, że wiele rzeczy już traktujemy jako szum informacyjny, ponieważ eskalacja złych wydarzeń jest tak duża, że w pewnym momencie musi nastąpić takie zjawisko, które się nazywa habituacja. To znaczy, że się przyzwyczajamy, że bodziec musi być jeszcze silniejszy, jeszcze bliżej nas, żebyśmy się rzeczywiście przejęli. Pamiętajmy o tym, że wypadki zdarzają się ciągle. My jesteśmy informowani o wypadkach dotyczących działań wojennych, o wypadkach komunikacyjnych, o śmierci osób ze świata popkultury czy kultury. Wobec tego my jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do tych komunikatów. Myślę, że maszyniści to, co próbują zrobić, to próbują zradykalizować ten komunikat, żeby zostać usłyszanymi w tym całym zalewie informacji. Czy to budzi lęk? Ja mam wrażenie, że lęk budzi najbardziej to, i w socjologii też tak jest, co jest bliżej nas, co jest realnie wpływające na nasze życie tu i teraz. Więc bardziej niepokoi nas na przykład inflacja, która powoduje, że mamy mniej pieniędzy w portfelu, niż wypadek, jeden z wielu, który dzieje się na polskich drogach.
1: No tak, ale mam też takie wrażenie, przynajmniej u niektórych osób, że ogrom negatywnych wydarzeń z kraju i ze świata również może sprawić, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość jednak jako bardziej niebezpieczną, niż ona jest w rzeczywistości.
0: Tutaj oczywiście, że jest taki schemat. Im więcej informacji do nas dociera, tym bardziej uważamy, że to jest normalność. To znaczy nie zauważamy normalności, a zauważamy ekstremum. I tutaj włącza się coś takiego, że w zależności od tego, ile czasu istniejemy w ekstremum, czyli dajemy swojemu mózgowi na odbiór takich informacji, a ile jesteśmy w takim normalnym świecie, gdzie te informacje nie są na porządku dziennym, ta proporcja pomiędzy jednym a drugim powoduje, że możemy nad tym lękiem chociaż trochę zapanować. Im więcej słuchamy, im więcej oglądamy, im więcej dowiadujemy się o ekstremalnych wypadkach, tym bardziej jesteśmy w tym świecie unurzani i tym bardziej jesteśmy przestraszeni, że coś może nam się przytrafić. Nie wiem, kwestia przestępców z grupy uchodźców na przykład, którzy są u nas w kraju, powoduje, że jeżeli tych informacji jest strasznie dużo, to się okazuje, że społeczeństwo zaczyna się bać, ponieważ wydaje im się, że skala problemu jest dużo większa niż w rzeczywistości. W związku z tym trzeba zawsze popatrzeć, ile jest takich wypadków. W przypadku wypadków kolejowych jest to 50 ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku było 188 takich wypadków. Jest to bardzo dużo. Natomiast w skali całego kraju i rzeczy, które dzieją się w skali kraju, okazuje się, że ten promil jest zdecydowanie mniejszy, więc oczywiście należy uważać, ale też nie demonizować pewnych rzeczy.
1: Pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Komentarz. A przed nami kolejny temat. Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Razem z nami jest pan redaktor Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan patrzy na te informacje przekazane przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka? Może przede wszystkim zadam pytanie o to, kim tak naprawdę jest pan Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA. Co o nim wiemy?
2: Najpierw musimy doprecyzować, że odbyło się dzisiaj tylko przeszukanie w miejsce związane z panem Arturem Chodzińskim. To jest ważne, bo pan Chodziński pisze, że po prostu wydano tylko rzeczy, tak jakby policja przyjechała na umówioną wizytę. Nie. jest wydane postanowienie

0: o przeszukaniu i wydaniu rzeczy. Więc to była taka czynność procesowa w śledztwie, które dotyczy afery Zonda Krypto. Druga ważna informacja to jest to, że pan Chojnicki nie został zatrzymany. Przeszukano, zabezpieczono nośniki, które będą teraz analizowane. Pan Artur Chodziński ma ważną rolę w kontaktach pomiędzy byłym już prezesem UPADE giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a światem polityki. Chodzi o polityków obozu prawicy. Pan Artur Chodziński, jak już wiemy z medialnych publikacji, szukał dojścia do Pałacu Prezydenckiego, kontaktował się z otoczeniem Karola Nawrockiego. Czy było to skuteczne, czy nie, to teraz prokuratura będzie weryfikować z publikacji sprzed kilku dni WP.pl i TVN24. Wiemy, że szukał kontaktu z BBN-em, próbował nawiązać kontakt ze Sławomirem Cyckiewiczem, byłym szefem BBN-u, ale według dziennikarzy i według samego Cyckiewicza do żadnych kontaktów nie doszło i pan Chodziński tylko pozorował przed Kralem ten kontakt. Ale wątek styku Zonda Krypto a Pałac Prezydencki będzie badany w tym śledztwie, bo wiemy, że Zonda Krypto sponsorowała konferencję CPAC w Rzeszowie w ubiegłym roku, która była de facto kampanią wyborczą prezydenta Nawrockiego elementem, bo tam go reklamowano. Też Zonda Krypto sponsorowała taką konferencję organizowaną przez prawicową telewizję Republika w Waszyngtonie we wrześniu 2025 roku. Reklamowano jako konferencję towarzyszącą wizycie prezydenta Nawrockiego w USA. Na tej konferencji mieli pojawić się i przemawiać współpracownicy Nawrockiego, ale w ostatniej chwili ich wycofano, tak jakby ktoś ich ostrzegł. Mamy jeszcze trzeci wątek tego styku potencjalnego Kral i Pałac Prezydencki, bo premier Tusk w ubiegłym tygodniu w Sejmie, ujawniając fragment protokołu wyjaśnień złożonych przez Krala w prokuraturze, mówił, że jest pewien pan X, który obiecywał, że załatwi mu ułaskawienie w kancelarii prezydenta. Więc to trzeba będzie teraz po co wyjaśnić, ale pan Chodziński, przypomnę, to jest były wpływowy agent CBA, który pracował przy najważniejszych sprawach za czasów PiS-u. Był bardzo blisko Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pan Chodziński później, gdy się zmieniła władza, oszedł z CBA i założył swoją firmę, poszedł powiedzmy w tak zwany biznes, tak? Zajmował się różnymi usługami, na różnych ludzi różne usługi świadczył i współpracował z Kralem, na czym miał zarobić 500 000 zł. I pan Chodziński też pośrednicząc w kontaktach Krala z posłem PiS Michałem Moskalem, który jest blisko Jarosława Kaczyńskiego. Pan Moskal poleciał na Ibizę, żeby spotkać się z Kralem. Być może Kral szukał pomocy, żeby zablokować ustawę regulującą rynek kryptowalut. Mamy też nazwisko Krala, pojawia się w kontaktach ze Zbigniewem Ziobrą. On pośredniczył. No wiemy, że pan Kral wpłacił na fundację związaną z Ziobrą 450 000 zł i według tego, co premier czyta, to są tego wyjaśnienia, które prokuratora będzie musiała zweryfikować procesowo, pozytywnie lub negatywnie, ale z tych wyjaśnień Kral wynika, że Ziobro miał dostać 2 miliony złotych i w zamian miał w przyszłości ukręcić łeb sprawą, która go dotyczy. Tak, takie złożył wyjaśnienia. I mamy też jeszcze Krala, który się pojawia w kontaktach z prawicową telewizją Republika, która prowadziła rozmowy z panem Kralem na temat zakupu pakietu kontrolnego telewizji przez Zonda Krypto. Nie doszło do tego, ale telewizja Republika bardzo dużo zarobiła na reklamach Zonda Krypto. Więc tutaj mamy taki obraz pośrednika w tych kontaktach z politykami prawicy i szeroko pojętą obozem prawicy. No bo pan Kral chronił swój biznes, grał na czas, potrzebował czasu i szukał parasola ochronnego. I taka tutaj jest rola pana Chodzińskiego.
1: Czyli to może być postać kluczowa dla wyjaśnienia tych powiązań.

0: Związanie polityków prawicy, ludzi prawicy właśnie
1: może
0: z
1: mieć
0: giełdą
1: dużą wiedzę, pytanie, no bo też był taki wątek, że szukał dojścia do Przemysława Czanka, który jest kandydatem PiS-u na premiera. Nie doszło do kontaktu, ale skontaktował się z osobą z obozu Czanka, teraz Czarnek zapewnia, że nie było żadnego spotkania i nie zna pana Krala i Chodzińskiego, tak? Ale były te dojścia i teraz pytanie jest, na ile one były skuteczne, czy prokuraturze to w jakiś sposób potwierdzą. I pan Kral może mieć, ma na pewno dużą wiedzę, zwłaszcza, że był tym bardzo ważnym agentem CBA czasów PiS, no bo jego nazwisko pojawia się w aferze hazardowej, zajmował się tą aferą, aferze podsłuchowej, aferze rzekomej korupcji w Sądzie Najwyższym, no a jeszcze na czasów PiS-u zajmował się sprawą, w której inwigilowano Romana Giertycha Pegasusem. Więc to nie jest taka osoba nieznana znikąd. No jest bardzo ważna dla tamtego środowiska. No. Teraz może ona czuć się odstawiona przez to środowisko, porzucona. Może pan Chodziński zechce wyjawić dobrowolnie prokuratorom swoją wiedzę, bo przecież pojawił się już wcześniej w prokuraturze, nieproszony przez nikogo. No nie ma takiego trybu, że jak ktoś przychodzi z ulicy,
0: to
1: chce.
0: Ale to dopytam, panie redaktorze, czy nie ma pan obaw co do skuteczności działania śledczych? Ja nie mówię tutaj o chęciach, o zaangażowaniu, ale po prostu o materiały, nad którymi śledczy będą pracowali. Bo cytował też pan ten wpis Artura Chodzińskiego w mediach społecznościowych. Ja ten cytat ponownie przekażę naszym słuchaczom. Przekazałem dzisiaj policji przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. Czynność trwała około 20 minut. Tak napisał pan Artur Chodziński w mediach społecznościowych, no ale zastanawia mnie to, bo jego nazwisko pojawiało się już kilka dobrych dni temu, przynajmniej jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto w takim kontekście ogólnokrajowym. Czy to nie był czas, żeby on mógł odpowiednio te dane właśnie przygotować, ewentualnie zmanipulować, może coś niewygodnego usunąć?
1: Pan Chodziński tą czynność przeszukania sprzedaje tak, żeby ona wyglądała dla niego dobrze. Dlatego ja zrobiłem to zastrzeżenie na wstępie. Było przeszukanie nie tylko tam, gdzie pan Chodziński wydawał te rzeczy, ale w kilku miejscach, z którymi on jest związany. Przecież on miał tą firmę i prowadził różną działalność, więc gdyby nawet nie przygotował tego, to i tak policja by przeprowadziła przeszukanie. Faktem jest, że on ma dużą wiedzę o tych kontaktach obozu prawicy z Przemysławem Kralem. Przypomnijmy, że za Kralem stało środowisko przestępcze z południowej Polski. Gangsterzy, tam się pojawiają pseudokibice, wyłudzenia podatku VAT idące w setki milionów złotych, czy wystawianie fakcyjnych faktur w handlu paliwem na 1,5 miliarda złotych. Więc może pan Chodziński też obawia się o swoje bezpieczeństwo, tak? No, przypomnijmy, że pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą z obaw o własne bezpieczeństwo. A należy też jeszcze pamiętać, że w tej sprawie nadal mamy zaginionego twórcę tej całej giełdy kryptowalut, Sylwestra Suszko. Więc mamy tu ileś jakichś czynników, które mogą wpływać na to, co się teraz dzieje, tak? Trzeba poczekać, jak się sytuacja rozwinie. Faktem jest, że on nie jest zatrzymany.
0: No właśnie,
1: tak?
0: To też chciałem na koniec krótko dopytać, czy pana to dziwi?
1: Nie wiem, jaka będzie finalnie rola procesowa pana Chodzińskiego w tej sprawie. Bo trudno teraz wyrokować, jak to się potoczy, bo sytuacja w śledztwie jest dynamiczna, tak? Pojawiają się kolejne zatrzymania, aresztowania, pojawiają się kolejne publikacje prasowe pokazujące różne wątki tej sprawy, ale odkrycie tej całej afery, już dużo wiemy, ale odkrycie tej całej afery jeszcze jest cały czas przed nami.
0: I tutaj to musimy postawić kropkę. Bardzo tak. Dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Mariusz Jałuszewski, OKO.press, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Rosja zagraża państwom NATO. O planach napaści na sojusz i o naszych reakcjach. O tym, co ma w głowie Władimir Putin i o grzechu niewiedzy zachodnich społeczeństw. W audycji Prawdziwa Rosja już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 17. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski.

0: zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 14.30. Rafał Boguta, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali kilka miejsc we Wrocławiu w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być używany przez Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA, i może zawierać dane istotne dla śledztwa. Doniesienia te skomentował sam Artur Chodziński, jak napisał w mediach społecznościowych: uwaga na dezinformację. I kolejny cytat: przekazałem dzisiaj policji przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K. Czynność trwała około 20 minut, tak czytamy we wpisie Artura Chodzińskiego, który dodał, że, i tu kolejny cytat, wszystkie medialne wrzutki o jakichś trwających przeszukaniach to, jak napisał, oczywiście kłamstwo. Około 20 tysięcy minut, to w sumie tyle opóźnienia miały pociągi do godziny 12, to w związku z akcją protestacyjną maszynistów. Protest spowodowała seria wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych, między innymi w Sokolikach na Mazowszu, gdzie pod pociąg wjechała betoniarka. Protest był koniecznością w sytuacji tak dużej liczby wypadków, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów, ale jak podkreśla, by nie utrudniać pasażerom dojazdów do domów, akcja została skrócona.
3: Wiecie państwo, że skróciliśmy czas tych działań maszynistowskich ograniczających prędkość o połowę, do 12 godzin. Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział natomiast zaostrzenie kar za łamanie przepisów. Przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 od dziś droższy. Obowiązują nowe, wyższe stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin. Kierowcy aut osobowych płacą o złotówkę więcej za każdy 50-kilometrowy odcinek. Ten fragment autostrady jest jednym z najdroższych w Europie, mówi Polskiemu Radiu Andrzej Sadowski z centrum imienia Adama Smitha.
4: Cena za przejazd 1 kilometra w Polsce na różnych autostradach jest zaskakująco wysoka, nawet wyższa niż w zasobnym i bogatym społeczeństwie jak Szwajcarii czy w innych państwach Unii Europejskiej. Stąd jest porównanie wskazujące, że przejazd w Polsce należy do jednych z najdroższych.
2: Mniej za przejazd A2 płacą ci, którzy korzystają z systemu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem a Poznaniem. W informacjach jeszcze festiwal na otwarcie odnowionej siedziby Sinfonii w Warszawie. Od dziś na warszawskim Kamionku ponad 100 wydarzeń, koncertów, spotkań czy warsztatów. Program festiwalu jest bogaty, mówi Polskiemu Radiu dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
5: Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu, wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Sinfonia w Warszawie. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
2: Festiwal potrwa do 27 września. I tym muzycznym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 15, zapraszam już w imieniu Łukasza Pastora. Ja dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 14.34.
7: Stan dnia.
6: Kancelaria Sejmu odpowiada na pismo Kancelarii Prezydenta w sprawie sędziego Macieja Berka. Przypomnę, że pytanie dotyczyło jego stażu radcowskiego. Przenosimy się teraz do Sejmu, gdzie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Powiedz, jakiej odpowiedzi udzieliły służby podległe marszałkowi Sejmu?
8: Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec w odpowiedzi przesłanej do Kancelarii Prezydenta podkreśla, że nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O szczegółach pisma, jakie zostało przekazane do pałacu, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Obsługi Medialnej Lech Sołtys.
9: Nie ma żadnej podstawy prawnej do takich żądań, jakie pan Bogucki postawił w piśmie skierowanym do marszałka, żeby kontrolować w ten sposób działania Sejmu, i wezwał, przekazał twarde

0: stanowisko pana marszałka, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Marszałek wzywa więc prezydenta do wykonania obowiązków konstytucyjnych i przyjęcia ślubowania od legalnie wybranych sędziów, w tym właśnie sędziego Macieja Berka. Opozycja uważa jednak, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, a mianowicie nie ma 10-letniego stażu radcowskiego. Łukasz Kmita z Rozwój Plus mówi, że odpowiedź udzielona przez Kancelarię Sejmu nie rozwiewa tych wątpliwości.
2: Gość Polski. Komuś trzęsą się ręce, jak to mówił marszałek Czarzasty, i kogoś pot oblewa, widząc, że no, chyba kwity przygotowane przez obecną koalicję dotyczące i tego CV i działalności wcześniej pana Berka no, nie są wystarczające do tego, żeby w sposób legalny objął on urząd sędziego Trybunału.
1: Dlatego zdaniem opozycji prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od sędziego, który nie spełnia wymogów, to znaczy nie posiada 10-letniego stażu jako radca prawny. No ale służby podległe marszałkowi Sejmu mówią, że Maciej Berek ten staż posiada. Jak postąpi prezydent? O, musimy poczekać. Natomiast rządzący niewątpliwie oczekują, że prezydent nie będzie łamał konstytucji i ślubowanie przyjmie. Co jeśli tego nie zrobi? Rządzący mówią, że jest plan na taką ewentualność, ale na razie nie chcą o nim mówić.
3: No a te informacje zebrał dla państwa Michał Fabisiak. Michale, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. A teraz ten temat szerzej omówimy z naszym gościem w Polskim Radiu 24.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami jest pan profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Czy pojawiające się wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka mają dzisiaj realne znaczenie konstytucyjne, czy są jednak z pana perspektywy elementem szerszego sporu politycznego po prostu?
5: Znaczy nie ma wątpliwości, że jest to spór polityczny. Tutaj prezydent nie posiada kompetencji do oceniania spełnienia przesłanek przez kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. No te kompetencje posiada Sejm i Sejm, wybierając kandydata, poświadcza posiadanie przez niego kompetencji. Zresztą te wątpliwości dotyczące stażu czy sędziowskiego, czy stażu w wykonywaniu zawodów prawniczych się pojawiały już wcześniej i no, nie miały one wpływu na to, czy ktoś objął funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że to Sejm wybiera sędziów, więc mamy już do czynienia z sędziami, a nie kandydatami na sędziów, których ocenia prezydent.
3: No właśnie, bo też miałem takie pytanie w głowie, czy prezydent ma w ogóle prawo oceniać poprawność wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, no i co w tym przypadku jest bardzo widoczne, odmawiać odebrania od nich ślubowania, jak to wygląda dokładnie?
5: Nie, nie. Prezydent tutaj działa wyłącznie jako notariusz konstytucji i nie ma możliwości żadnego działania, które miałoby charakter obstrukcyjny. Oczywiście no, rolą jest także jakby stanie na straży konstytucji, ale z tego zadania prezydenta no, nie możemy wyinterpretowywać kompetencji konstytucyjnych, no bo kompetencje konstytucyjne i kompetencje ustawowe prezydenta są jednoznacznie wskazane na poziomie tych aktów normatywnych.
3: Ale czy takie ślubowanie składane przed prezydentem jest wyłącznie formalnością, to jest odebranie ślubowania właśnie przez prezydenta, czy jednak elementem, bez którego sędzia Trybunału nie może rozpocząć wykonywania swoich obowiązków?
5: No sędzia musi złożyć ślubowanie, to wynika z ustawy, nie konstytucji, ale to ślubowanie jest składane wobec prezydenta, czyli ono może być, przynajmniej moim zdaniem, także złożone w inny sposób, jeśli adresatem tego ślubowania będzie prezydent. No tak jak mieliśmy do czynienia chociażby z tą czwórką sędziów, a nawet szóstką, bo niektórzy powtórzyli to ślubowanie, gdzie składano je w Sejmie. Dodać trzeba zresztą, że to jest przepis wyłącznie ustawowy. Wcześniej była sytuacja taka, że ślubowanie było składane jednak przed marszałkiem Sejmu po wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: A taka sytuacja jest z prawnego punktu widzenia prawidłowa?
5: Że składana jest przed prezydentem? No to już jest kwestia swobody ustawodawcy.
3: Przed marszałkiem Sejmu.
5: Z perspektywy konstytucyjnej to nie ma znaczenia. Jeśli adresatem tego ślubowania jest prezydent, no to moim zdaniem to ślubowanie jest złożone w sposób skuteczny.
3: No to teraz, panie profesorze, mamy do czynienia z konfliktem kompetencyjnym pomiędzy Sejmem i prezydentem, czy raczej z odmiennym.

0: innymi interpretacjami konstytucji?
1: Nie, no absolutnie nie ma tu sporu kompetencyjnego. No, o sporze kompetencyjnym można mówić, kiedy dwa podmioty mają kompetencje, bądź dwa podmioty uważają, że tej kompetencji nie posiadają. No tutaj moim zdaniem prezydent sobie chce zawłaszczyć kompetencje, której jednoznacznie nie posiada.
0: A jakie skutki dla funkcjonowania państwa może mieć sytuacja, w której różne organy władzy odmiennie interpretują swoje konstytucyjne kompetencje?
1: Skutki są poważne, bo paraliżuje pracę organu. No w tym wypadku mamy kompletnie sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, który nie jest w stanie funkcjonować i realizować swoich funkcji. No z perspektywy państwa istnienie organu, który nie może wykonywać swoich kompetencji, no jest bardzo niebezpieczne. Jest przede wszystkim niebezpieczne dla obywateli, którzy nie mogą czuć pewności prawa, no a nie oszukujmy się, że ta pewność prawa z perspektywy jednostki, ona jest szczególnie istotna, bo organy państwa sobie poradzą, będą wdrażane różne plany B, C, D, natomiast obywatel nie ma pewności co do tego, jak będzie funkcjonował, a trzeba dodać przecież także, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga również skargi konstytucyjne, czyli wnioski pochodzące od obywateli, czy od osób fizycznych, osób prawnych i cudzoziemców, więc no tu jest istotny problem.
0: Rozwiązanie siłowe nie jest dobrym rozwiązaniem. Tak mówi o możliwym scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz. Jest on w grupie czworga nowych sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta.
2: Prezydent nigdy nie ma możliwości, żeby odmówić ślubowania. Wystarczy przeczytać konstytucję. Tam rola prezydenta jest po prostu żadna. Nigdy rozwiązanie siłowe nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba szukać innych sposobów na wyjście z sytuacji. Pytanie tylko, czy Bogdan Święczkowski, którego obowiązkiem ustawowym jest dopuszczenie nas do orzekania, wreszcie się obudzi i przeczyta konstytucję, czy też nie.
0: No właśnie, tutaj mowa o tym obowiązku, a mnie zastanawia to, jakie kompetencje w ogóle ma prezes Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dopuszczania bądź nie sędziów do orzekania.
1: No i tu generalnie problem się zaczyna, bo problem jeszcze jest drugi, czy obecny prezes został legalnie powołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no też musimy czekać, bo jak wiemy, zostały złożone wnioski do Sądu Pracy i no zobaczymy, jak te postępowania sądowe się zakończą. No w zasadzie to była jedyna droga do tego, aby poza wariantem siłowym podjąć możliwość wykonywania obowiązków przez tych sędziów.
0: Ale obecny prezes TK ma prawo nie dopuszczać tych sędziów do wykonywania swojego zawodu, swoich obowiązków, czy takich kompetencji w ogóle nie posiada i tutaj ponownie dochodzi do jakiejś nadinterpretacji być może przepisów?
1: Dochodzi do nadinterpretacji, dlatego że sędziowie zostali wybrani w sposób legalny. Prezes kwestionuje to, czy ślubowanie zostało właściwie złożone, no bo nie oszukujmy się, złożenie ślubowania jest warunkiem sine qua non objęcia mandatu sędziowskiego, czyli musimy odróżnić nabycie tego mandatu, które następuje z chwilą wyborów, a objęcie, czyli możliwość wykonywania pełni kompetencji przez poszczególnych sędziów.
0: A czy obecny sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego pozwala tej instytucji skutecznie wykonywać no, takie podstawowe jej zadania, no, czyli kontrolę chociażby zgodności prawa z konstytucją?
1: No to już chyba pan redaktorowi wspomniałem, że oczywiście nie, tym bardziej, że no mamy ten problem z finansowaniem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie przyjąć preliminarza budżetowego ze względu na to, że nie jest w stanie funkcjonować zgromadzenie ogólne, więc te problemy się mnożą i one się mnożyć będą wraz z wyborem kolejnych nowych sędziów. No jeśli by doszło znowu do niedopuszczenia kolejnego sędziego Berka, którego można różnie oceniać względem tego, czy z punktu widzenia moralnego powinien być sędzią, natomiast z punktu widzenia i kompetencji, i kwalifikacji, no to tych wątpliwości moim zdaniem raczej być nie powinno.
0: Panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny obchodzi 40-lecie działalności orzeczniczej. Czy to dziś nadal jeden z filarów państwa prawa, czy jednak instytucja pogrążona w kryzysie tak głębokim, że końca tego kryzysu nie widać?
1: Znaczy końca kryzysu nie widać, natomiast z punktu widzenia logiki konstytucyjnej, która została w Polsce stworzona, no to jest instytucja, która ma gwarantować jakość prawa, no i w związku z tym, że tego nie gwarantuje, no to jest dla nas, jako wszystkich mieszkańców naszego kraju, bardzo zła wiadomość, bo ktoś musi być tym strażnikiem. Tutaj Kelsen wyraźnie podkreślał, że to jest tak zwany negatywny ustawodawca.

0: ustawodawca, czyli podmiot, który blokuje niekonstytucyjne ustawy, no i bez niego w tej logice systemu, którą stworzyliśmy, funkcjonować nie. Oczywiście można przemodelować cały system funkcjonowania państwa, no ale to wymaga zmiany konstytucji, bo jak wiemy doskonale, zmiana konstytucji praktycznie jest niemożliwa.
1: Jaką rolę w polskiej demokracji, w budowie polskiej demokracji odgrywa albo odegrał Trybunał Konstytucyjny? No i też co sprawiło, że dziś mówi się jednak przede wszystkim o tych sporach wokół tej instytucji?
0: No, odegrał ogromną rolę. Jeśli sięgniemy do orzecznictwa Trybunału chociażby z końca lat 90. i z początku obecnego wieku, no to to orzecznictwo ukształtowało sposób rozumienia naszej obecnej konstytucji. I tutaj już tak patrząc z perspektywy badacza konstytucji, no nie wyobrażam sobie, by osoby badające konstytucję bez tego dorobku Trybunału mogły pracować czy naukowo, czy przygotowywać opinie prawne. Natomiast obecnie jest to instytucja martwa i w zasadzie instytucja, której no, wydawane w ostatnich latach wyroki mają marginalne znaczenie, bo albo są to wyroki, które budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia jakości, albo z punktu widzenia składu, który te wyroki wydawał.
1: Ale ten kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego to jest przede wszystkim kryzys prawa, czy bardziej kryzys zaufania do państwa, do jego instytucji, kryzys polityczny? No bo z punktu widzenia prawa pan profesor też zauważa, że wiele takich jest elementów, gdzie jest albo nadinterpretacja zapisów, które mamy, czy to w ustawach, czy to w konstytucji, albo nieprzestrzeganie tych konkretnych zapisów. Więc w zasadzie od strony prawnej wiele rzeczy wydaje się być jasnych.
0: Z punktu widzenia prawnego tak, choć niestety trzeba też mieć świadomość, że kolejne ustawy regulujące funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, których po 2015 roku mieliśmy sporo, no one ten obraz Trybunału zdecydowanie pogorszyły. Natomiast przede wszystkim jest to brak woli politycznej do rozwiązania tego kryzysu, no... Próba siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, jak sędzia Markiewicz zresztą zauważył, jest najgorszym możliwym rozwiązaniem, bo ona będzie otwierać drzwi dla następnych sprawujących władzę.
1: No to jest przekraczanie kolejnych granic.
0: Działań. Tak, tak, tak. I do tego dopuścić nie możemy. Natomiast no niestety też działanie przeciwko działaniom bezprawnym jest działaniem często trudnym do odwrócenia, a też wymagającym długiego czasu, no jak wiemy, przecież i sądy europejskie, i Europejski Trybunał Praw Człowieka tymi kwestiami też się zajmował i zajmuje. No i to jest spór, który jeśli nie będzie woli politycznej rozwiązania jego, no to myślę, że on jeszcze będzie długo trwał.
1: No tak, bo wspominał tutaj pan o tym, że potrzebna by była zmiana między innymi przepisów zawartych w Konstytucji. Na to się na razie nie zanosi, ale zastanawia mnie to tak po prostu z punktu widzenia interesu obywatela, ile ten spór jeszcze może potrwać bez, no właśnie, większych konsekwencji. Pytanie, czy już tych konsekwencji nie mamy?
0: No już mamy i będziemy mieli, bo nawet zmiana władzy po kolejnych wyborach no będzie prowadzić do tego, że ta nowa władza będzie próbowała, być może, nie wiem, ale jest to mocno ryzykowne, usuwać tych sędziów, właśnie chociażby sędziego Macieja Berga.
1: W takim razie zastanawiam się też, panie profesorze, jak odbudować w ogóle autorytet Trybunału Konstytucyjnego, czy to w bliższej, czy w dalszej perspektywie. Już nie mówię nawet o samym czynniku prawnym, ale mamy teraz sytuację, gdzie każda w zasadzie decyzja tej instytucji oceniana jest także przez pryzmat polityczny. Jaka jest szansa na to, albo jaki sposób, jaki mechanizm, żeby to zmienić?
0: No szansa jest niewielka, dlatego że idea powinna być taka, że wprowadzamy do Trybunału Konstytucyjnego jednak osoby, które nie są i nie były związane z ugrupowaniami politycznymi. Oczywiście każdy sędzia ma swoje poglądy, to co do tego musimy mieć świadomość, ale dobry sędzia nie powinien nie tylko w Trybunale, ale także przed tym, jak do Trybunału się dostawał, nie wypowiadać się w kwestiach politycznych, co nie znaczy oczywiście, że nie powinien zabierać zdania co do na przykład jakości tworzonego prawa, czy też tego, czy dana ustawa, czy dany inny akt normatywny spełnia pewne standardy państwa demokratycznego, czy nie, ale takie wprost zaangażowanie w politykę kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ono na pewno nie służy odbudowie autorytetu.
1: Jak ważną instytucją dla obywatela jest Trybunał Konstytucyjny?
0: Powiem tak, jakby pan redaktor mnie spytał kilkanaście lat temu, to bym powiedział, że bardzo ważną, natomiast...

0: Dzisiaj, jak pokazuje praktyka, bez Trybunału można funkcjonować, choć ta pewność prawa jest niewielka.
1: No, ta pewność prawa z naszej społecznej perspektywy powinna być bardzo istotna, natomiast my też na co dzień jakby no, nie zawracamy sobie tym do końca głowy, tak kolokwialnie rzecz ujmę. I chyba to jest pewien też paradoks, panie profesorze, że to jak ważny był Trybunał Konstytucyjny, to były czasy, kiedy my nie za bardzo wiedzieliśmy w ogóle, czym ten Trybunał tak naprawdę do końca jest, kto w tym Trybunale zasiada, a kiedy ten Trybunał w zasadzie nie funkcjonuje i nie zapewnia tej pewności stanowionego w Polsce prawa, no to wtedy i wiemy, kto w nim zasiada i wiele o tym Trybunale Konstytucyjnym rozmawiamy.
0: Tak jest, bo to jest cała jakby idea funkcjonowania władzy sądowniczej. Ta władza nie powinna być widoczna na co dzień, natomiast powinna rozwiązywać te problemy, które obywatele i nie tylko, bo także cudzoziemcy posiadają i które gdzieś tam w toku funkcjonowania się pojawiają i właśnie umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów będzie wpływać na pozytywną ocenę władzy sądowniczej. Wejście polityki do władzy sądowniczej jest chyba najgorszą rzeczą, która może być, no ale to już jest pytanie generalnie o całą reformę i odcięcie tej trzeciej władzy, jak to Montesquieu już mówił, żadnej władzy, bo władzy, która uzależniona jest od dwóch pozostałych, żeby ją usamodzielnić, to są pomysły, ale oczywiście to by wymagało daleko idącego konsensusu politycznego, a na to się na razie nie zanosi.
1: Gdyby spojrzeć na ostatnie lata z perspektywy konstytucjonalisty, co było według pana największym błędem, który przede wszystkim doprowadził do obecnej sytuacji Trybunału?
0: No i błędów było bardzo dużo. Poczynając od uchwalania ustawy w 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym, która pozwoliła z jakichś tam przyczyn na wybór tych tak zwanych nadmiarowych sędziów, po kolejne działania kolejnych władz, które szły dalej, no i nikt nie powiedział stop. Więc tych grzechów, które są całej klasy politycznej związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, mamy bardzo wiele. I każdy polityk, który w tym czasie miał wpływ na funkcjonowanie państwa, no, powinien się w piersi uderzyć.
1: Na 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, czy jest pan większym optymistą czy pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość tej instytucji?
0: Znaczy, chciałbym być optymistą, ale jakby to, co się dzieje, nie pozwala na ten optymizm. Moim zdaniem to mamy do czynienia cały czas z takim powolnym wygaszaniem Trybunału Konstytucyjnego jako istotnego bezpiecznika dla ochrony praw jednostki.
1: Profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24.
2: Bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: Słowem 53 minuty po godzinie 14 i zmieniamy temat. Temat ważny dla polskich kierowców, bo to już druga w tym roku podwyżka za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Kierowcy osobówek za pokonanie każdego z 50-kilometrowych odcinków między Koninem i Nowym Tomyślem płacą 41 zł, a więcej muszą zapłacić też inni użytkownicy trasy. Informacje na ten temat zbiera Maciej Szefer. Maćku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No to jak te kolejne podwyżki komentują kierowcy? Raczej bez optymizmu, domyślam się.
3: Bez optymizmu, ale z całkiem sporym zrozumieniem, bo kierowcy mówią mi wprost, że jeśli drożeje paliwo, no to drożeją też opłaty za autostradę. Zresztą mam wrażenie, że kierowcy, którzy poruszają się tym wielkopolskim odcinkiem koncesyjnej trasy A2, oni są już wprawieni dość mocno i przyzwyczajeni do co rusz zmieniających się cen, które spółka Autostrada Wielkopolska określa mianem waloryzacji opłat albo po prostu korektą stawek, bo i takie pamiętam informacje na temat cen na autostradzie. I faktycznie one od dziś się zmieniły. To była zmiana, która była zapowiadana już chyba 2 lub 3 tygodnie temu, że ona wejdzie w życie. Niektórzy by powiedzieli, że to zmiana kosmetyczna, no bo na przykład dla kierowców osobówek to tylko złotówka na każdym odcinku, który ma 50 kilometrów, ale patrząc inaczej, no to jest już 41 zł za przejechanie 50 kilometrów. Jeśli jeśli dodamy do tego aktualne ceny paliw, no to ten zysk z jazdy autostradą, który mam tu na myśli jako też jako kierowca, czyli na przykład oszczędność czasu, no wszystko tu staje pod nieco większym znakiem zapytania. 41 zł za 50 km to kierowcy samochodów osobowych, więcej płacą też motocykliści, kierowcy

0: Ciężarówek już zdecydowanie więcej i to zależnie od oczywiście gabarytu samochodu jest po prostu największa różnica. Posłuchajmy, co o zmianach stawek mówili sami kierowcy.
1: Wszystko drożeje. Jak paliwo drożeje, to i autostrada będzie drożeć.
2: Jeździ pani okazjonalnie, czy zdarza się pani często autostradą tą płatną?
3: Jeżdżę raz na pół roku, ale jeżdżę pociągami, ponieważ jest bardzo droga.
0: To wypowiedzi kierowców, z którymi rozmawiałem dosłownie godzinę temu przy węźle autostradowym Luboń. A za przejazd autostradą A2, oprócz tego, że płacą więcej kierowcy wszystkich pojazdów, to na niższe ceny mogą liczyć z kolei osoby korzystające z tak zwanego wideotollingu. To taki system, który automatycznie sczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie działa tylko on na trasie między Koninem a Poznaniem.
4: A ja dodam, Maćku, ze swojej perspektywy też jako kierowcy i też kierowcy, który porusza się od czasu do czasu autostradą A2 jadąc w kierunku Poznania, że zdarzało mi się już z tej autostrady zjeżdżać albo unikać tego płatnego odcinka autostrady właśnie ze względu na te coraz większe opłaty. No, z jednej strony autostrada to wygoda, z drugiej strony rzeczywiście idące ceny wszędzie w zasadzie w górę, jeżeli mówimy o paliwa, jeżeli teraz mówimy o cenach autostrad, no jednak też będą motywowały w cudzysłowie no, kierowców do tego, żeby poszukiwać być może innych dróg, innych kierunków.
0: Myślę, że może tak być. Ja też jako kierowca z Wielkopolski jeżdżę alternatywnie, szczególnie jeśli mam do pokonania więcej niż jedną bramkę, ale przede wszystkim nauczyłem się planować podróż w taki sposób, aby nie liczyć na ten zysk czasowy, który mi daje autostrada. A chyba nie do końca o to chodzi w podróżowaniu autostradą.
4: A no właśnie, bo to też różnie na autostradzie bywa. Nawet ostatnio jadąc w kierunku Poznania miałem taką sytuację, że wydarzył się korek, no i trzeba na szczęście było szybko zmienić plany. Co do podróży, pojechać inną drogą. Udało się to zrobić jeszcze przed w zasadzie wystąpieniem tego korka, pojawieniem się tego korka i ten czas jednak udało się zaoszczędzić. Gdybym nie zmienił trasy, to by było gorzej. Bardzo dziękuję Ci, Maćku, za zebrane informacje. Maciej Szefer dla Państwa. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia.
5: Reklama. Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
15: Już jutro po 12 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowy wątek w aferze Zonda Krypto. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA.

0: A. Kierowca i maszynista byli trzeźwi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Wbiegli na 49. piętro w pełnym osprzęcie. Strażacy z Wrocławia uczcili pamięć ratowników, którzy zginęli w zamachu na World Trade Center. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Były agent CBA na celowniku śledczych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, który mógł być używany przez Artura Chodzińskiego. Urządzenia mogą zawierać dane istotne dla śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Czmiel.
1: Według mediów chodzi o byłego funkcjonariusza CBA. Miał on otrzymywać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala 15 tysięcy euro miesięcznie. Do jego zadań miał należeć m.in. zbieranie informacji o życiu prywatnym jednego z dziennikarzy zajmujących się sprawą Zonda Krypto. Miał też być łącznikiem między Kralem a politykami prawicy i osobami ze świata mediów. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. W tej sprawie wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Były agent CBA miał zarobić na współpracy z Zonda Krypto 600 tysięcy złotych. Uwaga na dezinformację, skomentował te doniesienia Artur Chodziński. W mediach społecznościowych poinformował, że przekazał policji materiały, a doniesienia o trwających przeszukaniach to kłamstwo. Do sprawy powrócimy po informacjach. Teraz nowe ustalenia śledczych w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych niedaleko Radomia. Są już wyniki badań z pobranej krwi kierowcy ciężarówki i maszynisty wykolejonego pociągu. Mężczyźni byli trzeźwi. Są też wyniki sekcji zwłok zmarłej 39-letniej pasażerki, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Jak ustalił biegły, zgon nastąpił w wyniku rozległych obrażeń głowy. Obrażenia te powstały w wyniku tej katastrofy kolejowej. Na chwilę obecną bezsporne jest to, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy nadawane były czerwone sygnały świetlne zakazujące wjazdu na ten przejazd.
0: W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i większość wagonów. Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać ani kierowcy ciężarówki, ani maszynisty pociągu. Przypomnijmy, w wyniku katastrofy zmarła jedna z pasażerek. Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim. Grzegorzowi Braunowi ponownie może grozić utrata immunitetu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dewastacji pomnika upamiętniającego żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Europoseł w mediach społecznościowych opublikował film, na którym widać, jak uderza w pomnik siekierą. Postępowanie prowadzimy w kierunku znieważenia grupy narodowości ukraińskiej, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: Poprzez zniszczenie na kamiennym monumencie wyrytych ram herbu oraz napisów w sposób uniemożliwiający odczytanie, dopuszczając się czynu z powodu przynależności narodowej podległych osób, których miejsce spoczynku zostało upamiętnione tym pomnikiem. W sprawie wykonywane są czynności dowodowe, już między innymi przez ochronę świadków, zabezpieczono także nagranie dokumentujące to zdarzenie.
0: Pomnik znajduje się w miejscowości Białystok w powiecie chrubieszowskim. Jeśli śledczy będą chcieli postawić zarzuty Grzegorzowi Braunowi, wystąpią do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Za zniszczenie pomnika może grozić do 5 lat więzienia. W informacjach Niemcy. Skrajna prawica chce ukarania kanclerza Friedricha Merza. Chodzi o jego stwierdzenie, że zapowiadana przez AfD reemigracja to czystki etniczne. Alternatywa dla Niemiec uważa, że to zniesławienie.
4: AfD poinformowała, że zgłoszenie dotyczy zniesławienia i obrazy. Słowo reemigracja to nic innego jak czystki etniczne z powodu pochodzenia i koloru skóry. Powiedział kanclerz Niemiec w Bundestagu i to dwukrotnie, dwa dni po zwycięstwie partii skrajnej prawicy w lokalnych wyborach w Saksonii-Anhalt. Reemigracja według programu Alternatywy dla Niemiec dotyczy odsyłania z Niemiec osób, które nie mają tu prawa pobytu. Przewodniczący klubu parlamentarnego AfD Stefan Brandner stwierdził, że wypowiedzi Friedricha Merza są kryminalne i całkowicie niedopuszczalne. W oświadczeniu zapewnił również, że jego partia stoi na straży ustawy zasadniczej. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Bieg na 49. piętro dla upamiętnienia ratowników z zamachu 11 września 2001 roku. Z takim wyzwaniem zmierzyli się dolnośląscy strażacy. Pokonali ponad 1000 schodów budynku Sky Tower we Wrocławiu. Upamiętnili w ten sposób 350 strażaków, którzy zginęli w zamachu na World Trade Center 25 lat temu.
5: Super! Ostatnio jak biegałem, miałem 12:20, chciałem to dzisiaj pobić i się udało, bo było 11:34.
6: Ten bieg to jest bardziej jakiś symbol, czy bardziej, żeby coś tam Samego siebie przetestować.
5: Chcemy oddać hołd właśnie strażakom, którzy wtedy zginęli.
0: Strażacy pokonywali trasę w pełnym osprzęcie, który waży średnio około 20 kg.
7: To były informacje polskie.

0: W większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat. Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzić? Czy to szansa dla młodych, a może na wydłużenie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży? I czy lepiej, aby był to etat, a może firma dająca więcej wolności? O nowych formach pracy porozmawiam z ekspertami już jutro, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Mamy 8 minut po godzinie 15, a teraz wracamy do tematu związanego z aferą Zonda Krypto.
1: Stan dnia.
11: Prokuratura zabezpieczyła nośniki danych należące do byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego w sprawie afery Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. W studiu Polskiego Radia 24 Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Powiedz, jaką rolę w ogóle w tej aferze mógł odegrać Chodziński?
12: Prawdopodobnie pośrednika oraz źródła cennych informacji dla szefa Zondy Krypto Przemysława Krala. W końcu to Chodziński zorganizował spotkanie w luksusowym hotelu na Ibizie między Przemysławem Kralem a posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Moskalem. Sam poseł twierdzi, że szukał sponsora po prostu dla konferencji organizowanej przez fundację, do której należy, ale jednak kilka tygodni później zaczął wysyłać na przykład list do KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, list w obronie przedsiębiorców z branży krypto. Jeszcze później składał poprawki do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach, które były dość zbieżne z oczekiwaniami Przemysława Krala. Tak czytam ostatnio ostatnie rozdanie Wiesława Myśliwskiego i tam ważną rolę odgrywa notes wypełniony danymi, informacjami, numerami telefonów, adresami. I można powiedzieć, że poniekąd Artur Chodziński był takim notesem dla Przemysława Krala. Miał też sporządzać raporty dla Krala, między innymi o dziennikarzu TVN24 Michale Fuji, który opisywał sprawę Zondy Krypto. No i w tym raporcie znalazły się wrażliwe dane, jak chociażby adres domowy, numery telefonów czy adresy e-mail. Osobny raport został przygotowany na temat Nicole Suszek, czyli siostry zaginionego założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Giełda ta była poprzedniczką Zonda Krypto. No i za te usługi były agent CBA miał zarobić ponad 500 000 złotych. Tak wynika z ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski. A teraz prokuratura będzie chciała zajrzeć do komputerów, z których korzystał Artur Chodziński. Posłuchajmy rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka, który potwierdził Polskiemu Radiu informację o przeszukaniach prowadzonych we Wrocławiu.
13: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zabezpieczony sprzęt komputerowy zostanie na dalszym etapie postępowania poddane odpowiednim badaniom.

0: No i właśnie, sam były agent CBA nie usłyszał jak dotąd w tej sprawie żadnych zarzutów, ani nie został przesłuchany, chociaż chciał zeznawać dobrowolnie. Mniej więcej po zatrzymaniu szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, Chodziński sam zgłosił się do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi to śledztwo, aby dobrowolnie złożyć zeznania. No i tam usłyszał, że ma czekać na wezwanie prokuratorów, więc tutaj wygląda na to, że strategia procesowa była następująca. Najpierw przeszukanie, a dopiero później przesłuchanie, a odczytaniem danych z prawdopodobnie zabezpieczonych nośników zajmą się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Czekamy w takim razie też na kolejne informacje i kolejne etapy tego śledztwa związane m.in. z byłym agentem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A to, co wiemy w tym momencie, zebrał dla Państwa Michał Makowski. Michale, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak pan patrzy na to przeszukanie na terenie Wrocławia dotyczące właśnie byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego związanego ze sprawą, z aferą Zonda Krypto? No bo z jednej strony przeszukanie, z drugiej strony sam Artur Chodziński pisze w mediach społecznościowych, że on wszelkie nośniki danych, notatki przekazał, przygotował i przekazał funkcjonariuszom sam, że trwało to 20 minut. Jaki z tego wniosek płynie?
3: Kłopot, bo ja jestem politologiem, jestem ani, że tak powiem, specjalistą od służb specjalnych, ani prawnikiem, ani dziennikarzem śledczym, więc jakby nie bardzo wiem, co mógłbym do tego, co państwo przekazali, dodać. Myślę, że to musi być po prostu wszystko sprawdzone i weryfikowane. Natomiast jako politolog, patrząc trochę szerzej na to wszystko, co w tej sprawie widzimy mniej więcej od 2 tygodni. Mogę powiedzieć, chyba taki najbardziej, powiedziałbym, w tym wszystkim dojmujący politycznie fakt, który już znamy, który jest potwierdzony, który jest nawet przez samego zainteresowanego, że tak powiem, no właśnie potwierdzony, to jest ta informacja, że były prokurator generalny, minister sprawiedliwości, który przez 8 lat przekonywał nas, przekonywał wyborców, że naprawi polski system sprawiedliwości. No, wykazał się, powiem to tak bardzo łagodnie, bardzo daleko idącą taką niefrasobliwością, niekompetencją, przyjmując w zeszłym roku 500 tysięcy złotych czy 450 tysięcy złotych na zaprzyjaźnioną osobą fundacji od kogoś, kto no właściwie od bardzo dawna miał no, taką bardzo, bardzo, można powiedzieć, podejrzaną kartotekę. Wszyscy no, pamiętamy, że od 2019 roku właściwie czarne czy ciemne chmury kładły się nad biznesem, który potem przyjął pan Kral. No i tu widać taką bardzo daleko idącą niekompetencję, mówiąc krótko, ministra Ziobry. I to jest podstawowy dzisiaj problem polityczny dla PiS-u, który przez, można powiedzieć, 8 lat legitymizował władzę ważnego polityka, który okazał się kompletnie niekompetentny. I drugi problem PiS-u jest też taki dzisiaj, że nie potrafi na to zareagować. Miała mniej więcej 2 tygodnie tej afery, a Zbigniew Ziobro dalej jest, o ile dobrze rozumiem, wiceprzewodniczącym PiS-u.
1: Tak, wiceszefem no Prawa i Sprawiedliwości. To ja dopytam, no właśnie, panie profesorze, no dlaczego PiS się od niego nie odcina?
3: To jest jedno z najważniejszych pytań w tej sprawie. Ja nie chcę tutaj formułować jakichś podejrzeń czy daleko idących domysłów. Zatrzymam się na takiej konstatacji, że jest to gigantyczny błąd. Znaczy być może gdyby tę decyzję podjęto od razu, w momencie, w którym pojawiły się te potwierdzone doniesienia, to wtedy koszty takiej decyzji byłyby nieco mniejsze, bo jeżeli partia od razu reaguje, prawda, na przykład zawieszeniem polityka, no to wtedy być może nawet może zebrać pewne punkty za taką, powiedziałbym, czujność w cudzysłowie, ale to się nie wydarzyło. PiS brnął w jakieś dość absurdalne dla mnie wytłumaczenie, a teraz właściwie w milczenie. No i w tej chwili po 2 tygodniach być może politycy PiS uznali, że przyznanie się jakby do winy no, będzie kosztowne. Nie umiem na to pewnie odpowiedzieć, ale to jest pytanie dla mnie w gruncie rzeczy w tej sprawie dość kluczowe. Można też powiedzieć inaczej, że ta sytuacja pokazuje też to, na co zwracamy uwagę od dawna, że jednak no, słabnie przeżywa ten kryzys przywództwo polityczne Jarosława Kaczyńskiego. Także 2-3 lata temu, czy nawet jeszcze rok temu, Jarosław Kaczyński po pierwsze wykazywał się taką niezwykłą polityczną przenikliwością, refleksem politycznym, ale też potrafił tego typu kryzysy, problemy w swoich szeregach, można powiedzieć, rozstrzygać.

0: w zarodku. Dzisiaj widać wyraźnie, że nie ma na to recepty. To jest moim zdaniem dość istotne. Jeszcze tak patrząc trochę szerzej, bo wydaje mi się, że mało na to zwracamy uwagę, a politolog też powinien to zauważyć, że widzimy w tej sprawie pewną hipokryzję, przynajmniej części polityków prawicy, bo politycy prawicy mniej więcej od 10 lat przekonywali nas, że są strażnikami, obrońcami suwerenności Polski, że są obrońcami polskiego państwa narodowego, a jednocześnie część przynajmniej z nich no właśnie mówiła, że rynek kryptowalut to jest taka no, zwyczajna przestrzeń aktywności gospodarczej, w której młodzi, silni, zaradni mogą, zdolni mogą sobie zarabiać. Podczas gdy rynek kryptowalut tak naprawdę jest, można powiedzieć, osłabieniem, uderzeniem w sam filar suwerenności państwa, jakim jest emisja pieniądza, jakim jest polityka monetarna. Już od XVI wieku wiemy, kiedy się pojawiła teoria władzy suwerennej, że emisja pieniądza, czy jak wtedy mówiono, bicie monety, to jest jeden z 3-4 takich kluczowych atrybutów suwerenności państwa. Zatem przez kilka ostatnich lat część, podkreślam, do polityków prawicy jednocześnie mówi o suwerenność państwa i w zasadzie w jakimś sensie afirmowało no, pewną aktywność, pewną przestrzeń gospodarczą, która tą suwerenność ewidentnie osłabiała. Jest w tym jakaś, moim zdaniem, sprzeczność, jakaś hipokryzja i to będzie się też trochę, przynajmniej za jakiś czas, jeszcze odbijało czkawką przynajmniej części polskiej prawicy, głównie polityką, części polityków związanych z Konfederacją, którzy mieszają w swoim przekazie to, co jest chyba nie do połączenia, czyli taki z jednej strony przekaz narodowy, mówią Romanem Dmowskim, a z drugiej strony przekaz, powiedziałbym, nawet do pewnego stopnia anarcho-liberalny, bo w gruncie rzeczy idea kryptowalut no, jest trochę pochwałą takiego porządku, w którym nie ma państw, tylko są jakieś podmioty gospodarcze, które stają się właściwie suwerenami na rynku finansowym.
1: Panie profesorze, wspominał pan to, jakim przywódcą był lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński te 2-3 lata temu, no ale też 2-3 lata temu powiedzielibyśmy bardziej, że bardziej prawdopodobne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś pójdzie inną zupełnie drogą niż na przykład Zbigniew Ziobro i jego ugrupowania. Tu się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj Zbigniewa Ziobry broni, natomiast rozeszło się na przykład z Mateuszem Morawieckim.
0: Tak, tutaj takim momentem jakby rozstrzygającym, który no był dla PiS-u takim prusowym zwycięstwem, który tak naprawdę chociaż miał, powiedziałbym, takie cechy zwycięstwa, okazał się jednak dużym problemem. Było oczywiście zwycięstwo w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego. No minus Karola Nawrockiego, z jednej strony prezes Kaczyński pokazał, można powiedzieć, swój polityczny talent, taką zdolność przewidywania, proroctwo, ale z drugiej strony uruchomił zupełnie nową dynamikę polityczną po prawej stronie. Dynamikę, która polega na tym, że to wyborcy prawicy zobaczyli młodego, dynamicznego, sprawnego polityka w osobie prezydenta Nawrockiego, no na tle którego jednak Jarosław Kaczyński, już tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie, nie błyszczy, tak? Nie jest już tak atrakcyjny, tak ciekawy, jak jeszcze był 2 czy 3 lata temu. A zatem stworzył sobie Jarosław Kaczyński w osobie prezydenta Nawrockiego silnego konkurenta, który też, jakby to powiedzieć, legitymizuje inny trochę model prawicowości, właśnie taką prawicowość bardziej narodową, momentami nawet powiedziałbym z elementami nacjonalizmu. Prawicowość, która też właśnie gdzieś sięga bardziej po takie wątki liberalizmu gospodarczego i odchodzi od państwa socjalnego, co było zawsze, bym powiedział, pewną istotą programu politycznego PiS-u, no i legitymizując tak naprawdę, znaczy inaczej, wskazując na Karola Nawrockiego, stworzył Jarosław Kaczyński legitymizację de facto dla obu konfederacji, tak? Bo właśnie Karol Nawrocki promuje taki typ prawicowości, który pasuje do konfederacji przede wszystkim panów Bosaka i Mencena, to w mniejszym stopniu powiedzmy do Grzegorza Brauna, więc właściwie stworzył sobie sam, można powiedzieć, prezes Kaczyński ten polityczny kłopot, ale tak to w polityce bywa, jak mówią Chińczycy, że w każdej wiktorii gdzieś tam tkwią jakieś elementy przyszłej porażki.
1: Pytanie, co dalej z aferą Zonda Krypto i jej wpływem na poszczególne partie polityczne. Komisja śledcza musi wyjaśnić aferę Zonda Krypto. Takie przekonanie wyraża Janusz Cieszyński z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Na antenie Polskiego Radia 24 poseł Cieszyński podkreślił, że komisja powinna zostać powołana jak najszybciej.

0: dokładnie, znaczy można powiedzieć, środowisko Mateusza Morawieckiego zgłasza ten pomysł komisji, komisji śledczej.
1: Panie profesorze, dokładnie. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale wysłuchajmy tej wypowiedzi Janusza Cieszyńskiego jeszcze.
0: Dobrze, przepraszam.
2: Złożyliśmy wniosek podpisany przez 40 kilku parlamentarzystów i myślę, że będzie szybko głosowanie. No chyba nikt nie będzie czekał w sprawie Zonda Krypto, żeby kwestie takie głosować. Każdy, kto zagłosuje przeciwko tej komisji śledczej, powie jedno. Nie chce wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
1: Jakie znaczenie komisji śledczych było do tej pory w polskiej polityce?
0: Powiedziałbym malejące, tak? Czy takie lawinowo malejące? Bo wszyscy pamiętamy, że ta pierwsza, możemy powiedzieć, legendarna komisja śledcza związana z aferą Rywina, ona w jakimś sensie rzeczywiście wtedy wywróciła ówczesną scenę polityczną i to ona doprowadziła do gigantycznego upadku lewicy i tak naprawdę w tym sensie, prawda, ona rozpoczęła nową epokę polityczną, w konsekwencji w roku 2005 abdykacja lewicy i przejęcie władzy przez Platformę i PiS wtedy, ale potem już każda kolejna komisja miała coraz mniejsze znaczenie, a takim powiedziałbym apogeum pewnej kompromitacji, moim zdaniem, idei istoty skuteczności komisji śledczych to była wiosna 2024 roku, kiedy mieliśmy trzy komisje śledcze powołane przez obecnie rządzącą koalicję i te komisje po prostu potykały się o własne nogi, by tak powiedzieć, no i sprawiały, że w zasadzie sprawy, które wydawały się poważne do początku, czyli na przykład sprawa wyborów tak zwanych kopertowych, czy sprawa WIS, właśnie stała się tak rozmyta, tak w jakimś sensie utopiona w chaosie różnych też no, politycznych błędów tych komisji, że one przestały mieć znaczenie takie polityczne. Więc myślę, że dzisiaj nikt nie chce tych komisji śledczych i właśnie dlatego, właśnie dlatego środowisko Mateusza Morawieckiego zgłasza ten wniosek, żeby jak wybrzmiała ta wypowiedź przed chwilą pana ministra Cieszyńskiego, prawda, móc powiedzieć, my jesteśmy sprawiedliwi, prawda, bo chcieliśmy komisji, a wszyscy inni, tak powiem, nie chcą tę sprawę wyjaśnić. To jest taka typowa polityczna, można powiedzieć, rozgrywka, stały fragment gry. Nie ma się co na to, tak powiem, obrażać, bo też na tym polega trochę polityczna gra, ale wydaje się, że można powiedzieć z dużą dozą pewności, że w tej sprawie żadna komisja nie powstanie, bo to byłby oczywisty przepis, mówię teraz już o tej stronie rządzącej, na to, żeby spowolnić dynamikę tej sprawy, żeby ją właśnie rozmyć, rozpuścić w jakichś różnego rodzaju, że tak powiem, zawiłościach proceduralnych. To byłoby też oczywiście wtedy naturalne konkurowanie o naszą uwagę, uwagę państwa, uwagę opinii publicznej między prokuraturą, komisją śledczą. Nikomu nie jest to na rękę. A chyba też PiS nie bardzo chce takiego forum, gdzie by jednak było, prawda, przypominane to, co się działo w roku 19, to, co się działo w roku 20, prawda, żeby ta sprawa była gdzieś tam dodatkowo nagłaśniana, więc no, potraktujmy to jako pewnego rodzaju gest rytualny, myślę o tym wniosku, z którego niewiele wyniknie.
1: Z sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że 53% badanych uważa Prawo i Sprawiedliwość za ugrupowanie najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Na drugim miejscu Konfederacja 24,8% wskazań. Koalicja Obywatelska wskazana została przez 22,2% respondentów. Ponad 25% badanych nie potrafiło wskazać żadnego ugrupowania. Czy ta afera może realnie wpłynąć w pana opinii na poparcie dla partii politycznych w najbliższych tygodniach i miesiącach?
0: Znaczy, jeżeli ktoś się spodziewa kompletnego wywrócenia stolika politycznego, kompletnego trzęsienia ziemi po prawej stronie strony politycznej, to wydaje mi się, że się rozczaruje, ale ta afera ma, powiedziałbym, dość istotne znaczenie. Ja bym porównał ją właśnie może nie tyle do trzęsienia ziemi, czy do jakiegoś tajfunu, ale takiego podskórnego podmywania fundamentów kilku prawicowych ugrupowań, przede wszystkim PiS-u, ale też trochę Konfederacji, no, które może w jakiejś dłuższej perspektywie doprowadzić do załamania się w tym czy w innym miejscu pozycji tego czy innego polityka. Co mam na myśli? Jesteśmy w bardzo ważnym momencie przed przyszłoroczną kampanią wyborczą, kiedy mamy taki moment startu prekampanii, czy takiego preludium kampanii, w którym będziemy mieli do czynienia z typowymi w tym momencie takimi rozgrywkami eliminacyjnymi, tak to nazwijmy, tak, różnego rodzaju przetasowaniami, ustawianiem się przedwyborczych szeregów. Przez najbliższe 3, 4, 5 miesięcy okaże się, kto ile politycznie waży, kto w jakim startuje, że tak powiem, szyku, pod jakim sztandarem i z jakimi szansami. A to jest bardzo ważne.

0: do takiej właśnie eliminacji, tak to nazwijmy. No i w ten moment prawica wchodzi do... Przynajmniej PiS i Konfederacja mocno osłabiona, bo nie może się koncentrować, choć próbuje na punktowaniu błędów czy wpadek politycznych obozu rządzącego, czy na własnym programie, tylko musi właśnie tracić czas, energię i też wiarygodność, jak PiS w przypadku ministra Ziobry, na to, żeby bronić wobec afery Zonda Krypta. Zatem traci czas. No i też ta afera powoduje wewnętrzny chaos, wewnętrzne podziały. I pokazuje, że też tak naprawdę po prawej stronie jest pewien problem przywództwa. Tak? Nie ma jednego lidera, który wyszedłby i powiedział, proszę państwa, mamy problem, tak? I teraz należy temu i tej pani podziękować, albo temu i temu panu, bo tam zda się pan nie ma za wiele. Należy zrobić to i to, prawda, należy iść do przodu. Na razie nie widać nikogo takiego po prawej stronie. I też dla mnie ważne jest, że prezydent nie próbuje wejść w taką rolę przywódcy, lidera, który widząc kryzys po prawej stronie chce, potrafi, może jest gotów temu kryzysowi jakoś zaradzić. A kryzysy w polityce to jest moment kluczowy, który weryfikuje przywództwo. Przywódców nie poznajemy w gruncie rzeczy na wielkich kongresach, na wielkich jakichś identach, prawda, po wielkich deklaracjach, tylko właśnie w sytuacjach kryzysowych. Albo potrafią wejść w kryzys i zaproponować jakieś rozwiązanie i wyprowadzić swój obóz no właśnie z tego kryzysu, albo nie. Jak na razie takiego przywództwa po prawej stronie widać i to jest moim zdaniem w gruncie rzeczy jeden z najważniejszych skutków czy efektów na dzisiaj przynajmniej tej afery.
1: Profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego dnia.
2: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy mówić o kryzysie w polskim sporcie.
9: Pytanie tylko, czy jest to kryzys sportu, PKOL-u czy Radosława Piesiewicza.
8: Afera z Zonda Krypto, zatrzymanie prezesa i pokrzywdzeni sportowcy.
9: To obraz polskiego sportu w ostatnich miesiącach.
8: Jak to naprawić i czy można uzdrowić sytuację oraz przywrócić renomę polskiemu olimpizmowi?
9: Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście.
8: Krzysztof Wiłkomirski i Tomasz Kalemba.
9: Zapraszamy w niedzielę o 20:05.
8: Filip Jastrzębski
9: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 15:30, Łukasz Pastor, zapraszam. Służby wykonały kolejny ruch w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA. Pomagał on szefowi Zonda Krypto w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Informacje o przeszukaniach potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
11: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zabezpieczony sprzęt komputerowy zostanie na dalszym etapie postępowania poddany odpowiednim badaniom.
10: Były agent CBA Artur Chodziński zorganizował spotkanie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w luksusowym hotelu na Ibizie. Po spotkaniu z Kralem poseł Moskal składał w Sejmie kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach.

0: Ach. Będą inwestycje w dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch na przejazdach kolejowych. Zapowiedział to minister infrastruktury. To reakcja na wypadki w takich miejscach oraz na dzisiejszy protest na kolei. Rząd chce również zmienić przepisy tak, by za wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie kolejowo-drogowe groziła utrata prawa jazdy. Dariusz Klimczak mówił, że przy zmianach legislacyjnych głos osób pracujących na kolei będzie istotny.
1: Akcja zainicjowana przez Związek Maszynistów ma ważny cel. Podniesienia świadomości, tak aby wszyscy się dowiedzieli, jak wielki problem mamy z tymi wydarzeniami, które dzieją się na przejazdach drogowo-kolejowych, że są przejazdy, na których kierowcy decydują się na wjechanie na czerwonym świetle. Oprócz zmiany przepisów deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
0: Protest na kolei był reakcją na częste wypadki oraz bezpośrednio na zderzenie się ciężarówki z pociągiem, do którego doszło w środę na Mazowszu. 2 października kolejarze mają rozmawiać z resortem infrastruktury o bezpieczeństwie na kolei. Na terenie szkoły policji w Słupsku najlepsi policjanci w kraju od kilku dni rywalizują o tytuł patrolu roku. Funkcjonariusze muszą zmierzyć się nie tylko z szeregiem trudnych zadań, ale przede wszystkim ze swoimi słabościami, zaznacza posterunkowy Piotr Kozłowski.
2: Z roku na rok te konkurencje są coraz trudniejsze. Policjant tutaj nie tylko musi wykazywać się bardzo dobrą wiedzą prawną, dobrą sprawnością fizyczną, ale także musi rozwiązywać sytuacje, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia albo uznawane by były za fantastyczne. Tak niestety jest, tak zmienia się życie, a ta nasza policyjna służba musi za tym nadążać.
0: Turniej par patrolowych w Słupsku odbywa się po raz 30.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 15.33, a przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24. Tym razem będzie on dotyczył sztucznej inteligencji i tego, jak ta sztuczna inteligencja odnajduje się w naszej polskiej szkole.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Na nasze zaproszenie przyjęła pani dr Dota Szymborska, ekspertka do spraw nowych technologii, Uniwersytet WSB Merito. Pani doktor, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: No właśnie, ta sztuczna inteligencja w polskich szkołach. Od czego my tu wychodzimy? Wychodzimy od ekspertyzy etyczno-prawnej dotyczącej wykorzystywania sztucznej inteligencji w szkole. Została ona przygotowana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego, a jej autorkami są dr Gabriela Bar, odpowiedzialna za część prawną, oraz właśnie pani dr Dota Szymborska, odpowiedzialna za część etyczną. Ja w tą część etyczną się wczytywałem. Ona jest niezwykle ciekawa i niezwykle rozwijająca też właśnie taki aspekt patrzenia na sztuczną inteligencję w systemie edukacji. Współpracę merytoryczną prowadziła dr Agnieszka Dwojak-Matras. Jakim wyzwaniem było przygotowanie tej ekspertyzy? Bo w tej ekspertyzie, szczególnie właśnie w tej części dotyczącej kwestii etycznych, było wiele takich wizji też przyszłości tego, jak powinno coś funkcjonować, a co jeszcze tak oczywiste dzisiaj nie jest?
6: Wydaje mi się, że największym wyzwaniem było zastanowienie się, w którą stronę chcielibyśmy, żeby to wykorzystanie, zastosowanie, używanie sztucznej inteligencji szło w edukacji. Ekspertyza była poświęcona szkołom podstawowym i ponadpodstawowym każdego rodzaju, czyli tak naprawdę zaczynamy od bardzo małych dzieci, więc trzeba było się pochylić nad kilkoma zagadnieniami. Po pierwsze, jak dzieci w zależności od wieku będą używały sztucznej inteligencji. Po drugie, jakie narzędzia trafią do szkół? Oczywiście nie, to nie jest tak, że ja zaproponowałam konkretne firmy. To, co ja mogłam zaproponować, to czym kierować się właśnie z perspektywy etycznej przy ich wyborze. Kolejna rzecz, odpowiedzialność nauczyciela właśnie za tą pracę ze sztuczną inteligencją i przekazywanie tej wiedzy dzieciom. Wreszcie dyrektor, no bo to dyrektor odpowiada za to, czym jest szkoła i jak działa. Tam też postulujemy działania, zresztą to też jest teraz wchodzi, koordynatorów do sztucznej inteligencji w szkołach, bo no, jeżeli dyrektor jest, czy dyrektorka jest polonistką z zamiłowania, świetnym i pedagogiem, i menadżerem, to może niekoniecznie się znać na wszystkich narzędziach, stąd właśnie ta funkcja koordynatora. No i jeszcze dwa, nazwijmy to, podmioty, które tutaj weszły, czyli rodzice, No bo to przecież oni są odpowiedzialni za wychowanie i też edukację pośrednio swoich dzieci. I oprócz

0: oprócz rodziców, to wpisaliśmy w to jakby taką cały ten taki ekosystem szkoły, czyli mamy ucznia, rodzica, dyrektora, koordynatora i na przykład, nie wiem, radę rodziców, czy taki jakiś organ doradczy. Więc kupa ludzi zaangażowana w tego AI w szkole.
1: No właśnie, a wyjście od sztucznej inteligencji, no ale też w tej ekspertyzie punktem wyjścia jest to, że ta sztuczna inteligencja już jest obecna w polskiej szkole. W jakim wymiarze?
0: W bardzo dużym i tutaj pasuje powiedzenie shadow AI, czyli to takie ukryta sztuczna inteligencja, czyli to, że dzieci piszą pracę, używają do przygotowywania, nie wiem, prezentacji. Oczywiście nie myślę tutaj od razu o pierwszej klasie, która z czatem rozwiązuje zadania matematyczne, chociaż tak też może być. I dlatego pozwoliłam zaproponować sobie coś, co jest nawiązaniem do AI Actu, a mianowicie podział sztucznej inteligencji na taką, której potencjalnie dziecko może używać pod opieką nauczyciela, na taką, która jest dozwolona na przykład przy przygotowywaniu jakichś projektów albo poprawianiu interpunkcji, jeżeli to nie jest polski pewnie, albo, i tutaj już idziemy w te ograniczenia, takiej sztucznej inteligencji nauczyciel może sobie nie życzyć, na przykład na pracach zaliczeniowych. Więc dzielimy sztuczną inteligencję w zależności od ryzyka, które się z tym wiąże, plus też doświadczeń, jakie mają dzieci, bo to, co postuluję w tej ekspertyzie, to jest to, żeby te dzieci najmłodsze używały sztucznej inteligencji pod opieką dorosłych, czyli tutaj w szkole nauczyciela.
1: Czyli nie samodzielnie i w takich warunkach kontrolowanych, moglibyśmy powiedzieć, no ale z drugiej strony ktoś słuchając naszej rozmowy mógłby pomyśleć sobie, a po co ta sztuczna inteligencja w szkołach w ogóle? No to zakażmy jej używania. Czy to byłaby dobra droga?
0: Ja uważam, że nie. Taką drogę teraz wybrała Szwecja. W ekspertyzie pochyliłam się również nad tym, żeby przedstawić, jak to wygląda w innych krajach. No bo po co uczyć się na swoich błędach, jak można na cudzych? I rzeczywiście są takie pomysły. Teraz no, na dniach właśnie weszło w ogóle zakazywanie ekranów w Szwecji. Tylko ja uważam, że to można zakazać rzeczywiście, no bo wszystko można zakazać. Trudno będzie z egzekwowaniem, a z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że zakaz będzie całkowity. Przecież dzieci będą z tego korzystały. Stąd tutaj to etyczne używanie sztucznej inteligencji opiera się na edukacji, na korzystaniu z właśnie rad dorosłych i na mądrym wykorzystaniu, bo przecież sztuczna inteligencja, jestem olbrzymią optymistką, może być naprawdę pomocna.
1: Ale mówiła pani doktor też o tym, czy zwróciła na to uwagę, że ta etyka przy użyciu sztucznej inteligencji w systemie edukacji zaczyna się w zasadzie przy samym wyborze dostawcy danego narzędzia. Jak to rozumieć?
0: To należy rozumieć w ten sposób, że właśnie czy koordynator, czy dyrektor, no bo to tak naprawdę odpowiedzialność w szkołach spada na dyrektora albo na Ministerstwo Edukacji, powinni podejmować, po pierwsze, podejmować decyzje, a nie, że jakoś to będzie, czegoś tam użyjemy. Po drugie, na stole jest wiele narzędzi o różnym stopniu bezpieczeństwa, zarówno dla danych, bo przecież to, co postulujemy i wydaje mi się, że na tym też, mam nadzieję, będzie zależało Ministerstwu Edukacji Narodowej, to jest to, żeby młodzież od początku i dzieci od początku uczyli się i uczyły się tego, że trzeba w sposób świadomy patrzeć na to, gdzie są dane, że owszem, wpisanie i poproszenie o poprawę przecinków w wypracowaniu może nie jest jakieś najważniejsze dla spraw państwowych, ale dane, zdjęcia, o takie rzeczy po prostu też trzeba dbać. Stąd chciałabym, żeby właśnie wybór narzędzi sztucznej inteligencji bazował na takich kilku wartościach etycznych. Ja tutaj się odwołuję do pięciu, do godności i podmiotowości, no bo i tutaj wprowadzam też takie pojęcie, ponieważ często mówimy człowiek w pętli, human in the loop, tak? Czyli ten, który podejmuje decyzję, to tutaj bym chciała nauczyciela w tą pętlę i to podejmowanie decyzji zaangażować. Autonomia i sprawczość, żeby młodzież wiedziała, że może używać technologii, że ona może dużo, ale to człowiek właśnie jest tą jednostką autonomiczną. Sprawiedliwość.

0: możliwość i włączenia. Mam i tutaj też proponujemy w tej ekspertyzie właśnie takie rozwiązania, które mają pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami. I to jest cudowna możliwość etycznego zastosowania sztucznej inteligencji. Prywatność i bezpieczeństwo, to już żeśmy powiedzieli. No i właśnie ta przejrzystość i rozliczalność. Bo jak pan redaktor wie, nie mamy obecnie narzędzia, które w 100% udowodni komukolwiek, że stosował sztuczną inteligencję. Stąd właśnie takie nadrzędne propozycje etyczne.
1: A propos też uczniów, którzy mogą mieć takie specjalne potrzeby edukacyjne, ja się zacząłem zastanawiać też w związku z tym, że wiele firm dostarczających różnego rodzaju narzędzia związane ze sztuczną inteligencją udostępnia je na zasadzie licencji. Czyli wykupujemy taką licencję, ta licencja może za jakiś czas na przykład się skończyć. No i tutaj co w takich sytuacjach, kiedy dziecko przyzwyczaja się do korzystania z jakichś ułatwień albo pomocy właśnie w różnego rodzaju sytuacjach w edukacji, a nagle licencja się kończy, szkoła mówi, no niestety licencja się skończyła, albo tego narzędzia nie mamy, albo będziemy korzystali z czegoś zupełnie innego i znowu się trzeba przyzwyczajać.
0: Tego można próbować uniknąć, bo pewnie w 100% takich rzeczy nie wyeliminujemy. Właśnie poprzez te świadome decyzje związane z oprogramowaniem i w ogóle sztuczną inteligencją, która będzie wykorzystywana w szkołach. Właśnie tak jak tutaj pan redaktor zauważył, w określonych chociażby okresach czasowych. Żeby nie było, że do trzeciej klasy było wszystko świetnie, a od czwartej się sypie. Tylko, że takie rzeczy wymagają właśnie, no i tutaj przerzucam piłeczkę na stronę ministerstw wszelakich, planowania długofalowego i koordynacji zarówno między chociażby na przykład Ministerstwem Edukacji, a Ministerstwem Cyfryzacji.
1: To teraz kolejna kwestia i być może najbardziej zastanawiający w tym wszystkim punkt. Gdzie pani zdaniem przebiega granica między użytecznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako wsparcie samego ucznia, a wyręczaniem go w nauce?
0: Oj, to po pierwsze jest bardzo indywidualna granica, tak to bym powiedziała. Myślę, że jeżeli dziecko, a potem młodzież, dzieci, a potem młodzież w szkole od początku uczą się odpowiedzialności za to, co dostarczają, krytycznego myślenia, to krytyczne myślenie teraz wybrzmiewa tak dużo, dużo intensywniej, to wtedy rzeczywiście to wyręczanie, w ogóle bym nie użyła słowa wyręczanie, to jest wtedy po prostu wspieranie. Bo ja nie ukrywam, że ja używam dużo sztucznej inteligencji, ale jak przesyłałam do radia brief, o czym jest ekspertyza, owszem, on był wygenerowany z całej ekspertyzy, którą się jeszcze nie mogę dzielić, ale ja go potem przeczytałam, poprawiłam i dopiero Państwo to dostaliście, więc takie są procedury oczywiste.
1: Czyli na końcu była decyzja człowieka.
0: Decyzja i też odpowiedzialność.
1: I to jest chyba klucz do tego, jak powinna sztuczna inteligencja też działać w systemie edukacji, ale czy nauczyciel może ufać na przykład też detektorom sztucznej inteligencji, które miałyby wykrywać potencjalne, ja tutaj używam tego słowa, prace na przykład stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Jakby to miało wyglądać, jeżeli chodzi o takie sprawdzanie uczniów?
0: Tutaj może jestem naiwna, ale jeżeli są przejrzyste zasady, do czego używamy sztucznej inteligencji, to może nie będzie w ogóle potrzeb ich łamania, bo teraz rzeczywiście tak jak mamy, ja to się akurat odwołam do siebie, do uczelni wyższej, jak na uniwersytecie mam świetne narzędzie antyplagiatowe, tak nie mam wiarygodnego narzędzia, które powie mi, to ta praca magisterska została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Na ten moment nauczyciel też nie ma takiej pracy, takiego narzędzia. Bardzo ciekawe jest to, o czym było głośno kilka tygodni temu, a mianowicie w cudzysłowie znaki wodne, które modele umieszczają głównie w tekstach generowanych, które nie są ani zapisane w metadanych, ani nie są tak jakbyśmy sobie pomyśleli jakimś obrazeczkiem na czymś, tylko one są w konstrukcjach zdań, słów i w takim takim wyborze i to ma być właśnie sposób rozpoznawania treści. No ale tutaj możemy wpaść w pułapkę, że model oznaczy to jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a uczeń użył tego tylko do sprawdzenia przecinków, a inny do napisania całego wypracowania. Więc na razie nauczyciel jest bezbronny w tej
1: Ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania. Jak ważna jest równość w dostępie?

0: dostępie do technologii sztucznej inteligencji w systemie edukacji?
1: Nieetyczny jest brak równości, powiem tak. I to, co postulujemy właśnie w tej ekspertyzie i w ogóle w tych zaleceniach, to jest właśnie budowanie równego dostępu, żeby nie doprowadzić do wykluczenia cyfrowego, które niestety może się wiązać właśnie z tym, że nawet jak będzie świetna pracownia, ale nie będzie znowu człowieka, nauczyciela, instruktora, to rzeczywiście dzieci nie będą miały tych szans.
0: Bardzo dziękuję pani doktor za naszą rozmowę i pani wiedzę przekazaną w Polskim Radiu 24. Doktor Dota Szymborska, ekspertka do spraw nowych technologii, Uniwersytet WSB Merito, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
0: Kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24. Kolejny gość. Nasze zaproszenie przyjął Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Uniwersytet Civitas.
0: Uniwersytet Civitas, jak najbardziej. Panie Andrzeju, tutaj 25 lat mija od zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku, między innymi na dwie wieże w centrum Nowego Jorku, również budynek Pentagonu. Jakie zmiany w funkcjonowaniu świata wywołały zamachy z 11 września?
3: Przede wszystkim był to największy atak terrorystyczny w historii, jaką znamy. Możemy na to spojrzeć z różnych perspektyw. Jedna to jest przede wszystkim taka, że kosztem naszego bezpieczeństwa społeczeństwa zgodziły się na ograniczenie praw człowieka. Bo tutaj dążę do między innymi bezpieczeństwa lotniczego szeroko rozumianego, czyli bezpieczeństwa w samolotach, bezpieczeństwa w portach lotniczych, ale nie tylko. No to w tym kontekście chociażby wnoszenie określonej ilości płynów na pokłady. Już pomału odchodzimy od tych obostrzeń, które zostały wprowadzone po 2001 roku. No ale to już jest odrębna sprawa. Kolejna rzecz, no to jest przede wszystkim wojna z terroryzmem. Pamiętamy głośne słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Busha. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. I to było również następstwem uruchomienia po raz pierwszy w historii artykułu 5 NATO. I jeżeli patrzymy tutaj z polskiej perspektywy, no to przystąpiły do tej koalicji antyterrorystycznej przystąpiła Polska, tu przede wszystkim służby specjalne, nasi żołnierze, którzy czynnie uczestniczyli w różnego rodzaju operacjach na terenie Afganistanu, później Iraku. Również zmiany w prawie, tutaj mam na myśli przede wszystkim w prawie tym amerykańskim Patriot Act, i zostały wprowadzone, ale też i w Polsce zostały wprowadzone przepisy zwiększające uprawnienia służb specjalnych, jak również no takie dogłębną, powiedziałbym, inwigilację mającą na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Jak Europa jeszcze na początku, jeszcze w 2001 roku, w 2002 roku nie doświadczyła tak jakby bezpośrednio tego terroryzmu ukierunkowanego ze strony Al-Kaidy, bo to była najmocniejsza wtedy organizacja terrorystyczna, taka dżihadystyczna, to zmieniło się w roku 2004, 10 marca, gdzie dokonano okrutnych ataków w Madrycie, przypomnijmy, na środki komunikacji szynowej, i później rok 2005, 7 lipca, 21 lipca w Londynie, gdzie również skutki były tragiczne tychże zamachów terrorystycznych.
0: Mówił pan o tym, co się zmieniło po 11 września 2001 roku, a co te zamachy uwydatniły albo co pokazały światu?
3: No, przede wszystkim to, że ja patrzę też z tej perspektywy Polski przede wszystkim. Wtedy dostrzegliśmy, że jest coś takiego,

0: jak zagrożenia terrorystyczne. One były w świadomości Polaków, w świadomości polskich służb tak tylko enigmatycznie. Natomiast uwidoczniły to, że ja bym tutaj się powołał na taki efekt czarnego łabędzia, czyli coś, co nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, nie znaczy, że jest niemożliwe. Tu przede wszystkim zostały zastosowane takie środki, które nawet w filmach fantastycznych nie były brane w scenariuszach, a mianowicie skoordynowane, symultaniczne ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych 11 września, do których wykorzystano jako żywe bomby samoloty pasażerskie.
1: A jak wygląda dzisiaj organizacja terrorystyczna, która wtedy odpowiadała za te zamachy, czyli wspomniana już przez nas Al-Kaida?
0: Wojska amerykańskie, no i nie tylko wojska amerykańskie, czyli te wszystkie, które brały udział w koalicji, tak naprawdę dopiero w 2021 roku wycofały się z Afganistanu. Lata, 20 lat tej walki z terroryzmem, no przyczyniło się do tego, że w 2011 roku został zlokalizowany i zneutralizowany przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden. I to był też moment taki przełomowy, jeżeli chodzi o rozbicie tych struktur Al-Kaidy, ale z kolei przyczyniło się również do powstania w 2014 roku Daesh, czyli państwa islamskiego w Iraku i w Syrii. Z perspektywy takiej z kolei metod i środków, jak również logistyki tych organizacji terrorystycznych, Al-Kaidy, jak również państwa islamskiego, to w tamtym okresie one działały w taki sposób scentralizowany. Tworzyły się komórki, które były szkolone, wysyłane w celu przeprowadzania ataków terrorystycznych. Na przestrzeni tych lat zmieniło się bardzo dużo, a mianowicie nie mamy już do czynienia z taką formą scentralizowaną. Są rozsiane po całym świecie, patrz również w Europie, różnego rodzaju komórki, które wpływają na inne, czyli tutaj mówię przede wszystkim o jakiejś takiej indoktrynacji, pozyskiwanie osób do tych, które, żeby przeprowadzały ataki solo, czyli taki solo terroryzm, nie mylić z samotnymi wilkami. I nie przybierają one takiego masowego oddziaływania takiego fizycznego, czyli są to ataki, które nie są tak tragiczne w skutkach jak te w pierwszej dekadzie XXI wieku. I to również przyczyniło się do, ta walka z terroryzmem przyczyniła się do tego, że te organizacje terrorystyczne bardzo często przenikają się ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Jak później służby informują, to większość z tych udaremnionych zamachów, czy też zatrzymanych osób, czy też sprawców, tych, którzy używają chociażby broni białej, czy też pojazdów mechanicznych, bo takie trendy po tym 11 września zostały ustanowione przez te organizacje terrorystyczne, to większość z nich pochodziła z różnego rodzaju przez struktur przestępczości zorganizowanej, czy Wielkiej Brytanii, krajach Beneluxu, Francji, Niemiec, czy też krajów skandynawskich. Zupełnie inny ma... Dokonały się zmiany jakościowe i ilościowe na przestrzeni tych 25 lat. Mamy zupełnie z inną formą, jeżeli mówimy o terroryzmie dżihadystycznym. Tak?
1: No ale przecież... w takim razie trudno na podsumowanie naszego spotkania powiedzieć o sukcesie tej walki z terroryzmem.
0: Zaznaczam, to jest moja ocena. Jedynym

0: skutkiem takim pozytywnym to było to, że zostały wypalone ogniska, te, które odpowiadały w przeszłości za te spektakularne ataki terrorystyczne. Natomiast nie zostały wypalone rdzenie tychże organizacji terrorystycznych, dlatego że Al-Kaida, jak również Państwo Islamskie, dalej funkcjonuje i w różnych zakątkach świata patrzy. Czy kraje Sahelu w Afryce, czy też w Europie.
1: I tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu Uniwersytet Civitas, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przed nami dalsze propozycje dla Państwa po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek będzie je Państwu przedstawiał. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na pewno wrócimy do 25. rocznicy zamachów na World Trade Center. Pojawi się tutaj Wojtek Cegielski, więc o tym wpływie na cały świat tak naprawdę tych zamachów będziemy mówić. Zacznę od tyłu, bo po godzinie 18 dzisiaj strefa wpływów. Prokurator Ewa Wrzosek będzie gościem najnowszego odcinka podcastu. W rozmowie m.in. o niezależności prokuratury, politycznych naciskach i rozliczeniach byłej władzy. Skoro jesteśmy przy komentarzach politycznych, to bardzo ciekawie zapowiadają się również goście Kamila Szewczyka w 24 pytaniach, bo będzie Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, będzie Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Oprócz tego w magazynie sportowym na pewno zapytam, bo na przełomie września i października reprezentacja Polski zagra aż 4 mecze Ligi Narodów. No i pytanie, kiedy poznamy powołania Jana Urbana, no bo jeżeli zadzwoni do ciebie albo do mnie, no to warto byłoby już zrezygnować ze słodyczy i zacząć trenować.
1: Ja nie zrezygnuję. One mnie napędzają, pół żartem, pół serio.
2: To na bramkę.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24 po godzinie 16. Przed tym mikrofonem będzie z Państwem Jarema Jamrożek. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Maszyniści chcą poprawy bezpieczeństwa na kolei, dlatego protestowali dziś w całym kraju. Czego konkretnie się domagają i czy wciąż występują utrudnienia, to sprawdzi nasz reporter. Przeszukania we Wrocławiu i zabezpieczenie sprzętu elektronicznego to kolejne działania śledczych w sprawie zonda krypto. Były agent CBA miał zarobić na współpracy z zondą ponad 500 000 zł. Powiemy też o przygotowaniach polskich siatkarzy do kolejnego meczu. Ich cel to obrona tytułu Mistrzów Europy. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. W południe zakończył się ogólnopolski protest.

0: Test maszynistów. Na sieci kolejowej trwa rozładowywanie zatorów. Część pociągów nadal notuje kilkugodzinne opóźnienia. Mimo problemów podróżni ze zrozumieniem przyjęli akcję wywołaną tragiczną katastrofą w Sokolnikach Suchych, a rząd zadeklarował natychmiastowe zaostrzenie kar dla kierowców. W pociągach i na warszawskich dworcach był dziś nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak ten dzień wyglądał z perspektywy pasażerów i jakie są najważniejsze wnioski po tym proteście?
1: Na tablicach odjazdów cały czas widać opóźnienia. Łączny czas opóźnień w całym kraju przekroczył 7,5 tysiąca minut, a poślizgi składów dalekobieżnych sięgają od 2 do ponad 5 godzin. Mimo nerwowego sprawdzania rozkładów jazdy na peronach trudno było spotkać pasażerów oburzonych działaniem kolejarzy. Przeważała opinia, że walka o bezpieczeństwo jest warta poświęconego czasu.
2: Jeśli to ma zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa i podnieść bezpieczeństwo, no to myślę, że każda forma jest dobra. Zwolnienie do 20 km na godzinę i uświadomienie ludzi, co się stało, myślę, że to jest dobry kierunek.
3: Życzę wszystkim bezpieczeństwa na przejazdach oczywiście. Jeśli by to miało poskutkować, no to dobrze, no mają prawo. Chciałbym też zdążyć do pracy oczywiście.
4: Mieliśmy 25-minutowe opóźnienie około, także jadąc z Pilawy do Warszawy tutaj 25 minut opóźnienia. Każda forma protestu ma jakiś sens, także więc no, trzeba wspierać kolejarzy, tak?
1: Ta powszechna wyrozumiałość wynika wprost ze świadomości dramatu, do którego doszło w środę w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Na przejeździe z sygnalizacją świetlną, ale bez rogatek, ciężarówka wjechała od strony drogi krajowej nr 12 wprost pod rozpędzony pociąg Intercity. Siła uderzenia była potężna. Elektrowóz uniósł się w powietrze, obrócił o 180 stopni i uderzył w pierwszy wagon. Lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony składu nadają się wyłącznie do kasacji. W wypadku zginęła 39-letnia pasażerka, a 8 osób wciąż przebywa w szpitalach. Dla maszynistów ten widok przelał czarę goryczy wobec powtarzającej się brawury kierowców ignorujących czerwone światło. Poranna akcja protestacyjna miała wymusić realne działania rządzących. Choć protest skrócono o połowę, by pasażerowie mogli po południu wrócić do domów, dialog z resortem infrastruktury natychmiast ruszył z miejsca, zaznacza szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
5: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracujemy nad tym, ażeby to zneutralizować. Już mamy zaproszenia do stołu negocjacyjnego na 2 października.
1: Odpowiedzią na postulaty kolejarzy ma być natychmiastowe zaostrzenie prawa. Projekt powstaje wspólnie z resortami sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Ja podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
1: Zarówno rządzący, jak i sami maszyniści zgodnie powtarzają, że nie chcą dopuścić do powtórki dramatu z Sokolnik Suchych koło Radomia. I choć dziś uwaga opinii publicznej skupiona jest głównie na opóźnieniach wywołanych protestem, warto pamiętać, że poważne utrudnienia trwają nadal na samym miejscu katastrofy. Służby techniczne deklarują, że jeszcze dziś wieczorem przejezdny powinien być tam pierwszy tor. Zbiegnie się to w czasie z zapowiadanym przez kolejarzy powrotem do planowego kursowania pociągów po dzisiejszej akcji protestacyjnej.
0: Poprawienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych domagają się maszyniści. Z tego powodu do południa trwał ich protest. O jego skutkach i reakcjach na apel kolejarzy mówił Piotr Durys. Piotrze, dziękujemy. U nas jeszcze statystyki. Za przeważającą większość wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy. Na takie dane wskazywał w Polskim Radiu 24 Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl.
7: Można powiedzieć, 99% wypadków to jest wina kierowcy, który wjeżdża po prostu na przejazd kolejowo-drogowy. Pociąg się nie zatrzyma w miejscu, prawda? Zresztą samochód też się w miejscu nie zatrzyma. Więc 1%, powiedzmy, tam jakiś ułamek, mogą być przypadki, że właśnie była awaria urządzeń. Natomiast niestety to jest nonszalancja, to jest nieuwaga. Nie wiemy, no na pewno czasami się zdarza, że do wypadków dochodzi, bo ktoś rozmawia przez komórkę, nawet jeżeli ma słuchawki czy na głośno mówiący właśnie ustawił komórkę, no ale jednak jest zajęty rozmową, czegoś nie zauważy. Czasami to może być oślepienie przez słońce, ale to nie jest okoliczność łagodząca, bo jeżeli właśnie jest warunki są takie, że jest ślisko na przykład, albo jest pogoda słoneczna, jak ktoś mówi, słońce bije po oczach, no to ja mam jako kierowca obowiązek tym bardziej zachować ostrożność, prawda? Nawet jak rogatka jest podniesiona, to kierowca, świadomy kierowca, rozsądny powinien się zatrzymać, rozejrzeć się, bo mówię, urządzenie może być zepsute, zwłaszcza gdzieś tam na jakiejś, prawda, trasie, gdzie nie ma nawet żadnego budynku obok kolejowego.
0: Mówił Krzysztof Losz z portalu

0: kolei.pl. Przypomnijmy, dzisiejszy protest maszynistów miał związek z wypadkiem na przejeździe w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Prokuratura otrzymała już wyniki badań krwi kierowcy ciężarówki i maszynisty pociągu. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Są też wyniki sekcji zwłok zmarłej 39-letniej pasażerki, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
1: Jak

0: Prokuratura zabezpieczyła nośniki danych należące do byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Tę sprawę śledzi Michał Makowski.
1: Chodziński zarobił u szefa Zonda Krypto prawie 500 000 zł. Pomagał w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń TVN24 i WP przekazał również wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał giełdę Zonda Krypto oraz dane siostry zaginionego szefa giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Informacje o zabezpieczeniu sprzętu komputerowego należącego do Chodzińskiego potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
1: Były agent CBA zorganizował spotkanie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto w luksusowym hotelu na Ibizie. Zapewniał również Krala, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: O istotnej roli Artura Chodzińskiego w aferze Zonda Krypto mówił na naszej antenie dziennikarz OKO.press Mariusz Jałoszewski. Jak zwracał uwagę w Polskim Radiu 24, były agent CBA nie został zatrzymany, a jego przeszukanie było elementem procesowym śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
3: Było przeszukanie, nie tylko tam, gdzie pan Chodziński wydawał te rzeczy, w kilku miejscach, z którymi on jest związany. Przecież on miał tą firmę i prowadził dużą działalność, więc gdyby nawet nie przygotował tego, to i tak policja by przeprowadziła przeszukanie. Faktem jest, że on ma dużą wiedzę o tych kontaktach obozu prawicy z Przemysławem Kralem.
0: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent zwany żołnierzem PiSu miał zarobić ponad 600 000 zł na współpracy z Zonda Krypto. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powód? Prokurator generalny odwołał wczoraj rektora uczelni Michała Sopińskiego. Jego zwolennicy próbują blokować wykonanie decyzji. Na miejscu są policja i politycy opozycji. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska, która jest ze mną w studiu. Witaj, Klaudio.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak zmiany kadrowe w Akademii tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości?
4: Powodem odwołania Michała Sopińskiego były między innymi nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Próby odwołania Michała Sopińskiego trwały od marca. Dotychczasowy rektor uważa, że decyzja prokuratora generalnego nie została mu skutecznie dostarczona, w związku z tym nie ma mocy prawnej. Z tego powodu zapowiada zawiadomienie do prokuratury.
5: Uniemożliwianie sprawowania obowiązków i zakłócanie autonomii uczelni, zakłócanie miru domowego jest przestępstwem z artykułu 193. Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków. Osoby nieznane mi z nazwiska zabarykowały się w środku, mimo tego, że zarządcą i administratorem tego budynku jestem ja jako rektor komendant.
4: Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichardt nie zgadza się z zarzutami Michała Sopińskiego. Na konferencji prasowej tłumaczyła, że funkcjonariusze Służby Więziennej doręczyli dokument Michałowi Sopińskiemu w trybie zastępczym.
6: On wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona. Jeszcze raz podkreślę, decyzja ministra sprawiedliwości jest ostateczna i jest wykonalna z chwilą podpisania jej.
4: Pełniącym obowiązki rektora jest profesor Sławomir Cudak. Rozpoczęcie pracy utrudniła mu między innymi Maria Kurowska z PiS, która jest na miejscu od wczoraj. Doszło do przepychanek i interwencji policji. W AWS-ie pojawił się również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który chciał przeprowadzić kontrolę poselską. Później polityk zorganizował w tej sprawie konferencję w siedzibie partii. Tak relacjonował przebieg wydarzeń.
7: Rzeczywiście dzisiaj miała miejsce taka interwencja. Rozpoczął ją jeszcze dość wczesnym rankiem pan poseł Kaleta, obecny tutaj, nie został wpuszczony. Później dojechałem także ja, inni posłowie, podjęliśmy nową interwencję. Zostaliśmy przepuszczeni tym razem przez kordon.

0: policyjny, ale za to nam nie pozwolono w gruncie rzeczy wejść do środka. Później jeszcze trzecią interwencję i w tym wypadku także nie mogliśmy wejść.
1: Według Andrzeja Szejny z Lewicy awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to polityczna hucpa inspirowana przez PiS.
2: Argumentacja, że pan rektor nie otrzymał jeszcze decyzji administracyjnej, bo może nie odebrał jej z poczty, no to po prostu uwłacza jego godności jako rektora tej uczelni. No, dobrze wie, jaka jest decyzja i została mu ona ogłoszona i dobrze wie, jaki był cel instytucji nadzorującej, odwołanie go i zrobienie porządku w tej akademii.
1: Sławomir Cudak ma w ciągu 14 dni przeprowadzić nowe wybory na rektora komendanta uczelni.
3: Policja interweniowała w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu pojawili się politycy PiS-u, którzy sprzeciwiają się odwołaniu dotychczasowego rektora, o czym mówiła Klaudia Wróblewska. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Dzisiejsze sceny pod uczelnią dla funkcjonariuszy służb przywodzą na myśl jeszcze jedno pytanie. Czy do podobnych zdarzeń nie dojdzie w Trybunale Konstytucyjnym? Na dopuszczenie do orzekania w tej instytucji czeka 5 sędziów, w tym Maciej Berek. Kancelaria Sejmu właśnie odpowiedziała na pismo skierowane do niej przez Kancelarię Prezydenta, która miała wątpliwości, czy wybrany na sędziego były minister w rządzie Donalda Tuska spełnił wymogi formalne. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co znalazło się w tej odpowiedzi i czy uda się uniknąć scen w Trybunale Konstytucyjnym, jakie oglądamy w Akademii?
4: Kancelaria Prezydenta miała wątpliwości, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcowski, który w jego przypadku jest wymagany do objęcia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Sejmu w odpowiedzi, którą wysłała dziś do pałacu, stwierdza, że prezydent nie ma prawa kwestionować tego wyboru, a o tym, co dokładnie znalazło się w piśmie wystosowanym przez szefa Kancelarii Sejmu, opowiada Lechę Sołtys, a więc dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu.
5: Nie ma żadnej podstawy prawnej do takich żądań, jakie pan Bogucki postawił w piśmie skierowanym do marszałka, żeby kontrolować w ten sposób działania Sejmu i wezwał, przekazał twarde stanowisko panu marszałka, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Opozycja uważa, że ta odpowiedź nie rozwiewa wątpliwości, które towarzyszą ubiegłotygodniowej decyzji Sejmu. Łukasz Kmita z klubu Rozwój Plus mówi o nerwowej reakcji marszałka Sejmu oraz jego urzędników.
6: Jestem zdziwiony taką nerwową reakcją i marszałka Czarzastego, i kancelarii Sejmu. Widać, że chyba komuś trzęsą się ręce, jak to mówił marszałek Czarzasty, i kogoś pot oblewa, widząc, że no, chyba kwity przygotowane przez obecną koalicję dotyczące i tego CV, i działalności wcześniej pana Berka, no, nie są wystarczające do tego, żeby w sposób legalny objął on urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Opozycja uważa, że wobec tych wątpliwości prezydent nie powinien przyjmować ślubowania od Macieja Berka. Rządzący odpowiadają, że to byłoby złamaniem prawa. Mają nadzieję, że prezydent nie zdecyduje się na to i przyjmie ślubowanie od wybranego legalnie przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A co jeśli tego nie zrobi? Czy czeka nas wariant siłowy polegający na wprowadzeniu do Trybunału wybranych przez Sejm sędziów? O, pojawiła się dziś w mediach informacja o tym, że właśnie dziś policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, no ale nic takiego się nie wydarzyło. Zresztą posłowie koalicji rządowej, których pytałem właśnie o tę informację, byli zaskoczeni tymi rewelacjami medialnymi. Z drugiej strony, jak Andrzej Szejna z Lewicy, mówili, że nie wyobrażają sobie, aby właśnie taki plan siłowego przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego został kiedykolwiek zrealizowany pod rządami obecnej koalicji.
2: Przywracanie praworządności i działania Trybunału Konstytucyjnego musi opierać się o ustawy, o przepisy prawa i nie widzę dzisiaj żadnej możliwości jakiegokolwiek siłowego przy pomocy policji czy innych służb przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle osobiście się czemuś takiemu w tym momencie sprzeciwiam, dlatego że działałoby to na niekorzyść wizerunku Polski i na niekorzyść przywracania praworządności Trybunału Konstytucyjnego.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że policja może oczywiście interweniować zawsze i wszędzie, gdy dochodzi do łamania prawa, ale jak dodaje, obecnie takie przesłanki nie zachodzą w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.
7: Nie znam żadnych dzisiaj wydarzeń, które by na to wskazywały. Przypominam, że my jesteśmy między innymi po wyborze kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, a przed procedurą złożenia przez niego przysięgi, więc nie wydaje

0: żeby jakiekolwiek okoliczności dzisiaj uprawdopodobniały tą informację.
1: Rządzący mają nadzieję, że prezydent nie będzie eskalował sporu wokół Trybunału i wkrótce przyjmie ślubowanie zarówno od Macieja Berka, jak i od czterech innych sędziów, których w marcu Sejm właśnie wybrał do Trybunału Konstytucyjnego, a którzy również czekają na odebranie ślubowania, tak aby Trybunał mógł zacząć orzekać w 15-osobowym składzie i tym samym zacząć zajmować się sprawami obywateli.
2: Paraliż w Trybunale Konstytucyjnym. O oczekiwaniu na ślubowanie Macieja Berka i dopuszczeniu pozostałych sędziów do orzekania mówił Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. W Polskim Radiu 24 jeszcze głos środowiska prawniczego. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to symboliczny obraz stanu polskiego państwa. W ten sposób prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati skomentował dwie osobne uroczystości z okazji 40-lecia powstania Trybunału. Nasz gość ocenił, że obecnie Trybunał Konstytucyjny utracił rolę organu kontrolującego władzę.
3: Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który ma kontrolować władzę, tę władzę, która stanowi w Polsce prawo. Żadna instytucja konstytucyjna, a zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny, nie może należeć do jakiegokolwiek środowiska, do jakiejkolwiek większości parlamentarnej, ani do jakiegokolwiek politycznego obozu. Państwo, które ma dwa jubileusze tego samego Trybunału, ma poważny problem, jeżeli chodzi o właśnie ten kryzys konstytucyjny.
2: Z okazji jubileuszu 40-lecia w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego zorganizowano międzynarodową konferencję Prawno-naturalne fundamenty ładu konstytucyjnego. Patronem honorowym obchodów jest prezydent Karol Nawrocki. Z kolei w Krajowej Radzie Sądownictwa zebrali się na konferencji naukowej między innymi byli prezesi Trybunału oraz sędziowie, których prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Umowa na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii i budowa polskiej wersji Starlinka. Do tego ogłoszenie nazwy dla ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty produkowanego w Hucie Stalowa Wola. Od dziś dopancerzony Borsuk to Niedźwiedź. Tak wyglądał ostatni dzień kieleckich targów zbrojeniowych. Organizowany od 34 lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził premier Donald Tusk. Chwalił rodzimą zbrojeniówkę za szybki rozwój i doskonałe, podbijające zagraniczne rynki produkty. Na miejscu nie zabrakło także Agnieszki Drążkiewicz.
5: Borsuk w wersji ciężkiej zachwycił szefa rządu. Donald Tusk nie krył, że Niedźwiedź to adekwatna nazwa, choć o klasie pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Mocny silnik, możliwość pokonywania głębokich rowów i ponad metrowych przeszkód wodnych. W dodatku, jak podkreślał szef rządu, ciężka wersja Borsuka powstała w ekspresowym tempie.
6: Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt. Ten polski Niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy.
5: W trakcie wizyty premiera na targach padła też deklaracja przyszłości. Polska zbrojeniówka i firma ICEYE zbudują rodzimy odpowiednik Starlinka.
6: Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność.
5: W ramach porozumienia ze spółką ICEYE polskie wojsko buduje również własny system satelitarnej obserwacji. W maju na orbitę ziemską wysłaliśmy 4 wojskowe satelity. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Do niedzieli potrwa wizyta ministra spraw zagranicznych w Kijowie. Ma to być wyraz solidarności z atakowaną przez Rosjan Ukrainą. Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych nagranie tuż przed wejściem do pociągu w kierunku ukraińskiej stolicy.
7: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać. Okazać naszą solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie pokazać, że świat pamięta o ich walce.
2: W czasie pobytu Radosława Sikorskiego w Kijowie w mieście ogłoszono 2 alarmy przeciwlotnicze. Tymczasem Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejnych 6 miliardów 100 milionów euro na dozbrojenie. Chodzi o zakupy systemów obrony powietrznej, w tym patriotów, dronów i systemów wojny elektronicznej.
8: Rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvary mówi o ważnym dniu, podkreślając, że wsparcie finansowe pozwoli Ukrainie lepiej chronić swoje niebo. Te niezbędne pieniądze wesprą zdolność Ukrainy do przeciwstawiania się nasilającym się rosyjskim atakom rakietowym i dronowym. W sumie Unia Europejska przekazała Ukrainie na dozbrojenie ponad 20

0: 8 miliardów euro. To wszystko w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. 2/3 mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ta data zapisała się na zawsze na kartach historii. Amerykanie obchodzą dziś 25. rocznicę zamachów z 11 września. Mimo upływu ćwierćwiecza, większość dorosłych wciąż pamięta dokładnie, gdzie była, gdy usłyszała o ataku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Z badania ośrodka Pew Research wynika, że 83% dorosłych Amerykanów urodzonych przed rokiem 2001 dokładnie pamięta, gdzie byli i co robili, gdy dotarła do nich wiadomość o ataku. Byłem w pracy i zobaczyłem w telewizji, że samolot uderzył w wieżę. Byłem wstrząśnięty i wystraszony. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego może się wydarzyć. Wśród tych, którzy w dniu zamachów mieli co najmniej 10 lat, aż 93% ma je świeżo w pamięci. Pracowałam i zobaczyłem w telewizji, co się stało. Wróciłam do domu ze łzami w oczach. Miałam złamane serce. Rośnie jednak grupa osób, które nie przeżyły osobiście ataku z 11 września. Co dziesiąty dorosły Amerykanin urodził się już po zamachach. Wśród dzisiejszych 20-latków 60% dowiedziało się o nich po raz pierwszy w szkole. Co szósty usłyszał o nich od rodziny lub znajomych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Służby na całym świecie każdego roku udaremniają ataki terrorystyczne. Do sądu w stolicy Niemiec trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko członkom Hamasu w sprawie planowania zamachów w Berlinie i w Wiedniu. 7 oskarżonych miało przygotowywać ataki przeciwko Izraelczykom i wyznawcom judaizmu. Z Berlina Adam Górczewski.
3: Zamachy były planowane w okolicach drugiej rocznicy ataku Hamasu na Izrael z października 2023 roku. Prokuratura Generalna w akcie oskarżenia zawarła opis zlecenia przez kierownictwo terrorystycznej organizacji zakupów w Niemczech broni i amunicji w momencie zatrzymania 4 islamistów 1 października 2025 roku. Grupa miała karabin automatyczny, 13 pistoletów i ponad 700 sztuk amunicji. Ścigany osobno wspólnik przetransportował wcześniej część arsenału do Wiednia. Nagrał też film z przyznaniem się do planowanego zamachu. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii, gdzie od listopada czeka na ekstradycję do Niemiec. Ostatni z oskarżonych został ujęty w maju tego roku. Celami ataków w Niemczech i Austrii mieli być obywatele Izraela, osoby wyznania żydowskiego i nastawione proizraelsko. Wśród oskarżonych są dwaj obywatele Niemiec, po jednym Danii i Bułgarii oraz, jak opisuje to prokuratura, trzej mężczyźni urodzeni w Libanie. Według gazety Die Welt grupa została rozbita dzięki wprowadzeniu do niej osoby pod przykrywką. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Film dokumentalny o tajnych systemach, jakie izraelska armia wykorzystywała do zabijania cywilów w Gazie, walczy w Wenecji o Złotego Lwa. Z powodu ochrony źródeł informacji jego treść była pilnie strzeżoną tajemnicą aż do wczorajszej premiery. O szczegółach Milena Rashid-Szechab.
4: Skrótem NAZA, bo tak nazywa się film, w izraelskim wojsku określa się cywilów, którzy prawdopodobnie zginą w ataku militarnym. Rozmówcami izraelskich reżyserów Yuvala Abrahama i Rachel Shor są przedstawiciele izraelskiej armii, którzy opowiadają, jakie metody stosowano przez lata w Gazie do zabijania Palestyńczyków. Celem byli członkowie Hamasu, ale często bombardowano ich domy nocą, wiedząc, że zginą również ich rodziny. Włamywano się do ich telefonów, podsłuchiwano ich żony i dzieci na chwilę przed śmiercią. Wojskowi, z którymi twórcy filmu rozmawiają nocami na dachach budynków w Tel Awiwie, opowiadają też o niszczeniu zamieszkanych dzielnic, o systematycznym podpalaniu domów i zabijaniu cywilów w miejscach dystrybucji żywności. Niektórzy nie wyrazili skruchy, inni tak. Niektórzy mówili z obojętności, inni z dumy, mówił reżyser Yuval Abraham na wczorajszej konferencji prasowej. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bejrut.
1: 10 tysięcy nowych podręczników po polsku trafiło do polskich szkół na Litwie. Do przekazania książek kupionych dzięki wsparciu Polski doszło podczas uroczystości w Wilnie. Podręczniki przeznaczone są między innymi dla uczniów klas pierwszych, siódmych i dziesiątych. Ze stolicy Litwy Kamil Zalewski.
5: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który uczestniczył w przekazaniu podręczników, podkreśla, że to praktyczna pomoc.
6: Nasi rodacy wiedzą, że mogą liczyć na ojczyznę także w tych sprawach edukacyjnych, bo edukacja jest bardzo ważna w procesie kształtowania każdego człowieka.
5: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówi, że program przekazania podręczników to część szerszego wsparcia Polaków mieszkających na Litwie.
7: To jest naturalny element budowania takiej wielopoziomowej aktywności, która z jednej strony ma te swoje cele biznesowa, a z drugiej strony też element misyjny integrujący nasze środowiska polskie mieszkające na Litwie.
5: A uczniowie i nauczyciele podkreślają, że takie wsparcie ma dla nich olbrzymie znaczenie.
8: No to jako wychowawca

0: Wychowawczyni na przykład jestem bardzo zadowolona, bo uczniowie mogą przecież korzystać w swojej ojczystej mowie.
1: Pewnie, że przydadzą się, jak my bez podręczników uczyć się będziemy.
2: Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
4: Po zwycięstwie czas na przygotowania do kolejnego meczu. Nasi siatkarze trenują i szykują się na pojedynek z Izraelem w ramach trwających Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni łatwo pokonali Portugalię 3-0 i nie ukrywają, mają apetyt na obronę tytułu. O drodze do finału mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
5: To spotkanie z Ukrainą i Bułgarią w naszej grupie gdzieś na pewno będzie decydujące o tym, kto zakończy na szczycie naszej grupy. Te zmagania tutaj w Bułgarii i pierwsze podrygi i odczucia, że faktycznie jesteśmy na Mistrzostwach Europy, przyjdą. Creme de la creme to już jednak Mediolan i gdzieś ta walka w finałowej czwórce. Ja bym chciał, żeby gdzieś tam Włosi się potknęli już może w ćwierćfinale i w finale. Miejmy nadzieję, że my się dostaniemy i zagramy z jakimś innym rywalem, a nie tylko i wyłącznie z Włochami. Także zobaczymy. Na pewno ten turniej nieraz gdzieś zaskoczy, jakieś niespodzianki. Będą, także my się koncentrujemy na sobie, aby prezentować się z jak najlepszej strony.
4: Zanim dojdzie do finału, przed Polakami mecz w ramach grupy. Asystent selekcjonera Marcin Nowakowski analizuje grę jutrzejszego rywala, drużynę Izraela.
6: Drużyna o na pewno większym potencjale niż Portugalia, z dwoma wyróżniającymi się zawodnikami, czyli Lieberman i Rura, przyjmujący i atakujący. Nie wiemy do końca, jaki jest stan zdrowia Rury. Wczoraj musiał zejść z boiska, natomiast na pewno Lieberman to najjaśniejsza postać zespołu. Oczywiście w dalszym ciągu zdecydowanie naszym priorytetem jest skupienie się na sobie i poprawienie rzeczy, które nie zawsze idealnie funkcjonowały w spotkaniu z Portugalią i tak jakby koncentracja na tym, co dalej przed nami.
4: Początek meczu Polska-Izrael jutro o 15:00. Na koniec magazynu pogłębiający się kryzys wokół organizacji przyszłych zimowych igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Te sportowe wydarzenia mają się odbyć za 4 lata we francuskich Alpach. Od kilku miesięcy w komitecie organizacyjnym dochodzi do licznych sporów. Teraz ze stanowiska odszedł szef całego przedsięwzięcia, o czym więcej wie Stefan Folzer.
7: Komitetem organizacyjnym kierował dotąd francuski mistrz olimpijski w jeździe po muldach Edgar Gouspiron. Sportowiec ogłosił swoją rezygnację po wczorajszym posiedzeniu komitetu. Jego członkowie zapewniają, że zmiana była planowana i ma pomóc zakończyć trwający od miesięcy kryzys. W przyszłym tygodniu ma zostać wyznaczony tymczasowy szef komitetu, który będzie pełnił tę funkcję do czasu znalezienia kolejnego znanego nazwiska ze świata sportów zimowych, gotowego podjąć się tego wyzwania. Od niemal roku przygotowania do igrzysk w Alpach torpedują spory personalne i polityczne. W ostatnich miesiącach komitet opuściło 4 wysokich rangą członków, a części stanowisk do dziś nie obsadzono. W komitecie wszczęto również audyt, który ma wyjaśnić m.in. doniesienia o presji moralnej wywieranej na pracowników. Atmosferę dodatkowo zaostrzają problemy z finansowaniem oraz krytyka ekologicznych skutków organizacji zawodów. Mimo kryzysu francuskie władze zapewniają, że organizacja igrzysk nie jest zagrożona. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
8: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
9: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te 200.
8: A to akurat bardzo proste.
10: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
11: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
11: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
9: Tak.

0: suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowid. Po reklamie.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Mateusz Dziekoński. Przypomnę, 11 września 2001 roku cztery samoloty uprowadzone przez terrorystów z Al-Kaidy i użyte w zamachach samobójczych zniszczyły dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Uszkodziły budynek Pentagonu. Ten temat oczywiście pojawi się w Polskim Radiu 24 przed godziną 17. Będzie tutaj Wojtek Cegielski, który omówi, jak wyglądają dzisiejsze uroczystości związane z tą tragedią. Wcześniej jednak 24 pytania.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a naszym gościem jest Borys Budka, były minister sprawiedliwości, obecnie eurodeputowany. Witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie pośle, dziś odbyły się przeszukania u Artura Chodzińskiego, byłego funkcjonariusza CBA. O tym też poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Sądzi pan, że Artur Chodziński, no cała sprawa oczywiście ma związek z aferą Zonda Krypto, ale sądzi pan, że pan Chodziński pójdzie na współpracę ze służbami?
5: Nie wiem, co zrobi pan Chodziński, ale z doniesień medialnych wynika, że był bardzo ważnym ogniwem, łącznikiem pomiędzy politykami PiSu a panem Kralem. Przypomnę, że to jest były funkcjonariusz CBA, którego ze służby wyrzucał w 2015 roku pan Wojtunik, wobec którego wszczęto postępowanie i które zostało to umorzone za czasów prokuratora Ziobry. Nie, no i cóż, pan ten musi liczyć się z tym, że jeśli naruszył prawo, to z pewnością będzie odpowiadał, a każdy, kto idzie na współpracę zgodnie z polskimi przepisami, może liczyć na łagodniejszy wymiar kary.
4: Czy potrzebna jest komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto?
5: Bzdura. Prokuratura działa, działają sądy. PiS przyzwyczaił nas do tego, że próbuje odwracać uwagę opinii publicznej. Teraz robi to Mateusz Morawiecki chyba po to, żeby jeszcze bardziej pogrążyć polityków PiSu, bo z taką inicjatywą już nawet nie wychodzi sam Jarosław Kaczyński, ale Mateusz Morawiecki, który jeszcze dodatkowo mówi, że on przestrzegał przed kryptowalutami, przestrzegał polityków PiS, nikt go nie chciał słuchać. No widać, że chciałby grillować Kaczyńskiego i jego otoczenie. Komisje śledcze są powoływane wówczas, kiedy nie działa prokuratura. Prokuratura działa świetnie, sądy działają w sposób niebudzący wątpliwości i cała pisowska afera Zonda Krypto zostanie rozliczona.
4: A dzisiaj wychodzi prezes Kaczyński w siedzibie na Nowogrodzkiej i mówi, że on był od zawsze przeciwnikiem kryptowalut, przeciwnikiem Zonda Krypto, że ta afera to jest afera rządu Donalda Tuska. I co pan na to?
5: Jego wiceprezes Zbigniew Ziobro, jego fundacja wzięła pieniądze od Krala. Prawa ręka Kaczyńskiego, pan poseł Moskal, jeździł spotykać się z Kralem za granicę, a bilety przynosił mu w zębach były agent CBA. No, to są fakty, którym Kaczyński nie może zaprzeczyć. W dodatku w areszcie siedzi człowiek Sasina, powiązany z PiS-em, prezes PKOL-u, który dostał zegarek za 40 tysięcy euro. Twierdzi, że w gotówce oddał pieniądze panu Kralowi, ale chyba sąd nie uwierzył w te bajki, skoro postanowiono o areszcie tymczasowym w związku z powoływaniem się na wpływy.
4: Jak pan przewiduje, panie pośle, jak zakończy się całe śledztwo w sprawie Zonda Krypto i tej afery?
5: Tak jak każde inne powinno się zakończyć, czyli aktami oskarżenia. Czyli aktami oskarżenia.
4: Czyli wobec kogo?
5: Nie wiem, kto będzie finalnie na ławie oskarżonych, ale niewątpliwie powinni się znaleźć ci, którzy brali pieniądze od Zonda Krypto, a potem w procesie legislacyjnym działali na korzyść.
4: Czyli w tym gronie, czy w tym gronie może być, mogą być politycy, najważniejsi politycy prawicy z obecnego, z przeszłego układu rządzącego? Nie wiem, Zbigniew Ziobro na przykład?

0: nie mam takiej wiedzy, natomiast przypomnijmy, że Fundacja Ziobry dostała pieniądze od Krala. Przypomnijmy, że Fundacja pana Wiplera, kiedyś pisowskiego posła, gdzieś Konfederaty też wzięła te pieniądze. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta korzystał z pieniędzy Zonda Krypto w kampanii wyborczej, ponieważ event ten, nie fizycznie Karol Nawrocki, ale event był organizowany przez za pieniądze między innymi Zonda Krypto. Prezydent trzykrotnie wetował rozwiązania, które miały chronić Polaków. Co więcej, ustawa, którą przynosi Pałac Prezydencki do Sejmu, też zawiera rozwiązania, które były proponowane przez ludzi Krala. To pokazuje, że cały ten obóz pseudoprawicowy, nacjonalistyczny jest powiązany z Kralem i działał na jego korzyść. Od prezydenta wetującego, poprzez wiceprezesa Ziobrę, poprzez polityków Konfederacji. To jest pisowska afera niestety z oszukanymi Polakami w tle.
1: No wciąż też nie ma zgody a propos ustawy regulującej ten rynek kryptowalut. Nie ma tutaj zgody między Pałacem Prezydenckim a koalicją rządzącą. Jak pan sądzi, jak to się zakończy? Ponoć będzie kolejne podejście koalicji rządzącej w całej kwestii. Będzie kolejna próba ustawy, no ale później znowu jest prezydent. No i co dalej?
0: Będziemy te dobre rozwiązania proponować. To jest czarne i białe. Polacy widzą, kto stoi po stronie obywateli i jednocześnie widzą, kto rozwiązania wetuje. Przypomnę, że podobnie działo się za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, kiedy prezydent blokował wejście w życie przepisów o nadzorze nad skokami. Gdyby nie upór wówczas rządu Donalda Tuska, gdyby nie cofnięcie skargi wniosku z Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Komorowskiego, to setki tysięcy Polaków byłyby dokładnie tak samo poszkodowane. Historia lubi się powtarzać. To jest bardzo dziwne, że tam, gdzie duże pieniądze, tam nagle pojawiają się ludzie Kaczyńskiego i dziwny proces legislacyjny.
1: No, dzisiaj odbył się też protest przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Interweniowała policja. Jak pan sądzi, dlaczego PiS tak zaciekle broni odwołanego rektora tej akademii?
0: Kaczyński nie może pogodzić się z tym, że bezprawie pisowskie skończyło się blisko 3 lata temu. Kaczyńskiemu wydaje się, że nadal jest w kraju, który stanowi jego prywatny folwark i próbuje na siłę bronić upolitycznionych przez Ziobrę instytucji. Minister Żurek miał pełne prawo do interwencji w tej szkole. To nie jest prywatna szkoła Kaczyńskiego. To nie jest tak, że instytucje sobie zbudował Ziobro Kaczyński, a państwo polskie nie będzie mieć na nie wpływu. To też pokazuje upadek moralny Kaczyńskiego. Niestety, ale on jako polityk pokazuje, że dzisiaj staje w obronie układów, w obronie nie porządku prawnego, a pisowskich instytucji, które zostały przez nich przejęte, a są to instytucje, które mają służyć państwu, a nie partii Kaczyńskiego.
1: No z kolei Jarosław Kaczyński dzisiaj powiedział tak o tych wydarzeniach w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, że to jest próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. To działanie skrajne, będące aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
0: Chyba mówił o tym, co zrobił on, Ziobro i spółka w 2015 roku, kiedy w sposób nielegalny przejęli Trybunał Konstytucyjny. Później w 2016 roku kontynuowali te działania nielegalnie, powołując panią Przyłębską na stanowisko pełniącej obowiązki prezesa Trybunału. Kaczyński w sposób zupełnie niezgodny z prawem zaprojektował chociażby telewizję ówczesną publiczną, na czele której postawił swojego człowieka, czyli Jacka Kurskiego. Kaczyński zawłaszczał instytucje państwa, a dzisiaj mówi na obronie konstytucji. To jest, przypomnijmy, człowiek, który przez 8 lat stał na czele obozu permanentnie konstytucję łamiącego. Przywracamy państwo prawa, instytucje, które mają służyć Polsce, będą Polsce służyć, a nie partii Kaczyńskiej. Mhm.
1: No jest też kolejny pad w sprawie doktora Macieja Berka i tego, czy prezydent odbierze ślubowanie, czy nie od niego. No wszystko wskazuje na to, że nie będzie ślubowania. No i co dalej znowu z tym fantem zrobicie? Będą dwa trybunały konstytucyjne?
0: Sędzia Maciej Berek.

0: Tak? Został wybrany zgodnie z polską konstytucją przez Sejm. W tym momencie zakończono proces wyboru, a prezydent nie robi łaski, tylko ustawodawca zrobił łaskę prezydentowi, że może brać udział w ceremoniale złożenia ślubowania. Niezłożenie takiego ślubowania czy uniemożliwianie nie zmienia faktu, że pan Maciej Berek, tak jak i pozostali wybrani w tej kadencji sędziowie, są sędziami Trybunału. Mam nadzieję, że ci rozsądni sędziowie w Trybunale, wybrani w zeszłej kadencji, ale którzy znają przepisy Konstytucji, nie będą stali po stronie prezydenta czy po stronie prokuratora Święczkowskiego i wkrótce dojdzie do zgodnego z polską konstytucją przywrócenia konstytucyjnej roli Trybunału. A jeśli to się nie odbędzie w sposób z udziałem pana prezydenta, no to pewnie państwo będzie musiało inaczej zadziałać.
1: Pojawiły się takie nieoficjalne właśnie doniesienia a propos tego, o czym pan pewnie też, o czym pan zasugerował, że policja być może wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego. Takie pojawiły się nieoficjalne doniesienia dzisiaj, niepotwierdzone. Powinna wejść policja i uporządkować całą sytuację w Trybunale?
0: Nie można pozostawać obojętnym wobec ludzi, którzy permanentnie prawo łamią. Przypomnę, że pan Święczkowski traktuje Trybunał jak polityczny łup, nie wpuszcza, nie dopuszcza do pracy legalnie wybranych przez Sejm sędziów. To jest były prokurator, prawa ręka Zbigniewa Ziobry. To jest człowiek, który próbował łamać konstytucję kiedyś, dawno temu, bo chciał się dostać do Sejmu, nie rezygnując ze statusu prokuratora. Wówczas mandat mu wygaszono. Sąd Najwyższy potwierdził ten fakt, że chciał nielegalnie zajmować dwie funkcje, prokuratora w stanie spoczynku i posła. Natomiast czasy bezprawia Święczkowskiego, Ziobry i spółki skończyły się, więc jeżeli ten pan będzie nadal blokował działania legalnych sędziów, to musi ponieść konsekwencje karne, dyscyplinarne, a państwo musi działać.
1: Pojawił się taki sondaż Opinia 24. Premier Tusk, komentując to badanie, mówi tak: takiej przewagi nad PiS jeszcze nie było, mała rzecz, a cieszy. No, macie ponad 15 punktów, to jest naprawdę dużo przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością, tylko że problem jest taki, że do Sejmu wchodzi jeszcze tylko Lewica. Moglibyście z nią utworzyć rząd, ale no nie będziecie mieli większości sejmowej, tak? Więc siłą rzeczy tego rządu nie utworzycie. No a prawica ma większość w tym sondażu. I co pan na to?
0: Jestem przekonany, że to umocnienie się, przepraszam, na pozycji lidera koalicji będzie postępować coraz wyraźniej. Polacy widzą, kto daje bezpieczeństwo, kto w tych trudnych czasach broni Polski, kto rozwija przemysł, a kto w takiej pogardzie dla prawa, w pogardzie dla obywateli chce się dorwać do władzy. Wybory w Niemczech, mam nadzieję, że będą te lokalne, regionalne, w Saksonii pokazały też, jak niebezpieczne jest to, jeśli wygrywają nacjonaliści. Konfederacja zachwycona, przynajmniej część Konfederacji zachwycona sukcesem AfD, pokazuje, że nie jest to formacja, która zasługuje na jakiekolwiek prawo do tego, by wziąć odpowiedzialność za Polskę. To są ludzie, którzy chcieliby rozsadzić Unię Europejską, chcą współpracować ze skrajnymi nacjonalistami z różnych krajów. Jak się kończą rządy nacjonalistyczne w Europie, to historia pokazała w XX wieku. Ja wierzę w to, że Polacy po tym takim chwilowym zachłyśnięciu się Braunem czy też Konfederacją, w czasie, kiedy przyjdzie do głosowania, postawią na tych, którzy gwarantują bezpieczeństwo, a nie którzy to bezpieczeństwo po prostu będą narażać na szwank.
1: Borys Budka, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, panie redaktorze, i dla naszych widzów i słuchaczy spokojnego, pogodnego weekendu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Komisją śledczą Mateusz Morawiecki chciałby grillować Jarosława Kaczyńskiego. Kryptoafery wyjaśni prokuratura i sądy, które dziś działają, nie budząc wątpliwości, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jarosław Kaczyński staje dziś w obronie układu.

0: w obronie instytucji, które kiedyś przejęli. Tak z kolei polityk Koalicji Obywatelskiej komentuje zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prezydent nie robi łaski, przyjmując ślubowanie od wybranego przez Sejm Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że niedługo dojdzie do przywrócenia konstytucyjnego porządku w Trybunale. Pytany, czy do Trybunału może wejść policja, Budka odpowiada, że czasy bezprawia Święczkowskiego się skończyły, a państwo musi działać. Kolejne 24 pytania już po godzinie 17.30, a my zaglądamy sprawdzić, co dzieje się za granicą.
1: Światopogląd.
0: I Wojciech Cegielski razem ze mną.
2: Dzień dobry.
0: 25 lat temu, kiedy doszło do zamachów na World Trade Center, wróciłem właśnie ze szkoły. To byłem wtedy w drugiej klasie liceum. Tak, są takie wydarzenia, kiedy pamiętamy dokładnie, co robiliśmy, gdzie byliśmy, gdzie zastały nas te wydarzenia. To był zresztą początek telewizji TVN24, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Dokładnie tak.
0: Wydarzenia, które absolutnie były przełomowe, wstrząsające i mimo upływu czasu chyba cały czas takie są.
2: To skoro już mówisz, co, gdzie byłeś, co robiłeś, to ja wtedy byłem oddelegowanym korespondentem Radia Kraków do Zakopanego. I to było lato, bardzo fajne lato, bo było dużo imprez takich muzycznych, a ja z mikrofonem tam biegałem. A co usłyszałem? To moje. I pamiętam, że to był taki dzień, kiedy ja siedząc w Zakopanem, no, dziennikarze, którzy pracują w Zakopanem, zazwyczaj robią różne rzeczy związane z turystami, folklorem i tak dalej. Wydawca poprosił mnie, żebym zrobił tak zwaną dokrętkę do jakiegoś materiału o bankach, do którego kompletnie nie miałem serca, co ma Zakopane do banków. No ale tak czasami bywa, że rzeczywiście miałem nagrać kawałek materiału do innego materiału kogoś innego i pamiętam, że wracałem z tego banku już po nagraniu i nagle wydawca dzwoni i mówi, wiesz co, w zasadzie to już nic nie rób, bo był zamach i tak dalej. I potem pamiętam, że siedzieliśmy z zaprzyjaźnionym dziennikarzem z innej redakcji, u nich w redakcji w Zakopanem i po prostu gapiliśmy się w telewizor, nie mogąc uwierzyć w to, co się działo. No i dlatego dzisiaj tylko jeden temat. Ten temat, który to temat jest tematem trudnym, skomplikowanym, mimo tego, że minęło 25 lat. Bo 11 września przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale chyba też na całym świecie, złamał takie poczucie, że ten kraj, Ameryka, jest krajem chronionym przez dwa oceany, że wielka wojna czy wielki atak to coś, co dzieje się gdzieś daleko. No i kilka godzin wystarczyło, żeby to poczucie bezpieczeństwa zniknęło. Ja pamiętam, myśmy siedzieli w tej redakcji w Zakopanem z tym moim kolegą. My jeszcze nie do końca tak naprawdę kleiliśmy te wszystkie klocki ze sobą, ale już wtedy część osób mówiła o tym, że na całym świecie poczucie bezpieczeństwa minęło, gdzieś wyparowało. Potem, po tym 11 września przyszła odpowiedź państwa, najpierw Afganistan, Stany Zjednoczone ruszyły tam przeciwko Al-Kaidzie i talibom, którzy dawali jej schronienie, jak pamiętamy. Potem powstała cała wojna, globalna wojna z terroryzmem, którą zresztą wysłannicy Polskiego Radia, w tym mówiący te słowa, mieliśmy okazję obserwować z bliska w Iraku, w Afganistanie. Jakkolwiek to brzmi, to były przygody życia, to znaczy to były wyprawy w zupełnie inny świat. No i to wszystko zmieniło nie tylko politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, bo w Ameryce, a o Ameryce dzisiaj mówimy, powstał Departament Bezpieczeństwa Krajowego, zwiększono kontrolę na lotniskach, nie tylko w Ameryce. To wszystko, co dzisiaj widzimy, na przykład te informacje o tym, że na Okęciu wolno już wnosić większą ilość płynów, to też jest pokłosie luzowania tego, co zostało wprowadzone właśnie po tych zamachach w 11 września.
0: No jednocześnie jakby też przyjmujemy to, że bezpieczeństwo nas wszystkich dookoła wymaga pewnych poświęceń, choćby nawet to, że godzimy się na te wszystkie długie kolejki, kontrole i tak dalej. Pamiętam, że kiedy doszło do tego zamachu, to pierwsza myśl, jaka była, no to oczywiście tragiczny wypadek, bo widzieliśmy już jedną płonącą wieżę, potem w drugą wieżę uderza drugi samolot i pierwsze takie reakcje to były, że to jakiś niesamowity zbieg okoliczności, jakiś dramat, ale raczej ludzie to przyjmowali chyba na początku przez pierwsze minuty czy nawet godziny jako tragiczną katastrofę. Kiedy pojawiła się informacja, że to zamach terrorystyczny, to aż trudno było w ogóle w to uwierzyć, że tak, można doprowadzić do takiej sytuacji.
2: Bo nikomu nie przyszło do głowy, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Zresztą, i tu zapraszam na niedzielę,

0: na 7.30 podcast Świat będzie o tym opowiadał. Właśnie dlaczego Amerykanie w ogóle nie byli przygotowani na taki zamach. Co się tam takiego stało, że nikt nie przypuszczał, mimo oczywistych znaków, że coś takiego się wydarzy. No ale oczywiście dzisiaj, jak to opowiadamy, no to opowiadamy to w sposób bardzo uporządkowany. Pierwszy samolot, drugi samolot, tak. Pentagon. No ale wtedy to był chaos. I u nas, a co dopiero tam w Nowym Jorku. Ludzie nie wiedzieli, ile jest samolotów porwanych. Ludzie nie wiedzieli, czy następne lecą na kolejne miasta. Nie wiedzieli nawet, czy atak już się skończył. No i właśnie ten element bardzo mocno został mi z takiej rozmowy z Garethem Graffem. To jest amerykański dziennikarz, który napisał książkę Jedyny samolot na niebie. To jest książka zbudowana z relacji ludzi, którzy tamten dzień przeżyli. No bo ludzie, którzy tego ranka zupełnie podejmowali zupełnie zwyczajne decyzje, nie mieli pojęcia, że czasem od jednej bardzo zwyczajnej decyzji, zatrzymania się w kiosku po to, żeby kupić papierosy bodajże, jeśli dobrze cytuję jednego z tych ludzi, będzie zależało ich życie.
1: I really underestimated how emotional it would be as a writer to...
2: Muszę przyznać, że nie doceniałem wagi emocjonalnej, jaka wiąże się z napisaniem książki o 11 września. Równocześnie jednak ważne jest, by zauważyć, że ten dzień nie wiąże się wyłącznie z tragedią. To także dzień wypełniony niewiarygodnie wielką ilością nadziei i miłości oraz dzień, który jest świadectwem ducha ludzkości. To właśnie tego dnia można było zobaczyć, jak wiele miłości człowiek może okazać drugiemu człowiekowi w odpowiedzi na jedną z najgorszych rzeczy, które człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi. To niewiarygodnie mocne połączenie światła i ciemności.
1: Mixing of the light and the dark that I think is so powerful and sticks with us so much from 9/11. There's another category of stories that always stand out to me.
2: Ale jest jeszcze jeden rodzaj osobistych historii z 11 września. To historie o roli szczęścia, przypadku, losu, czy jakkolwiek to nazwiemy, w decydowaniu o życiu lub śmierci. Każdego dnia podejmujemy tysiące małych decyzji. Kiedy zapalić papierosa, kiedy zrobić sobie kawę, kiedy zadzwonić, którym autobusem czy pociągiem jechać, jaki samolot zamówić. Każda taka decyzja otwiera nam drogę do innego wszechświata.
1: Without ever thinking about the alternate universes that we might be unlocking by making this choice rather than that choice. And on that day,
2: tego właśnie dnia tak wiele takich decyzji zdecydowało, czy ktoś przeżył, czy nie. Szef kuchni w restauracji Windows of the World, która znajdowała się na samej górze północnej wieży, po drodze do pracy wszedł na chwilę do optyka w lobby budynku, by kupić sobie nowe okulary. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie wsiadłby do windy, pojechał na górę do restauracji i zginął wraz z dziesiątkami swoich kolegów. Ale tego poranka zrobił coś innego niż każdego innego dnia. Kupił nowe okulary i przeżył, a 70 jego kolegów zginęło.
1: Stopped and got a new pair of eyeglasses and lived, and 70 of his colleagues died.
3: Takich wspomnień jest bardzo wiele, bardzo poruszających. Nawet w jednej z relacji ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce opowiadał, że 10 września miał się z kimś spotkać. Do tego spotkania nie doszło. Kupił bilet, żeby wjechać na ten taras widokowy na World Trade Center. Do dzisiaj zresztą ma ten bilet. To było 10 września, 11 września doszło do ataku. Więc te wspomnienia są naprawdę niesamowite. Mija 25 lat. Misja wojskowa w Afganistanie i Iraku, zaangażowanie koalicji państw, które wspierały Amerykanów, w tym między innymi Polski. My również przecież walczyliśmy i w Afganistanie, i w Iraku. Misja stabilizacyjna. Po tych 25 latach, Wojtku, jaki jest taki polityczny rachunek tego wszystkiego?
0: Amerykanie wyciągnęli z tego tylko częściową lekcję. Afganistan miał po 11 września bardzo konkretny cel. Rozbicie Al-Kaidy, odebranie jej bezpiecznego schronienia i to się stało. No ale wojna trwała 20 lat. Stany Zjednoczone wyszły z Afganistanu w popłochu, bo talibowie wracali. W Iraku też posiedzieli sporo, posiedzieli i tak naprawdę siedzą do tej pory i można powiedzieć, że stąd wzięło się to określenie wieczne wojny, forever wars. I teraz to określenie jest bardzo na czasie, od momentu, kiedy Donald Trump 28 lutego, ponad pół roku temu, rozpoczął wojnę z Iranem, mówiąc, że to będzie wojna na 4-5 tygodni i stało się dokładnie to samo, co stało się w Iraku. To są dwie różne wojny oczywiście, ale mechanizm tutaj, w tym wypadku jest dokładnie taki sam, czyli Stany Zjednoczone

0: wiedziały, jak rozgromić wroga, bo Iran jest rzeczywiście na łopatkach, ale nie wiedziały, co dalej. I tu jest mniej więcej to samo. To jest ta lekcja, która nie została odrobiona, bo te pierwsze reakcje, owszem, one były no jak najlepsze z punktu widzenia takiego wojskowego, tylko pytanie brzmi, co potem? I tej lekcji, mam wrażenie, zarówno Stany Zjednoczone, jak i chyba większość Zachodu jeszcze nie odrobiły.
1: I o tym wszystkim mówił Wojtek Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Za chwilę informacji. My wracamy po informacjach. Będziemy zaglądać do regionów.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Czy prokuratura jest dziś niezależna od polityków? Co naprawdę zmieniło się w polskim wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w 2023 roku? I gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością polityczną a odpowiedzialnością karną? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich prokuratorek będzie gościem podcastu Strefa Wpływów. Piątek, godzina 18, Polskie Radio 24. Zapraszam, Jacek Czarnecki.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Kolejna osoba zamieszana w aferę Zonda Krypto pod lupą śledczych. Na przeszukaniach, po przeszukaniach zabezpieczono sprzęt komputerowy byłego agenta CBA. To suwerenna decyzja posłów. Kancelaria Sejmu odpowiada na pytania prezydenta w sprawie nowo powołanego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zajrzymy też do USA. Tam Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachu terrorystycznego sprzed 25 lat. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Przeszukania na terenie Wrocławia i zabezpieczenie nośników danych należących do byłego agenta CBA. Takie działania podjęli śledczy w sprawie Zonda Krypto. To kolejny wątek afery. Tym razem chodzi o Artura Chodzińskiego, który na współpracy z kryptogiełdą miał zarobić 600 tysięcy złotych. Więcej w relacji Michała Makowskiego.
2: Chodziński pomagał w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń TVN24 i WP przekazał również wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał giełdę Zonda Krypto oraz dane siostry zaginionego szefa giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Informacje o zabezpieczeniu sprzętu komputerowego należącego do Chodzińskiego potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
3: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
2: Były agent CBA zorganizował spotkanie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto w luksusowym hotelu na Ibizie. Zapewniał również Krala, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Afera Zonda Krypto ukazała niekompetentność.

0: Kompetencje Prawa i Sprawiedliwości, mówi profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kryptowaluty przyczyniają się do osłabienia polityki monetarnej, a za jej strażników uważali się m.in. politycy PiS-u, stwierdził w Polskim Radiu 24 profesor Sowiński.
1: Widzimy w tej sprawie pewną hipokryzję, przynajmniej części polityków prawicy, bo politycy prawicy mniej więcej od 10 lat przekonywali nas, że są strażnikami, obrońcami suwerenności Polski, że są obrońcami polskiego państwa narodowego, a jednocześnie część przynajmniej z nich, no właśnie mówiła, że rynek kryptowalut to jest taka no, zwyczajna przestrzeń aktywności gospodarczej, w której młodzi, silni, zaradni mogą sobie zarabiać.
0: O najnowszych ustaleniach w sprawie afery Zonda Krypto można przeczytać na polskieradio24.pl. Prezydent nie ma prawa kontestować suwerennej decyzji posłów. W ten sposób Kancelaria Sejmu odpowiada na pismo Kancelarii Prezydenta w sprawie Macieja Berka. W ubiegłym tygodniu został on wybrany przez posłów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki ma jednak wątpliwości, czy Berek spełnił wymagania do objęcia urzędu. Żądania szefa Kancelarii Prezydenta są bezpodstawne i właśnie odpowiedź tej treści została jej przesłana, mówi dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys.
2: Nie ma żadnej podstawy prawnej do takich żądań, jakie pan Bogucki postawił w piśmie skierowanym do marszałka, żeby kontrolować w ten sposób działania Sejmu i wezwał, przekazał twarde stanowisko pana marszałka, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Według Kancelarii Prezydenta są wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcowski wymagany przy objęciu stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest decyzja Watykanu w sprawie księdza Mieczysława Puzewicza. W przeszłości miał on naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Służby Stolicy Apostolskiej poleciły arcybiskupowi lubelskiemu nałożenie na duchownego zakazu pracy z dziećmi i młodzieżą. Przypomnijmy, w sierpniu dziennikarze ujawnili, że ksiądz Puzewicz pomimo wcześniej wydanego kościelnego zakazu kontaktowania się z małoletnimi spotkał się z ukraińską młodzieżą. Zdjęcia z tego spotkania opublikowano na Facebooku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. W informacjach ważna wiadomość dla pasażerów kolei. Do końca dnia mogą występować opóźnienia. To po 12-godzinnym proteście maszynistów, którzy w ten sposób chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Prowadzimy działania, które niwelują opóźnienia, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Mamy takie uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, że część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach. Tam będą pociągi przygotowane do drogi, nie będą zjeżdżały na stacje postojowe.
0: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć zgodnie z rozkładem. Na koniec USA. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia trwa przy pomniku zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Biorą w niej udział wszyscy żyjący byli prezydenci USA.
4: Scenariusz obchodów rocznicy zamachów z 11 września w Nowym Jorku jest dokładnie taki sam jak w poprzednich latach. Jego głównym elementem jest odczytanie nazwisk wszystkich ofiar ataków na wieżę World Trade Center. W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Poza nimi na miejscu są Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Biały Dom reprezentuje wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tu wygłosi przemówienie. Osobna ceremonia odbędzie się także w Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł czwarty z porwanych samolotów. Zamachy z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez 19 terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło w nich 2977 osób. Był to najtragiczniejszy atak na Stany Zjednoczone od czasu bombardowania Pearl Harbor.
0: Relacjonował Marek Wałkuski. W całym kraju pochmurno, na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwy deszcz. Na termometrach 13 stopni na południowym wschodzie, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 17, czas na wiadomości z regionów. Walka o Kraków trwa. W trakcie jest rejestracja kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski, a to trwa dłużej niż się wszyscy spodziewali ze względu na liczne odwołania kandydatów. Łączymy się z reporterką Elżbietą Raczyńską z Polskiego Radia Kraków. Dzień dobry, Elu.
7: Dzień dobry, jestem.
6: Nielu, no wiadomo, że no, między innymi swoją kandydaturę po prostu wycofała Marianna Schreiber, ale część kandydatów

0: Kandydatów chciała walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Kto się więc odwołał? Dlaczego? Co z tymi podpisami? Co się dzieje?
1: No, odwołali się oczywiście ci, którzy nie zostali zarejestrowani jako kandydaci. Takie osoby mogły najpierw złożyć odwołanie do komisarza wyborczego w Krakowie. To zrobili ci, którzy faktycznie wszyscy nie zostali zarejestrowani przez miejską komisję.

0: rektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informacje, że odwołania od Mariana Banasia i Marty Ratuszyńskiej faktycznie wpłynęły, potwierdził Radiu Kraków rzecznik PKW Marcin Chmielnicki.
1: Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły obecnie 2 odwołania od decyzji komisarza wyborczego w Krakowie, wniesione przez komitet pana Mariana Banasia i komitet pani Marty Ratuszyńskiej.
0: I dodaje, że nie wpłynęło jeszcze odwołanie od Bartosza Bochenczaka. Sam kandydat Konfederacji nie komentuje, czy ma jeszcze taki plan, a czas na odwołanie do PKW ma do poniedziałku do 16:15, więc jego decyzja jeszcze może zapaść. Jeśli chodzi o Stanisława Kułacha, to tutaj jego termin na możliwość odwołania się do PKW już minął, a to jest 2 dni. Chmielnicki wyjaśnia, kiedy wnioski Mariana Banasia i Marty Ratuszyńskiej zostaną rozpatrzone.
1: Odwołania zostaną rozpatrzone przez Państwową Komisję Wyborczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można spodziewać się, że rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną w najbliższy poniedziałek.
0: No i właśnie w poniedziałek mają zostać opublikowane oficjalne listy kandydatów w formie takich plakatów, obwieszczenia na terenie miasta, na specjalnych tablicach, które będą ustawione w Krakowie.
2: Elu, a jak odwołania do PKW komentują sami kandydaci? Dlaczego je złożyli? Jakie mają wątpliwości?
0: Jak powiedział mi Marian Banaś, były szef NIK-u, jego zdaniem liczenie podpisów było nieobiektywne. Uważa, że skoro złożył ponad 5000 podpisów od mieszkańców, to powinno to wystarczyć, aby został zarejestrowany. Natomiast Marta Ratuszyńska uważa, że problem ze zbiórką podpisów to efekt wycieku danych Polaków i tego, że po prostu boją się podawać numery PESEL.
3: Doszło do historycznego wydarzenia, prawdziwej tragedii narodowej. A mowa tu o przejęciu bazy danych osobowych i medycznych 19 milionów obywateli polskich.
0: Dodam, że Ratuszyńska na pewno nie zostanie zarejestrowana, a to jest kwestia po prostu prostej matematyki. Ratuszyńska zebrała bowiem 78 podpisów poparcia łącznie od mieszkańców, a do rejestracji, przypomnę, konieczne było zebranie 3000 ważnych podpisów.
2: No to ciutkę zabrakło. No dobrze, Elu, to na kogo na 100% mieszkańcy Krakowa będą głosować, kogo znajdą na kartach do głosowania w ten sposób?
0: No jest 8 kandydatów łącznie, jest mała szansa, ale jakaś jest, że to się jeszcze może zmienić. Na kogo będą mogli głosować, to Aleksandra Owca z partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Jan Hoffman, jeden z liderów majowego referendum, Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa, Michał Drewnicki, również radny miasta Krakowa i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.
2: To ja tylko dodam, że oprócz kandydatów i kandydatek, którzy odwołują się, no i czekają oczywiście na ostateczną decyzję PKW, to również z wyborów, z kandydowania na prezydentkę Warszawy zrezygnowała Marianna Schreiber. Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje. A my teraz, proszę Państwa, przenosimy się na pogranicze regionu łódzkiego i śląskiego. Jest protest przeciwko targom końskim, które mają zostać jutro zorganizowane w Pajęcznie. O tym miejscu było głośno kilka miesięcy temu, gdy podczas poprzedniej edycji targów pijany uczestnik wydarzenia został kopnięty przez konia. Teraz organizacje prozwierzęce są przeciwko organizacji kolejnych takich wydarzeń, bo część koni ma być sprzedawana do rzeźni. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter Radia Łódź, Adam Łużyński. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
2: Adamie, dlaczego organizacje prozwierzęckie protestują przeciwko organizacji targów końskich w Pajęcznie? No przecież ubój koni w Polsce nie jest prawnie zakazany.
4: Organizacje działające na rzecz zwierząt nie chcą tych targów, bo według nich konie, które mają być sprzedawane do rzeźni, są schorowane i wcześniej były traktowane w sposób niehumanitarny. Wcześniej sprzeciw wyraziła m.in. działaczka na rzecz koni Scarlett Carmen Szyłogalis ze schroniska dla koni Tara na Dolnym Śląsku.
5: To są targowiska śmierci, po prostu od zarania dziejów, Tara to pokazuje, gdziekolwiek nie pojadę, stoją w tle ogromne, śmierdzące, przerażające transporty z rzeźni.
4: Sprzeciw wobec ubojowi koni w Polsce wynika głównie z historii i przywiązania do koni jako do dawnej siły pociągowej, a nie jako do mięsa, które można zjeść. Lata temu dla wielu naszych rodaków niewyobrażalnym było zabicie i zjedzenie konia, bo bez niego nie dałoby się prowadzić prac w polu.
2: Obecność samochodów z rzeźni, o których przed chwilą zresztą usłyszeliśmy w nagraniu, na pewno wznieca sprzeciw wobec organizacji targów końskich w Pajęcznie. Adamie, jak sprawę komentuje organizator wydarzenia, czyli gmina Pajęczno?
4: Rozmawiałem

0: z burmistrzem na ten temat. Te wozy muszą tam być, ponieważ takie są przepisy dotyczące organizacji wydarzeń z udziałem koni. Na miejscu musi być ktoś, kto odbierze zwłoki zwierzęcia, które mogłoby na przykład paść podczas wydarzenia, tłumaczy burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski.
1: Przyjeżdża do nas wielu przedstawicieli krajów europejskich, gdzie zakupują konie ogólnoużytkowe do rekreacji.
0: Protestujący zarzucali też, że wydarzenie rozpocznie się o 3 nad ranem, po to by schorowane zwierzęta sprzedać, zanim wstaną zwykli ludzie. Burmistrz odpowiada, że po ostatnim głośnym incydencie wydarzenie zaczyna się wcześniej po to, by odpowiednie służby miały czas na przeprowadzenie stosownych kontroli.
2: Nadamia, jak mieszkańcy reagują na protest wobec organizacji targów końskich w Pajęcznie? Jakie tutaj są reakcje?
0: Te targi to już w pewnym sensie tradycja w Pajęcznie i to wydarzenie jest dla mieszkańców ważne, ale mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, że część koni może być sprzedawana do rzeźni.
3: Ja nie wiem nic o takich rzeczach, że tam na ubój jest coś sprzedawane.
4: Słyszała? Nie słyszałam o tym, ale no to nie ciekawie. To co...
5: Te targi powinny być, czy powinno się jakoś zmienić?
6: Nie, powinny być, tylko żeby trochę ludzie uważali na zwierzynę, na to wszystko.
0: Zapytałem też burmistrza, czy podczas targów w Pajęcznie będą konie, które mają zostać sprzedane do rzeźni. Burmistrz Dariusz Tokarski nie zaprzeczył, bo tak jak już słyszeliśmy, ubój koni w Polsce nie jest zabroniony.
2: A o kontrowersyjnych targach końskich, które mają zostać zorganizowane jutro w Pajęcznie, opowiadał reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Na koniec dodajmy, że w odróżnieniu od Polski jedzenie końskiego mięsa w Europie Zachodniej jest dość powszechne. Najwięcej koniny kupuje się we Włoszech, jakkolwiek to brzmi. No dobrze, proszę Państwa, to teraz przenosimy się na Lubelszczyznę, skąd pochodzi zapalony miłośnik dwóch kółek i cyklista Janusz Kobyłka, który na rowerze przejedzie ponad 1500 km. Wszystko po to, aby nieść pomoc i zachęcać do wolontariatu oraz promować Polski Czerwony Krzyż. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
7: Dzień dobry Państwu.
2: No, wydaje się być to trudna akcja, na pewno wymagająca. Jakie są szczegóły tego wydarzenia?
7: No, akcja odbywa się pod hasłem Kilometry Dobra dla Polskiego Czerwonego Krzyża, a cyklista jedzie z Międzyzdrojów do Tomaszowa Lubelskiego, ale najchętniej o szczegółach niech odpowie nam sam Janusz Kobyłka.
8: Ja odwiedzam miejscowości, w których nie ma na przykład oddziałów PCK czy siedzib i jak ludzie widzą, że ja tyle kilometrów pokonuję, zachęcam ich po prostu, żeby kilka osób się zebrało do jakiejś takiej pomocy dla osób potrzebujących. Przede wszystkim chodzi o młodzież, żeby zwracali uwagę na Polski Czerwony Krzyż, na pomoc osobom starszym. Ja dostaję na przykład później na maile, ktoś na przykład poszedł, oddał krew, bo ja jadę.
7: No i na trasie nie brakuje przystanków. Z tego co pamiętam, to jest chociażby Grudziądz czy Iława. Nie brakuje także rozmów z mieszkańcami oraz takiego okazjonalnego wsparcia ze strony innych rowerzystów. No ale każde spotkanie też jest szansą na po prostu promowanie czy też rozmowy o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. No zwłaszcza tam, gdzie, jak już wspomniano, organizacja nie ma jeszcze swoich struktur. No o szczegółach mówi dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, Maciej Budka.
9: Pan Janusz rusza do Międzyzdrojów i tam rozpocznie swoją tegoroczną podróż, która zakończy się na Lubelszczyźnie za miesiąc, kilka tygodni. Wszystko zależy od tego, ile co niektórzy po drodze nie pozwolą mu jechać dalej. Bo to, co trzeba powiedzieć i co charakteryzuje tę podróż, to to, że pan Janusz wszędzie, gdzie dociera i się zatrzymuje, to wszyscy bardzo ochoczo go goszczą. Opowiada i o Lubelszczyźnie, o swoim rodzinnym Lubartowie, o Polskim Czerwonym Krzyżu.
7: No i o to w tym wszystkim chodzi, ale to nie tylko bezinteresowna pomoc. No nie oszukujmy się, te 1500 kilometrów to jest spore wyzwanie fizyczne. Długie godziny w trasie przynoszą z pewnością zmęczenie, ale jak podkreśla sam pan Janusz, życzliwości przy tych wszystkich spotkaniach no dają mu ogromną motywację.
8: Jeżeli spotykam osoby, które mnie na przykład zapraszają do domu, bo są też takie sytuacje, na obiad, na kawę, na ciasto, to ja wtedy nie czuję po prostu, że mnie ta ręka boli, czy ta noga, czy to zmęczenie po prostu tak jakby ucieka. No po prostu ja wierzę w to, co robię i wierzę przede wszystkim w ludzi, że my jesteśmy takim narodem dobrego serca, tylko my zazwyczaj tego nie okazujemy.
7: No chyba warto okazywać jak najwięcej tego serducha. Dziś, jak patrzyłem w internecie, pan Janusz był w Szczecinku. No a osoby, które chciałyby go odwiedzić, porozmawiać, czy po prostu wesprzeć, nawet z takim dobrym słowem czy komentarzem,

0: komentarzem. Warto by obserwować jego podróż na przykład na Facebooku pana Janusza lub na Facebooku Polskiego Czerwonego Krzyża. Tam wszystkie informacje na bieżąco.
1: Tomku, może po głosie się mylę, ale to chyba nie jest młodzieniaszek, atleta. 1500 kilometrów to spore wyzwanie. Jak myślisz, poradzi sobie?
0: Myślę, że tutaj doświadczenie to jest taka tarcza, którego na pewno broni. No, pan Janusz to już jest emeryt, ale po pierwsze zapalony cyklista i myślę, że wie, jak sobie tutaj radzić. A z tego, co pamiętam, to chyba 80 kilometrów dziennie robi, także no, dość sporo. No,
1: robi to oczywiście wrażenie. Ja tylko przypomnę, że pana Janusza można spotkać na trasie między innymi w Iławie, w Grudziądzu, w Kolnie, w Łomży czy w Sokołowie Podlaskim. Codziennie właśnie pokonuje od 80 tak. do 100 kilometrów. A te wszystkie informacje zebrał Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo ci dziękuję. No i oczywiście szerokości. Spokojnego weekendu.
0: Szerokości i do usłyszenia.
1: Zapalony cyklista, Krzysztof Kuzak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, zgadza się, tak.
1: 80-100 kilometrów to jest...
2: Wycieczki rowerowe to jedna z moich pasji, rzeczywiście.
1: To weź mi powiedz, bo jeżeli mamy do czynienia z emerytem, który pokonuje między 80 a 100 kilometrów, to jest to poważne wyzwanie, to jest duża trasa dla kogoś, kto jeździ
2: jeżeli
1: rower?
2: Jeździ od lat, to nie jest to żadne wyzwanie, tylko po prostu przyjemność przejechanie to jeszcze muszę, odcinka.
1: To jeszcze muszę dopytać o pewne wyzwania, bo na przełomie września i października reprezentacja Polski, naszych piłkarzy, zagra 4 mecze Ligi Narodów. Kiedy poznamy powołania Jana Urbana, czy może już mniej więcej można się spodziewać? Bo wiesz, jeżeli zadzwoni telefon, to chciałbym być przygotowany, że wiesz, dołożę jednak słodycze.
2: No, musisz czekać, tak. Musisz czekać. Czy... Może rzeczywiście zadzwoni.
1: Na siłkę?
2: Ale jesteś pewny, że ma twój numer telefonu?
1: Na pewno sobie poradzi. On ma ludzi od tego, żeby znaleźć ten numer. Więcej już teraz w informacjach sportowych. Zapraszam.
2: A będzie o siatkówce, także o piłce nożnej, ale zaczniemy od sukcesu naszej młodej judoczki. 18-letnia Barbara Twarowska, rywalizująca w kategorii do 52 kg, awansowała do finału prestiżowych zawodów rangi Grand Slam w Budapeszcie, zaliczanych do kwalifikacji olimpijskich na Igrzyska w Los Angeles. Polka na tatami w stolicy Węgier w ćwierćfinale wygrała z brązową medalistką olimpijską z Paryża, Brazylijką Larisą Pimentą. No a w półfinale pokonała Czeszkę Terezę Bodnarową. W finale walczyć będzie z reprezentantką Hiszpanii Ayumi Sanchez. Z Węgier przenosimy się do Bułgarii, gdzie są polscy siatkarze. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Portugalczyków 3-0 na inaugurację występów w Mistrzostwach Europy. No a dziś na porannym treningu w Sofii wystąpili z kokardkami w złotym kolorze na koszulkach. To symbol akcji Gold September, bo wrzesień jest światowym miesiącem świadomości nowotworów u dzieci. I o tej akcji mówi kapitan naszej drużyny, Aleksander Śliwka.
3: Chcemy zwrócić uwagę ludzi, którzy oglądają nas, kibiców siatkówki i nie tylko, po prostu wszystkich ludzi, którzy oglądają nasze zmagania czy filmy z naszych treningów, meczów. Tymi złotymi kokardkami chcemy przypomnieć, że wrzesień jest miesiącem świadomości o chorobach nowotworowych u dzieci. Tym samym gestem chcemy zachęcić wszystkich ludzi do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze właśnie na walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci. Między innymi Fundację Herosi, która jest z nami, z reprezentacją Polski od wielu lat, którą wspieramy. Chcemy zwrócić na to uwagę i pokazać, że jesteśmy z tymi dzieciakami i trzymamy mocno za nich kciuki.
2: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał Cezary Guriew.
4: Jak spędzacie tutaj wolny czas?
5: Myślę, że to jest normalne na takiego typu turnieju, że bywają dni, w których trenuje się wcześniej rano i cała reszta dnia jest, że tak powiem, do naszej dyspozycji. Na pewno będziemy mieć odprawę wideo. Każdy z nas w jakimś tam swoim gronie będzie spędzał ten czas. Niektórzy chodzą tutaj w naszym hotelu na dach się opalać, niektórzy grają na konsoli, niektórzy czytają książki, także możliwości jest naprawdę sporo. Ja jestem grupa FIFA i grupa smażenie się na papie dachu w naszego hotelu. Ale myślę, że też szybko minie czas, zaraz będzie jutro, a jutro już gramy.
4: Turniej jest bardzo długi, ale tak na dobrą sprawę wszystko rozstrzygnie się w Mediolanie i wszyscy spodziewają się powtórki finału Polska-Włochy.
5: Ja bym chciał, żeby gdzieś tam Włosi się potknęli już może w ćwierćfinale i w finale. Miejmy nadzieję, że my się dostaniemy i zagramy z jakimś innym rywalem, a nie tylko i wyłącznie z Włochami, także zobaczymy. Na pewno ten turniej nieraz gdzieś zaskoczy, jakieś niespodzianki będą, także my się koncentrujemy na sobie, aby prezentować się z jak najlepszej strony. No nie zapominajmy o reprezentacji

0: Francji, o wiecznie ostatnio groźnych Bułgarach. Na pewno gdzieś te reprezentacje mniej, o których się mówi, czyli Niemcy, Belgia też mogą namieszać, także może się stać, że faktycznie ten finał będzie taki troszeczkę zaskoczeniem, a miejmy nadzieję, że też nie będzie zaskoczeniem to, że my się w tym finale znajdziemy. Zrobimy wszystko oczywiście, aby się tak stało, żebyśmy my awansowali do tego ścisłego finału w Mediolanie.
1: No ale do finału w Mediolanie jeszcze droga daleka. Jutro Polacy zagrają z reprezentacją Izraela. Początek o 15:00 w Hiszpanii. Zbliża się do końca ostatni w sezonie kolarski wielki tur Vuelta Espania. Dziś 19. etap z metą na przełęczy Peñas Blancas w Andaluzji. Zwyciężył Irlandczyk Eddie Dunbar, a liderem pozostaje Hiszpan Erik Mas. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś początek 8. kolejki w Częstochowie. Raków pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka podejmie lubelski Motor. Drużyna z Częstochowy rozegrała do tej pory 6 spotkań. Przypomnę, że wcześniej uczestniczyła też w eliminacjach do europejskich pucharów. No ale wszystkie spotkania ligowe przegrała. No i nowy szkoleniowiec tak mówi o sytuacji w klubie.
2: Raków zawsze musi się opierać na tym, czym się charakteryzował w ostatnich latach, czyli bardzo wysoki poziom intensywności, bardzo wysoki poziom fizyczności. Dla mnie Raków był zawsze zespołem nie tylko dobrze zorganizowanym, ale zespołem, z którym się bardzo, bardzo trudno grało. Zespół, z którym po prostu było niesamowicie trudno wygrać. To na pewno uciekło, to na pewno trzeba odbudować, ale w tej szatni jest bardzo dużo osobowości, w tej szatni jest dużo jakości i to nie jest coś, czego nam się nie uda wypracować.
1: No a trener Motoru Mariusz Misiura tak podchodzi do dzisiejszego spotkania.
3: Skoncentrowaliśmy się na sobie, na tym, co w jaki sposób zauważyliśmy, co wyglądało bardzo dobrze, żeby to jakby cały czas pielęgnować. Też przytrafiły nam się jakieś, bym powiedział, momenty, które wymagają poprawy. Dla mnie i Motor, i Raków to jest to przykład, uważam, że dwóch zespołów, które patrząc co pokazują na boisku, zasługują na dużo więcej, więc w dłuższej perspektywie myślę, że jedna i druga drużyna będzie dużo wyżej w tabeli.
1: Początek spotkania o 18:00, no a później w Krakowie Wisła zagra z Jagiellonią Białystok. Trener Białej Gwiazdy Mariusz Job tak mówi o rywalu.
4: Jagiellonia jest zespołem, który wydaje się być w dobrej dyspozycji. Zespołem, który wywalczył fazę grupową Ligi Europy. Na pewno jest to zespół, który ma w sobie sporo pewności siebie poprzez wyniki, jakie w ostatnich latach osiągają. Jest tam stabilizacja, jeżeli chodzi o trenera. Jagiellonia oczywiście lubi budować na krótko. Robi to w odważny sposób. Ma do tego jakość piłkarską, ale też potrafi być groźna z kontrataku, bo to jest zespół taki, powiedziałbym, kompleksowy, jeżeli chodzi o atakowanie, bo to nie tylko jeden sposób gry. No, widać to wszechstronnie. I przede wszystkim to, co mówiłem, pewność siebie z piłką. Ci piłkarze wiedzą, co mają robić. Natomiast to też nie jest zespół bez wad. My też będziemy szukać rozwiązań ofensywnych, żeby wykorzystać te przestrzenie, które tworzy rywal.
1: Posłuchaliśmy trenera Wisły Kraków Mariusza Jopa. No to teraz posłuchajmy także szkoleniowca Jagiellonii Białystok Adriana Siemieńca, który podkreśla, że Wisła...
5: zespół na wskroś ofensywny, a jeszcze wsparty swoim środowiskiem, stadionem, który potrafi wytworzyć gorącą atmosferę. Na pewno to wszystko tworzy bardzo gorący teren, bardzo trudny teren do zdobycia. Zresztą statystyka też o tym świadczy, że jeszcze nikt tego terenu w Ekstraklasie nie zdobył. Wiem, że trudne zadanie przed nami. Wierzę, że będziemy tymi pierwszymi, ale na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik do tego, żeby wygrać spotkanie.
1: Początek meczu w Krakowie o godzinie 20:30. Teraz o sporcie to wszystko. Więcej oczywiście także jutro o poranku.
6: Reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert
10: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
10: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów

0: Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Herma Świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
5: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
4: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Przełam swoje granice. Poczuj siłę i doświadcz prawdziwej adrenaliny.
8: To hasło Wilma Gedonu, ekstremalnego biegu przez przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami.
7: W najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie będzie o sportowcach z niepełnosprawnościami.
8: Posłuchamy reportażu Ewy Michałowskiej Niech będę dzielny w swym wysiłku.
7: A naszymi gośćmi będą Aleksandra Kogut z Fundacji Avalon, a także Marcel Jarosławski, wielokrotny medalista w skoku wzwyż para atletyki.
8: Dorota Boniecka-Górny
7: i Wiesław Molak.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary dla Piotra Niemczyka. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu Ostatniego Pokolenia. Piotr Niemczyk został skazany razem z 25 aktywistami, którzy w ubiegłym roku blokowali most Poniatowskiego w Warszawie. Obrońcy Niemczyka podkreślają, że nie blokował on jezdni, a stał na chodniku z transparentem. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, bez udziału oskarżonego. Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL-u, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Teraz jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. Jest śledztwo w sprawie dewastacji w powiecie chrubieszowskim pomnika upamiętniającego żołnierzy UPA poległych w 1946 roku w walce z NKWD. Europoseł Grzegorz Braun w mediach społecznościowych opublikował film, na którym widać, że uderza siekierą w pomnik. Postępowanie prowadzimy w kierunku znieważenia grupy narodowości ukraińskiej, mówi Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu.
10: Poprzez zniszczenie na kamiennym monumencie wyrytych ram herbu oraz napisów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, dopuszczając się czynu z powodu przynależności narodowej podległych osób, których miejsce spoczynku zostało upamiętnione tym pomnikiem. W sprawie wykonywane są czynności dowodowe, już między innymi przez ochronę świadków, zabezpieczono także nagranie dokumentujące to zdarzenie.
11: Jeżeli postępowanie wykazałoby, że należy przedstawić zarzuty osobie, która pełni funkcję europarlamentarzysty, oczywiście w takiej sytuacji jest stosowna procedura związana z uchyleniem immunitetu takiej osobie przez Parlament Europejski.
9: Pomnik znajduje się w uroczysku Białystok w gminie Dołchobyczów w województwie lubelskim. Sprawcom zniszczenia pomnika może grozić do 5 lat więzienia. Gala baletowa zainauguruje jutro nowy sezon artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Widzowie zobaczą zarówno tancerzy Polskiego Baletu Narodowego, jak i wybitnych solistów z najważniejszych scen Europy, między innymi Baletu Opery Paryskiej, Baletu Królewskiego w Londynie oraz Zespołu Baletowego Mediolańskiej La Scala. Gala baletowa to wszystko, za co miłośnicy baletu kochają taniec klasyczny i współczesny, w pigułce i w jednym miejscu. Na najwyższym poziomie, mówi dyrektor Polskiego Baletu Narodowego i twórca koncepcji gali baletowej Krzysztof Pastor.
3: taniec jest jakby głównym bohaterem tego przedsięwzięcia. Myślę, że jest się czym chwalić naszym zespołem. Ja jestem z naszego zespołu bardzo dumny, a dodatkowo zaproszenie trzech par pierwszych solistów, gwiazdy z renomowanych, z najlepszych zespołów baletowych w Europie. Naprawdę taka najwyższa półka europejska.

0: może światowe. To jest dodatkowa atrakcja i to zresztą jest też bardzo atrakcyjne dla publiczności, ale też bardzo inspirujące dla naszych tancerzy, więc ja z tego jestem bardzo zadowolony.
1: Gala będzie transmitowana w TVP Kultura jutro od godziny 19.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: 33 minuty po godzinie 17. Prokurator Ewa Wrzosek będzie dziś gościnią najnowszego odcinka podcastu Strefa Wpływów. W rozmowie m.in. o niezależności prokuratury, politycznych naciskach i rozliczeniach byłej władzy. To po godzinie 18. Wcześniej jednak polityczne komentarze i 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Witam. Ponownie jest z nami na łączeniu. Mam nadzieję, że też się widzimy. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Widzimy się i słyszymy się, panie redaktorze.
5: Widzimy się i słyszymy, to doskonale. Panie pośle, co się dzieje z Antonim Macierewiczem, który biegał w miesięcznicę smoleńską, czyli wczoraj, 10 września, po Placu Piłsudskiego z pistoletem na farbę?
6: Nic się nie dzieje, panie redaktorze. Widziałem te brutalne ataki.
5: Nie wydaje się panu to dziwne? Tak czcicie, tak czci pan Macierewicz ofiary katastrofy smoleńskiej?
6: Powiem tak, od wielu lat, panie redaktorze, oddajemy hołd wszystkim osobom, które zginęły, wszystkim, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne reprezentowali. Tam zginęli moi przyjaciele z różnych ugrupowań, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. I nie może być tak, że co miesiąc pojawia się tam grupa ludzi, która wznosi hasła, przerywa, zaczepia. No nie może tak być. Ja widziałem tą całą sytuację.
5: Ale te obrazki z panem Macierewiczem były żenujące dość. Nie sądzi pan?
6: Dzisiaj jednej z dziennikarek, która mnie pytała, jak ja odnoszę się do tego i tak dalej, powiedziałem taką rzecz. Bardzo bym panią prosił, żeby się pani zapoznała z pięknym życiorysem Antoniego Macierewicza. Dzięki takim ludziom jak Antoni Macierewicz dzisiaj pani może być dziennikarzem, pracować w wolnych mediach. I to jest człowiek, o którym często go atakują, ale nie znają jego życiorysu. Także to, że siedział w więzieniu, jak jego rodzina cierpiała.
5: Nie, ale panie pośle, ja pana pytam konkretnie o te obrazki. Nie był pan zdziwiony, zszokowany, że Antoni Macierewicz biega po Placu Piłsudskiego wtedy, kiedy trwa upamiętnianie ofiar katastrofy smoleńskiej z karabinkiem, z pistoletem z farbą?
6: Ja widziałem, panie redaktorze, grupę ludzi, która go otoczyła i atakowała. I tak jest właściwie od kilku lat. Miałem okazję tam być. Pan wie, że ja jestem z natury spokojnym człowiekiem, ale widziałem po prostu, jak zaczepni są ci ludzie, którzy tam przychodzą.
5: Czy dał się sprowokować, pan Macierewicz?
6: No ale, panie redaktorze, czy to jest w naszej kulturze, żeby w momencie, kiedy oddaje się hołd ludziom, których już nie ma, którzy zginęli, czy to jest normalne, żeby korzystać sobie z tak wolności, żeby atakować ludzi, którzy składają kwiaty? No przecież to jest nienormalne.
5: Ale też nienormalnie, przyzna pan, że też nienormalnie, niepoważnie wyglądały te obrazki z panem Macierewiczem biegającym po Placu Piłsudskiego z pistoletem z farbą, no.
6: Każdy ma oczywiście swoją ocenę tego całego zdarzenia. Ja uważam, że policja powinna interweniować. Tak jest co miesiąc. Ci ludzie to nie są przypadkowi ludzie. Oni się tam pojawiają, oni nas zaczepiają, atakują, przeszkadzają. No, tak jakby działali wbrew, wie pan, kulturze, tradycji.
5: A to po obu stronach chyba jest, prawda? Ta polityka i po waszej stronie dominuje tam i druga strona też polityka, też polityką się zajmuje, a nie upamiętnienie, mam takie wrażenie.
6: Wydaje mi się, że jest inaczej, dlatego że, wie pan, jeżeli ktoś oddaje hołd komuś, to nie przyszłoby mi do głowy, żeby iść i wydzierać się przez megafon, przeszkadzać, szturchać, nie dopuszczać do składania kwiatów. Ale mówię, to jest być może inna kultura.
5: No dobrze, zostawmy przemówienia i miesięcznicę smoleńską. Przejdźmy do poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Najnowszy sondaż CBOS sprzed godziny. Macie 15% poparcia. To jest najniższe poparcie Prawa i Sprawiedliwości od 3 lat. Co się dzieje? To jest efekt afery Zonda Krypto? To jest efekt afery Zonda Krypto?
6: Ale wie pan, to z tymi sondażami to jest tak, że...

0: pan mówił o jakimś 15-procentowym poparciu. Kilka dni temu było, wczoraj czy jakoś 21 widziałem. Ja widziałem poparcie, które jest bliskie 27%. Naprawdę ja do sondaży odnoszę się z ogromnym dystansem i dla mnie sondażem jest między innymi to, co się dzieje, wie pan, na ulicach, a nigdy, jak jestem politykiem, a 20 lat jestem politykiem, ludzie czasami nie zatrzymywali się, czasami teraz zatrzymują się na ulicy, wychodzą i dziękują za to, co robimy jako Prawo i Sprawiedliwość. I dla mnie to jest ten sondaż. Poczekajmy do wyborów, ja jestem spokojny.
1: No w tym sondażu CBOS, który pan, jak widzę, dezawuuje, czy stara się dezawuować, Konfederacja ma niemalże 15% poparcia. Tyle samo, ile Prawo i Sprawiedliwość niemalże.
0: Pan się zajmuje polityką, panie redaktorze, wiele lat. A gdzie ta sondażownia jest? Komu podlega?
1: Ale panie pośle, ale spodziewałem się takiego, spodziewałem się takiego argumentu, chociaż nie uważam tego za argument tak naprawdę. No, a merytorycznie, ale panie pośle, jakby pan skomentował merytorycznie to, dlaczego spada Prawo i Sprawiedliwości? No bo to, że tracicie poparcie konsekwentnie, to jest fakt. No bo tracicie poparcie.
0: W żadnym razie, ja jestem spokojny o nasze notowania, proszę mi wierzyć, jakąś część być może odebrało to nowe ugrupowanie, Stowarzyszenie Rozwój Plus, ale to jest, jak widać, nieudany program, projekt, który nie wiem, ile odebrał, 2 czy 4% może. Natomiast
1: no przekraczają, w większości sondażu przekraczają 5%, panie pośle. Rozwój Plus Morawieckiego.
0: A w CBOS-ie ile mają? Pewnie powyżej 5.
1: A nie wiem, tego nie wiem, nie sprawdziłem. Ale dobrze, panie pośle, zostawmy ten CBOS, bo czas nas goni. Dlaczego tak bronicie zaciekle odwołanego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? Pan był tam również, tak?
0: Broniłbym dokładnie w taki sam sposób każdego rektora każdej uczelni. Wie pan, uczelnie w Polsce i w ogóle na świecie cieszą się zawsze autonomią. Autonomia polega na tym, że nie wkracza policja na teren uczelni, nie robią pod właściwie kierunkiem, ja nie wiem kogo, bo ja byłem dzisiaj tam, wie pan, i widzę, że cała uczelnia otoczona kordonem policji, oddziały prewencji, ściągane z różnych miejscowości. Pytam się tych policjantów, co wy tu robicie? Kto wam dał to polecenie, żebyście tutaj stali? To nikt mi nie chciał powiedzieć. Dlaczego? Uważam, że w sensie formalno-prawnym pan rektor nie miał skutecznie doręczonej decyzji o odwołaniu. To jest raz. Dwa, uważam, że służba więzienna nie jest na posyłki. Ja nadzorowałem służbę więzienną w swoim życiu i nigdy do głowy by mi nie przyszło, żeby wysyłać funkcjonariuszy, żeby jeździli, wie pan, do Karpacza i szukali rektora uczelni. A po trzecie, jest to po prostu naruszenie autonomii w tej jednostki. Takie jest moje zdanie.
1: Okej, ale chyba naturalne jest, że minister Żurek może zmienić rektora uczelni, tak? Tej uczelni.
0: Nie do końca, panie redaktorze, bo jeżeli pan przejrzy ustawę, no to jest tutaj daleko idąca wątpliwość co do tego. Zresztą, wie pan, no jest też Senat. Ten Senat wskazał teraz osobę, która teoretycznie powinna pełnić funkcję, jeżeli już do tego doszło po odwołanym rektorze, jeżeli byśmy uznali, że to jest w ogóle skuteczne. Natomiast, wie pan, to jest tak naprawdę element takiego kolejnego działania kontra wszystkiemu, co dotyczyło Zbigniewa Ziobro, bo przecież Akademia powstała w czasach, kiedy my rządziliśmy i ona również jest na liście, i pan rektor zapewne też, tych ludzi, których trzeba zwalczać, bez względu na to, czy to jest zgodne z prawem, czy bezprawie.
1: Mateusz Morawiecki mówił kilka dni temu, że ostrzegał prezesa Kaczyńskiego przed zonda krypto. Dlaczego nie zrobiliście nic, jak rządziliście, żeby ostrzec obywateli w całej kwestii?
0: Wie pan, ja nie wiem, kogo ostrzegał Mateusz Morawiecki.
1: No mówił, teraz przyznał, że ostrzegał prezesa Prawa i Sprawiedliwości, więc z siłą rzeczy Zbigniew Ziobro też powinien mieć taką wiedzę, tak? O zonda krypto jako prokurator generalny, minister.
0: To jest jego wersja, tak. Jak słucham Mateusza Morawieckiego, to jakbym, wie pan, anioła słuchał, który jest bezgrzeszny w polityce, nigdy nie popełnia błędów, wszystkich przestrzegał, ostrzegał i dzisiaj on jako ten jeden, wie pan, sprawiedliwy mówi, co robił. Otóż, panie redaktorze, nie słyszałem, żeby kogokolwiek ostrzegał. Były wywiady medialne w tej sprawie. Po drugie,

0: To jest dosyć ciekawa historia, bo wie pan, on opowiadał, atakując moje środowisko suwerennej Polski, opowiadał między innymi o tym, że jego człowiek w istocie, pan Jastrzębski, szef KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, że on zrobił to, co miał zrobić, składał zawiadomienia do prokuratury. Bardzo ciekawe. Wie pan, po tych słowach pochyliłem się nad działaniami pana Jastrzębskiego i dzisiaj ja mam pytanie do pana Jastrzębskiego, czy to jest prawda, że ten człowiek, dwa razy powołany na to stanowisko przez Mateusza Morawieckiego, był między innymi w listopadzie 2025 na konferencji, gdzie głównym partnerem był, uwaga, kto? Zonda Krypto. Mówił o kryptowalutach. Strategicznym partnerem była Komisja Nadzoru Finansowego i on jako szef KNF-u tam się pojawia. Jeżeli to jest prawda, to mamy do czynienia z gigantycznym skandalem, z którego tłumaczyć się powinien nie tylko pan Jastrzębski, ale także pan Morawiecki.
1: A Zbigniew Ziobro, którego fundacja miała otrzymać 500 000 zł od Przemysława Krala? Powinien się wytłumaczyć też?
0: Ale Zbigniew Ziobro się wytłumaczył, wydał oświadczenie, napisał, że to był błąd, ale też jest jeszcze jedna rzecz. Gdzie naruszył prawo? W jakim miejscu naruszył prawo? Wie pan, tak samo ponad 50 organizacji zostało szukanych w czasach, kiedy rząd powinien przestrzegać. Także i takie organizacje jak KNF powinny przestrzegać przed tego typu firmami. Gdzie był rząd? Od stycznia 2025 do kwietnia 2026 rząd nic nie zrobił.
1: No dobrze, ale ta afera się rozkręcała za waszych rządów. No panie pośle, no bądźmy też precyzyjni. Nie, rozkręcała się ta afera za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Lobbing amerykański, lobbing kryptowalutowy amerykański wkraczał na rynek i kontaktował się z polską prawicą no za waszych rządów najpewniej, tak?
0: Panie redaktorze, muszę wyjaśnić pewne słowa Donalda Tuska, które padły w ubiegły piątek. On mówił, że w czasach Prawa i Sprawiedliwości umorzono 4 postępowania. Nie 4, tylko 3, to jest pierwsze. Druga rzecz. Przy drugim postępowaniu Prokuratura Krajowa pod nadzorem kogo? Zbigniewa Ziobro. Sprzeciwiła się umorzeniu. No to jaki interes miałby Zbigniew Ziobro, skoro podległa mu Prokuratura Krajowa sprzeciwiła się i śledztwo było prowadzone dalej. A o co chodziło w tych 3 śledztwach? Oto o zezwolenie KNF-u. Zezwolenie tak naprawdę administracyjna sprawa. A wie pan, kiedy były największe wątki umorzone, te główne wątki, te najcięższe sprawy? W czasach Donalda Tuska. 2024-2025 rok. I jedna rzecz jeszcze, bo my dojdziemy do tych postanowień uzasadnień. Zobaczymy, ludzie się przekonają.
1: Jest pan za komisją śledczą w sprawie Zonda Krypto?
0: Ja, jak komisja śledcza, byłem w komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych i wie pan, to działało na tej zasadzie, że jak pani prokurator Wrzosek, bowiem, że będzie w podcaście u państwa, zechciała, żeby mnie wyrzucono z komisji, to po 20 sekundach zostałem usunięty z sali. No to jaki sens jest takiej komisji śledczej? Natomiast chcę panu, wracam jeszcze do tego wątku, wie pan, bo to jest bardzo ważne. Najważniejsze postanowienia umarzające sprawy to jest 2024-2025. To czasy Donalda Tuska. To jest raz. Który prokurator to umarzał? W czasach Zbigniewa Ziobro, dwóch prokuratorów. Jeden z nich został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobro.
1: Panie pośle.
0: Puentuję. Awansowany był w czasach Donalda Tuska. Ten prokurator umarzał.
1: Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Ludzie zatrzymują mnie na ulicy i dziękują za to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. To jest dla mnie prawdziwy sondaż, mówi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Uczelnia otoczona kordonem policji, jest to naruszenie autonomii tej placówki, mówi były wiceminister sprawiedliwości o sytuacji wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zresztą to uderzenie we wszystko, co robił Zbigniew Ziobro, ocenił. Jak słucham Mateusza Morawieckiego, to jakbym anioła słuchał, ironizował. Zdaniem Wójcika Morawiecki nikogo nie ostrzegał przed Zonda Krypto. Więcej komentarzy politycznych po godzinie 18.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. To czas na gospodarcze podsumowanie tygodnia. Z nami jest Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: To zaczynamy od tej wyczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Po wakacjach Rada się spotkała i zadecydowała i zostawiła stopy procentowe bez zmian.
5: No dokładnie tak się stało, więc myślę, że dla wielu tych, którzy wyczekiwali tej decyzji, może być ona rozczarowaniem. Ale jeżeli chodzi o ekonomistów, o rynki finansowe, to nie było żadnego zaskoczenia. Chociaż w lipcu prezes NBP

0: NBP zapowiedział, że po wakacjach złoży wniosek, być może złoży wniosek o obniżkę stóp procentowych, to od tamtego czasu tyle się wydarzyło, że w zasadzie ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie mogła być inna. Nie było przestrzeni na to, żeby te stopy procentowe niestety obniżyć.
1: Przede wszystkim inflacja poszła nam w górę.
0: Dokładnie tak. Inflacja wyskoczyła nam już w lipcu do 3% z 2,5% w czerwcu, a w sierpniu według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego jest ona jeszcze wyższa. 3,4%, a więc bardzo już blisko tej górnej granicy odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. No i co gorsza, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się na rynkach surowcowych, bardzo prawdopodobne jest, że ta inflacja będzie dalej jeszcze przyspieszać. Więc w takiej sytuacji, no tak jak powiedziałam, Rada nie może obniżać stóp procentowych. Wręcz gdzieś tam zaczynają się przejawiać pytania o to, czy te stopy nawet nie powinny zostać podwyższone.
1: Właśnie. Czy to oznacza, że my o tych obniżkach stóp procentowych powinniśmy teraz zapomnieć?
0: No niestety ta perspektywa jakiejś chociaż jednej obniżki bardzo w tym momencie się odsuwa w czasie. Na konferencji prezes Adam Glapiński zapowiedział wręcz, że stopy procentowe nawet do połowy przyszłego roku mogą zostać niezmienione. No więc te nasze oczekiwania, że być może do tej obniżki dojdzie jeszcze do końca tego roku, czy powiedzmy w pierwszym kwartale przyszłego roku, no wygląda na to, że niestety stały się już nierealne. Ta sytuacja jest oczywiście też bardzo dynamiczna, to trzeba podkreślić. I gdyby się tak zdarzyło, że wojna na Bliskim Wschodzie się kończy, zawierane jest jakieś porozumienie, że ceny ropy naftowej gwałtownie spadają, to pewnie temat obniżki stóp procentowych szybko powróci. Ale na ten moment, kiedy jesteśmy w sytuacji takiej, że te ceny ropy przyspieszają, no to trudno rzeczywiście tutaj oczekiwać, że stopy będą obniżane. I też biorąc pod uwagę to, co robią inne banki centralne na świecie, bo tam mamy podwyżki.
1: No właśnie, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Bank w swoim komunikacie podał, że wojna na Bliskim Wschodzie generuje presję inflacyjną, a inflacja w strefie euro może pozostać podwyższona przez dłuższy okres.
0: Tak, nawet według najnowszych prognoz ta inflacja może pozostać powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego jeszcze w 2028 roku, a więc rzeczywiście perspektywa bardzo odległa. No i Europejski Bank Centralny reaguje. W zasadzie ta podwyżka stóp procentowych dokonana na ostatnim posiedzeniu to jest już druga podwyżka w tym roku, bo pierwszej Europejski Bank Centralny dokonał w czerwcu. I najprawdopodobniej to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Rynki finansowe wyceniają, że na posiedzeniu październikowym, a najpóźniej grudniowym, te stopy znowu wzrosną. Więc tutaj widać ogromną determinację Europejskiego Banku Centralnego w walce z inflacją. No, to jest podyktowane też doświadczeniami z ostatnich lat. Głównie chodzi Europejskiemu Bankowi Centralnemu o to, żeby zakotwiczyć, to tak się mówi w tym naszym języku ekonomicznym, oczekiwania inflacyjne, żeby społeczeństwo jakby widziało to, że Europejski Bank Centralny robi wszystko, żeby z tą inflacją walczyć i że ona nie będzie przyspieszać. Natomiast oczywiście bardzo dużo zależy od tego, co się będzie dalej działo na Bliskim Wschodzie i właśnie od tego, jak będą kształtowały się no między innymi ceny ropy naftowej.
1: My do tej ceny ropy jeszcze wrócimy. Tymczasem rynki finansowe patrzą za ocean i zastanawiają się, co zrobi teraz Fed.
0: Dokładnie tak. Posiedzenie Rezerwy Federalnej, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego, dopiero przed nami. Tam wszystkie właściwie wskaźniki makroekonomiczne uzasadniają to, żeby do tej podwyżki stóp procentowych doszło. Dlatego, że inflacja też jest na zdecydowanie podwyższonym poziomie, daleka od celu Fedu. No i te koszty życia Amerykanów dalej rosną, więc rynki finansowe no, bardzo czekają na właśnie decyzję Fedu i uważają, że ta decyzja to powinna być podwyżka stóp procentowych. Natomiast czy tak się wydarzy, to zobaczymy, dlatego że z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych nawołuje prezesa, nowego prezesa Fedu od czerwca, żeby stopy obniżał. No i myślę, że Fed ma tutaj w tym momencie twardy orzech do zgryzienia. Wszystkie, tak jak powiedziałam, wskazania makroekonomiczne są za tym, aby te stopy procentowe rzeczywiście podwyższyć.
1: Wspomniała Pani o cenach ropy i do tego tematu oczywiście wracamy, bo te ceny ropy w tym tygodniu niestety znowu nam poszybowały i przebiły niestety tą granicę 100 dolarów.
0: Tak, to jest ta symboliczna, taka powiedziałabym, granica bardzo niepokojąca i to też przekroczenie tej granicy no, niesie za sobą szerokie konsekwencje. No, przede wszystkim właśnie takie, że rynki finansowe oczekują tego, że inflacja globalnie, nie tylko w jednym czy drugim kraju, ale globalnie będzie się rozpędzać, a przynajmniej jest takie duże ryzyko, bo też nie wiemy, czy ta,

0: ta cena ropy naftowej utrzyma się w okolicach tych $100, czy na przykład będzie rosła w kierunku kolejnej takiej psychologicznej granicy $120 za baryłkę. Więc oczywiście oczekiwania rozpędzającej się inflacji to są automatycznie też oczekiwania na właśnie dalsze podwyżki stóp procentowych przez banki centralne, a to z kolei na przykład bardzo mocno przekłada się na rentowności obligacji rządowych, które też w ostatnich dniach bardzo silnie rosną i to wszędzie. Także ta cena ropy naftowej, no ona rzeczywiście bardzo mocno wzrosła w ostatnich dniach. To ma związek z tym, że ilość przepływających tankowców przez cieśninę Ormuz zmalała. To ma oczywiście związek z eskalacją konfliktu, ze wzajemnymi atakami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No i rośnie ten niepokój, tak, że tej podaży ropy naftowej będzie coraz mniej. No w związku z czym właśnie widzimy to w tych cenach, które są coraz wyższe.
1: Widzimy to także na stacjach benzynowych. Kierowcy naprawdę nie mają łatwo w ostatnich dniach, a to pewnie nie koniec podwyżek z tego, co pani mówi i z tego, co obserwujemy na rynku.
0: Tak, chociażby wskazania firm, które monitorują rynek paliw w Polsce, są takie, że w przyszłym tygodniu te ceny poza benzyną, czyli diesla, ale też gazu, mogą dalej rosnąć. Więc oczywiście to są bardzo niepokojące dla kierowców wiadomości. My z tymi cenami paliw dobijamy tak naprawdę w tej chwili już do średniej w Unii Europejskiej, bo w momencie, kiedy obowiązywał program CPN, te ceny były dużo niższe w Polsce niż w krajach Unii Europejskiej. No w tej chwili niestety, tak jak powiedziałam, zbliżamy się, czy jesteśmy już na poziomie nawet tych średnich cen w Unii. No ale gdyby się tak wydarzyło, że ceny ropy naftowej będą dalej rosnąć, no to oczywiście i te ceny będą za tym podążać.
1: Coraz głośniej mówi się o tym, że ten program ceny paliw niżej powinien wrócić. Jak pani to widzi?
0: Myślę, że to będzie bardzo trudne, dlatego że to są ogromne koszty dla budżetu państwa. Ten cały program, który obowiązywał do końca czerwca i te 2 tygodnie w sierpniu, to było ponad 5 miliardów dolarów, przepraszam, ponad 5 miliardów złotych dla budżetu, więc kwota ogromna. I też wiemy, że no, w obecnej sytuacji te obniżki cen paliw na stacjach byłyby i tak tylko tymczasowe, jeżeli cena ropy naftowej będzie się utrzymywała na podwyższonych poziomach. No i budżet oczywiście też nie ma przestrzeni na to, żeby dalej takiego rodzaju programy finansować, bo przecież mamy ogromny deficyt.
1: Czyli kierowcy muszą się liczyć z podwyżkami, niestety.
0: Musimy się liczyć z podwyżkami, no i możemy trzymać kciuki za to, żeby ten konflikt na Bliskim Wschodzie jak najszybciej się zakończył, żeby tutaj Stany Zjednoczone no, doszły do jakiegoś porozumienia z Iranem, bo wtedy te ceny ropy naftowej myślę, że bardzo szybko wrócą do niskich poziomów.
1: I na to wszyscy czekamy. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Ja Państwu także bardzo dziękuję i na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Niskie ceny.
6: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: kosmetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: W weekendzie kulturalnym dziś po 21:00 zaproszenie do Laboratorium Filmowego w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. A ponieważ rok szkolny się rozpoczął, w tymże laboratorium eksperyment Skok w Dok, czyli filmy dokumentalne dla młodej widowni, które tworzą dorośli, a młodzi są ekspertami i ekspertkami. Będzie filmowo i naukowo. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Był łącznikiem między szefem giełdy Zonda Krypto a politykami PiSu. W informacjach komentarz w sprawie byłego agenta CBA zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołano zgodnie z prawem, zapewnia o tym prokurator generalny. Powiemy też o opóźnieniach na kolei po proteście maszynistów. Mogą one potrwać do końca dnia. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Dane istotne dla postępowania w sprawie afery Zonda Krypto mogą znajdować się na nośnikach, które zabezpieczyli śledczy. Należą one do Artura Chodzińskiego. To były agent CBA. Miał zarobić na współpracy z Zondą ponad 600 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Związki Chodzińskiego z aferą Zonda Krypto będą badać śledczy, mówił na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
2: Z doniesień medialnych wynika, że był bardzo ważnym ogniwem, łącznikiem pomiędzy politykami PiSu a panem Kralem. Musi liczyć się z tym, że jeśli naruszył prawo, to z pewnością będzie odpowiadał, a każdy, kto idzie na współpracę zgodnie z polskimi przepisami, może liczyć na łagodniejszy wymiar kary.
1: Artur Chodziński odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Twierdzi, że sam przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy Przemysława Krala. Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołano zgodnie z prawem, mówił w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek. W ten sposób odniósł się do zarzutu Michała Sopińskiego, że korespondencja w tej sprawie nie została mu skutecznie doręczona.
3: Wiemy, że są różne sposoby doręczenia. Nie tylko tak, że przychodzimy na pocztę, podpisujemy awizo, czy też od doręczyciela. Czasem doręcza się w miejscu pracy, a czasem gdzie się daną osobę zastanie. Jeżeli jakaś osoba miała możliwość odebrania, a odmawia odbioru, to przyjmuje się doręczenie zastępcze, czyli rezygnujesz, ale mogłeś się zapoznać, doręczenie jest skuteczne. Więc ja mam informację, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
1: Próby odwołania Michała Sopińskiego trwały od marca. Pełniącym obowiązki rektora jest profesor Sławomir Cudak, który w ciągu 14 dni ma przeprowadzić nowe wybory na rektora, komendanta uczelni. Powodem odwołania Michała Sopińskiego były między innymi nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem premiera usłyszał 52-latek z Oławy na Dolnym Śląsku. Mężczyzna został zatrzymany na początku tygodnia. Treści zostały ujawnione na Facebooku przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Policja ustaliła, że wpisy pochodziły z prywatnego profilu.

0: 52-latka. Według policji podczas przesłuchania nie potrafił racjonalnie wyjaśnić powodów swojego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. Kolejarze starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował trwający od północy do południa protest maszynistów. Pociągi przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniały do 20 km na godzinę.
1: Protestujący chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Protest spowodował jednak opóźnienia pociągów niemalże w całej Polsce. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, opóźnionych zostało kilkaset pociągów.
2: 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo.
1: Kolejarze mówią, że z utrudnieniami trzeba się liczyć do końca piątku. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że są prowadzone działania, które mają zniwelować opóźnienia.
3: Część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach, żeby minimalizować opóźnienia.
1: Według zapewnień kolejarzy od soboty pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych sprzed 25 lat. Prezydent Donald Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie. Podczas wystąpienia zapewnił, że Ameryka nigdy nie zapomni swoich bohaterów i wezwał do jedności kraju. Głównym punktem ceremonii w Nowym Jorku było odczytanie nazwisk wszystkich ofiar, które zginęły w atakach z 11 września 2001 roku. Nazwiska poległych odczytano także w Pentagonie. Na koniec Katowice. Gwiazdę Ryśka Ridla odsłonięto w tamtejszej Alei Gwiazd Bluesa. Wydarzenie towarzyszy urodzinom Katowic. Rysiek Ridel byłby wzruszony tą chwilą, mówi Adam Otręba z zespołu Dżem.
4: W końcu jednak Rysiek doczekał się tego, co powinno już mu dawno być przydzielone, ale chwała Bogu, że taki pomysł w końcu powstał. Jest to rewelacyjna inicjatywa i cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni. Rysiek byłby szczęśliwy i na pewno nas obserwuje z góry.
0: Rysiek Ridel w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Dżem.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na południowym wschodzie i na wschodzie deszcz. Słabe przelotne opady możliwe także na północy. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu do 11 na wschodzie i krańcach zachodnich. W centrum będzie około 9 stopni.
5: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 17% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 18, czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Czy prokuratura jest wolna od nacisków? Jak wygląda rozliczanie poprzedniej władzy? O tym wszystkim już teraz w Strefie Wpływów. Zapraszamy.
8: Strefa Wpływów.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Renata Grochal, a ze mną jest w studiu
10: Jacek Czarnecki, Radio 1, dzień dobry.
9: Nie ma z nami Rocha Kowalskiego, bo...
10: Ale będzie jeszcze spokojnie.
9: Odpoczywa, wróci. Tak, oczywiście Rochu wróci wypoczęty, rozpromieniony, a my zaczynamy od krótko i na temat z naszą gościnią, panią prokurator Ewą Wrzosek, radcą generalnym ministra sprawiedliwości. Właśnie zapytamy, czy radcą, czy radczynią. Z nami w studiu jest pani prokurator Ewa Wrzosek, radca prokuratora generalnego, radca w Ministerstwie Sprawiedliwości. A to stanowisko to radca czy radczyni?
11: To jest bardzo skomplikowana nazwa. Ja staram się jej nauczyć na pamięć, więc brzmi to dokładnie tak. Radca generalny w zespole radców w biurze ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.
9: O rany. No to
11: prawda? Nie do zapamiętania.
10: Ale będziemy mówić o pani radczyni może.
9: Czyli radca, właśnie radczyni, tym bardziej, że to jest temat na czasie, biorąc pod uwagę zgłaszane przez prezydenta wątpliwości do Macieja Berka, też radcy, ale prawnego, nie generalnego.
11: To właśnie nie mylmy, tak, bo to jest zupełnie inna.

0: profesja.
1: I zaczynamy od krótko i na temat, czyli krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Czy w Polsce działała mafia zonda krypto?
0: Tak.
2: Czy takie sprawy jak RARS, Fundusz Sprawiedliwości i wiele innych afer z czasów PiSu mają szansę być osądzone, czy raczej się przedawnią?
0: Na pewno się nie przedawnią.

0: że są hamulcowi na
1: wszystkich.
0: No właśnie,
1: czy są pomysły na to, żeby tych hamulcowych jakoś, nie wiem, poskromić, odsunąć? No, niektórych już odsuwacie, to widzimy, tak?
2: W Katowicach to nawet właśnie na nie rozpatrywałabym tego w kategoriach pomysłów, tylko no, praktycznych działań. Niestety są to pewne takie plany B, jak to ładnie zawsze mówi pan prokurator generalny, bo innej metody na to nie ma, dlatego że ustawa Prawo o prokuraturze no niestety przewiduje pewien formalizm, czy w trybie podejmowania decyzji, czy w trybie podejmowania decyzji kadrowych, więc tutaj z uwagi w szczególności na to, że jego zastępcami, czyli zastępcami prokuratora generalnego Waldemara Żurka są nadal osoby powołane jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę i Marcina Warchoła, no siłą rzeczy te osoby no sypią piasek w tryby funkcjonowania prokuratury i to na tym najwyższym szczeblu kierowniczym, więc to dlatego jest to takie uciążliwe.
1: Ale rozumiem, że takich metod, jak były stosowane kiedyś wobec pani, czyli w ciągu jednego popołudnia po prostu została pani wysłana na delegację, już teraz nie pamiętam, do Świecia chyba, tak?
2: Do Śremu,
1: przepraszam.
2: Przepraszamy Śrem.
1: I przepraszamy Świecie, że takie delegacje były stosowane, ale rozumiem, że takich metod stosować nie będziecie.
2: Ani nie będziemy, ani nie stosujemy, natomiast ja powiem szczerze, że z rozrzewnieniem czasami słucham właśnie takich utyskiwań prokuratorów odwołanych chociażby jakiś czas temu ze Śląskiego Zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej, którzy zostali odwołani z delegacji do tego wydziału. Natomiast ponieważ są to prokuratorzy prokuratury szczebla regionalnego, no ta degradacja w ich, jak rozumiem, mniemaniu i skargi, które na tę okoliczność złożyli, no nijak się mają do takiej delegacji, w jaką mnie wysłano właśnie w 2020 roku. Więc widzę, że nawet ta skala represji teraz, czyli przesunięcie jakby z równorzędnego stanowiska na inne równorzędne stanowisko, jest już odbierane jako dyskryminacja, degradacja i jakieś, no nie wiem, co najmniej polityczne prześladowanie. Tak wnioskuję z wypowiedzi tych państwa prokuratorów.
0: No właśnie, pani prokurator nawiązała już do katowickiej prokuratury i do prokuratora, który właśnie był najpierw w tym Wydziale Prokuratury Krajowej, Marcin Rodzaj. To jest ten prokurator, który za czasów Zbigniewa Ziobry przez 4 lata badał sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela tej poprzedniczki zondy krypto, czyli giełdy BitBay. I jak pani to tłumaczy, że tenże prokurator ani razu, prowadząc sprawę przez 4 lata, nie przesłuchał pana Przemysława Krala, biorąc pod uwagę, że ten Kral był prawnikiem Suszka, a później tak naprawdę przejął tę giełdę i stała się z tego zonda krypto, czyli był beneficjentem tego zaginięcia.
2: Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tego zaniechania i wydaje mi się, że to powinno być przedmiotem jakiegoś postępowania służbowego i wyjaśniającego wobec tego prokuratora. Bo mówimy o sytuacji, w której w marcu 2022 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie właśnie uprowadzenia bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Dopiero w roku 2026 są stawiane przez właśnie ten Śląski Zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej, którego naczelnikiem aktualnie jest pan prokurator Wełna, zarzuty również utrudniania prowadzonego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka śledztwa, więc to ta czynność, to co pani no bardzo klarownie przedstawiła. To jest jedna z podstawowych czynności, która wówczas powinna być wykonana. Nie jest mi znane wytłumaczenie i nawet nie znajduję może tak, nie znajduję żadnego wytłumaczenia dla zaniechania tej czynności.
1: No tak, ale pani prokurator, mówi pani, że powinny być przeprowadzone jakieś postępowanie, ale mija 3 lata, odkąd ta władza już jest u władzy. To już jest drugi minister sprawiedliwości. I w takim razie dlaczego do tej pory nic się nie stało w tej sprawie?
2: I mówimy o takiej sytuacji, którą w tych początkowych pytaniach określił pan jako, czy w prokuraturze są hamulcowi. Mówimy o wydziale zamiejscowym, o tak zwanych PZ-ach, które w strukturze organizacyjnej prokuratury podlegają pani Beacie Marczak. Jest to zastępca prokuratora generalnego, również powołana na to stanowisko przez Zbigniewa Ziobrę. Prokuratorzy, którzy w tym wydziale pracowali i zajmowali się, pan Marcin Rodzaj, są to prokuratorzy, którzy prowadzili to śledztwo jeszcze w ramach prokuratury regionalnej w Katowicach, na której czele stał Tomasz Janeczek.
0: Dzisiaj również też zastępca prokuratora generalnego, co prawda zawieszony.
2: Aktualnie zawieszony, ale zupełnie nie w związku z tą sprawą. Natomiast no, pełni on dalej funkcję, no, wysoką funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej prokuratury. Więc jeżeli właśnie pan zadaje pytanie, dlaczego dopiero w 2026 roku mamy do czynienia właśnie z przełomem i intensywnością

0: klasyfikacją tego śledztwa, to jest to właśnie następstwo tego, że w tym Wydziale Zamiejscowym zostały dokonane zmiany kadrowe raz z uwagi na zmianę naczelnika tego wydziału, a proszę mieć na uwadze, że te wszystkie jakby piony i jakby kompetencje kadrowe również podlegają poszczególnym zastępcom prokuratora generalnego. I dlatego trzeba stosować pewnego rodzaju obejścia, oczywiście w ramach prawa, obejścia tych formalnych zapisów ustawy Prawo o prokuraturze, gdyż nie po to wprowadzono takie zabetonowanie prokuratury, żeby teraz nam się pracowało właśnie łatwo, lekko i przyjemnie.
1: Pani prokurator, ale kiedy Marek Wełna był powoływany na szefa tego katowickiego wydziału PZ, czyli przestępczość zorganizowana,
0: i korupcja.
1: To wywoływało kontrowersje, że właśnie robi czystki kadrowe. Czy Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, wiedział, że tam w tej prokuraturze katowickiej, mówiąc wprost, są ukręcane sprawy dotyczące zonda krypto i dlatego zrobił tam te zmiany kadrowe?
0: Te zmiany kadrowe właśnie były jakby wynikiem zdiagnozowania sytuacji, czyli faktu tego, że te śledztwa się nie toczą w sposób właściwy, że dalej są to osoby, które zostały delegowane do śląskich PZ-ów właśnie przez Beatę Marczak czy z jej poruczenia. I właśnie te zmiany kadrowe dopiero umożliwiły to, że to śledztwo po prostu nabrało takiego tempa. To śledztwo zarówno w sprawie giełdy BitBay, następnie sądy krypto i w sprawie uprowadzenia Sylwestra Suszka.
2: Dobrze, ale są jeszcze sprawy RARS, Fundusz Sprawiedliwości, Willi Plus, różnych dotacji ministra Glińskiego, który, nie wiem, kupił fałszywy fortepian Paderewskiego, albo kupił willę w hotel w Rapperswilu, albo fałszywy miecz Piastów. I co z takimi sprawami? Bo tak jak mówię, to już 3 lata są.
0: Mm-hmm. W wielu tych sprawach są powołane zespoły śledcze do ich prowadzenia. Również jakby prokurator generalny reaguje na bieżąco na przewlekłość tego rodzaju postępowań. Tu systematycznie uzyskuje informacje z prokuratury krajowej, dlaczego te śledztwa toczą się, no bym powiedziała, za mało intensywnie. Również są dokonywane zmiany kadrowe w składach tych zespołów i mówimy również o takich zmianach kadrowych, które dotyczą zespołów powołanych jeszcze wtedy, kiedy na czele prokuratury stał pan profesor Adam Bodnar. Więc tu naprawdę być może nie jest to widoczne, bo prokuratura jakby nie potrafi się chwalić swoimi sukcesami. Są również obiektywne przeszkody. No, pan mówi o RARS-ie, ale no tutaj pan Kuczmierowski jest za granicą i no niestety mamy umiarkowany wpływ na to, kiedy zostanie wydany do Polski. Wiem, że następne pytanie będzie, dlaczego premier Morawiecki nie został przesłuchany w tej sprawie.
2: Rozumiem.
0: Tak, ale to też
2: ale wyjaśnimy jest to słuchaczom, pewna, dlaczego.
0: Jest to też pewna taka logika procesowa. Jeżeli wobec jakiejś osoby mogą zachodzić podstawy do przedstawienia jej w przyszłości zarzutów, to nie przesłuchuje się jej na wcześniejszych etapach w charakterze świadka. I to są po prostu regulacje wynikające z kodeksu postępowania karnego.
2: Dobrze, ale czy przed wyborami którąś ze spraw, nie mówię, że Fundusz Sprawiedliwości miał tam Ziobro i drugi wiceminister uciekli, RARS, no pan Kuczmierowski nie wiadomo kiedy wróci, ale te Wille Plus, Rapperswil, fałszywy miecz Piastów, czy takie sprawy mają szansę znaleźć się przynajmniej na etapie aktu oskarżenia jeszcze przed wyborami, bo o co chodziło w kampanii wyborczej 2023 roku? Władza, ówczesna opozycja obiecywała rozliczenia. Do dziś tych rozliczeń nie ma, znaczy tak naprawdę ukarane zostały małe płotki, a grube ryby cały czas sobie pływają w swojej wodzie, więc czy jest szansa na to, że przed wyborami wyborcy zobaczą jakieś rozliczenia?
0: Ja tu poczynię pewną dygresję. Rozmawia pan z jedynym ukaranym prawomocnie prokuratorem skazanym dyscyplinarnie właśnie już po roku 2024. Więc ja bardzo dobrze rozumiem te pytania. Chciałabym móc na nie wszystkie odpowiedzieć i gdyby to ode mnie zależało i gdybym posiadała taką wiedzę, bo proszę również nie przeceniać moich jakby kompetencji czy uprawnień, które posiadam, nawet będąc radcą w zespole radców przy ministrze sprawiedliwości. Natomiast ja bardziej się odwołam do swojego doświadczenia. No te postępowania toczą się już tak długo, że siłą rzeczy one już są na takich etapach, że na pewno na bieżąco, nie obiecam, że to będzie przed wyborami i tutaj należałoby pytać tych polityków, którzy takie obietnice poczynili, mając na uwadze również fakt, że prokuratura jest jednak instytucją niezależną od polityki. Ja nie obiecam tych aktów oskarżenia, natomiast metodyka postępowania tego rodzaju śledztw, powszczynanych z reguły już bezpośrednio po odzyskaniu prokuratury w styczniu 2024 roku, daje realne podstawy do założenia, że te śledztwa będą

0: kończone sukcesywnie aktami oskarżenia.
1: Ale wróćmy do kwestii Zonda Krypto. Pani prokurator, czy jest możliwe, biorąc pod uwagę, że ta śląska prokuratura to była taka prokuratura zaufana Zbigniewa Ziobry. Tam między innymi toczyła się sprawa dotycząca sędzi, która wydała złe wyroki w sprawie śmierci ojca Ziobry, bo się panu ministrowi nie podobały te rozstrzygnięcia. I to wszystko trafiało do pana Janeczka. I czy jest możliwe, żeby Zbigniew Ziobro nie wiedział o przekręcie Zonda Krypto, o tym, jak to wszystko wygląda, o tym, że sprawy są zamiatane pod dywan, z zeznań zacytowanych przez premiera wynika, że Ziobro obiecywał w zamian za duże pieniądze. Najpierw to miało być 2 miliony złotych, później ostatecznie skończyło się na 450 tysiącach, bo bank odmówił panu Kralowi prowadzenia rachunku. Ziobro przyjął pieniądze od Krala, niby na fundację, ale później pożyczył i teraz twierdzi w różnych programach, że on nie wiedział o tym, że to jest przekręt Zonda Krypto, że tam się toczą jakieś postępowania. To jest możliwe?
0: Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Tego rodzaju tłumaczenie, jak rozumiem, potencjalna przyszłość linia obrony jest chyba obliczona wyłącznie na naiwność odbiorców takiego komunikatu. Pierwszy raz śledztwo w sprawie spółki BitBay zostało umorzone w 2018 roku. Na skutek zażalenia złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, to dopiero sąd nakazał prokuraturze kontynuowanie tego postępowania, a mimo to śledztwo zostało drugi raz umorzone. Sprawa była kontrolowana i analizowana na poziomie prokuratury krajowej wtedy, kiedy prokuratorem krajowym był Zbigniew Bogdan Święczkowski, przepraszam, za dużo Zbigniewów. Bogdan Święczkowski. Więc nie ma takiej możliwości, jak to nam próbuje pan były prokurator generalny i minister sprawiedliwości przekazać, że jego zaufany Tomasz Janeczek i jego kolega Bogdan Święczkowski takich informacji mu nie przekazywali. Co więcej, te okoliczności, które pani przywołała, czyli no, przyjęcie pieniędzy od potencjalnego przestępcy, jeszcze za pośrednictwem osoby, która też budzi poważne wątpliwości co do swojego udziału w całej tej szeroko pojętej aferze Zonda Krypto, czyli osobie pana Artura Chodzińskiego, który reprezentował Przemysława Krala i w wielu instytucjach powoływał się na wpływy w zamian za no, konkretne korzyści finansowe, które przyjmował od Przemysława Krala. No, wszystkie te
1: czyli
0: okoliczności...
1: obiecywał, że załatwi różne sprawy.
0: Obiecywał, że załatwi różne sprawy. Powoływał się na wpływ zarówno w kancelarii prezydenta i ja się teraz posługuję wyłącznie tymi jego oświadczeniami, które złożył publicznie w różnego rodzaju wywiadach prasowych udzielanych przez niego ostatnio. No, tego rodzaju natłok informacji no, nie może przemawiać za tym, że pan Zbigniew Ziobro uznał, że osoba, która proponuje mu prawie 500 000 zł. Robi to z dobrego serca dla wspomożenia fundacji, która de facto nie funkcjonuje i nie działa. Widziałam dzisiaj w doniesieniach internetowych ktoś umieścił zdjęcie siedziby tej fundacji. Nie wiem, czy państwo mieli okazję to zobaczyć. No, zdjęcie przypomina, drzwi wejściowe przypominają mniej więcej wejście do jakiejś piwnicy i to w mocno zaniedbanym budynku. Więc oczywiście naiwnością jest takie tłumaczenie, że pan Zbigniew Ziobro nie wiedział, że przyjmując takie pieniądze zobowiązuje się, i to już wynika bezpośrednio z cytatów i z oświadczeń odczytanych i ujawnionych za zgodą prokuratora generalnego przez premiera Tuska w Sejmie, że zobowiązał się do pozamiatania, jak to ładnie zostało ujęte, wszystkich spraw sądowych, prokuratorskich dotyczących czy Przemysława Krala, czy Zondy Krypto.
1: To było łapówka?
0: W przypadku Zbigniewa Ziobry, który no, aktualnie nie jest osobą pełniącą żadną, znaczy poza tym, że jest posłem, aczkolwiek trudno mi powiedzieć, czy on ten mandat poselski w jaki sposób wykonuje, będąc jednocześnie osobą poszukiwaną listem gończym i ukrywającą się przed wymiarem sprawiedliwości. Chciałam powiedzieć, że nie jest on osobą, która w sensie formalnym pełni taką funkcję publiczną, że przyjęcie przez niego pieniędzy mogłoby no, podpadać pod takie przyjęcie korzyści w zamian za podjęcie jakiejś czynności urzędowej. Ale pan Zbigniew Ziobro, i to też wynika z tych protokołów, powoływał się na to, że w przyszłości zostanie ponownie prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości i wówczas wywiąże się właśnie z tych zobowiązań. No nie ma darmowych lunchy i Zbigniew Ziobro, zresztą pani redaktor jako autorka książki o Zbigniewie Ziobrze, przypominam te historie, w których on nagrywa

0: pytał swoich kolegów na studiach, chcąc w ten sposób udowodnić, że popełnili przestępstwo.
1: Ziobro został nagrany?
0: Uchylę się od odpowiedzi na to pytanie, ale chciałam jakby powiedzieć, że jest on osobą wysoko podejrzliwą, więc sytuacja, w której przyjmuje prawie 500 000 zł z potencjalną obietnicą dalszych wpłat, no z całym szacunkiem, ale takie tłumaczenia są śmieszne.
2: A jak według pani Ziobro mógłby spełnić swoją obietnicę, jeśli wróci do władzy, wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręcenia sprawie UBA? No bo w tej chwili toczy się pełną parą prokuratorskie śledztwo. Być może będą zarzuty. Jak minister sprawiedliwości, może prokurator generalny mógłby sprawić, że się sprawie ukręca łeb, na przykład na etapie postanowienia, posiedzenia sądu, czy sprawy sądowej?
0: No tak, jak to zrobił w poprzedniej swojej kadencji, a mianowicie cofając chociażby akt oskarżenia, sprawa Obajtka. Więc tutaj są możliwości prawne i to na polecenie przełożonych. No, inicjacja, a czy też inspiracja. Oj, pan redaktor przecenia tutaj moje kompetencje. Ja nie pamiętam już.
2: Ale już
0: musiałabym
2: w czasach
0: wrócić.
2: PiSu, prawda?
0: Tak, to była zmiana w kodeksie postępowania karnego, która została wprowadzona po roku 2016. I to de facto był właśnie Lex Obajtek, jak to pan właśnie przywołał. I zmiana przepisów jakby wprowadzona dokładnie po to, aby wycofać akt oskarżenia na Daniela Obajtka z sądu.
2: I teraz można na każdego wycofać akt oskarżenia.
0: Ta instytucja nadal jest w kodeksie postępowania karnego. Akt oskarżenia może być wycofany.
1: A co panią najbardziej w tej sprawie sonda krypto zaskoczyło? To, że działała sobie giełda pod parasolem polityków, która oszukała 3,5 tysiąca osób co najmniej, bo tak dane prokuratury mówią, że w tej chwili jest tyle zgłoszeń. Udział polityków w tym wszystkim. Czy te zmiany w prawie, które były czynione po przyjęciu na przykład przez Przemysława Wiplera, pieniędzy też od Przemysława Krala na jego fundację, bo tu się teraz stało modne, że politycy mają fundację, żeby na lewo kasę przyjmować.
0: Właśnie bardzo dobrze, że pani zwraca na to uwagę, bo my tak naprawdę, koncentrując się na tej otoczce politycznej, jakby nie zwracamy uwagi, że to postępowanie de facto dotyczy wyłudzeń potężnych środków finansowych na szkodę zwykłych inwestorów, ludzi, którzy ulokowali tam pieniądze, często oszczędności całego życia, którzy działali w zaufaniu do tego, że jest to giełda działająca w sposób prawidłowy, która właśnie nie zdefrauduje powierzonych przez nich środków finansowych. I jeżeli chodzi o to, co mnie osobiście zbulwersowało, to mam wrażenie, że bynajmniej jak ja sięgam pamięcią w historii polskiej prokuratury, nie było takiej sprawy, w której te pieniądze ze świata przestępczego, te pieniądze z nielegalnych źródeł tak głęboko zaingerowałyby właśnie w świat polityki, w świat tej prawicowej polityki, bo to musimy uściślić. To właśnie przekazywanie pieniędzy, a w zamian za to przypadki ingerencji w proces legislacyjny. Jeżeli żyjemy w kraju, w którym za pieniądze można sobie załatwić korzystne dla siebie zapisy ustawowe, to musimy się czuć wszyscy wysoce zaniepokojeni, bo pieniądze, którymi obracają giełdy kryptowalut, są to gigantyczne środki finansowe. Łatwo ukryć tam pochodzenie tych pieniędzy, stąd też właśnie zorganizowana przestępczość często wykorzystuje te mechanizmy do legalizowania swoich zysków. Bardzo dobrze się stało, że Przemysław Kral poszedł na współpracę z polską prokuraturą, bo obnażane są te mechanizmy, o których tak naprawdę do tej pory wydawałoby się, że czytaliśmy wyłącznie w książkach czy w serialach na Netflixie. A tutaj w zasięgu ręki mamy sytuację, gdzie politycy przyjmują pieniądze, a w zamian za to idą właśnie ingerencje w proces legislacyjny, czy też powoływanie się na wpływy w kancelarii prezydenta i możliwość załatwienia sobie ułaskawienia.
1: Kto to był ten pan X, który miał to wszystko obiecywać, że on tutaj dotrze do, ma dotarcie do Karola Nawrockiego, jak on zostanie prezydentem, to on załatwił ułaskawienie Kralowi?
0: Pani redaktor wie, że ja takiej odpowiedzi udzielić nie mogę. Natomiast no, są to...
1: Ale to była osoba związana z Telewizją Republika, bo tam jest w tych zeznaniach premier wymienił SIPAK, czyli ten kongres. No, szereg imprez, gdzie ta Republika była zaangażowana.
2: No i reklamy dla Republiki.
0: Tak. Ja może spróbuję to przedstawić trochę z innej strony. Pan Przemysław Kral, oprócz tego, od tej jakby ciemnej strony jego działalności, mimo wszystko jest biznesmenem z długoletnią historią funkcjonowania na tym rynku właśnie ekonomicznym, biznesowym, jest prawnikiem, więc jeżeli ktoś złożył mu taką propozycję, ewentualnie zwrócił się do niego z taką możliwością załatwienia mu

0: przyszłości ułaskawienia w zamian za konkretne korzyści finansowe, które by ta osoba otrzymała, no to musiała być to taka osoba, która dysponowała takimi możliwościami.
1: A jeszcze zapytam panią, bo ja od posłów usłyszałem, że mówiła pani o tych fundacjach i lokowaniu pieniędzy w kryptowalutach, żeby ukryć lewe dochody. Ja usłyszałem takie coś, że być może w Zondę Krypto zainwestowali też ci, którzy w tej chwili dysponują pieniędzmi właśnie z afery RARS czy z innych afer z czasów PiSu i być może te pieniądze właśnie stracili. Są to politycy bądź PiSu, bądź nowej formacji pana Morawieckiego. Czy według pani jest to możliwe?
0: To nie tylko jest możliwe, ale to jest wysoce prawdopodobne, bo zwrócę państwu uwagę na to, że szkoda zgłoszonych, wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Tylu pokrzywdzonych, znaczy pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje no, ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem Zondy Krypto i tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
2: Więc ponad 2 miliardy.
0: Dokładnie tak. I to jest ta sytuacja, że no, ja mam pełną świadomość i wszyscy mamy pełną świadomość tego, że do prokuratury polskiej z udokumentowanymi wierzytelnościami, tymi szkodami, które zostały poniesione, zgłaszają się osoby, które nie mają nic do ukrycia, to znaczy są w stanie wykazać, skąd te pieniądze ulokowane następnie na giełdzie Zonda Krypto posiadały. A te sytuacje, o których pan mówi, no to są te sytuacje, to jest ta czarna liczba, która nie została zgłoszona.
1: I co z tą liczbą się stanie? Pytam panią jako prokuratora, radczynię w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Co z tą liczbą się stanie?
1: Czy zbadacie to? Czy będziecie próbowali dochodzić może właśnie we współpracy ze Estończykami, kto tam inwestował, konkretne nazwiska, numery kont i tak dalej?
0: Wszystkie, znaczy przelewy finansowe są już na bieżąco badane teraz przez prokuraturę i również jest stała współpraca z estońskimi śledczymi. Więc tutaj te działania są prowadzone na bieżąco. Zostały zabezpieczone gigantyczne ilości danych informatycznych. Kryptowaluty to pieniądze elektroniczne, więc ja zakładam, że to na pewno będzie również poddane jakiejś analizie i o ile da się to ustalić, no bo nie bez powodu przestępcy korzystają z kryptoaktywów, żeby dało się to łatwo ustalić, skąd te środki finansowe trafiły na giełdę i gdzie następnie wypłynęły, ale zakładam, że to również będzie bardzo drobiazgowo analizowane przez prowadzących to śledztwo prokuratorów.
1: Mówimy o zeznaniach pana Krala, mówimy o tym, że być może poszły, znaczy są jakieś nagrania, tam minister nawet mówił, że są. A czy mówimy też o danych informatycznych, które na przykład przekazał pan Kral? Bo rozumiem, że skoro mieszkał za granicą, to mógł ze sobą mieć jakieś dyski z danymi informatycznymi jego klientów.
0: Ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie, natomiast no, pan Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą i tego rodzaju ustalenia są na pewno istotne dla śledztwa, więc zakładam, że prokuratorzy badają to na wszelkich możliwych płaszczyznach.
2: A dlaczego Kral zaczął mówić? Dlaczego on się zdecydował na współpracę z prokuraturą? On się boi o swoje życie? Boi się, że może podzielić los Suszka, o którym się mówi, że został rozpuszczony w kwasie?
0: Znaczy wydaje mi się, ale to jest tylko domniemanie, no bo to w zasadzie jest pytanie o motywację do samego Przemysława Krala, ewentualnie do reprezentującego go obrońcy. Natomiast no tak, z takiego ludzkiego punktu widzenia i doświadczenia życiowego, jeżeli pan Kral stanął przed wyborem, kogo obawia się bardziej, czy polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy właśnie tych osób, z którymi funkcjonował, byłoby nie było w strukturach przestępczych, wybierając prokuraturę, automatycznie wskazał na to, że ta jego obawa większa była przed światem przestępczym niż współpraca z prokuraturą.
2: No to jeszcze wrócę do tego prokuratora Marcina Rodzaja, ponieważ to jest ten człowiek, który no, prowadził sprawę zaginięcia, postawił zarzut uprowadzenia takiemu człowiekowi o pseudonimie Maniek, Marianowi W., i zgodził się na list żelazny dla tego człowieka. On uciekł z kraju i ta sprawa dla każdego, kto myśli jakoś logicznie, no jest ewidentna, że tutaj no coś, albo była próba ukrycia tych wszystkich mechanizmów, ukrycia tego człowieka i ten prokurator dzisiaj pracuje dalej w prokuraturze regionalnej.
0: Znaczy, pani redaktor, ja trochę sprostuję. Ten list żelazny nie był w sprawie uprowadzenia Sylwestra Suszka, to był list żelazny w sprawie,
2: gdzie... Tych wyłudzeń VAT-owskich.
0: Tak,
2: no dobrze, ale ale

0: to jest człowiek, który ma takie zarzuty, ale tak?
1: To ja nie oponuję, że taka czynność w ogóle, znaczy wypuszczenie bez żadnych środków zapobiegawczych osoby, która była ostatnią osobą, która widziała Przemysława Suszka, no też mi się Sylwestra Suszka, też mi się wydaje nieuzasadnione. I to jest któreś z kolei z pytań, które powinno być zadane panu Marcinowi Rodzajowi. Jak to się stało, że to postępowanie było prowadzone tak nieudolnie? Aczkolwiek nie wiem, czy to jest pytanie wyłącznie do niego, czy również jest to pytanie do jego bezpośredniego przełożonego, czyli ówczesnego prokuratora regionalnego, a aktualnie zastępcy prokuratora generalnego, czyli właśnie pana Tomasza Janeczka.
0: Ale te pytania padną? Musi być postępowanie dyscyplinarne, wyjaśniające, jak pani uważa?
1: Ja już wyrażałam publicznie taką swoją opinię i to wynika również z mojego doświadczenia prokuratorskiego. Takie kwestie powinny być wyjaśnione, czy właśnie w postępowaniu służbowym, jeżeli zostaną stwierdzone określone uchybienia, powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, stawiane zarzuty dyscyplinarne i odpowiedzialność dyscyplinarna pana prokuratora. Być może ma on jakieś argumenty, dlaczego właśnie zaniechał przesłuchania Przemysława Krala, dlaczego Mariana W. Po przedstawieniu mu zarzutu i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego wypuścił bez żadnego środka zapobiegawczego. Ten list żelazny został mu udzielony Marianowi W. na potrzeby postępowania sądowego, ale ja tylko przypomnę, że list żelazny to jest instytucja, którą można odwołać. I ja wprawdzie wyłącznie z doniesień medialnych, ale czytam, że nikt nie wie, gdzie Marian W. przebywa. Czyli jak rozumiem, nie wypełnia warunków udzielonego mu listu żelaznego przez sąd. I tu też powinno się to spotkać z konkretną reakcją sądu.
2: Nikt nie wie, gdzie Marian W. przebywa, a przecież służby od 3 lat już powinny go szukać, skoro mamy nową władzę i się rozliczamy.
1: A to pytanie zadaje mi pan jako radczyni ministra. No, nie, ja troszkę się... Ja się z panem zgadzam, ale nie mam na to pytanie odpowiedzi. No, są służby, jest kierownictwo służb.
2: Tak, ale bo pan minister, zdaje się pan minister Żurek powiedział, że jeśli chodzi o pana Suszka, to raczej jest pewność, że on może nie być już wśród nas, bo nie ma żadnych śladów, żeby się kontaktował z rodziną i tak dalej. A co z panem Marianem W., czy w takim razie w sprawie pana Mariana W., jest jakakolwiek przesłanka, żeby twierdzić, że on też nie skończył w jakiejś wannie, tylko że być może siedzi gdzieś, nie wiem, w Tajlandii albo na Bahamach?
1: Niestety nie mogę się wypowiadać za prokuratorów prowadzących to postępowanie, ale jeżeli Marian W. ma status podejrzanego w śledztwie o uprowadzenie Sylwestra Suszka, a tak jak pan słusznie zauważył, no ta wersja, że jest on wyłącznie osobą zaginioną, to tak naprawdę już należy między bajki włożyć i rozpatrywana bardzo realnie jest ta wersja, że niestety miało miejsce zabójstwo, więc sytuacja, w której będzie potrzeba przeprowadzenia jakichś kolejnych czynności z Marianem W. jest taka, bym powiedziała, oczywista. Ale na jakim etapie i czy przy współpracy służb, ale z tego, co nawet pan prokurator generalny przekazuje, no to jest bardzo dobra współpraca między służbami i prokuraturą. Więc myślę, że efekty tej współpracy też będą widoczne.
0: Czy premier Donald Tusk miał prawo ujawnić zeznania Przemysława Krala? Bo opozycja krytykuje, że ten artykuł 12, wprowadzony zresztą pod rządami Ziobry w ustawie o prokuraturze, że on nie pozwala na to, żeby premier publicznie ujawniał, że ujawnić może co najwyżej prokurator.
1: Przepisy prawa ustawy o prokuraturze stanowią wprost, że prokurator generalny w interesie państwa i dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania państwa może przedstawić organom władzy publicznej, a takim organem jest premier, informacje z postępowania przygotowawczego. Co więcej, może to uczynić nawet bez zgody prowadzących takie postępowanie prokuratorów, aczkolwiek w tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. I jeżeli pan prokurator generalny przekazuje taką informację, czy te informacje premierowi, czyli organowi władzy publicznej, no to nie czyni tego wyłącznie w celu zaspokojenia prywatnej ciekawości pana premiera, ale czyni to właśnie w celu ważnym interesie państwowym. A pan premier w następnej kolejności ujawnił te treści tych protokołów na mównicy sejmowej, a więc uczynił to wobec posłów, reprezentantów narodu, organów
0: przedstawicielskich. Ale mógł to zrobić zgodnie z prawem?
1: W mojej ocenie tak. Pan prokurator generalny oświadczył, że wydał takie zezwolenie. Zresztą a contrario, bo ja nie wiem, jak brzmiała konkretnie decyzja uprawniająca pana premiera do podzielenia się tymi informacjami, a contrario...

0: przedstawianie informacji z postępowania przygotowawczego wtedy, kiedy ono mogłoby stanowić przestępstwo, zawiera taką klauzulę, że kto rozpowszechnia informacje z postępowania przygotowawczego bez zezwolenia. Tutaj z tym zezwoleniem ewidentnie mamy do czynienia, więc ja rozumiem oczywiście te takie bardzo kazuistyczne wywody, czy stowarzyszenia prokuratorów ze stowarzyszenia Ad Vocem, które chyba nawet formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie złożyło. Natomiast ja mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że jest to odwracanie uwagi od sedna sprawy. I teraz poczynię sobie taką dygresję, bo przyjechałam do Państwa wprost z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie na interwencję poselską, na kontrolę poselską udał się właśnie pan poseł Cieszyński. Został przyjęty w ustawowym trybie. Dyrektor Generalny Ministerstwa chciał mu udzielić informacji. Natomiast pan poseł Cieszyński miotał się po budynku, w którym nie ma ministra, bo dzisiaj jest na wyjeździe służby. Nie ma nikogo, kto mógłby mu udzielić jakichś informacji. Natomiast pan Cieszyński na bieżąco publikuje wpisy na X-ie, jak to nie został właściwie przez ministerstwo przyjęty. I dlatego mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką dość skoordynowaną akcją i to skoordynowaną przez Republikę, przez Telewizję Republika, która również jest beneficjentem pieniędzy tych pochodzących z przestępstwa Zonda Krypto, odwrócenia uwagi od tego sedna sprawy, a mianowicie finansowania polityków, dziennikarzy właśnie z pieniędzy pochodzących z przestępstwa Zondy Krypto.
1: A jak się pani podoba to, że jedna posłanka PiSu, ale też coś tam zwolennicy PiSu w tej chwili okupują Akademię Wymiaru Sprawiedliwości od wczoraj i uniemożliwiają pracę nowo mianowanemu zastępującego rektora, bo to nie jest jeszcze wybrany rektor, tylko osoba, która zastępuje rektora.
2: Też nawet prezes tam pojechał, Kaczyński.
1: Tak, prezes
2: Co
1: Kaczyński.
2: Co prawda bez tego pistoletu paintballowego, jak Macierewicz.
1: Ale pojechał i mówił takie rzeczy, że nawet do bzdury tygodnia to wrzuciłem. Więc jak się pani podoba takie coś? I ja widziałem wczoraj relację Telewizji Republika, gdzie reporter po prostu się przepycha z ludźmi, którzy tam pracują, ze strażnikami. Powiem tak, ja jestem reporterem od ponad 30 lat. Mi to się w głowie nie mieści, żebym ja się z kimkolwiek przepychał. I co pani sądzi o okupacji tejże instytucji?
0: Panie redaktorze, to nie jest nawet kwestia, czy to mi się podoba, czy nie podoba, ponieważ takie zachowania realnie mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa. Ja przypomnę sytuację, w której posłowie z dziennikarzami Republiki wdarli się na teren do siedziby prokuratury krajowej i w tej sprawie jest prowadzone śledztwo, ponieważ mandat poselski to nie jest jakiś patent na bezkarność, patent na możliwość atakowania funkcjonariuszy, którzy zapewniają bezpieczeństwo, czy koordynują jakiś ruch osobowy i w danych budynkach użyteczności publicznej. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jest bezpośrednio podporządkowana i podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. To nie ma tak, że posłowie, czy właśnie gorzej, dziennikarze, w cudzysłowie, Republiki, pracownicy Republiki próbują się tam wetrzeć, bo wykonują jakieś istotne czynności właśnie wynikające z tej misji dziennikarskiej. To nie ma nic wspólnego ani z wykonywaniem mandatu poselskiego, ani z wykonywaniem misji dziennikarskiej. To są po prostu przestępstwa. Wpływanie przemocą, wpływanie groźbą na funkcjonowanie organów państwowych, stosowanie gróźb bezprawnych wobec funkcjonariuszy, którzy próbują zapewnić porządek, to są przestępstwa ścigane karnie. I tak jak powiedziałam, te doświadczenia, które mamy z prokuratury krajowej, ja uważam, że w tej sprawie również powinno być wszczęte. To z tego, co się dzisiaj dzieje, praktycznie na bieżąco w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tam powinno zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze.
2: Zmierzamy do końca i chcę panią trochę...
1: Mam dwa pytania co najmniej.
2: Dobrze, ale to musisz naprawdę się streszczać, bo mamy czas ograniczony. Ale chcę panią trochę na takie ludzkie refleksje, mniej prawnicze, wyciągnąć. Co się stało ze Zbigniewem Ziobrą? Zbigniew Ziobro, człowiek, który chciał być Eliotem Nessem polskiej prokuratury, tropić gangi, rozbijać mafię, nagle bierze nogi za pas, bierze pieniądze od szemranych biznesmenów, wyłudza chyba wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych, bo dalibóg Ziobro nie jest żadnym korespondentem, nigdy nie był korespondentem, biorąc pod uwagę zresztą jego trudności z publicznymi wystąpieniami, to chyba nawet by się nie pchał do telewizji. Co się stało z tym człowiekiem?
0: No jest to postać tragiczna. Jest to postać tragiczna. Ja może nie zdradzę żadnej tajemnicy, ale my jesteśmy z tego samego rocznika aplikacji prokuratorskiej. Wprawdzie pan Zbigniew

0: Zbigniew Ziobro tą aplikację odbywał w Krakowie, ja w Warszawie, ale to jest jakby to moje pokolenie zawodowe prokuratorów, więc...
1: No ona w Katowicach robił na Śląsku.
0: No tak, ale generalnie skończył jakby studia w Krakowie i jakby z tych okolic powiedzmy pochodzi. Już nie będę się tutaj już dodatkowo wysłośliwiać, że miał problemy na egzaminie asesorskim i jakby z trudem został prokuratorem. Ja myślę, że tutaj no jest to postać tragiczna. Poszedł pan prawnik, jak rozumiem, z ideami, z jakimiś, no ja mu nie odmawiam jakichś takich na początkowym etapie jego kariery, jakichś takich słusznych, bo przekonań, czy też chęci no, sprawienia, żeby ten świat był lepszy, bo z takim założeniem ja również szłam do prokuratury pracować. Natomiast gdzieś po drodze szybko wszedł w świat polityki i zauważył, że no, łatwo jest jakby wykorzystywać prokuraturę jako taką fajną zabawkę w rękach polityków.
1: Że można iść na skróty?
0: Że można iść na skróty, że później jak już przejdziemy tych parę lat do przodu, nagle okazało się, że brak finansowania partii, którą założył, spowodował, że właśnie poszedł również na skróty, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy, stąd ten skok na Fundusz Sprawiedliwości, stąd te pieniądze przyjmowane od Przemysława Krala, a pewnie wiele sytuacji, o których nie wiemy, też po drodze miały miejsce, więc...
1: To koniec Ziobry?
0: Znaczy w mojej ocenie on stracił wbrew pozorom najbardziej na tym, że uciekł przed z obawy, ze strachu, przed wymiarem sprawiedliwości. Został woś, nie uciekał. Romanowski uciekł tak samo, czyli jakby stracił, sam zrujnował tą legendę, którą latami tworzył tego szeryfa, tego prokuratora z pistoletem za paskiem. I to po prostu jak balon pękło, przy czym sam to zrujnował. Znaczy, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on tak postąpił, bo to jest zupełnie inny jakby typ osobowościowy niż ja, ale sam sobie to po prostu zrobił, więc... Przyznam szczerze, że nie jest mi go szkoda. Jest to dorosły mężczyzna, wiedział co robi, ponosi tego konsekwencje.
2: A ja teraz zapytam panią o taką super aktualną rzecz, bo wczoraj zdaje się premier zapowiedział, że przy okazji tego wypadku pod Radomiem kolejowego, że trzeba drastycznie zaostrzyć kary dla kierowców, którzy wjeżdżają albo na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, albo wbrew temu, że się szlaban opuszcza, też tam się znajdują. Czy według pani takie zaostrzenie kar coś przyniesie? Jest pani praktykiem. No, to właśnie chyba pani jest najwłaściwszą osobą.
0: Samo zaostrzenie kar bez konsekwentnego wymagania przestrzegania tego prawa, no niestety nic nam nie przyniesie. To znaczy, owszem, na chwilę będziemy mieć trochę lepsze samopoczucie, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć takich ofiar, jakie właśnie były ostatnio. Ale tutaj konsekwencją jest takie podejście do przepisu, aby on był egzekwowany. Potrzebujemy sprawnej policji, potrzebujemy służby kolejowej, potrzebujemy edukacji, bo tak naprawdę nikt, za nikim z nas nie będzie stał policjant, który będzie nam przypominał, że teraz to, nie wiem, ja, bo ja nawet nie znam tych propozycji, 800 chyba, tak?
1: I tam jest rzecz na 3 miesiące
2: na
1: od 3 razu
2: miesiące,
1: prawo jazdy.
2: Jeśli ktoś wjedzie na czerwonym, to na 3 miesiące z automatu ma odebrane prawo jazdy, a jeśli spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, to jest obligatoryjna kara więzienia i utrata prawa jazdy też na jakiś czas.
1: A to
2: tam
1: chyba
2: czas.
1: Taka trochę polityka Ziobrowa w stylu Ziobrowym.
0: Może nie do końca. To znaczy, tak jak mówię, no, są tego rodzaju sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba zareagować ostrzej niż to było do tej pory, ale w ślad za tym równolegle musi pójść takie konsekwentne egzekwowanie tego prawa. Ale ja dalej też mimo wszystko jako prokurator będę się upierać, że najważniejsza jest edukacja. Za żadnym z nas nie będzie stał z boku policjant i prokurator, któremu cały czas będzie przypominał, jak ten przepis brzmi. Więc jeżeli nie będzie takiej systematycznej egzekucji tych przepisów i naszej edukacji, no to samo zaostrzenie kar oczywiście.
2: A ja spytam panią jeszcze o sędziów, bo całkiem niedawno był taki wypadek, że policja złapała pijanego kierowcę. Był wniosek o umieszczenie go w areszcie, o aresztowanie, a sąd go wypuścił. Czy to nie trzeba też edukować sędziów, albo czy trzeba, tak jak tu w tym przypadku, jak mówi premier, znaczy jak proponuje Ministerstwo Infrastruktury, ogłaszać obligatoryjną karę więzienia za jakieś przestępstwa?
0: W mojej ocenie przepisy, które nakazują, nie dają sędziemu możliwości wyboru i jakby gradowania, czy kary, czy no właśnie chociażby tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegawczego, nie powinny mieć miejsca. Każda sytuacja jest inna i to, co pan mówi,

0: Najlepiej każdego sędziego, jak każdego prokuratora, jak każdego prawnika uczy doświadczenie życiowe. Doświadczenie życiowe, możliwość i ta możność, i to powinno mieć miejsce, przewidywania skutków tego, że dana osoba, która, wobec której został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie, ona wyjdzie i co będzie, jeżeli zrobi dokładnie to samo. Ale to ja teraz pozwolę sobie na kanwie tego przykładu powiedzieć, że aktualnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pod wpływem alkoholu został zatrzymany prowadzący pojazd w postaci chyba motocykla, nawet nie samochodu, prokurator. I chciałabym ten przykład pokazać jako ten, jak błyskawicznie prokuratura sprawnie zadziałała. Prokurator został zatrzymany, zostały mu przedstawione zarzuty, został uchylony immunitet i teraz te czynności końcowe już w tej sprawie są wykonywane. A przypomnijmy sobie sprawę niejakiego sędziego Jakuba Iwańca, kiedy w analogicznej sytuacji Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która tworzy swoisty parasol ochronny nad tymi sędziami i tymi prokuratorami, którzy są związani z poprzednim aparatem władzy, takiego immunitetu nie uchyliła i pan sędzia Jakub Iwaniec jak najbardziej wykonuje funkcje sędziowskie i sądzi również pijanych kierowców w sądzie na Mokotowie.
1: Jest pani prokurator, kasta pisowskich sędziów.
2: Pani prokurator, ale ostatnie już pytanie. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego w sprawie Piotra Niemczyka, byłego działacza opozycji demokratycznej, też człowieka, który tworzył służby w wolnej Polsce, bo trafił na 15 dni do więzienia. Sąd zamienił mu prace społeczne, których nie wykonał, na taką karę.
0: Zastępczą.
2: Tak, zastępczą. I czy pani ma takie poczucie tutaj niesprawiedliwego potraktowania tego podsądnego?
1: Tym bardziej, że on tam na tym proteście stał z boku, co prawda trzymał transparent, ale ani
2: stał
1: nie blokował jezdni.
2: Stał na chodniku, ale nie siedział na jezdni. Tak?
0: Ja bardzo źle się czuję z tą sytuacją na wielu poziomach, ale zacznę może od tej płaszczyzny prawniczej. Sam wyrok wobec pana Niemczyka zapadł w tak zwanym postępowaniu nakazowym. To jest postępowanie, gdzie nie jest w ogóle przeprowadzane postępowanie sądowe. Sąd wyłącznie na podstawie materiałów papierowych, akt sprawy, wydaje wyrok. Jest to tak zwany wyrok nakazowy, wobec którego następnie osoba w ten sposób skazana może złożyć sprzeciw i to powoduje dopiero otwarcie takiej zwykłej procedury sądowej. Pan Niemczyk takiego sprzeciwu nie złożył.
2: Ale dostał w ogóle ten wyrok?
0: Nie wiem, na ile to była jego, być może to była celowa jego decyzja procesowa. Być może nie wiedział, bo bywają sytuacje, gdzie te wyroki nakazowe po prostu nie są doręczane
2: stroną. Ale on podobno był chory, miał złamaną nogę, nie odbierał poczty w związku
0: i
2: z tym.
0: I dlatego właśnie jest to taka patologia wymiaru sprawiedliwości, że tylko na dokumentach próbuje się rozstrzygać sprawy, które tak nie powinny być załatwiane. Więc tutaj jakby jest nagromadzenie różnych czynników. Bo jeżeli na skutek właśnie nieodebrania tego wyroku upłynął termin do złożenia sprzeciwu, ja nie wiem, czy pan Niemczyk jest prawnikiem, czy miał pełnomocnika, miał obrońcę w tym postępowaniu, ale dlatego mówię, trudno mi zająć jednoznaczne jakby stanowisko w tej sprawie, dlatego że w pierwszej kolejności powinniśmy pilnować przysługujących nam z kodeksu uprawnień i ciążących na nas obowiązków. No jeżeli sami nie będziemy się bronić, to może być, to konsekwencje właśnie mogą być również tego rodzaju. I osobiście bardzo dobrze się stało, że pani rzecznik obywatelska złożyła taką kasację, dlatego że to jest kasacja właśnie z tych względów formalnych. Postępowanie dowodowe, tak jak pan powiedział, by wykazało, że pan Niemczyk w ogóle nie powinien być osobą skazaną. Natomiast gdzieś tam zawiodło to na tym etapie postępowania tej uproszczonej procedury sądowej, że ten wyrok zapadł wyłącznie na dokumentach, bez przesłuchiwania pana Niemczyka, bez weryfikowania tych okoliczności właśnie, które mogłyby skutkować jego uniewinnieniem.
2: Czyli to postępowanie, przepraszam, ale to postępowanie nakazowe to jest takie, w którym się nie przeprowadza dowodów przed sądem, nie przesłuchuje policjantów, świadków i tak dalej, tak?
0: W ogóle nie ma procedury sądowej, dlatego że postępowanie nakazowe, ono z założenia jest obliczone na szybkie załatwianie spraw, które nie budzą żadnych wątpliwości, ani faktycznych, ani prawnych. No, często niestety przy tej ilości spraw zdarzają się takie sytuacje, że sędziowie niejako trochę z automatu wykorzystują ten tryb w takich sprawach, w których on nie powinien być stosowany. I w mojej ocenie ta sprawa też do takiej kategorii należała, że tam wyrok w tej formie nakazowej nie powinien być w ogóle wydany. I to jest właśnie też przedmiotem kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Czyli jest tak, że policja może sobie napisać, co chce w protokołach, wysłać taką sprawę do rozpatrzenia do sądu w trybie nakazowym i obywatel zostanie ukarany.
0: No to nie do końca co chce. Nie do końca co chce, ponieważ ten zarzut musi być panu nawet przez policję przedstawiony. No tylko teraz tak, może się pan nie stawić na...

0: czynności te policyjne. Może pan nie przyznać się i nie składać żadnych wyjaśnień. I wówczas jakby no, nie ma tej pana wersji, tak? Więc policja, która ma jakieś notatki, jakieś zapisy z monitoringu, która być może również ludzkie błędy popełniać, nie wiem, jedną osobę myli z drugą, zachowanie jednej przypisuje drugiej i odwrotnie. I dlatego mówię, w pierwszej kolejności mimo wszystko pilnujmy tych praw, które nam przepisy przyznają, bo to my w sumie jesteśmy tą osobą, na której później te negatywne konsekwencje mogą się skrócić.
1: I tutaj już musimy postawić kropkę. Ostatnie. Bardzo dziękujemy za udział w naszym podcaście pani prokurator Ewie Wrzosek. Zarazem żegnamy słuchaczy Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na platformach podcastowych i przechodzimy do wydarzeń, do analizy tego, co się działo w polityce, a pani prokurator ma otwarte zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24 powoli zmierza ku końcowi. Przed nami wieczór. Paweł Wojewódka razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Myślisz, że Piotr Niemczyk powinien wystąpić w filmie Poszukiwany, Poszukiwana na przykład?
3: Ja patrzę na to ze zgrozą i sobie myślę tak, że kiedyś, dawno temu był wydany za czasów opozycji taki poradnik, jak rozmawiać z prokuraturą, z milicjantami. I teraz wydaje mi się, że też taki poradnik powinien zostać sprokurowany, żeby nie dochodziło do tak skandalicznych wydarzeń,
2: ale
3: jakie dotknęły Piotra Niemczyka. No, młyny sprawiedliwości mielą powoli, a poza tym chyba nie ma woli politycznej tak naprawdę, bo z jednej strony się ułaskawia Kibola, a z drugiej strony jest osoba, która jest bardzo zasłużona dla Polski, no w ten sposób traktowana. Coś jest nie tak.
2: To się pojawi również w stanie dnia? Dzisiaj po 20:30?
3: Pojawi się w stanie dnia. Pojawi się też drugi temat, uważam bardzo istotny, susza hydrologiczna, bo my tak naprawdę w tym natłoku informacji politycznych nie zauważamy tego, co dzieje się wokół nas, a właściwie na tym, o czym chodzimy, czyli co się dzieje w naszej ziemi. Ona jest sucha jak popiół.
2: I o tym dzisiaj między innymi w wieczorze w Polskim Radiu 24. Ja państwu już bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Jeremia Mrożek. Do usłyszenia.
4: Reklama. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki Budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja.

0: Fundacja A Kogo.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Już jutro zapraszam na audycję Kierunek Kino. W Polskim Radiu 24 spotkamy się z Kiryłem Pietruczukiem, który z wielkim powodzeniem wcielił się w postać Macieja, pomocnika Kowala w serialu 1670. Jak młody aktor tuż po szkole otrzymał tak ciekawą i tak ważną rolę w serialu, który bije przecież rekordy popularności? I jaki w tym udział miała pewna pani profesor ze szkoły teatralnej Kiryła? Kirył Pietruczuk, gość audycji Kierunek Kino. Jutro o godzinie 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będziemy ścigać osoby odpowiedzialne za aferę Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości komentuje przeszukania na terenie Wrocławia. Kolejny ważny krok dla Polski w sprawie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W Parlamencie Europejskim rusza batalia o kształt reformy ETS. Nieznane zeznania niemieckiego urzędnika z czasów wojny trafiły do Instytutu Pileckiego. Wspomnienia zostaną zbadane i opracowane. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. To działanie, którego celem było zabezpieczenie ważnych dla sprawy materiałów dowodowych. Tak minister sprawiedliwości mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówi Waldemar Żurek.
2: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę. Jest to kolejny wątek afery Zonda Krypto i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
1: Do przeszukań doszło na terenie Wrocławia. Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Według ustaleń Wirtualnej Polski Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent, zwany żołnierzem PiSu, miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracy z Zonda Krypto. To będą najważniejsze od wielu lat negocjacje dla Polski w sprawie regulacji środowiskowych. Na szali przyszłość polskiego przemysłu energochłonnego i biznesu. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się batalia o kształt reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ETS. Znany jest już raport, który po uzgodnieniach będzie stanowiskiem Parlamentu Europejskiego do negocjacji z unijnymi krajami. Od wyniku tych rokowań zależeć będzie ostateczny kształt przepisów. Propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polski. Beata Płomecka.
3: Niemiecki europoseł zaproponował więcej przestrzeni do oddechu dla przemysłu, czyli wolniejszą redukcję bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2. Chce też ograniczyć spadki i wzrosty cen uprawnień do emisji, żeby była większa przewidywalność. Natomiast ku niezadowoleniu Polski, niemiecki europoseł nie zamierza rezygnować z ETS2. To nowy podatek klimatyczny, czyli dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie domów. Zapytałam niemieckiego europosła, czy jest gotowy na starcie z Polakami. Jestem pewny, że znajdziemy rozwiązanie. Będziemy rozmawiać i uwzględniać pomysły. A tak komentował Andrzej Halicki, szef polskiej delegacji z tej samej grupy centroprawicy.
4: O ETS będziemy walczyć do samego końca.
3: Irlandzka prezydencja chce sfinalizować negocjacje do końca roku, ale wydaje się to niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wicepremier Radosław Sikorski ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Minister spraw zagranicznych opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Mówi w nim kierownik ambasady Polski w Kijowie Piotr Łukasiewicz o realiach pracy w warunkach wojny.
5: Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, że zwłaszcza tutaj jesteśmy tą pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami. Mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcielibyśmy, żeby Polacy wszyscy wierzyli w to, że mają dobrą reprezentację dyplomatyczną tutaj w Kijowie.
1: Szef MSZ-u przekazał, że na podpis prezydenta czeka 46 przygotowanych nominacji ambasadorskich. Zarzucił mu wynajdywanie pretekstów do ich niepodpisywania. Powołanie ambasadorów nie wymaga żadnego dodatkowego porozumienia z resortem.

0: Raportem spraw zagranicznych pisze Radosław Sikorski. Ponad 11 miliardów złotych trafiło na pomoc i odbudowę terenów dotkniętych powodzią z 2024 roku. Żywioł przyszedł dokładnie 2 lata temu. Tylko na odbudowę infrastruktury na Dolnym Śląsku przekazano dotąd ponad 765 milionów złotych. Ponad 600 milionów otrzymali bezpośrednio poszkodowani mieszkańcy, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
1: Ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców tych terenów, trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych.
0: Tylko w tym roku dolnośląskie samorządy dostały ponad 350 milionów dotacji celowych. Ponad 100 milionów przeznaczono również na remonty ponad 100 szkół i placówek oświatowych. Niepublikowane i nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika trafiły w ręce archiwum Instytutu Pileckiego. Mężczyzna podczas II wojny światowej pracował w administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. Darczyńca zastrzegł anonimowość. Dokument to 132 strony maszynopisu. Spisane po zakończeniu wojny wspomnienia koncentrują się na kilkumiesięcznym pobycie autora w Generalnym Gubernatorstwie, głównie na terenie dystryktu radomskiego. Autor opisuje getto radomskie, przemoc wobec Polaków i Żydów, pijaństwo żołnierzy i urzędników, korzystanie z prostytucji czy przywłaszczanie cudzej własności. Materiał zostanie opracowany. Rezultatem badań będzie artykuł naukowy. Ukaże się on prawdopodobnie na początku przyszłego roku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro sporo chmur, ale gdzieniegdzie będzie świeciło słońce. Na południowym wschodzie i na wschodzie może popadać. Po południu deszcz również na zachodzie i północy. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 20 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie około 11, najcieplej na zachodzie do 21.
3: Sześć minut po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Ja teraz przejmuję prowadzenie wieczornego pasma w Polskim Radiu 24 i zapraszam Państwa. Rzeczywiście dzisiejszy wieczór będzie bardzo interesujący, a zaczynamy od tego, co może dotknąć nas wszystkich. Zaczynamy od braku wody. Czy wyobrażają sobie Państwo taką sytuację? Poranna toaleta, a z kranu nic nie leci, bo wody nie ma? To może nas spotkać.
5: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje się skończyły, ale susza zostaje i obok zdjęć wyschniętych rzek i jezior tegoroczną skalę kryzysu wodnego w Polsce najlepiej oddają konkretne liczby. O tych liczbach i o tych ostrzeżeniach porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Wspomniałam o liczbach. No, radio nie zawsze lubi liczby, bo to czasami trudno zapamiętać, ale skala problemu, z jakim się mierzymy w kontekście suszy, jest ogromna, więc o kilku tych liczbach możemy wspomnieć. Tegoroczne zdjęcia z wakacji to często zdjęcia wyschniętych zalewów czy rzek, no a także właśnie problem, który związany jest z suszą. Zanim przejdziemy do tematu, który pojawi się w szkołach, bo trzeba o tym zacząć mówić i działać, no to właśnie chciałabym się skupić na tych danych, które pojawiły się w czasie wakacji, tych liczbach, które się pojawiły i rekordach niechlubnych i tych nieprzyjemnych informacjach odnośnie chociażby podpaleń i chociażby pożarów lasu. Co za informacje dostaliśmy, jeśli chodzi właśnie o wyniki suszy tegorocznego lata?
7: No, jest wiele takich liczb. Chyba taka najbardziej rozpowszechniona i najbardziej znana to jest to, że aż 625 gmin w Polsce wydało apel o ograniczenie zużycia wody. Wody wodociągowej, no ze względu na to, że po prostu susza czy inne ograniczenia spowodowały, że zbyt dużo ludzie zużywali tej wody z jednej strony, a z drugiej strony dostęp do tej wody w tych przedsiębiorstwach wodociągowych był utrudniony. No i takie apele wystosowały.

0: zainteresowana. 625 gmin, no to jest niebagatelna liczba, bo mamy tych gmin w Polsce około 2,5 tysiąca, w związku z tym to jest 25% gmin.
1: Co czwarta gmina miała taki problem, czyli mieliśmy problem z wodą taką do celów higienicznych, czy bardziej te ostrzeżenia dotyczyły na przykład niepodlewania, niemarnowania, no rozsądnego gospodarowania
0: wodą? Oczywiście bardziej te ostrzeżenia.

0: pod dywan i powiedzieć, że nie ma zmian klimatu, że nic się nie dzieje, bo to po prostu gołym okiem widać.
1: Tak, no myślę, że szczególnie zawiedzeni pewnie często są ludzie, którzy gdzieś pojadą nad jakąś solinę, nad jakieś takie jeziora, które do tej pory były często reklamowane turystycznie, szczególnie o właśnie na przykład zalew chyba Klimkowski, tak, niedaleko Ropczyc, gdzie całkiem w zasadzie ten zalew przestał istnieć. To jest trochę szersza rzeka, przy czym rzeka też dosyć mało spektakularna, bo rzeka Ropa sama w sobie nie jest jakąś wielką rzeką taką jak Wisła, tylko mniejszą. No i tam w zasadzie tej wody po prostu w tych zbiornikach nie ma. Kiedyś, kiedy te zbiorniki tworzono, no to z myślą również o tym, że może rozwinie się tam turystyka, że będą ludzie łowić ryby, prawda, że będą tam pływać łódki, no zupełnie to dzisiaj nie ma większej racji bytu.
0: I wiele takich miejsc, które bywają atrakcją turystyczną, są dla turystów ciekawym miejscem, okazały się niedostępne. Ja też byłam na Kładce, Kładka taka w Narwiańskim Parku Narodowym i okazało się, że Kładka nieczynna, bo za niski poziom wody, żeby można było przejść tą trasą, gdzie właśnie momentami się przepływa taką Kładką. No i jest tak niski poziom, że Kładka ugrzęzła na mieliźnie, więc te atrakcje turystyczne też przestają być dostępne.
1: Tak, no to jest właśnie ta kolejna liczba, czyli 70% miejsc, gdzie mierzy się poziom wody w rzekach w Polsce, 70% tych miejsc, no wykazuje właśnie taki stan bardzo, bardzo niski, taki wręcz krytycznie niski. No zresztą w Warszawie chociażby, prawda, też była w sierpniu taka informacja, że znowu krytycznie niski stan wody mamy. Zresztą w Warszawie rok czy dwa lata temu przesunięto ten wskaźnik dużo, dużo niżej, ponieważ już był na takim poziomie, że jest taka instalacja, która to pokazuje w Warszawie w taki bardziej obrazowy sposób i ta instalacja już w zasadzie pod ziemię powinna zejść. Więc, no i, ale to nie jest odosobnione, nie są to odosobnione przypadki.
0: I to wcale nie jest fajne zjawisko, bo to jest ciekawe, może przyrodniczo, że wow, jak dużo się odsłoniło ziemi, jak ciekawe rzeczy z tej Wisły chociażby wychodzą, tak, ale to wcale nie jest powód do radości.
1: To nie jest powód do radości, no ja na przykład w tym roku byłem w Bieszczadach i w Sanie, no ludzie się dziwili, że tej rzeki po prostu praktycznie nie ma, to jest rzeczułka, a po drugie takie bardzo niskie stany wody wpływają przede wszystkim na to, że woda dużo bardziej się nagrzewa. Bo tej wody jest mniej i ta woda dużo szybciej się nagrzewa. Za tym rodzą się zmiany biologiczne. Ryby przestają mieć tlen, bo pojawiają się bakterie, które w mniejszej ilości wody, w cieplejszej wodzie łatwiej się namnażają. Szybciej ten tlen wykorzystują i tu może dojść do takiej katastrofy ekologicznej jak na Odrze. Natomiast i niestety nie tylko dotyczy to właśnie tych dużych rzek w Polsce, również tych mniejszych, również tych w województwach, co do których być może do tej pory nie przypuszczaliśmy, że tak mogłoby być. Podkarpackie, lubelskie, podlaskie też zaczynają takimi województwami być, gdzie no wszyscy powszechnie kojarzymy, że to są raczej tereny takie niewiele przekształcone często przez człowieka,
0: gdzie
1: te rzeki nawet są, prawda, niespecjalnie jeszcze uregulowane, ale tam też ta susza zagląda. No i właśnie do tych województw chcemy jakby tak troszeczkę prewencyjnie skierować nasze działania w projekcie Kropla Wiedzy. I te działania polegające na szkoleniach dla nauczycieli, ale także na takiej zabawie dla młodzieży w postaci grywalizacji różnych quizów i zadań związanych właśnie z oszczędzaniem wody, z tym jak możemy temu kryzysowi spróbować zażegnać poprzez właśnie tak zwane błękitno-zielone rozwiązania, czyli rozwiązania, które pozwolą nam tej wody więcej wychwycić z opadów, które mamy. Bo to jest też taki, wydaje się, trochę niezrozumiały problem, że co jakiś czas, prawda, nam tutaj IMGW mówi, że katastrofalne opady, że podtopienia. Wydaje nam się, że tej wody jest straszliwie dużo. Tymczasem tej wody nie jest tak przesadnie dużo więcej, ale przede wszystkim ta woda nam ucieka w większym stopniu niż do tej pory, dlatego że mamy cieplejszą atmosferę i te 1 czy 2 stopnie więcej niż kiedyś, większa liczba też po prostu dni gorących niż była kiedyś, powoduje, że dużo więcej tej wody po prostu szybko wyparowuje. No a też i my sami dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę, bo bardzo wiele terenów po prostu wybetonowaliśmy, sprowadziliśmy tą wodę do kanalizacji, ta woda od razu spływa do tych rzek. No i przez chwilę tam płynie, ale bardzo szybko ucieka do morza. I to są takie problemy, no, które wymagają takiej systemowej zmiany. Chcemy tą systemową zmianę w

0: naszym projekcie Kropla Wiedzy poprzez nauczanie młodzieży i nauczycieli spróbować wywołać.
1: Kropla Wiedzy, czyli zmiana postaw społecznych poprzez niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej. Tak dokładnie nazywa się ten projekt. Czy to będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, czy to będą materiały dla nauczycieli, czy to będzie rozmowa z rodzicami? W jaki sposób ten projekt będzie realizowany?
0: To są zajęcia i materiały dla nauczycieli przede wszystkim. 150 szkół chcemy odwiedzić, już kilkanaście odwiedziliśmy, ze szkoleniami. No i tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o młodzież, to będzie bardziej forma taka quizowa, takich konkursów, które też niedługo uruchomimy pod hasłem Zawody dla Wody i też będzie można się do nich zgłosić. Gra będzie zespołowa między zespołami szkolnymi, więc mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Cały rok szkolny będziemy prowadzić ten projekt, także zapraszamy do zgłaszania się. www.wodoodporni.edu.pl to jest adres strony internetowej, gdzie ten nasz projekt ma te wszystkie guziczki, gdzie można się zapisać zarówno na szkolenia, jak i już w niedługim czasie także do tych gier i zabaw.
1: No dobrze, ale to na razie tylko teoria, to znaczy zajęcia, warsztaty, informacje, to wszystko jest teoria, to nam nie sprawi, że rzeki znowu się napełnią wodą. Więc co zrobić w praktyce?
0: Co zrobić w praktyce? W praktyce niebiesko-zielone szkoły, czy też niebiesko-zielone rozwiązania. To są rzeczy, które promujemy. Czyli chodzi o takie przekształcenie naszej przestrzeni, którą mamy wokół szkół, którą mamy w miastach, którą mamy wokół naszych domów, żeby ona łapała tą wodę deszczową i nie pozwalała jej tak szybko odlecieć. Czyli krótko rzecz ujmując, można powiedzieć, że apelujemy o to i staramy się nauczać o tym, żeby nie betonować naszych podwórek ponad miarę, żeby jednak pielęgnować jakieś ogródki, robić ogrody deszczowe, tworzyć jakieś miejsca, gdzie ta woda może się zatrzymywać, wsiąkać w glebę przede wszystkim, bo jeżeli ona wsiąknie w glebę, to dużo później wyparuje, niż będzie w jakimś zbiorniku, czy nawet takim otwartym, nie mającym styczności gdzieś tam z glebą. Ratowanie też starych drzew przede wszystkim, nie wycinanie drzew, powstrzymywanie się przed tym, żeby tą zieleń niszczyć, bo ona głównie też zatrzymuje tą wodę. Dążenie też do tego, żebyśmy odtwarzali tereny podmokłe, żebyśmy nie wypłaszali na przykład bobrów tam, gdzie one sobie założą swoje jakieś domy czy stawy, ponieważ to jest właśnie to, co pozwala nam tą wodę utrzymywać w większej ilości niż do tej pory i o tym właśnie nauczamy.
1: Czyli tak naprawdę to jest teoria, ale właśnie możemy to nawet indywidualnie we własnym gospodarstwie domowym, we własnej szkole, we własnej okolicy wprowadzić w życie, bo to nie są ani wymagające dużych nakładów finansowych rozwiązania, ani skomplikowane rozwiązania, żeby zamiast na przykład kawałka placu przy szkole wybetonowanego zamienić na kawałek zieleni łąki kwietnej, czy jakichś nasadzeń niewielkich, które można zrobić wspólnie na przykład na lekcji biologii z klasą w praktyce.
0: Tak, można też tak do tego podejść i właśnie do tego zachęcamy. No, nasze szkolenia mają na celu wyjaśnić właśnie, jak można aktywnie, zaangażując właśnie uczniów w takie działania też, zrobić coś pożytecznego. Zrobić coś pożytecznego, właśnie ogród deszczowy, czy on będzie w donicy, czy on będzie normalnie na ziemi zrobiony, żeby to miejsce znaleźć, żeby to miejsce wspólnie zrobić, żeby oszczędzać też wodę w domu, bo to też mieliśmy tutaj takie badania wśród mieszkańców właśnie tych województw, które pokazały, w jaki sposób ta woda jest zużywana. I no, też trzeba powiedzieć, że 65% osób, które przepytaliśmy, zauważają, że tej wody jest coraz mniej. Natomiast no, nie zawsze te sposoby wykorzystywania wody w domu są takimi sposobami, które tą wodę oszczędzają. Jeszcze można te rezerwy znaleźć.
1: Te przysłowiowe zakręcanie wody podczas mycia zębów to już jest dawno znana prawda i myślę, że większość ludzi się do tego stosuje. Ale można tej wody jeszcze szukać w domu. Można ją na wiele sposobów oszczędzać. Mój patent, który stosuję od dawna, czyli jak mam suszarkę do ubrań, to ta woda, która się zbiera, jest idealna do mycia podłogi. Do podlewania kwiatów nie, dlatego że może być tam jeszcze trochę jakiegoś środka do prania czy do płukania, ale do mycia podłogi rewelacja. I zamiast wylewać to po prostu do ubikacji czy do wanny, no to korzystam z tego do mycia podłogi. Drobna rzecz, ale tak, jeżeli robimy w skali globalnej i jest nas więcej, no to już ma znaczenie.
0: Nawet wylanie tej wody do ubikacji też jest, jeżeli służy jeszcze czemuś pożytecznemu.

0: też jest pożyteczne. No, możemy łapać wodę przede wszystkim też z naszych dachów, tak? Bo,
1: a szkoły to duże miejsca, duże obiekty.
0: Szkoły
1: duża,
0: mają często duże właśnie dachy. Ta woda gdzieś sobie potem odpływa. Czasami do kanalizacji sobie odpływa, zwłaszcza gdzieś tam w tych szkołach miejskich czy podmiejskich. Mogłaby zostać złapana i no, wiemy, jak to często wygląda, tak? Potem w lecie ktoś to podlewa z kranu, z jakiegoś tak zwanego węża, prawda, czy z innego zraszacza, a być może gdyby tą wodę gromadzić systemowo w takiej szkole, w jakichś beczkach, w jakichś urządzeniach, które tą wodę przychwytywały, aż tak dużo właśnie tej wody nie trzeba by było zużywać i nie byłoby tyle tych apeli o to, żeby tę wodę oszczędzać, bo właśnie często z powodu takiego bezmyślnego czasami podlewania kwiatów w okresie najbardziej upalnej pogody, kiedy ta woda z takim zraszaczu w zasadzie ona wyparowuje od razu, w zasadzie nawet nie trafia do tych roślin, no często to zużycie właśnie przekracza możliwości lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych.
1: No i potem dostajemy też ostrzeżenia przed chociażby suszą hydrologiczną. Takich ostrzeżeń też było bardzo dużo w czasie minionych wakacji. 15 sierpnia było najgorzej. Łącznie zostały objęte obszarami połowa ostrzeżenia Polski, stanowiące połowę naszego kraju. Czyli susza hydrologiczna jest ogłaszana wtedy, kiedy wody gruntowe się obniżają? Czy w jakiej sytuacji możemy mówić o suszy tej hydrologicznej?
0: Kiedy spadek poziomu wody właśnie jest już na tych najniższych poziomach, kiedy brakuje wody w glebie, kiedy już właśnie są też ogłaszane bardzo często te zakazy wejścia, prawda, do lasów na przykład, żeby nie, bo jest bardzo duże ryzyko pożarowe. To jest ten moment. No i właśnie ta susza hydrologiczna jest taka najtrudniejsza do dostrzeżenia, no bo trzeba tutaj szeregu takich kompleksowych pomiarów, więc trochę też nie jest łatwo to objaśnić, ale ona ma swój taki bardzo praktyczny wymiar, tak? Bo ona się przeradza w suszę przede wszystkim dla rolników. I też warto powiedzieć, że tutaj w zasadzie w 65% gmin w Polsce właśnie ten stan suszy hydrologicznej ogłoszona. Ten stan suszy hydrologicznej to jest ten stan, który potem upoważnia do wypłaty różnych odszkodowań rolnikom, jeżeli oni mają straty w rolnictwie, straty związane z tą suszą, a te straty no, są przeciętnie w Polsce na poziomie 14%. No, to nie jest mało. To już jest naprawdę spora strata, zwłaszcza jeżeli mówimy o 202 milionach złotych rocznie wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. To są duże pieniądze.
1: No i my mieszczuchy, nie możemy mówić, że nas to nie dotyczy, bo nas to dotyczy. Może nie bezpośrednio, czyli nie mamy problemu z uprawami i z całym rolnictwem, ale mamy problem potem w sklepie, żeby kupić chociażby to, co zostało wyprodukowane, a zostało tego mniej ze względu na suszę. Więc
0: zostało,
1: i cena jest wyższa. Więc
0: to, cena, tak,
1: i dla mieszczuchów, i dla tych z mniejszych miejscowości ma znaczenie.
0: Dokładnie. I cena pójdzie do góry. Dla każdego. No i dlatego też każdy z nas powinien się zastanowić, co może jeszcze zrobić takiego, żeby tej suszy było mniej. Dlatego zapraszamy na nasze szkolenia. Mamy też nadzieję, że poprzez szkoły, poprzez dzieci, młodzież, poprzez nauczycieli ta wiedza coraz bardziej będzie dostępna także dla każdego.
1: A z doświadczenia widzi pan, że na przykład właśnie młodzież, dzieci, które biorą udział w takich zajęciach, później też edukują rodziców, że to działa, że to w ten sposób właśnie się często odbywa, że bo na zajęciach mi powiedzieli, bo w szkole pan powiedział, czy pani powiedziała, że warto zbierać deszczówkę albo żeby jakoś oszczędzać wodę. Jak bardzo to się przekłada właśnie ten młody człowiek na dorosłego rodzica?
0: To się przekłada pod warunkiem jednak jednym takim, że ta wiedza nie spotka się z jakąś taką dużą kontrą ze strony tych osób, z którymi ta młodzież, która wyjdzie ze szkoły, będzie miała później do czynienia. Więc to przekonanie w tej młodzieży musi być bardzo silne, że tak należy robić i wtedy oni mają szansę ten świat zmienić. Natomiast jeżeli będzie słabe, to będzie im trudniej przekonać tych, którzy nie są przekonani i zostaną też zakrzyczeni. Także to tak bardzo, bardzo różnie. Ale generalnie spodziewamy się, że ten wpływ będzie widoczny.
1: No tym bardziej, że te susze widać, ten brak wody widać,
0: tak
1: jak od tego zaczęliśmy rozmowę, że jedziemy nad rzekę i nie popływamy kajakiem, bo jest zbyt niski stan wody, albo idziemy gdzieś nad jakieś jezioro i się okazuje, że zakwit sinic, bo za ciepła woda, czyli to jest coś, co no, obserwujemy, co bezpośrednio nas dotyczy, na co mamy, no co odczuwamy po prostu.
0: Tak, to odczuwamy i teraz właśnie my trafiamy do, znaczy idziemy do nauczycieli, dlatego że oni trafiają do młodzieży. Dzisiaj ta młodzież troszeczkę jest wychowana w takiej sytuacji, że my jesteśmy takim społeczeństwem bogaconym.

0: myślącym, że nas na wszystko stać, że, no, że możemy tak od tego oszczędzania trochę odejść. Tymczasem właśnie takie kryzysy, jak ten kryzys wodny, który mamy, który jest napędzony też przez kryzys klimatyczny, pokazuje nam, że to jest trochę fałszywy obraz. My owszem się bogacimy, ale powinniśmy się bogacić nie tylko dlatego, że zużywamy coraz więcej różnych rzeczy, ale również dlatego, że oszczędzamy. Oszczędzanie również służy temu, żebyśmy my byli koniec końców nieco bogatsi.
1: Ale jak ja obserwuję młodzież, to oni są chyba bardziej wyedukowani tak ekologicznie, no bo od wielu lat mamy segregację odpadów. I w szkołach są te osobne kosze. Większość jednak myśli o tym, gdzie wrzuca. To nie jest takie bez sensu wyrzucanie, gdzie mi się podoba. Tak samo system kaucyjny. No przecież ile młodzieży dorabia sobie do kieszonkowego, oddając plastikowe butelki. Więc młodzież w tej chwili ma kilka takich możliwości, żeby zobaczyć, jak ta ekologia jest ważna i że to jest taka już ich codzienność.
0: Oczywiście są duże możliwości, są też programy w zakresie jeżdżenia rowerem do szkół, prawda?
1: Rowerowy maj.
0: Są pracownie odnawialnych źródeł energii, ale wysunę tezę, że jeżeli chodzi o wodę, to mamy tutaj jednak pewien niedobór.
1: Bo leci przecież, jak
0: bo ta woda leci, bo w tych toaletach ta woda jest, w kranie leci. I tutaj nie przesadnie się o tym mówi. I wydaje się, że istnieje jednak potrzeba, żebyśmy o tym oszczędzaniu wody, o tym mądrym jej wykorzystywaniu, o jej pozyskiwaniu również mądrym z sytuacji, które mamy z deszczów, prawda, żebyśmy ją w mądry sposób pobierali z tej przyrody i wykorzystywali. I również oddawali oczyszczoną później, prawda, do przyrody. No bo to, co my wykorzystujemy, potem nie zawsze jest czyste, kiedy to oddajemy. Więc cały ten obieg wody troszeczkę nam umknął jeszcze z tej edukacji ekologicznej.
1: Tym bardziej, że bez wody nie da się żyć, nie da się jej w żaden sposób wyprodukować, zastąpić, o ile energię możemy produkować inaczej, nie z węgla, nie z paliw kopalnych, ale z odnawialnych źródeł energii, no to wody nie da się w żaden sposób wyprodukować. Nie ma na to metody. Trzeba ją po prostu oszczędzać, trzeba ją mądrze wykorzystywać, a program Kropla Wiedzy, czyli zmiana postaw społecznych poprzez niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej jest dostępny. Można się zapisać, można wziąć udział. Czy tylko szkoły w Polsce Wschodniej?
0: Tak, tylko z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dla tych szkół na pewno mamy darmowe szkolenia właśnie w zakresie tego, jak nauczać mądrze o wodzie i jak ciekawie nauczać o wodzie i o zmianach klimatu, bo to jest właśnie clue tego projektu.
1: A co zresztą Polski? Też jest sucha.
0: Co zresztą Polski. Myślę, że w najbliższym czasie też pojawią się nowe, inne programy, które będą o tym nauczać. Natomiast oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. Czym więcej my będziemy informacji mieli na temat tego, że takie działania są potrzebne, tym bardziej też będziemy mogli przekonać kogoś, kto rozdaje pieniądze na tego typu projekty, żeby takie projekty
1: finansować
0: i żeby rozlewać je na cały kraj.
1: Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
1: A bardzo pan ładnie dzisiaj ubrany, tak na niebiesko, jak kropla wody.
0: No
1: taka
0: tak.
1: Czysta kropla
0: tak.
1: Wody.
0: Tak.
1: Ja dziękuję państwu za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polski.

0: Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Kolejarze starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali do 20 km na godzinę. W ten sposób kolejarze chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, opóźnionych zostało kilkaset pociągów.
3: Dziś od północy zostało uruchomionych do godziny 12 3000 pociągów. Z tych 3000 pociągów 2600 do godziny 12 zakończyło swój bieg, dojechało do stacji docelowej. 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo. Punktualność od północy do godziny 12 wynosi 72%. Od północy nie zostało uruchomionych, zostało odwołanych 67 pociągów.
2: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć zgodnie z rozkładem jazdy. To już druga w tym roku podwyżka za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Kierowcy osobówek za pokonanie ponad 50-kilometrowych odcinków między Koninem i Nowym Tomyślem płacą 41 zł. To o złotówkę więcej niż przez ostatnich kilka miesięcy. O nowych cenach z kierowcami przy trasie A2 w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer.
4: Wszystko drożeje. Jak paliwo drożeje, to i autostrada będzie drożeć.
5: Jeździ pani okazjonalnie, czy zdarza się pani często autostradą tą płatną?
6: Jeżdżę raz na pół roku, ale jeżdżę pociągami, ponieważ jest bardzo drogo.
2: Za przejazd autostradą A2 więcej płacą też kierowcy ciężarówek i motocykli. Na niższe ceny mogą liczyć z kolei osoby korzystające z wideotollingu. To system, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne. Obecnie taki system działa na trasie między Koninem a Poznaniem. Festiwal na otwarcie odnowionej siedziby Sinfonii w Warszawie. Od dziś do 27 września na warszawskim Kamionku ponad 100 wydarzeń, koncertów, spotkań i warsztatów. Na razie wyremontowano i zrewitalizowano dwa pawilony i zabytkowy pałac, w którym mieścił się Instytut Weterynaryjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Program festiwalu jest bogaty, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
7: Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu. Wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie, no ale przede wszystkim Symfonia Warszawska. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
2: W ramach festiwalu otwarcia do siedziby Sinfonii w Warszawie po 15 latach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przeniesione zostały Szalone Dni Muzyki.
8: Jest już 19.33.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: I to są naprawdę dobre informacje. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce spada spożycie alkoholu, proszę państwa. Okazuje się, że alkohol staje się demodé. Jeszcze nie tak dawno na jednego Polaka, statystycznego Polaka, czyli takiego, który jest noworodkiem albo ma 100 lat, przypadało rocznie 10 litrów alkoholu. Dzisiaj zdecydowanie spada. Być może rzeczywiście alkohol przestaje być modny, a może zaczynamy myśleć prozdrowotnie.
9: Zdrowie. Proszę państwa, znamy dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce. Jeszcze 4 lata temu statystyczny Polak wypijał prawie 10 litrów czystego alkoholu. Piwo pozostaje dalej najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce i tak jest od końca lat 90. A od początku lat 2000 ponad połowa spożywanego alkoholu to właśnie owo piwo. Artur Wolski, dzień dobry. Dlaczego sięgamy po alkohol? Jak on wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, ale także i społeczne? Oraz jakie działania mogą skutecznie ograniczyć spożywanie alkoholu, opowie nasza gościni, doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry, pani doktor.
10: Witam.
9: Za napój alkoholowy uznajemy nie tylko napoje spirytusowe.

0: czy wódki, co jeszcze do tego zbioru napój alkoholowy możemy jeszcze zaliczyć?
1: No oczywiście piwo, wino, no każdy napój, który zawiera etanol. Tak. I to jest ta podstawowa wiadomość, którą należy pamiętać i brać pod uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wiele osób uważa, że na przykład piwo to jest jakiś lekki napój alkoholowy, albo że wręcz w ogóle nie jest napojem alkoholowym, bo takie opinie także można usłyszeć. Tak samo od piwa możemy się uzależnić jak od jakiegokolwiek innego napoju alkoholowego.
0: Badania naukowe dostarczają niezbitych dowodów, że nadużywanie alkoholu ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, na funkcjonowanie naszych narządów wewnętrznych, na zdrowie psychiczne, ale także generuje problemy społeczne i to na bardzo dużą skalę. To taki dosyć lakoniczny opis tego, co może alkohol zrobić z naszym zdrowiem, ale gdybyśmy pani doktor tak spróbowali skonkretyzować takie szkodliwe działanie alkoholu.
1: Obecnie mówi się o szkodliwym wpływie picia napojów alkoholowych na zdrowie psychiczne, somatyczne, ale w ogóle picia, nie nadużywania. Picia napojów alkoholowych. Obecnie uważa się, zgodnie z wynikami badań naukowych, że każda ilość napoju alkoholowego wypitego jest w jakiś sposób szkodliwa dla zdrowia osoby pijącej.
0: No właśnie, tym bardziej, że Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła już takie określenie, że nie ma dawki, która nie szkodzi,
1: tak,
0: prawda?
1: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. I oczywiście to jest tak, że po wypiciu jednego kieliszka my nie odczuwamy tych negatywnych konsekwencji, natomiast to picie tych pojedynczych kieliszków kumuluje się. I nawet w przypadku osób, które twierdzą, że piją w sposób odpowiedzialny, umiarkowany, to jednak muszą brać pod uwagę, że picie napojów alkoholowych ma negatywny wpływ na ich zdrowie.
0: I warto chyba też jest przypomnieć, pani doktor, że spożywanie alkoholu, swoje szkodliwe działanie na zdrowie już wpływa na dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Myślę tu o kobietach w ciąży, które sięgają po alkohol, prawda? I na to są też dowody naukowe.
1: Tak, wrzesień to jest szczególny miesiąc. To jest taki miesiąc, który stanowi pewien pretekst do tego, żeby przypominać, iż jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka urodzenia dziecka z spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, to jest całkowita abstynencja od alkoholu od momentu poczęcia tego dziecka do momentu narodzin. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu podczas ciąży i nie ma takiego momentu, który byśmy mogli powiedzieć, że na początku ciąży to może nie jest takie szkodliwe lub na końcu ciąży. Po prostu ciąża to jest okres całkowitej abstynencji od alkoholu.
0: Pani doktor, chciałbym jeszcze, żebyśmy rozwinęli temat szkodliwości alkoholu na różne układy. Przewód pokarmowy, jeżeli będziemy pić alkohol, na pewno z tego nie będzie zadowolony, prawda?
1: Z całą pewnością. Tutaj jest bardzo wiele też kłopotów i chorób związanych z układem pokarmowym. Podrażnienie układu pokarmowego.
0: Proszę
1: pamiętać o nowotworach żołądka, wątroby, ponieważ alkohol ma bardzo silne właściwości kancerogenne. W związku z tym ma związek z powstawaniem co najmniej kilku nowotworów. I tu chcę zwrócić uwagę na związek picia napojów alkoholowych z nowotworem piersi, ponieważ to jest też związek udokumentowany. I to nie dotyczy kobiet uzależnionych, bo to się zdarza, taka interpretacja, ale ja nie piję nadmiernie, nie jestem osobą uzależnioną, w związku z tym nie ma możliwości, żeby ten alkohol mógł mieć taki wpływ. Tu nie chodzi o osoby czy kobiety uzależnione, choć w ogóle o picie napojów alkoholowych. I znowu nie możemy wskazać tej granicy. Aha, jeśli tylko tyle piję, to znaczy, że nie ma to żadnego wpływu.
0: Bo wracamy do tego, co Światowa Organizacja Zdrowia wydała takie zalecenia. Nie ma dawki bezpiecznej, tak, jeżeli chodzi o alkohol. No, choroba też wrzodowa, żołądka, prawda, dwunastnicy, no to będą konsekwencje nadużywania alkoholu. Układ sercowo-naczyniowy też źle znosi alkohol, tak, i na to też mamy badania naukowe i dowody, że faktycznie tak jest, prawda?
1: Tak, wśród tych zdrowotnych konsekwencji picia napojów alkoholowych jako jeden z tych podstawowych układów, które ulega uszkodzeniom i dysfunkcji, to jest właśnie układ naczyniowo-sercowy. Bardzo wiele zawałów serca, udarów mózgu ma bezpośredni związek z piciem napojów alkoholowych. W ogóle alkohol jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Znajduje się w tej takiej trójce najważniejszych czynników ryzyka,

0: Czyli naprawdę te obciążenia zdrowotne są ogromne, a pamiętajmy jeszcze także o konsekwencjach w życiu społecznym.
1: A alkohol niszczy też wątrobę, czyli największe laboratorium naszego organizmu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tutaj mamy też badania naukowe jednoznacznie wskazują, że różnego rodzaju dysfunkcje wątroby, włącznie oczywiście z marskością wątroby, są powodowane przez picie napojów alkoholowych. Niestety w Polsce te odsetki osób, które chorują na alkoholowe zaburzenia funkcjonowania wątroby, to jest co najmniej 10 tysięcy zgonów rocznie.
1: Warto też pamiętać, że alkohol zaburza funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za metabolizm leków, bo przecież każdy z nas ma jakąś chorobę współistniejącą, bo tak jakby poszukać, to na pewno u każdego coś znajdziemy. Lekarz zawsze przepisze jakieś leki. No i jeżeli pijemy alkohol, to te reakcje są nieprzewidywalne i zamiast dobrego skutku, dobroczynnego dla zdrowia leków, może dochodzić do bardzo szkodliwych interakcji. No i skutek może być fatalny dla nas.
0: Tak, w ogóle za mało się na ten temat mówi. Właśnie na temat interakcji napojów alkoholowych z lekami. I bardzo wiele osób w ogóle nie czyta też tych dodatkowych informacji, które są zawsze zawarte przy lekach, a tam najczęściej jest taka informacja o tej możliwości wejścia w interakcję z alkoholem. I oczywiście bardzo często leki też mają wtedy większe właściwości toksyczne dla naszego organizmu, o czym także należy pamiętać, w szczególności osoby starsze, które używają wiele leków, a do tego jeszcze alkohol, i te konsekwencje naprawdę mogą być poważne.
1: Pani doktora, skąd bierze się uzależnienie? Uzależnienie od alkoholu. Dodam, że nauka ma tu właściwie odpowiedź, ponieważ badania są bardzo prowadzone na szeroką skalę. I tu właściwie takie trzy drogi wskazuje nauka, badania, że to jest taki model biopsychospołeczny, który zachodzi na takiej drodze neurobiologii, czyli najprościej mówiąc, jak nasz mózg zostaje przeprogramowany przez alkohol. To mogą być pewne predyspozycje genetyczne, co jak w wielu chorobach się też doszukujemy, a choroba alkoholowa jest jednostką chorobową. No i psychika, środowisko i te koszty społeczne, i to są niesamowite koszty i obciążenia. No to jak najprościej powiedzieć, skąd to uzależnienie się bierze, że niektórzy są twardzi i nie piją, a niektórzy nie dają rady.
0: No ale niektórzy też spożywają umiarkowane ilości alkoholu, nie uzależniają się, choć w dalszym ciągu proszę pamiętać, że pomimo tego, że się nie uzależniają, to ten negatywny wpływ napojów alkoholowych w dalszym ciągu pozostaje na te wszystkie inne nasze układy, które są odpowiedzialne za to, w jaki sposób funkcjonujemy, czy w dobrym zdrowiu, czy nie.
1: I chociaż na razie się nic nie dzieje, to pamiętajmy, że tej dawki bezpiecznej nie ma, jak mówi WHO, czyli per saldo pracujemy sobie na skrócenie życia i na gorsze funkcjonowanie całego naszego organizmu, chociaż na razie nic się nie dzieje. Wydaje nam się, że z alkoholem nam po drodze.
0: Po pierwsze, jeśli w ogóle mówimy już o uzależnieniu, czyli wchodzimy w ten obszar naszego funkcjonowania psychicznego, bo uzależnienie jest zaburzeniem w zdrowiu psychicznym, to musimy pamiętać, że uzależnienie rozwija się w czasie. To nie jest tak, że to jest jakiś punkt odcięcia, tylko jest to pewne kontinuum, które zaczyna powodować, że człowiek nie może, w pewnym momencie sobie uświadamiamy, że nie możemy właściwie bez tego alkoholu normalnie funkcjonować. To jest, tak jak pan redaktor powiedział, samo uzależnienie opiera się na dosyć jednak złożonych mechanizmach, ponieważ żaden z tych czynników, o których pan powiedział, sam w sobie pojedynczo nie jest odpowiedzialny za rozwój uzależnienia. Tutaj mówi się jednak o pewnej synergii i takim współdziałaniu różnego rodzaju mechanizmów, które mają wpływ na to, że to uzależnienie może się rozwinąć. Niewątpliwie wiemy, że to są czynniki środowiskowe, wpływ rodziny, wpływ otoczenia, nawet nieraz dzielnicy, w której żyjemy, gdzie mamy wiele osób wokół siebie, czy rówieśników na przykład w tym okresie młodzieńczym, którzy spożywają napoje alkoholowe i
1: dzisiaj
0: nie jesteśmy w stanie odeprzeć tej presji, się temu podporządkowujemy.
1: Spektrum, o którym pani była uprzejma powiedzieć, nazywa się ładnie epigenetyką.
0: Tak, tak, no zdecydowanie, ale w tej właśnie epigenetyce proszę zwrócić uwagę,

0: uwagę także na te czynniki genetyczne, bo ich także nie można pomijać. Czyli jednak, jeżeli my wiemy, że mieliśmy w rodzinie osobę, która miała problem z alkoholem, to musimy brać pod uwagę, że my także mamy większą podatność na to uzależnienie.
1: Przy Dobrze, czym żeby ta czerwona lampka nam się zapaliła, prawda?
0: Absolutnie.
1: Uważaj, bo w domu był problem, tak samo jak z cukrzycą chociażby.
0: Nawet ja uważam, że warto rozmawiać na przykład z młodymi ludźmi, jeżeli w rodzinie tego młodego człowieka był problem z alkoholem, nawet jeżeli to była dziadek, nie ojciec, to warto z młodym człowiekiem o tym porozmawiać i uświadomić mu takie ryzyko i to porozmawiać
1: Czyli
0: nie tylko jeden raz.
1: Edukacja
0: jest bardzo,
1: jeszcze
0: bardzo
1: raz
0: ważna.
1: Edukacja. I tu pewnie ogromna rola szkoły, która może być bardzo pomocna, żeby tych przypadków chorób alkoholowych stwierdzanych, szczególnie u młodych ludzi, było coraz mniej. Może być ogromna. No, mamy nowy przedmiot, prawda? Edukacja zdrowotna i myślę, że tam ten temat bardzo dobrze, gdyby się pojawił, pani doktor.
0: No ja mam nadzieję, że się jednak w tejże edukacji
1: to
0: zdrowotnej
1: ważna
0: to pojawi.
1: Dla zdrowia i somatycznego, ale także i dla zdrowia fizycznego, dla zdrowia psychicznego, no i dobrostanu w ogóle całego społeczeństwa przecież.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby zacząć edukować od najmłodszych lat, czyli osoby już chodzące do szkoły, aby miały pełną świadomość różnych ryzyk związanych z piciem napojów alkoholowych, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Ale zwracam uwagę, że rozmawiać z młodzieżą trzeba umieć i też te treści, które w tej edukacji zdrowotnej będą dotyczyły tego zagadnienia, muszą być odpowiednio dobrane, ponieważ dla młodzieży informacja o tym, że możesz się uzależnić, to jest informacja zupełnie abstrakcyjna.
1: No z kosmosu.
0: Trzeba, tak, i trzeba w związku z tym z młodzieżą rozmawiać na temat ryzyk, wskazywać na te realne zagrożenia, które rzeczywiście tą młodzież mogą dotknąć w związku z tym, że na przykład ma wczesną inicjację alkoholową, czyli jako właśnie nastolatkowie, 15-14-latkowie zaczynają inicjować kontakt z alkoholem. I tutaj, zanim dojdzie do tego uzależnienia, to tak naprawdę jest całe spektrum innych zagrożeń, które mogą mieć ogromne konsekwencje i rzutować na całe życie tego młodego człowieka.
1: Jak się uzależni, prawda, od alkoholu, wpadnie w ten nałóg, no to potem ani możliwości rozwoju swojej kariery, ani wiedzy, ani zdobycia dobrego zawodu, ani dobrego założenia rodziny, czy posiadania kogoś, z kim się chciało być długo albo przez całe życie, kto
0: Ale to już mówimy o uzależnieniu, a ja mówię, że tutaj jeszcze jest całe spektrum ryzyk przed uzależnieniem, które dotyczą tego młodego człowieka. To są różnego rodzaju
1: Bo tu już
0: akty
1: ja mówiłem
0: agresji.
1: O tym, co się zrobiło, jak się mleko wylało.
0: Tak, jak
1: a
0: się mleko
1: doktor...
0: wylało, a ja cały czas mówię o tym, że jak rozmawiamy z młodzieżą, to uzależnienie jest na końcu w jakiejś dłuższej perspektywie
1: Racja.
0: Czasowej. Natomiast młodzi ludzie doświadczają bardzo wielu urazów, wypadków, niejednokrotnie bardzo ciężkich. To są różnego rodzaju sytuacje utonięć. To są przypadki przedwczesnej, nieodpowiedzialnej inicjacji seksualnej i konsekwencji z tym związanych. Tutaj alkohol jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na tego typu zachowania. Oczywiście...
1: Czyli wydarzają się rzeczy, które jeśli by mózg pracował normalnie, na trzeźwo, prawdopodobnie nigdy by się
0: tak.
1: nie wydarzyły.
0: I o tych zagrożeniach z młodymi ludźmi trzeba mówić, a uzależnienie oczywiście jest...
1: Ale to im pokazać na końcu, tak. natomiast powiedzieć, tak. co się może wydarzyć, jeżeli stracą kontrolę, bo ich głowa przestanie pracować tak jak trzeba.
0: Tak, ale też z młodzieżą trzeba rozmawiać na temat tego, że nie muszą ulegać presji, że mogą pozostać wierni pewnym swoim wartościom czy przekonaniom, niekoniecznie podporządkowując się takiemu bardzo silnemu poczuciu, który występuje u nastolatków, poczucia przynależności do grupy. I z jednej strony to jest taki naturalny etap rozwojowy, czyli ja chcę przynależeć do grupy, ja chcę być akceptowany przez tą grupę.
1: Jeżeli grupa pije, to ja też.
0: Ale chodzi o to poczucie przynależności.
1: Żeby mnie grupa nie skreśliła, wszystkim... nie wyrzuciła poza nawias, tak. więc zrobię to samo. Ale jeśli głowa będzie trzeźwa, a będziemy mieli na tyle silnej woli, to może warto jest wybrać inną grupę, która ma inne wartości.
0: I warto o tym z młodzieżą rozmawiać.
1: No właśnie, żeby pozostawić im wolny wybór, bo każdy człowiek
0: edukacja.
1: Lubi. I to też jest edukacja, jak najbardziej, pani doktor, racja, jak umiejętnie rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby efekt naszej edukacji był rzeczywiście trafiony, po prostu.

0: Jeszcze chciałam zapytać, bo mamy także dobre informacje Głównego Urzędu Statystycznego z 2025 roku dotyczące spożycia alkoholu, czyli pijemy mniej. Co się zmieniło i jakim to jest prognostykiem dla zdrowia publicznego?
1: Tak jak pan redaktor zauważył, to, że pijemy coraz mniej, czyli dane za 2025 rok mówią o 8,3 litra w przeliczeniu na czysty alkohol na głowę mieszkańca. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że to możemy już powiedzieć, że jest pewien trend, bo on się utrzymuje od kilku lat. Z roku na rok te wartości są coraz niższe. Z badań, które prowadzimy, wydaje się, że rośnie nam grupa osób, która deklaruje jednoznacznie, że alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby cieszyć się życiem i być zadowolonym.
0: To bardzo dobra wiadomość.
1: Tak, badania wskazują, że właśnie w 2025 roku odsetek tych, którzy deklarowali, że właściwie w ogóle nie piją alkoholu, był rekordowo wysoki, wyniósł powyżej 20%. Też w badaniach na młodzieży, czyli mam na myśli jaką młodzież 15-16-letnią czy 17-18-letnią, także od wielu lat widzimy trendy spadkowe, jeśli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, nie tylko alkoholu, ale także narkotyków.
0: No właśnie, chociaż to jest dobry trend, dlatego że takie ogólne badania przekrojowe tej grupy młodzieży wykazują, że oni zaczynają myśleć o dobrostanie swojego zdrowia i zaczynają o to zdrowie dbać, traktując, że to jest ich wartość i to jest ich polisa na życie. I to jest wspaniałe.
1: Tak, ja myślę, że to tutaj istotny wpływ na obniżenie tego poziomu konsumpcji napojów alkoholowych ma jednak pewna zmiana pokoleniowa. Młodzi ludzie coraz częściej podkreślają taką wartość jak po prostu zdrowie, jak zdrowy styl życia. Zresztą też w badaniach prowadzonych przez CBOS także opublikowano takie bardzo interesujące wnioski, a mianowicie,
0: czyli Centrum Badań Społecznych.
1: Tak, a mianowicie, że wśród tej grupy abstynentów, czyli powyżej 20%. Bardzo liczną grupę stanowiły osoby też młode, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia i prawie 90% tych abstynentów twierdziło, że no, po pierwsze alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby być zadowolonym z życia, ale także podkreślało, że dobra zabawa może odbywać się bez alkoholu.
0: Czyli
1: ja celowo o tym mówię, ponieważ istnieje taki mit, zresztą bardzo utrwalany przez przekaz reklamowy, że dobra zabawa musi się wiązać z alkoholem. W związku z tym to, że mamy coraz liczniejszą grupę osób, która dostrzega ten paradoks i to, że po prostu jest to jeden z mitów, który zresztą jest bardzo niebezpieczny dla kształtowania postaw wobec alkoholu, to też musi cieszyć.
0: No właśnie, dlatego, że i w kinach, i w różnych przekazach, ale także i w różnych periodykach opisywane są różne imprezy i tam zawsze one są suto zakrapiane alkoholem. Natomiast okazuje się, że ci młodzi wręcz przeciwnie, mówią, że się można świetnie bawić bez procentów i to jest bardzo budujące.
1: Tak, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że jak analizujemy też wyniki takich badań sondażowych, które są prowadzone od wielu lat, to w okresie ostatnich 2 lat po raz pierwszy mamy taki trwały trend, że opinia społeczna, społeczeństwo domaga się zmiany polityki wobec alkoholu. Oczekuje zmiany, jest zmęczona bezustannymi reklamami, które no, na co dzień oglądamy w telewizji, na billboardach i w innych środkach masowego przekazu.
0: I to na wszystkich kanałach i non-stop po parę wejść w ciągu godziny.
1: Mogę powiedzieć, że zdarzyła się reklama na kanale dla dzieci. Reklama alkoholu. My sprawę skierowaliśmy do prokuratury. Nie znamy oczywiście wyniku rozstrzygnięcia, ale ta sprawa została zgłoszona. To jest bardzo ważne, że zmienił się klimat społeczny wokół picia napojów alkoholowych. I sam fakt, że ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych właśnie, uzyskały tak duże poparcie jednak społeczne.
0: O to chciałem zapytać, bo tak ludzie zazwyczaj nie lubią, jak im się nakłada jakiś kaganiec na głowę. Co wynika z tej analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego właśnie dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu.
1: W tych gminach, miastach, w których wprowadzono nocne ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, odnotowuje się bardzo istotny spadek interwencji policji, straży miejskich, czyli tych służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. No dlaczego? No dlatego, że jest mniej

0: powodów do tego, żeby te służby podejmowały interwencje. Mniej burd, mniej awantur. Rośnie poczucie bezpieczeństwa lokalnych
1: społecznych. Na Rauszu budzą się demony. No
0: tak,
1: i
0: alkohol
1: problem.
0: Sprzyja agresji. Poza tym także są badania, które wskazują, że przy takich ograniczeniach, które wprowadziło wiele już gmin w Polsce, dokładnie 235 gmin wprowadziło te ograniczenia, to także zmniejsza się liczba interwencji, pogotowia, czy mniejsze obciążenie na SOR-ach. Czyli jednym słowem, mniej wypadków, mniej urazów i stąd także mniejsza liczba tego typu interwencji, co też jest sprawą niezwykle ważną.
1: Proszę Państwa, o wpływie alkoholu na zdrowie i o tym, jakim prognostykiem są opublikowane dane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce opowiedziała nam pani doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pani doktor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
11: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
13: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Jak wyglądało życie w okupowanym Krakowie? Dlaczego Niemcy to właśnie gród Kraka wybrali na stolicę Generalnego Gubernatorstwa? Jakie ambicje miał Hans Frank? I co na krakowskich ulicach robili żołnierze z warszawskiej konspiracji? Na te i kilka innych pytań dotyczących Krakowa i jego mieszkańców w czasach II wojny światowej w najbliższej Turbohistorii odpowie Jan Jakub Grabowski, historyk i autor książki Okupowany Kraków, przewodnik po dawnej stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Turbohistoria. Już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
17: Rosja zagraża państwom NATO. O planach napaści na sojusz i o naszych reakcjach. O tym, co ma w głowie Władimir Putin i o grzechu niewiedzy zachodnich społeczeństw. W audycji Prawdziwa Rosja już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 17. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podróżni wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami. Trwa usuwanie skutków dzisiejszego protestu maszynistów. Znów skażenie wody w Świętokrzyskiem. Tym razem problemy mają mieszkańcy gmin powiatu opatowskiego. Ameryka pamięta dziś za oceanem 25. rocznica ataku na World Trade Center. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Służby starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali dziś do 20 km na godzinę. Kolejarze chcieli zwrócić w ten sposób uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Opóźnionych było kilkaset pociągów, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
2: Dziś od północy zostało uruchomionych do godziny 12 3000 pociągów. Z tych 3000 pociągów 2600 do godziny 12 zakończyło swój bieg, dojechało do stacji docelowej. 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo. Punktualność od północy do godziny 12 wynosi 72%. Od północy zostało odwołanych 67 pociągów.
1: Z utrudnieniami trzeba jednak liczyć się do końca dnia, nie ukrywa prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Teraz najważniejszym zadaniem służb operacyjnym jest minimalizacja opóźnień wtórnych. Na dworcach, tam będą pociągi przygotowane do drogi, nie będą zjeżdżały na stacje postojowe, żeby minimalizować opóźnienia kolejnych pociągów.
1: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
4: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
4: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
5: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówi. Informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
4: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA.
1: Sprawie przyjrzał się Mariusz Pieśniewski. Konsul generalny Ukrainy w Lublinie apeluje o wyjaśnienie sprawy zniszczenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w gminie Dołchobyczów. W niedzielę nieznani sprawcy zniszczyli herb i napisy na monumencie. Oczekujemy od właściwych organów polskich niedopuszczenia do podobnych zdarzeń w przyszłości, mówi Roman Szepeliak.
6: Szczególnie bolesne jest to, że dochodzi do tego w czasie, gdy Ukraina broni swojej wolności i bezpieczeństwa Europy. Ukraina i Polska powinny wspólnie dbać o pamięć poległych, Ukraińców w Polsce i Polaków w Ukrainie. Wzajemny szacunek dla pamięci i godności ludzkiej powinien być podstawą naszych relacji.
1: Śledztwo w sprawie dewastacji pomnika UPA wszczęła zamojska prokuratura. Europoseł Grzegorz Braun wczoraj opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym on i inne osoby ciężkim narzędziem uderzają w kamienny obelisk, kruszą go i uszkadzają. Z zamieszczonych informacji wynika, że chodzi o pomnik żołnierzy UPA, który znajduje się w gminie Dołchobyczów. Skażenie wody w Świętokrzyskiem. Sanepid stwierdził enterokoki jelitowe na terenie gminy Baćkowice w powiecie opatowskim i na terenie niemal całej gminy Wojciechowice. Wójt Baćkowic Marian Partyka mówi Polskiemu Radiu, że strażacy dostarczają do domów wodę butelkowaną.
7: Beczkowóz jest duży jeden, który dzisiaj stoi w Baćkowicach w centrum, a jutro co 2 godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości.
1: Wodę skażoną bakterią mają także mieszkańcy Grochocic w gminie Ożarów oraz mieszkańcy Sandomierza. Od wczoraj korzystają wyłącznie z butelkowanej wody lub tej, którą w beczkowozach dostarcza miasto. Amerykanie oddają hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump uczestniczył w ceremonii w Pentagonie.

0: Podczas wystąpienia przedstawił wojnę z Iranem jako kontynuację wojny z terroryzmem. Obchody obserwuje nasz waszyngtoński korespondent.
1: Odczytanie nazwisk 2977 osób, które zginęły w atakach z 11 września, było głównym punktem ceremonii w Nowym Jorku. Nazwiska poległych odczytano także w Pentagonie, gdzie uderzył trzeci z porwanych samolotów. Obecny na uroczystości prezydent Donald Trump powiedział, że Ameryka zawsze będzie pamiętać o swoich bohaterach. Ostatnie 25 lat pokazały nam wielką siłę Ameryki, nie tylko by przetrwać, ale by zwyciężyć. Prezydent USA stwierdził, że wojna z Iranem to kontynuacja walki z terrorem. Uroczystość na cześć ofiar zamachów z 11 września odbywa się także w Shanksville w Pensylwanii pod pomnikiem ofiar katastrofy samolotu United Airlines, który spadł na ziemię zanim doleciał do celu. Na pokładzie znajdowało się 40 osób, którzy podjęli walkę z terrorystami.
0: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy sporo chmura na południowym wschodzie i wschodzie będzie padać od 5 do 11 stopni. Jutro wciąż pochmurno, a na krańcach zachodnich oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu przelotny deszcz od 13 stopni w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie, do 21 w Poznaniu i Zielonej Górze.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: To już 6 minut po godzinie 20 w studiu Grzegorz Nowaczek. Dobry wieczór, Grzegorzu.
5: Dobry wieczór.
4: Oczywiście jak ty, to sport. A jakie oczekiwania dzisiaj mamy na przykład do naszych siatkarzy?
5: No dzisiaj na szczęście odpoczywają, ale ogólnie to liczymy na to, że zdobędą medal. No i to nie byle jaki medal, ale złoty medal Mistrzostw Europy. No i tak jednak podchodzimy chyba do naszych siatkarzy, no bo bronią tytułu i są liderami światowego rankingu. No to czemu by nie złoto?
4: No czemu by nie złoto, złoto, złoto, złoto. Miejmy nadzieję, że twoje oczekiwania się spełnią. Grzegorz Nowaczek.
5: Dzisiaj w naszym magazynie oczywiście właśnie o tych siatkarzach będziemy między innymi rozmawiać z Cezarym Gurjewem, ale oprócz tego też dużo piłki nożnej, bo w tym tygodniu pierwsza kolejka Ligi Mistrzów, no i o tej Lidze Mistrzów sporo Państwo usłyszą. No i oczywiście o tych siatkarzach, o których mówiłem już przed chwilą, i zaczynamy. Od piłkarskiej Ligi Mistrzów wczoraj rozegrano ostatnie mecze pierwszej kolejki. Bayern Monachium tradycyjnie wygrał na otwarcie sezonu, rozbijając norweskiego rywala Bodo Glimt aż 5-0, ale RB Lipsk w Europie znów ma problemy, bo nieoczekiwanie uległ 1-4 Como. O mieszanych nastrojach w Niemczech po ostatnim dniu pierwszej kolejki Champions League Adam Górczewski.
6: Bawarczycy do przerwy bezbramkowo remisowali z rewelacją poprzedniego sezonu norweskim Bodo Glimt i pojawiły się obawy o powtórkę z weekendu. Przeciwko skazywanemu na porażkę Schalke Bayern nie trafił i stracił w Bundeslidze 2 punkty. Tym razem druga połowa przyniosła Monachijczykom aż 5 bramek. Jesteśmy przyzwyczajeni do gry przeciw takim piłkarzom. Kompaktowemu rywalowi, który na wyjeździe głównie broni i dużo pracuje. Receptą jest wtedy zawsze zachować spokój, nie dać się totalnie ponieść fantazji. Tak chwalił Vincent Kompany skuteczną cierpliwość swoich piłkarzy. Trenera, zawodników i kibiców najbardziej ucieszyły powrót i bramka Jamala Musiali. To dwukrotnie mdlejący latem na boisku piłkarz otworzył wynik. Frankfurter Allgemeine Zeitung komentuje, że najważniejszy był uśmiech, który pojawił się na twarzy zmienionego po ponad godzinie gry Musiali. Trafiali też Harry Kane, Alfonso Davies, a wynik i usta krytykom zamknął dubletem Michel Olise. W Lipsku dokładna odwrotność tych emocji. RB to obecnie nie zespół, a plac budowy. Tak ostatnie występy drużyny z Saksonii opisuje Kicker. Magazyn przypomina, że przed wczorajszym 1-4 z Como było weekendowe 1-3 z Werderem w Bundeslidze. Portal Sport.de mówi o rosnącej presji na trenera Martina de Michelisa. Bild pisze o totalnej plajcie we Włoszech. Bramka Andrii Maksymowicza na 3-1 zamiast kontaktową okazała się jedynie honorową. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.

Teraz z Niemiec przeniesiemy się do Czech. Trudna porażka. Tak, ten wczorajszy występ Slavii i Praga komentują Czesi. Slavia przegrała z Lons 2-3, tracąc dwa decydujące gole w doliczonym czasie gry w podstawowym.

0: Ostateczny przebieg spotkania, heroiczną postawę gospodarzy i katastrofalną dla nich końcówkę. Porażka bardzo boli, jesteśmy zawiedzeni, mieliśmy 3 punkty w kieszeni, trudno było się bronić w 10, ale taka jest piłka. Zdobyte przeze mnie gole w ostatecznym rozrachunku nie mają żadnego znaczenia. Powiedział klubowym mediom Daniel Szturm, zdobywca 2 bramek dla Slavii. Wielu zawodników zagrało świetny mecz, trudno im cokolwiek zarzucić, dali z siebie wszystko, dlatego przegrana jest jeszcze bardziej gorzka. Dodał trener Jędrzej Trpiszowski. W spotkaniu Slavia Lens swój debiut w Lidze Mistrzów zaliczyło 3 Polaków. W podstawowym składzie Slavii znaleźli się Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, zmienieni przez Trpiszowskiego w końcówce drugiej połowy. W barwach Lens ponad 60 minut zagrał Michał Skóraś. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Teraz z Czech przenosimy się do Holandii. PSV Eindhoven rozpoczął Ligę Mistrzów od podziału punktów z Szachtarem Donieck, choć trener Peter Bosz liczył na to, że jego drużyna wygra, no to musiał się pogodzić z remisem 1-1. Opinie holenderskich mediów zebrała Katarzyna Van Rooyen.
2: PSV rozpoczęło mecz skoncentrowany, ale miało problemy ze znalezieniem luki w obronie Szachtara, pisze portal NOS. Było to spowodowane dopracowaną grą ukraińskiej drużyny. Szachtar sprawił, że PSV miało niewiele okazji do gry kombinacyjnej. Mimo, że trzymało przeciwnika daleko od własnej bramki, straciło gola tuż przed przerwą. Z końcem meczu Eindhoven straciło również impet i musiało się zadowolić remisem. Alchemijn Dagblad pierwszą połowę meczu nazywa nudną. Według portalu jej jedynym punktem kulminacyjnym było zagranie Iwana Persicia. Po około 5 minutach od rozpoczęcia meczu Chorwat miał pierwszą okazję, ale jego piękny wolej przeleciał tuż nad bramką. Po pierwszej i ostatniej bramce zdobytej na początku drugiej połowy gra ciągnęła się dalej z większą ilością żółtych kartek niż okazji, kontynuuje portal. Dla trenera Petera Bosza remis jest logicznym wynikiem, bo Szachtar był nieco lepszy w pierwszej połowie, a jego drużyna w drugiej, powiedział w wywiadzie dla Ziggo Sport. Ogólnie rzecz biorąc, nie pokazaliśmy wystarczająco dużo piłkarskiej jakości. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Jestem Państwu winien jeszcze 2 wyniki pozostałych spotkań z wczoraj. Manchester United wygrał z Sabah Baku 4-0, a Fenerbahce Stambuł zremisowało z Romą 1-1. Teraz czas na piłkarską ekstraklasę. W Krakowie 5. w tabeli Wisła zmierzy się z 4. Jagiellonią Białystok. Trener gospodarzy Mariusz Job docenia klasę przeciwnika.
3: Jagiellonia jest zespołem, który wydaje się być w dobrej dyspozycji. Zespołem, który wywalczył fazę grupową Ligi Europy. Na pewno jest to zespół, który ma w sobie sporo pewności siebie poprzez wyniki, jakie w ostatnich latach osiągają. Jest tam stabilizacja, jeżeli chodzi o trenera. Jagiellonia oczywiście lubi budować na krótko. Robi to w odważny sposób. Ma do tego jakość piłkarską, ale też potrafi być groźna z kontrataku, bo to jest zespół taki, powiedziałbym, kompleksowy, jeżeli chodzi o atakowanie, bo to nie tylko jeden sposób gry. Widać tą wszechstronność i przede wszystkim to, co mówiłem, pewność siebie z piłką. Ci piłkarze wiedzą, co mają robić. Natomiast to też nie jest zespół bez wad. My też będziemy szukać rozwiązań ofensywnych, żeby wykorzystać te przestrzenie, które tworzy rywal.
1: Prowadzący Jagiellonię Adrian Siemieniec podkreśla, że na stadionie Białej Gwiazdy nikomu nie gra się łatwo.
4: Zespół na wskroś ofensywny, a jeszcze wsparty swoim środowiskiem, stadionem, który potrafi wytworzyć gorącą atmosferę. Na pewno to wszystko tworzy bardzo gorący teren, bardzo trudny teren do zdobycia. Zresztą statystyka też o tym świadczy, że jeszcze nikt tego terenu w Ekstraklasie nie zdobył. Wiem, że trudne zadanie przed nami, wierzę, że będziemy tymi pierwszymi. Ale na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik, do tego, żeby wygrać spotkanie.
1: Początek meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok za 15 minut, czyli o godzinie 20:30. Jeszcze jeden wynik z polskich boisk jestem Państwu winien. Pierwsza liga, tam dzisiaj Polonia Warszawa mierzyła się z Polonią Bytom. No i remis 2-2, a jeżeli chodzi o ekstraklasę, Raków Częstochowa wygrał z Motorem Lublin 2-1. Czeka nas jeszcze jeden mecz w pierwszej lidze. Puszcza Niepołomice o 20:45 zmierzy się z Łódzkim Klubem Sportowym.
5: W
1: ostatnich dniach żyjemy siatkówką już od dłuższego czasu, bo najpierw Mistrzostwa Europy Pań, gdzie tam

0: Polki zajęły 4. miejsce. No a teraz Mistrzostwa Europy Panów. No i tu liczymy na zdecydowanie więcej. A na miejscu tam, gdzie to najważniejsze, co związane z siatkówką, jest Cezary Gurjew. Prosto z Sofii do Państwa będzie mówił. Halo Czarku, słyszymy się?
1: Dobry wieczór, oczywiście Grzegorz, słyszymy się. Tak, tutaj rozpoczęły się mistrzostwa. Hala szczęśliwa, bo 2012 rok biało-czerwoni wygrali Ligę Światową. Oczywiście tutaj wszyscy mieszkańcy Sofii, Bułgarii żyją występami ich zespołu, wicemistrzowie świata, a to będzie nasz rywal grupowy też.
0: No tak, za nami rozpoczęcie grupowej rywalizacji. Wczoraj graliśmy z Portugalią. No i co, można powiedzieć szybko, łatwo i przyjemnie?
1: Tak, trudno tutaj kogokolwiek oceniać, bo to był mecz taki, który musi się odbyć. Oczywiście z całym szacunkiem, jak powtarzają nasi reprezentanci do wszystkich rywali, ale wiadomo, że Portugalia, czy Izrael, czy Macedonia Północna to nie są siatkarscy giganci. Tutaj wiadomo, że Nikola Grbić dokonuje zmian, tłumaczył to, dlaczego tak robi. Chce, żeby każdy się ograł, bo i treningi o różnych porach i temperatura taka, nie inna. Oczywiście trener tak doświadczony jak Nikola Grbić świetnie sobie radzi w każdej sytuacji. Tak samo biało-czerwoni, no dzisiaj trenowali rano, w świetnych byli nastrojach, nikt nie narzeka. A tutaj jeśli chodzi o wystawianie laurek, ocen po tym pierwszym meczu, to myślę, że jeszcze jest za wcześnie.
0: No tak, na pewno dla takich reprezentacji jak nasza ta wstępna faza to jeszcze nie jest to, po co oni przyjechali na te mistrzostwa. Przed nami następne spotkanie, już jutro Polacy zagrają z Izraelem, ten mecz o 15. No i też musimy powiedzieć, że to będzie jeszcze na razie taka bardzo wstępna faza i bardzo no, mało wymagający rywal, ale zawsze w takich spotkaniach trzeba uważać, żeby z tą koncentracją było wszystko na najwyższym poziomie.
1: Tak, oczywiście tutaj jest kilku zawodników, na których trzeba uważać, ale wydaje mi się, że będzie to mecz podobny do tego pierwszego, może jeszcze bardziej efektownie zagrają polscy siatkarze. Izrael gra po raz pierwszy od 52 lat w Mistrzostwach Europy. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. To w 2023 były oczywiście pierwszymi od 52 lat. Oni wygrali wtedy jedno spotkanie z Grecją. Teraz drugie po tak długiej przerwie Mistrzostwa Europy. No i jestem tutaj oczywiście przekonany, że będzie to mecz, z którego polscy siatkarze będą zadowoleni.
0: Chciałem cię, Czarku, jeszcze zapytać o to, jak wygląda to wszystko na miejscu w Sofii, bo już jakieś niedoskonałości tego turnieju mieliśmy możliwość zobaczyć. Włosi chcieli wszystko rozpocząć w wielkim stylu. W Neapolu na otwartym terenie rozegrali swój pierwszy mecz tych mistrzostw. No i właśnie, niby dla nich wszystko dobrze zakończone, bo zwycięstwem nad Szwecją, ale deszcz trochę im pokrzyżował plany, no i ten mecz wielokrotnie przerywany. W Bułgarii na razie wszystko w porządku?
1: Tak, wszystko w porządku. Wiadomo, jak się gra mecz na otwartym terenie, to trzeba o tym pamiętać, że może tak się zdarzyć, jednak to sport halowy. Tutaj zainteresowanie jest większe niż w tym 2012 roku, gdy była Liga Światowa. Wówczas wcześniej, rok wcześniej, bo w lipcu została oddana do użytku ta mogąca pomieścić prawie 13 tysięcy kibiców Arena Sofia. Tutaj zmieniają się nazwy te środkowe w zależności od sponsora, ale powstało takie małe miasteczko, gdzie są przedstawieni sponsorzy, jest boisko do siatkówki, trochę jest hałasu. Podoba mi się niezwykle żywiołowy speaker, który uwielbia widać tańczyć, bo na stojąco wykonuje tutaj różne wygibasy, jest bardzo życzliwy, widać, że cieszy się tym, no żyje bardzo, nie jest to młody pan, widać, że bardzo doświadczony i wygląda to wszystko bardzo efektownie, ale na trybunach Grzegorz, są pustki. Wiemy, że podczas pierwszego meczu sytuację ratowali kibice, którzy przyjechali z Polski. Ja sam rozmawiałem tam z grupą taką, która była i z Poznania, i z Gorzowa Wielkopolskiego. Także mam nadzieję, że na meczu z Izraelem tych kibiców będzie więcej. No, na pewno będą ci, którzy przyjechali. Jeszcze dwa słowa o Izraelu. Tam jedyny zawodnik, Krzej Lieberman, na którego tutaj musimy uważać, to 20-letni młody przyjmujący

0: ale rzeczywiście spisuje się świetnie, jego kariera też się pięknie rozwija. Więc gramy z Izraelem, potem Macedonia Północna, będzie napięcie rosło, Ukraina, oczywiście z Raulem Lozano, niezwykle sympatycznym Argentyńczykiem. No i na zakończenie tutaj fazy grupowej jednak Bułgarzy, wicemistrzowie świata, wszyscy już o tym meczu mówią. A jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to bronimy tytułu, ale wiemy, że różnie bywało przed laty. Mam nadzieję, że ta wspaniała passa, a więc to był złoty medal, teraz zwycięstwo dodaje kwalifikację olimpijską. No i wszyscy tutaj mówią, jeżeli rozmawia się z biało-czerwonymi, że czekają na to, co wydarzy się w Mediolanie, a tam będzie grupa finałowa. No, co prawda została zmieniona hala całkiem niedawno, no ale to można żartobliwie powiedzieć, włoska czasami taka organizacja, no i dużo różnych pomysłów.
1: No tak, tak. Włosi słyną z tego, że potrafią nieraz zaskoczyć. Chciałem cię jeszcze właśnie zapytać o to, o czym już zacząłeś mówić. Bronimy tytułu. Przed Mistrzostwami Europy Nikola Grbić mówił, że jadą tam tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć złoty medal, no i żeby zdobyć tę kwalifikację olimpijską. Wszystko na razie się układa po myśli naszego selekcjonera i on nadal jest tak pewny siebie?
0: No oczywiście były kłopoty, bo wiemy, że Jakub Kochanowski, kontuzja, wcześniej Mateusz Bieniek, ale na pozycji środkowych chociażby Jakub Majchrzak, który tutaj jest takim rezerwowym, pokazał się świetnie podczas memoriału Huberta Wagnera. No nie mamy tutaj żadnych luk, jeśli chodzi o wszystkie pozycje. Pięciu przyjmujących zabrał Nikola Grbić. To jest zespół taki, o tym mówiliśmy też na antenie Polskiego Radia 24, że jest to drużyna złożona z wielkich gwiazd, które brylują w swoich klubach, a w reprezentacji no przecież każdy się godzi na wszystko, że będzie spełniał jakieś zadania. No przecież Kamil Semeniuk to jeden z najlepszych przyjmujących świata, a przecież nie zawsze wchodzi w pierwszej szóstce, ale to jest rewelacyjny siatkarz i mógłbym tutaj o każdym z tych biało-czerwonych mówić. Wiemy, że Wilfredo Leon był MVP ostatnich Mistrzostw Europy. Tomasz Fornal to jest w świetnej formie. No, wielka już gwiazda. Bartłomiej Bołądź zaskoczył wszystkich. No tyle różnych zawirowań, tyle razy z niego trenerzy rezygnowali. Nikola Grbić, także trener Heinen, a ten chłopak już jest wicemistrzem olimpijskim, świetnie się rozwija. Także jest to niezwykle interesujący zespół. No i są piękne historie. No powrót po 7 latach Bartłomieja Lemańskiego, który ma 2 metry 17 cm wzrostu i zadziwia. No mógłby być takim instruktorem, pokazywać jak, co robić, żeby być tak sprawnym, jak on jest sprawny przy tym wzroście. Także Nikola Grbić, myślę, że jedynym problemem to jest to, żeby utrzymać koncentrację, żeby tutaj może nie stracić niepotrzebnie seta, żeby nie potknąć się podczas meczów grupowych, a tak jak powiedzieliśmy Grzegorz wcześniej, będzie ta trudność rosła, oczywiście Izrael, Macedonia, ale potem będą dwa zespoły bardzo mocne. Ukraina, która zrobiła olbrzymie postępy, no i Bułgarzy, którzy jeszcze raz przypomnę są wicemistrzami świata.
1: No i tak trzeba będzie sobie z nimi wszystkimi poradzić. A o tych wszystkich meczach zapowiadam Państwu, będzie Państwu opowiadał Cezary Gurjew, który teraz prosto z Sofii z nami się połączył. Dzięki wielkie, Czarku.
0: Dziękuję pięknie.
1: Skoro już o siatkówce mowa, to dzisiaj dwa spotkania w naszej grupie. Ukraina rywalizowała z Macedonią Północną i wygrała 3-0, a Portugalia grała z Bułgarią i przegrała 0-3. Po tych meczach na czele naszej tabeli Bułgaria, przed Ukrainą na trzecim miejscu Polska, ale spokojnie, my mamy rozegrane jedno spotkanie mniej od naszych rywali, którzy wyprzedzają nas w tabeli. A o przygotowaniach oraz codziennych zajęciach naszej drużyny Cezaremu Gurjewowi opowiada Mariusz Szyszko, rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
2: Mariusz Szyszko, rzecznik reprezentacji polskich siatkarzy. Mariusz, na razie to wolno wszystko przebiega, początek rywalizacji, no ale widzę, że cały czas utrzymujecie wielką koncentrację i to chyba słowo, które teraz jest naczelne.
3: Turniej jeszcze będzie trwał ponad 2 tygodnie. Będzie się rozpędzał z nieustającym szacunkiem do przeciwników. Tak wychodzi teoretycznie przynajmniej, że zaczynamy od tych teoretycznie łatwiejszych i z biegiem czasu ten poziom trudności będzie się podnosił, ale budujące jest to, co widzimy na treningu.

0: treningach, że nawet dzisiaj, dzień po meczu o 10 rano, była naprawdę bardzo dobry rytm treningowy, wiele akcji. Wzbudzało taką bardzo pozytywną reakcję chłopaków. Chwalili siebie wzajemnie za to, co pokazują na treningu. Także to dobrze wygląda i pozwala być optymistą.
1: Ale mało komfortowa sytuacja, że o 10 rano musicie trenować.
0: Mało komfortowa, ale znana nam. My trenowaliśmy o różnych porach czasu polskiego. Tutaj jest godzina różnicy, a zdarzało nam się trenować w środku nocy polskiej. Także to jest część pracy. Myślę, że nie ma co narzekać. Jest jak jest. Raz się trenuje o 10, raz o 21. Myślę, że wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na pewno chłopaki na to nie narzekają.
2: To był Mariusz Szyszko, rzecznik naszej reprezentacji. A teraz pora na Kamila Semeniuka, czyli przyjmującego naszej kadry, który zastanawia się, jak będzie wyglądała ta ewentualna droga do naszego medalu.
3: To spotkanie z Ukrainą i Bułgarią w naszej grupie gdzieś na pewno będzie decydujące o tym, kto zakończy na szczycie naszej grupy. Te zmagania tutaj w Bułgarii i pierwsze podrygi i odczucia, że faktycznie jesteśmy na mistrzostwach Europy, przyjdą. Creme de la creme to już jednak Mediolan i gdzieś ta walka w finałowej czwórce. Ja bym chciał, żeby gdzieś tam Włosi się potknęli już może w ćwierćfinale i w finale. Miejmy nadzieję, że my się dostaniemy i zagramy z jakimś innym rywalem, a nie tylko i wyłącznie z Włochami. Także zobaczymy. Na pewno ten turniej nieraz gdzieś zaskoczy, jakieś niespodzianki będą, także my się koncentrujemy na sobie, aby prezentować się z jak najlepszej strony. No nie zapominajmy o reprezentacji Francji, o wiecznie ostatnio groźnych Bułgarach. Na pewno gdzieś te reprezentacje mniej, o których się mówi, czyli Niemcy, Belgia też mogą namieszać, także może się stać, że faktycznie ten finał będzie taki troszeczkę zaskoczeniem, a miejmy nadzieję, że też nie będzie zaskoczeniem to, że my się w tym finale znajdziemy. Zrobimy wszystko oczywiście, aby się tak stało, żebyśmy my awansowali do tego szczytowego finału w Mediolanie.
2: W najbliższy poniedziałek, czyli 14 września, odbędzie się zebranie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Powinno podczas niego dojść do powierzenia pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. Po tym jak dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Członek zarządu PKOL, prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski ma nadzieję, że władze polskiego sportu będą ze sobą współpracować, aby zażegnać ten kryzys.
4: Bardzo to jest trudny moment dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dla polskiego sportu, bo oczywiście ludzie mają różne poglądy. To nie tylko te sportowe, ale też te polityczne, a my sobie w tej chwili jesteśmy w tak dużym kryzysie i tak dużym dołku, że nie możemy sobie na to pozwolić i powinniśmy się oczywiście postarać skoncentrować na sporcie i znaleźć kompromis, który będzie dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Odłożymy te swoje sympatie i pójdziemy do przodu, bo jak zaczniemy w tej chwili się kłócić ze sobą, że jak ta osoba ma być, to ja w takim razie nic nie zrobię i będę przeciwko, a jak ta osoba, to ja w takim razie się obrażam, to będzie nam bardzo ciężko.
2: Posiedzenie prezydium zarządu PKOL odbędzie się w poniedziałek o 13:00. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20:30. Kamil Olak, zapraszam. Mamy zamiar przystąpić do działania, by Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoją funkcję, zapowiada minister sprawiedliwości.

0: Waldemar Żurek powiedział TVP Info, że kluczową sprawą w naprawie Trybunału jest dopuszczenie do orzekania wybranych przez Sejm sędziów. Waldemar Żurek podkreślał, że prezydent nie ma prawa, by oceniać, od których sędziów odbierze przysięgę. Jego zdaniem Karol Nawrocki nie wypełnia w tej sprawie swojego obowiązku konstytucyjnego.
1: Toczy się śledztwo wobec osób, które, nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować. A już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z ust pana Boguckiego, że badane było życiorysy. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa. Jeżeli on nie wykonuje obowiązków, my musimy mieć na to środki zaradcze i to się dzieje.
0: Minister dodał, że czeka jeszcze na decyzję prezydenta w sprawie Macieja Berka. Nowo wybrany członek Trybunału najprawdopodobniej będzie chciał rozpocząć pracę w Trybunale w przyszłym tygodniu. Afera Zonda Krypto ukazała niekompetencje Prawa i Sprawiedliwości, mówił profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Profesor Sowiński mówił w Polskim Radiu 24, że kryptowaluty przyczyniają się do osłabienia polityki monetarnej, która jest jednym z filarów suwerenności państwa. Za jej strażników uważali się m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości.
2: Widzimy w tej sprawie pewną hipokryzję, przynajmniej części polityków prawicy, bo politycy prawicy mniej więcej od 10 lat przekonywali nas, że są strażnikami, obrońcami suwerenności Polski, że są obrońcami polskiego państwa narodowego, a jednocześnie część przynajmniej z nich, no właśnie mówiła, że rynek kryptowalut to jest taka, no, zwyczajna przestrzeń aktywności gospodarczej, w której młodzi, silni, zaradni mogą sobie zarabiać.
0: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Były agent, zwany żołnierzem PiSu, miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych. Zakończyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym w Olsztynie. Najlepszy okazał się zespół Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z Katarzyną Kierpiec. Drugie miejsce zajęła Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, a trzecie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, mówi wieloletni ratownik medyczny, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Krzysztof Jurołajc.
3: Wachlarz wydarzeń był bardzo duży, tak? Tych konkurencji chodziło o to, żeby w różnych trudnych sytuacjach sprawdzić umiejętności i wiedzę zespołu.
0: O zwycięstwie decydowały wiedza, umiejętności i sposób działania podczas trudnych interwencji.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: To już 34 minuty po godzinie 20 w studio Magdalena Skajewska. Witaj, Magdo.
6: Dobry wieczór.
5: Ja pamiętam 25 lat temu rano moje szefostwo szanowne, wtedy jeszcze jedynkowe, czyli programu Pierwszego Polskiego Radia, wykonało telefon, że mam natychmiast stawić się w Polskim Radiu, bo wydarzyło się to, co się wydarzyło, świat zamarł.
6: Tak, rzeczywiście. I tak, tak sobie myślę, że nie tylko ty, ale wielu, nie tylko Amerykanów pamięta tamten dzień, pamięta, co robiło, gdzie było 11 września 2001 roku. Ja też pamiętam, nie byłam wtedy w radiu, gdyż byłam jeszcze zbyt młoda na to, natomiast pamiętam dokładnie telewizor, w którym oglądaliśmy wszyscy, no, to niesamowite wydarzenie, które zmieniło Amerykę i właśnie o tym dzisiaj będziemy
5: czy
6: rozmawiać.
5: Czy tylko Amerykę?
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim Amerykę, natomiast oczywiście także relacje Ameryki ze światem, prawda? A to także oczywiście oznacza w jakimś stopniu Europę, ale dzisiaj skupimy się jednak na Stanach Zjednoczonych.
5: Magdalena Skajewska.
4: Świat w powiększeniu.
6: Dwadzieścia pięć lat temu zamachy z 11 września zmieniły Amerykę, jej politykę zagraniczną, system bezpieczeństwa, sposób postrzegania zagrożeń, ale także samych Amerykanów. Dziś pytamy, co z tej Ameryki pozostało. Zajrzymy też w programie

0: do Dallas, gdzie podczas konwencji republikanie rozpoczęli kampanię przed wyborami do kongresu, a Donald Trump, co nie było zaskoczeniem, ponownie uczynił z siebie centralną postać partii. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś państwa i moim gościem jest dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Dobry wieczór, witaj.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy ty pamiętasz, gdzie byłeś, co robiłeś 11 września 25 lat temu?
1: Pamiętam bardzo dobrze, zaskoczę siebie, bo tam, gdzie byłem, było popołudnie. Byłem w Gdańsku, wchodziłem do mieszkania moich rodziców tak naprawdę wtedy i zobaczyłem moją mamę, która patrzy w ten sam w telewizor, który pokazywał to samo prawdopodobnie, co i ty widziałaś, kiedy byłaś młodą dziewczynką, z przerażeniem. Moja mama na to patrzyła, dlatego że w Nowym Jorku był wówczas mój brat, który studiował tutaj, później opowiadał, że jechał do pracy i kiedy w radiu usłyszał, że samolot uderzył w jeden z budynków World Trade Center, pomyślał sobie dwie rzeczy. Ponieważ on był na World Trade Center na samym dachu tydzień wcześniej, tam można było wjechać sobie i oglądać, robić zdjęcia. A drugą rzecz pomyślał sobie, że no to jest prawdziwa Ameryka, no już większej głupoty nie potrafią wymyślić. I myślał tak przez kilka minut, dopóki rzeczywiście nie zobaczył potężnego dymu unoszącego się z nadpołudniowego Manhattanu.
0: A nie miałeś takiej myśli, może chociaż przez chwilę, czy ja by na pewno chcę wracać do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku po tym wszystkim?
1: Nie do końca miałem taką myśl. Ja nie mieszkałem w Nowym Jorku, ja mieszkałem w stanie Vermont, w miejscowości Stowe. Także z samym Nowym Jorkiem byłem bardzo, bardzo słabo jeszcze wówczas związany. Ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych po to, żeby kontynuować mój drugi kierunek studiów. Później studiowałem w Michigan. Także z samym Nowym Jorkiem bezpośrednio związany rzeczywiście nie byłem. Natomiast no nie, no... Mówiono mi wówczas, powtarzało się takie zdanie, że Ameryka już nie będzie taka sama. Ja wtedy tego nie rozumiałem 25 lat temu, ale dzisiaj wydaje mi się, że przez te 25 lat przyglądania się temu krajowi, przyglądania się ludziom, którzy tu mieszkają, wydaje mi się, że zaczynam chyba rozumieć, co mieli wówczas na myśli.
0: No to powiedz, o co chodzi z tą zmianą? Jak Ameryka zmieniła się po tych wydarzeniach i co pozostało z tej Ameryki, która była przed 11 września?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim pewnego rodzaju zmianę, czy może upadek, to jest za mocne słowo, ale rzeczywiście taką zachód Ameryki można było obserwować pewnie przez ostatnie 10, być może nawet 20 lat poprzedzające ataki na World Trade Center, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ludzie potrzebują pewnego rodzaju symbolu. I takim właśnie symbolem wydaje mi się był nie tyle sam atak, co ten moment zawalenia się tych obu wież. Dla wielu ludzi, starszych ludzi oczywiście i takich, którzy w pewnym sensie byli wychowani w pewnego rodzaju wspólnym micie Ameryki, albo której się urodzili, albo do której przyjechali wcześniej, rzeczywiście zauważyli, że to już ten sam kraj nie jest. Mnóstwo rzeczy się zmieniło od tamtego czasu. Ja tylko może wspomnę na przykład taką rzecz, że w ciągu 40 lat od czasów Ronalda Reagana do dzisiaj na przykład w społeczeństwie jest tylko 60% białych obywateli amerykańskich. Także ta Ameryka, która oczywiście była zakładana przez najpierw tych, którzy tutaj przyjechali, osiedli, później przez imigrantów europejskich, ona się skończyła, ona się zmienia, może nie skończyła, bo wiadomo, że jeżeli coś się kończy, to coś innego się zaczyna. Ale rzeczywiście ta zmiana, nawet zmiana postaci burmistrza Nowego Jorku, pewnie może od niego zahaczymy później, to dla wielu ludzi rzeczywiście jest pewnego rodzaju takim jasnym symbolem, może nie do końca prawdziwym, ale rzeczywiście jest pewnego rodzaju cezurą w historii Ameryki.
0: A jaki był ten mit Ameryki, o którym wspomniałeś, który właśnie wtedy razem z zawaleniem się dwóch wież także w jakimś stopniu runął? Czy to był taki mit Ameryki,

0: która jest niezniszczalna, niepokonana, taka, której nikt nie odważy się zagrozić? Na czym polegał ten mit Ameryki?
1: Ja myślę sobie, że ludzie, którzy oglądali filmy fabularne w latach 80. produkowane z tymi wszystkimi Terminatorami i Rambo i niezwyciężonymi Amerykanami, rzeczywiście tak, był taki wspólny mianownik. Oczywiście wiadomo, że każde państwo dba o pewnego rodzaju widzenie siebie, że tak powiem, przez obywateli. Oczywiście wspominamy tylko te dobre strony, które wydarzyły się w historii, a te złe troszeczkę pomijamy. No i rzeczywiście taka jedna narracja pewnie do tych lat 80. istniała i wiele ludzi było w niej wychowanych, wiele ludzi w nią wierzyło. I pewnie nie ma w tym nic złego, bo tak jak mówię, no każde państwo to robi. Ale rzeczywiście ta potęga Ameryki, ten mit może o potędze Ameryki, w którym ci ludzie byli wychowani, rzeczywiście wręcz na ich oczach runął, i to podwójnie w postaci obu wież World Trade Center.
0: A powiedz, czy rozmawiasz czasem ze swoimi studentami o tamtych wydarzeniach? Bo tak sobie myślę, że 25 lat to jest w sumie całe pokolenie. Czy dla młodych Amerykanów, dla młodych Nowojorczyków ten 11 września to jest takie osobiste doświadczenie, nawet jeżeli ich tam przecież nie było, ale no, słyszeli o tym od swoich rodzin, też od rodzin ocalałych, na pewno jakieś wspomnienia. Czy jest to jednak przede wszystkim takie wydarzenie historyczne, gdzieś daleko od nich?
1: Od nich tak, od nich to jest daleko, ponieważ większość z nich urodziła się już po 2001 roku. Ja uczę w takim koledżu, w którym jest dosyć dużo studentów pochodzenia, powiedzmy, latynoskiego, tak, hiszpańskojęzycznego, których rodzice mniej więcej w tym czasie przyjeżdżali. Oni sami rodzili się tutaj. Mam też wielu studentów, którzy są czynnymi, czy właściwie już nieczynnymi członkami armii amerykańskiej. Jednym zdaniem, jak ktoś wstępuje do armii, to później po odsłużeniu armia funduje mu studia, bo jak pamiętamy, studia nie są bezpłatne w Stanach Zjednoczonych, i rzeczywiście mam tak zwanych weteranów też trochę. Oni inaczej trochę podchodzą do tego, ale raczej też w konwencji pewnego rodzaju mitu. Bo oni tego nie przeżyli. Natomiast no, ludzie znacznie starsi, tacy jak ja, którzy pamiętają troszeczkę jeszcze tamtą Amerykę, i znacznie starsi, już tacy poważni, prawdziwi Amerykanie, którzy się tutaj urodzili, czy w latach 60., 70., wyraźnie widzą, że to zawalenie się tych dwóch wież no, jest bardzo wyraźnym jakby takim sygnałem, że ich kraj bardzo mocno się zmienił. I zresztą te dwie wieże w takiej czy innej formie, one zawsze pojawiają się na uroczystościach patriotycznych, a nawet na pewnego rodzaju wydarzeniach patriotycznych. Ja dwa tygodnie temu byłem na koncercie Willie Nelsona. To taki country, który pomimo swoich 93 lat jeszcze ciągle koncertuje. Ja chciałem go zobaczyć, bo no właśnie, bo facet ma już 93 lata. No i oczywiście on występuje, śpiewa te swoje piosenki na scenie, flagi amerykańskie, ale też symbol 9-11, tak? Czyli tych dwóch wież, taki stylizowany też się tam znalazł. To jest, stało się pewnego rodzaju, częścią pewnego rodzaju mitu Ameryki już w tej chwili.
0: Z najnowszego sondażu Ipsos Reuters wynika, że 6 na 10 Amerykanów od czasu do czasu nadal wspomina 11 września. Większość uważa, że ten dzień zjednoczył kraj i miał na niego ogromny wpływ. No co do ogromnego wpływu, tutaj pewnie nikt tego nie kwestionuje. Co do zjednoczenia akurat wtedy też pewnie nie. Ale jak dzisiaj popatrzymy na Amerykę, to ona nam się kojarzy przede wszystkim właśnie z ogromnymi podziałami i polaryzacją.
1: No tak jest niestety. To jest pewnie typowo ta gorsza strona tego wynalazku, które pozwoliły ludziom na czerpanie wiedzy z różnych źródeł informacyjnych. Pewnie sprawy związane z internetem i właśnie z różnymi mediami, które się w tym internecie znajdują, sprawiają, że ta jedna narracja, która jeszcze pewnie do tych lat 80. była utrzymywana, no teraz bardzo mocno

0: no się rozjechała. No i rzeczywiście mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie, że pojawiają się. No, Ameryka się zmienia, może tak. Na przykład już wspomniany przeze mnie Zoran Mamdani, który jest burmistrzem Nowego Jorku. Pamiętamy w 2001 roku, w imię czego tak naprawdę, tak jak się wydaje, dokonano tych zamachów, że w tle oczywiście była religia muzułmańska, islam. Dzisiaj muzułmanin jest burmistrzem Nowego Jorku, tego miasta, które właśnie było atakowane. Jedni widzą oczywiście w tym pewnego rodzaju, no więc właśnie zmianę, być może zmianę na dobre, na lepsze. Inni oczywiście pewnie troszeczkę poniżej pasa uderzają w niego, bo zrównują jego wiarę z wiarą tych ludzi, którzy na tę Amerykę wówczas napadli i ją tak pognębili. No, pewnie i jedni i drudzy troszeczkę mają rację, przynajmniej w tym, żeby zauważyć, że jakiś tam wspólny mianownik istnieje. Ale tak, ale tego typu wydarzenia bardzo mocno polaryzują i każdy będzie oczywiście widział w nich, czy próbował czerpać paliwo do albo paliwo polityczne, albo paliwo do tego, żeby w jakiś taki czy inny sposób na tym zyskiwać.
1: No ten wzrost nieufności wobec muzułmanów po 11 września no też z pewnością jest takim jednym ze skutków tamtych wydarzeń, ale skoro wspomniałeś o narracji, prezydent Donald Trump dzisiaj był obecny na uroczystościach w Pentagonie, tam oczywiście także doszło do ataku. Posłuchajmy, co wtedy mówił. Oddajemy hołd służbom ratunkowym, organom ścigania. Oddajemy również hołd żołnierzom, którzy właśnie teraz pracują nad tym, by największy na świecie sponsor terroryzmu, czyli Islamska Republika Iranu, nigdy nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej. No, czyli Donald Trump oczywiście mówił o tym, że tego dnia i ofiar tamtego dnia nigdy Amerykanie nie zapomną, ale także wykorzystał to swoje przemówienie do tego, żeby przekonać albo próbować przekonać Amerykanów do słuszności wojny z Iranem. No, jak popatrzymy na ten bilans po 2001 roku, bilans wojen, Afganistan, Irak, później Syria, dziś Iran. Czy według ciebie z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że 2001 rok skierował amerykańską politykę zagraniczną na tor, z którego do dzisiaj nie może zejść?
0: Pewnie po części tak jest rzeczywiście. No zawsze musi być jakiś wróg zewnętrzny. Pamiętamy, że złotą zasadą polityki amerykańskiej jest no to, że polityka wewnętrzna jednak mimo wszystko determinuje politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Albo ta druga jest tworzona po to, żeby mieć wpływ na politykę wewnętrzną. I rzeczywiście jest tak, że wydaje się, że te działania wojenne, to akurat bardzo różnie się nazywało, to nie zawsze było nazwane wojną tak naprawdę, ale te działania, które Stany Zjednoczone podejmowały, nie do końca tak naprawdę chyba przyniosły skutek, a przynajmniej nie taki, którego my byśmy oczekiwali, bo chyba warto pamiętać o tym, że no więc tak jak mówię, no to polityk ma w swoim kraju wygrywać wybory i w swoim kraju kontrolować narrację, czy ramować informację polityczną. Tak jak robi to Donald Trump, jemu właściwie już nic innego nie zostało, no bo w jakiś sposób rzeczywiście on musi tę swoją misję w Iranie, a tak naprawdę zauważ, on mówi o Republice Islamskiej, prawda, że tam ten słowo islamski musi się pojawić, dlatego żeby oczywiście tym, którzy nie potrafią czytać pomiędzy wierszami, żeby dobrze wiedzieli, kto tak naprawdę ich wrogiem jest. Rzeczywiście także mówi to w konwencji, no właśnie, wyborów tych połówkowych, midterm elections, które no tak jak już pewnie parę razy mówiliśmy na antenie, no na razie nie wyglądają zbyt różowo dla republikanów i rzeczywiście Donald Trump musi, bo nie ma innego wyjścia od takiej politycznej strony, czy my go lubimy, czy nie, musi tak naprawdę chwytać się tego tematu.

0: konfliktu, no bo tak jak mówię, no nic innego zrobić już chyba nie może.
1: O Iranie Trump wspomniał także podczas konwencji republikanów w Dallas. To jest taka konwencja rzadko spotykana właściwie. Gdzieś sprawdziłam, że demokraci w latach 80. się na taką zdecydowali, gdyż zwykle konwencje partyjne są oczywiście przed wyborami prezydenckimi, ale nie przed wyborami połówkowymi do kongresu. Ale tam się pojawiło też takie ciekawe zdanie, ciekawa obietnica $5000 dla dorosłych Amerykanów, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Trump też mówił wprost, macie głosować tak, jakbym to ja był na kartach wyborczych. To $5000 zwłaszcza, to trochę tak powiało desperacją.
0: Powiało desperacją rzeczywiście. No, nie wiem, czy wolno mi nawet używać takiego słowa w stosunku do mojego prezydenta, ale pewnego rodzaju prymitywizmem nawet. Ale rzeczywiście przede wszystkim ludzie wiedzą tak naprawdę, czemu ma służyć ta obietnica. Nikt specjalnie się nie łudzi, że ona ma dokładnie takie wyborcze znaczenie.
1: Ale może ktoś się łudzi, że dostanie 5 tysięcy?
0: No inna sprawa, że to nie jest właśnie, to nie pierwszy raz się takie rzeczy wydarzają. Zdziwię cię troszeczkę, 2 tygodnie temu dostaliśmy list od pani gubernator Nowego Jorku, mojego stanu, w którym mieszkam, która przekazała nam wszystkim, że mieszkańcy stanu Nowy Jork dostaną zapomogę, ponieważ koszty życia rosną, w związku z tym każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork dostanie czek w określonej wysokości. Nie będzie to $5000, od razu mówię. To będzie albo 150, albo $200. Ale też jakby wszyscy widzą w tym pewnego rodzaju działanie związane z wyborami. No, działanie polityczne. To nie jest tak, że pewnego dnia pani gubernator budzi się rano i mówi, ach, rozdajmy pieniądze Nowojorczykom. To nie jest rzecz niespotykana, chociaż tak jak mówię,
1: no też Joe Biden Trumpa chyba podczas pandemii COVID, prawda, on też zaproponował pewne wsparcie dla Amerykanów, ale tutaj bardziej jest pytanie o to właśnie, czy według ciebie Donald Trump mówi o tym, bo zdał sobie sprawę, że rzeczywiście zwycięstwo demokratów w tych wyborach jest możliwe, że oni mogą przejąć i Izbę Reprezentantów, i Senat i wtedy będzie miał problem. Dlaczego się po coś takiego w ogóle zwrócił? Dlaczego się na to zdecydował?
0: No, dlaczego się zdecydował, to już tylko jest jego wielką tajemnicą tak naprawdę, bo on nie może sam z siebie takich wielkich pieniędzy z kasy federalnej po prostu wyłożyć. Do tego potrzebna jest zgoda kongresu i to wynika bezpośrednio z konstytucji amerykańskiej. Ale wspomniałaś, że Donald Trump mówił, że żeby głosować tak, jakby on był na tych kartach wyborczych. Bo rzeczywiście tak naprawdę w każdych wyborach połówkowych to prezydent jest tą osobą, której albo przedłuża się mandat w pewnym sensie, albo się ten mandat mu odbiera i wtedy partia opozycyjna zwiększa swoją liczebność, czy to w kongresie, czy w senacie, mam na myśli Izbę Reprezentantów, czy to w senacie. Dlatego to nie jest takie nadzwyczajne i niewiarygodne. Zresztą wspomniałaś o tym kongresie demokratycznym, kiedy prezydentem był właśnie Ronald Reagan. Dokładnie z tego powodu, dlatego że był to Ronald Reagan, należało się spotkać i powiedzmy porozmawiać, jak tam tego Ronalda Reagana troszeczkę ukrócić. Z tym, że Ronald Reagan rządził 2 kadencje bez żadnej przerwy, a tak naprawdę 3 kadencje, bo jego wiceprezydent później został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I kto wie, czy podobnego scenariusza nie będziemy oglądali w Stanach Zjednoczonych.
1: No na tej konwencji zresztą J.D. Vance, do którego nawiązujesz, bardzo mocno wybrzmiał, czy też to, co powiedział, też mocno wybrzmiało. Niektórzy mówili, że to jest takie trochę narodzenie tego Vance'a 2028. Zresztą podczas jego przemówienia też w tłumie były słyszalne głosy 48-48, nawiązując właśnie do 48. prezydenta, którym mógłby Vance zostać. Ale ja jeszcze chciałam zapytać o to personalizowanie tych wyborów przez Trumpa i odnoszenie się bezpośrednio do jego postaci. Czy to nie jest ryzykowne?

0: istotne dla Republikanów? Czy to paradoksalnie nie zaszkodzi im zamiast pomóc? No bo wiemy, że Donald Trump dzisiaj głównie znowu przez tą wojnę z Iranem, o której rozmawialiśmy, no najbardziej popularnym prezydentem nie jest.
1: No, on nie jest popularnym prezydentem z różnych powodów, ale rzeczywiście jest tak, że część kandydatów, czy to do Senatu, czy do Izby Reprezentantów, stara się jakoś odciąć się od Donalda Trumpa, mówiąc, niech on już lepiej nie pomaga, bo tylko może zaszkodzić, ale oni nie uciekną od Donalda Trumpa. A tak jak kiedyś też sobie rozmawialiśmy, jeżeli są jakieś problemy, a są problemy w Stanach Zjednoczonych, mam na myśli politykę wewnętrzną, ale oczywiście, tak jak mówiliśmy, w pewnym sensie zdominowaną przez politykę wewnętrzną, czyli droższa benzyna na przykład w tej chwili, czy wyższa inflacja w związku z tym. Ludzie, republikanie, zdają sobie sprawę, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wina Donalda Trumpa, a nie kierunku, w którym Ameryka powinna podążać. Tak? W związku z tym tak wielkie nadzieje pokładają w J.D. Vance'ie, który, tak jak już pewnie sobie parę razy poopowiadaliśmy, ma inny sposób komunikowania się ze światem. Być może trochę bardziej logiczny, trochę bardziej składny, być może nawet trochę bardziej przewidywalny, chociaż też nie jest człowiekiem zupełnie łagodnym, co parę razy pokazał, że potrafi głośno i wprost powiedzieć to, o czym myśli.
0: O tym chociażby się Europa przekonała, jak przemawiał w Monachium, prawda? Po czym większość europejskich polityków i przywódców była bardzo oburzona tym, co usłyszała. Tutaj stawiamy kropkę. Do J.D. Vance'a na pewno jeszcze wrócimy, bo będą do tego, myślę, powody. Dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Doktor Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim spokojnej nocy.
0: I to wszystko w dzisiejszej audycji Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
7: Za każdy dzień!
8: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ten tydzień minął pod znakiem między innymi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czas na małe podsumowanie, ale wyłącznie z ekonomicznej strony. Moim i Państwa gościem będzie pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, w sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
9: Autopromocja.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Sprawa zonda krypto zatacza coraz szersze kręgi. Na giełdę kryptowalut mogły trafiać pieniądze z afer poprzedniego rządu. Zestawy rakietowe Piorun trafią do polskiej armii. Dziś w Kielcach podpisano umowę na dostawę sprzętu. Piotr Niemczyk znów jest na wolności. Sąd wstrzymał wykonanie kary i opozycjonista wyszedł dziś z aresztu. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Jest wysoce prawdopodobne, że w Zonda Krypto zostały ulokowane pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład

0: afery RARS. Takiego zdania jest prokuratorka Ewa Wrzosek. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów zwróciła dziś uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
1: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która była operatorem zondy krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro.
0: Dziś prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie zonda krypto. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi giełdy Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy oraz pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego żąda od ministra spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnień w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z informacjami o możliwych działaniach formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bartosz Grodecki skierował do Marcina Kierwińskiego pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała, że pismo w tej sprawie wpłynęło.
2: Potwierdzam, że pismo wpłynęło do ministerstwa dzisiaj i oczywiście zostanie rozpatrzone zgodnie z kompetencjami resortu.
0: Według nieoficjalnych doniesień medialnych w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego miałaby pojawić się policja, a jej celem ma być zablokowanie prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. Do polskiej armii trafi kilka tysięcy zestawów rakietowych Piorun. Agencja Uzbrojenia oraz MESCO podpisały dziś w Kielcach pierwszą umowę na dostawę sprzętu. Kontrakt ma być zrealizowany do 2030 roku. Jest wart 3 miliardy złotych. Premier Donald Tusk stwierdził, że finalizacja porozumienia nie była możliwa bez wsparcia z programu SAFE.
3: Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest nasza armia, nasze wojsko.
0: Zawarte dziś porozumienie jest pierwszą umową wykonawczą do podpisanej w sierpniu rekordowej umowy ramowej o wartości 8 miliardów złotych między Skarbem Państwa a Agencją Uzbrojenia i skarżyskim MESCO. Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił dziś areszt. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Zrobił to także Sąd Najwyższy w związku z kasacją wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu ostatniego pokolenia. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Niemczyk po zwolnieniu z aresztu przyznał, że jest zmęczony i osłabiony głodówką, ale cieszy się z kasacji wyroku.
4: Dla mnie fakt, że w demokratycznej, praworządnej Polsce mogą się takie rzeczy dziać, to chyba musiałbym zacząć używać brzydkich słów, żeby odpowiedzieć to, co sobie myślę na ten temat. Też chciałbym zaznaczyć, to nie jest do końca tak, że ja uważam, że to ja jestem niewinny i w związku z tym trzeba obecnie uchylić wyrok. Nie, wszyscy są niewinni.
0: W obronie Piotra Niemczyka i innych wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL-u. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku, dnia, który zmienił świat w całych Stanach Zjednoczonych. Zorganizowano uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody, podczas których tradycyjnie wyczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów.
5: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, siódmą już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów, które wcześniej nie były znane opinii publicznej. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero. U ponad 57 tysięcy osób, zarówno służb ratunkowych, jak i ocalałych, objętych programem World Trade Center Health Program, zdiagnozowano nowotwór. Według stanu na marzec 2024 roku zmarło blisko 7 tysięcy osób, uczestników tego programu.
0: O czym z Nowego Jorku mówił specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To będzie pochmurna noc, a na południowym wschodzie i wschodzie będzie padać na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro wciąż pochmurno, a na krańcach zachodnich, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: Podkarpaciu przelotny deszcz. Będzie od 13 stopni w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie, do 21 w Poznaniu i Zielonej Górze.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, tylko 6% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 22 do północy zalecane jest zatem oszczędzanie prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. Średnie zagrożenie pożarowe występuje natomiast w lasach ziemi lubuskiej, na północy województwa dolnośląskiego, a także części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Chyba o tym, że Andrzej Wajda wielkim reżyserem polskim był, nie należy nikogo przekonywać, bo rzeczywiście wielkim twórcą był i spuścizna Andrzeja Wajdy jest ogromna. I do tej pory filmy Mistrza wzbudzają ogromne emocje i ogromne dyskusje. No tak, ale jak kontynuować tego typu twórczość i jaki sposób czerpać z niej te najlepsze wzorce?
3: Weekend kulturalny.
5: Dobry wieczór, Maja Kluczyńska. Dziś ze mną w studio pani Karolina Śmigiel. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Bardzo dziękuję pani Karolino, że przyjęła pani zaproszenie i w tak gorącym czasie, jakim jest wrzesień i rozpoczęcie roku szkolnego, znalazła pani chwilkę. Pani Karolina Śmigiel reprezentuje Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Wspomnę tylko, wiadomo, mamy rok mistrza.
6: Absolutnie,
5: Andrzeja
6: tak.
5: Wajdy. Mm-hmm. Pani jest autorką i koordynatorką programu Skok w Dok, więc skaczemy w dokumenty. Proszę pani, czy ten program powstał z myślą o tym, że dookoła nas w świecie dziesiątej muzy są odrębne segmenty filmów jako projekty skierowane tylko do młodych dorosłych, do nastoletnich dorosłych, do dorastających dorosłych, tak to nazwę.
6: Zainspirowaliśmy się tym, co się dzieje na Zachodzie. Mamy taki zaprzyjaźniony festiwal ITWA w Amsterdamie, taki największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie, być może na świecie, na który jeździmy od wielu lat, szukamy tam filmów i inspiracji. No i oni prowadzą, myślę, że od ponad 20 lat taki program, gdzie wspierają produkcję filmów dokumentalnych dla młodej widowni. No i jak my to usłyszeliśmy, to sobie myślimy, Boże, co to są za filmy? Mhm. I zresztą jak zaczynaliśmy Skok w Dok w 2020 roku, to jak komukolwiek mówiłam, że będziemy pracować nad filmami dokumentalnymi dla młodej widowni, to wszyscy byli przekonani, że to są filmy robione przez dzieci. I to jest trochę prawdą, bo mamy poczucie, że chcemy robić filmy razem ze swoimi bohaterami i generalnie, żeby to nie było jakieś nasze wymyślone dorosłych wyobrażenie o świecie młodych, tylko rzeczywiście robione w partycypacji z naszymi bohaterami. No i tak się narodził pomysł, ale wtedy na polskim rynku rzeczywiście no niewiele nawet w świecie dokumentu niewiele było mowy o w ogóle o jakiejkolwiek widowni, żeby ją w ogóle jakkolwiek rozumieć, że aha, to są tacy widzowie i tacy.
5: Nie było też tych propozycji filmowych.
6: Dokładnie.
5: Tyle.
6: I no i stwierdziliśmy, że ponieważ ja się od wielu lat zajmuję w ogóle kinem skierowanym do młodej widowni, wcześniej zajmowałam się głównie filmem fabularnym, ale ja kocham film dokumentalny i mam wrażenie, że to jest super medium na dzisiejsze czasy.
5: On złożone. Jest bardzo popularny, tak, z dnia na dzień zyskuje na popularności. Nie tylko w świecie młodych widzów.
6: No właśnie paradoksalnie nie i dlatego chcieliśmy stworzyć taką platformę, żeby właśnie z tym filmem dokumentalnym dotrzeć do młodych widzów, bo ja mam poczucie, że każda widownia, a szczególnie młodzi ludzie w dobie, naprawdę to jest trudny okres w życiu, kiedy dorastamy, wszystko się zmienia, hormony buzują, no generalnie dużo się dzieje.
5: Trzeba sobie przypomnieć.
6: I trzeba sobie też różne rzeczy poukładać i je zrozumieć siebie, że film dokumentalny jest tego rodzaju medium, ponieważ opowiada o rzeczywistości i o bohaterach, którzy są w podobnym wieku, z podobnymi dylematami, mm-hmm. ale nie są wymyślonymi postaciami, tylko serio, ktoś tam mieszka, to gdzieś jakiś Monachium, nie wiem, kolonii w Papui Nowej Gwinei i tak dalej. I

0: przeżywa pewne rzeczy, które może będą ciekawe, a z drugiej strony może będą czymś podobnym, co przeżywają nasi widzowie.
1: Albo wręcz takimi samymi zjawiskami, tylko w innych realiach.
0: Dokładnie tak. I pomyśleliśmy sobie, że ta publiczność po prostu zasługuje na to, żeby dorastać, odbijając się też i patrząc na tych bohaterów. I dlatego stworzyliśmy program Skok w Dok.

0: robić, jak je robić, bo to jest też taki bardzo trudny moment w całym procesie tworzenia filmu, szczególnie dokumentalnego, ten początek, kiedy trochę nie wiesz, za co się złapać i w którą stronę iść, żeby dostać właśnie jakąś taką ekipę, która będzie ci towarzyszyć i będzie cię wspierać i trochę cię kibicować.
1: Ale na początku będzie ktoś wiedział, od czego zacząć. Tak się zorganizuje ten zespół, tak. Ale to fantastyczne umiejętności też się tutaj ujawniają, bo umiejętność pracy w grupie, jakieś porozumiewanie się, podział ról, co, kto, czym, jak, którędy, co będzie się czym zajmował. Naprawdę taka komunikacja wewnątrz grupy i ta relacja jest bardzo ważna. No i emocje wszystkie, które temu towarzyszą.
0: Dokładnie. No my pracujemy z 8 projektami co roku przez 9 miesięcy. Właśnie wrzesień jest tym momentem, w którym zaczynamy.
1: Rozpoczynamy
0: tą pracę, więc mamy teraz 8 nowych projektów. Jestem super, super ciekawa tego, co się z nimi wydarzy.
1: Jak długo trwa taki projekt?
0: Od września do maja. W maju kończymy czymś, co się nazywa w świecie filmowym pitchingiem, czyli taką publiczną prezentacją dla branży filmowej. Kiedy pierwszy raz ten projekt wychodzi na świat, to ten świat jest trochę ograniczony, wiadomo, to jest jednak takie branżowe środowisko, ale no jednak jest to jakiś rodzaj już tam kawałek świata.
1: Filmowego,
0: gdzie prezentujemy podczas Millennium Dogs Against Gravity, moim ukochanym festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Prezentujemy te projekty i mamy nadzieję, że znajdą one swoich współpracowników, czyli tam producentów, jakieś instytucje, które będą dalej jakby rozwijać ten projekt, no bo umówmy się, w trakcie trwania skoku ten film nie powstanie. To jest za krótko, 9 miesięcy na film dokumentalny, to tak nie działa, ale ten okres jest takim momentem startowym, gdzie ten pomysł dochodzi do takiego etapu, że można już właśnie dalej go rozwijać i pracować, żeby za kilka lat można było go zobaczyć w kinie, w telewizji, na platformach i tak dalej, w różnych miejscach.
1: Wprawne oczy, uszy, intelekt ludzi dziesiątej muzy potrafią ocenić na pitchingu, czy są duże możliwości, czy to jest tak zwany potencjał i czy można zainwestować inne środki i uwagę innych ludzi z branży, żeby powstał rzeczywiście dokument. Działają państwo już 6 rok.
0: Teraz to jest 7 edycja, więc już...
1: No tak, czyli 6 lat
0: już pełnych. Tak, w ramach których już kilka filmów zostało zrobionych, one wyszły w świat, pewnie kojarzą państwo film Król Maciuś I, Jaśminy Wójcik, Dziewczyńskie historie, Agi Bożym. Zresztą Jaśmina w ogóle jest teraz naszą też tutorką w projekcie. Zaczynała w Króla Maciusia rozwijać w pierwszej edycji Skoku i teraz od 2 albo 3 już lat dołączyła do naszego zespołu tutorskiego, zasilając Kasię Lesisz, Maćka Cuskę i jeszcze wiele, wiele innych osób, z którymi nasi uczestnicy się spotykają w tym procesie. Powstały też filmy krótkometrażowe, jak Pinki, jak Dwutakt, teraz też Kasza w głowie, taki z wątkiem właśnie ukraińskim. Historie, mam nadzieję, że takie też pokazujące...
1: taką prawdę życia młodych ludzi.
0: Prawdę życia, ale też taką metę, że generalnie to jest długi proces powstawania filmu dokumentalnego, ale on kończy się w którymś momencie i właśnie to jest najfajniejsze, że możemy wyjść z nim do widzów i spotkać się z widzami, bo ja kocham te rozmowy po prostu z młodą widownią. My też w Centrum Kultury Filmowej prowadzimy festiwal filmów dokumentalnych dla młodej widowni, który się nazywa Let's Dog, on jest w marcu i to są naprawdę no, niesamowite po prostu spotkania. Oni sami też zresztą w tym roku i będziemy to kontynuować w kolejnych edycjach. Wprowadziliśmy taką zasadę, że to młodzi prowadzą prelekcje, spotkania.
1: Przygotowują.
0: Tak, absolutnie, że młoda to jest ich chcemy, żeby to był naprawdę ich festiwal i żeby poruszał tematy, które dla nich są jakoś istotne, ważne i też z takich punktów widzenia, które są dla nich ważne, a nie tylko z naszego starczego czy dorosłego jakiejś perspektywy. I też myślę, że to, wracając jeszcze do Skoku, myślę, że to, co jest super ciekawe w tym projekcie, to jest to, że młodzi ludzie są w nim ekspertami. W sensie mamy taką grupę osób w wieku 12-18 lat, które towarzyszą tym dorosłym twórcom i twórczyniom w ich rozwoju tego pomysłu na film dokumentalny i mówią, to jest spoko, to nie działa, tego nie rozumiemy.
1: To nie tak.
0: To nie tak. I tak naprawdę trochę odwracamy rolę, że to dorośli uczą się od młodych, no bo mam poczucie, że to młodzi są ekspertami od swojego własnego świata.
1: Absolutnie.
0: My nie będziemy im mówić, jaki on jest, tylko chcemy tego dowiedzieć się od nich. I to jest chyba siła dokumentu, że właśnie po pierwsze bohaterowie tych filmów, dla nich jest też taka platforma wypowiedzi i jakby zabrania w głosu, a z drugiej strony właśnie

0: ci nasi młodzi eksperci, którzy po prostu dają nam kierunki.
1: Proszę Państwa, przypomnę, w weekendzie kulturalnym pani Karolina Śmigiel, która reprezentuje Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy i tutaj w nawiaskach Rok Mistrza Andrzeja Wajdy 2026, autorka, koordynatorka programu Skok w Dok. Mówimy o projekcie tworzenia filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i to jest zaproszenie od września, pani Karolino, do maja dla wszystkich młodych ludzi, ale nie tylko chyba dla młodych ludzi. Czy co roku w tych projektach, w poszczególnych blokach tego jednego Skok w Dok coś się zmienia, bo musi się zmieniać. Świat młodych ludzi to jest no nie tylko, ale przede wszystkim, a o tym świecie mówimy i dla tego świata i z tego świata pochodzą twórcy i dla tego świata produkują filmy dokumentalne, krótkometrażowe. No to jest błyskawica, jeśli chodzi o czas, miejsce i tematykę. Jak państwo weryfikują te wszystkie zmienne czynniki, żeby zmieniać trochę ten program?
0: Co roku widzimy też pewne tendencje, które no się pojawiają na przykład w tematach szczególnie. I to nas cieszy, że też wychodzą takie rzeczy, które też widzimy, że po prostu w filmach dokumentalnych, które powstają na całym świecie, to się zadziewa i polscy twórcy też wyłapują pewne
1: tendencje. Przychodzi też do nas,
0: tendencje,
1: tak
0: dokładnie. Nie, że po prostu
1: że
0: zaczynamy
1: za
0: być
1: lat,
0: na nie wrażliwi i je zauważać. I to jest na pewno, są to kwestie dotyczące kryzysu klimatycznego. To jest bardzo mocny temat, który młodych ludzi myślę, że bardzo dotyka. No i oczywiście kryzys jakby zdrowia psychicznego. No, to jest po prostu coś, co jest...
1: To są te relacje.
0: Relacje.
1: Wszystkie osobowościowe, tak, historie.
0: Dokładnie. Dbanie o siebie, też no, po prostu zauważanie trudnych momentów, ale też budowanie jakiejś takiej sieci wsparcia wokół siebie. No to jest super ważny, bardzo trudny temat. Dobrze, że się nim zaopiekować po prostu.
1: Tak. Wie pani, bo odnoszę czasami takie wrażenie, że ten świat młodych ludzi to przenika do świata dorosłych, szczególnie w mediach, tylko wtedy, kiedy jest czerwone światło, alarm, wyniki jakichś badań, z których wynika, że młodzi to nastoletni od tej do tej, targetowa grupa to. I teraz alarm, psychoterapia, alarm, tworzenie związków, alarm, coś tak, ale codzienność tego świata młodych i dorosłych, ona jest zdecydowanie inna. I mam wrażenie, że jednak państwa program i ten projekt filmowy, no jakby daje takie poczucie, że ten drugi świat istnieje. Nie chcę powiedzieć, że to jest równoległa rzeczywistość, czy ona jest analogowa, czy cyfrowa, ale jednak on jest. I on jest bardzo uważny na ten świat analogowo-cyfrowy dorosłych. Może tak to podzielę. Zawsze tak było, że to były trochę inne światy, one się przenikały, ale tutaj jest szansa i to w pełni wykorzystana, bo 6 lat i teraz 7. edycja tego programu, no to potwierdzają.
0: Tak. Nie, no oczywiście, znaczy my rzeczywiście jako dorośli mamy tą jeszcze to, bo jesteśmy z tego pokolenia, dla których te dwie rzeczywistości są trochę rozdzielne, ale dla młodych ludzi to zupełnie jest, to jest jeden, ten sam świat i to jest super też fascynujące z punktu widzenia dorosłego, bo tylko się po prostu to jest tak ciekawe, że można tak postrzegać rzeczywistość, która dla nas jest zupełnie inna, przecież mówimy o tej samej niby rzeczywistości.
1: Ale innych słów na przykład używamy, albo znaczenie tych słów, redefinicja nastąpiła, prawda?
0: Tak.
1: I już jest inaczej. Już jest inny kontekst i nagle się w tym wszystkim niekoniecznie można odnaleźć.
0: Tak, no więc ja mam takie poczucie, że warto słuchać po prostu młodych ludzi.
1: Absolutnie.
0: Usiąść i się tego uczyć. No,
1: ale to jest taki, przepraszam, handel wymienny.
0: Dokładnie. To jest trochę tak jak z jakąś ciekawością na inne, nie wiem, kultury.
1: Tak.
0: Jeździmy, jesteśmy turystami, jeździmy do innych krajów. Dlaczego po prostu nie wyjść na swoje podwórko i nie pogadać z kimś o kilka pokoleń młodszych?
1: Ciekawość na drugiego człowieka.
0: Dokładnie,
1: po prostu człowiek. I niekoniecznie pod kołem podbiegunowym, czy pod inną szerokością geograficzną, choć też jest niewątpliwie szalenie ciekawa historia i tego człowieka i miejsca, ale naprawdę ludzie są tak fantastycznym materiałem, że tak powiem, źródłowym do historii, do różnych przeżyć, do emocji, do umiejętności tworzenia związków przyjacielskich, miłosnych, rodzicielskich, no każdych, prawda?
0: Tak.
1: Że ta ciekawość i to wszystko.

0: sprowadza się do hasła, że jednak można wyciągnąć łapkę i powiedzieć, zapraszamy do takiego programu, że możecie o tym nam opowiedzieć.
1: Tak, no ja też mam poczucie,
0: bo to jest prawda, to jest wasze życie.
1: Dokładnie, ja też mam poczucie, że każdy z nas jest taką twórczą, kreatywną osobą i po prostu możemy się nawzajem od siebie uczyć i też takie rozszerzanie trochę pola swojego widzenia rozszerza też nam możliwości tego wykorzystania tych naszych kreatywnych sposobności czy umiejętności, które mamy.
0: Ale mamy takie zasoby, czasami o których sami siebie nie podejrzewamy, dokładnie, że one tam gdzieś głęboko drzemią. Siedzimy sobie w tym swoim kokonie, w tej swojej tak zwanej bańce. I co? I trzeba jakiegoś impulsu, sytuacji, zdarzenia, żeby się zadziało, żeby zauważyć drugiego człowieka?
1: Tak, no i właśnie trochę my...
0: Za szybki tylko?
1: No dokładnie, więc tutaj mimo tego, że tworzymy jednak medium, które jest na ekran i przez kamerę, to jednak mam poczucie, że jakby istotą filmu dokumentalnego jest po prostu spotkanie i...
0: Ale ta bliskość
1: tak, i
0: się
1: dokładnie,
0: tworzy.
1: Tworzenie tej
0: wspólnota
1: relacji
0: przeżywania,
1: z bohaterem, ale też mam poczucie, że właśnie tego rodzaju programy jak Skok w Dok, w którym nie tylko pracuje się nad swoim projektem i się go rozwija, tylko tam jest też jakaś grupa innych osób, które przychodzą też ze swoimi jakimiś pomysłami, ze swoją wrażliwością, też swoimi lękami, obawami i tak
0: też,
1: dalej.
0: Tak.
1: I że oprócz tego, że jest tam grupa, nie wiem, tutorów, którzy cię wspierają w tym procesie twórczym, który jest super wrażliwy po prostu, jest bardzo trudny i są góry i dołki, jak to mówić Maciek Suskę. I my jesteśmy
0: życia.
1: Od tego, żeby cieszyć się z sukcesu, ale też być razem w tym, gdzie jest trochę ciężej
0: trudniej
1: i gorzej. Ale też myślę, że grupa po prostu nawzajem, to jest, wydaje mi się, moc jakby uczestniczenia w różnego rodzaju właśnie takich programach twórczych, że nie jest się samemu, że po prostu też dostaje się wsparcie, wymiana jakiegoś doświadczenia z innymi uczestnikami, którzy trochę przechodzą ten sam proces, czasami są w tym samym miejscu i, no, i pojawiają się takie momenty, że takiego zwątpienia, że ojej, to jakoś nie działa, ta historia się nie rozwija, nie wiem, bohater się wycofuje, no są różne trudne momenty.
0: Jakieś punkty zatrzymania
1: dokładnie.
0: Się całej koncepcji
1: nie,
0: twórczej,
1: już
0: tak
1: tyle
0: zwanej.
1: Razy byłam świadkiem tego, że w trakcie tych 9 miesięcy temat zmienił się tak diametralnie, że w ogóle osoba zaczęła pracować
0: to, co było na początku, to jest inna historia.
1: Jakimś tematem a skończyła na temacie Z, więc jeszcze myślę, że nie jedna przewrotka w tym całym procesie, aż do momentu, kiedy ten film powstanie, się wydarzy.
0: Pani Karolino, proszę powiedzieć, dla kogo jest Skok w Dok? Bo to nie jest tylko dla tych młodych, dorosłych osób, takie nazwy.
1: Młodzi dorośli są naszymi odbiorcami i ekspertami, ale takimi uczestnikami, którzy pracują nad swoim, nad tym filmem, czy nad tym pomysłem.
0: Którzy
1: na
0: też
1: film.
0: Te pomysły generują, tak?
1: Tak, tak, tak. To są dorośli, którzy przynajmniej mają skończone 18 lat. To nie muszą być osoby, które mają wykształcenie filmowe. Mogą być zupełnie innego... Dokładnie, mogą być zupełnie innego środowiska, zupełnie innym doświadczeniem. Ale ważne, żeby byli otwarci na ten proces dokumentalny, który jest bardzo specyficzny i wymaga pracy, wymaga też pewnej otwartości, wrażliwości i takiej elastyczności, że się...
0: Komunikacyjnych.
1: Że rzeczywistość bywa zaskakująca i się zmienia i nie da się jej kontrolować i nie da się zapisać wszystkiego w scenariuszu. Jasne, ten scenariusz jest potrzebny jako drogowskaz, ale bycie takim otwartym i uważnym jest super potrzebne. Więc jakby uczestnikami są osoby dorosłe, które tworzą filmy we współpracy z swoją przyszłą widownią, czyli tymi młodymi ekspertami, młodymi ekspertkami.
0: A proszę powiedzieć, wspominałyśmy, ale tutaj nie została powiedziana taka historia, która byłaby przykładem na to, jakie mody i trendy dominują w tych, wśród tych tematów.
1: Trochę wspominałam...
0: Czego dotyczą tak bardzo tak. głęboko osobowościowe?
1: To są rzeczy, które dotyczą właśnie emocji.
0: No właśnie.
1: Kwestii radzenia sobie w ogóle z...
0: Taka poradność, zaradność życiowa.
1: Tak. Relacje takie na poziomie rówieśniczym są super ważne, ale też relacje z dorosłymi, które nie zawsze są proste. I nie mówię tylko o dorosłych w postaci rodziców czy opiekunów,
0: generalnie
1: ten, jakiś taki międzygeneracyjny czasem dialog, a czasem właśnie brak dialogu i takiego wysłuchania.
0: Nie,
1: to jest
0: bo nie.
1: Tak. Więc to jest na pewno ważne. Super ważne są też historie o pasjach i takich zainteresowaniach, które może są Tak,
0: brzmi banalnie,
1: tak,
0: ale to
1: ja wiem, że to, ale generalnie
0: sprawa,
1: naprawdę super, to jest

0: ważne oglądać takie rzeczy, mm-hmm. że ktoś, nie wiem, tak, na przykład w zeszłym roku mieliśmy taki projekt o młodym szybowniku, mm-hmm. który lata na szybowcach na południu kraju. No i tak by się wydawało, znaczy pierwsze, znaczy nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, że 12 czy 14-letnie dziecko może latać samo szybowcem, a podobno może, jak już zda kurs, może zacząć kurs właśnie chyba w wieku 14 lat. No ale to też jest niesamowite, żeby oglądać takich młodych ludzi, którzy
1: to
0: mają po
1: przykład,
0: prostu...
1: jak nie wiemy wiele o no tym nie? świecie.
0: No ja też właśnie się dowiedziałam,
1: prawda?
0: W ogóle...
1: Młodych ludzi.
0: Znaczy jak to sobie w ogóle zaczęłam wyobrażać, że matko, ten ktoś w ogóle, znaczy
1: ktoś
0: ten samolot w ogóle...
1: chce zostać modelką w wieku 11 lat, prawda? W modelingu próbuje. I my sobie myślimy, o, 11 lat, o, jak wcześniej... Nieprawda.
0: Tak, dokładnie.
1: Tutaj
0: to się po prostu
1: pilot
0: dzieje.
1: Szybowca, 13 lat.
0: No więc to są takie rzeczy, które myślę, i też one są super fajne dla odbiorców, no bo myślę sobie, że fajnie jest oglądać, jak się ma, nie wiem, 15 lat, sobie obejrzeć kogoś, kto
1: Toma
0: po prostu... kto,
1: no,
0: kto,
1: wyczyny.
0: Kto coś ciekawego robi, czy dostaje wsparcie jakieś od swojej, nie wiem, od najbliższych osób i gdzieś to jest dla niego ważne, nawet jeżeli to jest naprawdę prosta rzecz, nie? Typu sklejanie modeli, no. To generalnie...
1: Pani, to
0: znaczy, ja wiem, że to nie jest proste.
1: Pasje, umiejętności.
0: Dokładnie, no, ale że w ogóle taka... Wydaje mi się taka systematyczność i to, że jednak w coś się bardzo mocno tak angażujemy, mm-hmm. to w świecie dzisiejszym to jest wyczyn. Naprawdę.
1: Tak 100%,
0: z tego, z taką naszym jakby jakością uwagi, którą my na różne rzeczy poświęcamy, no to jest naprawdę no niesamowite, że jednak niektórzy potrafią tak głęboko w coś wejść. I...
1: No to proszę Państwa, podsumowując, to poświęcajmy więcej uwagi Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, bo w tym centrum wspaniałe projekty. Dziś o jednym z takich projektów, to jest taki projekt, program zatytułowany Skok w Dok. Rozmawiałyśmy. Dzisiaj gościnią w Weekendzie Kulturalnym była pani Karolina Śmigiel. Pani Karolino, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: No i cóż, powiedzmy, że to jest taki czas i taki projekt, że propozycja jest dla tych wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z filmem dokumentalnym, krótko mówiąc.
0: Absolutnie tak.
1: Krótko mówiąc, to film krótkometrażowy.
0: Nie tylko, tak naprawdę są
1: no
0: i długometrażowe, to różne rzeczy się z tego rodzą, więc...
1: Może to być dopiero preludium, krótki metraż.
0: Dokładnie.
1: Zapraszamy, dziękuję bardzo, dziękujemy. Miłego czasu Państwu życzymy i takiego bardzo filmowego wieczoru, może tak.
0: I twórczego.
2: Weekend kulturalny. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 21.30. Kamil Olak, zapraszam. Piotr Niemczyk wyszedł dziś z aresztu. Sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu ostatniego pokolenia. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Niemczyk po zwolnieniu z aresztu przyznał, że jest zmęczony i osłabiony głodówką, ale cieszy się z kasacji wyroku.
8: Trochę mam jeszcze mętlik w głowie, bo ja jeszcze godzinę temu, czy tam powiedzmy półtorej godziny temu siedziałem w celi i głodowałem i zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po ilość dnia głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem i teraz się cieszę.
7: Nagrania policyjne wykazały, że Piotr Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. Po odmowie wykonania pracy społecznych rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Odmrożenie projektów liberalizujących przepisy aborcyjne. Po 2 latach zajmie się nimi Komisja Nadzwyczajna. Jej posiedzenie zaplanowano na poniedziałek. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że przy obecnym składzie Sejmu nie uda się całkowicie złagodzić przepisów aborcyjnych. Jego zdaniem minimum, co można zrobić, to przywrócić stan sprzeciwu.

0: przed wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej oraz odejść od karania za udzielenie kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży. Poseł Witczak przypomniał, że odejście od tak zwanego kompromisu aborcyjnego to inicjatywa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że Jarosław Kaczyński tego typu inicjatywy blokował.
1: I w pewnym momencie decyduje się na to rozwiązanie, więc mamy najlepszy dowód na to, jak instrumentalnie traktuje kobiety, jak instrumentalnie gra Jarosław Kaczyński emocjami wokół kompromisu, więc przywrócenie tego kompromisu to jest to minimum, które ma poparcie bezwzględnie przewyższające tych, którzy są przeciwnikami tego rozwiązania, więc to powinno być zgodnie z opinią Polaków jak najszybciej wprowadzone.
0: W Komisji Nadzwyczajnej są też dwa projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Dopuszczają one możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Melania Trump ma być wśród pierwszych dam, które przyjadą do Polski na zaproszenie Marty Nawrockiej. Jesienne spotkanie ma być okazją do dyskusji o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w sieci. Marta Nawrocka chce też dyskutować o realnych problemach dzieci i młodzieży, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski.
2: Pani prezydentowa w sposób taki naturalny interesuje się tymi sprawami, które są najbliżej ludzi, po to, żeby rozmawiać o tych problemach, które dotyczą osób młodych, dzieci, kobiet, rodzin, a na przykład kwestia hejtu, która jest w internecie, która jest w przestrzeni publicznej, która dotyka wielu osób, to jest czymś, czym wszyscy powinniśmy się zajmować, a myślę, że ta wrażliwość taka kobieca, myślę, że jest większa niż nasza mężczyzn i myślę, że to jest to, czym pani prezydentowa też chce się zajmować w sposób taki realny, żeby były z tego efekty.
0: Chęć zorganizowania spotkania pierwszych dam w Polsce Marta Nawrocka wyraziła podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu NATO w Ankarze.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A na zegarze już 33 minuty po godzinie 21.
5: Dnia.
4: Zaprosiliśmy dzisiaj redaktora Jacka Żakowskiego, publicystę Uniwersytet Civitas. Witam wielce szanownego redaktora.
6: O, witam, dobry wieczór.
4: 40 lat Trybunału Konstytucyjnego, pomyśleć, jak ten czas szybko płynie, ale z drugiej strony tak naprawdę ten dobry Trybunał Konstytucyjny zakończył się tak naprawdę w 2015-2016 roku. No i od tego czasu mamy coś, co niektórzy określają, że jest to trybunałopodobne. Tak jak były wyroby czekoladopodobne, tak to teraz jest z tym Trybunałem Konstytucyjnym. Co redaktor na to?
6: No nie wiem, ja nie widzę Trybunału Konstytucyjnego. Widzę dziwne ciało, bardzo upolitycznione, złożone z formalnie rzecz biorąc prawników, a naprawdę polityków głównie. No tak, no ta instytucja, którą trzeba to przypomnieć, no, stworzył generał Jaruzelski, próbując cywilizować system PRL-owski, jakby wchodząc na tą drogę, przemian, z którym dziś korzystamy. Bo to przecież też był okres przystępowania Polski do Banku Światowego, do Funduszu Walutowego, czyli takiego powrotu, próba powrotu do świata zachodniego, podjęta w drugiej połowie lat 80. jeszcze przed wyborami 89 roku i przed okrągłym stołem. Ona na początku rzeczywiście w latach 90. pełniła taką rolę, a potem była stopniowo zawłaszczona przez polityków, było tam coraz więcej polityków, nie prawników, czy coraz częściej dobierano osoby ze względu na kompetencje polityczne, a nie prawnicze. No i doszliśmy tu gdzie jesteśmy, do miejsca, w którym Trybunał nie istnieje i bardzo wątpię, czy uda się w tej postaci, którą przewiduje konstytucja dla Trybunału, go odbudować w najbliższych latach. Przy tej polaryzacji to jest bardzo trudne do wyobrażenia.
4: Ja przygotowując się do naszej rozmowy, wielce szanowny redaktorze, sięgnąłem troszkę do dokumentacji Trybunału Konstytucyjnego

0: I to warto podkreślić, że mniej więcej do roku 2015 Trybunał Konstytucyjny większość spraw, które rozpatrywał, czyli skarg konstytucyjnych, one dotyczyły spraw, które zostały dotknięci tymi sprawami, zostali zwyczajni obywatele polscy. Były to skargi konstytucyjne dotyczące ludzkich spraw, złych rozwiązań ustawowych, braku przepisów wykonawczych i tak dalej. No ostatnie lata to Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę nie wiadomo czym się zajmuje. Na pewno nie takimi sprawami.
1: No tak, no bo w coraz większym stopniu korzystają z Trybunału właśnie środowiska polityczne, a zresztą też prawdę mówiąc tak mało spraw jest rozpatrywanych przez Trybunał od kiedy został przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość, że na te skargi zwykłych obywateli po prostu nie starcza miejsca, nie starcza przestrzeni i myślę, że też coraz mniej osób wierzy, że jest sens składać skargę w jakiejś normalnej sprawie, jeżeli się nie jest prezydentem, premierem albo kimś takim.
0: No dobrze, a co dalej z Trybunałem? Czy od sędziego Berka zostanie odebrane przyrzeczenie przez prezydenta Nawrockiego, czy też będzie twarde powiedzenie nie, bo przejrzałem życiorys i mi się nie podoba?
1: No, to nie jest kwestia nawet życiorysu, tylko to jest kwestia formalnych kompetencji, które rzeczywiście są wątpliwe. Czy pracę w Kancelarii Sejmu można uznać za pracę radcy prawnego? Nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale to chyba właśnie o to chodziło, żeby do Trybunału nie wchodzili urzędnicy. I Berek jest fantastycznym urzędnikiem, czy ma opinię fantastycznego urzędnika, doskonałego legislatora. No ale no jednak cały czas był związany z aparatem państwa i pełnił służbę państwową bardzo zaszczytną, bardzo potrzebną. Są zgodne opinie, że pełnił ją bardzo dobrze, ale właśnie chodziło o to, żeby nie takie osoby tam trafiały, tylko żeby tam trafiali niezależni prawnicy, którzy będą reprezentowali interes prawa, a nie interes, na przykład doraźny interes państwa, prawda? Bo urzędnik realizuje doraźny interes państwa, a tu w Trybunale chodzi o coś więcej. Chodzi o ten niedoraźny, ten duży, przez duże D interes państwa, a ten najważniejszy interes to jest, żeby prawo było spójne, żeby było spójne zwłaszcza z konstytucją, żeby konstytucja była w sposób konsekwentnie interpretowana. Więc myślę, że pan prezydent skorzysta z tej no, niezręczności pewnej, którą skonstruował pan premier, wysuwając kandydaturę pana Berka, i że nie będzie tego zaprzysiężenia, co oznacza no, radykalizację konfliktu, kolejny krok polaryzujący.
0: No. No dobrze, a czy nie odbieranie przyrzeczeń od wybranych przez Sejm, bo to tylko Sejm wybiera, nikt inny, sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta nie jest złamaniem prawa przez prezydenta, bo nigdzie w żadnych dokumentach, ani w Konstytucji, ani w przepisach, ani w ustawach nie ma słowa o tym, że prezydent może zakwestionować wybór Sejmu.
1: To prawda. Tu jest problem rozpychania się pana prezydenta, takiego bardzo zdecydowanego. Moim zdaniem w tych dotychczasowych sprawach to było ewidentnie bezprawne, bezpodstawne. Tu mam wątpliwość. To znaczy, gdyby ta interpretacja dziś przedstawiona przez Pałac Prezydencki, czyli że mówiąca, że ten wybór został dokonany z rażącym naruszeniem prawa, gdyby ona była prawdziwa, to bym się zastanawiał, czy prezydent jako ten strażnik konstytucji i tak dalej, i tak dalej.

0: powinien, ma w dalszym ciągu obowiązek przyjąć, przyjąć to ślubowanie. I powiem szczerze, to dla mnie nie jest takie jasne, no bo wyobraźmy sobie, że Sejm by zwariował. To jest mało prawdopodobne, ale to może się zdarzyć, prawda, teoretycznie.
1: No ale to jest ciało kolegialne, więc na 460 posłów, 460 zwariowanych posłów, no panie redaktorze, małe no tak, prawdopodobieństwo.
0: Wystarczy, że 50, nawet niecałe 50% zwariuje, prawda? I że wybierze, nie wiem, konia na przykład. Czy pan prezydent wtedy też powinien przyjąć takie ślubowanie? To jest kompletnie abstrakcyjny przykład, ale używam go dlatego, że w pewnych sytuacjach być może ogólne dyspozycje konstytucji dawałyby panu prezydentowi takie prawo, a nawet obowiązek.
1: No tak, ale w żadnym komentarzu do konstytucji, panie redaktorze, nie ma w ogóle nic na ten temat. Nikomu przez myśl nie przeszło do tej pory. Znaczy nie, no, przepraszam, prezydent Duda też próbował takie rzeczy robić, a tutaj ta działalność jest zdecydowanie rozwinięta.
0: Ja się zgadzam. To jest niewątpliwie pan prezydent przekraczał swoje kompetencje. Podobnie jak prezydent Duda przekraczał swoje kompetencje, prawda? Nie przyjmując ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów i dopuszczając nas, przyjmując od dublerów. To ja nie mam cienia wątpliwości, że to są delikty konstytucyjne.
1: No tak, i my mamy pewien, jako obywatele, pewien problem, bo tak naprawdę oczekując na Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny rozpatruje, jak mówiliśmy, nasze sprawy, więc prezydent może w pewien sposób, może nie myśli o tym, odbiera nam prawo konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego, jako obywatelom.
0: A może właśnie myśli, bo tu warto wrócić do roku 2014 i do słynnego projektu Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości i do tego, co o tym opowiadał, o tej zmianie wcześniej Jarosław Kaczyński. I właśnie jedną z głównych przeszkód na drodze do szczęścia Polaków, Jarosław Kaczyński uważał Trybunał Konstytucyjny i wtedy warto sobie przypomnieć takie słówko imposybilizm, tak. Prawda? Czyli, że ludzie wybierają parlament, ten parlament wybiera rząd i ten rząd nie może rządzić, no bo jest jeszcze to sądownictwo, które go kontroluje. I tu moim zdaniem ten spór dziś, tu nie idzie o Berka, tu nie idzie o dublerów. Tu idzie o to, czy mamy system trójpodziału władz, w którym te władze są równoważne, nawzajem się kontrolując, czy też mamy system jednolitej władzy państwowej. Jarosław Kaczyński był i jest zwolennikiem systemu jednolitej władzy państwowej. To znaczy, że jest jakiś jeden rząd, jakaś jedna władza, no może być właniana w drodze wyborów oczywiście.
1: No i jeden przywódca, panie tak redaktorze.
0: Tak jest, dokładnie. A i przywódca, który jest sprawczy, to znaczy sąd nie może zakwestionować jego, sąd, trybunał, czy nie może zakwestionować jego decyzji. I no, to chodzi o zmianę ustroju. Więc my cały czas rozmawiamy o drobiazgach, prawda, czy pan Berek zostanie, czy nie zostanie. To są w gruncie rzeczy didaskalia. Mamy do czynienia z dramatycznym wyborem dwóch systemów politycznych. I mi się wydaje, że prezydent Duda i prezydent Nawrocki obaj należą jednak bardzo mocno do tego obrazu pisowskiego, którego ideą konstytucyjną jest jednolita władza państwowa.
1: Dobrze, zmienimy wobec tego temat. Jeżeli pan pozwoli, 78 lat, czyli no starszy od nas, panie redaktorze, lat prawie 8, no 9, Antoni Macierewicz. Powiem panu, że podziwiam. Kondycja okrutna, skaczący, podskakujący, biegający i strzelający z paintballa, no to już powiem panu, że Antoni Macierewicz przeszedł sam siebie. Z podziwem patrzę.
0: No.

0: na kondycję fizyczną oczywiście, on ma poważniejsze przekroczenia na sumieniu. No, przypomnę tylko to niebywałe zupełnie upokorzenie powstańców warszawskich, no na początku sprawowania władzy w Ministerstwie Obrony, ale to więcej takich sytuacji było na pograniczu zdrady stanu, czy być może nawet nie na pograniczu. Na przykład publikacja raportu z likwidacji w WSI, przetłumaczenie go na rosyjski i przekazanie Rosjanom. Wie pan, to są...
1: On ma tak, oddanie władzy asystentowi aptekarskiemu na przykład. Tak, no to tak jest.
0: Ale tutaj rzeczywiście, jak na to popatrzyłem, to przypomniałem sobie tę słynną frazę Giertycha: Antek, ty świrze. I coś rzeczywiście się stało takiego, że ten poważny, bo on zawsze taki bardzo, bardzo poważny, prawda, mężczyzna, dobrze ubrany, kroczący, a nie chodzący. I tu nagle taka scena, ale to mi się wydaje jest obraz upadku tej formacji formacji prorosyjskiej, czy tej partii rosyjskiej. Nie nazywam tak całego PiS-u, ale niewątpliwie wewnątrz PiS-u taka partia rosyjska działała i chyba działa w dalszym ciągu. Więc to jest z jednej strony groteskowe i no, dzieci to sobie przesyłają te filmiki i pękają ze śmiechu, ale sprawa jest bardzo poważna, bo mamy do czynienia z facetem, który świadomie zupełnie moim zdaniem niszczy to państwo po prostu, także przez takie ośmieszanie.
1: Uważa pan, że Antoni Macierewicz robi to z pełnym przekonaniem i że uważa pan, że to, żeby nas ośmieszyć i żeby nam w Polsce pokazać nas z jak najgorszej strony, że oto polityk z dokonaniami, bo nie można powiedzieć, że Antoni Macierewicz nie w dawnych czasach nie miał dokonań. Z dokonaniami nagle okazuje się, że no, zachowuje się dziwnie. No, to właściwie ja nie mogę ostrzej, panie redaktorze, proszę zrozumieć.
0: Wie pan co, no właśnie, ostrość też nie pomaga, prawda, wcale nie. Zrozumieniu sytuacji, więc wcale nie zachęcam do niej, raczej tak analitycznie. Wydaje mi się, że tu są elementy świadome i nieświadome. Dla mnie często trudno odróżnić, prawda. Wiele osób się spiera o to, czy Antoni Macierewicz jest rosyjskim agentem, czy Antoni Macierewicz tylko robi takie wrażenie, prawda? I tego po prostu my, dziennikarze czy obywatele, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, od tego są służby, sądy, prokuratury i tak dalej. Ale w tym przypadku mam wrażenie, że to jest po prostu albo tak głęboka niedojrzałość człowieka, który nie rozumie, że jak się wejdzie tak bardzo wysoko, na taki cokół, że się jest wiceprezesem przez wiele lat największej partii, jak się jest ministrem obrony, no i tak dalej, to pewnych rzeczy już po prostu nie można. To jest jakieś takie zobowiązanie, które się przyjmuje wobec społeczeństwa i już człowiek z niego się nie może uwolnić, prawda? To jest... Wątpię, żeby Antoni Macierewicz tego nie rozumiał. No może nie rozumieć oczywiście. No ale to co innego jest, jak czasem widzimy Kaczyńskiego, który krótko tak traci nerwy, prawda? I zaczyna wygadywać jakieś rzeczy, które też nie przystoją. Ale w tym przypadku tak nie było, bo przecież on musiał wziąć ten karabinek do paintballa, prawda? On się nie pojawił Deus Ex Machina nagle na placu, tylko przywiózł go ze sobą. Więc tu rzeczywiście jest jakiś taki zamysł, mam wrażenie, ośmieszenia.
1: No i drugie wydarzenie też, ale tym razem Antoni Macierewicz w tym właściwie nie brał udziału, a inny znany opozycjonista brał w tym udział. Wydarzenia właśnie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tam chodzi o wymianę rektora. Rektorem przestaje być, został odwołany przez ministra sprawiedliwości, rektor Prawa i Sprawiedliwości powołany. Tam jest to ciekawa postać, bo to jest człowiek, który prawie na drugi dzień po uzyskaniu doktoratu został rektorem owej

0: szkoły. No a trwała długa walka o odwołanie. Wreszcie minister odwołał, powołał nowego rektora, no i się zaczęła przepychanka w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pomiędzy posłami PiS-u, działaczami niepodległościowymi z dawnych lat, no a policją, obecnym rektorem i innymi osobami. Znowu takie sceny żenujące, panie redaktorze.
1: No tak, i tu muszę powiedzieć, ja mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony rzeczywiście to towarzystwo, które tam się zebrało, jest zawstydzające i zachowuje się w zawstydzający sposób. Z drugiej strony, czy rzeczywiście to jest tak pilna i ważna sprawa do załatwienia? Ja nie jestem przekonany, że warto było. O ile w przypadku mediów publicznych myślę, że chyba warto było zrobić to, co rząd zrobił. Chociaż może potem lepiej było postępować inaczej, ale to już jest druga sprawa. To tutaj nie wiem,
0: ale dzięki temu, panie redaktorze, możemy rozmawiać, bo obawiam się, że gdyby utrzymano status quo, które było przed rokiem 23, przed grudniem,
1: tak,
0: to zaręczam panu, że ani pan, ani ja nie mielibyśmy głosu na antenie Polskiego Radia 24.
1: No, ja nigdy się nie zgodził na rozmowę oczywiście z tamtym Radiem 24, ale właśnie czy czasem warto jest stosować radykalne rozwiązania, na przykład w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Mi się wydaje, że warto by było. W przypadku mediów publicznych mi się wydaje, że warto by było. Natomiast ta szkoła dla klawiszy, o której pierwszy raz w życiu usłyszałem, pewnie jak większość osób. Nie wiem, czy pan wcześniej słyszał.
0: Tak, słyszałem. No jest to szkoła dla pracowników więziennictwa szeroko pojętych.
1: No tak. No to czy ona rzeczywiście jest tak bardzo ważna systemowo? Może wystarczyło jakoś poczekać trochę, nie wiem, zamknąć ją na przykład. No, mamy też taki przykład Akademii Kopernikańskiej, prawda, i tak dalej. To nie są takie sprawy, gdzie wydaje mi się, tu nie mam stuprocentowej pewności, ale nie wydaje mi się, żeby to była kwestia racji stanu wymagająca użycia radykalnych środków. Chyba nie.
0: To wobec tego już na koniec, panie redaktorze, bo patrzę, zostały nam niecałe 3 minuty. Zonda Krypto zrobi krzywdę PiS-owi, taką poważną, czy znowu rozejdzie się po kościach, bo będzie ucieczka do przodu stosowana bardzo skutecznie przez Prawo i Sprawiedliwość do tej pory?
1: Trochę krzywdy oczywiście zrobi, ale ja myślę, że nie tak dużo, jak wiele osób liczy. Natomiast na pewno bardzo pomoże Konfederacji. I powiem szczerze, że ja mam takie wrażenie, że to radykalizowanie sporu między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością może prowadzić do pyrusowego zwycięstwa polegającego na tym, że osłabnie PiS, ale bardzo się wzmocni jeszcze gorsza partia, jaką jest Konfederacja, prawda, z Kumana, z AfD w Niemczech i tak dalej. Bo energia nie ginie polityczna, a trudno sobie wyobrazić, żeby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli głosować teraz na Zjednoczoną Nową Lewicę albo na Koalicję Obywatelską. I muszę powiedzieć, że to jest coś, co mnie w tej strategii komunikacyjnej rządu w sprawie zonda krypto martwi. To znaczy pierwszy krok jest tej strategii dobry, czyli osłabienie Prawa i Sprawiedliwości, tej partii promującej jednolity system władzy państwowej i tak dalej, i tak dalej. Ale martwi mnie to, że ci wyborcy płyną w jeszcze gorszym kierunku.
0: Chociaż ostatnie badania wykazują, że na razie to się nie dzieje, że na razie to i obydwie konfederacje nieco tracą, a Koalicja Obywatelska i Lewica zyskują.

0: nie potwierdzam tej analizy.
1: Znaczy nie, ja się opieram na liczbach, na bo je oglądałem, tak.
0: Na Cebosie. No ale powiem szczerze, ja do Cebosu, ponieważ to jest rządowa instytucja, mam ograniczone zaufanie. Nie podważam, ale ostrożnie patrzę. No ale już na przykład sondaż Opinia 24 pokazuje wzmocnienie się Konfederacji. Więc myślę, że tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo widzimy jedną rzecz z całą pewnością, że słabnięcie PiS-u oznacza wzmacnianie Konfederacji. I pytanie, czy ja bym wolał rząd na czele z Jarosławem Kaczyńskim, czy rząd na czele z Mentzenem, muszę powiedzieć, nie jest dla mnie łatwym pytaniem.
1: Wiem, panie redaktorze, na razie zostawmy te pytania na zasadzie pytań, w konwencji pytań. Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas, dzisiaj odpowiadał na takie nurtujące nas wszystkich pytania. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sytuacja na torach wraca do normy. Dziś pociągi w całym kraju były opóźnione z powodu protestu maszynistów. Nie słabnie spór wokół Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczenia sędziów do pracy. Głos zabrał konstytucjonalista. Szukają ciepłej wody prawie 1500 metrów pod ziemią. We wrześniu w Wielkopolsce ruszył odwiert geotermalny. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Ruch na polskich torach wraca do normy. Na niektórych trasach pociągi mają jeszcze opóźnienia, ale są one niewielkie. Od północy do południa trwał protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali do 20 km na godzinę. Kolejarze chcieli zwrócić w ten sposób uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Opóźnionych było kilkaset pociągów z utrudnieniami. Trzeba się liczyć jeszcze do końca dnia. Minister Dariusz Klimczak zapewnił jednak o dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami. Szef resortu infrastruktury przypomniał w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związki złagodziły dzisiejszy protest.
2: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
1: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy. Jedynym rozwiązaniem jest czekanie na rozstrzygnięcie

0: są do pracy. Pako o sytuacji z niedopuszczonymi do orzekania sędziami Trybunału Konstytucyjnego mówi konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło. Na antenie Polskiego Radia 24 ocenił, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
1: Musimy czekać, bo jak wiemy, zostały złożone wnioski do Sądu Pracy i zobaczymy, jak te postępowania sądowe się zakończą. To była jedyna droga, aby poza wariantem siłowym podjąć możliwość wykonywania obowiązków przez tych sędziów.
0: A rozwiązanie siłowe dobrym rozwiązaniem nie jest, tak mówi o możliwym scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz. Jest on w grupie czworga nowych sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta. W tej sprawie powinno zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze. Tak o aferze wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości mówi prokuratorka Ewa Wrzosek. Nowy rektor uczelni Sławomir Cudak nie mógł rozpocząć pracy, ponieważ wejście do gabinetu zablokowała mu m.in. Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek, interweniowała policja. Na miejscu pojawił się także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Takie zachowania mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa, mówiła Ewa Wrzosek w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów.
2: To nie ma nic wspólnego ani z wykonywaniem mandatu poselskiego, ani z wykonywaniem misji dziennikarskiej. To są po prostu przestępstwa. Wpływanie przemocą, wpływanie groźbą na funkcjonowanie organów państwowych. To są przestępstwa ścigane karnie.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał dotychczasowego rektora komendanta Michała Sopińskiego. Powodem były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Ponad 11 miliardów złotych trafiło na pomoc i odbudowę terenów dotkniętych powodzią z 2024 roku. Na odbudowę infrastruktury tylko na Dolnym Śląsku przekazano dotąd ponad 765 milionów złotych. Ponad 600 milionów otrzymali bezpośrednio poszkodowani mieszkańcy, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
3: Ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców tych terenów. Trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda.
0: Tylko w tym roku dolnośląskie samorządy dostały ponad 350 milionów złotych dotacji celowych. Ponad 100 milionów przeznaczono też na remonty ponad 100 szkół i placówek oświatowych. We wrześniu w Wielkopolsce szukają ciepłej wody pod ziemią. Warszawska firma rozpoczęła odwiert geotermalny. Aby dostać się do odpowiedniego złoża, trzeba pokonać 1460 metrów. Prace potrwają około 3 miesięcy i kosztują ponad 10 milionów złotych.
4: Jeśli woda będzie miała odpowiednie parametry, to może ona być wykorzystywana do sieci ciepłowniczej we Wrześni dla około kilkunastu tysięcy osób, mówił burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
5: Pewnie każdy widzi tam gdzieś u Niejów, pod Dębice, żeby skorzystać także rekreacyjnie, ale najważniejsze jest, żeby uzyskać energię cieplną, która tutaj pod ziemią podobno pod nami jest.
4: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska dodała, że w naszym regionie takie geotermie już działają w Kole, Koninie i niedługo w Turku.
6: Lokalnie ona może być istotna źródłem dostarczania ciepła do domów, do gospodarki.
4: Na budowę sieci, które połączą odwierty z zakładami ciepłowniczymi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia programy o wartości 3,5 miliarda złotych. Z Wrześni Rafał Muniak, Radio Poznań.
0: Ja dodam, że na budowę sieci, które połączą odwierty z zakładami ciepłowniczymi w kraju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomi fundusz o wartości 3,5 miliona złotych.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy sporo chmur, a na południowym wschodzie i wschodzie będzie także padać. Termometry pokażą od 5 do 11 stopni. Jutro nadal pochmurno, a na krańcach zachodnich oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu przelotny deszcz. Na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie przez 19 w Warszawie do 21 w Poznaniu i Zielonej Górze.
8: Sześć minut po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, ale nie tego dzisiejszego współczesnego, czy tego sprzed wieków, a tego z lat 40., z czasów okupacji hitlerowskiej. Było tam rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ciężko.

0: Turbo Historia.
1: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naszym gościem jest dziś pan Jan Jakub Grabowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Krzysztofie.
1: To po kolei. Historyk, przewodnik po Krakowie i twórca kanału Okupowana Polska. I mam wrażenie, że te trzy wątki w tej książce bardzo, bardzo mocno się będą wiązać. No to zacznijmy od Krakowa. No i takie pytanie, które przyszło mi do głowy od razu na początku lektury. Być może to jest też kwestia różnego rodzaju animozji i zaszłości warszawsko-krakowskich. Ale dlaczego jest tak, że gdy myślimy o II wojnie światowej, że gdy myślimy o okupacji, gdy myślimy o podziemiu, to w tych naszych pierwszych skojarzeniach zazwyczaj, być może uogólnie, ale zazwyczaj nie za bardzo pojawia się Kraków?
2: To na pewno wynika z tego faktu, że Warszawa zdecydowanie zasługuje na to, aby być tym pierwszym skojarzeniem w głowach Polaków, gdy mówimy o II wojnie światowej. To jest oczywiście wypadkową z jednej strony tego, że Warszawa była oczywiście sercem konspiracyjnej Polski, była również miejscem, w którym wybuchło powstanie, była wreszcie miejscem, które poniosło jedną z największych ofiar w związku z tym ostatnim, największym minionym konfliktem. Kraków faktycznie znajduje się na uboczu. Kraków faktycznie jest miastem drugorzędnym, a tak też być nie powinno, ponieważ Kraków pełnił funkcję stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Tutaj powstały pierwsze struktury konspiracyjne i to tutaj dochodziło do wielu bardzo ważnych wydarzeń, które później rezonowało na pozostałe części okupowanej Polski.
1: Książka, o której będziemy rozmawiać, no właśnie, niech ten tytuł się pojawi. Okupowany Kraków, przewodnik po stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Ta książka to jest taka próba przywrócenia Krakowowi należnego mu miejsca, jeżeli chodzi o pamięć II wojny?
2: Myślę, że tak. Trudno mi tutaj oczywiście postawić kropkę po takim zdaniu, ponieważ to czytelnicy, to krytycy, historycy, inni przewodnicy ocenią, czy faktycznie ta książka ma takie możliwości, ponieważ przywrócenie pamięci jakiemuś miejscu i to jeszcze takiemu jak Kraków, czyli trzeba się nie tylko z jednej strony przebić przez tę historię II wojny światowej, ale przez całą historię tak naprawdę Krakowa, prawda? Ponieważ ten Kraków jednak będzie nam się kojarzył przede wszystkim z Wawelem, Smokiem Wawelskim, Lajkonikiem, Kościołem Mariackim, a ten wątek drugowojenny, który dla historii Krakowa był w zasadzie tylko taką chwilą, takim epizodem, epizodzikiem można byłoby nawet powiedzieć, wymaga tego, aby tutaj faktycznie wytężyć tę pracę historyczną, i stworzyć coś, co, tak jak powiedziałem, zyska tę aprobatę osób zainteresowanych tematem i to one dopiero będą chciały powiedzieć, będą mogły powiedzieć, czy faktycznie takie zadanie zostało zrealizowane. Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie takie zadanie przed sobą chciałem postawić, ponieważ uważam, że faktycznie ta historia drugowojennego Krakowa może nie tyle jest przemilczana, co zasługuje na to, aby niektóre wątki faktycznie wyeksponować.
1: No to w takim razie, trzymając się tytułu, a właściwie tego podtytułu, przewodnik po stolicy Generalnego Gubernatorstwa, pan też na samym wstępie zaznacza, że ten wybór wątków, a właściwie wybór miejsc, bo skoro przewodnik to raczej miejsca, jest wyborem bardzo subiektywnym i bardzo selektywnym. Czym się pan kierował w takim razie?
2: Przede wszystkim musiałem z kilku rzeczy zrezygnować. Może zacznijmy od tego. Tym samym zrezygnowałem od historii Shoah, od zagłady krakowskich Żydów, mimo tego, że może nie tyle się specjalizuję w tym temacie, co jednak przez wiele lat zajmowałem się właśnie Holokaustem krakowskich, czy w ogóle polskich Żydów. Z tego tematu z wielu powodów musiałem zrezygnować. Po pierwsze, zagadnienie jest to zbyt szerokie. Ja też o tym wspominam we wstępie do przewodnika po stolicy Generalnego Gubernatorstwa. To zagadnienie jest zbyt duże, a poza tym spotkało się już z ogromną ilością literatury. Z ogromną ilością zarówno obszernych monografii historycznych, jak i również pojedynczych artykułów. Nie znaczy to, że mogłem od tego zagadnienia uciec całkowicie. Tam, gdzie była potrzeba poruszenia tego zagadnienia, tam, gdzie historia krakowskich Żydów znalazła się na przykład na ulicach Starego Miasta w Krakowie, tam oczywiście te wątki są omówione. Tym niemniej raczej spotkają się czytelnicy z pewnego rodzaju nie tyle zdystansowaniem się, co ze świadomą właśnie rezygnacją z tego zagadnienia. Mam nadzieję, że argumentacja, którą wykorzystałem w swojej książce, związana z tą rezygnacją, też zyska aprobatę i przede wszystkim zrozumienie czytelników. Więc w tym przypadku doszło do takiej rezygnacji. Poza tym, cała narracja jest przewodnikowa. Oczywiście książka, którą otrzymają czytelnicy, nie jest przewodnikiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Przewodnik w tradycyjnym słowa znaczeniu, taki 19- czy 20-wieczny Bedeker, on oczywiście zawierałby rozmaite informacje o bazie hotelowej, o restauracjach, o tym, gdzie zjeść. Siłą rzeczy trudno stworzyć tradycyjny przewodnik po okupowanym.

Krakowie, ponieważ Kraków szczęśliwie nie jest okupowany od 80 lat. To jest raczej próba przedstawienia historii miasta, no właśnie przez pryzmat linearnego wymienienia, przedstawienia, podróżowania po tym mieście śladem rozmaitych budynków, ulic, placów, czasami postaci związanych z danymi miejscami. I to był kolejny, to jest kolejny filar.

0: okupacji. I myślę sobie, że to jest dosyć ryzykowny wątek mimo wszystko i nieoczywisty, albo nieoczywista perspektywa.
1: Tak, jak najbardziej, choć w dalszym ciągu zauważalna w przestrzeni miasta Krakowa. I to jest tym wszystkim najbardziej fascynujące, że do dzisiaj w Krakowie zachowało się wiele budynków, konstrukcji, inwestycji, które nierzadko zostały przez Niemców zapoczątkowane, nierzadko również zostały w pełni ukończone podczas II wojny światowej, a czasami były pewnego rodzaju fuzją myśli przedwojennej polskiej z tą myślą już właśnie germańską, czasami nazistowską z okresu II wojny światowej, bowiem Niemcy bardzo często przejmowali rozpoczęte polskie przedwojenne inwestycje i dokańczali je no już po swojemu, czasami utrzymując pierwotne przeznaczenie danego budynku, czasami całkowicie z niego rezygnując i wprowadzając w miejsce przedwojennej inwestycji no instytucje o zupełnie innym przeznaczeniu, czego najlepszym przykładem jest gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany przy Alei 3 Maja, który no, w zgodzie ze swoim pierwotnym zamysłem przed wojną miał służyć funkcjom muzealnym. Niemcy jednak przejmując budynek ukończony mniej więcej w 60%, postanowili umieścić tam zgoła inną instytucję, mianowicie Staatskasino, czyli kasyno miejskie, które było przeznaczone oczywiście dla niemieckojęzycznej ludności. Ponadto bardzo blisko budynku, o którym teraz powiedziałem, a zarazem bardzo blisko miejsca, w którym teraz się znajduje, czyli siedziby Radia Kraków, znajdowała się niemiecka dzielnica mieszkaniowa. Liczne budynki, szacuje się, że to było około 100 konstrukcji rozpoczętych przez Niemców, nierzadko kończonych dopiero po wojnie, ponieważ zauważono, że inwestycja ma odpowiedni charakter, to znaczy może być przydatna, ma sens, więc warto ją zakończyć. Tym samym ostatnie prace prowadzono w 1946 roku. No właśnie, znajduje się nieopodal. Ludzie mieszkają w tych budynkach, często nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to inwestycja czysto niemiecka. Ba, Wawel. Na samym Wawelu znajduje się budynek, który został w całości wybudowany przez Niemców w miejscu dawnych stajni i kuchni królewskich. Jest to budynek numer 5, tak się przyjęło go określać. A w rzeczywistości podczas II wojny światowej pełnił on funkcję kancelarii generalnego gubernatora. Jest to budynek, który w zasadzie nietknięty stoi do dzisiaj, mówię w zasadzie, ponieważ o ile przez pozostałe dekady XX wieku nie ulegał on żadnym większym przeobrażeniom, o tyle niestety w pierwszej dekadzie wieku XXI pozbawiono go kilku elementów, które postrzegano moim zdaniem całkowicie niezrozumiale jako jakieś elementy nazistowskiego dziedzictwa. No, sam budynek w dalszym ciągu jest tym dziedzictwem, no właśnie kłopotliwym, prawda? To jest takie pojęcie, które idealnie pasuje do tych inwestycji przeprowadzonych przez Niemców, nie tylko w Krakowie, bo też w niektórych innych miejscach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Właśnie kłopotliwe dziedzictwo. Co z tym zrobić? Nie bardzo mieści nam się w optyce i w naszym dziedzictwie, jak i również w takiej traumie historycznej dbać o te zabytki, a z drugiej strony no jest to integralny element historii miasta Krakowa. Nie sposób mówić o historii miasta Krakowa, czasami nie sposób mówić o historii innych polskich miast, no bez uwzględnienia tego kłopotliwego dziedzictwa. I ta książka miała na celu uwypuklenie, uzmysłowienie, wskazanie, że takie budynki istnieją, że mają pewne charakterystyczne cechy, że można te cechy dostrzec. Moim celem było też stworzenie książki, która, no właśnie, nie będzie wymagała nie wiadomo jak potężnego backstage'u merytorycznego. To znaczy tę książkę, oczywiście ona posiada aparat naukowy, ona powstała w wyniku rozszerzonych kwerend archiwalnych, ale jest to książka, której treść pozwala na to, aby wziąć tę książkę, znając historię słabo lub nawet nie znając jej wcale i przejść się po tym mieście i zobaczyć, wow, to powstało w latach 39-45, czy bardziej precyzyjnie 44.
2: Turbo Historia.
0: Z perspektywy Warszawy to, o czym pan teraz mówił, no brzmi co najmniej...
1: To jest niewyobrażalne.
0: Niewyobrażalne.
1: To jest bluźnierstwo.
0: No, nie chcę mówić o bluźnierstwie, ale chociażby o tych pracach inwestycyjnych, o tym, jak bardzo Niemcy no, włożyli pracy i nakładów w to, żeby pewne inwestycje dokończyć, żeby stworzyć nowe inwestycje. No, jeżeli czytamy, że okupacyjne prace były niejednokrotnie szeroko zakrojone, ostatecznie podczas okupacji zbudowano 27 kilometrów dróg o twardej nawierzchni. No i teraz, żeby uzmysłowić, jaka to jest zmiana. Przed wojną. Te drogi o twardej nawierzchni stanowiły niecałych 24% ulic Krakowa. Pod koniec okupacji ponad 32%.
1: Oczywiście tam musimy uwzględnić kwestię tego, że granice miasta też zostały rozszerzone. Do Krakowa przyłączono.
0: A to o tym też chciałem powiedzieć. Bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o granice miasta.
1: Tak, dokładnie. I to były zmiany, które zostały zatwierdzone przez powojenną Radę Miasta. To znaczy, warto też zauważyć, że to nie była taka sytuacja, że Niemcy przyszli i nagle wymyślili

0: rewelacyjne rozwiązania dla miasta Krakowa. W rzeczywistości oni bardzo często opierali się na planach miasta, na różnego rodzaju projektach, programach, które zostały uchwalone przed 1939 rokiem i po prostu później realizowali albo jeden do jednego, albo z, no najczęściej z jakimiś jeszcze modyfikacjami, które miały oczywiście wpisywać się w pewnego rodzaju projekty też propagandowe, prawda? Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo często bazowano na tych polskich projektach. No oczywiście polskie projekty przed wybuchem II wojny światowej musiały się zdarzyć z biurokracją, z prawem własności, z pewnego rodzaju przeszkodami natury formalnej. Niemcy nie musieli się przed czymś, nie musieli z czymś takim w żaden sposób walczyć, prawda? Ponieważ to oni ustanowili prawo, to oni egzekwowali to prawo i to oni mogli to prawo sobie zawsze zmieniać. Czego idealnym przykładem jest chociażby wyburzenie kamienic wokół Wzgórza Wawelskiego. Dzisiaj jesteśmy wielce zadowoleni z tego, jaka piękna perspektywa jest na Wawel z niemal każdego miejsca Starego Miasta, Kazimierza, czy nawet Dębnik, a w gruncie rzeczy to oczyszczenie tej perspektywy, wzorem zresztą wielu innych totalitarnych przywódców, no zawdzięczamy, oczywiście tutaj jest niezbędny cudzysłów, generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, który nakazał takie prace właśnie przeprowadzić. Przed wojną byłoby to niemożliwe, bo oczywiście właściciel danej kamienicy powiedziałby, że nie ma zamiaru poświęcać swojego budynku na rzecz jakiejś wizji jednego czy drugiego architekta, no a Frank nie musiał oczywiście o to żadnego właściciela pytać. Tym samym zlikwidowano chociażby kamienicę Dębno, która znajdowała się u wylotu ulicy Grodzkiej, a jej dach niemalże zrównywał się z fortyfikacjami Wzgórza Wawelskiego.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia i bardzo ważna uwaga, bo w tym wszystkim nie sposób zapomnieć o, no być może o tej intencji, która towarzyszyła Frankowi, to znaczy uczynienie z Krakowa miasta germańskiego, to znaczy wyciągnięcie wszystkich z przeszłości, wszystkich tych germańskich pierwiastków i sprawienie, że Kraków rzeczywiście, no zdaniem Franka, zdaniem Niemców, powróci do tej germańskości, którą zatracił. To właśnie te wszystkie działania, o których pan mówi, miały temu służyć?
0: Między innymi. Z drugiej strony Niemcy mieli kilka atutów, mieli kilka faktów z historii Krakowa, których nie trzeba było reinterpretować. No, najlepszym tego dowodem jest oczywiście wielka lokacja miasta Krakowa na prawie magdeburskim, tudzież prawie niemieckim z 1257 roku. I to jakby to był taki motyw, taki czynnik, taki aspekt, który no, nie dopuszczał do żadnej dyskusji, prawda? Ponieważ Niemcy mogli wprost powiedzieć, ale przecież Krakał został założony przez Niemców. I tak naprawdę to już jest idealnym dowodem na to, że tak naprawdę miasto to wraca do macierzy. Zresztą tak to wszystko opisywano w różnego rodzaju propagandowych artykułach, mówiąc, że tak naprawdę ta germańskość została przykryta jedynie słowiańskim kurzem, który wrześniowa burza zdmuchnęła i tym samym Kraków no, powrócił na łono niemieckości. Tego było bardzo dużo. Niemcy zresztą nie pozostawali jedynie przy artykułach propagandowych czy zabiegach propagandowych. Bardzo często prowadzili również działalność stricte naukową, mającą na celu doszukiwanie się tych niemieckich korzeni, tego niemieckiego dziedzictwa. No czasami niektóre argumenty wchodziły im dosłownie same do rąk, czego najlepszym przykładem jest postać Wita Stwosza, czy mówiąc precyzyjnie Fajta Sztosa z Norymbergi, który stworzył no, jedno z najpiękniejszych późnogotyckich dzieł, jeśli nie najpiękniejszy w Krakowie. Chodzi oczywiście o ołtarz znajdujący się w Kościele Mariackim, czy jakby to powiedzieli Niemcy, Marienkirche, bowiem faktycznie pierwotnie kościół ten był związany z aktywnością patrycjatu niemieckiego, bardzo wpływowego i również bardzo kulturotwórczego, jeśli chodzi o sam Kraków. Więc te działania propagandowo-naukowe, bo ja bym chyba tutaj jednak stworzył taką zbitkę, były naprawdę bardzo aktywne, były naprawdę bardzo zauważalne. One oczywiście były też zbrodnicze, ponieważ jednym z takich argumentów, powodów czy przeszkód, barier, warunków do tego, żeby w ogóle realizować tego typu działania, było oczywiście Sonderaktion Krakau i aresztowanie polskich profesorów, przede wszystkim przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej oraz kilku innych ośrodków naukowych. No bez aresztowania, bez, przepraszam za wyrażenie, pozbycia się tej konkurencji, pozbycia się tych polskich profesorów, tego typu działalność byłaby bardzo trudna. No w miejsce oczywiście zamkniętego Uniwersytetu Jagiellońskiego Niemcy umieścili swoją własną instytucję. Führer nie zgodził się na powołanie Uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia, więc Frank musiał się zadowolić taką placówką, niesprecyzowaną dokładnie placówką naukową, którą nazwano Instytut für Deutsche Ostarbeit, czyli Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie.
1: To na ile w tym wszystkim, oprócz

0: tych rzeczy absolutnie propagandowych, politycznych. Na ile w tym wszystkim ważną rolą było również ego Hansa Franka, tak to nazwę. I ambicje
1: Ego Hansa Franka.
0: Franka
1: było bardzo chwiejne. Tutaj przeszlibyśmy teraz do w zasadzie biografii
0: czyli,
1: Hansa Franka.
0: Generalnego gubernatora, dodajmy.
1: Generalnego gubernatora Hansa Franka. Chyba nie padło, a warto to faktycznie podkreślać. Hans Frank był, stał na czele administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. On jest bardzo często określany mianem kata Polaków, rzeźnika Polaków. Oczywiście odpowiadał za system terroru na terenie okupowanej Polski, ale warto zauważyć, że obok niego za te zbrodnie odpowiadała konkurencyjna SS. Zresztą spory Hansa Franka z przedstawicielami Heinricha Himmlera, takimi jak Friedrich Krieger czy Wilhelm Koppe były na porządku dziennym i Hans Frank często wychodził z tych pojedynków jako ta przegrana strona, więc też warto o tym pamiętać. Warto również pamiętać o tym, że te kulturotwórcze aktywności Hansa Franka spotykały się z krytyką innych niemieckich dygnitarzy, tak chociażby Józef Goebbels.
0: No właśnie, jeżeli pan pozwoli, to przytoczę fragment jego pamiętników, które pan cytuje w swojej książce. To jest właśnie wypowiedź albo zapis Goebbelsa na temat Hansa Franka, no i tych jego różnych inwestycji czynionych w Krakowie. Generalny gubernator Frank nie dorósł w żadnej mierze do swoich zadań. Zamiast wspierać niemieckie przywództwo wojenne, uprawia się propolską politykę, doprowadza kraj do porządku, buduje drogi, mosty i domy, remontuje zniszczone miasta, odnawia zamki i urządza się kosztowne wnętrza pałaców i na to wszystko trwoni się pieniądze, materiały i robociznę na taką skalę, która wskazuje wprost na kompletny brak odpowiedzialności.
1: Jak najbardziej. Goebbels zapisał coś takiego. Po lekturze tych słów mogłoby się wydawać, że faktycznie Frank prowadził jakąś propolską politykę. Proszę pamiętać, że dla Goebbelsa propolską polityką było coś tak błahego jak otwarcie filharmonii w Krakowie, co też jest w ogóle ciekawym zagadnieniem, bo ile faktycznie przed wybuchem wojny w Krakowie funkcjonowały, działały zespoły filharmonijne, o tyle filharmonii z prawdziwego zdarzenia nie było. Dopiero Frank założył taką filharmonię. No i istnieje ona do dzisiaj, zresztą w budynku, który został na te cele przeznaczony podczas II wojny światowej. Także tutaj warto to podkreślić, że Goebbels oczywiście hiperbolizuje te aktywności Franka. Frank przede wszystkim był nastawiony na to, aby realizować tutaj aspiracje kulturowe swoich pobratymców.
0: A nie jest trochę tak, że on rozwijał swoje królestwo? Przepraszam za to określenie, ale chyba tak to można traktować.
1: Tak, tak. Frank na pewno był osobą bardzo ambitną, a z drugiej strony bardzo zakompleksioną. To znaczy on zawsze chciał być w pierwszym szeregu, a zawsze był w drugim szeregu. I dla niego generalne gubernatorstwo, no właśnie...
0: Było taką szansą?
1: Było taką szansą, ale szansą, w przypadku której cały czas Frank dostawał kłody pod nogi, ponieważ Frank myślał, że będzie rozwijał to generalne gubernatorstwo, że to generalne gubernatorstwo będzie w jakimś ograniczonym stopniu autonomiczne i będzie miało szansę na jakieś prosperity, ale oczywiście w głowach głównych dygnitarzy niemieckich generalne gubernatorstwo miało być śmietnikiem, zarówno rasowym, jak i gospodarczym, ekonomicznym, jedynie administracyjnie miało to być sprawne, żeby oczywiście tym śmietnikiem w jakiś sposób zarządzać. Więc Frank bardzo chciał, a niespecjalnie to było możliwe. No, dobrym tego przykładem było odebranie generalnemu gubernatorstwu już na samym początku okupacji Łodzi, prawda, którą włączono do kraju Warty, czyli do właściwej Rzeszy. No, Łódź była bardzo ważnym miastem pod względem ekonomicznym. Łódź ze względu na swój dobrze rozwinięty przemysł mogła gwarantować pewnego rodzaju rozwój dla generalnego gubernatorstwa, ale właśnie nie takie cele nakładano na generalne gubernatorstwo, więc Frank... Oczywiście mógł liczyć na to, mógł chcieć jakoś rozwijać, czuć się tym królem, czuć się jakimś udzielnym władcą. W rzeczywistości był takim, nie chcę powiedzieć pionkiem, ale jednak taką marionetką, która miała stać w drugim szeregu, wykonywać rozkazy i za bardzo nie dyskutować. Oczywiście Frank czasami podnosił głowę. Była taka sytuacja, że jeździł po niemieckich uniwersytetach i zwracał uwagę na to, że działalność SS stoi w sprzeczności z niemieckim prawem. Jemu się wydawało, że w całym tym terrorze, w całym dramacie tej okupacji i II wojny światowej, on jeszcze będzie w stanie, nie wiem, wskazać na to, że to prawo jest łamane. To podobno bardzo zirytowało Führera, który nakazał Frankowi powściągnąć swoje emocje, powściągnąć te ambicje merytoryczne. Frank podobno, nawet nie podobno, tylko faktycznie miał złożyć rezygnację z urzędu generalnego gubernatora. Führer jednak odpowiedział, że jest to niedopuszczalne i póki co ma trwać na stanowisku. I to też chyba powodowało taka niejasna sytuacja, taka chęć bycia w pierwszym szeregu w rzeczywistości pozostawała rozczarowanie w drugim.
0: No i rozumiemy rywalizacja z innymi służbami, z innymi przywódcami, z innymi oficjalami.
1: Z której wychodził, jak powiedział,

0: cierpiałem zazwyczaj jako przegrany, tak? Więc tym być może chciał sobie jakoś
1: zrekompensować,
0: te ciągłe, zrekompensować, wypełniać te ciągłe porażki. Tak moglibyśmy to uznać. A z drugiej strony mam wrażenie, że Hans Frank nie był takim stuprocentowym zbrodniarzem. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest bardzo ryzykowne. To, co ja teraz mówię, jest bardzo kontrowersyjne i potrzebowałbym worka dowodów na to, żeby tę tezę jakoś podeprzeć, ale mam wrażenie, że u Franka czasami się odzywało coś, co moglibyśmy określić mianem sumienia. Tyle tylko, że on to rozumiał oczywiście w sposób bardzo irracjonalny, bardzo sprzeczny z ogólnymi prawidłami moralnymi, prawda? Tym niemniej wyróżniał się na tle pozostałych zbrodniarzy, między innymi tą działalnością kulturową. Czasami były też wykonywane różnego rodzaju umizgi do Polaków, czego dobrym przykładem było no właśnie zapraszanie ich do Filharmonii Krakowskiej, czy nawet zorganizowanie tak zwanego salonu chopinowskiego w budynku Biblioteki Jagiellońskiej, która podczas okupacji funkcjonowała oczywiście pod inną nazwą. Tą nazwą było Staatsbibliothek. Mam też wrażenie, że Frank był człowiekiem raczej miękkiego charakteru i miękkiego kręgosłupu. Kręgosłupa, przepraszam bardzo. To też wynikało z jego sytuacji rodzinnej. Jego relacja romantyczna z jego żoną Brigitte pozostawiała wiele do życzenia. To na pewno. I to też na pewno przekładało się na działania Franka, na charakter Franka, na zachowanie Franka.
1: No to do Hansa Franka, do czasów II wojny światowej i do Krakowa. Powrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy tę część radiową. Na resztę zapraszamy do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Już jutro po 12:00 w TDI. Kaucja z butelek prosto na kartę płatniczą. System ma zostać uproszczony. Na włoskiej wyspie ruszyła najmniejsza szkoła w Europie. Chodzi do niej jedna uczennica, zajęcia prowadzi jedna nauczycielka i to działa. Zmiana pracy po 40? Dlaczego nie? W nowe życie wchodzimy z dużym doświadczeniem. O tym porozmawiam z ekspertką, która nie boi się zmian. Socjolożką, która kiedyś prowadziła hotel, a wcześniej była radiowcem. Tylko dobre informacje po 12:00. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 22:30, Kamil Olak, zapraszam. Wicepremier Radosław Sikorski ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Minister spraw zagranicznych opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym kierownik ambasady Polski w Kijowie, Piotr Łukasiewicz, mówi, że praca w warunkach wojny jest szczególnie niebezpieczna i trudna.
5: Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, że zwłaszcza tutaj jesteśmy tu pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami. Mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcielibyśmy, żeby Polacy wszyscy wierzyli w to, że mają dobrą reprezentację dyplomatyczną tutaj w Kijowie.
4: Szef MSZ-u przekazał, że na podpis prezydenta czeka 46 przygotowanych nominacji ambasadorskich. Zarzucił mu wynajdywanie pretekstów do ich niepodpisywania i podkreślił, że powołanie ambasadorów nie wymaga żadnego dodatkowego porozumienia z resortem spraw zagranicznych. Nowy polski wóz bojowy będzie nosił nazwę Niedźwiedź. Ogłosił to premier Donald Tusk podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Szef rządu podkreślił, że inwestycje w obronę to dowód na gospodarczy sukces Polski.
6: Ten tak ciężki wóz, którego tak się zawahałem, bo nie wiem, czy zdradzić nazwę, bo za chwilę nadamy mu nazwę. Zdradzę. Tak, Niedźwiedź. Ten polski Niedźwiedź, nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy. To pokazuje tempo i skalę tego postępu rozwoju, jakim Polska staje się coraz bardziej imponującym przykładem.
4: Wóz bojowy piechoty Niedźwiedź będzie 12 ton cięższy od Borsuka, ale będzie przy tym bardzo stabilny. Pojazd będzie miał zwiększoną odporność na miny i pociski balistyczne. Części do Niedźwiedzia mają być wytwarzane w polskich zakładach, a seryjna produkcja wozu bojowego ma ruszyć w 2029 roku. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była proponowana przez zmarłego senatora Lindseya Grahama. Przeciwni są niektórzy demokraci, bo projekt daje prezydentowi Donaldowi Trumpowi nowe uprawnienia do

0: nakładania ceł. Senat przyjął ustawę w sierpniu ogromną większością, stosunkiem głosów 86 do 11. W Izbie Reprezentantów utknęła jednak na kilka tygodni, bo republikańskie kierownictwo nie wpisało jej do porządku obrad. Blokadę jednak zdjęto i komisja regulaminowa zajmie się nią w poniedziałek po południu. Ustawa nakłada sankcje na rosyjskie władze i sektor energetyczny, a także na firmy współpracujące z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz na tak zwaną flotę cieni. Nawet 5 ton złota może leżeć pod powierzchnią ziemi w gminie Legnickie Pole. Spółka Sudeckie Kopalnie Surowców Mineralnych rozpoczęła starania o budowę kopalni odkrywkowej w okolicach Miłkowic. Przedstawiciel inwestora podczas spotkania z mieszkańcami zarysował projekt wykorzystania tylko jednego areału przylegającego do autostrady A4. Odmówił wyjaśnień na temat eksploracji kolejnych działek. Mimo to mieszkańcy już zapowiedzieli stanowczy sprzeciw wobec planowanych inwestycji.
1: Mamy czyste powietrze, mamy piękny złoty las. Nie rozumiem, dlaczego ma być to wszystko zniszczone przez jakieś maszyny i kopalnie.
2: Nie po to. Przeprojektowaliśmy całe swoje życie, wyprowadzając się z miasta, żeby za chwilę mieć tutaj obraz księżycowy.
3: Mówimy o kopalni złota, a tutaj złoto to jest tylko dodatkiem, a reszta to odstrzały bazaltu, jakieś inne kruszywa.
4: 500 metrów od zabudowań to wpłynie bezpośrednio na nasze życie.
0: Mieszkańcy mają realną szansę zablokować budowę kopalni. Do 28 września mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do planów zagospodarowania gminnych terenów.
5: Autopromocja.
6: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
5: Autopromocja.
7: Minęła 22:35.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: No, przykra informacja, wakacje powoli dobiegają końca, no ale jeszcze o wakacjach można rozmawiać. Nasza radiowa koleżanka Małgorzata Telmińska zakochana jest w Chorwacji i za chwilę udowodni nam, że ten piękny nadmorski kraj jest też świetną opcją na tak zwane krótkie pobyty, takie weekendowe. Tym razem dowiemy się, co to są sztruaki, skąd wziął się krawat i co robi się na szpicy, będąc w Zagrzebiu.
5: Powtórka programu.
9: Piękne nieznane.
10: No to lecimy, bo latem w drogę. Dla ponad miliona Polaków prowadzi ona wprost nad chorwacki Adriatyk. Kryształowo czysty, ciepły, kuszący urokiem Istrii czy powalający urodą Dalmacji. Według danych chorwackiej wspólnoty turystycznej jesteśmy tuż za podium. Po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach z nacji odwiedzających Chorwację.
11: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard flight 111-7560 to Zagreb. Before we depart, we like to show some.
10: Samolotem, samochodem, pociągiem, wszystko jedno. Chcę namówić do odwiedzenia Chorwacji nie tylko nadmorskiej. Zabieram w głąb lądu, gdzie historia żyje, w murach zamków, na wsi czy zabytkowych centrach miast. Dziś odwiedzimy Veliki Tabor, Kumrovec i Zagrzeb, które pokazują zupełnie inne oblicza Chorwacji.
11: Ladies and gentlemen, we are approaching Zagreb Airport. It's currently 28 degrees Celsius in Croatia.
10: Zaczynamy od stolicy w rytmie piosenki Zagreb Tezowe zespołu Prlja Vokazalište.

0: Zagrzeb, stolica Chorwacji, nas wzywa, ale często pozostaje w cieniu słynnego wybrzeża Adriatyku. Tymczasem to miasto o wyjątkowym charakterze, gdzie austro-węgierska elegancja spotyka się z bałkańskim temperamentem. Zagrzeb to sobie,
1: to dziwno. Reci, zašto vrijedi posjetiti Zagreb?
2: Zagreb vrijedi posjetiti zato što se ovdje mogu baš provesti lijepi dani ispunjeni aktivnostima.
0: Dlaczego warto odwiedzić Zagrzeb? Warto, bo tu jest mnóstwo atrakcji, kawiarni, restauracji, muzeów, wydarzeń, także sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a odległości nie są wielkie.
2: I myślę, że stwarno niekoliko baš onako lepich i spunjenich dana może prowesti w Zagrebu.
0: Cieszę się, że mogę Państwa oprowadzić po Zagrzebiu razem ze Stefani Stelko, dziennikarką chorwackiej telewizji. Zaczynamy, a jakże, na placu Bana Jelačića.
1: Reci nešto o ovom mjestu gdje se nalazimo.
2: Nalazimo se na trgu Bana Jelačića, to je glavni zagrebački trg, centar grada i zapravo jako važno mjesto i za lokalno stanovništvo. Tu je često mjesto gdje se nalazimo sa prijateljima, s kolegama.
0: Powiedz więcej o miejscu, w którym jesteśmy. To plac Bana Jelačića, główny w Zagrzebiu, samo centrum, takie ważne miejsce, także jako miejsce spotkań. Umawiamy się albo pod pomnikiem Bana, albo pod zegarem nieopodal.
2: Doćici dobrodošlice, znaczy kada netko iz Hrvatske.
0: Tu jest dobra komunikacja, tramwaje, mnóstwo się tutaj dzieje. Urządzane są kiermasze, koncerty, na przykład z okazji Nowego Roku. No i tu odbywają się huczne powitania, choćby zwycięskich drużyn sportowych. W 2018, kiedy nasza reprezentacja wróciła ze srebrem z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przyszło tu witać naszych sportowców prawie 500 000 osób. Witamy wracających z Igrzysk Olimpijskich czy Eurowizji.
2: Tutaj doczekujemy ludzi i nakon Eurowizji i wszelkich innych dogadzeń.
0: Zagrzeb to miasto, które nie narzuca tempa, zachęca do spacerów, zatrzymania się przy filiżance kawy i odkrywania historii krok po kroku. Koniecznie pod krawatem, bo sklepiki z jedwabnymi krawatami nie są przypadkowe.
1: Krawata, hyrwa, to zwróci, nie znam, slično.
2: Na imię w 17. stoleciu powstaje jeden odred chorwackie wojskie.
0: Krawat, chorwat, brzmi podobnie. Tak, w XVII stuleciu chorwaccy żołnierze nosili takie wiązania przy koszulach. Zobaczyli to Francuzi, którzy zawsze mieli oko do mody i spodobało im się to. No i ten rodzaj odzieży nazwano krawat od Chorwata.
2: To jest powieść, krawaty się sada nosi posuda, a my usmatramy jednym od naszych symbolów.
0: W Zagrzebiu można poczuć codzienne życie Chorwacji z dala od nadmorskich kurortów, ale blisko jej kultury, tradycji i smaków. To także miasto kultury wysokiej, która przestaje być dostępna tylko dla elit, ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zwykłych ludzi. Mogą się stać melomanami podczas plenerowych koncertów.
1: Dalej jest to kulturnok, zbog czego jest Zagreb poznat.
2: Jedna od najlepszych manifestacji kulturnych u Zagrebu jest Zagreb Classics Festival.
0: Jednym z najwspanialszych wydarzeń kulturalnych jest Zagreb Classic Festival. Rozpoczyna się na początku lata, w czerwcu. To wyjątkowe wydarzenie. Na placu Króla Tomisława, gdzie znajduje się piękny park z fontanną, występują i grają orkiestry symfoniczne. Znakomite, z różnych krajów, ale i z Chorwacji. Ludzie przynoszą koce, jest taka piknikowa swobodna atmosfera.
2: Jako opuszczonej atmosfery słyszę tu głos, bo to jest stwarno jako jeden jedynstwen dogadzaj.
0: To miasto, które najlepiej poznaje się niespiesznie, zwracając uwagę na detale, takie jak choćby słynny dach.
1: Realnie poznat krow.
2: Tak, to jest krow cerkwy Świętego Marka. Tak, cerkwa powstała ovdje jako długo, već od średniego wieka.
0: To najbardziej znany dach. Tak, kościół Świętego Marka. Świątynia była tutaj jeszcze w średniowieczu. Po trzęsieniu ziemi w 1880 roku dach odnowiono, układając kolorowy herb Zagrzebia i regionów Chorwacji. Wąskie uliczki górnego miasta, eleganckie kamienice i liczne kawiarnie tworzą atmosferę przypominające dawne miasta Europy Środkowej. Jednak prawdziwe życie stolicy obserwować można w sobotę podczas tak zwanej szpicy. W każdą sobotę centrum Zagrzebia zamienia się

0: ogromny salon pod gołym niebem. Mieszkańcy wychodzą na spacer, spotykają się ze znajomymi i zajmują miejsca w kawiarnianych ogródkach. Szpica to nie tylko okazja do rozmów przy kawie, ale także swoisty pokaz stylu życia i mody. Dla wielu mieszkańców jest to jeden z najważniejszych elementów weekendowej tradycji.
1: Gdzie się nalazimy?
2: Nalazimy się na Cvjetnom trgu, isto samom središtu Zagreba, niedaleko od głównego trga, ale to jest miejsce, na które...
0: Gdzie jesteśmy? To plac kwiatowy. Przychodzisz tu, jeśli chcesz być zauważonym. Jest taki zwyczaj, szpica. Przychodzisz, pijesz kawę, jesteś w najlepszych ciuchach. To popularne miejsce. To miejsce, gdzie jesteś na widoku. Chcesz być zauważonym. Bądź na szpicy. Chorwaci i Chorwatki zawsze dbali o dobre, modne ubrania. To symbol. Idziesz na szpicę, czyli tam, gdzie będą cię oglądać i podziwiać. Idziesz dobrze ubrany, mogą ci nawet zrobić zdjęcie. Szpica i picie kawy? Jasne, ale częścią zagrzebskiej tradycji są też sztrukli, jedno z najbardziej znanych dań regionu.
1: Od czego są sztrukli?
2: Sztrukli są tiesto, które się rozłucze, ono się napłynie świeżym syrom.
0: Z czego robi się sztrukli? To rozwałkowane ciasto napełnione świeżym serem, zlepione, może być ugotowane, zapieczone. To przysmak i tradycja. Każda gospodyni ma swój przepis i każda mówi, że jej jest najlepszy. Delikatne ciasto wypełnione serem jest pyszne. Jego smak od pokoleń towarzyszy mieszkańcom Chorwacji.
2: Ja ću ove sa bućinim košticama i mineralnim. Može, hvala vam.
0: Dla turystów to obowiązkowy punkt kulinarnej podróży po Zagrzebiu. Jeśli chce się poczuć prawdziwy rytm Zagrzebia, warto odwiedzić targ Dolac. Położony tuż obok głównego placu miasta, jest miejscem codziennych spotkań mieszkańców i symbolem lokalnej tradycji.
1: To są domaćie mandariny, tak?
2: Trzeba lepiej być, tak?
1: Już ci pytać o Dolac. I Dolac jest symbol Zagreba. Od czego je poznać?
2: Da, Dolac jest stvarno srce grada, isto tako privlači i lokalce, ali i sve veći broj turista.
0: Dolac to serce miasta, przychodzą tu i mieszkańcy, i turyści. Tu kupuje się świeże owoce i warzywa, ser, z którego robi się sztrukli. Tu można też kupić świeże ryby, a przecież Zagrzeb nie znajduje się nad morzem. Są też przysmaki z dalmatyńskiego wybrzeża, różne pamiątki, a także miód czy oliwa.
2: Recimo chorwackiego drewa od masliny, bukwy, chrasta i slično.
0: Dolac bywa nazywany brzuchem Zagrzebia, bo to właśnie tutaj trafiają produkty z okolicznych gospodarstw. Już od wczesnego ranka targ tętni życiem, a między straganami można usłyszeć lokalny dialekt. To świetne miejsce, by spróbować smaków charakterystycznych dla różnych regionów Chorwacji.
1: Co jest owo?
3: To jest mlewena smokwa, a nie znacie. Mlewena smokwa sa bademo. Super, delicja dalmatyńska.
0: To jest taka masa ze zmielonych fig, takie delicje, dalmatyński przysmak, specjał. Może być z orzechami, z chlebem świętojańskim. Targowisko Dolac pokazuje, że Zagrzeb to nie tylko zabytki i kawiarnie, ale także żywa tradycja i codzienność jego mieszkańców.
1: Hvala lepo.
3: Hvala
1: vama.
0: Stąd już niedaleko do tajemniczego miejsca, które zwłaszcza w upalne lato jest niezwykłym odkryciem. Będąc w Zagrzebiu, proszę nie pominąć tunelu Gricz. To tunel dla pieszych pod zabytkową dzielnicą.
1: Już można mu pytać. My jesteśmy u tunelu.
2: Tak, to jest tunel Gricz, dlatego że to na imię to brdo, na którym się nalazi ta jeden z najstarszych dziełów Zagreba.
0: Jesteśmy w tunelu. Tunel nazywa się Gricz od nazwy wzgórza, pod którym go zbudowano. Został wybudowany podczas II wojny światowej i służył jako schron. Tak samo zresztą był wykorzystywany podczas wojny w latach 90. Potem przez kilka lat był całkowicie zamknięty, ale otwarto go. Jest super i latem, i zimą. Traktowany jest po pierwsze jako skrót komunikacyjny, ale latem podczas upałów jest tu chłodno i przyjemnie. Można jakoś przetrwać taką właśnie gorącą pogodę. Zimą, gdy pada deszcz, jest tu

0: sucho i ciepło. Kilka razy do roku organizowane są tu wystawy, najpiękniejsze podczas Festiwalu Światła. To znakomity festiwal, który co roku organizowany jest w całym Zagrzebiu. Chłodno, tajemniczo tego miejsca nie można ominąć, podobnie jak pobliskiego Muzeum Zerwanych Więzi, kolejnej atrakcji chorwackiej stolicy.
1: Myśmy blizu Muzeum Prekinutih Veza, od czego je poznat.
2: Pa, poznat je zapravo zato što je to jedini takav muzej u svijetu. Zapravo još neko vrijeme nitko u svijetu ni ne smije svoje.
0: Jesteśmy blisko Muzeum Zerwanych Więzi. Z czego słynie? To jedyne takie muzeum na świecie. Nikt jeszcze nie otworzył podobnego. Słynie z niego właśnie Zagrzeb. Nagrodzono je tuż po otwarciu za największą innowacyjność w Europie. Jego historia powstania jest bardzo ciekawa, bo była sobie para. Drażyn i Olinka w związku. Oboje byli artystami. Ich związek się zakończył, ale zostali w dobrych relacjach. Po jakimś czasie Drażyn zwrócił się do swojej byłej partnerki z pytaniem, co zrobić z rzeczami, które kupili będąc razem, z prezentami, które sobie robili. Zaproponował, żeby zrobić z tego wystawę. I tak się stało. Wystawa objechała świat. No i tak się złożyło, że w miejscach, gdzie się pojawiała, zwiedzający przynosili różne własne rzeczy, przedmioty związane z zakończonymi związkami. Tak zgromadzono olbrzymią kolekcję. Powstała ekspozycja prezentująca przedmioty z towarzyszącymi opisami, czasami smutnymi, ale czasami dziwnymi albo śmiesznymi. W obecnym kształcie wystawa pokazuje przeżycia osób z różnych zakątków świata, dotyczące intymnych przeżyć związanych z zerwanymi więziami i bliskością. Połączenie historii, miejskiej energii, kawiarnianej kultury i lokalnych smaków sprawia, że Zagrzeb jest miejscem wyjątkowym. Miastem, które warto nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim poczuć.

0: Zagrzebia wyruszamy do Zagorja, regionu słynącego z łagodnych wzniesień, winnic i urokliwych widoków oraz agroturystyki. Nie ominijmy zamku Veliki Tabor, który urzeka bajkowym wyglądem. To jeden z najlepiej zachowanych zamków w Chorwacji. Charakterystyczna sylwetka od wieków góruje nad okolicą, przypominając o czasach rycerzy, możnych rodów i pachnącej prochem historii. Opowiada nam o tym Anna, przewodniczka.
1: Wielki Tabor zaczął grać w środku 15 stulecia.
0: Zamek Wielki Tabor powstał w XV wieku. Wtedy wybudowano pierwszą wieżę. Budowlę zaczęto wznosić dla Fryderyka II Celskiego. Był to ród pochodzący ze słoweńskiego Celje, ale mieli też posiadłości tutaj w Zagorju. Rozpoczęli budowę i zamek rozrastał się, zyskując choćby charakterystyczne mury, krużganki z wieżami. W XVI wieku rozbudowa jest kontynuowana. To czas ekspansji Turków w Europie. Nie doszli aż do Wielkiego Taboru, ale stanowili zagrożenie. Stąd dalsza rozbudowa. Kolejne wieże, mury obronne, zabudowania służące gospodarstwu i codziennemu funkcjonowaniu. W XVI wieku doszło do zmiany właściciela. Wielki Tabor przeszedł w ręce rodziny Radkajów, którzy pochodzili z Węgier. Powiększali swój majątek, część ziem posiadłości kupili, część dostali jako prezent za zasługi wojenne.
1: Wojne zasługi. Uprawo tako su doszli u posjet Wielkog Tabora 1502. Su, znaczy, preuzeli Wielki Tabor.
0: Gdy Turcy przestali być zagrożeniem, zaczęto odchodzić od obronnego charakteru budowli. Stawały się po prostu budowlami o charakterze mieszkalnym, rezydencjami. Wkroczył styl barokowy. W części wystroju zachowano taki charakter. Niestety nie mamy już zachowanych oryginalnych mebli. Dlaczego? W XIX i XX wieku często zmieniali się właściciele. Nie było odpowiedniej opieki i troski. Elementy wyposażenia były stąd zabierane. Niestety nie mamy więc wyposażenia oryginalnego. O tym, co się tu znajdowało, wiemy tylko z dokumentów pisanych.
1: Ono, co znamy o żywotu z Wielkiego Tabora, znamy ili z pismenich jakichś dokumentów i normalno z archeologicznych istrażywań.
0: Wielki Tabor słynie nie tylko z historii, ale także z legend. Najbardziej znana opowiada o Weronice z Desinicia.
2: Już jeden podkoje, była Weronika.
1: Znaczy, Weronika była plemkinią Niżek Stależa i z Desinicia.

0: Kim była Weronika? Weronika była dziewczyną z ludu, nisko urodzoną, chłopką z tutejszej wsi. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie, opowieść, która żyła w przekazach ustnych, głosi, że zakochała się w arystokracie, młodym Fryderyku Celskim, synu właściciela zamku Wielki Tabor. Legenda głosi, że Fryderyk wracał z polowania, zobaczył ją w okolicach zamku. Była prostą wieśniaczką o dużo niższym statusie, bardzo ubogą. Zgodnie z przekazem,
1: ale to jest problem. Kao prvo, Veronika bila siromašna, to nije, to je jako smetalo Hermanu. I kao drugo, Fryderyk je već imao ženu.
0: Powstał problem. Ojciec Fryderyka Herman nie mógł zaakceptować ubogiej wybranki syna. No jeszcze jedno. Fryderyk miał już żonę, Elżbietę Frankopan, z bogatej rodziny. Rodzina obawiała się, że zakochany mężczyzna porzuci zamożną dla ubogiej wieśniaczki, bo jego małżeństwo nie było szczęśliwe i udane. Powstał pomysł, by pogodzić małżeństwo. Zostali zaproszeni do zamku w Krapinie. Herman miał nadzieję, że syn zapomni o Weronice. Tak się jednak nie stało. A Elżbieta pewnego dnia została znaleziona w łóżku martwa, zamordowana. Podejrzenia padły na Fryderyka. Sytuację pogorszył fakt, że zaręczył się szybko z Weroniką.
1: Ubił Elżbietę. Jeszcze sve to lošije izgledalo nakon što su se Fryderyk i Weronika vjenčali.
0: Miłość do kobiety niższego stanu nie została zaakceptowana przez rodzinę wybranka, a według podań uwięziono oboje. Weronikę oskarżono o czary i zamordowano. Do dziś mówi się, że jej duch pojawia się wśród starych kamieni Wielkiego Taboru. Zamek jest jednym z najcenniejszych zabytków Chorwacji i ważnym ośrodkiem kultury. Organizowane są tu wystawy, koncerty i wydarzenia przyciągające turystów z całego świata. Wielki Tabor to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić.

0: Kilkadziesiąt kilometrów dalej znajduje się Kumrovec, niewielka miejscowość, która zachowała wygląd tradycyjnej chorwackiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Skansen Staro Selo pozwala przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców tego regionu przed ponad 100 laty. A opowiada o tym Goran, który oprowadza po skansenie.
1: Jak wygląda typiczna zagorska kucia?
2: Pa, dzielimy kucie na dwie wrste, hiże mazankę i hiże zidankę. Hiże mazankę są...
0: Jak wyglądał typowy wiejski dom w Zagorju?
3: Dzielimy je na dwa rodzaje. Mazankę zbudowane są z drewna, bali lub desek. Zidankę wykorzystano tu kamień obciosany. Proszę też zwrócić uwagę, że w naszym skansenie mamy budowle łączące oba te style. Parter jest kamienny, piętro drewniane.
2: Kamena lomlęca, a górni od tych drewnianych plańki.
0: Spacerując wśród tradycyjnych domów krytych słomą, gątem, dachówką, warsztatów rzemieślniczych i zabudowań gospodarskich, można zobaczyć, jak wyglądało życie mieszkańców chorwackiej wsi.
2: Zaczęła postać żywota młodego bracznego para.
3: Tu widać, jak wyglądało życie młodego małżeństwa. Po ślubie mieszkali w izbie na piętrze w domu rodziców. Pracowali w gospodarstwie, ale żyli w jednym domu, blisko siebie. Młodzi pomagali w polu, w ogrodzie. Gdy zebrali wystarczająco dużo pieniędzy, mogli pomyśleć o budowie własnego domu, najczęściej niedaleko. Te izby nazywano komorami.
2: Kuczyce, tako żyjowe sobice, się nazywają komorice.
4: Koło polsko. Znasz? Da. U selu.
0: Jak u nas po polsku. Też były komory, tak mówiono na wsi.
3: Komory to takie izby, gdzie tylko spano.
0: Choć Kumrovec liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w północno-zachodniej Chorwacji. To właśnie tutaj w 1892 roku urodził się Josip Broz, pseudonim Tito, przywódca Jugosławii. Można tu zobaczyć Izbę Pamięci.
2: Josip Broz je posjećivao svoju rodnu kuću, s obzirom da je ona 53. i 54. bila preuređena u stalni muzejski postav.
3: Josip Broz odwiedził to miejsce z uwagi na to, że w latach 50. dom został odkupiony od dalszej rodziny. Dom podzielono na dwie ekspozycje. Z jednej strony mamy rekonstrukcję typowego wiejskiego domu, z lewej strony zaś coś w rodzaju Izby Pamięci. Mamy tu zdjęcia i niektóre prezenty, które...

0: dostawał od odwiedzających go polityków i zagranicznych delegacji. Sam Tito już jako przywódca Jugosławii był tu ze 20 razy. Kochał to miejsce i lubił zaglądać w rodzinne strony. Gdy tu przyjeżdżał, zawsze witało go mnóstwo osób. Wszystkim było miło, że odwiedza to miejsce.
1: Ciekawe, że Kumrowec jest wciąż odwiedzany właśnie z uwagi na pamięć o Ticie. I przez młodych, którzy nie pamiętają Jugosławii, i przez starszych, dla których ta pamięć jest i żywa, i ważna. Kumrowec to nie tylko historia polityczna i etnografia, to także spokojna atmosfera, zielone wzgórza i krajobrazy charakterystyczne dla regionu Zagoria. Zmęczeni? W okolicy odpocząć można w kompleksie basenów termalnych Tuchelskie Teplice, a przenocować w sielskim Wugle z Bregu. I mam nadzieję, że udało mi się namówić Państwa, by w drodze nad Adriatyk nie pędzić przed siebie, omijając te ciekawe miejsca. Piękne, ale wciąż mniej znane. O czym opowiedziała Państwu Małgorzata Telmińska.

0: piękne, nieznane.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest piątek, 11 dzień września, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Chcieli zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa na kolei. W całym kraju protestowali dziś maszyniści. Kilkaset pociągów było opóźnionych. Minister Sprawiedliwości zapowiada działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek chce dopuścić do orzekania sędziów wybranych przez Sejm. 25 lat temu doszło do zamachów na World Trade Center. Świat pamięta tragiczne wydarzenia i ich ofiary. Obchody w Nowym Jorku obserwował nasz korespondent, z którym za kilka minut się połączymy. Czas na szczegóły. Zaczynamy. Suma wydarzeń. 700 pociągów miało dziś opóźnienia, ale sytuacja wróciła już do normy. Na polskich torach dziś od północy do południa protestowali maszyniści, którzy chcieli zwrócić uwagę na rażące łamanie zasad bezpieczeństwa przez kierowców i pieszych. Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym składy zwalniały do 20 km na godzinę. Odczuli to pasażerowie, przyznaje prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
2: Dziś od północy zostało uruchomionych do godziny 12 3000 pociągów. Z tych 3000 pociągów 2600 do godziny 12 zakończyło swój bieg, dojechało do stacji docelowej. 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo. Punktualność od północy do godziny 12 wynosi 72%. Od północy nie zostało uruchomionych, zostało odwołanych 67 pociągów.
1: Utrudnienia dały się we znaki, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Teraz najważniejszym zadaniem służb operacyjnym jest minimalizacja opóźnień wtórnych. Mamy takie uzgodnienie z zarządcą infrastruktury, że część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach. Tam będą pociągi przygotowane do drogi, nie będą zjeżdżały na stacje postojowe, żeby minimalizować opóźnienia kolejnych pociągów.
1: Według zapewnień kolejarzy od jutra pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy.

0: minister Dariusz Klimczak zapewnił też o dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami. Szef resortu infrastruktury przypomniał w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związki złagodziły dzisiejszy protest.
1: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
0: A dzisiejszy protest maszynistów miał związek z wypadkiem na przejeździe w Sokolnikach Suchych niedaleko Radomia. Prokuratura otrzymała już wyniki badań krwi kierowcy ciężarówki i maszynisty pociągu. Obaj byli trzeźwi. W wyniku katastrofy zmarła jedna z pasażerek. Są już wyniki sekcji zwłok, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Amepa Guść.
2: Jak ustalił biegły, zgon nastąpił w wyniku rozległych obrażeń głowy. Obrażenia te powstały w wyniku tej katastrofy kolejowej. Na chwilę obecną bezsporne jest to, że kierujący ciężarówką wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy nadawane były czerwone sygnały świetlne zakazujące wjazdu na ten przejazd.
0: Po zderzeniu wykoleiła się lokomotywa i większość wagonów. Ze względu na stan zdrowia wciąż nie można przesłuchać ani kierowcy ciężarówki, ani maszynisty pociągu. Mamy zamiar przystąpić do działania, by Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoją funkcję, zapowiada minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek powiedział TVP Info, że kluczową sprawą w naprawie Trybunału jest dopuszczenie do orzekania wybranych przez Sejm sędziów. Szef resortu powiedział, że prezydent nie ma prawa, by oceniać, od których sędziów odbierze przysięgę. Jego zdaniem Karol Nawrocki nie wypełnia w tej sprawie swojego obowiązku konstytucyjnego.
3: Toczy się śledztwo wobec osób, które, nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować. A już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z ust pana Boguckiego, że badany było życiorys. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa. Jeżeli on nie wykonuje obowiązków, my musimy mieć na to środki zaradcze i to się dzieje.
0: Minister dodał, że czeka jeszcze na decyzję prezydenta w sprawie nowo wybranego członka Trybunału Macieja Berka.
3: Czekamy jeszcze na tego ostatniego wybranego pana doktora Berka. Czy zostanie zaproszony do pałacu, czy będzie składał to ślubowanie w Sejmie. A później mamy zamiar przystąpić do działania tak, żeby Trybunał wreszcie mógł wykonywać swoje funkcje. Mamy zabezpieczenie, które dał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Władza wykonawcza musi doprowadzić do tego, żeby ci sędziowie, którzy zostali wybrani, mogli wykonywać swoją funkcję dla dobra wszystkich obywateli.
0: Maciej Berek najprawdopodobniej będzie chciał rozpocząć pracę w Trybunale w przyszłym tygodniu. W piątek, 18 września, upływa bowiem kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Jedynym rozwiązaniem jest czekanie na rozstrzygnięcie sądu pracy. Tak mówi o sytuacji z niedopuszczonymi do orzekania sędziami Trybunału Konstytucyjnego konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, powiedział na antenie Polskiego Radia 24.
4: Musimy czekać, bo jak wiemy, zostały złożone wnioski do sądu pracy i no, zobaczymy, jak te postępowania sądowe się zakończą. W zasadzie to była jedyna droga do tego, aby poza wariantem siłowym podjąć możliwość wykonywania obowiązków przez tych sędziów.
0: Rozwiązanie siłowe nie jest dobrym rozwiązaniem, mówi o możliwym scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz. Jest on w grupie czworga nowych sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta. Z kolei zdaniem sędziny Anny Korwin-Piotrowskiej jedynym legalnym rozwiązaniem jest zwołanie zgromadzenia ogólnego. Służby u byłego agenta Artura Chodzińskiego ma to związek z aferą Zonda Krypto. Śledczy skontrolowali dziś kilka lokali na terenie Wrocławia. Prokuratura zabezpieczyła nośniki danych, sprzęt elektroniczny należący do byłego agenta. Mogą to być ważne dla sprawy materiały dowodowe. Mariusz Pieśniewski.
5: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
5: Według ustaleń wirtualnych Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
5: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej

0: Dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy zonda krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Profesor Sławomir Sowiński mówił na naszej antenie, że kryptowaluty przyczyniają się do osłabienia polityki monetarnej, która jest jednym z filarów suwerenności państwa. Za jej strażników uważali się m.in. politycy PiSu.
2: Widzimy w tej sprawie pewną hipokryzję, przynajmniej części polityków prawicy, bo politycy prawicy mniej więcej od 10 lat przekonywali nas, że są strażnikami, obrońcami suwerenności Polski, że są obrońcami polskiego państwa narodowego, a jednocześnie część przynajmniej z nich, no właśnie mówiła, że rynek kryptowalut to jest taka no, zwyczajna przestrzeń aktywności gospodarczej, w której młodzi, silni, zaradni mogą sobie zarabiać.
1: Jest wysoce prawdopodobne, że w zonda krypto zostały ulokowane pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład afery RARS. Takiego zdania jest prokuratorka Ewa Wrzosek. Obecnie obejmuje ona stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra Sprawiedliwości. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów zwróciła uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
3: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem zondy krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
1: Ewa Wrzosek dodała, że nie bez powodu przestępcy korzystają z kryptoaktywów. Chodzi o to, żeby nie dało się sprawdzić, skąd te środki trafiły na giełdę i gdzie wypłynęły.
3: Ja mam pełną świadomość i wszyscy mamy pełną świadomość tego, że do prokuratury polskiej ze udokumentowanymi wierzytelnościami, tymi szkodami, które zostały poniesione, zgłaszają się osoby, które nie mają nic do ukrycia, to znaczy są w stanie wykazać, skąd te pieniądze ulokowane następnie na giełdzie zonda krypto posiadały. A te sytuacje, o których pan mówi, no to są te sytuacje, to jest ta czarna liczba, która nie została zgłoszona.
1: Ewa Wrzosek zakłada, że to również będzie bardzo drobiazgowo analizowane przez prowadzących śledztwo prokuratorów.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Pracownicy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która kształci funkcjonariuszy służby więziennej, nie chcieli wpuścić do budynku nowego rektora, komendanta Sławomira Cudaka. Poprzedni rektor Michał Sopiński, związany z dawną suwerenną Polską i ministrem Zbigniewem Ziobrą, został odwołany przez ministra sprawiedliwości za naruszenie zasad apolityczności uczelni oraz nadużycia dotyczące przyznawania tytułów doktorskich. Michał Makowski.
5: Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymuje, że rektor Sopiński odmówił przyjęcia pisemnego odwołania ze stanowiska, co jest równoznaczne z dostarczeniem korespondencji. Postępowanie w tej sprawie toczy się od marca, ale najnowsza decyzja ministra Żurka jest ostateczna, powiedziała wiceminister Maria Eichardt.
6: Droga odwoławcza w ramach tego postępowania przed ministrem sprawiedliwości została zakończona. Były rektor Sopiński może złożyć skargę do sądu administracyjnego.
5: Odwołany rektor komendant Michał Sopiński zapowiada, że złoży zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mu pełnienie obowiązków.
7: Nikt nie doręczył mi żadnej decyzji administracyjnej. Dowiedziałem się z komunikatu pana Żurka i pani Eichardt. To nie są źródła prawa w Polsce.
5: Nowy rektor Sławomir Cudak wszedł na teren uczelni w asyście policji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości usiłowali przeprowadzić interwencję poselską w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołano zgodnie z prawem, mówił w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek. W ten sposób odniósł się do zarzutu Michała Sopińskiego, że korespondencja w tej sprawie nie została mu skutecznie doręczona.
4: Suma wydarzeń.
1: Umowa na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii i budowa polskiej wersji Starlinka. Do tego ogłoszenie nazwy dla ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty produkowanego w Hucie Stalowa Wola. Od dziś dopancerzony Borsuk będzie nazywał się Niedźwiedziem. Tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się ostatniego dnia kieleckich targów zbrojeniowych. Organizowany od 34 lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odwiedził premier Donald Tusk. Na miejscu była też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
8: Borsuk w wersji ciężkiej zachwycił szefa rządu. Donald Tusk nie krył, że Niedźwiedź to adekwatna nazwa, choć o klasie pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Mocny silnik, możliwość pokonywania głębokich rowów i ponadmetrowych przeszkód wodnych. W dodatku, jak podkreślał szef rządu, ciężka wersja Borsuka powstała w ekspresowym tempie.

0: Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt. Ten polski niedźwiedź powstał w ciągu 12 miesięcy.
1: W trakcie wizyty premiera na targach padła też deklaracja przyszłości.

0: Dojechał tam rano, a na Ukrainie pozostanie do niedzieli. Wicepremier opublikował w mediach społecznościowych nagranie tuż przed tym, jak wsiadł do pociągu w kierunku ukraińskiej stolicy.
1: Im bardziej bombardują, tym bardziej trzeba jechać. Okazać naszą solidarność z walczącą Ukrainą i fizyczną obecnością w Kijowie pokazać, że świat pamięta o ich walce.
0: W czasie pobytu Radosława Sikorskiego w Kijowie w mieście ogłoszono dwa alarmy przeciwlotnicze. Rano Rosjanie uderzyli w dwie stacje paliw w stolicy. Zginęły dwie osoby. Cztery ranne są w szpitalach. Tymczasem Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejnych 6 miliardów 100 milionów euro na dozbrojenie. Chodzi o zakupy systemów obrony przeciwpowietrznej, w tym patriotów, dronów i systemów wojny elektronicznej.
2: Rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvary mówi o ważnym dniu, podkreślając, że wsparcie finansowe pozwoli Ukrainie lepiej chronić swoje niebo. Te niezbędne pieniądze wesprą zdolność Ukrainy do przeciwstawiania się nasilającym się rosyjskim atakom rakietowym i dronowym. W sumie Unia Europejska przekazała Ukrainie na dozbrojenie ponad 28 miliardów euro. To wszystko w ramach pakietu pożyczkowego w wysokości 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. 2/3 mają być przeznaczone na wsparcie wojskowe. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na podstawowe usługi publiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Sumę wydarzeń.
0: 25 lat po zamachu na World Trade Center. Świat pamięta tę tragedię i nieodwracalne skutki tego dnia. Ćwierć wieku. Tyle czasu minęło od dnia, w którym uprowadzone przez terrorystów samoloty wbiły się w dwie wieże w Nowym Jorku. Łączymy się z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, który obserwował uroczystości w Nowym Jorku. Dobry wieczór.
4: Witam.
0: Jak mieszkańcy upamiętnili dziś ten dzień?
4: Przede wszystkim patrzę się na miejsce, gdzie te wieże World Trade Center stały 25 lat temu i chyba trochę ponad 8 godzin. To wtedy zaczęły się te tragiczne wydarzenia. Nowy Jork wspomina, Nowy Jork i Nowojorczycy podkreślają, że mają wrażenie, że nie działo się to ćwierć wieku temu, ale te wydarzenia tak mocno odbiły się w pamięci, w psychice, we wspomnieniach tutaj mieszkańców, że oni mają wrażenie, że to było najdalej miesiąc temu, a wiele takich opinii słyszałem, że wszyscy mają wrażenie, szczególnie przy takich okrągłych rocznicach, że było to zupełnie jak wczoraj. My z mikrofonem Polskiego Radia zbieraliśmy wspomnienia. Wspomnienia także naszych rodaków zamieszkałych w Nowym Jorku. Jak przeżyli wszystko to, co działo się 25 lat temu. Posłuchajmy.
5: W 2001 roku byłem już mieszkańcem Nowego Jorku od 5 lat, także miałem jakby obraz Nowego Jorku przed wydarzeniami, przed tą tragedią, co szybko się zmieniło tego dnia i to faktycznie daje taki kontrast, że te ostatnie 25 lat są czasem, który jakby jest przesycony tym, co się stało tego dnia, bo to naprawdę zmieniło charakter, energię, w ogóle osobowość Nowego Jorku jako miejsca, jako ludzi, jako takiego zgromadzenia międzynarodowego z różnych części świata, różnych języków.
6: Minęło już 25 lat, a ja czuję, jakby to wszystko zdarzyło się w zeszłym miesiącu. To jest dla mnie bardzo emocjonalne. Byłem wtedy poza Nowym Jorkiem. Cały dzień wracałem samochodem do miasta, aby jak najszybciej być w domu.
7: To było tak trochę, człowiek się czuł, jakby był w środku jakiegoś filmu akcji. Ja pamiętam, miałem koszmary przez, nie wiem, tygodnie, miesiące. Śniło mi się, że gdzieś uciekam przez jakieś pole, przez jakieś lasy. Samolot pasażerski rozbija się tuż za mną.
4: Wspominają Nowojorczycy. Uroczystości były wyjątkowe z dwóch względów. Po pierwsze, organizatorzy zawsze starają się robić wszystko, aby nie było w tym wszystkim wmieszanej polityki. Nie do końca się to udało, aczkolwiek Donalda Trumpa nie było między innymi w Nowym Jorku, a był w Pentagonie, ponieważ jak nieoficjalnie na przykład napisał Politico, dowiedział się ten prestiżowy portal, że Donald Trump chciał wygłosić przemówienie, na co nie zgodzili się organizatorzy. Dlatego tutaj Biały Dom reprezentował J.D. Vance, byli również byli żyjący amerykańscy prezydenci, ale taką tradycją, przede wszystkim najważniejszą tych obchodów nowojorskich, jest wyczytywanie nazwisk ofiar, wszystkich ofiar wydarzeń z 11 września, nie tylko tych Nowego Jorku. I tam nie zabrakło jednak też takiego manifestu politycznego i podkreślenia, że rodziny walczą o to, aby też Arabia Saudyjska odpowiadała za ten atak, bo jest bardzo dużo nitek, zdaniem rodzin, które sprawiły, że najprawdopodobniej ta sprawa również trafi pod wymiar sprawiedliwości, a jednak rząd amerykański nie chce się tą kwestią zajmować, też z tego powodu, aby mieć dobre stosunki z tym ważnym krajem, przecież bardzo bogatym w ropę.

0: naftową. Takie były tutaj opinie przekazywane podczas tych uroczystości. Ja patrzę teraz na piękny Manhattan, aczkolwiek już bez tych wież, ale te wieże dzisiaj powrócą, tak symbolicznie. Patrzę od strony Brooklynu, specjalnie tu jestem, bo gdy zacznie się ściemniać mniej więcej za 2 godziny, to z miejsca, gdzie stały wieże Watch Eye Center, to jest taka tradycja, wystrzelą 2 płomienie światła. To będzie takie podsumowanie uroczystości, to jest coroczna tradycja. Setki tysięcy Nowojorczyków to ogląda i turystów i w zadumie właśnie wspominają w tym dniu to, co zdarzyło się dokładnie 25 lat temu.
1: Obchody 25. rocznicy ataku na World Trade Center w Nowym Jorku obserwował nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję za tę relację.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Miał być protest przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi. Było zaskoczenie decyzją sądu, który przychylił się do wniosku obrony oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonywania kary wobec Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty z czasów PRL-u. Został on skazany za udział w zeszłorocznym proteście ostatniego pokolenia. Na miejscu była także reporterka Polskiego Radia Agata Król.
3: Sprawa stała się poważna, gdy Piotr Niemczyk nie dał się przekonać kolegom i zaczął głodówkę mimo złego stanu zdrowia, mówił były działacz opozycji demokratycznej Marek Kosakowski.
4: 15 dni odsiadki to nie jest dużo, ale 15 dni głodowania przy jego stanie zdrowia to już jest trochę nadmiernie.
3: Zbigniew Bujak, jeden z założycieli Solidarności, nie krył zdziwienia sytuacją, jaka spotkała Piotra Niemczyka. Wstrzymanie wykonywania kary jest dla niego częściowym sukcesem.
5: To aresztowanie Niemczyka mnie tak zaskoczyło, jak się dowiedziałem, o co chodzi, nie mogłem uwierzyć. Zwracamy się o opamiętanie.
3: Byli opozycjoniści zapowiedzieli, że nie odpuszczą i będą domagali się wyjaśnienia sytuacji. Wyrok, jaki usłyszał ich kolega, zdaniem Jacka Szymanderskiego, byłego działacza Solidarności, godzi w sam fundament demokracji, czyli w wolność słowa.
6: Wyrok był wielkim nadużyciem. Nie sprawdzono dowodów, nie zbadano stanu faktycznego.
3: Piotr Niemczyk został zwolniony z zakładu karnego po południu. Agata Król, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
1: W Łodzi rozpoczęły się obchody 132. rocznicy urodzin Juliana Tuwima. Artysta znany jest ze swoich wierszy, takich jak Zosia Samosia, Lokomotywa czy Okulary. W ramach obchodów zaplanowano tematyczne spacery i wyjątkowy koncert. Jak przypomniała wiceprezydentka Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, utwory Tuwima są ponadczasowe.
7: Rozpoczęliśmy świętowanie od wspólnego czytania wierszy. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama, ważna mi dama.
8: Julian Tuwim również znany był z tego, że był twórcą piosenek.
9: Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
1: Śpiewała Anastazja Kraska z zespołu Tytka. W niedzielę o godzinie 19:00 w Domu Literatury w Łodzi odbędzie się także koncert Nie Tylko Tuwim, który będzie zwieńczeniem obchodów urodzin artysty. I tą kulturalną informacją kończymy dzisiejszą wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Ja wracam do Państwa z najnowszymi informacjami o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
13: 22 minuty po godzinie 23.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: Umowa na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla armii i budowa polskiej wersji Sterlinga. Do tego ogłoszenie nazwy dla ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty produkowanego w Hucie Stalowa Wola. Od dziś dopancerzony borsuk to niedźwiedź. Tak można podsumować to, co wydarzyło się ostatniego dnia kieleckich targów zbrojeniowych. Polskie wojsko otrzyma bardzo duże zdolności. Rozwijamy się, by być trzecią armią armią w NATO.

0: to komentował na naszej antenie generał Bogusław Pacek, generał dywizji stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.
1: Na samym początku naszej rozmowy zapytam o ten system łączności, niezależny system łączności dla polskiej armii, czyli tak zwana polska wersja Starlinka. Jak to jest ważny projekt dla naszej obronności z perspektywy właśnie funkcjonowania armii?
2: No pokazuje to Ukraina. Dzisiaj Musk decyduje o położeniu wojny i gdyby zabrał z minuty na minutę swoje zdolności zwane ze Starlinkami, to prawdopodobnie Ukraina znalazłaby się w dramatycznej sytuacji. Ale również gdyby zgodził się na wykorzystanie Starlinków głęboko wewnątrz Rosji, to ta wojna mogłaby zupełnie inaczej wyglądać. Dzisiaj tego typu systemy satelitarne, systemy z użyciem zdolności kosmicznych nawet, zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Nawet te wojny, które obserwujemy w Iranie, na terenie Ukrainy, pokazują, że bez takich zdolności, jakie symbolicznie nazywamy zdolnościami Starlink, nie ma możliwości ani skutecznej obrony, ani skutecznego nacierania, osiągania zwycięstwa.
1: Usłyszeliśmy też w relacji Agnieszki Drążkiewicz kwestię dotyczącą wozu bojowego Borsuk, tej dopancerzonej wersji, czyli już oficjalnie wiemy, że niedźwiedzia, to zdradził premier Donald Tusk podczas swojej wypowiedzi na miejscu tych międzynarodowych targów. Ja się zastanawiam a propos też tego przykładu dotyczącego niedźwiedzia, że Borsuk powstawał, potrzebowaliśmy 7 lat, żeby powstał Borsuk, na niedźwiedzia 12 miesięcy. Czy rzeczywiście w tym momencie nasza zbrojeniówka przyspiesza, jej rozwój jest szybki i jej rozwój jest i potencjał na dalszy rozwój jest, nie wiem, nieograniczony? Jak to wygląda?
2: No nie ma czegoś takiego jak nieograniczony, ale z całą pewnością tempo jest zupełnie inne i ono jest związane nie tyle z dobrymi chęciami, z motywacją, ale także zdanie możliwości. Jeżeli znalazły się pieniądze, duże pieniądze, zarówno pochodzące z naszego budżetu, bo to przecież prawie 5% PKB, jak i z programu SAFE, no to znaczy, że można inwestować, że można rozwijać, że można badać technologię i można produkować, że jest ktoś, kto to kupuje. Bo problemem polskiego przemysłu obronnego i tego, że trochę hamował albo czasami stał w miejscu, no było jednak coś, co się nazywało brakiem tych podmiotów, które korzystałyby z tego, również podmiotów polskich. To spory mankament naszego systemu. Dzisiaj na pewno to jest zielone światło, to jest 5 minut dla przemysłu, 5 minut dla wojska. Natomiast podkreśliłem, że nie ma czegoś takiego jak nieograniczoność i na razie cieszymy się bardzo, że kupuje to polskie wojsko i że polskie wojsko otrzyma naprawdę bardzo duże zdolności i idziemy w tym kierunku dokładnie tak, jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzecia armia w NATO, trzecia armia w europejskiej części, być może nawet wyżej. W związku z powyższym to cieszy, ale żeby była pełna radość, to trzeba mieć na to zbyt. Ten zbyt w Polsce, no przyjdzie taki czas, kiedy będzie najpierw mniejszy, potem będzie malał i trzeba mieć rynki zbytu na to, co będzie dawał na rozwinięty, rozpędzony przemysł obronny gdzie indziej. Ja się cieszę bardzo, że na przykład są już kontrakty na pioruny i pójdą do Norwegii, pójdą do państw bałtyckich, patrzę na inne produkty produkowane w Polsce. Jest coraz większe zainteresowanie. Byłem na targach w Kielcach i zdumiało mnie to, co tam się dzieje, rozmach tych przedsiębiorstw zagranicznych, najróżniejszych, które tutaj się znalazły. No świadczy o tym, że chcą walczyć na polskim rynku, że jest ogromne zainteresowanie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest liczba rozmów. Ja targi znam od wielu lat, ale chyba nie było jeszcze takich targów, żeby tak bardzo byli zajęci rozmowami wszyscy, którzy tam jako przedstawiciele swojej firmy występowali. To jest bardzo optymistyczne, to dobrze wróży na przyszłość zarówno naszej armii, jak i polskiemu przemysłowi obronnemu.
1: Wicepremier Radosław Sikorski przyjechał dziś z niezapowiedzianą 3-dniową wizytą do Kijowa. Minister spraw zagranicznych poinformował o tym w serwisie X, gdzie zamieścił zdjęcie i napisał dzień dobry z Kijowa. Na antenie Polskiego Radia 24 Dariusz Materniak z redakcji zagranicznej PAP wskazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał ze stroną ukraińską o relacjach dwustronnych oraz o wsparciu dla Kijowa.
3: Te rozmowy są zwykle długie i są one trudne, no ale one się muszą odbywać, no bo te kwestie, zwłaszcza te

0: historyczne wymagają tego, żeby cały czas nad tym pracować. Natomiast też Ukraina w tym momencie będzie potrzebowała pomocy wojskowej, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostawy systemów obronnych. Natomiast także pomocy będzie potrzebowała Ukraina prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie pomocy, jeśli chodzi o energetykę, a być może o pomoc humanitarną.
1: Panie generale, jak ważna jest to wizyta i jak ważne są dobre relacje polsko-ukraińskie?
2: Wizyta jest bardzo ważna, tego typu wizyty i nie tylko deklaracje, ale i pomoc może się okazać kluczowa. Musimy mieć świadomość, że Władimir Putin rzucił wszystko, co było możliwe na jedną szalę i ta szala ma spowodować zwycięstwo. Zwycięstwo oznacza przejąć Ukrainę w znacznym stopniu i spowodować, że przestanie się bronić. To nie są żarty. Zbliża się jesień mocna i zbliża się zima i ewidentnie widać, to już nie są jakieś deklaracje czcze, a wyraźne decyzje Putina, że będzie się starał zdławić Ukrainę. Już dzisiaj liczba używanych pocisków manewrujących, rakiet, nie tylko dronów pokazuje, że to jest naprawdę rzucenie na tą szalę wszystkiego, co się da. I jedyny ratunek dla Ukrainy dzisiaj poza własnymi siłami. One są także znaczne. Ukraina zmieniła swój potencjał na plus bardzo, ale to nie wystarcza. Bez pomocy państw zachodnich, wszystkich, te, które deklarowały się dzisiaj, niektóre są same w trudnym położeniu, bo muszą uzupełniać swoje potencjały, ale taka wizyta jak wizyta pana premiera Sikorskiego i wielu innych, którzy odwiedzają i którzy u siebie czynią wiele, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, to jest coś ogromnie istotnego, bo podkreślam jeszcze raz, sytuacja na terenie Ukrainy jest bardzo poważna.
1: To jest też taki sygnał i symbol tego, że Ukraina nie jest w tej wojnie sama.
2: Ukraina nie jest sama i Ukraina bez pomocy tej wojny by nie wytrzymała tak długo, jednak walcząc z o wiele silniejszym przeciwnikiem, jakim jest Federacja Rosyjska i jej siły. A co by nie powiedział, Rosja tej wojny nie wygrała, niezależnie od tego, kto ma przewagę w którym momencie. Dzisiaj Ukraina jak powietrza potrzebuje różnego typu środków pola walki, przede wszystkim służących obronie przeciwlotniczej, obronie powietrznej, potrzebuje dalszego wsparcia w rozpoznaniu, potrzebuje pocisków dalekiego zasięgu, żeby zmniejszać wolę Rosji do przedłużania tej agresji i tego wszystkiego, co się dzieje. Trzeba pomóc Ukrainie, żeby nie przelewać krwi własnej na terenie naszych państw.
1: Z perspektywy naszego bezpieczeństwa wiele też się mówi o tym, że takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju byłyby dodatkowym odstraszającym elementem w kontekście ewentualnej potencjalnej rosyjskiej agresji. Pytanie, czy jest większa, coraz większa szansa na takie stałe amerykańskie bazy w naszym kraju? Ostatnio amerykańska delegacja oglądała w Polsce takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania swoich wojsk. Czy to oznacza, że Polska jest dziś bliżej niż kiedykolwiek stałego zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej?
2: Ja myślę, że zdecydowanie tak. Nie potwierdzam mojego myślenia co do tego, że na pewno one będą i przestrzegam przed hura optymizmem. To jest rekonesans. To jest rekonesans, który jest prowadzony na terenie Polski, ale też na terenie kilku innych państw, które są kluczowe z punktu widzenia strategicznego rozmieszczenia tych permanentnych sił, które będą poprzez samo rozmieszczenie hamowały Rosję z pomocą Białorusi, być może przed agresją. W związku z powyższym to jest bardzo ważny akt i bardzo ważna decyzja. Jeżeli dojdzie do stałego rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie, niezależnie od tego w ilu bazach i niezależnie od tego w ilu państwach, ale ważne, że tu na terenie flanki wschodniej, to będzie miało to wymierne znaczenie, ponieważ to pokaże Rosji, że to nie są żarty, że to jest sprawa poważna i że Rosja musi zapomnieć o tym, że Ameryka odwraca się bokiem albo plecami od Europy, że Rosja znajduje się na ważnym miejscu strategicznych celów Stanów Zjednoczonych, a nie tylko państw europejskich.
1: A na ile możemy być, panie generale, w takim razie spokojni o amerykańskie zaangażowanie w Europie w obliczu czasami kontrowersyjnych decyzji obecnego prezydenta Donalda Trumpa, czy też chociażby tego przeglądu rozmieszczenia sił Stanów Zjednoczonych na świecie?
2: Ja tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, że strategicznym celem dla Stanów Zjednoczonych nie jest Europa, jest Daleki Wschód, jest Morze Południowochińskie, Tajwan, różnego typu wyspy, cieśniny, nie tylko Ormus stanowi piętę Achillesa

0: w dzisiejszych relacjach geostrategicznych, geopolitycznych. W związku z powyższym świadomość, że znajdujemy się w miejscu, który jest jednym z ważnych miejsc dla Stanów Zjednoczonych, trzeba pamiętać, że jest miejsce ważniejsze i to jest to, o czym mówię. Natomiast to, co pociesza i to, co zdecydowanie daje optymizm, to to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone wycofały się, przynajmniej tak to wynika, wychodzi w tej chwili, wycofały się z tego odwracania się, może trochę ustawienia się bokiem co do napiętnowania albo krytykowania Rosji za jej działanie, za jej zachowanie. Skończyło się przynajmniej w ostatnim tygodniu, w ostatnich tygodniach to widać, takie klepanie się po plecach i czerwony dywan z Władimirem Putinem. Dzisiaj widać wyraźnie, Donald Trump rozumie, że nie da się przekonać Władimira Putina dobrymi gestami i deklaracjami, że Putin kiwa Trumpa, po prostu oszukuje, nie dotrzymuje słowa i że trzeba z nim grać twardo i w tej twardej grze liczy się to, co się dzieje w tej chwili, ten rekonesans i być może rozmieszczenie amerykańskich wojsk na terenie Polski, na co bardzo liczymy.
1: Z generałem Bogusławem Packiem, dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego, rozmawiał Maciej Wolny. A ja patrzę na zegar, 30 prawie 5 minut po godzinie 23 i w tym momencie cofniemy się nieco w czasie, wracamy do lat 90. Wtedy w Polsce, no może nie jak w Chicago w latach 30., ale zaistniała mafia, mafiozi i gangsterzy. I właśnie teraz o tym.
2: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, witam Państwa i zapraszam w cudowny świat najtisów, transformacji, tego, co ostatnio jest modne, co Państwo kochają, co odbija się w kinematografii polskiej, może trochę mniej ambitnej, może trochę fantastycznej, ale jednak, przepraszam za to określenie, temat żre. Żre także wśród zawodowych historyków. Dr Michał Przeperski.
4: Kłaniam się.
3: Uniwersytet Warszawski i Muzeum Historii Polski,
4: oraz
3: autor.
4: Instytut Historii Pan, jeżeli pan redaktor pozwoli.
3: Dobrze, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Jako że z panem jestem związany rodzinnie, to tym bardziej podkreślę, że nasz gość dzisiaj jest też związany z Polską Akademią Nauk. Do rzeczy. Dziki Wschód, transformacja po polsku 1986-1993. To był jakby pierwszy sezon, drugi sezon, prawie zachód, historię polskiej transformacji. To dwa wydawnictwa, dwie książki, ta druga najnowsza, dopiero co trafiająca do Państwa rąk, dzieła doktora Michała Przeperskiego. Dziki Wschód, ale aż chcę się powiedzieć Dziki Zachód. Jak to się stało, że w czasie transformacji Polska może nie tyle stała się przestępczym rajem, to stała się jednak państwem, którym poczucie bezpieczeństwa, oczywiście abstrahując od niezbyt miłych formacji ZOMO, demonstracji, stanu wojennego, że poczucie bezpieczeństwa normalnych, zwykłych obywateli, delikatnie mówiąc, poszło w dół.
4: No ja myślę, że bardzo delikatnie mówiąc i co więcej, ja bym powiedział, że Polska w początku lat 90. ewidentnie jest krajem, gdzie nie tylko poczucie bezpieczeństwa szoruje po dnie, ale Polska jest krajem bandyckim. Nawet jeżeli to jest delikatnie publicystyczne określenie, no to jeżeli je w tym momencie wypada tutaj przytoczyć, no to dlatego, żeby pokazać, jaka była rzeczywistość. No w styczniu 90 roku Warszawę patrolują w nocy dwa radiowozy. To jest dramat, jak na dwumilionowe ówcześnie miasto. Jak się spojrzy na całe lata 90, to te orzełki bez korony na guzikach mundurów policyjnych, wcześniej milicyjnych, bo to jedne i te same mundury przez właściwie większość lat 90, one są i pozostają i dopiero gdzieś na wysokości roku 2000 orzełek z koroną zaczyna przeważać. to nam pokazuje, jaki był stopień niedoinwestowania policji. To jest tak naprawdę część potencjalnie bardzo długiej odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego było tak, jak było, co pan redaktor powiedział.

0: ja ją sprowadzę do tego. Polska była krajem biednym, Polska była krajem dramatycznie biednym, Polska była krajem, który oszczędzał budżetowe wydatki na wszystko, w dużej mierze również na bezpieczeństwo, także na policję. I w sytuacji kraju biednego, przełom lat 80. i 90. to jest też załamanie z jednej strony struktur państwa, a z drugiej strony istniejących przez wiele, wiele lat struktur społecznych. To już oczywiście historyk się we mnie odzywa bardziej niż publicysta. I te rzeczy razem wzięte spowodowały, że lata 90. były rzeczywiście no, dzikim, ja upierałbym się, że jednak bardziej wschodem, bo nie był to zachód, był to, jak argumentuję w drugiej książce, prawie zachód, czyli taki niedozachód, nie do końca zachód. A dlaczego? Oczywiście o tym szerzej w książce, ale najkrócej mówiąc, idzie o to, że te całe lata 90. to jest taka nasza, nas wszystkich, również polskich bandytów, droga na zachód, droga dostosowywania się w bardzo wielu różnych nieoczywistych wymiarach.
1: Ale wielu z tych bandytów przyjechało z zachodu. To jakby byli ludzie, którzy operowali już na zachodzie, mieli swoje zachodnie doświadczenia i zaczęli pożytkować jakby to swoje rzemiosło, kontakty właśnie na terenie ukochanej Rzeczpospolitej.
0: To jest w dużej mierze prawda, chociaż mnie interesowały raczej te rzeczy, które dzieją się od wewnątrz i takich przykładów w mojej książce jest pewnie nie bardzo wiele, mogło być ich więcej, ale z pewnością jest kilka i takim przykładem jest choćby powszechność dostępu do narkotyków. Jest połowa lat 90. ja to akurat pokazuję na przykładzie opowieści Maksa Cegielskiego, postaci bardzo znanej w latach 90. arcyznanej. Człowieka, który w tamtym momencie jest idolem nastolatków, czy młodych dorosłych, który sam zresztą wpada w problemy narkotykowe. I opowiada w swojej relacji mnie i naszym czytelnikom, czy naszym słuchaczom i moim czytelnikom, jak tak naprawdę łatwo było dostać te narkotyki. Dlaczego? Dlatego, że czyli rozprowadzaniem, jak to się fachowo nazywa, policyjnemu udzielaniem narkotyków, zajmowali się synowie wojskowych w Rembertowie, co nam w ogóle jasno pokazuje, że te pewne istniejące siatki, które no, co do zasady miałyby, no tak jak to wojskowi, raczej służyć ku zachowaniu bezpieczeństwa. No właściwie były w latach 90. odwracane i służyły no właśnie biznesowi w jakimś wymiarze, że oczywiście tak, ale też no, szkodzie, bo oczywiście to podkreślmy jasno i tu co do tego mam jasną, zdecydowaną i niewątpliwą opinię, że narkotyki to jest oczywiście czyste zło i od tego trzeba uciekać jak najdalej, ale to pokazuje to, co teraz powiedziałem, że ta historia jest ciekawa, oglądana tak naprawdę z każdej strony.
1: Ale też chyba chodziło o otwarcie granic, o swobodniejszą wymianę i dotarcie technologii, bo w latach 80. narkotyki, różnego rodzaju substancje, za które dzisiaj można pójść na zupełnie nieoczekiwane wakacje, tak to nazwijmy, były wtedy no, w bardzo szerokim obiegu, były wręcz swobodnie udzielane. Natomiast pojawiła się amfetamina. To był ten strzał.
0: Rzeczywiście tak było, bo amfetamina pojawia się w latach 90. jako ten narkotyk powszechnie dostępny, stosunkowo tani, w jakimś sensie z czasem już później taki narkotyk ludowy. Ludowy właśnie przez to, że dostępny i że tani. Ten narkotyk, który jest symbolem, no nie wiem, powiedziałbym pewnie pierwszej połowy lat 90., czy też pierwszej połowy okresu zwanego długimi latami 90.
1: Ona się staje czymś zupełnie takim jak przedwojenna praamfetamina. W zasadzie to samo, ale sprzedawane w aptekach w Berlinie i reklamowane jako doskonały środek dla artystów, studentów, pracowników umysłowych, stróżów nocnych i tych, którzy nie chcą w nocy spać i chcą się dobrze bawić. To było całkiem legalne wtedy. Potem jeszcze przełożyło się to na siłę napędową armii niemieckiej, włącznie ze słynną Panzer Czekoladę. I dopiero później wyszło w fazę delegalizacji. Dlaczego do Polski to trafiło tak późno, dopiero w latach 90?
0: Ja myślę, że powodów pewnie po temu jest wiele, a te, które mnie najbardziej interesowały, to są przyczyny
1: społeczne,
0: kulturowe. Lata 90. to jest ten moment, który nieparlamentarnie, mógłbym tu użyć nieparlamentarnego sformułowania, ale oczywiście go nie użyję. Kultura przesadnego przywiązania do pracy, można to lapidarnie określić. Ona, ta dzisiejsza, ma swoje

0: korzenie w tych latach 90. Ona się bierze z takiego poczucia dosyć powszechnego, a na pewno powszechnego w pewnej grupie pokoleniowej ówczesnych nastolatków czy młodych dorosłych, ludzi urodzonych w końcówce lat 60., w pierwszej połowie lat 70., że oto pootwierały się takie drzwi, które miały być przecież przez całe życie zabetonowane, więc chwytajmy to życie, róbmy karierę, róbmy pieniądze.
1: Ja dorzucę coś od siebie do tej kultury, no wiemy czego. Ona się wzięła wcześniej. Panie doktorze, tylko ja mam tę przewagę PESEL-u, że pamiętam te czasy, kiedy ta kultura zasuwania, tak to nazwijmy, dobrze? Zasuwania, to jest takie
0: tak jest.
1: Bezpieczne słowo. Odchodzimy trochę od sprawy kryminalnej, chociaż to też nie do końca było legalne.
0: Zaraz wrócimy.
1: Pracowało się w spółdzielniach studenckich. Na czym to polegało? Na tym, że jeden kierownik, majster, szef, człowiek, który był maherem tego wszystkiego, kolekcjonował książeczki studenckie. Niektórym się opłacało dostawać ileś tam procent za wypożyczenie książeczki, a inni byli zachłyśnięci możliwością pracy jako jedna osoba na czterech etatach i właśnie zasuwania do upadłego, ale nagle okazywało się, że z tego była dwukrotnie większa pensja w parę dni niż zarabiali twoi rodzice. To pobudzało ich wyobraźni i myślę, że wchodząc z tym bagażem w lata 90., my, nasze pokolenie, tym bardziej przyspieszyło, bo ten pieniądz stał się jeszcze większy. To była taka kula śniegowa.
0: Tu nie ma sporu. Myślę, że te rzeczy się ze sobą rzeczywiście łączą. Idzie mi o takie dostrzeżenie sprawy, że w latach 90. to, co mogło być doświadczeniem elitarnym, nielicznych w latach 80., staje się doświadczeniem bardzo widzialnym, bo oto tacy ludzie, jak wróćmy, Max Cegielski, to są idole, to są ludzie podziwiani, to są ludzie, których się naśladuje, o których młodzież wie nie tylko w Warszawie, nie tylko w wąskich kręgach, tylko są to pewnie setki tysięcy czy miliony ludzi. O tej zmianie mówimy i notabene wróćmy do spraw kryminalnych. Przecież kiedy mamy połowę lat 90., to się to akurat luźno wiąże z samym Cegielskim, wręcz się nie wiąże. Ale jak spojrzymy na popkulturę, tą taką rodzącą się i poszukującą swoich inspiracji, swoich granic, nie ma przypadku w tym, że w połowie lat 90. powstaje film Młode Wilki, którego jawnymi, jasnymi proponentami, tymi bohaterami, no nie ledwie romantycznymi, chociaż to pewnie lekkie nadużycie, bo to w sumie nie jest może najbardziej ambitny film, jaki sobie możemy wyobrazić. Są w każdym razie młodzi ludzie, którzy wybierają drogę gangsterki. Ta gangsterka jest taka, jaka może być w latach 90., ale tutaj narkotyki, gdzieś potem w sequelu możliwość przemycania jakichś środków promieniotwórczych. I to jest charakterystyczne, że w latach 90. taki film można nakręcić. On jest jako popkulturowy konsumowany. Z czym mamy tutaj do czynienia? Socjolog, czy no, historyk, niech będzie. Ja to powiem w każdym razie, że mamy do czynienia z takim romantyzowaniem gangsterki, z romantyzowaniem przestępczości.
1: Ale koło się obróciło, panie doktorze, bo potem mieliśmy film Yuma, który pokazuje jakby drugą stronę medalu tych wypraw na zachód, kradzieży sklepowych, tego właśnie janosikowania, które już nie jest takie fajne. Tu już jest podejście krytyczne. Po czym znów robimy ten ćwierć czy pół obrotu koła i mamy całą serię filmów o gangsterach z lat 80. i 90., którzy są naprawdę bardzo fajnymi gośćmi. A to SB ich tylko szantażowała, oni z SB w ogóle nie współpracowali. Patrioci niemalże. Tak. I ten moment w jednym z filmów, kiedy ta groza więzienia i walka z systemem, z kryminałem jest w filmie udźwiękowiona, w filmie podbudowana piosenką Przemysława Gintrowskiego Autoportret Witkacego. No to już jest...
0: No to już jest daleko idąca artystyczna wizja. To jest bardzo interesujące, co pan powiedział. Ja do tego dorzucę jeszcze taki fakt, że tak naprawdę pierwszym filmem, który na poważnie się mierzy, czy który na poważnie próbował, podkreślam poważnie, podejść do problemu przestępczości w Polsce, to jest tak naprawdę Dług. To jest film Krauzego z końcówki lat 90.
1: O, przepraszam, będę bronił jeszcze filmu Miasto Prywatne. Brudny, zły, niedobry film o ludziach z Pruszkowa. Reżyser jak raz znał bohaterów tego filmu, bo też z Pruszkowa pochodził. Bardzo polecam. Bardzo niemalże dokumentalny, jak to wygląda jak paradokument, bardzo mocne kino.
0: W porządku, no z tym się spierać, z faktami się spierać nie będziemy. Tym niemniej, gdy dzisiaj historycy czy badacze patrzą na lata 90., to o długu mówi się jako o takim

0: filmie, który no być może zatem nie był pierwszy, ale był jednym z pierwszych, a i na pewno bardzo głęboko się wrył w taką społeczną pamięć i wpłynął na percepcję tego, co się w latach 90. dzieje. Oczywiście możemy też mówić o serialach. 95 rok to jest pierwszy sezon Ekstradycji. Tam notabene też osią jest przecież przestępstwo narkotykowe, taka daleko idąca nieudolność policji, nieudolność powiązana z korupcją. A zatem, prawdę powiedziawszy, właśnie to jest to, co mam na myśli, kiedy piszę w swojej książce o prawie Zachodzie. Są już pewne ambicje, są już pewne oczekiwania. Wszyscy wiemy, mamy świadomość tego, że korupcja jest złem, które chcemy odrzucić. Staramy się to robić, ale jednocześnie idzie to strasznie mozolnie. I to jest też, myślę, że bardzo ciekawe, kiedy o tym mówimy, że lata 90. podkreślę jeszcze raz, że mówię tutaj o takich długich latach 90., czyli w gruncie rzeczy okresie od początku tej dekady, od początku 90. roku, gdzieś do mniej więcej roku 2005, to faktycznie to spojrzenie na przestępczość, ono bardzo ewoluuje i pewnie to też jest charakterystyczne dla tego okresu. Nie ma takiego jednego, takiego dzieła, które mogłoby stanowić taki bezdyskusyjny, jedyny symbol tego okresu. Pewnie tych symboli jest kilka.
1: Jeden z tych symboli, jak już wspominałem, to miasto prywatne, Jacek Skalski, telefon do przyjaciela, rok 1994. I uwaga, w rolach głównych Maciej Kozłowski i Bogusław Linda, czyli ci ludzie, którzy też aktorzy, którzy w innych filmach kojarzyli się zupełnie inaczej, a tu grają naprawdę absolutnie złe typy. Ten film i panu doktorowi, i państwu szczerze polecam. Powrót do kreszowego szelestu i niemieckich mocno używanych samochodów i naprawdę poważnych zbrodni. Odbijmy trochę temat. Gdyby pan chciał porównać Polskę do innych okresów historycznych, Polska lat 90., innych państw, jak można byłoby to zilustrować? Czy początek naszej niepodległości, lata 20., nie jest podobny do tego czasu?
0: Jest oczywiście jakoś podobny. To jest każda taka próba porównania jest jakoś obarczona ryzykiem i zawsze można ostatecznie wyjść z takiego pokoju, gdzie porównują, trzasnąć drzwiami i powiedzieć, że ach, to są, że to jest przesadne, że to są przejaskrawienia. Widać te podobieństwa. Tymi podobieństwami jest rzeczywiście kruchość i relatywna nowość instytucji państwa. Jest oczywiście poczucie bardzo daleko idącej zmiany społecznej, bardzo szeroko rozumiane. No, w wypadku odrodzenia Polski w 18 roku to jest w ogóle budowa państwa od zera, to są kompletnie nowe granice, a zatem też i nowe konstelacje, nowe podziały, nowe handlowe powiązania, jednocześnie pewne takie powiązania, które zostawały z wcześniej.
1: Początek lat 90. to też są takie ruchome granice, bo nagle mamy tysiące handlarzy z Rosji, Polacy, którzy już mają te przyczółki, co pan opisywał, cytował ten Lędziel Targ, przepraszam, ale tutaj
0: Lędziel
1: kompiluję.
0: Lędziel Pijac, tak. Pełna zgoda. Ja od razu się odbiję od tego, co pan redaktor powiedział. Zgadzam się z tym i istnieje te granice, chociaż teoretycznie Polska w 89 roku i później granic nie zmieniła. To tak naprawdę granice wyobrażone i granice tego, co jest dostępne, a co dostępne przestaje być, one są bardzo płynne przez całe lata 90. I jest dla mnie też charakterystycznym takim, no chyba jednak odkryciem i taką rzeczą, którą w książce chciałem pokazać, to również to, że Polska widziana z perspektywy wschodu, znaczy z perspektywy Moskwy albo z perspektywy Białorusi czy Ukrainy, czy Litwy, ona wygląda inaczej. Oczywiście, że ona też się zmienia, ale ona wygląda po prostu inaczej. Jeszcze w 2000 roku na moskiewskich targach było rzeczą absolutnie zwykłą, żeby móc dogadać się w jakiejś formie polszczyzny i do potocznego języka, bazarowego języka rosyjskiego weszło słowo załatwili. No, wy, szto, załatwili, załatwili. Absolutnie jest to słowo płynące z no, doskonale znanego nam słowa załatwić, które może znaczyć wiele rzeczy. Załatwić sprawę można na różne sposoby, nierzadko nielegalnie, choć pewnie czasem i tak jak, tak jak prawo by przewidywało. Czemu o tym mówię? Bo to jest bardzo ładny przykład, taki jeden syntetyzujący, bardzo głęboko się sięgające no właśnie te relacje, takie codzienne relacje polsko-rosyjskie, które w kolejnych latach, po roku 2000, no jak sen złoty się ulatniały. Dzisiaj to jest zupełnie nie do pomyślenia.

0: myślenia. Oczywiście to jest mimo wszystko inna Rosja, 2026 rok, a rok 2000, ale też zupełnie dwa różne światy. I to pokazuje, jak bardzo te granice się zmieniały.
1: No pan był chyba świadkiem, jak zapytałem się Adama Michnika, czy dobrze słyszałem, czy dobrze pamiętam, jak on w latach 80. Powiedział następujące słowa. No nie wiem, czy Rosjanie będą chcieli demokracji i będą chcieli łączyć się z Zachodem, czy też nie przeważy ten sentyment, że kiedyś byliśmy biedni, ale mieliśmy 100 dywizji pancernych, które mogły dojechać do kanału La Manche w tydzień i każdy się nas bał, jak walnęliśmy pięścią w stół. No taką drogę Rosja wybrała, ale Polska, jeszcze na finiszu Polska. Niedoinwestowana policja, zupełnie jak milicja obywatelska na początku lat 50. czy 40. To był dokładnie ten sam problem. Z milicją nie zawsze to do końca wyszło. Jak pan ocenia transformację policji?
0: No, z dzisiejszego punktu widzenia możemy, myślę, być dumni z polskiej policji, która jest skuteczna, która jest doinwestowana, która działa w sposób, o którym Polacy w latach 90. mogliby pomarzyć. I powiedziawszy to nie znaczy oczywiście, że nie mam jakichś swoich rozmaitego rodzaju nie wiem, sugestii, czy może nawet zarzutów. Gdy spojrzy się przecież na to, jak wygląda doetatowanie choćby warszawskiej, stołecznej policji,
1: ale zawsze nie, może ale być nie lepiej, tylko. Tak.
0: Zdecydowanie może być lepiej. I mogę powiedzieć tak, pozostawiam to jako rzecz otwartą i też na debatę specjalistom, ale mogę powiedzieć, że lata 90. generalnie, gdyby się przyjęło rok 90. za punkt startu, a na przykład rok 2005 za punkt dojścia, to zmiana jest przeogromna. Na koniec dowód anegdotyczny. Jestem rocznik 86. W początku lat 90. wiedziałem jedno, że w moim rodzinnym Grudziądzu zasadniczo policji nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jeden ze znajomych moich rodziców był policjantem i oni doskonale przy jakichś okazjach, spotkaniach towarzyskich mówili sobie prawdę, że ci gliniarze po prostu się dekują, ponieważ boją się dostać zostać pobici, że tak to ujmę, na ulicach Grudziądza. W roku 2005 przyjechałem do Warszawy na studia i literalnie pierwsze, co mi się jakoś tak wryło w pamięć, to było to, że idąc z dworca centralnego do nie tak bardzo odległego mojego wynajmowanego mieszkania, spotykałem późnym wieczorem 2, 3, czasem 4 patrole policyjne. To jest może taki anegdotyczny i przez to niedoskonały, ale symbol drogi, którą polska policja i przez to my wszyscy przeszliśmy przez te 15 lat.
1: Mówił dr Michał Przeperski, historyk, który był świadkiem transformacji polskiej policji, jest historykiem z kraju europejskiego, środkowoeuropejskiego, z dostępem do morza, który słynie teraz w Europie z tego, że jest jednym z państw najbezpieczniejszych. Autor Dzikiego Wschodu, transformacji po polsku 86-93 oraz Prawie Zachód, historię polskiej transformacji. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I od razu reklamacja. Muzeum Historii Polski kończy swoją historię, opowiadanie o historii Polski w roku 89-90. Będzie jakaś wystawa o transformacji gościnnie?
0: Nie, to w żadnym wypadku nie mogę potwierdzić informacji, jakie pan redaktor był łaskaw tutaj przekazać naszym słuchaczom, ponieważ ta oparta na artefaktach, takim ostatnim artefaktem jest upadający Feliks Dzierżyński z placu Dzierżyńskiego, notabene dzisiaj bankowego. Rzeczywiście jest doprowadzona do roku 89, ale wystawę stałą Muzeum Historii Polski wieńczy taki fragment multimedialny, który tak naprawdę stanowi kolaż wypowiedzi, wspomnień, można powiedzieć, w takiej użyję figury zwykłych Polaków, który opowiada historię Polski od roku 89 aż do 2027.
1: A sami państwo słyszeli, ten gentleman jest rzecznikiem prasowym tej instytucji. Jeszcze podrążę jako taki rzep dziennikarski, który się przyczepia. A pokusiłby się pan doktor o to, aby być kuratorem i organizatorem wystawy Transformacja?
0: Myślę, że to jest wielkie wyzwanie. Prawdę powiedziawszy, od pewnego czasu chodzi za mną taka wizja. W tym momencie mogę powiedzieć, że to byłoby bardzo wymagające, ale potencjalnie bardzo ciekawe, dobre doświadczenie, więc czemu nie?
1: Mam nadzieję, że tak. Dziękuję panu doktorowi, dziękuję państwu. Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Słyszymy się za tydzień.

0: jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
1: No i zbliżyliśmy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, które przygotowały Paulina Olak i Anna Pałdyna, zrealizowali Jakub Białobrzewski i Paweł Chodyna, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co piąty maszynista wziął udział we wczorajszym proteście na polskich torach, są wstępne dane PKP. Kolejne przeszukania w sprawie zonda krypto. Prokuratura bierze pod lupę byłego agenta CBA. Nowe podręczniki dla polskiej mniejszości na Litwie. Do naszych rodaków trafiło 10 tysięcy książek. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Mniej niż 20% maszynistów prowadzących wczoraj pociągi wzięło udział w akcji protestacyjnej, wynika ze wstępnych danych PKP PLK. Prowadzący pociągi zwalniali na przejazdach kolejowych. Organizatorzy protestu nie wiedzą, ilu maszynistów przyłączyło się do akcji. Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Daniel Biernacik, mówił jednak o pozytywnych reakcjach pasażerów.
2: Naprawdę jestem zbudowany postawą podróżnych. Wiadomo, że ten dzień dla nich nie był przyjemny. Natomiast spotykaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem podróżnych, którzy kibicowali maszynistom, którzy uznali, że ten jeden dzień są w stanie wytrzymać, aby faktycznie mogli bezpiecznie w przyszłości poruszać się na kolei.
1: Daniel Biernacik ocenił, że propozycja zabierania na 3 miesiące prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle to krok w dobrą stronę. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonta Krypto.
3: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
3: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
4: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
3: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Pełniący obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zapewnia, że ciągłość funkcjonowania uczelni jest zachowana. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, dodał w opublikowanym komunikacie. Nowy rektor uczelni nie mógł rozpocząć wczoraj pracy, bo wejście do gabinetu zablokowała mu m.in. Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek, interweniowała policja. Na miejscu pojawił się też prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wcześniej minister sprawiedliwości odwołał poprzedniego rektora, komendanta Michała Sopińskiego. Powodem takiej decyzji były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nabrania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Tak przewiduje zmiana w przepisach, która zacznie

0: obowiązywać w przyszłym tygodniu. Strażnicy zyskają nowe kompetencje, między innymi w sprawie przewinień popełnianych przez rowerzystów.
1: Po zmianach strażnicy będą mogli nakładać mandaty za wykroczenia przy przejazdach kolejowych. Karać będą mogli jednak tylko kierowców hulajnóg czy rowerów, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
2: Niestety prawo o ruchu drogowym nie daje uprawnień strażnikom do zatrzymania kierującego pojazdem samochodowym.
1: Wśród nowych kompetencji strażników znalazło się też m.in. nakładanie mandatów za sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. W sprawie zmian łodzianie są podzieleni.
3: Niech robią te zadania, które mają dobrze, a nie wymyślajmy im nowych zadań.
4: Uważam, że każdy sposób egzekwowania prawa jest dobry.
1: Zmiany w przepisach będą obowiązywać od wtorku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: A według nowego rozporządzenia karana może być także kłótnia ze strażnikiem. Za utrudnienia działań i niestosowanie się do poleceń grozi mandat do 500 zł. 10 tysięcy nowych podręczników po polsku trafiło do szkół polskich na Litwie. Wczoraj uroczyście zostały przekazane przez nasze władze w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski rozmawiał z nauczycielami i dyrektorami placówek o znaczeniu tej inicjatywy.
5: Katarzyna Macuch, dyrektorka gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczuk. Po pierwsze czekaliśmy bardzo długo na odnowione podręczniki, które były przetłumaczone właśnie zgodnie z odnowionym programem, więc to dla nas był taki ogromny dar dla szkół. Więc jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
6: Do tej pory z czego się uczyły dzieci?
7: Violetta Brodowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Obramskiego w Myszegole. Też były polskie podręczniki, ale były bardzo stare podręczniki, a to są odnowione. Pomaga to w nauczaniu, więc bardzo fajnie.
0: Program przekazywania podręczników polskim szkołom na Litwie prowadzony jest przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego od kilku lat.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy sporo chmur, a na południowym wschodzie i wschodzie Polski będzie padać. Na termometrach od 5 do 11 stopni. W ciągu dnia wciąż pochmurno, a na krańcach zachodnich, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwy przelotny deszcz. Będzie od 13 stopni w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie, do 21 w Poznaniu i Zielonej Górze. Jest 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje się skończyły, ale susza zostaje i obok zdjęć wyschniętych rzek i jezior tegoroczną skalę kryzysu wodnego w Polsce najlepiej oddają konkretne liczby. O tych liczbach i o tych ostrzeżeniach porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu gość Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Wspomniałam o liczbach. No, radio nie zawsze lubi liczby, bo to czasami trudno zapamiętać, ale skala problemu, z jakim się mierzymy w kontekście suszy, jest ogromna, więc o kilku tych liczbach możemy wspomnieć. Tegoroczne zdjęcia z wakacji to często zdjęcia wyschniętych zalewów czy rzek, no a także właśnie problem, który związany jest z suszą. Zanim przejdziemy do tematu, który pojawi się w szkołach, bo trzeba o tym zacząć mówić i działać, no to właśnie chciałabym się skupić na tych danych, które pojawiły się w czasie wakacji, tych liczbach, które się pojawiły i rekordach niechlubnych i tych nieprzyjemnych informacjach odnośnie chociażby podpaleń i chociażby pożarów lasu. Co za informacje dostaliśmy, jeśli chodzi właśnie o wyniki suszy tegorocznego lata?
3: No, jest wiele takich liczb. Chyba taka najbardziej rozpowszechniona i najbardziej znana to jest to, że aż 625 gmin w Polsce wydało apel o ograniczenie zużycia wody. Wody wodociągowej, no ze względu na to, że po prostu susza czy inne ograniczenia spowodowały, że zbyt dużo ludzie zużywali tej wody z jednej strony, a z drugiej strony dostęp do tej wody w tych przedsiębiorstwach wodociągowych był utrudniony. No i takie apele wystosowano. 625 gmin, no to jest niebagatelna liczba, bo mamy tych gmin w Polsce około 2,5 tysiąca. W związku z tym to jest 25% gmin.
2: Co czwarta.

0: czwarta gmina miała taki problem, czyli mieliśmy problem z wodą taką do celów higienicznych, czy bardziej te ostrzeżenia dotyczyły na przykład niepodlewania, niemarnowania, no rozsądnego gospodarowania
1: wodą? Oczywiście bardziej
0: wodą.
1: Te ostrzeżenia w wielu miejscach dotyczyły niepodlewania roślin, nie mycia samochodów, czy na takiego bardziej rozrzutnego wykorzystywania wody. Natomiast no, w niektórych gminach nawet niestety dochodziło do wyłączenia na przykład wody w okresie nocy, czy no, takich awarii z tym związanych.
0: Ograniczenia zużycia wody, 625 gmin w Polsce. Tyle miejsc mierzyło się właśnie z problemem braku wody. No, widać ten brak też w rzekach, widać w wysychających jeziorach. To jest coś, obok czego nie da się przejść obojętnie, bo to jest coś naprawdę rzucającego się w oczy. To się nie da zamieść pod dywan i powiedzieć, że nie ma zmian klimatu, że nic się nie dzieje, bo to po prostu gołym okiem widać.
1: Tak, no myślę, że szczególnie zawiedzeni pewnie często są ludzie, którzy gdzieś pojadą nad jakąś solinę, nad jakieś takie jeziora, które do tej pory były często reklamowane turystycznie, szczególnie o właśnie na przykład zalew chyba Klinkowski, tak, niedaleko Ropczyc, gdzie całkiem w zasadzie ten zalew przestał istnieć. To jest trochę szersza rzeka, przy czym rzeka też dosyć mało spektakularna, bo rzeka Ropa sama w sobie nie jest jakąś wielką rzeką, taką jak Wisła, tylko mniejszą. No i tam w zasadzie tej wody po prostu w tych zbiornikach nie ma. Kiedyś, kiedy te zbiorniki tworzono, no to z myślą również o tym, że może rozwinie się tam turystyka, że będą ludzie łowić ryby, prawda, że będą tam pływać łódki, no zupełnie to dzisiaj nie ma większej racji bytu.
0: I wiele takich miejsc, które bywają atrakcją turystyczną, są dla turystów ciekawym miejscem, okazały się niedostępne. Ja też byłam na kładce, kładka taka w Narwiańskim Parku Narodowym i okazało się, że kładka nieczynna, bo za niski poziom wody, żeby można było przejść tą trasą, gdzie właśnie momentami się przepływa taką kładką. No i jest tak niski poziom, że kładka ugrzęzła na mieliźnie, więc te atrakcje turystyczne też przestają być dostępne.
1: Tak, no to jest właśnie ta kolejna liczba, czyli 70% miejsc, gdzie mierzy się poziom wody w rzekach w Polsce, 70% tych miejsc, no wykazuje właśnie taki stan bardzo, bardzo niski, taki wręcz krytycznie niski. No zresztą w Warszawie chociażby, prawda, też była w sierpniu taka informacja, że znowu krytycznie niski stan wody mamy. Zresztą w Warszawie rok czy dwa lata temu przesunięto ten wskaźnik dużo, dużo niżej, ponieważ już był na takim poziomie, że jest taka instalacja, która to pokazuje w Warszawie w taki bardziej obrazowy sposób i ta instalacja już w zasadzie pod ziemię powinna zejść. Więc, no i, ale to nie jest odosobnione, nie są to odosobnione przypadki.
0: I to wcale nie jest fajne zjawisko, bo to jest ciekawe, może przyrodniczo, że wow, jak dużo się odsłoniło ziemi, jak ciekawe rzeczy z tej Wisły chociażby wychodzą, tak, ale to wcale nie jest powód do radości.
1: To nie jest powód do radości, no. Ja na przykład w tym roku byłem w Bieszczadach i w Sanie, no, ludzie się dziwili, że tej rzeki po prostu praktycznie nie ma. To jest rzeczułka, a po drugie takie bardzo niskie stany wody wpływają przede wszystkim na to, że woda dużo bardziej się nagrzewa. Bo tej wody jest mniej i ta woda dużo szybciej się nagrzewa. Za tym rodzą się zmiany biologiczne. Ryby przestają mieć tlen, bo pojawiają się bakterie, które w mniejszej ilości wody, w cieplejszej wodzie, łatwiej się namnażają. Szybciej ten tlen wykorzystują i tu może dojść do takiej katastrofy ekologicznej jak na Odrze. Natomiast i niestety nie tylko dotyczy to właśnie tych dużych rzek w Polsce, również tych mniejszych, również tych w województwach, co do których być może do tej pory nie przypuszczaliśmy, że tak mogłoby być. Podkarpackie, lubelskie, podlaskie też zaczynają takimi województwami być, gdzie no wszyscy powszechnie kojarzymy, że to są raczej tereny takie niewiele przekształcone często przez człowieka, gdzie te rzeki nawet są, prawda, niespecjalnie jeszcze uregulowane, ale tam też ta susza zagląda. No i właśnie do tych województw chcemy jakby tak troszeczkę prewencyjnie skierować nasze działania w projekcie Kropla Wiedzy. I te działania polegające na szkoleniach dla nauczycieli, ale także na takiej zabawie dla młodzieży w postaci grywalizacji różnych quizów i zadań związanych właśnie z oszczędzaniem wody, z tym jak możemy temu kryzysowi spróbować zażegnać poprzez właśnie tak zwane błękitno-zielone rozwiązania, czyli rozwiązania, które pozwolą nam tej wody więcej wychwycić z opadów, które mamy. Bo to jest też taki, wydaje się, trochę niezrozumiały problem, że co jakiś czas, prawda, nam tutaj IMGW mówi, że

0: katastrofalne opady, że podtopienia.
1: Nawalne
0: wydaje
1: deszcze.
0: Nam się, że tej wody jest straszliwie dużo. Tymczasem tej wody nie jest tak przesadnie dużo więcej, ale przede wszystkim ta woda nam ucieka w większym stopniu niż do tej pory, dlatego że mamy cieplejszą atmosferę i te 1 czy 2 stopnie więcej niż kiedyś,

0: Niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej, tak dokładnie nazywa się ten projekt. Czy to będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, czy to będą materiały dla nauczycieli, czy to będzie rozmowa z rodzicami? W jaki sposób ten projekt będzie realizowany?
1: To są zajęcia i materiały dla nauczycieli przede wszystkim. 150 szkół chcemy odwiedzić, już kilkanaście odwiedziliśmy, ze szkoleniami. No i tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o młodzież, to będzie bardziej forma taka quizowa, takich konkursów, które też niedługo uruchomimy pod hasłem Zawody dla Wody i też będzie można się do nich zgłosić. Gra będzie zespołowa między zespołami szkolnymi, więc mam nadzieję, że będzie też ciekawie. Cały rok szkolny będziemy prowadzić ten projekt, także zapraszamy do zgłaszania się. www.wodoodporni.edu.pl to jest adres strony internetowej, gdzie ten nasz projekt ma te wszystkie guziczki, gdzie można się zapisać zarówno na szkolenia, jak i już w niedługim czasie także do tych gier i zabaw.
0: No dobrze, ale to na razie tylko teoria. To znaczy zajęcia, warsztaty, informacje, to wszystko jest teoria. To nam nie sprawi, że rzeki znowu się napełnią wodą. Więc co zrobić w praktyce?
1: Co zrobić w praktyce? W praktyce niebiesko-zielone szkoły, czy też niebiesko-zielone rozwiązania. To są rzeczy, które promujemy. Czyli chodzi o takie przekształcenie naszej przestrzeni, którą mamy wokół szkół, którą mamy w miastach, którą mamy wokół naszych domów, żeby ona łapała tą wodę deszczową i nie pozwalała jej tak szybko odlecieć. Czyli krótko rzecz ujmując, można powiedzieć, że apelujemy o to i staramy się nauczać o tym, żeby nie betonować naszych podwórek ponad miarę, żeby jednak pielęgnować jakieś ogródki, robić ogrody deszczowe, tworzyć jakieś miejsca, gdzie ta woda może się zatrzymywać, wsiąkać w glebę przede wszystkim, bo jeżeli ona wsiąknie w glebę, to dużo później wyparuje, niż będzie w jakimś zbiorniku, czy nawet takim otwartym, nie mającym styczności gdzieś tam z glebą. Ratowanie też starych drzew przede wszystkim, nie wycinanie drzew, powstrzymywanie się przed tym, żeby tą zieleń niszczyć, bo ona głównie też zatrzymuje tą wodę. Dążenie też do tego, żebyśmy odtwarzali tereny podmokłe, żebyśmy nie wypłaszali na przykład bobrów, tam gdzie one sobie założą swoje jakieś domy czy stawy, ponieważ to jest właśnie to, co pozwala nam tą wodę utrzymywać w większej ilości niż do tej pory i o tym właśnie nauczamy.
0: Czyli tak naprawdę to jest teoria, ale właśnie możemy to nawet indywidualnie we własnym gospodarstwie domowym, we własnej szkole, we własnej okolicy wprowadzić w życie, bo to nie są ani wymagające dużych nakładów finansowych rozwiązania, ani skomplikowane rozwiązania, żeby zamiast na przykład kawałka placu przy szkole wybetonowanego zamienić na kawałek zieleni łąki kwietnej, czy jakichś nasadzeń niewielkich, które można zrobić wspólnie na przykład na lekcji biologii z klasą w praktyce.
1: Tak, można też tak do tego podejść i właśnie do tego zachęcamy. No, nasze szkolenia mają na celu wyjaśnić właśnie, jak można aktywnie, zaangażując właśnie uczniów w takie działania też, zrobić coś pożytecznego. Zrobić coś pożytecznego, właśnie ogród deszczowy, czy on będzie w donicy, czy on będzie normalnie na ziemi zrobiony, żeby to miejsce znaleźć, żeby to miejsce wspólnie zrobić, żeby oszczędzać też wodę w domu, bo to też mieliśmy tutaj takie badania wśród mieszkańców właśnie tych województw, które pokazały, w jaki sposób ta woda jest używana. I no, też trzeba powiedzieć, że 65% osób, które przepytaliśmy, zauważają, że tej wody jest coraz mniej. Natomiast no, nie zawsze te sposoby wykorzystywania wody w domu są takimi sposobami, które tą wodę oszczędzają. Jeszcze można te rezerwy znaleźć.
0: Te przysłowiowe zakręcanie wody podczas mycia zębów to już jest dawno znana prawda i myślę, że większość ludzi się do tego stosuje. Ale można tej wody jeszcze szukać w domu. Można ją na wiele sposobów oszczędzać. Mój patent, który stosuję od dawna, czyli jak mam suszarkę do ubrań, to ta woda, która się zbiera, jest idealna do mycia podłogi. Do podlewania kwiatów nie, dlatego że może być tam jeszcze trochę jakiegoś środka do prania czy do płukania, ale do mycia podłogi rewelacja. I zamiast wylewać to po prostu do ubikacji czy do wanny, no to korzystam z tego do mycia podłogi. Drobna rzecz, ale tak, jeżeli robimy w skali globalnej i jest nas więcej, no to już ma znaczenie.
1: Nawet wylanie tej wody do ubikacji też jest, jeżeli służy jeszcze czemuś pożytecznemu, też jest pożyteczne. No, możemy łapać wodę przede wszystkim też z naszych dachów, tak?
0: A szkoły to duże miejsca, duże obiekty.

0: szkoły mają często duże właśnie dachy. Ta woda gdzieś sobie potem odpływa. Czasami do kanalizacji sobie odpływa, zwłaszcza gdzieś tam w tych szkołach miejskich czy podmiejskich. Mogłaby zostać złapana i no, wiemy, jak to często wygląda, tak? Potem w lecie ktoś to podlewa z kranu, z jakiegoś tak zwanego węża, prawda, czy z innego zraszacza. A być może, gdyby tą wodę gromadzić systemowo w takiej szkole, w jakichś beczkach, w jakichś urządzeniach, które tą wodę przychwytywały, aż tak dużo właśnie tej wody nie trzeba by było zużywać i nie byłoby tyle tych apeli o to, żeby tę wodę oszczędzać, bo właśnie często z powodu takiego bezmyślnego czasami podlewania kwiatów w okresie najbardziej upalnej pogody, kiedy ta woda z takim zraszaczu w zasadzie ona wyparowuje od razu, w zasadzie nawet nie trafia do tych roślin, no często to zużycie właśnie przekracza możliwości lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych.
1: No i potem dostajemy też ostrzeżenia przed chociażby suszą hydrologiczną. Takich ostrzeżeń też było bardzo dużo w czasie minionych wakacji. 15 sierpnia było najgorzej. Łącznie zostały objęte obszarami ostrzeżenia stanowiące połowę naszego kraju. Czyli susza hydrologiczna jest ogłaszana wtedy, kiedy wody gruntowe się obniżają? Czy w jakiej sytuacji możemy mówić o suszy tej hydrologicznej?
0: Kiedy spadek poziomu wody właśnie jest już na tych najniższych poziomach, kiedy brakuje wody w glebie, kiedy już właśnie są też ogłaszane bardzo często te zakazy wejścia, prawda, do lasów na przykład, żeby nie, bo jest bardzo duże ryzyko pożarowe. To jest ten moment. No i właśnie ta susza hydrologiczna jest taka najtrudniejsza do dostrzeżenia. No, bo trzeba tutaj szeregu takich kompleksowych pomiarów, więc trochę też nie jest łatwo to objaśnić, ale ona ma swój taki bardzo praktyczny wymiar, tak? Bo ona się przeradza w suszę przede wszystkim dla rolników. I też warto powiedzieć, że tutaj w zasadzie w 65% gmin w Polsce właśnie ten stan suszy hydrologicznej ogłoszona. Ten stan suszy hydrologicznej to jest ten stan, który potem upoważnia do wypłaty różnych odszkodowań rolnikom, jeżeli oni mają straty w rolnictwie, straty związane z tą suszą, a te straty no, są przeciętnie w Polsce na poziomie 14%. No, to nie jest mało. To już jest naprawdę spora strata, zwłaszcza jeżeli mówimy o 202 milionach złotych rocznie wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. To są duże pieniądze.
1: No i my mieszczuchy, nie możemy mówić, że nas to nie dotyczy, bo nas to dotyczy. Może nie bezpośrednio, czyli nie mamy problemu z uprawami i z całym rolnictwem, ale mamy problem potem w sklepie, żeby kupić chociażby to, co zostało wyprodukowane, a zostało tego mniej ze względu na suszę. Więc
0: zostało,
1: i cena jest wyższa. Więc to,
0: i cena, tak.
1: I dla mieszczuchów, i dla tych z mniejszych miejscowości ma znaczenie.
0: Dokładnie. I cena pójdzie do góry. Dla każdego. No i dlatego też każdy z nas powinien się zastanowić, co może jeszcze zrobić takiego, żeby tej suszy było mniej. Dlatego zapraszamy na nasze szkolenia. Mamy też nadzieję, że poprzez szkoły, poprzez dzieci, młodzież, poprzez nauczycieli ta wiedza coraz bardziej będzie dostępna także dla każdego.
1: Z doświadczenia widzi pan, że na przykład właśnie młodzież, dzieci, które biorą udział w takich zajęciach, później też edukują rodziców, że to działa, że to w ten sposób właśnie się często odbywa, że bo na zajęciach mi powiedzieli, bo w szkole pan powiedział, czy pani powiedziała, że warto zbierać deszczówkę albo żeby jakoś oszczędzać wodę. Jak bardzo to się przekłada właśnie ten młody człowiek na dorosłego rodzica?
0: To się przekłada pod warunkiem jednak jednym takim, że ta wiedza nie spotka się z jakąś taką dużą kontrą ze strony tych osób, z którymi ta młodzież, która wyjdzie ze szkoły, będzie miała później do czynienia. Więc to przekonanie w tej młodzieży musi być bardzo silne, że tak należy robić i wtedy oni mają szansę ten świat zmienić. Natomiast jeżeli będzie słabe, to będzie im trudniej przekonać tych, którzy nie są przekonani i zostaną też zakrzyczeni. Także to tak bardzo, bardzo różnie. Ale generalnie spodziewamy się, że ten wpływ będzie widoczny.
1: No tym bardziej, że te susze widać, ten brak wody widać.
0: Tak,
1: jak
0: tak.
1: Od tego zaczęliśmy rozmowę, że jedziemy nad rzekę i nie popływamy kajakiem, bo jest zbyt niski stan wody. Albo idziemy gdzieś nad jakieś jezioro i się okazuje, że zakwit sinic, bo za ciepła woda. Czyli to jest coś, co no, obserwujemy, co bezpośrednio nas dotyczy, na co mamy, no co odczuwamy po prostu.
0: Tak, to odczuwamy. I teraz właśnie my trafiamy do, znaczy idziemy do nauczycieli, dlatego że oni trafiają do młodzieży. Dzisiaj ta młodzież troszeczkę jest wychowana w takiej sytuacji, że my jesteśmy takim społeczeństwem bogacącym się, myślącym, że nas na wszystko stać, że, no, że możemy tak od tego oszczędzania trochę odejść. Tymczasem właśnie takie kryzysy, jak ten kryzys wodny,

0: który mamy, który jest napędzony też przez kryzys klimatyczny, pokazuje nam, że to jest trochę fałszywy obraz. My owszem się bogacimy, ale powinniśmy się bogacić nie tylko dlatego, że zużywamy coraz więcej różnych rzeczy, ale również dlatego, że oszczędzamy. Oszczędzanie również służy temu, żebyśmy my byli koniec końców nieco bogatsi.
1: Ale jak ja obserwuję młodzież, to oni są chyba bardziej wyedukowani tak ekologicznie, no bo od wielu lat mamy segregację odpadów. I w szkołach są te osobne kosze. Większość jednak myśli o tym, gdzie wrzuca. To nie jest takie bez sensu wyrzucanie, gdzie mi się podoba. Tak samo system kaucyjny. No przecież ile młodzieży dorabia sobie do kieszonkowego, oddając plastikowe butelki. Więc młodzież w tej chwili ma kilka takich możliwości, żeby zobaczyć, jak ta ekologia jest ważna i że to jest taka już ich codzienność.
0: Oczywiście są duże możliwości, są też programy w zakresie jeżdżenia rowerem do szkół, prawda?
1: Rowerowy maj.
0: Są pracownie odnawialnych źródeł energii, ale wysunę tezę, że jeżeli chodzi o wodę, to mamy tutaj jednak pewien niedobór.
1: Bo leci przecież,
0: bo ta woda leci, bo w tych toaletach ta woda jest, w kranie leci. I tutaj nie przesadnie się o tym mówi. I wydaje się, że istnieje jednak potrzeba, żebyśmy o tym oszczędzaniu wody, o tym mądrym jej wykorzystywaniu, o jej pozyskiwaniu również mądrym z sytuacji, które mamy z deszczów, prawda, żebyśmy ją w mądry sposób pobierali z tej przyrody i wykorzystywali. I również oddawali oczyszczoną później, prawda, do przyrody. No bo to, co my wykorzystujemy, potem nie zawsze jest czyste, kiedy to oddajemy. Więc cały ten obieg wody troszeczkę nam umknął jeszcze z tej edukacji ekologicznej.
1: Tym bardziej, że bez wody nie da się żyć, nie da się jej w żaden sposób wyprodukować, zastąpić, o ile energię możemy produkować inaczej, nie z węgla, nie z paliw kopalnych, ale z odnawialnych źródeł energii, no to wody nie da się w żaden sposób wyprodukować. Nie ma na to metody. Trzeba ją po prostu oszczędzać, trzeba ją mądrze wykorzystywać, a program Kropla Wiedzy, czyli zmiana postaw społecznych poprzez niebiesko-zielone szkoły w Polsce Wschodniej jest dostępny. Można się zapisać, można wziąć udział. Czy tylko szkoły w Polsce Wschodniej?
0: Tak, tylko z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dla tych szkół na pewno mamy darmowe szkolenia właśnie w zakresie tego, jak nauczać mądrze o wodzie i jak ciekawie nauczać o wodzie i o zmianach klimatu, bo to jest właśnie clue tego projektu.
1: A co zresztą Polski? Też jest sucha.
0: Co zresztą Polski. Myślę, że w najbliższym czasie też pojawią się nowe, inne programy, które będą o tym nauczać. Natomiast oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. Czym więcej my będziemy informacji mieli na temat tego, że takie działania są potrzebne, tym bardziej też będziemy mogli przekonać kogoś, kto rozdaje pieniądze na tego typu projekty, żeby takie projekty
1: finansować się na cały kraj.
0: I żeby rozlewać je na cały kraj.
1: Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, koordynujący projekt Kropla Wiedzy, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
1: Bardzo pan ładnie dzisiaj ubrany, tak na niebiesko, jak kropla wody.
0: No,
1: taka
0: tak.
1: Czysta kropla
0: tak.
1: Wody.
0: Tak.
1: Ja dziękuję państwu za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Proszę państwa, znamy dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce. Jeszcze 4 lata temu statystyczny Polak wypijał prawie 10 litrów czystego alkoholu. Piwo pozostaje dalej najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce i tak jest od końca lat 90. A od początku lat 2000 ponad połowa spożywanego alkoholu to właśnie owo piwo. Artur Wolski, dzień dobry. Dlaczego sięgamy po alkohol? Jak on wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, ale także i społeczne? Oraz jakie działania mogą skutecznie ograniczyć spożywanie alkoholu, opowie nasza gościni, doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry pani doktor.
4: Witam.
3: Za napój alkoholowy uznajemy nie tylko napoje spirytusowe czy wódki. Co jeszcze do tego zbioru napój alkoholowy możemy jeszcze zaliczyć?
4: No oczywiście

0: piwo, wino, no każdy napój, który zawiera etanol. Tak. I to jest ta podstawowa wiadomość, którą należy pamiętać i brać pod uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wiele osób uważa, że na przykład piwo to jest jakiś lekki napój alkoholowy, albo że wręcz w ogóle nie jest napojem alkoholowym, bo takie opinie także można usłyszeć. Tak samo od piwa możemy się uzależnić jak od jakiegokolwiek innego napoju alkoholowego.
1: Badania naukowe dostarczają niezbitych dowodów, że nadużywanie alkoholu ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, na funkcjonowanie naszych narządów wewnętrznych, na zdrowie psychiczne, ale także generuje problemy społeczne i to na bardzo dużą skalę. To taki dosyć lakoniczny opis tego, co może alkohol zrobić z naszym zdrowiem, ale gdybyśmy pani doktor tak spróbowali skonkretyzować takie szkodliwe działanie alkoholu.
0: Obecnie mówi się o szkodliwym wpływie picia napojów alkoholowych na zdrowie psychiczne, somatyczne, ale w ogóle picia, nie nadużywania. Picia napojów alkoholowych. Obecnie uważa się, zgodnie z wynikami badań naukowych, że każda ilość napoju alkoholowego wypitego jest w jakiś sposób szkodliwa dla zdrowia osoby pijącej.
1: No właśnie, tym bardziej, że Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła już takie określenie, że nie ma dawki, która nie szkodzi,
0: tak,
1: prawda?
0: Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. I oczywiście to jest tak, że po wypiciu jednego kieliszka my nie odczuwamy tych negatywnych konsekwencji. Natomiast to picie tych pojedynczych kieliszków kumuluje się. I nawet w przypadku osób, które twierdzą, że piją w sposób odpowiedzialny i umiarkowany, to jednak muszą brać pod uwagę, że picie napojów alkoholowych ma negatywny wpływ na ich zdrowie.
1: I warto chyba też jest przypomnieć, pani doktor, że spożywanie alkoholu, swoje szkodliwe działanie na zdrowie już wpływa na dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Myślę tu o kobietach w ciąży, które sięgają po alkohol, prawda? I na to są też dowody naukowe.
0: Tak, wrzesień to jest szczególny miesiąc. To jest taki miesiąc, który stanowi pewien pretekst do tego, żeby przypominać, iż jedynym sposobem na uniknięcie ryzyka urodzenia dziecka z spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych to jest całkowita abstynencja od alkoholu od momentu poczęcia tego dziecka do momentu narodzin. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu podczas ciąży i nie ma takiego momentu, który byśmy mogli powiedzieć, że na początku ciąży to może nie jest takie szkodliwe lub na końcu ciąży. Po prostu ciąża to jest okres całkowitej abstynencji od alkoholu.
1: Pani doktor, chciałbym jeszcze, żebyśmy rozwinęli temat szkodliwości alkoholu na różne układy. Przewód pokarmowy, jeżeli będziemy pić alkohol, na pewno z tego nie będzie zadowolony, prawda?
0: Z całą pewnością. Tutaj jest bardzo wiele też kłopotów i chorób związanych z układem pokarmowym.
1: Podrażnienie układu pokarmowego.
0: Proszę pamiętać o nowotworach żołądka, wątroby, ponieważ alkohol ma bardzo silne właściwości kancerogenne. W związku z tym ma związek z powstawaniem co najmniej kilku nowotworów. I tu chcę zwrócić uwagę na związek picia napojów alkoholowych z nowotworem piersi, ponieważ to jest też związek udokumentowany. I to nie dotyczy kobiet uzależnionych, bo to się zdarza, taka interpretacja, ale ja nie piję nadmiernie, nie jestem osobą uzależnioną, w związku z tym nie ma możliwości, żeby ten alkohol mógł mieć taki wpływ. Tu nie chodzi o osoby czy kobiety uzależnione, choć w ogóle o picie napojów alkoholowych i znowu nie możemy wskazać tej granicy. Aha, jeśli tylko tyle piję, to znaczy, że nie ma to żadnego wpływu.
1: Bo wracamy do tego, co Światowa Organizacja Zdrowia wydała takie zalecenia. Nie ma dawki bezpiecznej, tak, jeżeli chodzi o alkohol. No, choroba też wrzodowa, żołądka, prawda, dwunastnicy, no to będą konsekwencje nadużywania alkoholu. Układ sercowo-naczyniowy też źle znosi alkohol, tak, i na to też mamy badania naukowe i dowody, że faktycznie tak jest, prawda?
0: Tak, wśród tych zdrowotnych konsekwencji picia napojów alkoholowych jako jeden z tych podstawowych układów, które ulega uszkodzeniom i dysfunkcji, to jest właśnie układ naczyniowo-sercowy. Bardzo wiele zawałów serca, udarów mózgu ma bezpośredni związek z piciem napojów alkoholowych. W ogóle alkohol jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Znajduje się w tej takiej trójce najważniejszych czynników ryzyka, czyli naprawdę te obciążenia zdrowotne są ogromne, a pamiętajmy jeszcze także o konsekwencjach.

0: w życiu społecznym.
1: A alkohol niszczy też wątrobę, czyli największe laboratorium naszego organizmu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tutaj mamy też badania naukowe jednoznacznie wskazują, że różnego rodzaju dysfunkcje wątroby, włącznie oczywiście z marskością wątroby, są powodowane przez picie napojów alkoholowych. Niestety w Polsce te odsetki osób, które chorują na alkoholowe zaburzenia funkcjonowania wątroby, to jest co najmniej 10 tysięcy zgonów rocznie.
1: Warto też pamiętać, że alkohol zaburza funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za metabolizm mleków, bo przecież każdy z nas ma jakąś chorobę współistniejącą, bo tak jakby poszukać, to na pewno u każdego coś znajdziemy. Lekarz zawsze przepisze jakieś leki. No i jeżeli pijemy alkohol, to te reakcje są nieprzewidywalne i zamiast dobrego skutku, dobroczynnego dla zdrowia leków, może dochodzić do bardzo szkodliwych interakcji. No i skutek może być fatalny dla nas.
0: Tak, w ogóle za mało się na ten temat mówi. Właśnie na temat interakcji napojów alkoholowych z lekarzami. I bardzo wiele osób w ogóle nie czyta też tych dodatkowych informacji, które są zawsze zawarte przy lekach, a tam najczęściej jest taka informacja o tej możliwości wejścia w interakcję z alkoholem. I oczywiście bardzo często leki też mają wtedy większe właściwości toksyczne dla naszego organizmu, o czym także należy pamiętać, w szczególności osoby starsze, które używają wiele leków, a do tego jeszcze alkohol, i te konsekwencje naprawdę mogą być poważne.
1: Pani doktora, skąd bierze się uzależnienie od alkoholu? Dodam, że nauka ma tu właściwie odpowiedź, ponieważ badania są bardzo prowadzone na szeroką skalę. I tu właściwie takie trzy drogi wskazuje nauka, badania, że to jest taki model biopsychospołeczny, który zachodzi na takiej drodze neurobiologii, czyli najprościej mówiąc, jak nasz mózg zostaje przeprogramowany przez alkohol. To mogą być pewne predyspozycje genetyczne, co jak w wielu chorobach się też doszukujemy, a choroba alkoholowa jest jednostką chorobową. No i psychika, środowisko i te koszty społeczne. I to są niesamowite koszty i obciążenia. No to jak najprościej powiedzieć, skąd to uzależnienie się bierze, że niektórzy są twardzi i nie piją, a niektórzy nie dają rady.
0: No ale niektórzy też spożywają umiarkowane ilości alkoholu, nie uzależniają się, choć w dalszym ciągu proszę pamiętać, że pomimo tego, że się nie uzależniają, to ten negatywny wpływ napojów alkoholowych w dalszym ciągu pozostaje na te wszystkie inne nasze układy, które są odpowiedzialne za to, w jaki sposób funkcjonujemy, czy w dobrym zdrowiu, czy nie.
1: I chociaż na razie się nic nie dzieje, to pamiętajmy, że tej dawki bezpiecznej nie ma, jak mówi WHO, czyli per saldo pracujemy sobie na skrócenie życia i na gorsze funkcjonowanie całego naszego organizmu. Chociaż na razie nic się nie dzieje. Wydaje nam się, że z alkoholem nam po drodze.
0: Po pierwsze, jeśli w ogóle mówimy już o uzależnieniu, czyli wchodzimy w ten obszar naszego funkcjonowania psychicznego, bo uzależnienie jest zaburzeniem w zdrowiu psychicznym, to musimy pamiętać, że uzależnienie rozwija się w czasie. To nie jest tak, że to jest jakiś punkt odcięcia, tylko jest to pewne kontinuum, które zaczyna powodować, że człowiek nie może, w pewnym momencie sobie uświadamiamy, że nie możemy właściwie bez tego alkoholu normalnie funkcjonować. To jest, tak jak pan redaktor powiedział, samo uzależnienie no, opiera się na dosyć jednak złożonych mechanizmach, ponieważ żaden z tych czynników, o których pan powiedział, sam w sobie pojedynczo nie jest odpowiedzialny za rozwój uzależnienia. Tutaj mówi się jednak o pewnej synergii i takim współdziałaniu różnego rodzaju mechanizmów, które mają wpływ na to, że to uzależnienie może się rozwinąć. Niewątpliwie wiemy, że to są czynniki środowiskowe, wpływ rodziny, wpływ otoczenia, nawet nieraz dzielnicy, w której żyjemy, gdzie mamy wiele osób wokół siebie, czy rówieśników na przykład w tym okresie młodzieńczym, którzy spożywają napoje alkoholowe i
1: dzisiaj
0: nie jesteśmy w stanie odeprzeć tej presji, się temu podporządkowujemy.
1: Spektrum, o którym pani była uprzejma powiedzieć, nazywa się ładnie epigenetyką.
0: Tak, tak. No zdecydowanie, ale w tej właśnie epigenetyce proszę zwrócić uwagę także na te czynniki genetyczne, bo ich także nie można pomijać. Czyli jednak, jeżeli my wiemy, że mamy, mieli

0: mieliśmy w rodzinie osobę, która miała problem z alkoholem, to musimy brać pod uwagę, że my także mamy większą podatność na to uzależnienie.
1: Przy dobrze, czym żeby ta czerwona lampka nam się zapaliła, prawda?
0: Absolutnie.
1: Uważaj, bo w domu był problem, tak samo jak z cukrzycą chociażby.
0: Nawet ja uważam, że warto rozmawiać na przykład z młodymi ludźmi. Jeżeli w rodzinie tego młodego człowieka był problem z alkoholem, nawet jeżeli to była dziadek, nie ojciec, to warto z młodym człowiekiem o tym porozmawiać i uświadomić mu takie ryzyko i to porozmawiać
1: czyli
0: nie tylko jeden raz.
1: Edukacja
0: jest bardzo, bardzo ważna.
1: Jeszcze raz edukacja. I tu pewnie ogromna rola szkoły, która może być bardzo pomocna, żeby tych przypadków chorób alkoholowych stwierdzanych, szczególnie u młodych ludzi, było coraz mniej. Może być ogromna. No, mamy nowy przedmiot, prawda? Edukacja zdrowotna i myślę, że tam ten temat bardzo dobrze, gdyby się pojawił, pani doktor.
0: No ja mam nadzieję, że się jednak w tejże edukacji zdrowotnej
1: ważna
0: to pojawi.
1: Dla zdrowia i somatycznego, ale także i dla zdrowia fizycznego, dla zdrowia psychicznego, no i dobrostanu w ogóle całego społeczeństwa przecież.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby zacząć edukować od najmłodszych lat, czyli osoby już chodzące do szkoły, aby miały pełną świadomość różnych ryzyk związanych z piciem napojów alkoholowych, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Ale zwracam uwagę, że rozmawiać z młodzieżą trzeba umieć i też te treści, które w tej edukacji zdrowotnej będą dotyczyły tego zagadnienia, muszą być odpowiednio dobrane, ponieważ dla młodzieży informacja o tym, że możesz się uzależnić, to jest informacja zupełnie abstrakcyjna.
1: No, z kosmosu.
0: Trzeba w związku z tym z młodzieżą rozmawiać na temat ryzyk, wskazywać na te realne zagrożenia, które rzeczywiście tą młodzież mogą dotknąć w związku z tym, że na przykład ma wczesną inicjację alkoholową, czyli jaką właśnie nastolatkowie, 15-14-latkowie zaczynają inicjować kontakt z alkoholem. I tutaj, zanim dojdzie do tego uzależnienia, to tak naprawdę jest całe spektrum innych zagrożeń, które mogą mieć ogromne konsekwencje i rzutować na całe życie tego młodego człowieka.
1: Jak bo się to jest uzależni, prawda, od alkoholu, wpadnie w ten nałóg, no to potem ani możliwości rozwoju swojej kariery, ani wiedzy, ani zdobycia dobrego zawodu, ani dobrego założenia rodziny, czy posiadania kogoś, z kim się chciało być długo albo przez całe życie, kto
0: ale
1: byłby
0: odpowiedzialny. Ale to już mówimy o uzależnieniu, a ja mówię, że tutaj jeszcze jest cały spektrum ryzyk przed uzależnieniem, które dotyczą tego młodego człowieka. To są różnego rodzaju
1: bo tu już
0: akty
1: ja mówiłem
0: agresji
1: o tym, co się zrobiło, jak się mleko wylało.
0: Tak, jak
1: a
0: się mleko
1: doktor
0: wylało, a ja cały czas mówię o tym, że jak rozmawiamy z młodzieżą, to uzależnienie jest na końcu w jakiejś dłuższej perspektywie
1: racja
0: czasowej. Natomiast młodzi ludzie doświadczają bardzo wielu urazów, wypadków, niejednokrotnie bardzo ciężkich. To są różnego rodzaju sytuacje utonięć. To są przypadki przedwczesnej, nieodpowiedzialnej inicjacji seksualnej i konsekwencji z tym związanych. Tutaj alkohol jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na tego typu zachowania.
1: Oczywiście, czyli wydarzają się rzeczy, które jeśli by mózg pracował normalnie, na trzeźwo, prawdopodobnie nigdy by się
0: tak
1: nie wydarzyły.
0: I o tych zagrożeniach z młodymi ludźmi trzeba mówić, a uzależnienie oczywiście jest.
1: Ale to im pokazać na końcu,
0: tak,
1: natomiast powiedzieć,
0: tak,
1: co się może wydarzyć, jeżeli stracą kontrolę, bo ich głowa przestanie pracować tak jak trzeba.
0: Tak, ale też z młodzieżą trzeba rozmawiać na temat tego, że nie muszą ulegać presji, że mogą pozostać wierni swoim wartościom czy przekonaniom, niekoniecznie podporządkowując się takiemu bardzo silnemu poczuciu, który występuje u nastolatków, poczucia przynależności do grupy. I z jednej strony to jest taki naturalny etap rozwojowy, czyli ja chcę przynależeć do grupy, ja chcę być akceptowany przez tą grupę.
1: Jeżeli grupa pije, to ja też.
0: Ale chodzi o to poczucie przynależności.
1: Żeby mnie grupa nie skreśliła,
0: wszystkim
1: nie wyrzuciła poza nawias,
0: tak,
1: więc zrobię to samo. Ale jeśli głowa będzie trzeźwa, a będziemy mieli na tyle silnej woli, to może warto jest wybrać inną grupę, która ma inne wartości.
0: I warto o tym z młodzieżą rozmawiać.
1: No właśnie, żeby pozostawić im wolny wybór, bo każdy człowiek
0: edukacja
1: lubi. I to też jest edukacja, jak najbardziej, pani doktor, racja, jak umiejętnie rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby efekt naszej edukacji był rzeczywiście trafiony, po prostu. Jeszcze chciałam zapytać, bo mamy także dobre informacje Głównego Urzędu Statystycznego z

0: 2025 roku dotyczące spożycia alkoholu, czyli pijemy mniej. Co się zmieniło i jakim to jest prognostykiem dla zdrowia publicznego?
1: Tak jak pan redaktor zauważył, to, że pijemy coraz mniej, czyli dane za 2025 rok mówią o 8,3 litra w przeliczeniu na czysty alkohol na głowę mieszkańca. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że to możemy już powiedzieć, że jest pewien trend, bo on się utrzymuje od kilku lat. Z roku na rok te wartości są coraz niższe. Z badań, które prowadzimy, wydaje się, że rośnie nam grupa osób, która deklaruje jednoznacznie, że alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby cieszyć się życiem i być zadowolonym.
0: To bardzo dobra wiadomość.
1: Tak, badania wskazują, że właśnie w 2025 roku odsetek tych, którzy deklarowali, że właściwie w ogóle nie piją alkoholu, był rekordowo wysoki, wyniósł powyżej 20%. Też w badaniach na młodzieży, czyli mam na myśli jaką młodzież 15-16-letnią, czy 17-18-letnią. Także od wielu lat widzimy trendy spadkowe, jeśli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, nie tylko alkoholu, ale także narkotyków.
0: No właśnie, chociaż to jest dobry trend, dlatego że takie ogólne badania przekrojowe tej grupy młodzieży wykazują, że oni zaczynają myśleć o dobrostanie swojego zdrowia i zaczynają o to zdrowie dbać, traktując, że to jest ich wartość i to jest ich polisa na życie. I to jest wspaniałe.
1: Tak, ja myślę, że to tutaj istotny wpływ na obniżenie tego poziomu konsumpcji napojów alkoholowych ma jednak pewna zmiana pokoleniowa. Młodzi ludzie coraz częściej podkreślają taką wartość jak po prostu zdrowie, jak zdrowy styl życia. Zresztą też w badaniach prowadzonych przez CBOS także opublikowano takie bardzo interesujące wnioski, a mianowicie,
0: czyli Centrum Badań Społecznych.
1: Tak, a mianowicie, że wśród tej grupy abstynentów, czyli powyżej 20%, bardzo liczną grupę stanowiły osoby też młode, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia i prawie 90% tych abstynentów twierdziło, że no, po pierwsze alkohol nie jest im potrzebny do tego, żeby być zadowolonym z życia, ale także podkreślało, że dobra zabawa może odbywać się bez alkoholu.
0: Czyli
1: ja celowo o tym mówię, ponieważ istnieje taki mit, zresztą bardzo utrwalany przez przekaz reklamowy, że dobra zabawa musi się wiązać z alkoholem. W związku z tym to, że mamy coraz liczniejszą grupę osób, która dostrzega ten paradoks i to, że po prostu jest to jeden z mitów, który zresztą jest bardzo niebezpieczny dla kształtowania postaw wobec alkoholu, to też musi cieszyć.
0: No właśnie, dlatego, że i w kinach, i w różnych przekazach, ale także i w różnych periodykach opisywane są różne imprezy i tam zawsze one są suto zakrapiane alkoholem. Natomiast okazuje się, że ci młodzi wręcz przeciwnie, mówią, że się można świetnie bawić bez procentów i to jest bardzo budujące.
1: Tak, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że jak analizujemy też wyniki takich badań sondażowych, które są prowadzone od wielu lat, to w okresie ostatnich 2 lat po raz pierwszy mamy taki trwały trend, że opinia społeczna, społeczeństwo domaga się zmiany polityki wobec alkoholu. Oczekuje zmian, jest zmęczona bezustannymi reklamami, które no, na co dzień oglądamy w telewizji, na billboardach i w innych środkach masowego przekazu.
0: I to na wszystkich kanałach. Non-stop po parę wejść w ciągu godziny.
1: Mogę powiedzieć, że zdarzyła się reklama na kanale dla dzieci. Reklama alkoholu. My sprawę skierowaliśmy do prokuratury. Nie znamy oczywiście wyniku rozstrzygnięcia, ale ta sprawa została zgłoszona. To jest bardzo ważne, że zmienił się klimat społeczny wokół picia napojów alkoholowych. I sam fakt, że ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych właśnie uzyskały tak duże poparcie jednak społeczne.
0: O to chciałem zapytać, bo tak ludzie zazwyczaj nie lubią, jak im się nakłada jakiś kaganiec na głowę. Co wynika z tej analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego właśnie dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu?
1: W tych gminach, miastach, w których wprowadzono nocne ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, odnotowuje się bardzo istotny spadek interwencji policji, straży miejskich, czyli tych służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. No dlaczego? No dlatego, że jest mniej powodów do tego, żeby te służby podejmowały interwencje. Mniej burt, mniej awantur. Rośnie poczucie bezpieczeństwa lokalnych.

0: Na uszu budzą się demony. No
1: tak,
0: i stąd
1: alkohol
0: problem.
1: Sprzyja agresji. Poza tym także są badania, które wskazują, że przy takich ograniczeniach, które wprowadziło wiele już gmin w Polsce, dokładnie 235 gmin wprowadziło te ograniczenia, to także zmniejsza się liczba interwencji, pogotowia, czy mniejsze obciążenie na SOR-ach. Czyli jednym słowem mniej wypadków, mniej urazów i stąd także mniejsza liczba tego typu interwencji, co też jest sprawą niezwykle ważną.
0: Proszę Państwa, o wpływie alkoholu na zdrowie i o tym, jakim prognostykiem są opublikowane dane przez Główny Urząd Statystyczny o spadku spożycia alkoholu w Polsce opowiedziała nam pani doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pani doktor, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Artur Wolski. Ja też Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Nasze zaproszenie przyjęła pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Po tym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, po tym wypadku kolejowym, wiele głosów się pojawiło mówiących o tym, że potrzebna jest zmiana przepisów. W tym głosów polityków, to naturalne, między innymi premier Donald Tusk w tej sprawie się wypowiadał i zmianę tych przepisów zapowiadał. Czy jako społeczeństwo my potrzebujemy tragedii, żeby poważnie zainteresować się problemem, który wcześniej był gdzieś obok nas?
4: Te tragedie, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, są dosyć częste. Niestety od 2015 roku liczba wypadków i liczba ofiar, które tracą życie w tych wypadkach, pozostaje na niezmiennym poziomie. Jedyne, co jest pocieszające, to to, że ten ruch kolejowy jednak znacząco wzrósł, więc można powiedzieć, że nie jest to wzrost adekwatny do rozwoju samych kolei. No ale cały czas mówimy o wielu tragediach i o wielu osobach, które tracą życie na tych przejazdach. Nic też dziwnego, że rząd natychmiast reaguje na to. Wiadomo, że jest to temat, który jest w tym momencie bardzo gorący i chcielibyśmy jakiegoś rozwiązania tego problemu, rozwiązania szybkiego, w trybie natychmiastowym, żebyśmy mieli pewność, że więcej do takiej tragedii nie dojdzie. Szczególnie jeżeli chodzi o maszynistów. Ten zawód jest związany z tym, że te osoby, które nie przestrzegają przepisów drogowych, stają się sprawcami i ofiarami wypadków, które nie dotyczą tylko ich, ale również pasażerów i obsługi pociągu.
3: Dlaczego tak często my reagujemy właśnie dopiero wtedy, kiedy wydarzy się coś dramatycznego, no zamiast działać wcześniej? I chciałem tutaj dodać, kiedy problem jeszcze jest tylko takim potencjalnym zagrożeniem, no ale tak jak pani zwróciła uwagę, chociażby wypadki na kolei, na przejazdach drogowo-kolejowych się zdarzały, były ofiary, były osoby poszkodowane, więc to też z jednej strony nic nowego, no ale my za moment po danej dramatycznej sytuacji, po jakimś wypadku, po jakiejś tragedii jest chwilowa burza, wiele emocji, później chyba przechodzimy do porządku dziennego. Jak działa ten mechanizm?
4: Tutaj oprócz mechanizmu chciałabym powiedzieć, że kara jest dosyć wysoka już teraz. To jest 2000 mandatu i 15 punktów karnych, więc nie można powiedzieć, żeby ta kara nie była wysoko zawieszona. Natomiast tutaj chodzi o to, że ta kara nie jest stosowana. Nie mamy żadnych procedur do tego, żeby łapać te osoby, które stają na tych przejazdach kolejowych. Z drugiej strony mamy bardzo duże przyzwolenie społeczne na to, że przyjadę w ostatnim momencie, a jeszcze szlaban do końca się nie zamknął. I to jest kwestia regulacji społecznej. Żebyśmy my sami zwracali uwagę na takie sytuacje, żebyśmy my zgłaszali kierowców, którzy łamią prawo. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy zaczynamy być państwem, które coraz bardziej stosuje się do tego prawa. Bardzo wiele rzeczy pilnujemy już jako społeczeństwo obywatelskie, czyli wprowadzamy pewne normy, które już nie muszą zawierać kar. My sami przestrzegamy tych norm. Można powiedzieć, że je zinternalizowaliśmy, uważamy je jako własne. Także jest tutaj jakby dwustronne. Z jednej strony jest ta kara, nierychliwość tej kary, czyli że rzeczywiście to nie jest tylko tak, że ona jest zapowiadana do końca, nie wiadomo kto ma przestrzegać tego, żeby ona była egzekwowana, ale z drugiej strony to jesteśmy my, społeczeństwo, którzy nie powinniśmy tolerować takich zachowań, którzy powinniśmy je zgłaszać, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy łamiemy to prawo, łamie bardzo niewielki odsetek naszego społeczeństwa, a my jako społeczeństwo powinniśmy również reagować i regulować takie zachowania.

0: aby przestały występować.
1: No dobrze, a teraz ta zapowiedź ze strony polityków, żeby zaostrzyć prawo, że po takiej tragedii dojdzie do zaostrzenia tego prawa. Czy zaostrzenie samych kar po danej tragedii rzeczywiście zwiększa bezpieczeństwo, czy jest po prostu sposobem na pokazanie społeczeństwu, że władza coś robi?
0: Jest to na pewno pokazanie, że władza coś robi, że robi natychmiast i że słucha społeczeństwa i że odbiera komunikat o tym, że pewna grupa zawodowa czuje się niezauważona w tym problemie. Natomiast z przejazdami kolejowo-drogowymi jest tak, że tylko w 5 miejscach jest automatyczne rejestrowanie kierowców i pojazdów mechanicznych, które łamią prawo. Wobec tego bardzo trudno jest powiedzenie, czy zaostrzenie tego prawa w jakikolwiek sposób wpłynie na zmianę zachowań. Myślę, że tutaj bardzo potrzebujemy coraz częstszych kampanii. Były kampanie w telewizorze, był sławetny nosorożec, który uprzedzał, żeby nie włazić na te tory, żeby nie wjeżdżać tam samochodem, że to prowadzi do bardzo wielu tragedii. Ale myślę, że powinniśmy cały czas informować o tym i cały czas o tym mówić, aż w końcu zakodujemy sobie, że jest to zachowanie, które nie tylko jest karane, ale ono jest po prostu społecznie całkowicie nieakceptowalne.
1: A czy my mamy jako społeczeństwo taką tendencję do bagatelizowania ryzyka, dopóki nie zobaczymy jego realnych konsekwencji?
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że my jesteśmy gdzieś takim narodem, który potrzebuje nierychliwości kary. Czyli jeżeli wiemy, że przekroczymy prędkość i prawdopodobieństwo tego, że zapłacimy za to mandat jest bardzo wysokie, wtedy ściągamy nogę z gazu i po prostu jedziemy zgodnie z przepisami. Widać miejsca, w których są kamery załączone albo wiadomo, że patrol policji jest tam częściej. Widać, że kierowcy zachowują się zupełnie inaczej. Procesem w tym społeczeństwie obywatelskim powinno być to, żebyśmy my sami zrozumieli, że to dla naszego dobra mamy zdjąć nogę z tego gazu i że chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg publicznych i żebyśmy zaczęli myśleć, że to jest coś, co my chcemy przestrzegać. Jest wiele już takich rzeczy, nie wiem, czujemy wyrzuty sumienia, kiedy rzucamy papierek koło kosza na śmiecie. Jeszcze jakiś czas temu było nam to całkowicie obojętne. Mieliśmy bardzo dużo do powiedzenia, dlaczego nie wyrzucamy tych śmieci do kosza, a teraz okazuje się, że wyrzucamy, a jak ktoś nie wyrzuci, to reszta patrzy na niego i zastanawia się, o co chodzi i dlaczego nie wyrzucił. Myślę, że z przepisami ruchu drogowego powinno być dokładnie tak samo. Powinniśmy być bardzo wyczuleni na łamanie prawa.
1: A czy żyjąc w świecie, w którym niemal natychmiast dowiadujemy się o każdej katastrofie, wypadku, o jakimkolwiek zagrożeniu, rzeczywiście jesteśmy my jako społeczeństwo bardziej świadomi niebezpieczeństw, czy po prostu bardziej się boimy?
0: Ja myślę, że wiele rzeczy już traktujemy jako szum informacyjny, ponieważ eskalacja złych wydarzeń jest tak duża, że w pewnym momencie musi nastąpić takie zjawisko, które się nazywa habituacja, to znaczy, że się przyzwyczajamy, że bodziec musi być jeszcze silniejszy, jeszcze bliżej nas, żebyśmy się rzeczywiście przejęli. Pamiętajmy o tym, że wypadki zdarzają się ciągle. My jesteśmy informowani o wypadkach dotyczących działań wojennych, o wypadkach komunikacyjnych, o śmierci osób ze świata popkultury czy kultury. Wobec tego my jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do tych komunikatów. Myślę, że maszyniści to, co próbują zrobić, to próbują zradykalizować ten komunikat, żeby zostać usłyszanymi w tym całym zalewie informacji. Czy to budzi lęk? Ja mam wrażenie, że lęk budzi najbardziej to, i w socjologii też tak jest, co jest bliżej nas, co jest realnie wpływające na nasze życie tu i teraz. Więc bardziej niepokoi nas na przykład inflacja, która powoduje, że mamy mniej pieniędzy w portfelu, niż wypadek, jeden z wielu, który dzieje się na polskich drogach.
1: No tak, ale mam też takie wrażenie, przynajmniej u niektórych osób, że ogrom negatywnych wydarzeń z kraju i ze świata również może sprawić, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość jednak jako bardziej niebezpieczną niż ona jest w rzeczywistości.
0: Tutaj oczywiście, że jest taki schemat. Im więcej informacji do nas dociera, tym bardziej uważamy, że to jest normalność. To znaczy nie zauważamy normalności, a zauważamy ekstremum. I tutaj włącza się coś takiego, że w zależności od tego, ile czasu istniejemy w ekstremum, czyli dajemy swojemu mózgowi na odbiór takich informacji, a ile jesteśmy w takim normalnym świecie, gdzie te informacje nie są na porządku dziennym, ta proporcja pomiędzy jednym a drugim powoduje, że możemy nad tym lękiem chociaż trochę zapanować.
1: Pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
2: Powtórka programu.

0: Jest godzina pierwsza, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych odczytała czarną skrzynkę pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę skład Intercity zderzył się tam z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego zginęła 39-letnia pasażerka. Z zapisów wynika, że w momencie zderzenia z ciężarówką pociąg jechał z prędkością 118 km na godzinę. Drugi rejestrator pokazał przedpole jazdy pociągu i kierunek wjazdu ciężarówki, wyjaśnia szef komisji Rafał Leśniowski.
1: Samochód ciężarowy wjechał z lewej strony, po uderzeniu lokomotywa się przekręciła prawie że o 180 stopni i uderzyła w pierwszy wagon.
0: Pewne jest, że sygnalizacja świetlna na przejeździe była sprawna. W związku z tą tragedią wczoraj przez 12 godzin protestowali maszyniści, zwalniali na przejazdach kolejowych. Ze wstępnych danych PKP PLK wynika, że w akcji wzięła udział mniej niż 1/5 maszynistów, ale i tak były opóźnienia pociągów, sięgały nawet kilkuset minut.
2: Siedziałem w celi i głodowałem i zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po iluś dniach głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem.
0: Mówi były opozycjonista Piotr Niemczyk, który wyszedł z aresztu. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Analogiczną decyzję podjął Sąd Najwyższy w związku z kasacją wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za rzekome blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu Ostatniego Pokolenia. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Niemczyk przyznał, że jest zmęczony i osłabiony głodówką. Nagrania policyjne pokazały, że Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. Po odmowie wykonania prac społecznych rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Przywódca Rosji Władimir Putin oznajmił w Nowym Deli, gdzie przybył na szczyt BRICS, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Szczyt zaplanowano na dzisiaj i na niedzielę. BRICS to blok gospodarczo-polityczny dążący do zwiększenia roli globalnego południa i przebudowy światowego ładu finansowego. Grupa założona przez Brazylię, Rosję, Indie i Chiny liczy obecnie 11 członków. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była promowana przez zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Przeciwni są niektórzy demokraci, bo projekt daje Donaldowi Trumpowi nowe uprawnienia do nakładania ceł.
3: Amerykański Senat przyjął ustawę w sierpniu ogromną większością, stosunkiem głosów 86-11. W Izbie Reprezentantów ustawa utknęła jednak na kilka tygodni, bo republikańskie kierownictwo nie wpisało jej do porządku obrad. Ostatecznie komisja regulaminowa zajmie się nią w poniedziałek po południu. Ustawa nakłada sankcje na rosyjskie władze i sektor energetyczny, a także na firmy współpracujące z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz na tzw. flotę sieni. Pozwala też obłożyć 100% cłami największych odbiorców rosyjskiej ropy. Właśnie ten przepis budzi opór niektórych demokratów, którzy obawiają się, że Trump użyje tych uprawnień, by uderzyć w inne państwa, niekoniecznie w sojuszników Rosji. Entuzjazm wielu republikanów jest także umiarkowany. Zwolennicy ustawy przekonują, że uderzy ona w finansowanie Kremla i zmusi Władimira Putina do negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: W Łodzi rozpoczęły się obchody 132. urodzin Juliana Tuwima. W ramach obchodów zaplanowano tematyczne spacery i wyjątkowy koncert. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka mówi, że wiersze Tuwima są ponadczasowe.
5: Rozpoczęliśmy świętowanie od wspólnego czytania wierszy. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama.

0: Ważna mi dama. Julian Tuwim również znany był z tego, że był twórcą piosenek.
1: Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem. Tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
2: Jutro o 19:00 w Domu Literatury w Łodzi odbędzie się koncert Nie tylko Tuwim, który będzie zwieńczeniem obchodów urodzin artysty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju, będzie też w ciągu dnia. W sobotę termometry pokażą od 11 do 22 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Grzegorz Frączak, zapraszam.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: A tym gościem jest dziennikarz Wirtualnej Polski Jonasz Jasnorzewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Praca nad zaostrzeniem kar dla kierowców za ignorowanie czerwonego światła przed przejazdami kolejowymi. To dobre prace czy niekoniecznie?
7: Tak, no patrząc na to, co się ostatnio dzieje na polskich przejazdach kolejowych, to chyba dobre prace. Chociaż tam trzeba by trochę zmienić w obie strony, no bo jest też taki przepis, który mówi, że jak ten szlaban tak się nie do końca podniesie, nie osiągnie kąta 90 stopni, a ktoś już ruszy, no to też grozi mu za to srogi mandat. Może to by trzeba trochę zmienić, ale tak, generalnie trzeba na pewno zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach, bo mamy wysyp wypadków takich bezmyślnych, ale też oprócz zwiększenia kar, chyba, tylko właśnie, co tu zrobić? No, jakąś kampanię informacyjną, bo jak widzimy te filmiki, czasami te nagrania z jakichś kamer przemysłowych, jak zachowuje się kierowca, który już znalazł się na przejeździe między rogatkami, które przecież można bardzo prosto wyłamać, a mówiąc kolokwialnie, może trochę nieładnie, kierowcy dostają wtedy małpiego rozumu.
6: Kompletnie tego nie rozumiem. Jakieś tak. Przestawianie, ustawianie się pod kątem, tak, żeby ten pociąg we mnie nie wjechał. Znaczy, ja usłyszałem kiedyś opinię, dlaczego kierowcy nie wyłamują tych rogatek, tych szlabanów.
7: No jestem ciekaw, bo się boją mandatu.
6: Dwie odpowiedzi były. Nie wiem, która głupsza. Pierwsza była, bo mnie za to obciążą i będę musiała zapłacić, a dwa, bo sobie porysuję samochód.
7: No oczywiście można zostać na przejeździe i samochodu logika, nie ma. Pociąg wtedy, samochodu nie porysuje, po prostu go zmiażdży albo włącznie z kierowcą, więc już ten kierowca nie będzie miał okazji zauważyć, że samochód został porysowany, jak w niego pociąg wjedzie, więc może ma to jakiś sens. Oczywiście.
6: A tym bardziej nie rozumiem tego niewyłamywania tych rogatek w przypadku tirów na przykład. No, że to jest gigantyczny samochód, nawet który pewnie by dotknął tej
7: tym bardziej, że nie wiem, czy wszystkie, ale wiele rogatek tych szlabanów jest konstruowanych tak, że tam wystarczy niewielki nacisk i on się po prostu podnosi, że nawet nie trzeba tego chyba wyłamywać. Może jakieś wielkie napisy na tych szlabanach. No może po prostu do niektórych trzeba mówić jak do osób niespełna rozumu i trzeba im wprost wykładać, że jeżeli po prostu wyłam szlaban, jeżeli już...
6: A to jest trochę tak, że politycy w Polsce są reakcyjni, w sensie, że jak się coś stanie, to zmieniamy prawo, zaostrzamy prawo.
7: Tak.
6: Zaostrzanie prawa jest odpowiedzią na wszystko u nas.
7: Tak, natomiast tylko pytanie, czy każdy człowiek myślący w miarę zdroworozsądkowo wie, że jak się szlaban opuszcza, no to nie wjeżdżamy na przejazd kolejowy. Czy można, czy z drugiej strony, czy wszystko można uregulować? Czy wszystko można przewidzieć? Czy wszędzie można zastosować prewencję?
6: A wyobrażasz sobie na przykład polityka, który teraz wychodzi i niczym te windy na czwarte piętro, które przed każdą kampanią się pojawiają, przy okazji jakoś nie widać tego projektu, ale nieważne, i mówi, to teraz moja partia ma plan. Wszystkie przejazdy ze szlabanami przebudujemy, będą tunele. Albo będą wiadukty.
7: Nie wyobrażam sobie. To, no, to też chyba każdy, nawet najluźniej podchodzący polityk do publicznych pieniędzy wie, że to są po pierwsze gigantyczne koszty, po drugie pewnie nie wszędzie się da, no bo jest mnóstwo przejazdów gdzieś też niestrzeżonych z jakimiś małymi, no też nie wszędzie ma to sens. To
6: pytanie,
7: są z jakimiś polnymi drogami, skrzyżowania, budowanie tam za wiele milionów tunelu, jak tam jedzie na dzień 5 samochodów. No niestety zawsze się zdarzy, że ktoś, czy może się zdarzyć, że jeden z tych 5 samochodów, kierowca jednego

0: tych pięciu samochodów nie do końca będzie dysponował szarymi komórkami.
1: Tylko tak, tory są prowadzone po łukach. Kiedyś pociąg jechał 70-60 na godzinę. Można było go zobaczyć, popatrzeć, pomachać. Teraz jak on przemknie 160, to jest inomik. Nawet nie zdążymy go zobaczyć.
0: Tak, to prawda. I czy ja mam taki nawyk, że jak dojeżdżam do przejazdu kolejowego, nawet strzeżonego, to i tak albo się zatrzymuję, albo maksymalnie zwalniam i się rozglądam, czy na pewno
1: czy gdzieś tam nie jedzie.
0: Bo miałem też sytuację w życiu, że dojeżdżałem do strzeżonego przejazdu, rogatki były, szlabany były podniesione i widziałem, jak przejeżdża pociąg. I zdarzyło mi się to za dwa razy w mojej przygodzie prowadzenia samochodu, więc wiem, że no, trzeba, tak jak na drodze, kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Dróżnik też może...
1: Teraz dróżników nie ma.
0: Czy tam dróżników nie ma, czy ktoś, kto te szlabany opuszcza, czy system, który za to odpowiada, też może się zawiesić, może nie zadziałać, więc no tutaj chyba najwięcej pracy jest, czy to nie jest jakaś wielka praca, tylko jakieś wyrobienie sobie nawyku, jak ktoś go nie ma, każdy, kto prowadzi samochód, żeby po prostu, jak dojeżdża do przejazdu, no straci te 10 sekund z życia za kierownicą, no ale zaoszczędzi
1: całe życie.
0: Całe tak. Życie tak.
1: Zmieniamy temat. Amerykanie podróżują, wprawdzie nie koleją, ale podróżują po Polsce i nie mówię tu o turystach, tylko o amerykańskich przedstawicielach amerykańskiego wojska i administracji amerykańskiej, bo szukają miejsca wspólnie z Polakami na lokalizację stałej bazy wojsk USA w Polsce. To będzie Polska Zachodnia, to już wiemy. Prawdopodobnie Poznań, albo Wrocław, albo Szczecin.
0: No pewnie teraz się podniosą głosy, czy... dlaczego nie Polska Wschodnia, dlaczego nie przy granicy.
1: Ja wczoraj słyszałem wypowiedź jednego z amerykańskich, przedstawicieli amerykańskiej administracji, który powiedział, że nie chcą bazy we wschodniej Polsce, żeby nie rozjuszać Rosjan. Taka była oficjalna odpowiedź. Ile w tym prawdy, nie wiem, nie sprawdzałem.
0: Tego nie wiemy, natomiast to chyba nie w przypadku obecności stałej, czy w ogóle jakiejkolwiek wojsk amerykańskich, czy wojsk sojuszniczych w Polsce, to czy ta baza będzie w Żeganiu, czy będzie pod Włodawą, nie ma chyba większego znaczenia. Ważna jest sama obecność. Ta obecność i tak jest symboliczna, bo to są zawsze kontyngenty no, po kilka tysięcy żołnierzy, zdaje się, czy to więc to też nie jest jakaś liczba żołnierzy, która robi przewagę w polu samą na polu walki, no tak, tylko chodzi o to, że oni tu są. I to chyba, to gdzie oni będą stacjonowali, jest myślę wtórnym. Jest kwestią wtórną. Jeśli będą stacjonowali na zachodzie, niech stacjonują. Oczywiście wyobrażam sobie zarzuty, że oni będą tam stacjonować krytyków, że pewnie są że oni są po to tak naprawdę, żeby bronić wschodniej granicy Niemiec, a nie Polski. Natomiast to są absurdalne zarzuty. Stała baza...
1: Tak sobie myślę, że dla tych miejscowości, gdzie te bazy będą, to ogromny rozwój, bo to taka baza to...
0: No tak, jest to zawsze gospodarczy pewnie jakiś tak. Krok do przodu dla lokalnych biznesów, dla małej gastronomii, dla sklepów, dla ludzi, którzy tam, dla miejscowych, którzy różne usługi wykonują, więc tak. I oczywiście no, też z tego powodu pewnie byłoby lepiej, gdyby ta baza była na wschodzie, który jest pewnie trochę mniej gospodarczo rozwinięty niż zachód Polski. Natomiast jak ona będzie na zachodzie, to też będzie dobrze. Ważne, żeby była.
1: Sondaż Pracowni Opinia 24. Te sondaże będą się pojawiać coraz częściej, drodzy państwo, ale w sondażach najważniejsze jest to, co wyznaczają kolejne sondaże, a nie tylko jeden akurat, którego się trzymamy, bo to jest tak zwany trend. I o tym trendzie można mówić. Sondaż Pracowni Opinia 24. Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy spadła poniżej 20%, 17,5%. Konfederacja ma 12,6%, Lewica 7,2%, Konfederacja Korony Polskiej 6,9%. Po raz pierwszy od długiego czasu Konfederacja Korony Polskiej jest poniżej Lewicy. No i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,7. I teraz kto ma wzrosty, kto ma spadki? Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej ponad 2% spadki. Konfederacja się przejadła? Czy zaczyna się przejadać może o...
0: Tego chyba jeszcze nie wiemy, bo to może być taki chwilowy dołek. Nie stawiałbym chyba takiej tezy, to znaczy, co wcale nie musi oznaczać, że w wyborach, gdy już dojdzie do wyborów, to, że zwłaszcza ta druga Konfederacja Korony Polskiej, czyli Grzegorz Braun, że wcale jakiegoś wybitnego wyniku nie zrobi, bo takie radykalne partie to są takie partie trochę gniewu, partie protestu, partie sprzeciwu. One górują w sondażach, bo ludzie chcą pokazać, że nie podoba im się to, co dzieje się wśród tych głównych partii, czy tej partii rządzącej, czy tej największej partii opozycyjnej. Natomiast

0: jak już dochodzi do wyborów, no to ludzie mają jakąś taką refleksję, że to może jest zbyt...
1: To był folklor, tak?
0: Tak, że folklor trochę może zbyt hardkorowy wybór i że jest

0: może być trochę odpowiedzią, dlaczego jest ten spadek, że Sławomir Mentzen, który kieruje się, który kreuje siebie i swoich ludzi jako takich rekinów biznesu, przedsiębiorczości, którzy doskonale, którzy zrobią z państwa, zwłaszcza z jego finansów i zarządzania państwem, doskonale naoliwioną machinę, pokazuje, że nie bardzo potrafi ogarnąć najbardziej podstawowe rzeczy w kierowaniu partią. I to faktycznie trochę jakąś refleksję może u ludzi wzbudzać. Natomiast nie mam pewności, czy to jest długotrwała refleksja, więc to do wyborów jeszcze sporo czasu, więc to się może odwrócić. Może być też tak, że Konfederacja, która zawsze budowała się jako ta partia antysystemowa, antyestablishmentowa, która ma przyjść i wywrócić stolik, będąc jednak w Sejmie, nawet nie będąc u władzy, ale będąc obecna czy w mediach masowych, trochę wchodzi do świadomości ludzi jako jednak już taka partia establishmentowa, że oni trochę z każdym rokiem mogą tracić ten powab takiej partii, która jest zupełnie inna, odmienna niż wszystkie inne, no bo też jak się spojrzy na to, jak zachowują się jej politycy, jakie oni błędy popełniają, to właściwie to jest kropka, to jest no wypisz, wymaluj, podobny schemat działania jak te największe partie i to też może powodować, że ludzie trochę zaczynają tę Konfederację postrzegać jako po prostu dużą, normalną partię, jako element systemu.
1: Ty jako ciekawostka, Sławomir Mentzen ma największy odsetek nieobecności w Sejmie w głosowaniach. Może ma inne zajęcia. Natomiast ciekawą pozycją na tej liście w sondażu Pracowni Opinia 24 jest pozycja, trudno powiedzieć, 10,4 i wzrost o 2,8 punktu procentowego. 10% badanych nie wie.
0: Tak, tak. To pokazuje, czeka, że ludzie są, nie do końca mają na kogo głosować, że są rozczarowani w ogóle chyba wszystkimi propozycjami na polskiej scenie politycznej. No tak, no co dziesiąty Polak uprawniony do głosowania w zasadzie nie widzi, bo ja to tak czytam, że póki co nie widzi dla siebie żadnego sensownego kandydata i pewnie dochodzi do wniosku, że w zasadzie to wszyscy, że wszyscy są tak samo źli.
1: No tak, ale to teraz, jak my czytamy te sondaże, to czytają też politycy w partiach i mówią, aha, czyli 10% jest do złowienia, dobra, pół nie pójdzie, to mamy 5% do wyrwania. No i teraz będzie się, zacznie się takie kuszenie tych 5%.
0: No i teraz zacznie kuszenie, no ale to jest zawsze ten dylemat, bo kuszenie tych, no to są pewnie ci, którzy gdzieś tam starają się, którzy nie mają aż tak bardzo radykalnych czy wyrazistych, mocnych przekonań, bo oni mają swoich przedstawicieli. Tylko ci, którzy są tacy umiarkowani. Teraz zawsze w tych największych partiach jest taki dylemat, czy próbować sięgać po tych umiarkowanych, nieprzekonanych i tym samym narazić się i trochę demobilizować może ten twardy elektorat, który chciałby dokręcania śruby.
1: Tak,
0: dokładnie tak. I zawsze jest jakaś taka próba wyważenia. No najgorzej, jak jakaś partia dochodzi do wniosku, że spróbuje przekonać tych, którzy mają kompletnie odwrotne poglądy do polityków tej partii.
1: Ale wiesz co, tak patrząc na to, co, no, słuchając tego, co mówisz, to PiS to dobrze rozgrywa, ponieważ PiS został przy betonowych, a Morawieckiego przesunął odcinek tych niezdecydowanych,
0: pytanie cały czas, czy to jest taka szatańska strategia, czy tam jednak doszło do jakiegoś przesilenia i konfliktu, i czy ten konflikt jest prawdziwy i ta wojna jest prawdziwa. Natomiast no, nawet jeśli Mateusz Morawiecki nie może patrzeć na Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobrę, no na niego to akurat nie musi patrzeć, czy nawet na Jarosława Kaczyńskiego, w co wierzę, że może być i z wzajemnością, to jednak finalnie będzie kierował się rozsądkiem i wie, że prędzej zbuduje koalicję z Jarosławem Kaczyńskim niż pewnie z Donaldem Tuskiem, więc tak, efekt, nawet jeśli to nie jest zamierzone, to efekt, to finał jest tego taki, że zbudowane są dwa skrzydła, jedno, które idzie po ten twardy elektorat, drugi, który próbuje łowić w tym elektoracie umiarkowanym.
1: Jak to powiedzieć? Diabelska intryga, tak?
0: Szatański plan, diabelska intryga. Aha. Nazywaj jak chcesz.
1: Dobrze. Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, o Macieju Berku nie zdążyliśmy, ale będziemy się przyglądać sprawie, bo Kancelaria Sejmu...
0: Podobno policja dzisiaj ma zapukać do Trybunału. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: No, ciekawe, kto otworzy.
0: I czy ktokolwiek.
1: To prawda.

0: Powtórka programu.
1: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
0: Komentarz.
1: A na naszej antenie pani dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, zawsze komentujemy wydarzenia polityczne i do tych wydarzeń politycznych się odnosimy. Mogłoby się wydawać, że ten protest maszynistów kolejowych akurat z polityką nie ma nic wspólnego. To jest odpowiedź na tragiczne zdarzenie, które mogliśmy obserwować, które śledziliśmy w ostatnim czasie. Przypomnijmy, jedna osoba zginęła, kilkanaście, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Tylko mam takie wrażenie, że dziś żadne tego typu wydarzenie o takiej randze nie może być już wydarzeniem niepolitycznym, albo już nie jest wydarzeniem niepolitycznym.
2: Ale zdecydowanie, oczywiście, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która bezpośrednio będzie rezonowała na sytuację polityczną i znowu nie jako samo wydarzenie w sobie, czyli wypadek i związane z tym procedury bezpieczeństwa. Natomiast to, co się dzieje i to, w jaki sposób to dezorganizuje życie społeczne, będzie rezonowało zarówno w opinii publicznej, jak i będzie wpływało na sytuację polityczną.
1: To jakie mogą być konsekwencje tego dzisiejszego protestu? Bo tak jak mogliśmy usłyszeć, w tej chwili już mamy opóźnienia, w tej chwili mamy już niezadowolonych, czasami wściekłych wręcz pasażerów, ale tych niezadowolonych pasażerów z każdą minutą będzie po prostu przybywać.
2: Tak, oczywiście tu będzie niezadowolenie społeczne, tak? Dlatego, że tu zwróćmy uwagę, rząd zaczyna być, bo to już 3 lata rządzenia plus kolejny rok przed nami, czyli rok wyborczy. To jest ten moment, kiedy będzie analizowane sprawstwo rządzących i takie opóźnienia, niezależnie czym są spowodowane, będą przez wielu mogły być wykorzystane do tego, żeby te nastroje społeczne próbować przejmować dla siebie, budować na tym własny kapitał polityczny, czyli jednym słowem wskazując, że sytuacja, która nie jest bezpośrednio związana z rządem, bo to przecież nie rząd odpowiada za rozkład jazdy i za ewentualne opóźnienia, to jednocześnie będzie to będzie próba przynajmniej, tak, zbudowania takiej narracji, że rząd sobie nie radzi.
1: To na ile ta zapowiedź premiera, właściwie natychmiastowe słowa, które padły po tej katastrofie o potrzebie zaostrzenia przepisów, kar dla kierowców, to jest pewnego rodzaju taka, no, powiedzmy, ucieczka do przodu?
2: Znaczy tu powiem tak, patrząc w ogóle z punktu widzenia komunikacji kryzysowej, to pytanie, czy budowanie strategii na zasadzie bardzo silna emocja, więc my mówimy, od razu uderzamy w większe kary. Ja bym powiedziała, że w kwestii karania to byłabym bardzo ostrożna ogólnie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kara była wysoka, czy żeby ona była w tej chwili na przykład zwiększana, tylko chodzi o to, żeby ktoś miał pojęcie nieuchronności wykonania tej kary. A to jest zupełnie inny mechanizm, jeżeli popatrzymy, bo to nie musi być wielka kara, natomiast to ma być kara dotkliwa, czyli taka, którą ktoś odczuje, ale jednocześnie taka, gdzie wiemy, że ktoś jej nie uniknie po prostu. Więc ten dzisiejszy protest oczywiście maszynistów jest bardzo ciekawym do analizy, tak? Bo to jest w ogóle też troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj społeczeństwo przyzwyczajone jest do tak zwanych klasycznych strajków płacowych, a tutaj mamy projekt, który jest protestem zbudowanym wokół bezpieczeństwa. I tu bym powiedziała, że zmienia się jego potencjał polityczny.
1: No to w takim razie kolejny temat, który towarzyszy nam już od dłuższego czasu, czyli zonda krypto. Na antenie Polskiego Radia 24 Janusz Cieszyński powrócił do pomysłu, do takiego postulatu zgłaszanego już przez Rozwój Plus, wcześniej mówił o tym Mateusz Morawiecki, aby w sprawie zonda krypto powołać specjalną komisję, sejmową komisję śledczą. Co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie Onet przeprowadził również taki sondaż dotyczący tego, czy powinna powstać komisja śledcza, która wyjaśni aferę zonda krypto. Nieco ponad 50% Polaków, albo inaczej, nieco ponad 50% badanych w tym sondażu opowiedziało się za taką komisją. Co ciekawe, ten pomysł komisji śledczej, który jako pierwszy zgłosił chyba Mateusz Morawiecki jakiś czas temu, został wtedy równie chłodno przyjęty zarówno przez koalicję rządową, przez koalicję obywatelską, jak i przez

0: Prawo i Sprawiedliwość. Z czego wynika ten wspólny front przeciwko temu pomysłowi, pani zdaniem?
1: Znaczy, tu byśmy powiedzieli w ogóle, że moim zdaniem warto byłoby powiedzieć, że zonda krypto tak naprawdę to już nie jest tylko afera dotycząca kryptowalut. To jest zasób polityczny. Co to znaczy? Stało się narzędziem budowania narracji o przeciwniku, rozliczania odpowiedzialności i walki o to, kto narzuci opinii publicznej sposób rozumienia całej sprawy. I dlatego tak naprawdę analizować to powinniśmy na co najmniej tych trzech poziomach, jeśli nie więcej, tak? Czyli mamy samą aferę, wojna o interpretację tej afery czy tej sytuacji i szerszy konflikt rządu z prawicą, opozycją i prezydentem, tak? W związku z tym to, co jest dla nas najciekawsze, to jest to, że ten spór w tej chwili nie dotyczy już tylko pytania, co się wydarzyło wokół zonda krypto, tylko mówiąc najprościej, czyja to jest politycznie sprawa oraz kto może ją wygrać narracyjnie. I teraz każda ze stron próbuje zbudować taką sekwencję faktów, obrazów i skojarzeń dla społeczeństwa, która pozwoli odbiorcy powiedzieć, okej, rozumiem, ta afera jest związana z tym lub z tym. Więc sam pomysł Morawieckiego dotyczący zonda krypto i komisji wydawał się ciekawym z punktu widzenia, przepraszam najmocniej, z punktu widzenia budowania swojego kapitału politycznego. Ale o ile sam pomysł może być dla polityków interesujący, to popatrzmy na to, czy rzeczywiście skutkiem tego będzie przypisanie, takie łatwe przypisanie tej afery jednej stronie sporu. Bo kiedy tego nie można przewidzieć, że rzeczywiście to się uda, to tak naprawdę ta komisja z definicji będzie uruchamiała pytania o kontakty różnych polityków z różnymi przedstawicielami firm. No i teraz jest pytanie, czy każdy jest na tyle czysty w tej sprawie, żeby spróbować tą narrację zbudować wokół siebie. Stąd też teraz oni już nie są tacy do przodu w kontekście komisji, zwłaszcza patrząc, że dotychczasowe komisje oprócz tego, że niewiele wynosiły, to spójrzmy jeszcze na rezonowanie tego przy budowaniu kapitału politycznego. Zazwyczaj koalicji nie opłacały się one w ogóle. Zyskiwał na tym PiS lub pomniejsze jednostki związane z innymi partiami.
0: Choć, przepraszam, zapowiedzi były absolutnie inne. To były komisje, które miały utopić już właściwie, zniszczyć do końca Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach.
1: Na przykład, tak? A wcześniej miały zniszczyć Koalicję Obywatelską. Więc tak naprawdę poza aferą Rywina, która rzeczywiście miała swoje reperkusje polityczne, czyli mówiąc wprost utratę władzy, to w innych przypadkach te komisje nie przekładały się na tak spektakularne sukcesy, poza interpersonalnymi, a właściwie, przepraszam, poza personalnymi zwycięstwami i budowaniem kapitału politycznego przez konkretne jednostki.
0: Ale to w takim razie jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego w tej sytuacji to właśnie Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus wychodzą z taką inicjatywą? Bo przecież nawet przy tym pierwszym zgłoszeniu tego pomysłu natychmiast w samym PiS-ie pojawiły się dosyć takie złośliwe komentarze, że akurat Mateusz Morawiecki nie jest tym politykiem, który powinien tak beztrosko proponować powołanie komisji śledczej.
1: Ale tu jeszcze zwrócę uwagę na dodatkowy element. Oni, jak mówili o powołaniu tej komisji, wskazywali, żeby ta komisja też analizowała lata, kiedy u władzy był właśnie Mateusz Morawiecki. W związku z czym zwróćmy uwagę, że to jest bardzo ciekawy efekt, albo inaczej, wykorzystanie mechanizmu na zasadzie nie mam nic do ukrycia, sprawdźcie mnie. Mhm. I może być to oczywiście pójście wabank. Na zasadzie, dobra, i tak wiem, że to nie będzie nikomu na rękę, więc tej komisji nikt nie utworzy, ale ja w społecznym odbiorze jestem
0: zgłosić.
1: Oczywiście, tak? Natomiast pytanie, czy to był zabieg celowy, czy wyszło to przypadkowo?
0: No to w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie dotyczące tego, kogo w tej chwili tak naprawdę, no przynajmniej od tej strony medialnej, zonda krypto, ta afera najbardziej obciąża. Bo spoglądając w tej chwili na nagłówki, na te tematy wokół zonda krypto, to mam wrażenie, że głównym bohaterem stał się Zbigniew Ziobro.
1: No tutaj
0: jeżeli chodzi o polityków,
1: każdej,
0: oczywiście.
1: Tak, w każdej sprawie kozioł ofiarny.

0: tak jakby musi się znaleźć. Natomiast bym powiedziała tak. To, co zresztą mówiliśmy również u Państwa wcześniej na antenie, że największe ryzyko tej afery to jest sprowadzenie narracji, bo wszyscy są tacy sami i widzimy, że ta narracja zaczyna bardzo mocno przebijać się, tak? Czyli wskazywanie już nie konkretnej opcji politycznej, tylko mówiąc kolokwialnie, że wszyscy politycy w jakiś sposób są mniej lub bardziej umoczeni. Jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to dla PiS-u byłoby wykorzystanie tej figury jako kozła ofiarnego kluczowym elementem tak naprawdę, ponieważ rozmywałoby to odpowiedzialność. Czyli mamy kogoś, kto jest winny, niech on o siebie walczy, ale z drugiej strony zobaczmy też inną rzecz, że z jednej
1: ale
0: strony...
1: Ale to jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości cały czas.
0: Tak, tylko pamiętajmy, że w tej chwili Zbigniew Ziobro już nie jest taką postacią na polskiej scenie politycznej, jaką był jeszcze rok temu czy półtora. Tam przepięknie kreował się z kolei na micie ofiary systemu. W tej chwili, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, ta narracja, mówiąc delikatnie, osłabła. Czyli on już nie jest tak jednoznacznie postrzegany jako ofiara systemu, ten, który przez system jest prześladowany. Więc zbudowanie teraz z niego figury kozła ofiarnego jest zdecydowanie łatwiejsze niż byłoby półtora roku temu, a jednocześnie daje PiS-owi możliwość odcięcia się w dość taki, bym powiedziała, wyraźny sposób od tej afery. Plus oczywiście budowanie tej narracji, że wielu polityków spotyka się z różnymi przedsiębiorcami i nie zawsze mają, i to już też widzimy, tak, w narracji PiS-u, że spotykając się z różnymi osobami, polityk, bo musi to robić z tytułu mandatu, który pełni, jednocześnie nie musi znać historii tych wszystkich osób.
1: Tak, ale nie musi też od nich przyjmować pieniędzy, nie znając historii tych osób.
0: Ależ oczywiście to w ogóle jest kwestia finansowania fundacji politycznych przez podmioty, które powiedzmy mają znaczenie gospodarcze, tak? Bo to zawsze będzie podszyte i to przypomnijmy, że to nie jest tylko polski element, tak? Tu powinny być jasne warunki i wyznaczone granice. Kiedy to jest czysta sprawa i kiedy takie wsparcie do na przykład fundacji może płynąć, a kiedy zaczyna robić się to, mówiąc wprost, politycznym dealem?
1: To jeszcze jedna kwestia. Oczywiście w mniejszej lub większym stopniu związana z Zonda Krypto. No właśnie, pytanie, czy w większym, czy w mniejszym. Chodzi mi o najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. To są opinie 24. Pracownia Opinia 24 przeprowadziła ten sondaż i on przynosi dosyć ciekawe wyniki. Na pierwszym miejscu, i tu nie ma zaskoczenia, Koalicja Obywatelska ponad 31% poparcia. Skok do góry o ponad 1%, o 1% w tym sondażu w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, 17,5%. Bardzo, bardzo symboliczny spadek w dół. I na trzecim miejscu Konfederacja, 12,6% wskazań. I uwaga, prawie 3% spadku, czyli zmniejszenie poparcia o prawie 3 punkty procentowe. Konfederacja, która akurat, mam takie wrażenie, mimo pana Wiplera i jego dziwnych różnych powiązań, akurat w tej aferze Zonda Krypto mam wrażenie, jakby trzymała się trochę z boku.
0: Dokładnie. I tu w ogóle bym powiedziała tak, że nie przywiązywałabym nadmiernej wagi do przesunięcia o 1 czy 2 punkty procentowe, tak, w pojedynczym sondażu. Wydaje się, że znacznie ciekawsze tak naprawdę jest to, co ten sondaż pokazuje nam w ogóle o zmianie struktury polskiej sceny politycznej.
1: No, Konfederację słabną.
0: Tak, jedna ale z drugiej strony Koalicja Obywatelska wygrywa sondaż, ale nadal nie wygrywa matematyki koalicyjnej. Czyli jednym słowem mamy powtórkę z poprzednich wyborów, gdzie PiS wygrało wybory, a nie było w stanie utworzyć rządu.
1: Ale tu jest jeszcze jedna, przepraszam, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo kiedy zaczniemy się bawić w matematykę, to nagle się okaże, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest minimalnie większe, ale jednak większe niż połączone poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
0: Tylko jeżeli popatrzymy,
1: choć zysk jest mizerny, to
0: minimalny,
1: fakt.
0: No właśnie, bo teraz patrzymy na to, kto będzie w stanie utworzyć rząd po wyborach, tak? Bo pamiętajmy, że to też nie jest taka prosta matematyka, bo my mamy system liczenia głosów.

0: system Donta, tak? Czyli mówiąc wprost, jest tu minimalna przewaga wygrywającego, więc tu bym powiedziała, że będzie w tej opcji minimalna korzyść dla koalicji, jeżeli wygra te wybory. I oczywiście kluczowe też znaczenie będzie miało, ile partii znajdzie się poniżej progu, które będą startowały. I teraz,
1: no, tu przechodzi jeszcze Lewica powyżej Grzegorza Brauna i Rozwój Plus.
0: Rozwój Plus. Natomiast Rozwój Plus to nie jest automatycznie liczenie głosów dla KO, bym powiedziała wręcz odwrotnie. Jeżeli mielibyśmy się bawić w matematykę, to raczej te głosy będą skłaniały ku przeliczenia, że właśnie te 5,7 może sprawić, że będzie połączony, że tak powiem, rząd szeroko pojętej prawicy, najprościej i najkrócej mówiąc. Tak?
1: Choć wszyscy twierdzą, że z Grzegorzem Braunem żadnych układów nie będzie.
0: Powiem tak, w polityce nie ma wszyscy, nie ma zawsze i nie ma nigdy.
1: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, politolożka, socjolożka, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, czego tak naprawdę ten protest dotyczył? Bo oczywiście wiemy, skąd się wziął. No, tragedia w Sokolnikach Suchych. Samochód, który na przejeździe uderza w bok pędzącej lokomotywy, pędzącego składu Intercity. Tam były takie doniesienia, w które na pierwszy rzut oka w ogóle trudno uwierzyć, że impet tego uderzenia był tak duży, iż lokomotywa no, niejako obróciła się o 180 stopni. Przecież mówimy o maszynie, która waży dziesiątki ton. To jest prawdziwy stalowy potwór, więc możemy sobie wyobrazić siłę, z jaką doszło do tego wypadku. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych w szpitalu, jedna z tych poszkodowanych osób zmarła. No i natychmiastowa reakcja kolejarzy, właściwie maszynistów, którzy właśnie w ten sposób, w ramach tego protestu, który jeszcze przez chwilę będzie trwał, chcieli zaprotestować przeciwko niebezpieczeństwom, które na nich czyhają między innymi właśnie na te przejazdy, które bardzo często są dla nich realnym zagrożeniem. Ale czy tylko o to chodziło?
3: Nie, ja myślę, że ten protest to jest swego rodzaju sytuacja, w której doszło do przelania czary goryczy, bo gdybyśmy cofnęli się w czasie i nawet można sobie wrzucić na internet, prawda, wypowiedzi pana Leszka Miętka czy innych maszynistów, ale głównie on zabierał głos, czy w Sejmie, czy na różnych spotkaniach, konferencjach, to w zasadzie maszyniści od wielu, wielu miesięcy, nawet mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo głośno mówią o sprawach bezpieczeństwa. Po części jest to oczywiście walka też o poprawę warunków pracy w tym znaczeniu, że maszyniści czują się na przykład pod presją szefów swoich firm, przewoźników, żeby trzymać się rygorystycznie rozkładów jazdy. To oczywiście nam pasażerom się podoba, ale oni twierdzą, że te rozkłady są układane nieracjonalnie, bo są po prostu napinane do granic możliwości, a polska kolej, przepustowość polskich sieci kolejowych jest dużo niższa niż w innych krajach zachodnich, gdzie tam pociągi rzeczywiście można na tym przysłowiowym kilometrze, czy może w dłuższym dystansie zmieścić więcej pociągów na szlaku niż to się dzieje w Polsce. Znaczy odstępy po prostu między tymi pociągami muszą być dłuższe. Więc jakby tutaj powodów jest wiele, natomiast niewątpliwie ja bym traktował to, że maszyniści wykorzystali, no może trudno powiedzieć pretekst, ale jest jednak ta katastrofa środowa, jest swego rodzaju pretekstem, taką właśnie tą kroplą, która przelała czarę goryczy, żeby w końcu zwrócić uwagę, nagłośnić sprawę bezpieczeństwa na kolei, bo rzeczywiście to bezpieczeństwo ono jest na niskim poziomie na przejazdach, zwłaszcza na przejazdach, dlatego że jeśli zerkniemy w statystyki, to w zasadzie od lat utrzymuje się na cały czas ten poziom około 200 wypadków na przejazdach kolejowych. Można powiedzieć dużo czy mało. No jednak jest to najgorsze, że ta tendencja jest wzrostowa, prawda, że tych wypadków tam o kilkanaście, o 20, o kilkanaście co roku rośnie. I można powiedzieć, że ponieważ ruch kolejowy jest coraz większy. My się cieszymy, że pociągów jest coraz więcej, że miliony pasażerów przesiadają się z samochodów na pociągi, ale jednocześnie ten wzrost ruchu powoduje też wzrost ryzyka wypadków kolejowych, a niestety państwo, mówię ogólnie państwo, bo to nie jest ani sprawa tego rządu, ani poprzedniego, tylko można powiedzieć, że kilku dekad, zaniedbań kilku dekad robi niewiele, żeby właśnie o to bezpieczeństwo zadbać.

0: dbać. Oczywiście ładniej wygląda to wszystko, jak się politycy pokażą na tle nowych pociągów, prawda, czy jakichś innych inwestycji kolejowych czy drogowych. Natomiast sprawy właśnie bezpieczeństwa niestety są spychane i no tu trudno dziwić się frustracji maszynistów czy innych pracowników. Protest zresztą miał trwać całą dobę. Ja myślę, że tutaj też był taki pretekst wykorzystany przez maszynistów, żeby trochę ustąpić ze swojej akcji, trochę ją skrócić, no bo po południu mamy przecież te powroty piątkowe ludzi do pracy. Niektórzy z dużych miast, na przykład do mniejszych ośrodków, wracają po tygodniu pracy, więc tutaj no, te opóźnienia jeszcze przez kilka godzin będą na pewno widoczne, no ale już będą mniejsze, prawda? Jak te pociągi od 12.01 zaczną już wyjeżdżać i będą normalnie jeździły, prawda? No to tych opóźnień będzie mniej, będą krótsze, no i też takie frustracja ludzi, pasażerów będzie po prostu mniejsza, tych, którzy będą wracali do domu z pracy.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego bezpieczeństwa i tych niebezpiecznych punktów, no bo jeżeli pamięć mnie nie myli, to gdy pojawiały się te informacje dotyczące okoliczności tego wypadku w Sokolnikach Suchych, to tam bardzo szybko pojawiła się informacja, że to był akurat przejazd z sygnalizacją i to z sygnalizacją, która była sprawna. No więc pytanie brzmi, cóż jeszcze można zrobić oprócz tego typu zabezpieczeń? No bo jeżeli jest sygnalizator, który wskazuje nam, że nadjeżdża pociąg, a my jako kierowca uznajemy, że nie będziemy się czymś takim przejmować, tylko wjeżdżamy na przejazd kolejowy. I nie odnoszę się teraz już konkretnie do tego zdarzenia w Sokolnikach Suchych, bo tam jest jeszcze kilka kwestii, które trzeba wyjaśnić. No ale mówię o różnych zachowaniach kierowców, bo nie raz i nie dwa razy mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju nagrania, filmiki z takich miejsc, gdzie kierowcy wjeżdżają mimo czerwonego znaku, mimo sygnalizacji, która jest włączona. Ba, kierowcy, którzy próbują przejechać pod zamykającym się szlabanem.
0: Nie, no bo oczywiście, jak pokazują też dane, chociażby Urząd Transportu Kolejowego o tym mówi, ale nie tylko, bo to są i badania też ekspertów kolejowych, naukowców. Można powiedzieć, 99% wypadków to jest wina kierowcy, który wjeżdża po prostu na przejazd kolejowo-drogowy. Pociąg się nie zatrzyma w miejscu, prawda? Zresztą samochód też się w miejscu nie zatrzyma. Więc 1%, powiedzmy, tam jakiś ułamek, no to jest, mogą być przypadki, że właśnie była awaria urządzeń. Tutaj w Sokolnikach, to może tak jeszcze wyjaśnię, to jest przejazd, gdzie jest sygnalizacja świetlna, nie ma rogatek, ale jest światło pulsujące, czerwone, które właśnie ostrzega każdego kierowcę. No tego się każdy uczy na kursach prawa jazdy.
1: Trudno tego nie zauważyć.
0: Od 60 lat. Trudno nie zauważyć. Natomiast niestety to jest nonszalancja, to jest nieuwaga. Nie wiemy, no czasami, znaczy na pewno czasami się zdarza, że do wypadków dochodzi, bo ktoś rozmawia przez komórkę, nawet jeżeli ma słuchawki, czy na głośno mówiący właśnie ustawił komórkę, no ale jednak jest zajęty rozmową, czegoś nie zauważy. Czasami to może być oślepienie przez słońce, ale to nie jest okoliczność łagodząca, bo jeżeli właśnie jest, warunki są takie, że jest ślisko na przykład, albo jest pogoda słoneczna, jak ktoś mówi, słońce bije po oczach, no to ja mam jako kierowca obowiązek tym bardziej zachować ostrożność, prawda? Przejazd tym bardziej, no... Powiem szczerze, że nawet po tym wypadku środowym wczoraj jechałem samochodem tam przez jeden przejazd na trasie między Warszawą a Kielcami. No i też byłem, powiem szczerze, zdziwiony, że ktoś wjechał po prostu prosto na przejazd. Tam były rogatki. Co prawda te rogatki były podniesione, ale jak mówię, one też mogą się zepsuć. Nawet jak rogatka jest podniesiona, to kierowca, świadomy kierowca, rozsądny, powinien się zatrzymać, rozejrzeć się, bo mówię, urządzenie może być zepsute, zwłaszcza gdzieś tam na jakiejś, prawda, trasie, gdzie nie ma nawet żadnego budynku obok kolejowego. Ono może być zepsute, prawda? Zanim kolejarze tam podjadą, ustawią nawet znak, że jest rogatka uszkodzona, to może minąć 15 minut, pół godziny, może nawet więcej, więc nawet w takich miejscach, gdzie rogatka jest podniesiona, musimy się zatrzymać, rozejrzeć się, a tym bardziej na przejazdach. W większości tych zdarzeń rzeczywiście dochodzi na przejazdach tych niższych kategorii. Na przykład to jest ta kategoria C, gdzie to w Sokolnika ten przejazd właśnie z sygnalizacją świetną, ale wyraźna. Są te przejazdy kategorii D, gdzie jest znak stop, ewentualnie Krzyż Świętego Andrzeja. Są jeszcze przejazdy na takich bardzo lokalnych drogach. I oczywiście można, ktoś mógłby powiedzieć, no dlaczego wszędzie nie zamontujecie rogatek? No nie zamontujemy, bo przejazdów jest kilkanaście tysięcy. To byłyby gigantyczne koszty. A poza tym, no chyba nie ma sensu ustawiać rogatek na drodze, gdzie 4 samochody na dobę się poruszają, czy 5, prawda? No to byłoby bezsens. Natomiast właśnie kierowców też gubi często rutyna, bo jeździłem ileś razy, nie było żadnego pociągu, bo to jest na przykład jakaś jednotorowa, lokalna linia. Tu pod Warszawą to mamy doskonały przykład linii numer 26, Nasielsk-Sierpc, gdzie praktycznie nie ma chyba kwartału, żeby nie dochodziło do kolizji, gdzie samochód wjeżdża pod szynobus kolei mazowieckich. Koleje ciągle muszą

0: naprawiać te uszkodzone szynobusy w wyniku takich zdarzeń. Czasami są to wypadki też śmiertelne, niestety. Ale właśnie rutyna, brak wyobraźni, brak koncentracji przy przeprowadzaniu przejazdów. To samo, co zresztą się dzieje na ulicach, na skrzyżowaniach, też dochodzi do kolizji wypadków, tylko oczywiście one są mniej spektakularne, tak? No chyba, że kilka samochodów bierze udział, jest dużo ofiar, a te kolejowe są zawsze takie spektakularne. Tutaj jeszcze wracając do tego, w Sokolnikach, oczywiście tragedia, mogło być ofiar nawet więcej, bo pędzący pociąg, gdy uderzyła w niego ciężarówka, to była betoniarka, no jednak jak się te siły razem złoży, prawda, i masy ciężarówki, to no niestety to doprowadziło do tego, szczęście, można powiedzieć, nieszczęściu, że tam uderzył tak w lokomotywę pierwszy wagon, bo gdyby na przykład środek pociągu, to być może ofiar byłoby jeszcze więcej, tak? Gdyby tam gdzieś w środek pociągu uderzyła ta ciężarówka, ale to ten wypadek, to pokazuje znaczenie właśnie zachowania kierowców. Niestety, ja mam takie wrażenie, że mimo iż kolejarze organizują spotkania z instruktorami nauki jazdy, z egzaminatorami, wiadomo, że na to się zwraca uwagę, ale chyba trzeba też pomyśleć, oprócz tego karania kierowców, o czym wspomina rząd, to oczywiście też jest kierunek dobry, ale moim zdaniem należałoby pomyśleć przede wszystkim o monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych. To już nie są drogie urządzenia monitorujące, które rejestrują obraz, przecież nie muszą rejestrować głosu i tak dalej. Chodzi o zarejestrowanie samochodu i numerów rejestracyjnych samochodu, który łamie przepisy. A po drugie, no niewątpliwie trzeba by wprowadzić obowiązkowe, nie wiem jak to technicznie rozwiązać, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby samochodami wjeżdżać i niszczyć samochody na przejazdach, prawda, żeby wyłamywał kierowca rogatki na przykład, żeby też tego uczyć kierowców, no ale jakoś trzeba pomyśleć nad zmianami w systemie szkolenia kierowców, bo po prostu ruch samochodowy jest coraz większy. Już nawet na wsiach bardzo odległych od miast są samochody, jest tych samochodów dużo. One często pokonują właśnie te lokalne drogi, gdzie ten pociąg raz, można powiedzieć, na pół dnia, jak to się czasami mówi, jeździ, chociaż jest coraz mniej takich miejsc, bo nawet na mniej uszczęszczanych trasach już są, powiedzmy, 8-10 pociągów w jedną i drugą w obie strony jedzie, więc to nie jest tak mało. Już nie jest tak, że powiedzmy, że ktoś tam nie widzi pociągu nigdy na torach, więc tych zdarzeń będzie jeszcze więcej, bo samochodów nam przybywa, ludzi jeżdżących samochodami nam przybywa, mimo że przybywa i pasażerów kolei. Chcemy, żeby sieć kolejowa, pociągów było jeszcze więcej pasażerskich, żebyśmy mogli swobodnie sobie w dogodnych godzinach dojeżdżać, więc tutaj trzeba pogodzić obie strony, więc na pewno monitoring na przejazdach kolejowych, na pewno edukacja kierowców, jakieś kampanie społeczne. One oczywiście nie do wielu osób nie trafią, tam się nie będzie ktoś przejmował, niektórzy nie będą się przejmowali, ale do wielu być może by to trafiło. No i oczywiście system cały szkolenia kierowców, kary oczywiście za łamanie tych przepisów, ale mówię, to jest system naczyń połączonych. Tu i kolej ma swoje do zrobienia, ale także drogowcy. Na przykład mi brakuje takiego myślenia wspólnego, kolejowo-drogowego, bo przecież te wiadukty, czy przejazdy podziemne pod torami, no korzystają z nich samochody. To się zrzuca na barki kolei, żeby kolej to finansowała. Natomiast no tutaj myślę, że więcej pieniędzy powinno pójść z funduszy drogowych właśnie na takie inwestycje typu wiadukt, przejazd pod torami, no bo z tego korzystają kierowcy, korzystają mieszkańcy, korzystają rowerzyści, piesi, więc te inwestycje no w większym stopniu powinni wziąć na siebie też drogowcy, a to się, powiedzmy, tak składa, że no robi kolej, to niech kolej to wszystko finansuje, prawda? Chociaż z tego korzystają przede wszystkim kierowcy.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedno, nie wiem czy zagrożenie, bo mówimy o tych problemach, o tych wyzwaniach, które mamy już w tej chwili. Natomiast bardzo często słyszymy o zapowiedziach na przykład kolei szybkich prędkości. No i zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, czy nasza infrastruktura w takim razie i inaczej, czy nasza mentalność na przykład jako kierowców jest już gotowa na takie wyzwanie?
0: Znaczy kolei dużych prędkości mi się nie obawiał, dlatego że są to linie kolejowe całkowicie wygrodzone. Dlatego na przykład dziwne jest dla wielu ekspertów kolejarzy też, że na przykład Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie już się odbywają testy na 250, nie będzie wygradzana całkowicie. Tak jak na przykład jest wygrodzona linia Warszawa-Gdańsk. Tam jak ktoś jeździ na przykład na wakacje, na urlopy, czy nawet służbowo, czy prywatnie, no to widzi, że są po prostu siatki, że tam jest, poza tym tam mnóstwo, tam niewiele zostało przejazdów już kolejowo-drogowych. Większość zdecydowana to są właśnie albo wiadukty, albo to są przejazdy pod torami, więc jest to też, no nie jest to KDP, ale jest to jednak szybka linia, tak, 160 kilometrów, miejscami 200 jadą pociągi. KDP będzie całkowicie wydzielona, więc tam jak ktoś, powiedzmy,

0: No, samochód tam się nie dostanie. No, no może ktoś wtargnąć pieszy, prawda, na tory, no ale to wpływu nie mamy, bo tam będą wiadukty, będą przejazdy podziemne. Tutaj jakby infrastrukturalnie nie jest problem. Natomiast problem niewątpliwie jest na CMK, gdzie są dalej nie ma wygrodzeń i to może być problem. Z przejazdami może jest mniejszy, ale jednak tutaj też no mówimy o wypadkach na przejazdach, ale więcej ludzi ginie przechodząc w niedozwolonych miejscach przez tory, więc to też jest ogromne zagrożenie. Też problem dla kolei, no bo po prostu z reguły w takich przypadkach, no to wiadomo, jak uderzy w człowieka pociąg, no to człowiek ginie. Jest to też potem problem i psychologiczny dla maszynistów. Maszyniści właśnie mają też, to może się o tym mało mówi, ale dla nich ta praca, no nie daj Boże, wypadek właśnie śmiertelny, no nie była to wina maszynisty, tak? Ale on niestety, no jest to obciążenie, bo człowiek zginął, zderzył się z pociągiem, który ja prowadziłem. To nie jest moja wina, no ale niestety tak się stało, więc to jest tam proces terapii. Nie, no jedni sobie lepiej z tym radzą, drudzy gorzej, więc myślę, że tutaj też właśnie mało się o tym mówi, ale maszyniści, no mają prawo mieć słuszne pretensje, że jakby o nich się tutaj mało mówi, no a oni też ponoszą właśnie chociażby te koszty psychologiczne takich zdarzeń, bo to nie jest oczywiście nic przyjemnego, no tak jak ten maszynista zresztą z ostatniego wypadku, no też wylądował w szpitalu, bo jest ranny, no ale samo to właśnie, że bierzesz udział w takim zdarzeniu, no to jest dla wielu osób potężne obciążenie psychiczne. Myślę, że nikt raczej nie powiedziałby, że prawda, otrzepie się i na drugi dzień może siąść za pulpitem w lokomotywie i dalej jeżdżać, tak? Jest to jednak przeżycie, więc tutaj się parę rzeczy składa i dlatego i rząd, i przewoźnicy, i zarządcy infrastruktury, i media, i wszyscy mamy tam, każdy ma swoją określoną rolę w tych działaniach, żeby właśnie tych wypadków było mniej.
1: To jeszcze jedna kwestia. Wracając trochę do tego, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o zachowania kierowców. Na ile na przykład system szkolenia kierowców pozostawia tu wiele do życzenia? Na ile w tym systemie szkolenia kierowców rzeczywiście większy nacisk powinien być położony na to bezpieczeństwo, albo inaczej nasze zachowania w przypadku kolei, w przypadku torów kolejowych, bo ja sobie nie przypominam ze swojego, no minęło już wiele, wiele lat, ale nie przypominam sobie ze swojego kursu prawa jazdy jakiegokolwiek praktycznego odniesienia się do właśnie do tych tematów.
0: No ja pamiętam, że jeździłem przez przejazdy, ale dlatego, że ja jeszcze robiłem prawo jazdy w latach 80. i jak były zimy, to praktycznie były ulice nieodśnieżane. I jedne z niewielu ulic, gdzie było mało lodu, to właśnie były ulice doprowadzające do przejazdów, ale jakby już, ale nikt specjalnie nie uczył, tak, to nie było czegoś takiego. I teraz też jak miałem okazję rozmawiać parę razy z młodymi kierowcami, którzy mieli szkolenia, to no jeden instruktor o tym wspomni, nawet jak to się mówi, przeczołga kursanta po przejazdach kolejowo-drogowych, no a inny nie zrobi w ogóle niczego. Na egzaminach no też słyszałem, że bardzo rzadko się to pojawia, żeby właśnie egzaminujący kazał przejechać przez jakiś przejazd. Być może no, obawiają się instruktorzy czy egzaminujący, że, no, że ktoś tam się wysypie na tym albo że jakieś sytuacja niebezpieczna, no ale jednak no, nie można chować głowy w piasek i to powinno być oczywiście wpisane obowiązkowo, no bo tych przejazdów, jak mówimy, jest kilkanaście tysięcy, linii kolejowych jest sporo. Będą powstawały być może nowe linie kolejowe, albo tak jak na Dolnym Śląsku są odbudowywane, przejazdy są reaktywowane, bo przez lata nie było przejazdów. Właśnie to też jest problem, że ludzie zapominają na przykład, że kiedyś linia kolejowa przestała istnieć, na przykład 30 lat temu, teraz ją się odbudowuje. Ona dalej jest linią jednotorową, lokalną, ruch jest nieduży, ale jednak pociągi są. I nie było tyle lat żadnych pociągów, więc się po prostu na pamięć jedzie. Więc tutaj jakby też na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast niewątpliwie no, program szkoleń no, to już się też w jakiś stopniu reguluje państwo, regulują też ośrodki ruchu drogowego, te programy szkoleń, więc tu też trzeba by siąść po prostu i ten aspekt wziąć pod uwagę, żeby był obowiązek po prostu przejeżdżania, uczenia się, przejeżdżania przez przejazdy kolejowo-drogowe, bo być może no, nie jeden kierowca, który nie ma doświadczenia, nagle się trafi, wjedzie na przejazd, no, trochę spanikuje, nie wie jak się zachować. Trzeba się uczyć właśnie i tego, że jeżeli już się znalazłem w tym przejeździe, są rogatki, to mogę je wyłamać. No oczywiście zapłacę odszkodowanie, mandat i tak dalej, no ale lepiej zapłacić ze własnego OC
1: Ale
0: odszkodowanie.
1: to przepraszam, to tu
0: No.
1: chciałbym się zatrzymać, bo akurat tego zachowania do końca nie rozumiem, bo wydawałoby się, że jeżeli rzeczywiście utknęliśmy na przejeździe, po obu stronach mamy szlaban, nie wiem, i słyszymy, wiemy, czujemy, że nadjeżdża pociąg, no to wydaje się, że chyba przełamanie tych barierek jest najmniejszym problemem w tym wszystkim.
0: To myślę, że też jest kwestia edukacji, bo część kierowców, no zwłaszcza tych, którzy powiedzmy dorastali w PRL-u, a ja pamiętam, to te szlabany, no to były konstrukcje na

0: naprawdę solidne, tego się nie dało wyłamać. I teraz na przykład myślę, że część kierowców może się obawiać, że no ten szlaban nie wygląda, prawda, jakoś tam monstrualnie, no to jest kawałek czy tworzywa sztucznego, czy drewna. Jego się rzeczywiście łatwo się go wyłamuje, natomiast no być może jest to jakieś takie podświadome, uszkodzę samochód albo uszkodzę
1: Porysuje lakier?
0: To albo na przykład może bardziej nawet się boją kierowcy, że jak wyłamie, to nie wiem, będzie mnie policja, prokurator ścigała na dołek, mnie wpędzą, prawda, nie wiadomo, co tam ze mną zrobią, więc kombinuję, jak tu się schować, jak tu wjechać, może się zmieścić między szlabanem a torami bokiem, jakoś tak stanąć równolegle do torów i stąd się to bierze. To też jest kwestia właśnie edukowania kierowców, że to nic, no po prostu i tak karę zapłacę, bo złamałem prawo, a mogę jeszcze stracić życie, mogę kompletnie jeszcze jakąś katastrofę spowodować, więc lepiej wyłamać ten i bez obaw, że to jakieś tam wielkie, straszne uszkodzenia w samochodzie spowoduje, bo tam wielkich uszkodzeń nie będzie. Te rogatki teraz są tak konstruowane, żeby się dość łatwo dało je wyłamać. Ci, którzy się trochę znają na tym, to widziałem nawet takie filmiki, nie pamiętam z jakiego to było miasta, to nawet wiedział pan, co zrobić, żeby po prostu tę rogatkę gdzieś tam dotknął, czymś ruszył, że ona po prostu opadła sama i samochód przejechał i ten. Więc tam potem oczywiście miał postępowanie, wiadomo, no bo złamał przepisy ruchu drogowego, no ale wiedział, jak postąpić. Ale no mówię, no to jest kwestia właśnie edukacji i świadomości, że uszkodzę oczywiście samochód, gdzieś tam porysuję lakier, no ale uratuję życie, tak, swoje i innych. Więc tutaj trzeba towarzyszyć. Natomiast to są takie, myślę, obawy psychologiczne, że zniszczę samochód albo będę miał większe nieprzyjemności, bo jak to wyłamie, to mnie tam będą ścigali, prokurator może się mną zajmie i tak dalej, jakieś takie racjonalne kompletnie obawy. Skończy się na interwencji policji i tyle, prawda? I ewentualnie jak coś poważniejszego, no to trudno, jakieś tam sankcje większe, no ale zawsze to ważniejsze niż utrata zdrowia czy życia.
1: W takim razie, pana zdaniem, takie rzeczy do wdrożenia na już. Co by to mogło być?
0: Ja myślę tak, oczywiście kary dla kierowców jak najbardziej, bo jeżeli ktoś, prawda, łamie w ten sposób drastyczny, no bo jak doprowadzi już do katastrofy, no to wiadomo, tam są inne zarzuty, ale jak stwarza ryzyko, no to oczywiście kary, zawieszenie prawa jazdy jak najbardziej. Drugie, to co myślę, to jest bardzo dobry pomysł, który, ale to już jakiś czas temu mówił prezes Ignacy Góra, szef Urzędu Transportu Kolejowego, żeby właśnie był wdrożony monitoring na przejazdach kolejowych. On na części jest oczywiście, na tych wyższych kategoriach, ale nawet na tych niższych, to nie są drogie urządzenia w tej monitorujące, jak mówię, wystarczy obraz, nie musi być dźwięku, prawda, i się kierowcę już, czy po prostu samochód i po numerach rejestracyjnych można znaleźć kierowcę, czy właściciela, czy kierowcę. Oczywiście kolejna rzecz to jednak wprowadzenie takich obowiązkowych zmian w systemie szkolenia kierowców, żeby uwagę na te przejazdy, żeby się nauczyli po prostu przekraczać przejazdy i ewentualnie działać w sytuacjach zagrożenia, bo czasami po prostu może się zepsuć samochód, tak? I nie jest to wina kierowcy, że akurat, no niestety coś tam się stało, zepsuł się akurat na przejeździe. No to też trzeba wiedzieć, co zrobić, jak zepchnąć ten samochód, prawda, z przejazdu, jak ewentualnie właśnie wyłamać rogatki, zaporę, żeby się wydostać.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był pan Krzysztof Losz, redaktor portalu nakolei.pl. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Udało się przewrócić ruch kolejowy po jednym torze w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu, gdzie w środę na przejeździe ciężarówka staranowała pociąg.